0: zwierząt. Azyl w Nowym Targu został zamknięty na wniosek właścicielki. Od kilku dni trwała tam kontrola prowadzona przez Krynicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Inspekcja dotyczyła zgłoszeń o ekstremalnych temperaturach w boksach i padniętych psach, co jednak zdementowała wcześniej policja. W schronisku przebywa prawie 300 psów. Teraz każdy samorząd będzie musiał zorganizować opiekę dla swoich zwierząt, mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.
1: Żeby było jasne też, że to właścicielka złożyła jakby wniosek do powiatowego lekarza weterynarii, że ze swoich powodów tam opisanych już nie ma dość i nie chce prowadzić tego schroniska dalej. Konkluzja jest taka, że wójtowie, burmistrzowie z 43 miast i gmin, które do tej pory miały umowę z tym schroniskiem, no szukamy nowych schronisk, z którymi podpiszemy umowę i tam te psy przeniesiemy. No.
0: Według informacji przekazanych samorządom, psy będą trafiać do 14 schronisk działających w Małopolsce. Niewykluczone, że niektóre zwierzęta czeka podróż do innych rejonów Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Opady deszczu, a na wschodzie i południu kraju burze. Temperatura w nocy od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan redaktor Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tak jak powiedziałem, Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała o utworzeniu Panteonu Narodowego. Przewodniczący tej rady powiedział, że znajdą się w nim najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Co ta decyzja będzie oznaczała, może oznaczać dla relacji Polski i Ukrainy?
4: Ja myślę, że każda decyzja w tej chwili po każdej stronie może być punktem wyjścia do kolejnej eskalacji czy dalszej eskalacji konfliktu polsko-ukraińskiego. Te sprawy i nasze emocje są rozgrzane tak, co najmniej tak bardzo jak dzisiaj temperatura powietrza na zewnątrz studia, ale tutaj mamy chłód z klimatyzacji w studio, więc myślę sobie, że też trochę tak powinniśmy chłodno spojrzeć na to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich.
3: A co się dzieje?
4: No tak, Ukraina jest państwem młodym, bo nie ma tak jak my tysiąclecia państwowości, nie ma takiej tradycji, a jednocześnie państwem, które miało od wieków aspiracje niepodległościowe i wrogami tych aspiracji byli nie tylko Rosjanie, ale również Polacy. To wynika z historii, możemy ją sobie prześledzić. Ukraina kształtuje tożsamość, nowoczesną tożsamość narodową, bo wcześniej nie miała do końca warunków, by to robić. Każdy naród kształtuje również jakiś taki zbiór bohaterów. Można to nazwać panteonem. My też mamy Panteon Wielkich Polaków. Mamy właśnie miejsca, w których czcimy pamięć wielkich Polaków. Ale tu chodzi, jak rozumiem, nie tyle o panteon w sensie zbiór grobów, bo przecież tak kojarzymy najczęściej Panteon, że to jest miejsce takiego pochówku najbardziej zasłużonych bohaterów danego narodu, ale w tym przypadku rozumiem, że chodzi bardziej o stworzenie takiego katalogu bohaterów, którzy będą kształtować tożsamość, nowoczesną tożsamość narodową Ukraińców. No i oczywiście może nam się to podobać lub nie, ale wyobraźmy sobie, że Polska chce stworzyć jakiś taki panteon swoich bohaterów i nasi sąsiedzi zaczynają w to ingerować i mówić nam, kogo my możemy w tym panteonie mieć, a kogo nie. Jaka jest nasza reakcja? Pomijając, czy to słuszne, czy niesłuszne. No w oczywisty sposób każdy naród, który kształtuje swoją tożsamość nowoczesną, sprzeciwi się temu i będzie chciał postawić na swoim, bo na tym między innymi polega kształtowanie tejże tożsamości.
3: No tak, ale to
4: również
3: znaczy, że
4: na takim odbiciu się od nacisków z zewnątrz. I w gruncie rzeczy my nie ustawiamy się po dobrej stronie,

0: historii, próbując narzucać Ukraińcom, kogo mogą czcić, a kogo nie mogą czcić. Komu mogą nadawać ulicę.
1: Ale to mamy nic nie robić w takim razie? Nie reagować?
0: Powinniśmy prowadzić merytoryczny dialog, natomiast nie powinniśmy kształtować panteonu i mówić innym narodom, bo jest to dokładnie tak samo, jakbyśmy my przyjmowali, gdyby na przykład Rosjanie, Ukraińcy czy Niemcy mówili nam, jakie ulice możemy nadawać, a jakie nie. No w oczywisty sposób działalibyśmy przekornie. To jest oczywiste. Każdy tak działa. To jest psychologia tłumu, psychologia narodowa. To jest w ten sposób właśnie kształtuje się zbiór swoich bohaterów. Czasami wbrew woli sąsiadów, ponieważ nasza historia na tym polegała, że walczyliśmy o te same ziemie, walczyliśmy o wpływy i nasze interesy się różniły.
1: No tak, ale tutaj, panie redaktorze, chodzi jednak o nazwiska te potencjalne, no bo czekamy na tą listę osób, które by miały zostać w tym panteonie uwzględnione. Nazwiska po prostu osób odpowiedzialnych za ludobójstwo. No przede wszystkim mówimy tutaj o Wołyniu z naszej perspektywy.
0: Tak, oczywiście. I nam się to może nie podobać, natomiast powtarzam raz jeszcze, w moim przekonaniu nie mamy prawa wymagać od kogoś, żeby kształtował swój panteon według naszych potrzeb. My możemy na to reagować, możemy reagować ostro, możemy się sprzeciwiać, natomiast no po prostu na tym polega suwerenność także historyczna każdego narodu, że sam kształtuje i nie będzie się poddawał szantażom żaden godny naród, a Ukraińcy są godnym narodem. To jest po prostu kontrskuteczne. Dlatego jedynym sposobem jest właśnie schłodzenie tych emocji i powrót do dialogu, bo ten dialog był. Czy on postępował dobrze, czy nie, to możemy dyskutować, ale jednak jakieś kroki Ukraińcy zrobili. Myśmy postawili ostro oczekiwania w stosunku do Ukraińców w momencie, kiedy oni bronią swojej niepodległości przed Rosją i to nie jest fortunny pomysł, bo w czasie pokoju myśmy nie poruszali tych tematów aż tak ostro. Pytanie, dlaczego nasze elity przymykały oko na różne rzeczy, które się w Ukrainie działy. Ja do Ukrainy jeździłem od wielu lat. Pamiętam w Drohobyczu, na rynku, przecież to jest miasto zamieszkałe i przez, jeszcze jest tam trochę mniejszości polskiej, ale generalnie miasto bardzo związane z naszą historią. Tam na rynku wisiał wielki, ogromny, nie pomnik, a portret Bandery. Tam powstawały w okolicy także pomniki Bandery. To nie jest ulice. Tak, że się teraz coś pojawiło. Tak? Myśmy na to nie reagowali. Przecież mieliśmy tam konsulów, ambasadorów. To nie jest tak, że myśmy tego nie wiedzieli. Nas to po prostu nie obchodziło. Więc w tej chwili eskalacja jest z obu stron i jedynym sposobem jest po prostu się cofnąć. No bo wygra na tym nasz wspólny wróg, czyli Rosja.
1: Ale wiemy, że Ukraina się nie cofnie. No to świadczy chociażby, o tym świadczy ta decyzja podjęta przez ukraiński parlament.
0: Na razie nie mamy żadnej decyzji. Nie wiemy, kto tam jest w tym panteonie.
1: To prawda. Czyli
0: przypomnę, że jakiś czas temu Bandera w 2010 roku został uznany za bohatera. Zdaje się, że uchwałą parlamentu. Po czym po 3 miesiącach, chyba nawet niespełna po 3 miesiącach, sąd administracyjny uchylił tę decyzję. Niby z przyczyn formalnych, ale wiemy doskonale, że nie tak. W Ukrainie również się toczy ten spór. Tylko my, zachowując się tak, jak zachowujemy, nie stajemy po dobrej stronie sporu, bo my powodujemy odwrotny skutek. My powodujemy, że nawet ci, którzy byli przeciwko Banderze, teraz już nie mogą być przeciwko Banderze, bo...
1: Bo to sprawa narodowa.
0: Bo to sprawa narodowa. To nie jest dobra droga. To znaczy, to jest dobra droga do eskalacji, to jest dobra droga do pokazania, kto jest tutaj górą, a wcale nie jest powiedziane, że Polska będzie tutaj górą, bo my jesteśmy przekonani, że my mamy jakieś ogromne wpływy międzynarodowe w sprawie ukraińskiej. To jest dawno i nieprawda. Konflikt wewnątrz Polski sprawił, że myśmy w ogóle totalnie odpadli ze stolika ukraińskiego. I naprawdę nie jest tak, że Ukraina sobie bez nas nie pomoże, chociaż nie poradzi. Chociaż oczywiście jesteśmy istotnym czynnikiem pomocy dla Ukraińców. To także nie jest w naszym interesie, żebyśmy mieli konflikt wewnątrz Polski, bo my mamy w Polsce około 1 000 000 Ukraińców. To naprawdę nie jest w naszym interesie eskalowanie tego konfliktu, ani oczywiście w interesie Ukraińców. Oczywiście, że można tutaj mówić, że Ukraińcy zaczęli i tak dalej, ale no ja komentuję, krytykując polską stronę, nie dlatego, że jestem po stronie ukraińskiej, tylko dlatego, że słuchają nas Polki i Polacy, a nie Ukrainki i Ukraińcy, w związku z czym pozwalam sobie na zwrócenie uwagi

0: uwagi również, że my także popełniamy błędy w tym sporze. A oczywiście, że decyzja o nadaniu jednostce wojskowej imienia Bandery jest decyzją błędną, jest decyzją także krytykowaną w ramach debaty w Ukrainie i na pewno nie jest to decyzja łatwa także w reakcji polskiej.
1: Ja wracam do tych słów marszałka Sejmu, które słyszeliśmy też w serwisie informacyjnym, to znaczy Włodzimierz Czarzasty zaapelował, by najpierw poczekać na skład personalny Panteonu i o tym też pan redaktor wskazywał, ale Włodzimierz Czarzasty też zauważył, że to jest decyzja Ukrainy. W związku z tym Ukraina podejmuje decyzję i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność. Jaka to może być odpowiedzialność w przypadku, jeśli znalazłyby te się tam nazwiska, które z naszej perspektywy znaleźć się nie powinny?
0: Trudno mi powiedzieć, jaka odpowiedzialność. No, Polska na pewno jest ważnym krajem Unii Europejskiej, a Ukraina rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.
1: I kolejny cytat na moment, bo właśnie to miałem na myśli. Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, była gościem w Polskim Radiu 24 i mówiła, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeżeli nie zmieni swojej polityki historycznej i podkreśliła, że nie ma miejsca we wspólnocie na kult nacjonalistów zupa.
0: No to pani Gasiuk-Pichowicz może tak mówić, ale wie pan, panie redaktorze, wiele krajów ma różne konflikty i wchodzi do Unii Europejskiej i ja nie sądzę, że Polska będzie miała aż taką siłę, żeby zablokować i że to w ogóle będzie sensowne, żeby zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej na podstawie tego, że oni stworzyli sobie taki, a nie inny panteon. Znaczy to jest jakieś szaleństwo, naprawdę. O wejściu jakiegoś kraju do Unii Europejskiej powinny decydować liczne czynniki, spełnienie licznych kryteriów, a niekoniecznie spór symboliczny w Europie. No w ogóle tak, ale cała Unia Europejska jest tak pomyślana i tak została pomyślana i tak została wymyślona, że państwa, które mają sprzeczną historię, po prostu trochę o niej muszą zapomnieć. Francja i Niemcy, jak tworzyły, no jeszcze nie Unię Europejską, ale wspólnoty europejskie gdzieś kilkadziesiąt lat temu, przecież tam była o wiele bardziej żywa historia. Żywe, no to był kraj, Europa była kontynentem, w której pamięć o Holokauście, o II wojnie światowej była jeszcze bardzo żywa i właśnie po to stworzono Unię Europejską, wtedy jeszcze pod inną nazwą, żeby pójść do przodu, a nie żeby cofać się.
1: No tak, tylko że żeby pójść do przodu też jest potrzebny wzajemny szacunek, a mam wrażenie, że tego szacunku jednak w relacjach Polski i Ukrainy brakuje.
0: Tak, ale po obu stronach. I będę się upierał. Nie ma szacunku po obu stronach i to jest bardzo złe. Cofamy się, bo budowaliśmy przez kilkadziesiąt lat pojednanie z większym czy lepszym skutkiem. Oczywiście ten wybuch pozytywnych emocji po wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ten wybuch pozytywnych emocji w stosunku do Ukraińców należało się spodziewać, że on minie, bo oczywiście, że on był jakoś w pewnym sensie spowodowany chwilą. To wystarczyło spojrzeć na sondaże. Ukraińcy byli nie byli przesadnie pozytywnie oceniani przez Polaków w sondażach. Nagle wielki pik do góry. No i było wiadomo, że to spadnie, ale że spadnie to aż tak bardzo gwałtownie i aż tak bardzo nisko, no jest to niepokojące. Wydaje się, że autorytety, takie jak Kościół rzymskokatolicki, ale także politycy, powinni bardziej zadbać o to, żeby ostudzić te emocje, a nie je wzmagać. Akurat w przypadku Kościoła chcę powiedzieć, że tutaj z ogromnym zadowoleniem przyjmuję apel niedawno podpisany, niedawno ogłoszony kardynałów polskich i kardynałów kardynała ukraińskiego i arcybiskupa większego Kijowa, nawołujący do tego, żeby w duchu Jana Pawła II właśnie się pojednać. Problem jest taki, że autorytet Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce już nie jest taki jak kiedyś i nawet zdaje się, że ten apel historyczny i w moim przekonaniu ważny niespecjalnie przebił się do świadomości społecznej. To także dlatego go jakoś podbijam i zachęcam do przeczytania.
1: To ostatni głos, jeżeli chodzi o ten temat w naszej rozmowie. Polska może współpracować z Ukrainą mimo różnic historycznych, tak twierdzi Paweł Kowal. Przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą mówił w Polskim Radiu 24, że Polska będzie miała duży wkład w odbudowę Ukrainy po wojnie.
2: Myślę, że jest czas na taki spokój, konkret i powiedzenie, tak, da się współpracować także przy różnicach, dlatego że inne rzeczy nas bardzo łączą. Jestem w trakcie podsumowywania efektów

0: konferencji gospodarczej, konferencji odbudowy Ukrainy z ubiegłego tygodnia i widzę, czy skalę ostatnich kontraktów, także porozumień dużych polskich firm na duże projekty.
1: Paweł Kowal też jest zdania, że nie ma szans, aby Polska i Ukraina porozumiały się w kwestiach historycznych. Czy idąc w ślad za tymi słowami, panie redaktorze, powinniśmy się skupić na tym, co nas łączy i zarówno jeżeli chodzi o Polskę, i jeżeli chodzi o Ukrainę?
2: Tak, tak uważam, że tak powinniśmy, a łączy nas przede wszystkim wspólny wróg. Ja wiem, że to może nie jest najbardziej idealne spoiwo relacji, no ale jak wiemy z historii, bardzo często skuteczne. Natomiast ja mam wrażenie, że myśmy trochę zapomnieli o tym, że ta wojna trwa i że tak naprawdę Ukraina atakuje kraj, który atakuje nie tylko Ukrainę, ale wartości europejskie i także w pewnym sensie Polskę. To jest kraj, który nie chce suwerenności Polski również. Być może nie ma roszczeń terytorialnych do Polski, ale z całą pewnością ma roszczenia właśnie suwerennościowe. W związku z czym przypomnijmy sobie o tym, z kim walczy Ukraina i że to naprawdę nie jest Polska.
1: To otwórzmy kolejny temat. Sprawa dotycząca dwóch wież, tak zwanych dwóch wież, afery związanej z Prawem i Sprawiedliwością. Wczoraj usłyszeliśmy decyzję prokuratury w tej sprawie, to znaczy mamy umorzenie. Rzecznik rządu Adam Szłapka jest zdziwiony tą decyzją prokuratury, a śledczy ze stolicy nie dopatrzyli się znamion oszustwa. Chodzi o sprawę niedoszłej budowy dwóch biurowców w centrum Warszawy przez spółkę powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością. Adam Szłapka mówił w radiowej Trójce, że umorzenie może mieć związek z wcześniejszymi zaniedbaniami prokuratury za poprzednich rządów.
3: Trudno mi jest komentować decyzję niezależnej prokuratury, chociaż tak, oczywiście jestem zdziwiony i wrażenie wtedy z tych informacji, które się pojawiały w przestrzeni medialnej, wynikało, że mamy do czynienia z bardzo poważną aferą. Od 2018 de facto prokuratura kompletnie nic nie zrobiła, nie wiadomo co się z tymi różnymi dowodami stało. Taki jest skutek.
1: Pan również jest zdziwiony idąc w ślad za tymi słowami Adama Szłapki, że sprawa tak zwanej afery dwóch wież została umorzona przez prokuraturę?
2: No, trudno, nie znam szczegółów tej sprawy, znam doniesienia medialne, które wyglądały na to, że jednak tam było naruszone prawo. No ale oczywiście prokuratorzy mogą mieć inną wiedzę. Trochę jestem zdziwiony, ale bardziej niż ocena prawna interesuje mnie w tym momencie ocena polityczna. Myślę, że jest to jakieś symboliczne ukoronowanie takiej klęski obecnej koalicji, jeśli chodzi o rozliczenie afer PiS-u. Znaczy, chyba już nikt nie ma wątpliwości, że żadne afery nie zostaną rozliczone i to już widzimy. Tym bardziej, że zbliżają się wybory. Prokuratorzy też na pewno śledzą sondaże i widzą, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że obecna koalicja straci władzę za półtora, niespełna półtora roku. A my też wiemy, bo gdzieś doniesienia takie do nas docierają, że nawet mówi się o buncie prokuratorów. To znaczy, że w prokuraturze dochodzi do jakiegoś takiego jawnego niemal nieposłuszeństwa prokuratorów w stosunku do ministra Żurka. Coraz głośniej też o być może konflikcie między prokuratorem krajowym, panem Korneliukiem, a prokuratorem generalnym, ministrem Żurkiem. Oczywiście panowie nie mieli łatwego pola do działania, bo wiemy, że wymiar sprawiedliwości, ale też właśnie prokuratura zostały dosyć mocno jakoś naruszone przez poprzednie rządy. Natomiast no, trudno mówić o jakimkolwiek sukcesie, kiedy no, takie sztandarowe afery PiS-u nie doczekują się ani aktu oskarżenia, ani nawet zarzutów.
1: No mamy też sprawę Zbigniewa Ziobry. Ja przypomnę, że Sąd Okręgowy w Warszawie zajmuje się sprawą tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry i decyzja sędziów może mieć tutaj akurat decydujące znaczenie dla rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej polityka.
2: No, wiadomo, że żadnej procedury ekstradycyjnej nie będzie, ponieważ Zbigniew Ziobro ma ochronę polityczną sięgającą najwyższych władz amerykańskich, więc mówienie o tym, że ktoś stara się o jakąś ekstradycję Zbigniewa Ziobry, no to jest takie gadanie. No powiedzmy sobie szczerze, do żadnej ekstradycji nie dojdzie i to jest troszeczkę, jak się mówi czasem, że mecz o pietruszkę, to jest rozprawa o pietruszkę trochę, prawda? No, z całą pewnością Zbigniewowi Ziobrze włos z głowy nie spadnie, niezależnie od tego, czy kolejny sędzia zostanie wyłączony, tak jak dzisiaj ta rozprawa ma rozstrzygnąć, czy też nie uda się obrońcy Zbigniewa Ziobry czegoś takiego przeforsować. Sprawa rozliczenia symbolicznie

0: i ta sprawa Zbigniewa Ziobry, i sprawa dwóch wież symbolicznie poległa. Myślę, że już nikt nie liczy na to, że afery PiS-u zostaną rozliczone. To jest dramat. To jest dramat, dlatego że to oznacza, że politycy w Polsce są bezkarni.
1: A według pana co teraz zrobi z tym faktem koalicja rządząca? A może przede wszystkim koalicja obywatelska?
0: Wydaje się, że za bardzo nie może nic zrobić, bo po prostu nie zarządza prokuraturą i nie zarządza wymiarem sprawiedliwości. I to oczywiście można by mówić, że to dobrze, no źle się dzieje, kiedy politycy ręcznie sterują. Niemniej jednak myślę, że te spadki notowań, jakie delikatne na razie notuje koalicja obywatelska, to także efekt tej takiej bezsiły i bezradności w tej sprawie.
1: Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Pani profesor, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Taki gorący temat na taki gorący dzień, to nie wiem, czy nie rozpalimy jeszcze naszych słuchaczy i czy nie będą mieli do nas pretensji, ale temat jest bardzo
1: ważny,
3: trudny.
1: Rzeczywiście gorący. Spróbujemy przynajmniej podejść do niego z chłodną głową, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie naszej rozmowy. Od kilku dobrych tygodni coraz częściej słyszymy alarmujące głosy o finansach ochrony zdrowia. Tygodni, w zasadzie od lat, ale od tych dobrych tygodni kilku mamy to bardziej zintensyfikowane. Ja się zastanawiam, czy z ekonomicznego punktu widzenia rzeczywiście stoimy dziś przed ogromnym kryzysem, czy raczej mamy do czynienia z kolejnym etapem problemów, które właśnie od lat już nam narastały.
3: To są problemy, które od lat też były znane. Tylko że one, tak jak pan powiedział, narastały, więc nie ma w tym nic nowego. Całe dobro tej afery związanej akurat z tym przypadkiem Szpitala Południowego polega na tym, że właśnie pewne te sprawy, które jakby były przemilczane, doczekały się takiej głośnej debaty i to jest na pewno potrzebne i dobre. Natomiast temat to nie jest taki temat, który można by było rozwiązać szybko, z gwarancją, że i skutecznie, dlatego że no, żadnemu rządowi w okresie transformacji to się naprawdę nie udało. I pan pyta o finanse. Otóż z finansami jest krucho. My należymy do krajów o relatywnie niskim udziale, około 6%, nie przekracza to nakładów, zresztą zależy jak się to liczy, jaki okres, ale w każdym razie to jest mniej niż w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady w stosunku na ochronę zdrowia w stosunku do PKB. No, wystarczy powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych to jest 15-17%. Już nie mówię, że od efekt bazy jest, bo produkt krajowy brutto, czyli wartość nowo wytworzona tam jest wielka, podczas gdy nasz PKB jest w stosunku do Stanów Zjednoczonych skromniejszy. Ale z drugiej strony system ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest ostrzeżeniem, że samo dosypywanie środków pieniężnych do systemu wcale nie oznacza wcale nie gwarantuje dobrego funkcjonowania tego systemu.
1: Wydaje się też, bo tak słyszymy już od wielu, wielu lat, że przy obecnej konstrukcji tego systemu ochrony zdrowia w Polsce w zasadzie jesteśmy w stanie skonsumować każdą ilość środków, ilość pieniędzy, która zostanie do niego wrzucona.
3: Tak jest, to jest wiadro bez dna. Więc dlatego ten system finansowania jest tak ważny. Ja chciałam tylko przywołać starą książkę, co prawda, ale dziennikarza, pana kolegi po fachu, mianowicie Andrzeja Lubowskiego, który swego czasu napisał taką malutką, nieduża, cienka książka, tylko ja nie pamiętam, czy to się nazywa Alfabet Amerykański, czy jakoś inaczej, ale Andrzej Lubowski, a na pewno chodzi o taki przewodnik po Stanach Zjednoczonych i tam jest między innymi taki kawałek poświęcony Obamacare, czyli systemowi, reformie, którą próbował wprowadzić Obama. No i ten przypadek jest opisywany jako case, jako pewne studium tego, co się wydarzyło. Otóż jeden ze znanych dziennikarzy z renomowanego pisma, dobrze zarabiający, dobrze ubezpieczony, W czasie ćwiczeń

0: golfowych uszkodził sobie obojczyk. I okazało się, że jego ubezpieczenie, że to od razu mu zaproponowano jakąś wymianę obojczyka, jakąś bardzo inwazyjną operację, ubezpieczenie nie wystarczyłoby, on musiałby dopłacić i to sobicie. Wobec tego redakcja postanowiła go wysłać na wschód, czyli do Europy, i żeby w poszczególnych krajach, w stolicach sprawdził, ile by taka operacja kosztowała. Im bardziej się przesuwał na wschód, tym bardziej to taniało, aż wreszcie wylądował w Tajlandii, gdzie przy nieproporcjonalnie ułamkowo niskich kosztach, z kosztami pobytu włącznie i bez inwazji, co najważniejsze, uzdrowiony został, masaże i tak dalej. I teraz to pokazuje, że system, który jest napompowany finansowo, skłania do takich działań, które niekoniecznie dla pacjenta są pożądane. Czyli, bo równocześnie lekarze amerykańscy się boją, że jak nie wykorzystają wszystkich najbardziej zaawansowanych operacji, to pacjent może w przypadku niepowodzenia pójść do sądu i wtedy odszkodowania są gigantyczne. Więc tam jest cały szereg nieprawidłowości mimo napompowania systemu finansami. I moim zdaniem 100 tysięcy razy jest ważniejszy system organizacyjny i przejrzystość tego systemu niż właśnie wielkość finansów. Oczywiście nie kwestionuję jako ekonomistka tego, że te środki w polskich warunkach stają się niewystarczające, bo potrzeby rosną. Społeczeństwo się starzeje, technologie coraz bardziej zaawansowane i leki coraz bardziej zaawansowane są coraz droższe i to wymaga nakładów. To ja to oczywiście uznaję. Natomiast przy obecnym systemie każde środki finansowe zostaną przejedzone i nie nastąpi poprawa.
1: Ta książka, o której pani profesor wspominała, to rzeczywiście jest Alfabet amerykański, Andrzej Lubowski, więc to już mamy sprawdzone. Natomiast idąc dalej w naszej rozmowie, dodajmy głos, który w tej sprawie też jest ważny. Każdy z nas oczekuje naprawy systemu, tak mówi ekspertka do spraw ochrony zdrowia, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z uczelni Łazarskiego. Wczoraj premier Donald Tusk, to przypominamy, rozmawiał z prezesem NFZ Filipem Nowakiem w sprawie m.in. finansowania funduszu. W spotkaniu uczestniczyła również minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, minister finansów Andrzej Domański. Małgorzata Gałązka-Sobotka, wspomniana już przeze mnie, powiedziała, że po spotkaniu pozostał niedosyt, bo nie wiemy, o jakich rozwiązaniach była mowa, ale pozostaje mieć nadzieję, że zaowocuje ono propozycjami rozwiązań systemowych.
2: Każdy z nas oczekuje na propozycje zmian, które mogłyby zmitygować te największe ryzyka w funkcjonowaniu systemu. Dzisiaj one przede wszystkim dotyczą relacji pomiędzy wynagrodzeniem za pracę personelu medycznego, a rzeczywistą efektywnością tej pracy, zaangażowaniem w opiekę nad pacjentem i dbałością o wynik kliniczny.
1: To na podstawie też tej wypowiedzi można by było, pani profesor, w prosty sposób zapytać, czy dzisiaj głównym problemem systemu ochrony zdrowia w Polsce z perspektywy finansowej są pensje lekarzy, pielęgniarek, medyków, jak to wygląda?
0: To jest na pewno wielki problem, a pani prezes czy pani doktor Gałązka wie, co mówi, bo całe swoje życie zawodowe poświęca właśnie tej problematyce. Pozdrawiam panią doktor i bardzo cenię jej opinię. Problem polega na tym, że nie tylko chodzi o wielkość wynagrodzeń. Doszło do takiego systemu sprzężenia publicznej ochrony zdrowia z prywatną ochroną zdrowia, że dochodzi do prywatyzacji zysków i uspołecznienia strat. Czyli to prywatne jednostki bardzo często albo nie dokonują jakichś operacji wysoce kosztochłonnych, albo jeżeli nastąpi jakaś komplikacja, to kierują pacjenta, sama znam takie przypadki, do ochrony zdrowia i wtedy publicznej i wtedy my podatnicy ponosimy tego konsekwencje. Natomiast kwestia wynagrodzeń jest tutaj bardzo trudna do rozwiązania, ale niewątpliwie występują tu patologie. Patologie polegają na tym, że lekarz zarabia dużo, tylko że zarabia w sposób nieuczciwy. Bo jeżeli w tym samym czasie pracuje w dwóch, trzech jednostkach, tu przyjmuje patologię,

0: pacjentów, to odpowiada SMS-ami, czy tam udziela porad cyfrowych, a gdzieś tam jeszcze jest na dyżurze, na którym go nie ma, no to jest, to są nadużycia po prostu. I teraz, jeżeli będzie się sprawdzało, jakie wynagrodzenia, no to tu jest problem trochę z ochroną danych i tak dalej. Ja uważam, że te wynagrodzenia powinny być rzeczywiście pod kontrolą i tutaj z panią doktor Gałąską się absolutnie zgadzam. Natomiast jest kwestia, jeżeli nawet wprowadzi się tą kontrolę, to jest kwestia na prawdziwej realizacji tego rozwiązania. Ja chciałam zwrócić do takiej sprawy, do takiego systemu, który swego czasu, jeszcze jak było zanim NFZ zastąpił kasy chorych, pan Sośnierz, bardzo szanuję jego ówczesne koncepcje, bardzo żałuję, że nie zostały zrealizowane, wymyślił tak zwaną kartę pacjenta, coś w rodzaju jakby karty bankowej, czyli ja idę z tą kartą w dowolnym miejscu i tam w tej karcie są wszystkie moje zdrowotne przewinienia, wszystkie terapie i każdy lekarz, który mnie przyjmuje, musi odnotować to, że mnie przyjął i to znajduje odzwierciedlenie w mojej karcie. Jeżeli to jest, to było wiele lat temu, kiedy system cyfrowy jeszcze nie był tak zaawansowany, a dzisiaj, gdyby takie karty, nasze takie dossier pacjenckie, czyli pan by nosił tę kartę jak kartę bankową i każdy lekarz mógłby z tej karty skorzystać i wyczytać, jak pan pójdzie na wizytę, co tam panu zrobiono. No jak ja czasami widzę przychodni bardzo niedosłyszącą tam pacjentkę, którą lekarz pyta, jakie leki ostatnio brała i krzyczy do niej i cała poczekalnia słyszy, no to to już pomijam tutaj sprawy tajemnicy i ochrony danych osobistych pacjenta, to w takim przypadku taka karta rozwiązywałaby wiele, a poza tym w takiej karcie byłaby rejestrowana każda wizyta, a tym samym można by było sprawdzić, czy i w jakim, gdzie, kiedy lekarz. Tu nie chodzi o sprawdzenie pana lekarza Kowalskiego. Tu chodzi o sprawdzenie przypadków. To nie musi być tak samo przy wynagrodzeniu. Przecież nikt nie żąda, żeby konkretnie ogłoszone zostało, ile pan lekarz Kowalski, a ile pani lekarz Iksiński. Tylko jakie tu są absurdy wynagrodzeniowe, które gdybyśmy policzyli, jak uwzięli pod uwagę, że doba ma 24 godziny, no to byłby to wynalazek na miarę Nagrody Nobla, czyli rozszerzenie doby. Ja szukam takiego kogoś, kto mi da receptę na rozszerzenie doby. Bardzo by mi się to przydało, ale ciągle tego nie umiem. Więc chodzi raczej o skonfrontowanie tych wynagrodzeń z czasem pracy. Jeżeli wynagrodzenia są wysokie, ale czas pracy jest, no nie jest tak jak w tych skandalicznych przypadkach ostatnio podawanych, to znaczy, że być może lekarz jest ceniony za swoją fachowość i daj mu Boże, niech zarabia.
1: No tak, tylko pytanie, przepraszam, że wejdę w słowo, pani profesor, no bo mamy w tym momencie zamiast widełek takich płac, to mamy ustaloną dolną granicę, czyli mamy podłogę, a w zasadzie nie mamy sufitu.
0: No właśnie. I tutaj jest problem. I ja na przykład, ja panu powiem, jestem ze ZGH i jestem kierownikiem studiów podyplomowych. I na studiach podyplomowych jest określenie, ile kierownik ma zarabiać co najmniej, czyli moje minimalne wynagrodzenie. Najwyższego wynagrodzenia się nie określa, ale za to określa się, jaki jest procentowy udział wynagrodzeń kierownika czy kierowników oraz wykładowców w całych kosztach studiów. I też są określone pułapy. I w związku z tym ja jako kierownik studiów nie mam możliwości, żeby moim zatrudnianym profesorom oferować jakieś stawki niebotyczne, bo po prostu mam te ograniczenia. I to jest ze strony uczelni słuszna, moim zdaniem, kontrola. Ja zresztą ciągle się z tym spotykam, że chcę zatrudnić jakiegoś fachowca z drugiego końca Polski, on mówi, że za mało, a ja mu mówię wprost, że więcej nie mogę, bo mam te ograniczenia. I na ogół się ludzie zgadzają i nie miałam nigdy problemu z tym, żeby pozyskać najwyższej klasy fachowców do moich studiów. I moim zdaniem tego typu mechanizm, czyli no, nie zaglądanie, bo inna jest sytuacja kogoś, kto ma wybitne osiągnięcia i wybitnym jest fachowcem i on ma prawo do wysokich zarobków.

zarobków, a inna jest, ale nie takich zarobków, które by pożerały 100% wzrostu, 100% przyrostu nakładów na funkcjonowanie danej jednostki. I proszę pana, tutaj, panie redaktorze, tu rozwiązań jest bardzo wiele i ja ciągle mówię,

0: doświadczeń, wyników badań i tak dalej. To już się częściowo dzieje, ale takiej karty nie ma. Pan Sośnierz prowadził to swego czasu na Śląsku, ale miał taki opór, że no nawet chyba miał jakieś nieprzyjemności daleko idące. Więc w końcu nie doszło to do upowszechnienia, a to moim zdaniem wspaniałe rozwiązanie i na pewno godne rozważenia teraz, kiedy mamy zasoby cyfrowe znacznie większe, lepsze, różne programy, sztuczna inteligencja i tak dalej. Tego kiedyś nie było, a taka karta była. Więc i warto Pani profesor, się przyglądać doświadczeniom innych krajów, których...
1: A na kim moglibyśmy się wzorować?
0: No, Holandia, to znaczy nie ma kalki. Można się przenosić systemu z jednego kraju do drugiego, ale po prostu poddać to analizie z taką indywidualny garnitur szyty na miarę musi być. Czyli dostosować to do polskich uwarunkowań. No, pyta pan, jak to jest w innych krajach. Chyba nie mamy już na to czasu, ale Holandia, kraje skandynawskie, a z naszego obozu, no Czechy zupełnie nieźle sobie radzą. Więc warto się tym wszystkim systemom przyjrzeć i wyłuskać to, co jest pasujące, co nie jest pasujące, ale na pewno prostych rozwiązań nie ma.
1: A co z Narodowym Funduszem Zdrowia? Jaka dzisiaj jest jego rola i jaka ta rola powinna być? Czy fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia powinien mieć konkurencję, czy jednak nadal nasze składki no. powinny być zarządzane wyłącznie przez NFZ?
0: No właśnie. I tutaj jest, to jest swego rodzaju monopolista. Więc i ten system kas chorych temu przeciw, no to był właśnie przeciwstawny system i dlatego teraz się do tego wraca i o tym się dyskutuje. Co do NFZ-u, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tam są bardzo splątane różne obszary, na przykład dopuszczanie finansowe, znaczy wycena leków, ustalenie cen na leki, ustalanie zasady, które leki na receptę, które nie. I to jest, to powinno być scentralizowane, ale równocześnie, no bo żeby nie było tak, że na Śląsku pan płaci za lek mniej, a w Warszawie więcej i tak dalej. Natomiast pacjent powinien mieć większą swobodę wyboru i powinna być możliwość, jakiś system, który pokazuje różnice w funkcjonowaniu placówek, tak żeby można ocenić ich porównawczo, ich efektywność.
1: W ochronie zdrowia brakuje pieniędzy, to wiemy. Nam brakuje czasu, a moglibyśmy jeszcze kontynuować nasze spotkanie i rozmowę. Bardzo za nie dziękuję. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne była naszym gościem. Pani profesor, dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: I zdrowia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu Daniel Kaniewski, ekspert sportowy. Danielu, dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa, witam ciebie również.
1: Obiecany temat teraz dla naszych słuchaczy, czyli podsumowanie tego, co wydarzyło się do tej pory na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Za nami kolejne mecze fazy pucharowej i ja się zastanawiam, czy po tym, co zobaczyliśmy, możemy już wskazać jakiegoś faworyta, no bo mamy rozpędzoną Francję ze wspaniałym Kylianem Mbappé. Meksyk, Norwegię to kolejne zespoły z awansem do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Nie ma w tym zestawieniu Niemców, to jest taka sensacja z ostatnich dni, ale czy ty na tym etapie już widzisz jakiś zespół, który może być faworytem do sięgnięcia po Mistrzostwo Świata?
3: Nie możemy dziś patrzeć na to z tej perspektywy, bo widzimy bardzo dużo wyrównanych zespołów, co jest bardzo dziwne nie tylko z Europy, ani Ameryki Południowej, ale te zespoły z różnych kontynentów świata pokazują, że dzisiaj to Mistrzostwo Świata wygrać każdy może. I tak trzeba na to spojrzeć dzisiaj z perspektywy tych zespołów, które robią największe niespodzianki i takim zespołem na pewno dzisiaj jest Paragwaj, który idzie na fali, ale to nie tylko chodzi mi o ten jeden zespół, dużo zespołów mamy takich, które mogą naprawdę pojawić się. Wspomnijmy też o Anglii, która gra wspaniały futbol i tak jak wspomniałeś wcześniej, Norwegowie, Argentyńczycy, Francuzi, Brazylijczycy to są te zespoły takich głównych faworytów, gdzie dzisiaj można powiedzieć, że to są kandydaci do zdobycia Mistrzostwa Świata, ale nie zapominajmy o tych słabszych troszeczkę zespołach, być może które

0: nie osiągnęły takich wyników, jakie osiągały te zespoły wcześniej na wcześniejszych mundialach.
1: Natomiast czy jest jakiś zespół, który najbardziej cię na tych mistrzostwach świata zaskoczył pozytywnie?
0: Pozytywnym, dobrze powiedziałeś, bo negatywnym chciałem odpowiedzieć na pewno to Niemcy, którzy odpadają, byli moimi faworytami. Na pewno tutaj trzeba spojrzeć też na zespoły. Tak jak dzisiaj wspomniałeś, dzisiaj gra Senegal, bardzo ciężki mecz. I ja już też z Belgią, prawda, Maćku?
1: Z Belgią.
0: To może też być niespodzianka. Patrzymy dzisiaj na Chorwatów, no ale Argentyńczycy, którzy grają, Francuzi grają przepiękną piłkę, trzeba na to spojrzeć. Mbappé, Dembele, to co wyprawiają Francuzi na tych mistrzostwach, daje mi w takim powiedzeniu, że to jest jednak ten główny faworyt tych mistrzostw.
1: Francuzi, no właśnie, bo Francja wygląda dziś bardzo przekonująco. Didier Deschamps mówi, pokazaliśmy, że potrafimy stwarzać sytuację, szkoda tylko, że w pierwszej części nie byliśmy wystarczająco skuteczni, musimy stale podnosić poprzeczkę, ponieważ przeciwnicy będą tylko silniejsi, będą lepiej atakować, lepiej bronić, wciąż są obszary, w których musimy się poprawić, tak mówi selekcjoner reprezentacji Francji. Czy jest to drużyna w tym momencie najbardziej na tych mistrzostwach świata kompletna, czy mimo jednak tych dobrych wyników, świetnych wyników i dalszej gry nadal ma te elementy wymagające poprawy w twojej ocenie?
0: Chyba grają najciekawszą piłkę, mają najciekawszą ławkę rezerwowych i widać, że jeżeli te gwiazdy, bo te gwiazdy grają cały czas, te gwiazdy są na boisku, to one świecą i to bardzo. I chcemy cały czas widzieć takiego Mbappé, jakim jest i Dembele. Zrozumienie, patrzenie się też na konstrukcję akcji tych zawodników. Zobaczmy, że strzelający Dembele podbiega do niego Mbappé, cieszy się tak samo, jakby to on strzelił bramkę. Jest właśnie odwrotnie. Ta Francja jest taka dzisiaj zżyta. Patrząc jeszcze z perspektywy na piłkę, ciekawą piłkę, to właśnie taką piłkę mają Norwegowie, którzy pokazali nam, że w trzecim meczu, mając już pewny awans do grupy pucharowej, najważniejszych zawodników sadzają na ławce rezerwowych. Nigdy to się nie sprawdzało. Zawsze się mściło raczej na zespołach, które chowały tych najlepszych zawodników, a jednak wczoraj Norwegowie pokazali, jak zagrali znów świetny futbol, jakim zawodnikiem jest Haaland i te dlatego mistrzostwa tak bardzo nas ciekawią, bo te gwiazdy, które są na tych mistrzostwach, łącznie z Ronaldo, strzelają te bramki i to właśnie my, kibice, chcemy oglądać.
1: Którą gwiazdę byś wyróżnił dzisiaj szczególnie? Mbappé, właśnie wspomniany przez ciebie Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi?
0: Chyba Lionel Messi, ich jest paru, ale ten Mbappé pokazuje, że też również jest Dembele, który gra takiego środkowego, ofensywnego pomocnika, strzela bramki i to jest też bardzo dobre. Jednak trzeba tutaj powiedzieć, Messi i Mbappé, tak jak widzimy, to dzisiaj po strzelonych bramkach idą, powiedzmy to, łeb w łeb.
1: Francja podejmie Paragwaj w 1/8 finału. To spotkanie, o ile się nie mylę, na 4 dzień lipca zostało zaplanowane. Zanim o tych szansach Francuzów w tym spotkaniu, albo Paragwajczyków, bo to będzie dość ciekawy mecz, co się stało z Niemcami?
0: Powiem szczerze, wybierałem się do Berlina na to wielkie wydarzenie, bo w Berlinie miało być święto i właśnie Niemcy mieli zrobić taką fajną fetę kibiców. Lubię, jak się bawią kibice niemieccy. Było to też fajnie widziane na mistrzostwach ostatnich Europy, gdzie było u nich rozgrywane. I właśnie chciałem jechać zobaczyć, jak się Niemcy będą bawili podczas tego meczu z Francuzami. No niestety, odpadają z tych mistrzostw i to jest moje największe zaskoczenie przy tym wszystkim, bo Francja-Niemcy, to wiadomo, że mecz byłby super. My liczymy też na to, że i Paragwajczycy po tym zwycięstwie już doszli do siebie i przygotowują się na to spotkanie. Nie chcę wypowiadać się za bardzo na temat Niemiec. Dochodzą plotki, że Jurgen Klopp jest zainteresowany przejęciem zespołu. Znowu powstaje pytanie, tak jak je sobie zadajemy Macieju wcześniej, zawsze we wcześniejszych programach, czy może to nie za szybko jest, aby tak młody trener, perspektywicznie, który jest w Niemczech, miał odejść z tego zespołu.
1: No pytanie, czy potrzeba w tym momencie Niemcom rzeczywiście trzęsienia ziemi, takiego sportowego w reprezentacji, czy jednak poukładania i na chłodno spojrzenia na to wszystko, bo wiemy też z naszej polskiej perspektywy, że kiedy nie idzie, często lubimy po prostu trenera zmienić. No, najszybciej te głowy selekcjonerów w reprezentacjach lecą.
0: No ta niemiecka piłka jest dość ciekawa, bo Niemcy w tych pierwszych dwóch meczach pokazali naprawdę bardzo fajny futbol. Te dwa ostatnie mecze były w ogóle nieudane. Tak jak Niemcy twierdzą, gdzieś poukładanie poprzez trenera niemieckiego tego zespołu było błędem, że w taki sposób grali Niemcy.

0: sami są sobie winni. Gdzieś tam szukają winy w sędziowaniu, co uważam, że nie jest prawdą, bo mogli to wygrać po prostu w meczu. Zgadzam się z tobą, że ta zmiana częsta tych trenerów się nie sprawdza. Niemcy poprzez, z tego co pamiętam, na dwóch ostatnich mundialach w ogóle nie wyszli z grupy. Z tej grupy wyszli, nie udało im się. No trudno, to był konkurs rzutów karnych, no ale każdy powie, no tak, ale z Paragwajem. No ale tak jak powiedziałem, nie tylko zespoły europejskie, jak i Ameryki Południowej dobrze grają w piłkę. Wszystkie kontynenty nauczyły się w tą piłkę grać, dlatego ten mundial poprzez tak dużą liczbę zespołów nie jest taki nudny. Być może jest on bardzo ciężki dla zawodników, ale dla nas, dla kibiców, oglądając, nie jest taki nudny. Szkoda jeszcze, że tak późno tylko te mecze są rozgrywane w tej telewizji.
1: To prawda, no ale to już kwestia tego, gdzie te mecze też się rozgrywają. Natomiast kolejne pytanie będzie dotyczyło tego meczu, który właśnie przed nami wspomniany, Francja z Paragwajem. Francuzi pokonują Szwecję 3-0 i trener Szwecji, selekcjoner tej reprezentacji przyznaje po tym spotkaniu, tutaj cytat, wiedziałem, że musieliśmy być perfekcyjni, ale nawet gdybyśmy tacy byli, wcale nie jestem pewien, czy by to wystarczyło, mówiąc brutalnie szczerze, ponieważ przeciwnik był na bardzo wysokim poziomie. Jak na tle tych słów widzisz szansę Paragwaju, które po rzutach karnych dopiero wygrywają z Niemcami?
0: Paragwajczycy zagrali jakimś systemem, który był wystarczająco dobry na Niemców. Zobaczymy, co będzie z Francją. Na pewno Francuzi nie zlekceważą dzisiaj Paragwaju. Faktycznie tutaj trener Szwecji dobrze to powiedział. Widzieliśmy po strzelonej bramce przez Mbappé na 1-0. Szybki kontratak zespołu szwedzkiego, który mógł doprowadzić do remisu 1-1. Ten mecz mógł się w ogóle inaczej poukładać. Widzieliśmy tych Szwedów naprawdę dobrze grających. Ja wspomnę, Szwedzi nie wygrali meczu, ani w grupie, ani w barażach. Wyszli z grupy, ten system Ligi Narodów jednak się dla nich bardzo dobrze sprawdził. No i niestety nie awansowali. Jeżeli chodzi o Francję, to co powiedział trener Szwecji, jest dzisiaj nie do zatrzymania.
1: Francja jest nie do zatrzymania i tak jak mówiłeś, zaznaczałeś na samym początku naszego spotkania, jest być może jednym z faworytów do tego sięgnięcia Pucharu Mistrzów Świata. Natomiast patrząc też na to, co się wydarzyło do tej pory, ogromną historię, spektakularne wydarzenie, możemy powiedzieć, mamy w kontekście Meksyku, bo Meksyk na zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata czekał od 40 lat i od początku meczu z Ekwadorem ruszyli do ataków, wygrywają 2-0. Czy Meksyk może być też drużyną, która tutaj coś namiesza jeszcze?
0: Oglądając powtórkę tego meczu dzisiaj rano, zastanawiałem się, czy Meksyk nie będzie największą niespodzianką tych mistrzostw, dlatego że gra właśnie bardzo solidną piłkę. Ta piłka jest fajna, szybka, techniczna, da się to oglądać. Proszę zauważyć, że wszystkie trzy zespoły, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, które są gospodarzem tych mistrzostw, naprawdę grają fajny futbol. Da się to oglądać i tak jak tutaj wspomniałeś, ta meksykańska piłka naprawdę jest bardzo ciekawa. Oglądałem niedawno bardzo fajny materiał na Netflixie, który pokazuje te dotychczasowe mundiale w Meksyku i wspaniała historia. W ogóle meksykańska piłka, tam wszyscy żyją tą piłką, tam wszyscy wychodzą na ulicę. Podejrzewam, że do tej pory jeszcze ten bal w Meksyku trwa. I jak sobie zapewne życzą, to Meksykanie będzie trwał jak najdłużej. Więc tutaj daje szansę wprost Meksyku do dojścia do półfinału.
1: Zobaczymy w takim razie, jak to się potoczy. Na pewno Meksyk jest drużyną, którą warto śledzić, natomiast my tak trochę przeplatamy te informacje bardziej pozytywne i patrzymy w przyszłość, co będzie się jeszcze na Mistrzostwach Świata działo, ale też mówimy o tym, co się wydarzyło i w mniej pozytywnym tonie o drużynach, które zawiodły. Wspominaliśmy o naszych sąsiadach, o Niemcach, ale nie ma Holandii, nie ma Japonii, nie ma Szwecji. Czy to twoim zdaniem jest w pewien sposób dowód na wyrównany poziom tych Mistrzostw Świata, czy raczej rozczarowanie jednak tych największych europejskich, między innymi europejskich reprezentacji?
0: Tak, na pewno faza pucharowa, rozszerzenie tych rozgrywek pokazał nam, że faktycznie ten mundial, na początku mieliśmy te obawy i widzieliśmy bardzo dużo negatywnych opinii, ale dzisiaj możemy stwierdzić, że te mistrzostwa w jakimś stopniu są ciekawe. Widzimy bardzo dużo niespodzianek, bardzo dużo nowych twarzy, które się ukazały, które się ukazują na listach transferowych, nawet i Wieczystej Kraków. Więc trzeba tutaj powiedzieć, że bardzo ciekawe jest

0: ten mundial, ciekawie się jego ogląda, ale wiedziałem, że po wyjściu z fazy grupowej te pucharowe mecze są bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak tutaj już wspomniałeś, nie ma Japonii, wiemy, z kim Japonia przegrała. Po bardzo, bardzo ciekawym meczu, po bardzo odważnej grze, po bardzo szybkich kontratakach Japończyków na Brazylii. Brazylijczycy po prostu pokazali tą grę do końca, tą brazylijską swoją grę. Ale nie upatruję tutaj Brazylii faworyta, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Świata, więc też bardzo jestem tym zaskoczony, że Holendrzy odpadli. Widzieliśmy, no ale wiadomo, z kim Holendrzy odpadli, tak? Marokańska piłka jest dzisiaj bardzo ciekawa. Jest to jeden z zespołów czołowych na świecie. Naprawdę to się da oglądać. Dzisiaj futbol się strasznie wyrównał. Tak jak kiedyś powiedzieliśmy, że się wyrównała Ekstraklasa, Macieju, jak rozmawialiśmy, tak dzisiaj ten futbol na światowej pozycji jest bardzo wyrównany i to dzisiaj widzimy i takie mecze właśnie oglądamy.
1: To może szkoda, że nas brakuje, Polski brakuje na tym turnieju. My nie awansowaliśmy na mundial po porażce w barażach ze Szwedami. Patrząc na to, jak potoczył się ten turniej, możemy właśnie powiedzieć, że straciliśmy dużą szansę, czy lepiej, że nas tam nie ma?
0: Gdzieś tutaj bym to rozkładał 50 na 50. Dzisiaj powiedziałem, że nie byliśmy gotowi, nie byliśmy przygotowani. Śmieszyły mnie troszeczkę opinie byłego selekcjonera Michała Probierza, że jak byłby dalej trenerem, to byśmy grali na tych mistrzostwach. Tylko ja bym chciał przypomnieć, z kim przegrywaliśmy, bo my przegraliśmy taki mecz strasznie ważny z Finlandią jeszcze za selekcjonera Probierza i tutaj był największy problem, tak? Te problemy, które były w reprezentacji, były niepotrzebne. Myślę, że trener Urban stworzył taką reprezentację, która miała szansę grać i pokazała to w meczu z Holandią, że graliśmy jak równy z równym. Nie wiem, a właśnie może to jest czas dla selekcjonera, aby poukładał ten zespół. Nie chciałbym dzisiaj mówić, gdzie byśmy zaszli, tak? I wiemy, jak te mundiale wcześniej się kończyły. Bez tego 2016 roku, wczoraj chyba minęło 10 lat dokładnie, jak graliśmy z Irlandią, co wygraliśmy 1-0 na tym jednym z lepszych euro dla nas rozgrywanych we Francji, to potrzeba trochę czasu, aby odbudować ten zespół. Nie wiem, czy to by było dobrze dla Polski, abyśmy pojechali, zagrali...
1: Nieprzygotowani.
0: Tak, dokładnie. Właśnie nieprzygotowani. Chyba ta kadra jeszcze tak nie była gotowa. Widzieliśmy, że jeszcze się przebudowywała, jeszcze odchodzili ci starsi zawodnicy. Dzisiaj wygląda to inaczej. Dzisiaj tam grają młodzi zawodnicy, których będziemy chcieli oglądać w najbliższej Lidze Narodów.
1: Na koniec naszego spotkania trochę inny temat, ale też dotyczący Stanów Zjednoczonych i piłki nożnej. Robert Lewandowski, wiemy już, że jest zawodnikiem Chicago Fire. Przenosiny z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych. Jak ty patrzysz na przyszłość Roberta Lewandowskiego? Czy to jest piłkarska emerytura, czy jednak kolejne sportowe wyzwanie?
0: Idealny wiek, 37 lat. Możliwość dalszej gry na wysokim poziomie przy mniejszym obciążeniu niż europejska czołówka. To musimy zobaczyć. Chicago Fire, mecze z Miami, mecze z Messi. Fajna sprawa. Dalsza budowa po prostu tej całej marki Roberta Lewandowskiego teraz w Stanach Zjednoczonych. Chicago to ogromny rynek nawet polskiej Polonii. Niesamowita sprawa. Ja uważam, że lepiej tego nie wymyślił. Tak jak zrobił Barcelonę, tak i zrobił teraz. Powiedział, że chciałby kiedyś być w tych Stanach Zjednoczonych. Jest. I tak naprawdę Chicago Fire, twarz projektu, Robert Lewandowski. No, idealna sprawa. To jest zawodnik ogólnie, który idzie tam, żeby zmienić poziom sportowy i wizerunek całego klubu, z tego co widzę. Trener amerykański, który widział w ogóle Roberta. Ludzie, którzy wypowiadają się na ulicy, że no coś wspaniałego, że Robert przychodzi. Ja widzę, że tam taki będzie ten Robert Lewandowski. Ja myślę, że Roberta skłoniło to, że on wiedział, że będzie takim drugim Messim w Miami i to jego pociągnęło tam. Zobaczmy, jakie tutaj będą naprawdę dla niego fajne wydarzenia, które się będą działy. Miejmy nadzieję, że to, co się mówi, a tak słyszałem, Robert ma nie zrezygnować z kadry. Będzie grał, będzie się starał razem z Polską osiągnąć euro w kolejnych latach i to jest ważne. Ja wierzę strasznie w tego chłopaka. Patrzę dzisiaj na Cristiano Ronaldo. Spójrzmy na to, że wiekowo Robert, znam tego zawodnika na tyle, że będzie się starał o to, żeby jeszcze wystąpić na mundialu. Jak się Polaków?
1: Tego się trzymajmy. Daniel Kaniewski, ekspert sportowy, był naszym gościem. Danielu, bardzo ci dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję państwu, dziękuję.

0: Powtórka programu.
1: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska poderwała myśliwce, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To działania prewencyjne. Trwa zmasowany rosyjski atak na Kijów. Stolica Ukrainy wieczorem została zaatakowana dronami i doszło do licznych pożarów. Teraz dochodzą informacje o atakach rakietami balistycznymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi. W mieście słychać eksplozję, napisał w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko. Zaapelował do mieszkańców, by nie opuszczali schronów. Wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak mówił po spotkaniu, decyzja USA opiera się na dobrych relacjach prezydentów polskiego i amerykańskiego.
2: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników, ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
1: Stała wojskowa baza amerykańska w Polsce była też tematem rozmowy ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro ukrywa się w USA.
3: Areszcie dla Zbigniewa Ziobry z uwagi na obawę matactwa, zagrożenie surową karą i możliwość uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości. Posiedzenie aresztowe nie rozstrzyga o winie, ale sąd uznał, że za najpoważniejszymi zarzutami wobec Zbigniewa Ziobry stoją wiarygodne dowody.
4: Tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
3: Powiedziała rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Adwokat Bartosz Lewandowski powiedział, że w ocenie jego klienta sprawa ma charakter polityczny, a dzisiejszy minister sprawiedliwości ma wpływ na obsadę składu orzekającego, delegując jednego z sędziów do sądu wyższej instancji.
5: W składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego. Nie powinno tak być.
3: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
6: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
3: Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Pisemne uzasadnienie decyzji sądu będzie gotowe w ciągu 7 dni. Kryzysowa sytuacja na Jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. Wojewoda Dolnośląska powołała Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Po opróżnieniu zbiornika na potrzeby remontu zapory znacznie pogorszyła się woda i doszło do masowego śnięcia ryb. Od wtorku inspektorzy pobierają próbki wody i osadów dennych poniżej zapory, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
7: Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że ten namuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Jednocześnie WIOŚ prowadzi też badania chemiczne pobranych osadów dennych, które pozwolą określić ich skład i ewentualny wpływ na środowisko. Ze względu na zakres analiz laboratoryjnych te wyniki będą znane najwcześniej na początku przyszłego tygodnia.
1: Do tego czasu służby apelują o niewchodzenie do Bobru. Po niezwykle dramatycznym meczu Belgia okazała się lepsza w dogrywce 3-2 od Senegalu i zagra w 1/8 finału. Belgowie zmierzą się 7 lipca ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina. A wcześniej Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1 i zagra w 1/8 finału w piłkarskich Mistrzostw Świata. Chicago Fire to dobry kierunek dla Roberta Lewandowskiego. Tak transfer kapitana reprezentacji Polski ocenia legenda Jagiellonii Białystok i polskiej ekstraklasy Tomasz Frankowski. Popularny Franek przed 18 laty również reprezentował barwy strażaków.
8: Ameryka i Liga MLS potrafi kusić nie tylko dobrymi zarobkami, ale również ciekawą perspektywą grania. Oczywiście

0: Najczęściej piłkarze europejscy wyjeżdżają w kwiecie wieku. Ja tam trafiłem mając 34 lata, Robert Lewandowski 38. To wynika z tego, że medycyna i znajomość własnego ciała poszła zdecydowanie do przodu. I jestem przekonany, że Robert w tym wieku i w tej formie, którą prezentował w Barcelonie, jeszcze jest w stanie strzelić niemało bramek dla Chicago Fire.
1: Przed Robertem Lewandowskim oprócz Tomasza Frankowskiego barwy strażaków reprezentowali inni Polacy: Piotr Nowak, Roman Kosecki czy były zawodnik Jagiellonii Białystok Przemysław Frankowski.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami profesor Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, twórca pierwszej reformy zdrowia po 1989 roku. Przypominam, chodzi o kasy chorych. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Zadam panu na początek najtrudniejsze pytanie, nie tylko w naszej dzisiejszej rozmowie, ale kto wie, czy nie, w tym świecie politycznym na dziś i na przyszłość. Dlaczego reforma służby zdrowia jest taka trudna? Dlaczego tak trudno ją zrobić i dlaczego cały czas każdy kolejny rząd potyka się właśnie o służbę zdrowia?
2: No na pewno nie ma tutaj prostego jakiegoś rozwiązania, prostej odpowiedzi. Poświęcilibyśmy bardzo dużo czasu na pewno w odcinkach i nie wyczerpali tematu. Przede wszystkim dotyczy jednej z najbardziej wrażliwych sfer życia społecznego, czego przykładem jest reakcja społeczna na jednostkowy, jakby nie patrzeć, ale dosyć dramatyczny problem, który się pojawił w jednym z 600 polskich szpitali. No, druga sprawa, ogromne pieniądze, które z jednej strony porażają polityków, bo mają 1000 pomysłów na wydanie takich pieniędzy w inny sposób niż, jak to pamiętam, zacytuję tutaj pana premiera Balcerowicza, z którym musiałem się zmagać przez ten okres ministrowania w rządzie premiera Buzka. To są budżetożercy, ci, którzy nie przynoszą pieniędzy, tylko korzystają. Budżetożercy. I takie pojęcie funkcjonuje. Ja myślę, że również pan premier Morawiecki, który dużo teraz występuje, w podobny sposób patrzy na opiekę zdrowotną, jako na wielki, gigantyczny bank, który no, rozdaje pieniądze i trzeba pilnować, żeby jak najmniej. Oczywiście to jest bardzo ważny element, ale jeżeli się nie zna systemu, nie wie o co chodzi, w ogóle nie ma pojęcia o wielu sprawach, również szczegółach, które warunkują potem złe wydatkowanie tych pieniędzy, brak satysfakcji społecznej, no to zawsze zderzamy się z niemożnościami. No i lęk, ogromny lęk przed tym polityków, żeby nie zrobić czegoś, co może spotkać się zwykle, a praktycznie z reguły na początku ze złym przyjęciem społecznym, bo nikt nie lubi jakichś nowych regulacji, nie wiem, dodatkowej złotówki płaconej za wejście do lekarza rodzinnego, czy jakichś, powiedzmy, nowych rygorów, które mogą być niezbędne. Jeżeli to się, tego się, niektórych rzeczy się nie wprowadzi, no to potem roluje się ten temat, roluje. Tak było przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, 8 lat poprzednich rządów PO. No i obecnie mamy już, kończy się trzeci rok, niedługo wybory i tak jak pani słusznie powiedziała, żadnych szans, żeby wprowadzić jakiekolwiek prawdziwe reformatorskie działania, można co najwyżej przygotować. Chcę tutaj przypomnieć, że kiedy my wchodziliśmy do rządu premiera Buzka z misją, to było przewodnią naszą sprawą, była misja ludzi Solidarności, żeby urealnić ten świat, żeby być tak jak na Zachodzie, żeby dojść w końcu do podobnych systemów. Częściowo nam się przecież to udało. No to kto myślał, że lekarze, pielęgniarki będą zarabiać tak, jak teraz zarabiają jednak, na przykład, tak? Kto myślał,
1: wtedy nie zarabiali i to też było przyczyną wielu protestów i potem w konsekwencji nie od razu, ale po latach eksodusu nie tylko lekarzy

0: i pielęgniarek na zachód.
1: Konsekwencją to emigrację.
0: Jasne.
1: To jest prawda i tego nie ma w tej chwili. Czyli ale... jest to ogromny plus, którego się nie podkreśla. Ale jeszcze jedna sprawa. Idąc do tego rządu, mieliśmy od ponad pół roku gotowe ustawowe rozwiązania. Napisane ustawy, przedyskutowane w środowisku. One potem były zmieniane już, ale od razu
0: ale
1: mieliśmy
0: plan był, prawda, panie profesorze? To, co mnie dziwi w tej chwili, jedną z rzeczy, które dziwią mnie najbardziej, jest to, że mimo takich zapowiedzi, zmian i pan marszałek Hołownia nawet sugerował, że on odda pieniądze temu, kto będzie musiał zapłacić za prywatnego lekarza, jeśli nie będzie mógł skorzystać z publicznej ochrony zdrowia. Pewnie pan pamięta te słowa.
1: No ale
0: nie ma. I mijają lata, prawda? I okazuje się, że koalicja rządząca takiego planu nie miała, bo menadżer na stanowisku ministra zdrowia albo pracuje w ciszy, albo niewiele się dzieje, bo niewiele o tym wiemy. Pan mówił o kasach chorych, prawda? O tym dość rewolucyjnym, jak na tamte czasy pomyślę. Ale były też i zarzuty o na przykład brak konkurencji, bo wtedy z ustawy wykreślono zapisy, które pozwalały na działanie prywatnych kas chorych. Mówiono o chaosie finansowym, mówi się o tym i dzisiaj. Było wtedy ryzyko, że kasy będą unikać chorych pacjentów, wybierać tylko zdrowe osoby. No właściwie szybko się okazało, że reforma zmierzała ku pewnej centralizacji, co zabiło jej główny cel. No to co dalej? Co teraz? Teraz, jeżeli przede wszystkim nie podniesiemy składki, jeżeli nie będzie w systemie więcej pieniędzy, to każdy system, no nie, no, każda sytuacja będzie się zderzała ze ścianą, tak jak w tej chwili.
1: Tak. Koncepcja reformy była bardzo spójna, zwarta i logiczna. I to, o czym pani mówi, nie miało miejsca w przedłożeniu pierwszym. Ustawa zakładała wprowadzenie systemu kas chorych z możliwością wprowadzenia też konkurencyjnych, prywatnych, spełniających wymogi państwowe. Po to powołano Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, który miał to nadzorować. Potem na fali właśnie populizmu, tuż przed wtedy, kiedy już myślano o kolejnych wyborach, rozmontowano to.
0: No, ale ja mówię o konsekwencjach, nie o szczytnych założeniach, tylko o tym, co się z tym projektem stało. Tak.
1: Premiera Millera z ministrem Łapińskim kompletnie, ten całe utworzenie NFZ-u, to było wzięcie wszystkiego za pysk i takie naiwne myślenie z rogiem z PRL-u, że jak się wszystko będzie kontrolować od początku do końca z góry, do tego stopnia jest, że nie wiem, czy państwo wiecie, że nikt na poziomie wojewódzkim nie może podjąć decyzji, żaden dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie decyzje są podejmowane przez prezesa, jednoosobowo. Oczywiście on musi to delegować, ale jest napisane prezes Narodowego Funduszu, jedna osoba, która kompletnie zresztą podlega jednej innej osobie, ministrowi zdrowia, który może się też chować gdzieś tam za innymi papierami i nie zajmować tym w ogóle. Więc po prostu jest to chore, niesprawne, ale łatwe w zarządzaniu i tak się wydaje finansistom, którzy są niezbędni. Ja na przykład takiego Niedzielskiego, gdybym był ministrem zdrowia, to najchętniej bym zatrudnił w swoim resorcie jako wiceministra, czy też dyrektora Departamentu Spraw Finansowych, ale broń Boże stratega od zarządzania.
0: No ale pan minister Niedzielski doradza teraz szpitalom, na pewno jednemu.
1: Powiedzmy, zarabia pieniądze przez doradzanie, tak zwane doradzanie, tak można powiedzieć raczej, tak?
0: No tak.
1: Natomiast jest klęska. No, spójrzmy teraz na pewne fakty. Nawet w rządzie PiS-u, no zupełnie rozsądni, dobrze znający się ludzie, jak pan minister Religa, profesor Religa, świetlana postać, ale naprawdę energiczny, znał, wiedział, przygotowywał właśnie ten cały pakiet świadczeń gwarantowanych, żeby znaleźć możliwość produktu ubezpieczeniowego dla tych dodatkowych ubezpieczeń, żeby 20% więcej pieniędzy z zewnątrz sprowadzić do systemu. Nic Kaczyński nie miał przeciwko temu wtedy. No niestety na akurat przerwało to przegranie wyborów. Platforma miała to pociągnąć. Jedną decyzją uznała, że wszystko wszystkim gwarantujemy. Państwo pewnie nie rozumiecie, o co chodzi, ale mogę powiedzieć, że osłabiło to właśnie dopływ pieniędzy i pewną konkurencję. No wreszcie...
0: W jaki sposób? Bo wie pan, jeżeli wszystko wszystkim gwarantujemy, to dla pacjenta to jest rozwiązanie doskonałe. Tylko, jak sądzę, niezwykle kosztowne.
1: Niemożliwe
0: do zrealizowania.
1: Jest to niemożliwe. Ale to było bardzo trudne, to co zrobił zespół profesora

0: Bo proszę sobie wyobrazić, no, można mieć jakiś tam implant, powiedzmy, za 10 tysięcy i można mieć za 1,5 tysiąca. One mogą mieć takie same działania fizyczne, ale pewne zalety, powiedzmy, funkcjonalne. No na przykład, że można dwa dni wcześniej pójść do domu, czy coś takiego. Te koszty są tak duże, że może lepiej się ubezpieczyć od tego, żeby mieć ten lepszy, ale ten tak zwany gorszy wcale nie jest gorszy, tylko po prostu jest tańszy i ma jakieś inne funkcjonalności. Znaleźć takie elementy w całym systemie, w każdej specjalności było trudno, ale w końcu znaleziono. Także,
1: to co teraz nie działa, panie profesorze? Co nie działa? Bo jak rozmawiamy tutaj z ekspertami w studiu Polskiego Radia 24, zresztą bardzo często na ten temat, to pada przede wszystkim argument rewizji wyceny świadczeń. Że to jest totalnie nieudane i są takie procedury, które się bardziej opłacają, takie, które się mniej opłacają. Ale ja bym zwróciła na jeszcze jeden aspekt, że tej opłacalności procedur i regulacji tych procedur. Że czasem nie można poddać pacjenta kompleksowej opiece na jednym oddziale, bo się to nie mieści w procedurach.
0: Oczywiście. No to już jest bardzo głęboko systemowe i dlatego wymagałoby prawdziwej reformy. Bo taki
1: ale jakiej? Co? No pytam pana, co zrobić, bo pan miał...
0: Ja nie powiem pani teraz w jednym słowach, w jednym słowie, bo naprawdę musi... Do tego jest narada, podobne jakieś uzgodnienia i konsensus ponadpartyjny, który przez chwilę się pojawił, ale nie przed, ale po wyborach, jak pani pamięta pewnie, w 19 roku podpisane zostało takie porozumienie. To była inicjatywa dziennikarska zresztą, dziennika Gazety Prawnej. I wtedy 11 punktów podpisały prawie wszystkie ugrupowania poza Konfederacją. I pan obecny wicepremier Kosiniak-Kamysz w imieniu PSL-u i PiS i PO i tak dalej. Więc tego typu uzgodnienie, to po prostu strategiczne jakieś brzegowe punkty powinny być określone. One się zaczynają pojawiać. Ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na pewne szczegółowe rozpoznania. Nie można leczyć choroby, jeżeli nie ma rozpoznania, jeżeli nie mamy diagnozy. Mówimy wszyscy o tym, że ten młody człowiek zaczął znacznie dużo zarabiać i to w ogóle no, przekręt na pewno. Ale to nie było związane, a w każdym razie nie będę tego rozszyfrowywać, nie jestem od tego, tak jak mecenas Dybuła mówił, poczekajmy na wyjaśnienia w procesie całego śledztwa. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że to powodem było to, że takich ludzi, lekarzy dedykowanych do pracy w najtrudniejszym odcinku. Naprawdę, to jest Meksyk, to jest po prostu, tam są alkoholicy, tam są ludzie cierpiący, umierający, starsi ludzie, otwarte rany, wypadki. Wszyscy zjeżdżają do pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego. I nikt z lekarzy młodych na ogół nie chce tam pracować. I to jest jakieś fatalne. Pamiętacie państwo takie filmy, głównie amerykańskie, jak to ci młodzi lekarze na takich właśnie oddziałach ratują, robią wszystko prawie. To jest przepiękna specjalizacja. Ja myślę, że w tej chwili nawet sam gdybym był takim młodym człowiekiem, to bym wiedział, że to jest dopiero wyzwanie. To jest... I mało tego, mamy czasy w zagrożeniu jakimś wojennym nawet. Takich ludzi powinno być wyszkolonych jak najwięcej.
1: Ale mówi pan
0: nie tylko o medycynie ratunkowej.
1: Właśnie.
0: Szpitalnym oddziale ratunkowym.
1: Szpitalne oddziały ratunkowe jako oddzielne komórki organizacyjne, a nie pacjent, który czeka, aż lekarz...
0: Chodzi o lekarzy, którzy tam pracują.
1: Ale panie profesorze...
0: Nie ma ich.
1: No tak.
0: Pani wie, że jest kilkuset, około 700 czynnych specjalistów w całym kraju medycyny ratunkowej. Te specjalizacje uruchamiałem, jak byłem ministrem. Był profesor Jakubaszko, był profesor Zawadzki, rozkręcali to. Atrakcyjność musi być podniesiona tego, nie tylko pieniężnie. I w związku z tym ten człowiek pracował na SOR-ze w Szpitalu Południowym, też na brudnie, bo brudno się sypnęło. Tam stawki były, żeby kogoś pozyskać. Jedyny pomysł menażerski był taki, dajmy jak najwięcej. To może ktoś przyjdzie. No i się znaleźli, prawda?
1: No i stąd taka sytuacja. Panie profesorze.
0: Ja prowadziłem budzik obok, zaraz 50 metrów od tego SOR-u w Warszawie i lekarze, specjaliści zajmujący się mózgiem dostawali dokładnie dwa razy niższe stawki i byli zadowoleni. A tutaj nikt nie chciał nawet przyjść. To trzeba zrobić super.

0: atrakcyjność, wozić ich gdzieś do, nie wiem, do najlepszego ośrodków na świecie, pokazywać, szkolić tam w Ameryce, w tył, no, naprawdę, to zrobić tego jakąś atrakcyjność, robić PR na to, bo to jest super specjalność. No ale nie może być tak, że jeden człowiek zamiast sześciu pracuje, bo się zdarznie i nie pomoże efektywnie tym, którzy tam są, jak widać zresztą, tak? Czyli to są takie
1: no
0: błędy.
1: I, no jasne. I pacjent na SOR-ze.
0: 100 miejsc rezydenckich jest w tej specjalności w kraju rocznie. 100 tylko. I z tych 100, nie wiem, czy połowa jest obsadzana, bo nie potrafi się znaleźć chętnych.
1: Pacjent na SOR-ze będzie czekał godzinami na lekarza, jeśli ten ma jeszcze pod swoją opieką w czasie tego dyżuru wypadki nagłe i jeszcze własny oddział, no to się czeka.
0: Nie, nie może mieć tego własnego oddziału. Ten, który na SOR-ze
1: schodzi z oddziału.
0: Jest tylko tam.
1: No
0: nie,
1: ale rzeczywistość super. Jest taka, że schodzi z oddziału.
0: Nie, tak, no, to są konsultanci. Mhm.
1: No dobrze, panie profesorze, żebyśmy zdążyli o tych propozycjach, bo chodzi, ja je wymienię i poproszę pana o komentarz, bo chodzi o limity zarobków lekarzy. No jakże można by politycznie zadziałać inaczej, skoro chodzi o wyobraźnię tego, ile zarobił ten lekarz, tamten lekarz, bo się okazało, że nie tylko ten młody ze Szpitala Południowego, ale są inni, którzy zarabiają miliony. Koniec pracy w wielu szpitalach, rozdział między prywatną a państwową służbą zdrowia. Co jeszcze? Restrukturyzacja oddziałów, czyli ich restrukturyzacja w sensie przekwalifikowywania profilu oddziałów. To brzmi łagodniej niż zamykanie, prawda? I reorganizacja. Co pan o tym myśli?
0: No, w większości to są takie słowa wytrychy, wie pani właśnie.
1: No tak.
0: Zrobić coś, czego by nie zrobić. To ostatnie oczywiście może być wszystkim, może być niczym. Może być bardzo pożyteczne i może być niebezpieczne. Mówimy o tym przekwalifikowaniu. No oczywiście, że ciągle musi się zmieniać, no, zgodnie z potrzebami. Są na to pomysły. Ja sam je kiedyś wkładałem jeszcze w poprzednim rządzie. Również to wszystko szło, oczywiście kiwanie głowami fajnie i nic z tego nie było, ale no to są takie rozwiązania. No przecież wiadomo, że większość szpitali powiatowych jest odległych od siebie w takiej bliskości przy obecnej komunikacji, jeżeli chodzi o samochody, karetki, ludzi, telefony, no nieporównywalne jak kiedyś, więc nie jest problemem wysokospecjalistyczne sprawy, które nie robi się ciągle na co dzień. I muszą tam być robione. One są właśnie dlatego robione, żeby pozyskać pieniądze za ekstra pieniądze, więc za ekstra stawki. I to jest właśnie ta choroba, o której wszyscy mówią. To trzeba naprawić, ale nie jednym punktowym działaniem. Teraz ktoś zrobi jednym punktowym działaniem. Obecnie zrobi limit pieniędzy na SOR na przykład. My nie mając specjalistów z medycyny ratunkowej, doprowadzi się do tego, że tym bardziej nikt nie będzie chciał tam pracować. A nie ma przymusu na to na przykład. Tak?
1: A wycena świadczeń do ruszenia?
0: Wycena świadczeń, oczywiście, że tak, ale to jak najbardziej. To w każdej specjalności to jest ogromna praca i muszą być specjaliści, muszą być włączeni, nie tylko tworzący pewne lobby danych specjalności. Ja nie wiem, czy w tej chwili jest dwóch lekarzy pracujących wśród 400, czy ilu tam, chyba 500 nawet urzędników Ministerstwa Zdrowia, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodzi. To zupełnie są inne czasy.
1: No ale co, czapa nadbudowa w postaci NFZ-u do likwidacji?
0: No, wie pani, powrót do kasory jest najrozsądniejszym wydaniem. No, będę zawsze tutaj wspólnie z kolegami, którzy byli prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarówno Andrzej Sośnierz, a jeszcze bardziej Andrzej Jacyna, którego nie wiadomo dlaczego premier Morawiecki wyrzucił, no, elegancko dziękując mu za służbę i wziął Niedzielskiego na szefa NFZ-u, no, bo właśnie widział w tym tylko bank. Niektórzy też widzą tylko banki, czy też jakieś takie instytucje finansowe w opiece zdrowotnej. Jeżeli tak widzą, to potem są klęski, ponieważ to chodzi głównie o to, co tam się robi, a nie tylko jak się pieniądze wydaje.
1: To jeszcze na koniec naszej rozmowy. Zostało nam 1,5 minuty. Jeszcze poproszę pana o komentarz. Uda się to wszystko zrobić bez mało popularnej decyzji o podniesieniu składki zdrowotnej?
0: No, wiele elementów można zrobić, natomiast żeby osiągnąć efekty zauważone przez społeczeństwo, to tego się nie da zrobić bez podniesienia składki zdrowotnej, bez ilości środków. Bo cały czas operuje się bezwzględnymi sumami, które są wysokie i robią wrażenie, to jest prawda. I tak samo robił poprzedni rząd, mówiąc o bezwzględnych sumach, a to dochodzimy do prawie 200 miliardów, a tu przekroczyliśmy i tak dalej. No tak, ale ciągle trzeba zobaczyć, czego oczekujemy.

0: Nasi ludzie już nie godzą się, Polacy, i słusznie, jeżeli jesteśmy 20. ekonomią w świecie, to chcieliby tak jak 21 krajów mieć podobną opiekę zdrowotną. A w tamtych krajach niestety wydaje się znacznie więcej pieniędzy.
1: No ale jeśli chcemy mieć dobrą opiekę zdrowotną, to musimy przystać na to, że musimy płacić za nią więcej. Tyle.
0: No właśnie, to jest też problem polityczny dla wielu.
1: O, proszę mi wskazać w roku przedwyborczym chętnego, który powie to głośno.
0: Prawda?
1: Panie profesorze, jasne. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Wojciech Maksymowicz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
1: Mam do państwa pytanie. Kto się dziś łapał za głowę na stacjach benzynowych, patrząc na ceny i na stan swojego rachunku po zatankowaniu? Na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę. W informacjach słyszeli państwo wypowiedzi kierowców w reakcji na powrót wyższych cen za paliwa. I jeden z rozmówców naszego reportera mówi, no tak, zawsze może być niżej, ale to przecież z naszej kasy jest. Cóż za świadomość, gratuluję.
2: Dan dnia.
1: Bo od dziś na stacjach średnio o kilkadziesiąt groszy drożej. Wygaszony został rządowy program osłonowy, ceny paliwa niżej, CPN, a to oznacza wyższe koszty tankowania i benzyny, i diesla. Ceny na stacjach w Poznaniu śledzi od rana Maciej Szefer. Macieju, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jakie to różnice? Ty też się łapałeś za głowę?
3: Ja byłem przygotowany, bo wielokrotnie słyszałem o tym, że ten program jest wygaszany i większość moich rozmówców, może też miałem szczęście reporterskie, wskazywała, że jakby no nie zaskoczyło ich, że kiedyś ten program musiał zostać wygaszony. Fakt, że skala tych podwyżek, a jest to kilkadziesiąt groszy na litrze, sprawiła, że niektórzy łapali się za głowę. Pojedynczy kierowcy, których gdzieś tam reakcje obserwowałem, czasem przez szybę, a czasem, bo na przykład nie chcieli rozmawiać, ale sygnalizowali, że są nieco zdziwieni, ale byli tacy, którzy po prostu podjechali, zatankowali i nawet nie spojrzeli na ten rachunek. Także myślę, że co kierowca, to zupełnie inna historia, ale faktycznie tak jest, że od dziś obowiązuje znów 23% stawka VAT za benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu CPN. Ceny wzrosły, jak wspominałem, o kilkadziesiąt groszy za litr, ale kierowcy, z którymi rozmawiali, właśnie wskazywali, że jest w innych krajach nieco drożej. Rządowy program CPN jednak obowiązywał od końca marca, dlatego mieliśmy te kilka miesięcy, w których przyzwyczailiśmy się do tych sztywnych cen, które były regulowane odpowiednim rozporządzeniem, odpowiednią decyzją ministra energii. Była to odpowiedź rządu przecież na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, oddajmy im głos wreszcie, zdawali sobie sprawę z potrzeby wygaszania tego programu.
4: Kierowco, rzucił pan okiem na ceny dzisiaj rano, jak pan wyjeżdżał?
5: Tak, oczywiście, właśnie patrzę na te ceny.
4: Coś
5: na
4: się
5: taniej niż w Europie Zachodniej.
4: Poskoczyło trochę, bo się skończył program CPN.
5: Oczywiście, że się skończył, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, a nie naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli.
6: Zawsze się da utrzymać drużynę, ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale, no, ale coś za coś.
3: Coś za coś, mówił jeden z kierowców. No i to coś za coś przyjdzie nam obserwować na stacjach paliw, bo według ekspertów te ceny wciąż mogą nieco rosnąć, ale już takiego skokowego wzrostu cen paliw nie będzie. Ci, z którymi rozmawiałem, wskazują jednak, że nieco tanieje gaz, albo przynajmniej potaniał. To są jakieś drobne różnice, subtelne, pewnie do zbadania nieco dalej, o czym będę się zajmował. Myślę też, że sporym zaskoczeniem wielu kierowców, i to apel do tych, którzy jeżdżą teraz na przykład trasami szybkiego ruchu, może być fakt, że tam ceny paliw na tych stacjach, gdzie przed programem CPN i tak było o wiele drożej, no teraz mogą znów być wyższe, no bo przyzwyczailiśmy się do tego, że równe były w całym kraju w zasadzie ceny, a teraz, jakby to powiedzieć, znów mogą być zróżnicowane między stacjami lokalnymi, a tymi przy drogach ekspresowych i autostradach.
1: Macieju, bardzo ci dziękuję za relację.
3: Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: A z nami profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Pan z pewnością pamięta czasy cen regulowanych.
7: Pamiętam. To znaczy ja jestem takim dzieckiem, powiedziałbym, zsyłku PRL-u.

0: epoka przełomu, czyli rocznik 1973. Ja doskonale pamiętam te zmiany ekonomiczne, systemowe, polityczne, które się działy w Polsce, i pamiętam też ceny regulowane, pamiętam głęboką nierównowagę rynkową, także to nie tylko z podręczników ekonomii, ale i z praktyki.
1: Nie wiem, czy nie do końca jestem pewna, czy wówczas regulowano te ceny w tym samym celu, co teraz. No ale wracamy do rzeczywistości. Ile kosztował nas CPN? Ktoś już wie?
0: Ja tego nie policzyłem. Też szukam wiarygodnych danych. Myślę, że one się pojawią nie tylko wśród analityków, ale i rząd też to policzy. To nie, z drugiej strony oczywiście to jest pewnego rodzaju ubytek wpływów podatkowych, bo nie oszukujmy się w tym okresie, ale z drugiej strony to jest też wyhamowanie tego procesu inflacyjnego, niekorzystnego z punktu widzenia gospodarstw domowych i uczestników rynku. W ekonomii tam jeden z wypowiadających się powiedział, że nie ma darmowych objadków. Ja nie bardzo lubię to, bo to jest takie memowe trochę. To tak Friedman kiedyś tak powiedział i tak już poszło w świat. Rzeczywiście to w ekonomii jest ten rachunek dość brutalny, ale no są tak zwane korzyści, które bardzo trudno nieraz wyrazić wprost w pieniądzu, czyli tak zwane niepieniężne korzyści.
1: Chce pan powiedzieć o zaufaniu do państwa na przykład, chociażby, że ono trochę wzrosło? Ja tu nie ironizuję, absolutnie. Czyli jesteśmy na przykład spokojniejsi, że rząd ten czy inny, tak, reaguje, żeby nas ochronić przed konsekwencjami tego, co się, przed terapią szokową po konflikcie na Bliskim Wschodzie. Ja znalazłam taką informację za Rzeczpospolitą, że ceny CPN, rządowy program, kosztował nas mniej więcej 1 600 000 000 złotych miesięcznie, czyli w sumie niemal 5 miliardów złotych. No ale jeżeli mamy taki napięty budżet z takim deficytem, gdzie każdy grosz się liczy, no ja rozumiem, ten koszt oznacza brak wpływów.
0: No w zasadzie tak. No to ktoś by powiedział, że nas na to nie stać.
1: No tak, ale teraz mamy też postępowanie związane z nadmiarowymi zyskami i rząd sobie to chce odbić, bo jednak byli tacy, którzy mogli zarobić więcej niż planowano. Tak się łata takie ubytki?
0: Tak się łata takie ubytki. Teraz pewnie będzie też więcej wpływów podatkowych, no bo nie oszukujmy się, VAT, który wrócił do poziomu poprzedniego, też wpływy z akcyzy będą większe. To się też nałożyło na okres wakacyjny, kiedy generalnie ceny paliw, niezależnie od tego, co się na świecie dzieje, zawsze trochę szły do góry. I no, gdzieś tam może globalnie okaże się, że ten program wcale nie był aż tak bardzo kosztowny, jak niektórym by się wydawało.
1: A gdyby pan był politykiem, panie profesorze, przepraszam za to pytanie, nie musi pan odpowiadać, ale przyszła mi do głowy taka mała intryga, to przedłużyłby pan czas obowiązywania CPN-u na przykład na pierwszy miesiąc wakacji, a nie na pierwszy dzień tych wakacji?
0: Gdy byłbym politykiem, to pewnie bym go przedłużył. Dlatego, że to jest też taki, to pewnie byłoby to odebrane właśnie jako pewnego rodzaju taki bonus, żeby neutralizować te wzrosty cen wakacyjne. No ale z drugiej strony no też trzeba liczyć te pieniądze i politycy. Oczywiście oni mają swoją logikę, no ale jednak powinni też tych ekonomistów słuchać.
1: No tak, cena ropy spadła. To jest wczoraj, informacja z wczoraj, to było około $70 za baryłkę. To nie jest ten hiperniski poziom sprzed konfliktu. No ale pewnie wielu z nas myśli, dobrze, ceny ropy spadają, a u nas stawki na stacjach w górę. No ale my korzystamy z tego, co kupiliśmy po tych droższych cenach?
0: Tak, bo gdzieś tam w magazynach kupiono paliwa, czy zmagazynowane są po cenach wyższych. Zresztą z tymi cenami ropy to też jest tak, że one są mocno niestabilne. To wszystko zależy od tego, co się dzieje też w tej polityce, bo pamiętajmy, że ten pokoju tak naprawdę nie ma. To jest bardzo krótki, bardzo kruchy, tak naprawdę może jakiś rozejm.
1: Wstęp do rozejmu, panie profesorze, tak. To jest wstęp do rozejmu nawet.
0: Trwają rozmowy pokojowe, tam jest zawieszenie na 60 dni, odblokowanie tej cieśniny Ormus, a może się za 60 dni stać zupełnie inaczej. Także

0: tego nie wiemy. To wszystko jest znowu w rękach polityków.
1: A ile kosztują nas upały? Czy jest policzalne?
0: To jest policzalne. Nawet były takie analizy wieloletnie prowadzone. To są właściwie setki miliardów złotych, biorąc pod uwagę koszty energii, biorąc pod uwagę to, że pobór prądu i energii elektrycznej jest dużo wyższy niż w zimie, dlatego że te wszystkie klimatyzatory chodzą pełną parą. I generalnie rzecz biorąc, no, sieć jest przegrzana. Przy tak ekstremalnych upałach też no, fotowoltaika zawodzi. Czyli tutaj to są zwielokrotnione koszty. Proszę też zauważyć, że no, mamy też chociażby kwestie problemów komunikacyjnych. To, no, co się dzieje.
1: Przepraszam, zatrzymajmy się, dobrze, żeby tak. Nie umknęło na tej fotowoltaice, która się, to znaczy urządzenia się przegrzewają?
0: Tak, bo tam jest, jak jest za wysoka temperatura, ona optymalnie funkcjonuje w granicach 20-20 paru stopni przy nasłonecznieniu. Natomiast jak to się ta temperatura otoczenia jest w okolicach 30 stopni, to już po prostu jest paradoksalnie, no mamy niby silne słońce, ale to negatywnie wpływa na te systemy. Ja nie jestem inżynierem oczywiście, ale kiedyś to specjaliści od fotowoltaiki właśnie mi tłumaczyli, że te wysokie, ekstremalne temperatury wpływają negatywnie na fotowoltaikę, że to wcale nie jest dobrze, jak jest tak bardzo gorąco.
1: Tego nie widać, ja się łapię za głowę, bo zastanawiam się, czy ktoś, kto produkuje ten sprzęt, nie przewidział takiej sytuacji, czy tego się nie da zrobić inaczej?
0: Myślę, że pewnie się da zrobić inaczej i specjaliści nad tym pracują. Natomiast, jak mówię, no nie chciałbym się wypowiadać
1: Rozumiem.
0: W obszarze inżynierii, gdzie nie czuję się najlepszym specjalistą, ale tutaj no pewnie są tak zwane koszty zewnętrzne czy ograniczenia.
1: No tak, no to pan minister Czarnek już na pewno zdejmie z dachu. Jak przestanie działać, może. Prawda? No dobrze, ale mamy do czynienia też z taką sytuacją zwiększonego zapotrzebowania, bo jest coś takiego jak pułapka w OZE i wtedy, kiedy przestaje świecić słońce na przykład i spada dopływ energii do systemu, czy tej energii, z której korzystamy, a urządzenia cały czas działają, jest jakieś niebezpieczeństwo, że system może zawieść?
0: Tutaj, no właśnie a propos, dlatego tak wiele mówi się i robi też w gruncie rzeczy na świecie w kierunku magazynów energii, żeby tymi posiadając magazyny energii możemy niwelować te sytuacje w pogodzie, czy te ekstremalne sytuacje pogodowe i no w jakiś sposób to stabilizuje system. My jesteśmy no, w fazie tworzenia tych magazynów energii. Wiem, że i rząd, i nasze samorządy bardzo intensywnie nad tym pracują, nad rozwiązaniami. Praktycznie też to się trochę już dzieje. No bo przed nami wszyscy specjaliści od klimatu, klimatolodzy, no nie zostawiają żadnych nam nadziei. Te ekstremalne sytuacje pogodowe związane z upałami będą się powtarzać i one będą coraz dłuższe również w naszej części Europy.
1: No tak, bo moglibyśmy się cieszyć, prawda, że jest dużo słońca, ale tak jak wspomniałem, kiedy to słońce zachodzi i panele przestają działać, upał nie znika, dlatego chłodzimy się dalej. Na przykład powstaje deficyt, który powoduje wyższe ceny. To jest takie zamknięte koło.
0: Trochę zamknięte koło, tak. Pani redaktor tutaj pytała mnie o te ceny, o te koszty upałów. W rolnictwie to są katastrofalne też skutki.
1: Ale jeszcze zanim rolnictwo, to jeszcze sytuacja, z którą też mamy do czynienia, bo powietrze stoi, że tak powiem, więc słaby wiatr, to znowu mała produkcja z wiatraków, a bardzo gorąca woda w rzekach na przykład może utrudniać chłodzenie tradycyjnych elektrowni węglowych i jądrowych, i one też muszą zmniejszać moc na przykład.
0: Tak.
1: Trudna do wyobrażenia sytuacja jeszcze niedawno.
0: Trudna do wyobrażenia sytuacja jeszcze niedawno. No Francuzi, którzy są samowystarczalni energetycznie przecież, mają tych elektrowni jądrowych sporo.

0: borykają się właśnie z tego typu problemami, no właśnie z problemami chłodzenia, bo te upały we Francji są w tej chwili ekstremalne i prognozy pogody pokazują, że one się będą utrzymywać dużo dłużej niż w Polsce.
1: A rolnictwo? Wspomniał pan o rolnictwie.
0: No właśnie, przy ogólnym deficycie wody i suszy hydrologicznej,

0: zasadzie o tych trochę większych opadach możemy zapomnieć, bo ziemia jest wysuszona, przesuszona i nawet w tej chwili, jeżeli będą występować bardzo intensywne opady, to ta ziemia nie jest przygotowana do tego, żeby wchłonąć te nadmiarowe ilości wody. I w gruncie rzeczy będziemy mieli tylko jeden efekt, zniszczenie plonów. Czyli zjawisko no, bardzo niekorzystne z punktu widzenia gospodarki rolnej i naszych portfeli.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marek Leszczyński z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich Państwa.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Michał Stella, Defense 24, czyli świetnie poinformowane źródło w tych sprawach. Dzień dobry panu. No to może my siebie nawzajem nie potrzebujemy, my i Ukraina. Myślę o migach, systemach dronowych.
3: Jeżeli chodzi o systemy dronowe, bo to jest bardzo istotny fragment. Wczoraj, zaraz po nominacji na pełnomocnika rządu, rozmawiałem z panią minister Sobkowiak-Czarnecką i ona mówi tak. Wielu pyta mnie o technologie ukraińskie, ale my mamy podobne technologie, tylko czas zacząć z nich korzystać.
1: No to dlaczego świat jest zainteresowany ukraińskimi technologiami, a nie polskimi? Bo świat nie wie, że my coś takiego mamy?
3: No właśnie pytanie, czy nie jest zainteresowany, bo chociażby co dopiero kilka tygodni temu Kanadyjczycy kupili systemy od polskiej prywatnej firmy WB Electronics, która dostarcza drony do polskiej armii. I dlaczego? Ponieważ akurat te drony na Ukrainie się nie gubią, w przeciwieństwie do amerykańskich, do dronów innych firm.
1: Dlaczego się nie gubią?
3: Mają lepszy system komunikacji, mówiąc prosto. Rosjanie nie są go w stanie zakłócać, a jeżeli nawet znajdą sposób na polskie drony, je się wyłącza powiedzmy na 2-3 godziny, zmienia się szybko algorytm i znowu flyaje polskie latają najdłużej, najlepiej i z najmniejszym zakłóceniem ze strony Rosjan. Więc to jest trochę tak, że cudze chwalicie, a...
1: Flyeye to jest takie latające oko, jak rozumiem, czyli tak. To jest taki system łączności między tym, to jest co się porusza
3: system,
1: w powietrzu.
3: System obserwacyjny, ale są podobne systemy uderzeniowe. I to jest taki dron, który pani redaktor może wypuścić z ręki. I on faktycznie bardzo długi czas może być w powietrzu, więc to jest super rozwiązanie. Na pewno Ukraińcy wprowadzili bardzo wiele systemów dronowych i pokazują, jak one mogą być wykorzystane. I z tych doświadczeń warto czerpać. Natomiast
1: może nie nawet z samej konstrukcji dronu, co z synchronizacji tego wszystkiego, czym ukraińska armia dysponuje, prawda?
3: Tak.
1: Organizacji, logistyki. Bo nie myślę o samej konstrukcji tego czy innego drona, prawda?
3: Tak, tak. Logistyka, organizacja to jest na pewno coś, z czego możemy czerpać, ale też na przykład jeżeli Ukraińcy mówią, że mają świetny system antydronowy, to pamiętajmy, że on nie pracuje na rozwiązaniach ukraińskich, tylko na amerykańskim systemie na przykład. Więc jakby to, co się mówi, to jedno, a jak to wygląda w praktyce, to jest drugie. System taki informatyczny, który tu i teraz spina całą walkę z dronami, to jest system firmy Palantir amerykańskiej.
1: No dobrze. Ale wtedy, kiedy zaczęło być głośno o SAFE, no to przyglądaliśmy się także naszym potencjalnym możliwościom i słyszeliśmy po ćwiczeniach, po...
3: Tak.
1: Szukam ostrożnego słowa, bo opinie były bardzo różne, że te nasze systemy, że te nasze drony wyprodukowane kiedyś, po prostu trzeba je sprzedać. I one gdzieś tam leżą w magazynach. Poza tym był problem z zasilaniem, z widocznością, czyli z tym flyajem na przykład w nocy, że my byliśmy sporo z tyłu.
3: No tak, bo to jest tak, że
1: w zależności od tego, kto to produkuje.
3: O, właśnie o to chodzi. Są firmy polskie, które sobie niespecjalnie radzą, powiedzmy wprost, a są takie, które są absolutnie top of the top. I to są dwie historie i dwie części tej samej układanki. Natomiast zadała pani redaktor pytanie o MiG-29. No i to też jest niezwykle...
1: Może oni ich nie potrzebują po prostu.
3: Potrzebują bardziej niż F-16. Tak mówią wojskowi. Dlaczego? Żeby nauczyć się obsługi F-16 czy innych zachodnich maszyn, Ukraina będzie potrzebowała jeszcze pewnie 4, 5, 6 lat tak naprawdę. Teraz pojawiają się osoby, tak to jeżeli pani pozwoli, powiem oględnie, na Ukrainie, które pomagają w tym serwisie, tak żeby te F-16 mogły startować i bronić Ukrainy. Natomiast MiG-29 został zintegrowany od początku wojny na Ukrainie. z wieloma systemami zachodnimi uzbrojenia.
1: Znaczy te nasze migi, chce pan powiedzieć.
3: Tak, dokładnie tak. I teraz, dlaczego Ukraińcy potrzebują tych migów? Bo wiedzą, jak je serwisować, jak je utrzymać.

0: utrzymać. Mają od kilkudziesięciu lat specjalistów, którzy sobie radzą z dokumentacją rosyjską, którzy wiedzą, na co stać ten myśliwiec.
1: Są tańsze. To też pewnie ważny argument.
0: I przede wszystkim właśnie wiedzą, jak je obsługiwać. Mhm. I to jest wiedza nie do przecenienia. Dlatego na pewno te migi, czy za rok, czy za dwa, czy za pół roku, czy za miesiąc, będą bardzo łakomym kąskiem. To się nie zmieni.
1: Czyli potrzebują, a w grę wchodzi polityka i ostatnie wydarzenia stają na przeszkodzie temu porozumieniu.
0: Niewątpliwie tak. I pytanie, czy po tym bardzo ostrym skręcie Wołodymyra Zełenskiego, który ma sens wewnętrznie, tak? Bo on zyskał trochę siły na tych działaniach. Czy faktycznie teraz jest jakieś pole do odblokowania tak dużych transferów kluczowych uzbrojenia?
1: No jak doprowadzi do końca swój pomysł panteonu ukraińskich bohaterów,
0: no to nie.
1: Także tych ZUPA, no to się nie uda. No nie będziemy mieli wyjścia, zdaje się.
0: Tak.
1: No bo jak nam minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier, albo premier Donald Tusk, albo minister Sikorski wytłumaczą, że jednak mimo wszystko warto jest inwestować w nasze wspólne poczucie bezpieczeństwa.
0: No bardzo słuszna uwaga, pani redaktor. No nie wytłumaczą. Więc faktycznie ta sprawa jest zero-jedynkowa. Jeżeli Wołodymyr Zełenski, który został osłabiony, teraz musi zwrócić się do tej części bardziej radykalnej, żeby utrzymać się przy władzy i żeby panować nad tym, co się dzieje w Kijowie, no to tak zagrał. Ale, czy...
1: Ale do czego mu taki kurs przeciwko nam?
0: To bardziej pytanie, czy to przeciwko nam, czy bardziej dlatego, że ma swoje problemy wewnętrzne. Myślę, że to jest też ta druga strona medalu. Natomiast faktycznie Wołodymyr Zełenski czuje się bardzo silny. Wiemy, że proponował chociażby te miesiące temu Donaldowi Trumpowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, żeby Amerykanie wycofali się z Polski i to ukraińskie wojska według jego wizji miały bronić Polski.
1: Zełenski proponował Trumpowi, żeby wycofali się z Polski?
0: Tak. I taki wątek się pojawił. Został bardzo szybko zamknięty przez Amerykanów, ale to pokazuje też, jak buduje go ta wojna. Też jest.
1: A dlaczego
0: już...
1: miał to zrobić?
0: No, jakieś taką argumenty? Wizję.
1: Jakieś... No
0: tak,
1: kto zamiast Amerykanów? To kto zamiast Amerykanów w Polsce?
0: Proponował wojska ukraińskie, które miały strzec Polski. I to są takie rzeczy, które w gabinetach wojskowych po cichu mniej czy bardziej są komunikowane. Oczywiście pamiętajmy, że my jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który jest w strefie odpowiedzialności amerykańskiej.
1: Ale my nie możemy ukraińskich wojsk w miejsce amerykańskich wpuścić na nasze terytorium, choćby dlatego, że nie są to sojusznicze wojska.
0: To
1: choćby dlatego... To przepraszam, to co się tli w głowie Wołodymyra Zełenskiego? Sneo potędze?
0: Tak, na pewno. Czy one są w jakimś stopniu racjonalne? No teraz, jeżeli jest w stanie w pojedynczych przypadkach, ale jednak swoim sprzętem wojskowym dokonywać tak zwanych uderzeń w Rosji deep strike, czyli nie musi pytać się non-stop Amerykanów, czy może uderzyć na Moskwę jakimś dronem, to też na pewno go to buduje i jest to obiektywne. A z drugiej strony drugi element, Bogiem ma prawdą, jeżeli chodzi o te kluczowe, głębokie uderzenia na terenie Federacji Rosyjskiej, to one wciąż są dokonywane przez Ukraińców amerykańskim sprzętem. Więc kij ma dwa końce. Jedno to jest to, co się mówi, a to, jak ta rzeczywistość wygląda w praktyce, no wygląda trochę po prostu inaczej.
1: Bo bez względu na to, jakie będzie stanowisko Wołodymyra Zełenskiego, to jedno się nie zmieni. My dla swojego bezpieczeństwa będziemy potrzebowali Ukrainy po swojej stronie.
0: Niewątpliwie tak, bo jest to przecież nasz sąsiad i mamy tutaj dużą granicę z nim, tak? Wiemy, co się dzieje od strony Białorusi. Gdzieś ta Ukraina jest jednak też buforem na południowej granicy z Białorusią. Niewątpliwie te relacje muszą być bliskie, no bo to jest nasz sąsiad. Pytanie tylko, jak je ułożyć i czy w ogóle da się je ułożyć jeszcze z Wołodymyrem Zełenskim? Czy czekamy na zakończenie wojny, nowe wybory prezydenckie? I to, jak ten układ powojenny będzie wyglądał na Ukrainie. Generał Załużny, który był postrzegany jako konkurent dla Zełenskiego, został wysłany, no, powiedzmy wprost, na banicję do Wielkiej Brytanii. I proszę zauważyć, że on w tych ostatnich tygodniach, kiedy Zełenski bardzo mocno zaczął gloryfikować UPA, po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego poinformował, że on uważa, że Nawrocki zrobił dobrze. Oczywiście to też jest gest związany z tym, jak będzie wyglądała najbliższa kampania wyborcza na Ukrainie. Ale to pokazuje, że są różne, że na różnych fortepianach różne postaci ukraińskie grają w różny sposób. Na pewno.
1: A który gra najgłośniej?
0: No najgłośniej gra Wołodymyr Zełenski. To ma pozycję, tak? To on kieruje krajem.

0: krajem, to on jest prezydentem.
1: Mam nadzieję, że Wołodymyr Zełenski też zdaje sobie sprawę z tego, że dostarcza paliwa stronie rosyjskiej, która mówi, patrzcie, mówiliśmy o nacjonalistach, Ukraińcach i mieliśmy rację.
0: Raczej ta narracja obozu Zełenskiego jest taka, że to my się teraz wpisujemy w te narracje i to próbują wygrać. Nieskutecznie oczywiście, absolutnie, ale tutaj jakby nie ma refleksji, być może świadomie, bo faktycznie Zełenski na tym, że poszedł w stronę UPA wewnętrznie, szczególnie na zachodzie Ukrainy, się bardzo mocno wzmocnił. A jego notowania, powiedzmy to szczerze, no są kiepskie. Oczywiście oficjalnie one są powyżej 50%. No tylko trzeba zadać sobie pytanie, jak to działa w kraju, w którym jest jakby cenzura.
1: No tak, bo to zmęczenie wojną, ma prawo, oczywiście, jasne, zmęczenie wojną, do tego korupcyjne skandale, które może nie wskazywały wprost na Wołodymyra Zełenskiego, ale były bardzo blisko niego. Można powiedzieć nawet, że w sąsiednim gabinecie, prawda?
0: Tak.
1: Dokąd to zmierza, panie redaktorze? Bo zastanawiam się, jak długo my będziemy tkwić w przekonaniu, że jesteśmy po tej samej stronie.
0: No chyba musimy po prostu patrzeć na siebie i tak jak minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wczoraj w rozmowie ze mną artykułowała, myślimy o Polsce. Jeżeli teraz na przykład mamy mieć zbrojenia, musimy kupić coś za granicą, to pytanie, co ten ktoś musi kupić u nas?
1: Potrzebujemy takiej... No na przykład łodzie podwodne kontra statek ratowniczy, statek,
0: tak,
1: czy okręt?
0: Okręt duży, potężny, nowoczesny. To są miejsca pracy dla nas i może to jest ta wizja, w której my musimy po prostu podchodzić do tego bez kompleksów, bo zawsze było tak, że produkowaliśmy albo dla siebie, albo kupowaliśmy za granicą, a mamy się czym pochwalić. Tylko pytanie z samego początku tej rozmowy, pani redaktor, kluczowe. Dlaczego tak mało o tym mówi? Co potrafimy, albo dlaczego nie potrafimy tego wykorzystać.
1: No
0: bo
1: może
0: to też
1: do tego jest pani minister Czarnecka, Sobkowiak-Czarnecka. Wiele lat była dziennikarką, korespondentką w Brukseli. Doskonale zna tamte struktury, zna ludzi.
0: Tak.
1: Wie z kim rozmawiać, wie jak rozmawiać. To są naprawdę bezcenne umiejętności i kompetencje. Została też taką pełnomocniczką, jakby pan to określił, walka z dezinformacją, tak? Pełnomocniczka rządu.
0: Do wzmacniania odporności państwa, tak?
1: No właśnie, bo to trzeba rozumieć jako dezinformację, a nie okopy?
0: To jest dezinformacja i to też wczoraj wybrzmiało bardzo mocno, ale czy to nie są okopy? Trochę są okopy dla samorządów. Oczywiście tutaj będzie współpraca z MSWiA i ministrem Kierwińskim, natomiast prawda jest taka, że wojsko nam się modernizuje i te działania MON-u widać bardzo szybko i faktycznie stajemy się liderem. Myślę, że nikt by nie uwierzył 3 lata temu, 4, że będziemy mieli własne konstelacje satelitów obserwacyjnych, największą siłę, jeżeli chodzi o wyrzutnie rakietowe już w Europie, a za chwilę największą armię, poza turecką oczywiście. Więc to są takie akcenty, na które warto zwrócić uwagę, ale samorządy, powiedzmy sobie szczerze, radzą sobie kiepsko. Jest dużo sprzeczności, jeżeli chodzi o przygotowanie do wojny, ewentualnie do zagrożeń, które się mogą pojawić.
1: Ale radzą sobie kiepsko, dlatego że nikt tym samorządom nie podpowiada, jak radzić sobie lepiej.
0: No i chyba
1: to nie jest też jakieś zapomniane ogniwo w tym, w tym kompleksowym działaniu? Może od tego jest pani minister?
0: No tak, i właśnie być może to jest jakaś refleksja, bo faktycznie ta nominacja jest na styku i ulicy Klonowej, czyli MON-u, ale także KPRM-u na Ujazdowie. Mhm. Więc to jest...
1: Czyli ten system ma objąć najogólniej pojmowaną edukację społeczną, samorządy, szkoły i przemysł obronny.
0: Tak,
1: czyli
0: ale także będą granty dla samorządów.
1: Właśnie, mamy zrozumieć, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo, co się składa na rzecz tego bezpieczeństwa i jak ważne jest,
0: to są takie...
1: żebyśmy nie dali się dezinformować.
0: Tak, i to są te akcenty, które się pojawią, które są w zakresie obowiązków nowej pani minister, ale także zrozumienie tego, co nam ewidentnie nie idzie. No, pani redaktor, kto ostatnio, jeżeli chodzi o szerokie grupy mieszkańców, był w stanie zorientować się, co znaczy sygnał dźwiękowy puszczany z megafonów, jeżeli jest jakiś alarm albo go nie ma?
1: No wie pan, ktoś, kto sięgnął do źródła. Ja
0: pani
1: sięgnęłam,
0: tak.
1: Ja wiem.
0: No właśnie, no ale, ale...
1: Jestem ciekawa, co mi dzwoni w uszach.
0: Ale powiedzmy sobie szczerze, to bardzo dobrze, ale to jest pani pewnie jedną z nielicznych, bo większość gubi się, nie wie, co znaczą te sygnały i w końcu trzeba tę pracę domową odrobić. Jest poradnik, on dotarł do wszystkich domów, ale

0: Pewnie jest dużo obaw z tym związanych, więc tu jest takiej dużo pracy u podstaw. Z jednej strony, żeby to społeczeństwo było poinformowane.
1: Szkoła, szkoła, szkoła. Wie pan, czasem jak korzystam z własnych doświadczeń i moje dzieci miały zajęcia w szkole poświęcone bezpieczeństwu na drodze, to ja byłam delikatnie mówiąc poprawiana. Tak?
0: Czy super.
1: Informowana na przykład, że tutaj to można przejść, bo nie ma przejścia dla pieszych w promieniu 50 metrów na przykład. No to może dzieci powinny dorosłym przynosić do domu taką wiedzę.
0: Na pewno szkoła jest dobrym pomysłem. Pamiętamy przecież z naszych lat edukacji chociażby kartę rowerową.
1: A umie pan czepiec założyć na głowę? Miał pan zajęcia z nosu?
0: Nie, ja już byłem z tych roczników, które były powycinane, bo nagle to, bo to pewnie była już kwestia liceum.
1: Tak, propedeutyka nauki o społeczeństwie. Myśmy zakładali podstawowe...
0: Zakładali, dobrze. Przypominam
1: opatrunki,
0: sobie...
1: Mieliśmy zajęcia z musztry, zajęcia z takiego... Tak. No,
0: i to miało sens, pani dyrektor.
1: Właśnie, z takich zachowań bezpiecznych. No tak.
0: A teraz ten program od lat jest ścinany i to już jest taka wydmuszka. Coś zostało na papierze. Ale czy naprawdę każdy z uczniów przechodzi przez tego typu program? No nie, dopiero te programy wakacji z wojskiem albo też szkoleń, które zostały wprowadzone te miesiące temu, dopiero wtedy pojawiły się chociażby szkolenia z pierwszej pomocy i zresztą bardzo dużo Polaków z nich skorzystało. Ale widać, że tych szkoleń brakuje, więc jeżeli od teraz jest minister, która... Proszę zobaczyć, jaka to jest odpowiedzialność i jakie kompetencje są w jednym ręku. Za zbrojenia. Od teraz odpowiada minister Sobkowiak-Czarnecka. Za eksport, promowanie eksportu i dogadywanie go w ramach sejfu odpowiada ta sama osoba. I za odporność państwa od wczoraj odpowiada ta sama osoba. Zawsze narzekali...
1: Pan widzi w tym sens, tak? To są właściwe kompetencje w rękach jednego człowieka?
0: Powiedziałbym nawet, że to jeszcze jest za mało, ale akurat on dobrze się teraz dogaduje z ministrem Gołotą z aktywów państwowych. I to też jest istotne. I to jest o tyle istotne, że kto inny na przykład odpowiadał za spółki Skarbu Państwa. Pytanie, czy ktoś odpowiadał za prywatny i państwowy przemysł. Teraz też to jest u pani minister Sobkowiak-Czarneckiej, więc te kompetencje w tym momencie są ścieśnione do dwóch ministerstw, do MAP-u i do MON-u.
1: Jest super urzędniczką. Kiedyś tak myśleliśmy o panu ministrze Domańskim, a teraz uśmiechamy się oczywiście, tak. ale kto wie, czy pani minister Sobkowiak-Czarnecka nie będzie mogła więcej.
0: Tak, no to jest pierwszy raz w historii, gdzie mamy takie kompetencje w jednym ręku i eksperci zawsze narzekali, niezależnie od redakcji, że mamy straszne rozdrobnienie. Kto inny odpowiada za spółki państwowe, nikt nie odpowiada za polski prywatny przemysł, który przecież też jest bardzo szybko rozwijający się. I teraz jakby będzie to chyba bardziej poukładane. Nie będzie takiej sytuacji, że właściwie to nie wiadomo do kogoś się zwrócić. To była bolączka przez lata. No i teraz mamy pierwszy raz taką sytuację. Ciekawie to będzie obserwować, pani redaktor.
1: Mm-hmm. Jestem ciekawa jeszcze na koniec naszej rozmowy, czy pan już wie, tak, jak się będą nazywały nasze łodzie podwodne?
0: Nie wiem, zdecydowanie nie i przyznam się szczerze, że nawet nie wiem, czy już był konkurs ogłoszony. Zdaje się, że jeszcze nie, to na pewno będzie miało związek z naszą marynarką. Mamy na to jeszcze trochę czasu.
1: Nie, to tak w ramach ciekawostki, bo to no właściwie całą dżunglę mamy w armii, prawda, jeśli chodzi o nazwę sprzętu.
0: Mamy.
1: Zwykle się do tego uśmiecham.
0: I też te pseudonimy, tak, ja jestem fanem projektu, który jeszcze nie został zrealizowany. Projekt Kijanka w marynarce, czyli dronów podwodnych. Myślę, że w tym roku do programu Kijanka dojdziemy.
1: Ale ropuch żadnych się tam nie możemy spodziewać. No dobrze.
0: Tak, mam nadzieję, że nie.
1: Piękne opowieści, Kijanki. No tak. Dziękuję panu, panie redaktorze. Michał Stella, Defense 24 z państwa.
2: Powtórka programu.
3: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nieprawidłowości na 120 miliardów złotych wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas audytu wydatków środków publicznych. Podczas rządów PiS skontrolowali w sumie 167 podmiotów. Jak ustalili, za czasów rządu PiS

0: Licznych pieniędzy kupowano m.in. wycieczki czy spłacano kredyty. Jak mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska, stwierdzono też wiele innych nieprawidłowości.
1: W tym m.in. naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystania, czy chociażby wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
0: Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że sprawy są już w prokuraturze.
1: Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do prokuratury 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych oraz 127 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
0: Krajowa Administracja Skarbowa nie wyklucza kolejnych zawiadomień do prokuratury. Ukraiński parlament powołał Panteon Narodowy. Ma upamiętniać postaci z ukraińskiej historii, które przysłużyły się budowaniu niepodległości tego kraju. Dokument otwiera możliwość umieszczenia tam m.in. dowódców UPA.
2: Z inicjatywą przyjęcia odpowiedniego prawa do Rady Najwyższej zwrócił się prezydent Zełenski. Deputowani zagłosowali za powstaniem Panteonu jednogłośnie. Część ukraińskich ekspertów wskazuje, że Panteon Narodowy jako całość nie jest w swojej intencji antypolski. Spowoduje jednak dalsze nakręcanie spirali wzajemnej nieufności. Myślę, że ta decyzja została podjęta pochopnie i nie przeprowadzono poważnych analiz. Z naszej strony panuje chaos, a po stronie polskiej jest to już histeria. I nie widzę tutaj sposobu, w jaki można by to rozwiązać, niestety. Podkreślał w rozmowie ze mną znany ukraiński historyk profesor Jarosław Hrycak. Panteon Narodowy to kolejna kontrowersyjna z polskiego punktu widzenia inicjatywa ukraińskiego prezydenta. Poprzednią było nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Pacjenci mogą wykupić leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Od lipca Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ułatwienia w realizacji recept dla wszystkich chorych. Już w pierwszym dniu działania programu przystąpiło do niego ponad 7200 aptek, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: 60%, czyli więcej niż co druga apteka w Polsce będzie umożliwiała dzielenie recept. Oczywiście są też apteki, które potrzebują trochę więcej czasu, kilka dni, parę tygodni, żeby też dostosować swoje systemy, więc liczymy, że tych aptek będzie coraz więcej.
0: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak dodaje, że dzielenie recept jest korzystne, szczególnie dla pacjentów, którzy mają wystawione e-recepty roczne.
4: Mając receptę na kilka, czasami nawet kilkanaście opakowań, pozwoli to pozyskać ten lek w innej placówce, co do tej pory było niemożliwe. Więc jest to bardzo propacjencka zmiana, która myślę, że bardzo szybko zostanie pozytywnie oceniona.
0: Na stronie pacjent.gov.pl można znaleźć mapę aptek, w których można zrealizować dzieloną receptę. Jeśli okaże się, że zdecydowana większość aptek będzie zainteresowana udziałem w programie, zostanie on wprowadzony obligatoryjnie w całym kraju. Zakaz grillowania i rozpalania ognisk na krakowskim Zakrzówku, tak zdecydował Zarząd Zieleni Miejskiej ze względu na liczne przypadki niszczenia fauny i flory, mówi Aleksandra Mikolaszek.
5: Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta.
0: Decyzja zapadła po tym, jak jedna z mieszkanek udostępniła zdjęcie, na którym widać, jak ofiarą grillujących padł gniewosz plamisty, ściśle chroniony gad występujący na Zakrzówku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu na wschodzie i południu kraju, też burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie przez 16 w centrum do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam możliwe też burze. Dziś będzie chłodniej na przeważającym obszarze od 21 do 26 stopni.
6: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość polskiego.

0: Radia 24.
1: A w naszym studiu pan redaktor Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak jak powiedziałem, Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała o utworzeniu Panteonu Narodowego. Przewodniczący tej rady powiedział, że znajdą się w nim najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Co ta decyzja będzie oznaczała, może oznaczać dla relacji Polski i Ukrainy?
2: Ja myślę, że każda decyzja w tej chwili po każdej stronie może być punktem wyjścia do kolejnej eskalacji czy dalszej eskalacji konfliktu polsko-ukraińskiego. Te sprawy i nasze emocje są rozgrzane tak, co najmniej tak bardzo jak dzisiaj temperatura powietrza na zewnątrz studia, ale tutaj mamy chłód z klimatyzacji w studio, więc myślę sobie, że też trochę tak powinniśmy chłodno spojrzeć na to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich.
1: A co się dzieje?
2: No tak, Ukraina jest państwem młodym, bo nie ma tak jak my tysiąclecia państwowości, nie ma takiej tradycji, a jednocześnie państwem, które miało od wieków aspiracje niepodległościowe i wrogami tych aspiracji byli nie tylko Rosjanie, ale również Polacy. To wynika z historii, możemy ją sobie prześledzić. Ukraina kształtuje tożsamość, nowoczesną tożsamość narodową, bo wcześniej nie miała do końca warunków, by to robić. Każdy naród kształtuje również jakiś taki zbiór bohaterów. Można to nazwać panteonem. My też mamy Panteon Wielkich Polaków. Mamy właśnie miejsca, w których czcimy pamięć wielkich Polaków. Ale tu chodzi, jak rozumiem, nie tyle o panteon w sensie zbiór grobów, bo przecież tak kojarzymy najczęściej Panteon, że to jest miejsce takiego pochówku najbardziej zasłużonych bohaterów danego narodu, ale w tym przypadku rozumiem, że chodzi bardziej o stworzenie takiego katalogu bohaterów, którzy będą kształtować tożsamość, nowoczesną tożsamość narodową Ukraińców. No i oczywiście może nam się to podobać lub nie, ale wyobraźmy sobie, że Polska chce stworzyć jakiś taki panteon swoich bohaterów i nasi sąsiedzi zaczynają w to ingerować i mówić nam, kogo my możemy w tym panteonie mieć, a kogo nie. Jaka jest nasza reakcja? Pomijając, czy to słuszne, czy niesłuszne. No w oczywisty sposób każdy naród, który kształtuje swoją tożsamość nowoczesną, sprzeciwi się temu i będzie chciał postawić na swoim, bo na tym między innymi polega kształtowanie tejże tożsamości.
1: No tak, ale czy
2: również
1: to znaczy, że
2: na takim odbiciu się od nacisków z zewnątrz. I w gruncie rzeczy my nie ustawiamy się po dobrej stronie historii, próbując narzucać Ukraińcom, kogo mogą czcić, a kogo nie mogą czcić. Komu mogą nadawać ulicę.
1: Ale to mamy nic nie robić w takim razie? Nie reagować?
2: Powinniśmy prowadzić merytoryczny dialog, natomiast nie powinniśmy kształtować panteonu i mówić innym narodom, bo jest to dokładnie tak samo, jakbyśmy my przyjmowali, gdyby na przykład Rosjanie, Ukraińcy czy Niemcy mówili nam, jakie ulice możemy nadawać, a jakie nie. No w oczywisty sposób działalibyśmy przekornie. To jest oczywiste. Każdy tak działa. To jest psychologia tłumu, psychologia narodowa. W ten sposób właśnie kształtuje się zbiór swoich bohaterów. Czasami wbrew woli sąsiadów, ponieważ nasza historia na tym polegała, że walczyliśmy o te same ziemie, walczyliśmy o wpływy i nasze interesy się różniły.
1: No tak, ale tutaj, panie redaktorze, chodzi jednak o nazwiska te potencjalne, no bo czekamy na tą listę osób, które by miały zostać w tym panteonie uwzględnione. Nazwiska po prostu osób odpowiedzialnych za ludobójstwo. No przede wszystkim mówimy tutaj o Wołyniu z naszej perspektywy.
2: Tak, oczywiście. I nam się to może nie podobać, natomiast powtarzam raz jeszcze, w moim przekonaniu nie mamy prawa wymagać od kogoś, żeby kształtował swój panteon według naszych potrzeb. My możemy na to reagować, możemy reagować ostro, możemy się sprzeciwiać, natomiast no po prostu na tym polega suwerenność także historyczna każdego narodu, że sam kształtuje i nie będzie się poddawał szantażom żaden godny naród, a Ukraińcy są godnym narodem. To jest po prostu kontrskuteczne. Dlatego jedynym sposobem jest właśnie schłodzenie tych emocji i powrót do dialogu, bo ten dialog był. Czy on

0: oczywiście, czy on postępował dobrze, czy nie, to możemy dyskutować, ale jednak jakieś kroki Ukraińcy zrobili. Myśmy postawili ostro oczekiwania w stosunku do Ukraińców w momencie, kiedy oni bronią swojej niepodległości przed Rosją i to nie jest fortunny pomysł, bo w czasie pokoju myśmy nie poruszali tych tematów aż tak ostro. Pytanie, dlaczego nasze elity przymykały oko na różne rzeczy, które się w Ukrainie działy. Ja do Ukrainy jeździłem od wielu lat. Pamiętam w Drohobyczu, na rynku, przecież to jest miasto zamieszkałe i przez, jeszcze jest tam trochę mniejszość Polski, mniejszości polskiej, ale generalnie miasto bardzo związane z naszą historią. Tam na rynku wisiał wielki, ogromny, nie pomnik, a portret Bandery. Tam powstawały w okolicy także pomniki Bandery. To nie jest ulice. Tak, że się teraz coś pojawiło. Tak? Myśmy na to nie reagowali. Przecież mieliśmy tam konsulów, ambasadorów. To nie jest tak, że myśmy tego nie wiedzieli. Nas to po prostu nie obchodziło. Więc w tej chwili eskalacja jest z obu stron i jedynym sposobem jest po prostu się cofnąć, no bo wygra na tym nasz wspólny wróg, czyli Rosja.
1: Ale wiemy, że Ukraina się nie cofnie. No to świadczy chociażby, o tym świadczy ta decyzja podjęta przez ukraiński parlament.
0: Na razie nie mamy żadnej decyzji. Nie wiemy, kto tam jest w tym panteonie.
1: To prawda. Czyli
0: przypomnę, że jakiś czas temu Bandera w 2010 roku został uznany za bohatera. Zdaje się, że uchwałą parlamentu. Po czym po 3 miesiącach, chyba nawet niespełna po 3 miesiącach, sąd administracyjny uchylił tę decyzję. Niby z przyczyn formalnych, ale wiemy doskonale, że nie tak. W Ukrainie również się toczy ten spór. Tylko my, zachowując się tak, jak zachowujemy, nie stajemy po dobrej stronie sporu, bo my powodujemy odwrotny skutek. My powodujemy, że nawet ci, którzy byli przeciwko Banderze, teraz już nie mogą być przeciwko Banderze, bo...
1: Bo to sprawa narodowa.
0: Bo to sprawa narodowa. To nie jest dobra droga. To znaczy, to jest dobra droga do eskalacji, to jest dobra droga do pokazania, kto jest tutaj górą, a wcale nie jest powiedziane, że Polska będzie tutaj górą, bo my jesteśmy przekonani, że my mamy jakieś ogromne wpływy międzynarodowe w sprawie ukraińskiej. To jest dawno i nie prawda. Konflikt wewnątrz Polski sprawił, że myśmy w ogóle totalnie odpadli ze stolika ukraińskiego. I naprawdę nie jest tak, że Ukraina sobie bez nas nie pomoże, chociaż nie poradzi, chociaż oczywiście jesteśmy istotnym czynnikiem pomocy dla Ukraińców. To także nie jest w naszym interesie, żebyśmy mieli konflikt wewnątrz Polski, bo my mamy w Polsce około 1 000 000 Ukraińców. To naprawdę nie jest w naszym interesie eskalowanie tego konfliktu, ani oczywiście w interesie Ukraińców. Oczywiście, że można tutaj mówić, że Ukraińcy zaczęli i tak dalej, ale no ja komentuję, krytykując polską stronę, nie dlatego, że jestem po stronie ukraińskiej, tylko dlatego, że słuchają nas Polki i Polacy, a nie Ukrainki i Ukraińcy, w związku z czym pozwalam sobie na zwrócenie uwagi również, że my także popełniamy błędy w tym sporze. A oczywiście, że decyzja o nadaniu jednostce wojskowej imienia Bandery jest decyzją błędną, jest decyzją także krytykowaną w ramach debaty w Ukrainie i na pewno nie jest to decyzja łatwa także w reakcji polskiej.
1: Ja wracam do tych słów marszałka Sejmu, które słyszeliśmy też w serwisie informacyjnym, to znaczy Włodzimierz Czarzasty zaapelował, by najpierw poczekać na skład personalny Panteonu i o tym też pan redaktor wskazywał, ale Włodzimierz Czarzasty też zauważył, że to jest decyzja Ukrainy. W związku z tym Ukraina podejmuje decyzję i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność. Jaka to może być odpowiedzialność w przypadku, jeśli znalazłyby te się tam nazwiska, które z naszej perspektywy znaleźć się nie powinny?
0: Trudno mi powiedzieć, jaka odpowiedzialność. No, Polska na pewno jest ważnym krajem Unii Europejskiej, a Ukraina rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.
1: I kolejny cytat na moment, bo właśnie to miałem na myśli. Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, była gością w Polskim Radiu 24 i mówiła, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeżeli nie zmieni swojej polityki historycznej i podkreśliła, że nie ma miejsca we wspólnocie na kult nacjonalistów zupa.
0: No to pani Gasiuk-Pichowicz może tak mówić, ale wie pan, panie redaktorze, wiele krajów ma różne konflikty i wchodzi do Unii Europejskiej i ja nie sądzę, że Polska będzie miała aż taką siłę, żeby zablokować i że to w ogóle będzie sensowne, żeby zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej na podstawie tego, że oni stworzyli sobie taki, a nie inny panteon. Znaczy to jest jakieś szaleństwo, naprawdę. O wejściu jakiegoś kraju do Unii Europejskiej powinny decydować liczne czynniki

0: spełnienie licznych kryteriów, a niekoniecznie spór symboliczny. W Europie no w ogóle tak, cała Unia Europejska jest tak pomyślana i tak została pomyślana i tak została wymyślona, że państwa, które mają sprzeczną historię, po prostu trochę o niej muszą zapomnieć. Francja i Niemcy, jak tworzyły, no jeszcze nie Unię Europejską, ale wspólnoty europejskie gdzieś kilkadziesiąt lat temu, przecież tam była o wiele bardziej żywa historia. Żywe, no to był kraj, Europa była kontynentem, w której pamięć o Holokauście, o II wojnie światowej była jeszcze bardzo żywa i właśnie po to stworzono Unię Europejską, wtedy jeszcze pod inną nazwą, żeby pójść do przodu, a nie żeby cofać się.
1: No tak, tylko że żeby pójść do przodu też jest potrzebny wzajemny szacunek, a mam wrażenie, że tego szacunku jednak w relacjach Polski i Ukrainy brakuje.
0: Tak, ale po obu stronach. I będę się upierał. Nie ma szacunku po obu stronach i to jest bardzo złe. Cofamy się, bo budowaliśmy przez kilkadziesiąt lat pojednanie z większym czy lepszym skutkiem. Oczywiście ten wybuch pozytywnych emocji po wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ten wybuch pozytywnych emocji w stosunku do Ukraińców należało się spodziewać, że on minie. Bo oczywiście, że on był jakoś w pewnym sensie spowodowany chwilą. To wystarczyło spojrzeć na sondaże. Ukraińcy byli nie byli przesadnie pozytywnie oceniani przez Polaków w sondażach. Nagle wielki pik do góry. No i było wiadomo, że to spadnie, ale że spadnie to aż tak bardzo gwałtownie i aż tak bardzo nisko, no jest to niepokojące. Wydaje się, że autorytety, takie jak Kościół rzymskokatolicki, ale także politycy, powinni bardziej zadbać o to, żeby ostudzić te emocje, a nie je wzmagać. Akurat w przypadku Kościoła chcę powiedzieć, że tutaj z ogromnym zadowoleniem przyjmuję apel niedawno podpisany, niedawno ogłoszony kardynałów polskich i kardynałów kardynała ukraińskiego i arcybiskupa większego Kijowa, nawołujący do tego, żeby w duchu Jana Pawła II właśnie się pojednać. Problem jest taki, że autorytet Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce już nie jest taki jak kiedyś i nawet zdaje się, że ten apel historyczny i w moim przekonaniu ważny niespecjalnie przebił się do świadomości społecznej. To także dlatego go jakoś podbijam i zachęcam do przeczytania.
1: To ostatni głos, jeżeli chodzi o ten temat w naszej rozmowie. Polska może współpracować z Ukrainą mimo różnic historycznych, tak twierdzi Paweł Kowal. Przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą mówił w Polskim Radiu 24, że Polska będzie miała duży wkład w odbudowę Ukrainy po wojnie.
2: Myślę, że jest czas na taki spokój, konkret i powiedzenie, tak, da się współpracować także przy różnicach, dlatego że inne rzeczy nas bardzo łączą. Jestem w trakcie podsumowywania efektów konferencji gospodarczej, konferencji odbudowy Ukrainy z ubiegłego tygodnia i widzę, czy skalę ostatnich kontraktów, także porozumień dużych polskich firm na duże projekty.
1: Paweł Kowal też jest zdania, że nie ma szans, aby Polska i Ukraina porozumiały się w kwestiach historycznych. Czy idąc w ślad za tymi słowami, panie redaktorze, powinniśmy się skupić na tym, co nas łączy i zarówno jeżeli chodzi o Polskę, i jeżeli chodzi o Ukrainę?
0: Tak, tak uważam, że tak powinniśmy, a łączy nas przede wszystkim wspólny wróg. Ja wiem, że to może nie jest najbardziej idealne spoiwo relacji, no ale jak wiemy z historii, bardzo często skuteczne. Natomiast ja mam wrażenie, że myśmy trochę zapomnieli o tym, że ta wojna trwa i że tak naprawdę Ukraina atakuje kraj, który atakuje nie tylko Ukrainę, ale wartości europejskie i także w pewnym sensie Polskę. To jest kraj, który nie chce suwerenności Polski również. Być może nie ma roszczeń terytorialnych do Polski, ale z całą pewnością ma roszczenia właśnie suwerennościowe. W związku z czym przypomnijmy sobie o tym, z kim walczy Ukraina i że to naprawdę nie jest Polska.
1: To otwórzmy kolejny temat. Sprawa dotycząca dwóch wież, tak zwanych dwóch wież, afery związanej z Prawem i Sprawiedliwością. Wczoraj usłyszeliśmy decyzję prokuratury w tej sprawie, to znaczy mamy umorzenie. Rzecznik rządu Adam Szłapka jest zdziwiony tą decyzją prokuratury, a śledczy ze stolicy nie dopatrzyli się znamion oszustwa. Chodzi o sprawę niedoszłej budowy dwóch biurowców w centrum Warszawy przez spółkę powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością. Adam Szłapka mówił w Radiowej Trójce, że umorzenie może mieć związek z wcześniejszymi zaniedbaniami prokuratury za poprzednich rządów. sądów.
3: Trudno mi jest komentować decyzję niezależnej prokuratury, chociaż tak, oczywiście jestem zdziwiony. I wrażenie wtedy z tych informacji, które się pojawiały w przestrzeni medialnej, wynikało, że mamy do czynienia z bardzo poważną aferą. Od 2018 de facto prokuratura

0: kompletnie nic nie zrobiła. Nie wiadomo, co się z tymi różnymi dowodami stało. Taki jest skutek.
1: Pan również jest zdziwiony, idąc w ślad za tymi słowami Adama Szłapki, że sprawa tak zwanej afery dwóch wież została umorzona przez prokuraturę?
2: No, trudno. Nie znam szczegółów tej sprawy. Znam doniesienia medialne, które wyglądały na to, że jednak tam było naruszone prawo. No ale oczywiście prokuratorzy mogą mieć inną wiedzę. Trochę jestem zdziwiony, ale bardziej niż ocena prawna interesuje mnie w tym momencie ocena polityczna. Myślę, że jest to jakieś symboliczne ukoronowanie takiej klęski obecnej koalicji, jeśli chodzi o rozliczenie afer PiS-u. Znaczy chyba już nikt nie ma wątpliwości, że żadne afery nie zostaną rozliczone i to już widzimy. Tym bardziej, że zbliżają się wybory. Prokuratorzy też na pewno śledzą sondaże i widzą, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że obecna koalicja straci władzę za półtora, niespełna półtora roku. A my też wiemy, bo gdzieś doniesienia takie do nas docierają, że nawet mówi się o buncie prokuratorów. To znaczy, że w prokuraturze dochodzi do jakiegoś takiego jawnego niemal nieposłuszeństwa prokuratorów w stosunku do ministra Żurka. Coraz głośniej też o być może konflikcie między prokuratorem krajowym, panem Kornelukiem, a prokuratorem generalnym, ministrem Żurkiem. Oczywiście panowie nie mieli łatwego pola do działania, bo wiemy, że wymiar sprawiedliwości, ale też właśnie prokuratura zostały dosyć mocno jakoś naruszone przez poprzednie rządy. Natomiast no, trudno mówić o jakimkolwiek sukcesie, kiedy no, takie sztandarowe afery PiS-u nie doczekują się ani aktu oskarżenia, ani nawet zarzutów.
1: No mamy też sprawę Zbigniewa Ziobry. Ja przypomnę, że Sąd Okręgowy w Warszawie zajmuje się sprawą tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry i decyzja sędziów może mieć tutaj akurat decydujące znaczenie dla rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej polityka.
2: No, wiadomo, że żadnej procedury ekstradycyjnej nie będzie, ponieważ Zbigniew Ziobro ma ochronę polityczną sięgającą najwyższych władz amerykańskich, więc mówienie o tym, że ktoś stara się o jakąś ekstradycję Zbigniewa Ziobry, no to jest takie gadanie. No powiedzmy sobie szczerze, do żadnej ekstradycji nie dojdzie i to jest troszeczkę, jak się mówi czasem, że mecz o pietruszkę, to jest rozprawa o pietruszkę trochę, prawda? No, z całą pewnością Zbigniewowi Ziobrze włos z głowy nie spadnie, niezależnie od tego, czy kolejny sędzia zostanie wyłączony, tak jak dzisiaj ta rozprawa ma rozstrzygnąć, czy też nie uda się obrońcy Zbigniewa Ziobry czegoś takiego przeforsować. Sprawa rozliczenia symbolicznie i ta sprawa Zbigniewa Ziobry i sprawa dwóch wież symbolicznie poległa. Myślę, że już nikt nie liczy na to, że afery PiS-u zostaną rozliczone. To jest dramat, dlatego że to oznacza, że politycy w Polsce są bezkarni.
1: A według pana co teraz zrobi z tym faktem koalicja rządząca? A może przede wszystkim Koalicja Obywatelska?
2: Wydaje się, że za bardzo nie może nic zrobić, bo po prostu nie zarządza prokuraturą i nie zarządza wymiarem sprawiedliwości. I to oczywiście można by mówić, że to dobrze, no źle się dzieje, kiedy politycy ręcznie sterują. Niemniej jednak myślę, że te spadki notowań, jakie delikatne na razie notuje Koalicja Obywatelska, to także efekt tej takiej bezsiły i bezradności w tej sprawie.
1: Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
3: Powtórka programu. Komentarz.
1: Na nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Pani profesor, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Taki gorący temat na taki gorący dzień, to nie wiem, czy nie rozpalimy jeszcze naszych słuchaczy i czy nie będą mieli do nas pretensji, ale temat jest bardzo
1: ważny,
4: trudny.
1: Rzeczywiście gorący. Spróbujemy przynajmniej podejść do niego z chłodną głową, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie naszej rozmowy. Od kilku dobrych tygodni coraz częściej słyszymy alarmujące głosy o finansach ochrony zdrowia. Tygodni, w zasadzie od lat, ale od tych dobrych tygodni kilku mamy to bardziej zintensyfikowane. Ja się zastanawiam, czy z ekonomicznego punktu widzenia rzeczywiście stoimy dziś przed ogromnym kryzysem, czy raczej mamy do czynienia z kolejnym etapem problemów, które właśnie od lat już nam narastały.
4: To są problemy, które od lat też były znane. tylko

0: Tylko, że one, tak jak pan powiedział, narastały, więc nie ma w tym nic nowego. Całe dobro tej afery związanej akurat z tym przypadkiem Szpitala Południowego polega na tym, że właśnie pewne te sprawy, które jakby były przemilczane, doczekały się takiej głośnej debaty i to jest na pewno potrzebne i dobre. Natomiast temat to nie jest taki temat, który można by było rozwiązać szybko, z gwarancją, że i skutecznie, dlatego że no, żadnemu rządowi w okresie transformacji to się naprawdę nie udało. I pan pyta o finanse. Otóż z finansami jest krucho. My należymy do krajów o relatywnie niskim udziale, około 6%, nie przekracza to nakładów, zresztą zależy jak się to liczy, jaki okres, ale w każdym razie to jest mniej niż w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady w stosunku na ochronę zdrowia w stosunku do PKB. No, wystarczy powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych to jest 15-17%. Już nie mówię, że od efekt bazy jest, bo produkt krajowy brutto, czyli wartość nowo wytworzona tam, jest wielka, podczas gdy nasz PKB jest w stosunku do Stanów Zjednoczonych skromniejszy. Ale z drugiej strony system ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest ostrzeżeniem, że samo dosypywanie środków pieniężnych do systemu wcale nie oznacza wcale nie gwarantuje dobrego funkcjonowania tego systemu.
1: Wydaje się też, bo tak słyszymy już od wielu, wielu lat, że przy obecnej konstrukcji tego systemu ochrony zdrowia w Polsce w zasadzie jesteśmy w stanie skonsumować każdą ilość środków, ilość pieniędzy, która zostanie do niego wrzucona.
0: Tak jest, to jest wiadrowy zna. Więc dlatego ten system finansowania jest tak ważny. Ja chciałam tylko przywołać starą książkę, co prawda, ale dziennikarza, pana kolegi po fachu, mianowicie Andrzeja Lubowskiego, który z tego czasu napisał taką malutką, nieduża, cienka książka, tylko ja nie pamiętam, czy to się nazywa Alfabet Amerykański, czy jakoś inaczej, ale Andrzej Lubowski, a na pewno chodzi o taki przewodnik po Stanach Zjednoczonych i tam jest między innymi taki kawałek poświęcony Obamacare, czyli systemowi, reformie, którą próbował wprowadzić Obama. No i ten przypadek jest opisywany jako case, jako pewne studium tego, co się wydarzyło. Otóż jeden ze znanych dziennikarzy z renomowanego pisma, dobrze zarabiający, dobrze ubezpieczony, w czasie ćwiczeń golfowych uszkodził sobie obojczyk. I okazało się, że jego ubezpieczenie, że to od razu mu zaproponowano jakąś wymianę obojczyka, jakąś bardzo inwazyjną operację, ubezpieczenie nie wystarczyłoby, on musiałby dopłacić i to sobicie. Wobec tego redakcja postanowiła go wysłać na wschód, czyli do Europy, i żeby w poszczególnych krajach, stolicach sprawdził, ile by taka operacja kosztowała. Im bardziej się przesuwał na wschód, tym bardziej to taniało, aż wreszcie wylądował w Tajlandii, gdzie przy nieproporcjonalnie ułamkowo niskich kosztach, z kosztami pobytu włącznie i bez inwazji, co najważniejsze, uzdrowiony został, masaże i tak dalej. I teraz to pokazuje, że system, który jest napompowany finansowo, skłania do takich działań, które niekoniecznie dla pacjenta są pożądane. Czyli, bo równocześnie lekarze amerykańscy się boją, że jak nie wykorzystają wszystkich najbardziej zaawansowanych operacji, to pacjent może w przypadku niepowodzenia pójść do sądu i wtedy odszkodowania są gigantyczne. Więc tam jest cały szereg nieprawidłowości mimo napompowania systemu finansami. I moim zdaniem 100 tysięcy razy jest ważniejszy system organizacyjny i przejrzystość tego systemu niż właśnie wielkość finansów. Oczywiście nie kwestionuję jako ekonomistka tego, że te środki w polskich warunkach stają się niewystarczające, bo potrzeby rosną. Społeczeństwo się starzeje, technologie coraz bardziej zaawansowane i leki coraz bardziej zaawansowane są coraz droższe. i to wymaga nakładów, to ja to

0: oczywiście uznaje. Natomiast przy obecnym systemie każde środki finansowe zostaną przejedzone i nie nastąpi poprawa.
1: Ta książka, o której pani profesor wspominała, to rzeczywiście jest Alfabet amerykański, Andrzej Lubowski, więc to już mamy sprawdzone. Natomiast idąc dalej w naszej rozmowie, dodajmy głos, który w tej sprawie też jest ważny. Każdy z nas oczekuje naprawy systemu, tak mówi ekspertka do spraw ochrony zdrowia, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z uczelni Łazarskiego. Wczoraj premier Donald Tusk, to przypominamy, rozmawiał z prezesem NFZ Filipem Nowakiem w sprawie m.in. finansowania funduszu. W spotkaniu uczestniczyła również minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, minister finansów Andrzej Domański. Małgorzata Gałązka-Sobotka, wspomniana już przeze mnie, powiedziała, że po spotkaniu pozostał niedosyt, bo nie wiemy, o jakich rozwiązaniach była mowa, ale pozostaje mieć nadzieję, że zaowocuje ono propozycjami rozwiązań systemowych.
2: Każdy z nas oczekuje na propozycje zmian, które mogłyby zmitygować te największe ryzyka w funkcjonowaniu systemu. Dzisiaj one przede wszystkim dotyczą relacji pomiędzy wynagrodzeniem za pracę personelu medycznego, a rzeczywistą efektywnością tej pracy, zaangażowaniem w opiekę nad pacjentem i dbałością o wynik kliniczny.
1: To na podstawie też tej wypowiedzi można by było, pani profesor, w prosty sposób zapytać, czy dzisiaj głównym problemem systemu ochrony zdrowia w Polsce z perspektywy finansowej są pensje lekarzy, pielęgniarek, medyków, jak to wygląda?
0: To jest na pewno wielki problem, a pani prezes czy pani doktor Gałązka wie, co mówi, bo całe swoje życie zawodowe poświęca właśnie tej problematyce. Pozdrawiam panią doktor i bardzo cenię jej opinię. Problem polega na tym, że nie tylko chodzi o wielkość wynagrodzeń. Doszło do takiego systemu sprzężenia publicznej ochrony zdrowia z prywatną ochroną zdrowia, że dochodzi do prywatyzacji zysków i uspołecznienia strat. Czyli to prywatne jednostki bardzo często albo nie dokonują jakichś operacji wysoce kosztochłonnych, albo jeżeli nastąpi jakaś komplikacja, to kierują pacjenta, sama znam takie przypadki, do ochrony zdrowia i wtedy publicznej, i wtedy my podatnicy ponosimy tego konsekwencje. Natomiast kwestia wynagrodzeń jest tutaj bardzo trudna do rozwiązania, ale niewątpliwie występują tu patologie. Patologie polegają na tym, że lekarz zarabia dużo, tylko że zarabia w sposób nieuczciwy. Bo jeżeli w tym samym czasie pracuje w dwóch, trzech jednostkach, tu przyjmuje pacjentów, to odpowiada SMS-ami, czy tam udziela porad cyfrowych, a gdzieś tam jeszcze jest na dyżurze, na którym go nie ma, to są nadużycia po prostu. I teraz, jeżeli będzie się sprawdzało, jakie wynagrodzenia, to jest problem trochę z ochroną danych i tak dalej. Ja uważam, że te wynagrodzenia powinny być rzeczywiście pod kontrolą i tutaj z panią doktor Gałązką się absolutnie zgadzam. Natomiast jest kwestia, jeżeli nawet wprowadzicie tą kontrolę, to jest kwestia prawdziwej realizacji tego rozwiązania. Ja chciałam zwrócić do takiej sprawy, do takiego systemu, który swego czasu, jeszcze jak było zanim NFZ zastąpił kasy chorych, pan Sośnierz, bardzo szanuję jego ówczesne koncepcje, bardzo żałuję, że nie zostały zrealizowane, wymyślił tak zwaną kartę pacjenta, coś w rodzaju jakby karty bankowej, czyli ja idę z tą kartą w dowolnym miejscu i tam w tej karcie są wszystkie moje zdrowotne przewinienia, wszystkie terapie i każdy lekarz, który mnie przyjmuje, musi odnotować to, że mnie przyjął i to znajduje odzwierciedlenie w mojej karcie. Jeżeli to jest, to było wiele lat temu, kiedy system cyfrowy jeszcze nie był tak zaawansowany, a dzisiaj, gdyby takie karty, nasze takie dossier pacjenckie, czyli pan by nosił tę kartę jak kartę bankową i każdy lekarz mógłby z tej karty skorzystać i wyczytać, jak pan pójdzie na wizytę, co tam panu zrobiono. No jak ja czasami widzę przychodni bardzo niedosłyszącą tam pacjentkę, którą lekarz pyta, jakie leki ostatnio brała i krzyczy do niej i cała poczekalnia słyszy, to już pomijam tutaj

0: sprawy tajemnicy i ochrony danych osobistych pacjenta, to w takim przypadku taka karta rozwiązywałaby wiele, a poza tym w takiej karcie byłaby rejestrowana każda wizyta, a tym samym można by było sprawdzić, czy i w jakim, gdzie, kiedy lekarz. Tu nie chodzi o sprawdzenie pana lekarza Kowalskiego. Tu chodzi o sprawdzenie przypadków. To nie musi być tak samo przy wynagrodzeniu. Przecież nikt nie żąda, żeby konkretnie ogłoszone zostało, ile pan lekarz Kowalski, a ile pani lekarz Iksiński. Tylko jakie tu są absurdy wynagrodzeniowe, które gdybyśmy policzyli, jak uwzięli pod uwagę, że doba ma 24 godziny, no to byłby to wynalazek na miarę Nagrody Nobla, czyli rozszerzenie doby. Ja szukam takiego kogoś, kto mi da receptę na rozszerzenie doby. Bardzo by mi się to przydało, ale ciągle tego nie umiem. Więc chodzi raczej o skonfrontowanie tych wynagrodzeń z czasem pracy. Jeżeli wynagrodzenia są wysokie, ale czas pracy jest, no nie jest tak, jak w tych skandalicznych przypadkach ostatnio podawanych, to znaczy, że być może lekarz jest ceniony za swoją fachowość i daj mu Boże, niech zarabia.
1: No tak, tylko pytanie, przepraszam, że wejdę w słowo, pani profesor, no bo mamy w tym momencie zamiast widełek takich płac, to mamy ustaloną dolną granicę, czyli mamy podłogę, a w zasadzie nie mamy sufitu.
0: No właśnie. I tutaj jest problem. I ja na przykład, ja panu powiem, jestem ze ZGH i jestem kierownikiem studiów podyplomowych. I na studiach podyplomowych jest określenie, ile kierownik ma zarabiać co najmniej, czyli moje minimalne wynagrodzenie. Najwyższego wynagrodzenia się nie określa, ale za to określa się, jaki jest procentowy udział wynagrodzeń kierownika czy kierowników oraz wykładowców w całych kosztach studiów. I też są określone pułapy. I w związku z tym ja jako kierownik studiów nie mam możliwości, żeby moim zatrudnianym profesorom oferować jakieś stawki niebotyczne, bo po prostu mam te ograniczenia. I to jest ze strony uczelni słuszna, moim zdaniem, kontrola. Ja zresztą ciągle się z tym spotykam, że chcę zatrudnić jakiegoś fachowca z drugiego końca Polski, on mówi, że za mało, a ja mu mówię wprost, że więcej nie mogę, bo mam te ograniczenia. I na ogół się ludzie zgadzają i nie miałam nigdy problemu z tym, żeby pozyskać najwyższej klasy fachowców do moich studiów. I moim zdaniem tego typu mechanizm, czyli no, nie zaglądanie, bo inna jest sytuacja kogoś, kto ma wybitne osiągnięcia i wybitnym jest fachowcem i on ma prawo do wysokich zarobków, a inna jest, ale nie takich zarobków, które by pożerały 100% wzrostu, 100% przyrostu nakładów na funkcjonowanie danej jednostki. I proszę pana, tutaj, panie redaktorze, tu rozwiązań jest bardzo wiele i ja ciągle mówię, bardzo żałuję tych kas chorych, bardzo żałuję tego, że nie mam takiej karty, w cudzysłowie bankomatowej, to bym powiedziała zdrowotnościowej, gdzie bym miała wszystko o sobie, o moim zdrowiu. Gdzie to by spowodowało koniec tej papierologii, tych noszenia, tych zaświadczeń, wyników badań i tak dalej. To już się częściowo dzieje, ale takiej karty nie ma. Pan Sośnierz prowadził to swego czasu na Śląsku, ale miał taki opór, że no nawet chyba miał jakieś nieprzyjemności daleko idące, więc w końcu nie doszło to do upowszechnienia, a to moim zdaniem wspaniałe rozwiązanie i na pewno godne rozważenia teraz, kiedy mamy zasoby cyfrowe znacznie większe, lepsze, różne programy, sztuczna inteligencja i tak dalej. Tego kiedyś nie było, a taka karta była. Więc i warto
1: pani profesor
0: się przyglądać doświadczeniom innych krajów, których...
1: A na kim moglibyśmy się wzorować?
0: No, Holandia, to znaczy nie ma kalki. Można się przenosić systemu z jednego kraju do drugiego, ale po prostu poddać to analizie i z taką indywidualny garnitur szyty na miarę musi być. Czyli dostosować to do polskich uwarunkowań. No, pyta pan, jak to jest w innych krajach. Chyba nie mamy już na to czasu, ale Holandia, kraje skandynawskie.

naszego obozu, no Czechy zupełnie nieźle sobie radzą. Więc warto się tym wszystkim systemom przyjrzeć i wyłuskać to, co jest pasujące, co nie jest pasujące.

0: system i dlatego teraz się do tego wraca i o tym się dyskutuje. Co do NFZ-u, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tam są bardzo splątane różne obszary, na przykład dopuszczanie wycena leków, ustalenie cen na leki, ustalanie zasady, które leki na receptę, które nie. I to jest, to powinno być scentralizowane, ale równocześnie, no bo żeby nie było tak, że na Śląsku pan płaci za lek mniej, a w Warszawie więcej i tak dalej. Natomiast pacjent powinien mieć większą swobodę wyboru i powinna być możliwość, jakiś system, który pokazuje różnice w funkcjonowaniu placówek, tak żeby można ocenić ich porównawczo, ich efektywność.
1: W ochronie zdrowia brakuje pieniędzy, to wiemy. Nam brakuje czasu, a moglibyśmy jeszcze kontynuować nasze spotkanie i rozmowę. Bardzo za nie dziękuję. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, była naszym gościem. Pani profesor, dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: I zdrowia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu Daniel Kaniewski, ekspert sportowy. Danielu, dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa, witam ciebie również.
1: Obiecany temat teraz dla naszych słuchaczy, czyli podsumowanie tego, co wydarzyło się do tej pory na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Za nami kolejne mecze fazy pucharowej i ja się zastanawiam, czy po tym, co zobaczyliśmy, możemy już wskazać jakiegoś faworyta, no bo mamy rozpędzoną Francję ze wspaniałym Kylianem Mbappé, Meksyk, Norwegię, to kolejne zespoły z awansem do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Nie ma w tym zestawieniu Niemców, to jest taka sensacja z ostatnich dni, ale czy ty na tym etapie już widzisz jakiś zespół, który może być faworytem do sięgnięcia po Mistrzostwo Świata?
3: Nie możemy dziś patrzeć na to z tej perspektywy, bo widzimy bardzo dużo wyrównanych zespołów, co jest bardzo dziwne nie tylko z Europy, ani Ameryki Południowej, ale te zespoły z różnych kontynentów świata pokazują, że dzisiaj to Mistrzostwo Świata wygrać każdy może i tak trzeba na to spojrzeć dzisiaj z perspektywy tych zespołów, które robią największe niespodzianki i takim zespołem na pewno dzisiaj jest Paragwaj, który idzie na fali, ale to nie tylko chodzi mi o ten jeden zespół, dużo zespołów mamy takich, które mogą naprawdę pojawić się. Wspomnijmy też o Anglii, która gra wspaniały futbol i tak jak wspomniałeś wcześniej, Norwegowie, Argentyńczycy, Francuzi, Brazylijczycy, to są te zespoły takich głównych faworytów, gdzie dzisiaj można powiedzieć, że to są kandydaci do zdobycia Mistrzostwa Świata, ale nie zapominajmy o tych słabszych troszeczkę zespołach, być może które nie osiągnęły takich wyników, jakie osiągały te zespoły wcześniej na wcześniejszych mundialach.
1: Natomiast czy jest jakiś zespół, który najbardziej cię na tych Mistrzostwach Świata zaskoczył pozytywnie?
3: Pozytywnym, dobrze powiedziałeś, bo negatywnym chciałem odpowiedzieć na pewno to Niemcy, którzy odpadają, byli moimi faworytami. Na pewno tutaj trzeba spojrzeć też na zespoły. Tak jak dzisiaj wspomniałeś, dzisiaj gra Senegal, bardzo ciężki mecz i ja już też z Belgią, prawda, Maćku? To może też być niespodzianka. Patrzymy dzisiaj na Chorwatów, no ale Argentyńczycy, którzy grają, Francuzi grają przepiękną piłkę, trzeba na to spojrzeć. Mbappé, Dembele, to co wyprawiają Francuzi na tych mistrzostwach daje mi w takim powiedzeniu, że to jest jednak ten główny faworyt tych mistrzostw.
1: Francuzi, no właśnie, bo Francja wygląda dziś bardzo przekonująco. Didier Deschamps mówi, pokazaliśmy, że potrafimy stwarzać sytuację, szkoda tylko, że w pierwszej części nie byliśmy wystarczająco skuteczni, musimy stale podnosić poprzeczkę, ponieważ przeciwnicy będą tylko silniejsi, będą lepiej atakować, lepiej bronić, wciąż są obszary, w których musimy się poprawić, tak mówi selekcjoner reprezentacji Francji. Czy jest to drużyna w tym momencie najbardziej na tych Mistrzostwach Świata kompletna, czy mimo jednak tych dobrych wyników, świetnych wyników i dalszej gry nadal ma te elementy wymagające poprawy w twojej ocenie?
3: Chyba grają najciekawszą piłkę, mają najciekawszą ławkę rezerwowych i widać, że jeżeli te gwiazdy, bo te gwiazdy grają cały czas, te gwiazdy są na boisku, to one świecą i to bardzo i chcemy cały czas widzieć takiego Mbappé, jakim jest i Dembele. Zrozumienie, patrzenie się też na konstrukcję akcji tych zawodników. Zobaczmy, że strzelający Dembele podbiega do niego Mbappé, cieszy się tak samo, jakby to on strzelił bramkę, jest właśnie odwrotnie. Ta Francja jest taka dzisiaj zżyta. Patrząc jeszcze z perspektywy na piłkę,

0: ciekawą piłkę, to właśnie taką piłkę mają Norwegowie, którzy pokazali nam, że w trzecim meczu, mając już pewny awans do grupy pucharowej, najważniejszych zawodników sadzają na ławce rezerwowych. Nigdy to się nie sprawdzało. Zawsze się mściło raczej na zespołach, które chowały tych najlepszych zawodników, a jednak wczoraj Norwegowie pokazali, jak zagrali znów świetny futbol, jakim zawodnikiem jest Haaland i te dlatego mistrzostwa tak bardzo nas ciekawią, bo te gwiazdy, które są na tych mistrzostwach, łącznie z Ronaldo, strzelają te bramki i to właśnie my, kibice, chcemy oglądać.
1: Którą gwiazdę byś wyróżnił dzisiaj szczególnie? Mbappé, właśnie wspomniany przez ciebie Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi?
0: Chyba Lionel Messi, ich jest paru, ale ten Mbappé pokazuje, że też również jest Dembele, który gra takiego środkowego, ofensywnego pomocnika, strzela bramki. To jest też bardzo dobre. Jednak trzeba tutaj powiedzieć, Messi i Mbappé, tak jak widzimy, to dzisiaj po strzelonych bramkach idą, powiedzmy to, łeb w łeb.
1: Francja podejmie Paragwaj w 1/8 finału. To spotkanie, o ile się nie mylę, na 4 dzień lipca zostało zaplanowane. Zanim o tych szansach Francuzów w tym spotkaniu, albo Paragwajczyków, bo to będzie dość ciekawy mecz, co się stało z Niemcami?
0: Powiem szczerze, wybierałem się do Berlina na to wielkie wydarzenie, bo w Berlinie miało być święto i właśnie Niemcy mieli zrobić taką fajną fetę kibiców. Lubię, jak się bawią kibice niemieccy. Było to też fajnie widziane na mistrzostwach ostatnich Europy, gdzie było u nich rozgrywane. I właśnie chciałem jechać zobaczyć, jak się Niemcy będą bawili podczas tego meczu z Francuzami. No niestety, odpadają z tych mistrzostw i to jest moje największe zaskoczenie przy tym wszystkim, bo Francja-Niemcy to wiadomo, że mecz byłby super. My liczymy też na to, że i Paragwajczycy po tym zwycięstwie już doszli do siebie i przygotowują się na to spotkanie. Nie chcę wypowiadać się za bardzo na temat Niemiec. Dochodzą plotki, że Jurgen Klopp jest zainteresowany przejęciem zespołu. Znowu powstaje pytanie, tak jak je sobie zadajemy Macieju wcześniej, zawsze we wcześniejszych programach, czy może to nie za szybko jest, aby tak młody trener perspektywicznie, który jest w Niemczech, miał odejść z tego zespołu.
1: No pytanie, czy potrzeba w tym momencie Niemcom rzeczywiście trzęsienia ziemi, takiego sportowego w reprezentacji, czy jednak poukładania i na chłodno spojrzenia na to wszystko, bo wiemy też z naszej polskiej perspektywy, że kiedy nie idzie, często lubimy po prostu trenera zmienić. No, najszybciej te głowy selekcjonerów w reprezentacjach lecą.
0: No ta niemiecka piłka jest dość ciekawa, bo Niemcy w tych pierwszych dwóch meczach pokazali naprawdę bardzo fajny futbol. Te dwa ostatnie mecze były w ogóle nieudane. Tak jak Niemcy twierdzą, gdzieś poukładanie poprzez trenera niemieckiego tego zespołu było błędem, że w taki sposób grali. Niemcy sami są sobie winni. Gdzieś tam szukają winy w sędziowaniu, co uważam, że nie jest prawdą, bo mogli to wygrać po prostu w meczu. Zgadzam się z tobą, że ta zmiana często tych trenerów się nie sprawdza. Niemcy poprzez, z tego co pamiętam, na dwóch ostatnich mundialach w ogóle nie wyszli z grupy. Z tej grupy wyszli, nie udało im się. No trudno, to był konkurs rzutów karnych, no ale każdy powie, no tak, ale z Paragwajem. No ale tak jak powiedziałem, nie tylko zespoły europejskie, jak i Ameryki Południowej dobrze grają w piłkę. Wszystkie kontynenty nauczyły się w tą piłkę grać, dlatego ten mundial poprzez tak dużą liczbę zespołów nie jest taki nudny. Być może jest on bardzo ciężki dla zawodników, ale dla nas, dla kibiców, oglądając, nie jest taki nudny. Szkoda jeszcze, że tak późno tylko te mecze są rozgrywane w tej telewizji.
1: To prawda, no ale to już kwestia tego, gdzie te mecze też się rozgrywają. Natomiast kolejne pytanie będzie dotyczyło tego meczu, który właśnie przed nami wspomniany, Francja z Paragwajem. Francuzi pokonują Szwecję 3-0 i trener Szwecji, selekcjoner tej reprezentacji, przyznaje po tym spotkaniu, tutaj cytat, wiedziałem, że musieliśmy być perfekcyjni, ale nawet gdybyśmy tacy byli, wcale nie jestem pewien, czy by to wystarczyło, mówiąc brutalnie szczerze, ponieważ przeciwnik był na bardzo wysokim poziomie. Jak na tle tych słów widzisz szansę Paragwaju, które po rzutach karnych dopiero wygrywają z Niemcami?
0: Paragwajczycy zagrali jakimś systemem, który był wystarczająco dobry na Niemców. Zobaczymy, co będzie z Francją. Na pewno Francuzi nie zlekceważą dzisiaj Paragwaju. Faktycznie tutaj trener Szwecji dobrze to powiedział. Widzieliśmy po strzelonej bramce przez Mbappé na 1-0. Szybki kontratak zespołu szwedzkiego, który mógł doprowadzić do remisu 1-1. Ten mecz mógł się w ogóle inaczej poukładać. widzieliśmy tych Szwedów naprawdę dobrze grających.

0: Wspomnę, Szwedzi nie wygrali meczu, nie wygrali meczu ani w grupie, ani w barażach. Wyszli z grupy. Ten system Ligi Narodów jednak się dla nich bardzo dobrze sprawdził. No i niestety nie awansowali. Jeżeli chodzi o Francję, to co powiedział trener Szwecji, jest dzisiaj nie do zatrzymania.
1: Francja jest nie do zatrzymania i tak jak mówiłeś, zaznaczałeś na samym początku naszego spotkania, jest być może jednym z faworytów do tego sięgnięcia Pucharu Mistrzów Świata. Natomiast patrząc też na to, co się wydarzyło do tej pory, ogromną historię, spektakularne wydarzenie, możemy powiedzieć, mamy w kontekście Meksyku, bo Meksyk na zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata czekał od 40 lat i od początku meczu z Ekwadorem ruszyli do ataków, wygrywają 2-0. Czy Meksyk może być też drużyną, która tutaj coś namiesza jeszcze?
0: Oglądając powtórkę tego meczu dzisiaj rano, zastanawiałem się, czy Meksyk nie będzie największą niespodzianką tych mistrzostw, dlatego że gra właśnie bardzo solidną piłkę. Ta piłka jest fajna, szybka, techniczna, da się to oglądać. Proszę zauważyć, że wszystkie trzy zespoły, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, które są gospodarzem tych mistrzostw, naprawdę grają fajny futbol. Da się to oglądać i tak jak tutaj wspomniałeś, ta meksykańska piłka naprawdę jest bardzo ciekawa. Oglądałem niedawno bardzo fajny materiał na Netflixie, który pokazuje te dotychczasowe mundiale w Meksyku i wspaniała historia. W ogóle meksykańska piłka, tam wszyscy żyją tą piłką, tam wszyscy wychodzą na ulicę. Podejrzewam, że do tej pory jeszcze ten bal w Meksyku trwa. I jak sobie zapewne życzą, to Meksykanie będzie trwał jak najdłużej. Więc tutaj daje szansę wprost Meksyku do dojścia do półfinału.
1: Zobaczymy w takim razie, jak to się potoczy. Na pewno Meksyk jest drużyną, którą warto śledzić, natomiast my tak trochę przeplatamy te informacje bardziej pozytywne i patrzymy w przyszłość, co będzie się jeszcze na Mistrzostwach Świata działo, ale też mówimy o tym, co się wydarzyło i w mniej pozytywnym tonie o drużynach, które zawiodły. Wspominaliśmy o naszych sąsiadach, o Niemcach, ale nie ma Holandii, nie ma Japonii, nie ma Szwecji. Czy to twoim zdaniem jest w pewien sposób dowód na wyrównany poziom tych Mistrzostw Świata, czy raczej rozczarowanie jednak tych największych europejskich, między innymi europejskich reprezentacji?
0: Tak, na pewno faza pucharowa, rozszerzenie tych rozgrywek pokazał nam, że faktycznie że ten mundial, na początku mieliśmy te obawy i widzieliśmy bardzo dużo negatywnych opinii, ale dzisiaj możemy stwierdzić, że te mistrzostwa w jakimś stopniu są ciekawe. Widzimy bardzo dużo niespodzianek, bardzo dużo nowych twarzy, które się ukazały, które się ukazują na listach transferowych nawet i Wieczystej Kraków. Więc trzeba tutaj powiedzieć, że bardzo ciekawy jest ten mundial, ciekawie się jego ogląda, ale wiedziałem, że po wyjściu z fazy grupowej te pucharowe mecze są bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak tutaj już wspomniałeś, nie ma Japonii, wiemy, z kim Japonia przegrała po bardzo, bardzo ciekawym meczu, po bardzo odważnej grze, po bardzo szybkich kontratakach Japończyków na Brazylii. Brazylijczycy po prostu pokazali tą grę do końca, tą brazylijską swoją grę. Ale nie upatruję tutaj Brazylii faworyta, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Świata, więc też bardzo jestem tym zaskoczony, że Holendrzy odpadli. Widzieliśmy, no ale wiadomo, z kim Holendrzy odpadli, tak? Marokańska piłka jest dzisiaj bardzo ciekawa. Jest to jeden z zespołów czołowych na świecie. Naprawdę to się da oglądać. Dzisiaj futbol się strasznie wyrównał. Tak jak kiedyś powiedzieliśmy, że się wyrównała Ekstraklasa, Macieju, jak rozmawialiśmy, tak dzisiaj ten futbol na światowej pozycji jest bardzo wyrównany i to dzisiaj widzimy i takie mecze właśnie oglądamy.
1: To może szkoda, że nas brakuje, Polski brakuje na tym turnieju. My nie awansowaliśmy na mundial po porażce w barażach ze Szwedami. Patrząc na to, jak potoczył się ten turniej, możemy właśnie powiedzieć, że straciliśmy dużą szansę, czy lepiej, że nas tam nie ma?
0: Gdzieś tutaj bym to rozkładał 50 na 50. Dzisiaj powiedziałem, że nie byliśmy gotowi, nie byliśmy przygotowani. Śmieszyły mnie troszeczkę opinie byłego selekcjonera Michała Probierza, że jak byłby dalej trenerem, to byśmy grali na tych mistrzostwach. Tylko ja bym chciał przypomnieć, z kim przegrywaliśmy, bo my przegraliśmy taki mecz strasznie ważny z Finlandią jeszcze za selekcjonera Probierza i tutaj był największy problem, tak? Te problemy, które były w reprezentacji, były niepotrzebne. Myślę, że

0: Trener Urban stworzył taką reprezentację, która miała szansę grać i pokazała to w meczu z Holandią, że graliśmy jak równy z równym. Nie wiem, a właśnie może to jest czas dla selekcjonera, aby poukładał ten zespół. Nie chciałbym dzisiaj mówić, gdzie byśmy zaszli, tak? I wiemy, jak te mundiale wcześniej się kończyły. Bez tego 2016 roku, wczoraj chyba minęło 10 lat dokładnie, jak graliśmy z Irlandią, co wygraliśmy 1-0 na tym jednym z lepszych euro dla nas rozgrywanych we Francji, to potrzeba trochę czasu, aby odbudować ten zespół. Nie wiem, czy to by było dobrze dla Polski, abyśmy pojechali, zagrali...
1: Nieprzygotowani do końca.
0: Tak, dokładnie. Właśnie nieprzygotowani. Chyba ta kadra jeszcze tak nie była gotowa. Widzieliśmy, że jeszcze się przebudowywała, jeszcze odchodzili ci starsi zawodnicy. Dzisiaj wygląda to inaczej. Dzisiaj tam grają młodzi zawodnicy, których będziemy chcieli oglądać w najbliższej Lidze Narodów.
1: Na koniec naszego spotkania trochę inny temat, ale też dotyczący Stanów Zjednoczonych i piłki nożnej. Robert Lewandowski, wiemy już, że jest zawodnikiem Chicago Fire. Przenosiny z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych. Jak ty patrzysz na przyszłość Roberta Lewandowskiego? Czy to jest piłkarska emerytura, czy jednak kolejne sportowe wyzwanie?
0: Idealny wiek, 37 lat. Możliwość dalszej gry na wysokim poziomie przy mniejszym obciążeniu niż europejska czołówka. To musimy zobaczyć. Chicago Fire, mecze z Miami, mecze z Messi. Fajna sprawa. Budowa, dalsza budowa po prostu tej całej marki Roberta Lewandowskiego. Teraz w Stanach Zjednoczonych. Chicago to ogromny rynek nawet polskiej Polonii. Niesamowita sprawa. Ja uważam, że lepiej tego nie wymyślił. Tak jak zrobił Barcelonę, tak i zrobił teraz. Powiedział, że chciałby kiedyś być w tych Stanach Zjednoczonych. Jest. I tak naprawdę Chicago Fire, twarz projektu, Robert Lewandowski. No, idealna sprawa. To jest zawodnik ogólnie, który idzie tam, żeby zmienić poziom sportowy i wizerunek całego klubu, z tego co widzę. Trener amerykański, który widział w ogóle Roberta. Ludzie, którzy wypowiadają się na ulicy, że no coś wspaniałego, że Robert przychodzi. Ja widzę, że tam taki będzie ten Robert Lewandowski. Ja myślę, że Roberta skłoniło to, że on wiedział, że będzie takim drugim Messim w Miami i to jego pociągnęło tam. Zobaczmy, jakie tutaj będą naprawdę dla niego fajne wydarzenia, które się będą działy. Miejmy nadzieję, że to, co się mówi, a tak słyszałem, Robert ma nie zrezygnować z kadry. Będzie grał, będzie się starał razem z Polską osiągnąć euro w kolejnych latach i to jest ważne. Ja wierzę strasznie w tego chłopaka. Patrzę dzisiaj na Cristiano Ronaldo. Spójrzmy na to, że wiekowo Robert, znam tego zawodnika na tyle, że będzie się starał o to, żeby jeszcze wystąpić na mundialu. Jak się Polakuje?
1: Tego się trzymajmy. Daniel Kaniewski, ekspert sportowy, był naszym gościem. Danielu, bardzo ci dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję państwu, dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wspólny głos Pałacu Prezydenckiego i rządu w sprawie przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim przyniosły jednoznaczną deklarację w kwestiach obronnych kraju. Nie ma miejsca na wewnętrzne podziały.
1: Rozmowy prezydenta z szefem MON-u przyniosły wyciszenie kuluarowych emocji. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk podkreśla, że w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa polskie władze mówią już bez dwugłosu.
2: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos.
1: W gabinecie prezydenta szczegółowo omówiono też projekt utworzenia nad Wisłą stałych baz wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych. Te negocjacje mocno przyspieszają.
2: Rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy amerykańskich toczą się na kilku poziomach i myślę, że zmierzają do szczęśliwego zakończenia.
1: Ludowcy zapowiadają teraz mocny lobbying, by nowa amerykańska

0: Infrastruktura wojskowa powstała w Wielkopolsce, w okolicach Poznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W nocy Polska poderwała myśliwce. To działania prewencyjne po tym, jak Rosjanie rozpoczęli zmasowany atak na Kijów. Co najmniej 5 osób zostało rannych. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum Kijowa. Na zdjęciach umieszczonych na Telegramie widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia na stacjach metra. Według świadków w mieście słychać odgłosy licznych eksplozji. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już po rynkowych cenach. Wczoraj zakończył się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Część kierowców, choć narzeka, ma świadomość, że sztuczne obniżanie cen nie mogło trwać wiecznie.
2: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
3: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
4: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
1: Po wygaszeniu rządowego programu powróciła rynkowa metoda regulacji cen. Firmy pośredniczące w obrocie kryptoaktywami nie mogą już działać bez unijnej autoryzacji. W Polsce jej uzyskanie jest niemożliwe, bo prezydent 3 razy zawetował ustawę. Teraz politycy wzajemnie obwiniają się o brak przepisów.
5: Rządzący uważają, że za brak ustawy o kryptoaktywach odpowiada prawicowa opozycja oraz prezydent.
6: Wiemy o tych powiązaniach ludzi Prawa i Sprawiedliwości bezpośrednio albo z panem Kralem, albo z firmą Zonda Krypto.
5: Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk z PiS odpowiada, że winny jest rząd.
7: Forsował 3 razy to samo i spodziewał się za każdym razem innego efektu. No ten efekt mógł być tylko w postaci weta i jest.
5: A Adam Gomoła z Polski 2050 podkreśla, że właśnie spełnia się marzenie prezesa PiS.
8: Mamy całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie rynku kryptowalut w Polsce.
5: Oby nie okazało się ono koszmarem klientów. Bez ustawy nad działalnością firm nadzoru nie sprawuje polski KNF. W przypadku problemów klienci muszą więc prosić o pomoc jego odpowiednika w kraju, gdzie firma uzyskała licencję. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Polska 2050 prowadzi z prezydentem negocjacje w sprawie wypracowania kompromisowej wersji ustawy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Prokuratura uznała, że chociaż została ona przeprowadzona nieprawidłowo, to policjanci nie popełnili przestępstwa.
9: Decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa zapadła po przesłuchaniu świadków i obejrzeniu nagrań z policyjnych kamer. Prokurator uznał, że policjanci wchodząc do domu Tomasza Sakiewicza bez jego zgody działali w stanie wyższej konieczności, ponieważ otrzymali zgłoszenie dotyczące zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Dopiero po wejściu do mieszkania okazało się, że zgłoszenie jest fałszywe. Funkcjonariusze zatrzymali i tymczasowo zakuli w kajdanki asystentkę Naczelnego Republiki po tym, jak nie chciała się wylegitymować umundurowanym policjantom. W ocenie prokuratury taka sytuacja może skutkować zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Od postanowienia o umorzeniu śledztwa przysługuje odwołanie do sądu. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Spółka KGHM Linie Kolejowe ma najnowocześniejszy w Polsce system sterowania pociągami. Od lat 80. ręcznie sterowano systemem lampek i przesyłano informacje przez nadajniki albo telefony, wyjaśnia prezes spółki Renata Krok.
10: Tor bezstykowy, przede wszystkim sterowanie ruchem kolejowym, to są urządzenia monitorowane pod każdym względem, najnowsze jakie w tej chwili zostały wyprodukowane w kraju. Dla nas to jest taki moment historyczny, to jest pierwsza modernizacja infrastruktury kolejowej. Odkąd powstał KGHM, linie kolejowe w takim zakresie nigdy nie były remontowane.
1: Spółka KGHM Linie Kolejowe odpowiada za infrastrukturę umożliwiającą transport między głównymi kopalniami i hutami należącymi do polskiej miedzi. Modernizacja kosztowała 270 milionów złotych i trwała 3 lata. W piłkarskich Mistrzostwach Świata Belgia okazała się lepsza od Senegalu i po dogrywce 3-2 wygrała i teraz zagra w 1/8 finału. Belgowie zmierzą się 7 lipca ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone-Bośnia-Hercegowina. Wcześniej Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1 i zagra w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.
11: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.

0: Patryk Michalski, zapraszam. Uff, jak gorąco. W ostatnich dniach Europa zmaga się z jedną z największych fal upałów w historii pomiarów, o ile nie największą. W Polsce padły rekordy. Nowym biegunem gorąca w Polsce są Słubice, gdzie termometry w niedzielę zanotowały 40,5 stopnia Celsjusza, podobnie w innych krajach Europy. I nic dziwnego, drodzy Państwo, bo my, Europejczycy, doświadczamy najbardziej postępującego ocieplenia klimatu, czy może powinienem powiedzieć przegrzania klimatu. Czy tak gorąco będzie coraz częściej? Co mówią na ten temat prognozy? O tym porozmawiam sobie z moją gościnią, a w studiu doktor habilitowana inżynier Joanna Stróżewska z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, czy pamięta pani taki upał, jaki mieliśmy w ostatnich dniach?
1: Takiego upału jak w ostatni weekend, muszę przyznać, że nie przypominam sobie. Ale w Warszawie temperatury, które były bardzo zbliżone, oczywiście występują co jakiś czas. Tutaj możemy przypomnieć na przykład bardzo długą falę upału z 2015 roku, kiedy temperatury przekroczyły 37 stopni.
0: Natomiast jest tak, że ta liczba dni upalnych, mówiąc o dniu upalnym, mamy na myśli dzień, kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, tych dni upalnych w Polsce jest coraz więcej z dekady na dekadę.
1: Jeśli patrzymy na dekady, to istotnie z dekady na dekadę tych dni jest coraz więcej, ale oprócz samej liczby dni, bardzo istotne jest, czy te dni występują razem, jeden po drugim, czyli czy istotnie mamy do czynienia z falą upałów, jak długotrwała ta fala jest, dlatego że ten 2015, o którym wspomniałam, to było ponad 10 dni codziennie. Tak wysokiej temperatury. W tym momencie mierzymy się z falą krótszą, ale te temperatury maksymalne były bardzo wysokie. I tutaj dochodzimy do tej drugiej rzeczy, która jest bardzo istotna, czyli jakie były temperatury w okresie poprzedzającym. To, co dzieje się w tej chwili, tak naprawdę nastąpiło po okresie, kiedy temperatury były relatywnie niskie, odpowiadające właściwie temperaturom średnim. I w tym momencie uderzenie tak dużego gorąca było dla nas bardzo dolegliwe.
0: Ale tak jak pamiętam, podczas minionej zimy, kiedy temperatura wyjątkowo spadała dużo poniżej zera, mieliśmy śnieg, mówiło się, że jedna mroźna zima nie jest zaprzeczeniem zmiany klimatu. To czy jedna fala upałów teraz w ostatnich dniach jest jego potwierdzeniem? Czy jednak powinniśmy patrzeć na trendy, na to, co dzieje się długofalowo w pomiarach pogody?
1: Oczywiście powinniśmy patrzeć na trendy, dlatego że jeśli słyszymy o ocieplaniu się klimatu Europy, o którym wspomniał pan na samym początku. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na sezony, to w Europie Środkowej najbardziej ociepla nam się okres zimowy.
0: Czyli maleje liczba dni z temperaturą poniżej zera na przykład.
1: Maleje liczba dni przymrozkowych, maleje liczba dni mroźnych. One coraz bardziej przesuwają nam się w kierunku wschodnim. Tegoroczna zima była fantastyczna, dlatego że pozwoliła nam przypomnieć sobie, jak zima w naszym regionie powinna wyglądać. Natomiast oczywiście w lecie również obserwujemy, że te temperatury bywają wyższe. Natomiast tutaj na te wartości trendów oczywiście będą miały wpływ takie pojedyncze wydarzenia, jak fala upałów, z którą mierzyliśmy się w tym tygodniu.
0: A co pokazują nam te długotrwałe trendy?
1: Jeśli patrzymy w przeszłość, dlatego że zawsze o trendach możemy mówić, albo patrząc, jak się zmieniały parametry meteorologiczne, parametry klimatyczne, albo w przyszłość, czyli jak nam się wydaje, że to będzie się zmieniać. Jeśli spojrzymy w przeszłość, to istotnie widzimy, zwłaszcza w XXI wieku, że te temperatury nam rosną. I one rosną zarówno jeśli chodzi o średnią roczną, rosną zarówno jeśli chodzi o sezony, nieco mniej jest to widoczne, jeśli patrzymy na poszczególne miesiące, bo na przykład w ubiegłym roku, gdybyśmy spojrzeli na maj, to on był tak naprawdę chłodniejszy niż średnia z wielolecia. Więc jeśli patrzymy na pojedyncze miesiące czy na jakieś pojedyncze okresy, to oczywiście, że znajdziemy tutaj taki czas w roku, kiedy jest normalnie, albo kiedy jest chłodniej niż to bywało w ostatnich 10 czy 30 latach. Ale oczywiście widzimy pewną tendencję postępującą do wzrostu temperatur. No i przyczyn po temu jest

0: bardzo wiele, dlatego że rzadko kiedy to, co obserwujemy, to jest efekt wyłącznie jakichś procesów lokalnych. Zazwyczaj to są ogromne ośrodki ciśnienia, które powodują, że wielkie masy powietrza przypływają do nas albo z nadAtlantyku, albo tak, jak ma to miejsce w tej chwili, z nadpółnocnej Afryki, przynosząc właśnie to rozgrzane, suche powietrze.
1: I przynosząc tak wielkie masy powietrza, że one obejmują w zasadzie cały stary kontynent, prawda? Od Hiszpanii, Portugalii, po właśnie Polskę i tutaj Europę Środkowo-Wschodnią.
0: Powiedzmy wycinki kontynentu, bo to jest zjawisko, które nam się przesuwa. W Europie Zachodniej to się rozpoczęło wcześniej. W tej chwili już w tamtym rejonie pogoda uległa zmianie. Natomiast nad Polską początek tego tygodnia to był rozległy układ wyżowy, który powodował, że mieliśmy pogodę bezchmurną, co tym bardziej intensyfikowało takie poczucie tego gorąca, czyli dodawało się do tej wysokiej temperatury napływających mas powietrza.
1: Tak, no dość powiedzieć, że w niedzielę Warszawa była stolicą cieplejszą niż Madryt, Ateny czy Rzym, zwykle kojarzone, prawda, z gorącą pogodą i wysoką temperaturą. Pani profesor, a czy to prawda w takim razie, że w Europie grzejemy się najszybciej, że tutaj najbardziej odczuwamy tę postępującą zmianę klimatu, ocieplenie klimatu?
0: To, czy Europa ogrzewa się najszybciej, to musi być zawsze powiązane z jakimś kontekstem, czyli w stosunku
1: do czego?
0: Czego, w jakim okresie. Oczywiście, jeśli spojrzymy globalnie, to istotnie Europa ogrzewa się nieco szybciej. W samej Europie mamy obszary, których ogrzewanie jest nierówne. Jeśli spojrzymy na przykład na Europę Północną, tam widzimy te trendy bardzo szybkie. Powiedzmy Svalbard. Tam widzimy ten wzrost temperatury również powiązany z redukcją czasu zalegania pokrywy śnieżnej, ze zmniejszaniem się lodowców. Generalnie rzecz biorąc, północ Europy, Arktyka, to jest ten rejon, który nam się ociepla najszybciej, ale to nie jest zjawisko nowe. Tak naprawdę Arktyka jest od bardzo wielu lat tym obszarem, w którym zmiany klimatu były najbardziej intensywne i naukowcy właśnie tam przyglądali się, jak szybko te zmiany mogą zachodzić. Jest to po prostu rejon bardzo wrażliwy. Natomiast my w Europie istotnie jesteśmy poddani wielu różnym wpływom. Proszę zauważyć, że mamy szalenie ciekawe położenie z punktu widzenia klimatu, dlatego że leżymy w szerokościach geograficznych relatywnie wysokich. Jeśli spojrzymy, jakie mamy pogody po drugiej stronie Atlantyku, no to tak naprawdę tam jest dużo zimniej niż w Europie. Europa jest znacznie cieplejsza. Europa w ogóle uzyskiwała znacznie wyższe sumy opadów niż na podobnych szerokościach geograficznych w innych kontynentach, a jednocześnie Europa jest poddana napływowi powietrza z nadAtlantyku, które w zimie będzie cieplejsze, w lecie powinno przynosić ochłodzenie. Jesteśmy poddani wpływom powietrza z nadAfryki. Jeśli akurat mamy taki układ ciśnienia, jak w minionych dniach, kiedy wielki niż nad Atlantykiem zaciągał nam to gorące powietrze z nad Afryki i powodował taki bąbel gorącego powietrza tutaj zalegający. No również mamy oczywiście ogromne układy ciśnienia, które rozbudowują się nad Azją i które również będą nam i w okresie zimowym wpływać i w okresie letnim na to, jaki mamy typ pogód, czy to będzie pogoda bardziej pochmurna i z deszczem, czy to właśnie będzie pogoda słoneczna. Także jesteśmy tutaj w takich bardzo delikatnych zależnościach pomiędzy układami ciśnienia.
1: Jak bada się, czy tworzy się prognozy tego, jak ten klimat będzie się zmieniał, no to jeżeli mówimy o ocieplaniu się kontynentu, mówimy o ocieplaniu się całego kontynentu, czyli nie tylko lądów, ale też i mórz. W jaki sposób ocieplanie się wody w morzach w Europie też wpływa na to, co dzieje się z pogodą, z klimatem?
0: To ja się cofnę o jeszcze jeden krok. My w ogóle, prognozując klimat, zaczynamy od całego globu, czyli w ramach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu prowadzone są nieustająco prace i tam podstawą są modele globalne, modele, które są sprzężone z modelem oceanu. Czyli to nie jest tylko atmosfera, to nie jest taki model prognozy pogody, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o tą prognozę na dziś, jutro, pojutrze, ale to jest tak naprawdę troszeczkę model całego świata.

0: z uwzględnieniem oceanu. Ocean jest ogromnie ważny, ale tak samo ważne są te komponenty związane z pokrywą lodową, ponieważ lód inaczej zupełnie odbija promieniowanie słoneczne, więc mniej lodu, więcej promieniowania jest zaobserwowane przez powierzchnię Ziemi. Mamy również ten komponent związany z tym, jakie jest podłoże, czy ono absorbuje, czy ono odbija. I taki bardzo kompleksowy model jest uruchamiany w skali globalnej. I jest uruchamiany nie jeden raz, bo my tak naprawdę nie znamy przyszłości, więc mamy jakieś spektrum różnych scenariuszy, gdzie naukowcy zastanawiają się, w jakim kierunku pójdzie nasz rozwój społeczno-ekonomiczny, gospodarczy, czy wymyślimy technologię ograniczania gazów cieplarnianych, czy będziemy podążać tą ścieżką ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię, skąd ta energia będzie pochodzić, nawet jeśli będziemy ciągle potrzebować jej więcej. I dla takiego spektrum scenariuszy obliczana jest ta klimatyczna przyszłość Ziemi. I następnie na podstawie tych scenariuszy, które są opisywane w raportach oceny IPCC, uruchamiane są takie bardziej dokładne obliczenia dla konkretnych kontynentów. Dla Europy to jest inicjatywa Eurocordex i czekamy w napięciu na, powiem, najnowsze, czyli zgodne z 6. raportem oceny, które było opublikowane w 2021 roku, więc tutaj też zawsze jesteśmy z takim lekkim spóźnieniem. Jesteśmy w przededniu opublikowania tych regionalnych prognoz dla Europy, które będą nam z wyższą rozdzielczością pokazywać, jak ten klimat w Europie najprawdopodobniej będzie się zmieniał w najbardziej prawdopodobnych wariantach. My potem te scenariusze bierzemy na warsztat, no i za pomocą różnego rodzaju technik obliczeniowych staramy się przygotować projekcje dla Polski.
1: Czy to jest trochę takie wróżenie z fusów, czy jednak no, działają Państwo na podstawie bardzo rzetelnych danych, które pokazują, w którą stronę to może iść?
0: Działamy na podstawie bardzo rzetelnych danych, natomiast tak jak powiedziałam na samym początku, operujemy w pewnym spektrum rzeczywistości. I to, co my obliczamy, no na pewno gdzieś tam się w tym spektrum zmieści, ale to absolutnie nie jest odpowiedź na pytanie, czy w 2050 roku w Boże Narodzenie będzie śnieg, czy wręcz przeciwnie. Także tutaj mówimy raczej o właśnie o tendencji, o zmianie temperatur średnich, o częstości występowania zjawisk ekstremalnych, natomiast zdecydowanie nie jest to taka prognoza chronologiczna.
1: Ale te tendencje, które teraz obserwujemy, czy obserwujemy w ostatnich latach, w którą stronę każą patrzeć, jakie te prognozy mogą być?
0: To ja spróbuję troszeczkę uniknąć tego pytania i powiem tak. W projekcjach dla Polski, które były opracowane na podstawie poprzedniego raportu oceny, czyli 5. raportu oceny, nasze obliczenia wskazywały na to, że prawdziwe zmiany zaczną się w drugiej połowie XXI wieku. Czyli na razie będą się nam przeplatać lata nieco cieplejsze, normalne, czasami chłodniejsze. Natomiast zdecydowana zmiana w kierunku wzrostu i to nie tylko w tym scenariuszu, nazwijmy to pesymistycznym, zakładającym jednak zdecydowany wzrost zużycia energii i ciągłe spalanie paliw kopalnych, ale również w tym scenariuszu, nazwijmy go umiarkowanym, gdzie zakładamy, że będziemy się rozwijać w sposób zrównoważony, w tym scenariuszu również temperatury w drugiej połowie stulecia rosły. Więc o ile w tym momencie możemy traktować te wydarzenia jako trafił się nam taki rok, w zimie było zimno, w lecie jest ciepło. O tyle miejmy z tyłu głowy, że tego typu zdarzenia w drugiej połowie XXI wieku mogą być zdecydowanie częstsze.
1: I teraz w takim razie, jakie to może rodzić skutki dla nas wszystkich, nawet na podstawie tego, co obserwujemy w ostatnich latach, co dzieje się, kiedy mamy do czynienia z taką wysoką falą upałów, bo to są pożary lasów, to są pożary torfowisk, to wszystko tylko potęguje te negatywne skutki.
0: Zdecydowanie tak, natomiast ja bym podzieliła te skutki na dwie grupy. Jedna to jest to, do jakiego stopnia takie pogody mogą być dolegliwe dla Kowalskiego. Czyli mówiąc krótko, u nas mało kto ciągle jeszcze ma w domu zainstalowaną klimatyzację. Nie mamy okiennic w domach, które by spowodowały, że my zamykamy na dzień okiennicę i nam gorące powietrze do domu nie wpływa. Czyli u nas architektonicznie rozwiązań, które są typowe dla

0: Europy Południowej albo nie ma, albo są w nowych budynkach, gdzie są owszem zakładane rolety, czy jest instalowana klimatyzacja. I zwłaszcza pod kątem komfortu osób starszych, tego typu powtarzające się pogody są dolegliwe. Druga sprawa, no oczywiście system opieki zdrowotnej już zaczyna zauważać, że ta prognoza pogody może się wiązać ze zwiększoną liczbą hospitalizacji, natomiast ponad 10 lat temu, ja pamiętam jak na jednej z konferencji nomen omen w Grecji, właśnie w Atenach, był pokazywany taki system wczesnego ostrzegania, którego odbiorcą były właśnie no, tamtejsze szpitale. Mhm. Czyli mówiąc krótko, temperatura przekracza nam 40 stopni, czyli musimy mieć przygotowane więcej łóżek, musimy mieć przygotowane więcej karetek i w ogóle musimy mieć przygotowany system pod to, że mogą się pojawić osoby starsze, które trzeba nawodnić, mogą być zasłabnięcia i jeszcze parę dni później mogą być różnego rodzaju problemy kardiologiczne. Natomiast druga sprawa to są wszelkie aspekty gospodarcze i tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście susza, która wpływa nam znacząco na kondycję rolnictwa, ale również tutaj jest bardzo poważne pytanie o zasoby wodne, ponieważ my jako kraj nigdy nie mierzyliśmy się z brakiem wody w kranach, w związku z czym nie mamy nawyku oszczędzania wody.
1: Pani profesor, tak na koniec chciałbym zapytać, czy my jeszcze jesteśmy w stanie zatrzymać te negatywne skutki, te negatywne prognozy, czy jesteśmy w stanie je tylko ograniczyć? Czy tak jak pani powiedziała, no wszelkie prognozy pokazują, że mimo wszystko w drugiej połowie XXI wieku temperatura i tak będzie rosła, więc my musimy się do tego adaptować, przygotowywać.
0: Ja głęboko wierzę, że my jesteśmy w stanie coś zrobić. Mam nadzieję, że jakaś technologia jest gdzieś po prostu za zakrętem i ona za chwilę pozwoli nam naprawdę produkować energię w miarę możliwości bez dalszego zwiększania emisji gazów cieplarnianych. Natomiast to, co w atmosferze jest, to już jest. Dodatkowo mamy ogromną ilość jednak energii tej pochłanianej przez całą kulę ziemską, zmagazynowaną w oceanach. Oceany pokrywają 70% powierzchni planety. My sobie tego z tej perspektywy europocentrycznej nie zawsze to sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast ocean w ogromnym stopniu przyczynia się do tego, jak te procesy klimatyczne się kształtują, jak kształtują się te ośrodki ciśnienia, o których wspominałam na samym początku. I na pewno, nawet jeśli podejmiemy jako ludzkość takie poważne, odpowiedzialne działania w kierunku ograniczenia emisji, to rozkładałoby się na dekady, żeby efekty, które obserwujemy w tej chwili, ograniczyć. Natomiast nadal działanie jest w naszych rękach, więc jeśli możemy coś zrobić, to powinniśmy równolegle i podejmować działania adaptacyjne, tak żeby nam się po prostu lepiej i bezpieczniej żyło w tym zmieniającym się klimacie, a z drugiej strony podejmować wszelkie działania zmierzające do jednak ograniczania ilości gazów cieplarnianych.
1: Doktor habilitowana inżynier Joanna Stróżewska z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną dzisiaj Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Ale mamy kapitalny temat na otwarcie letniego sezonu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zapomnianych superfoods, bo mamy, proszę Państwa, wokół siebie takie rzeczy, które moglibyśmy jeść, tylko czy to moda, czy to jakieś trendy spowodowały, że bardzo często my wolimy zagranicznie zagraniczne, a najlepiej z innego kontynentu. To, co jest modne, to, co uważamy, że jest właśnie wyjątkowo zdrowe, a tymczasem, gdybyśmy się rozejrzeli, gdybyśmy sięgnęli pamięcią do tego, jak wyglądało jedzenie

0: gdy byliśmy mali, albo co mówiła nam babcia, co miała na swojej działce, to proszę państwa, ho, ho, ho. Dlaczego zapomnieliśmy o tylu fajnych rzeczach do jedzenia?
1: Tak, myślę, że rzeczywiście otwartość na historię żywienia troszeczkę się ukróciła. W edukacji, nawet podczas studiów, ja pamiętam, to było bardzo dawno, ale nawet na żywieniu człowieka, czyli na takiej podstawie, nie było poruszane na przykład kwestia żywienia w Polsce, nie wiem, szlachty albo różnych grup społecznych, a przecież warzywa, ja to dzisiaj nazywam retrowarzywami, ale są to warzywa, które dalej są w użyciu, zapomniane albo bardzo drogie, albo w ogóle wykreślone z listy. I myślę, że brak po prostu znów edukacji. Zawsze, jeżeli o czymś zapominamy, to według mnie nie ma na ten temat edukacji. Co prawda, ostatnio spotkałam się, że w ostatnich latach w muzeum w Wilanowie są organizowane warsztaty, właśnie jak żywiła się na przykład Warszawa w którymś tam, nie wiem, XIX wieku. Mogę wprowadzić państwa w błąd, ale na pewno można zobaczyć. I pamiętam, z którego to wieku są przywoływane przepisy, ale wtedy edukacja następuje. Natomiast do tego jest mały dostęp. Nie każdy wie o tych warsztatach. Nie każdy też ma czas iść i gotować 8 godzin, na przykład coś ze skorżonery, bo się trochę obawia. Natomiast ja bardzo to polecam i chętnie bym też odesłała do przepisów naszych babci. I to nie tylko pokolenie takie jak, no, moja babcia jest z 1944 roku, no to za wcześnie bym powiedziała, bo myślę, że to, co jadło to pokolenie, to jeszcze my jednak pamiętamy. Może już młodzież z 2010 już nie, ale my jeszcze i ja staram się przekazywać. Ja jak najbardziej moich pacjentów zachęcam do tego, żeby pamiętali o polskich produktach, bo tutaj też o to chodzi.
0: No właśnie, chciałam też dopytać o to, dlaczego fajnie wrócić do tego, co lokalne, chociażby miało ten dodatek retro, bo rozumiem, że są to produkty nie zawsze łatwo już dostępne, natomiast my w ten sposób robimy wielką przysługę naszej planecie, prawda? Te wszystkie superfoods, które do nas przylatują z innych kontynentów, no to jest transport, to jest ślad węglowy, to są często bardzo niszczące ekosystemy plantacje, a wyhodować sobie coś fajnego możemy, no, chociażby w doniczce na balkonie.
1: Tak, zgadzam się. Rzeczywiście jest to duży wysiłek dla planety i teraz musimy jeszcze bardziej pamiętać, żeby o nią dbać i dlatego powrót do tych lokalnych produktów sezonowych. Teraz mamy wspaniałe sezon, prawda?
0: Ach,
1: to jest
0: taki
1: szczyt sezonowy. Oczywiście, że tak. Ja sobie zdaję sprawę, że zaraz ktoś powie, że tutaj ceny i tak dalej, no ale tak mamy niestety teraz rzeczywistość skonstruowaną. Myślę, że też powrót do tych warzyw i owoców może być też trudny, z tego względu, że no, pojawiają się nowe gatunki. Człowiek
0: odmiany,
1: jest otwarty
0: tak,
1: na smaki, generalnie, tak? Poza tych, którzy mają wybiórczość pokarmową. Natomiast jesteśmy otwarci na smaki i chcemy próbować. I tak jak wyjeżdżamy do innych krajów albo na inne kontynenty latamy i próbujemy tam lokalnych kwestii, no to jeżeli to się pojawia w Polsce, no to też trochę się nie ma co dziwić, że chcemy tego spróbować. A jeżeli nam posmakuje, no to wypieramy nasze. Więc myślę, że dlatego to się stało. Nie dlatego, że to jest niedobre, no bo nie wiem, no ja nie znam kogoś, kto po prostu z założenia, bez żadnych chorób, bez alergii, nie lubi malin, borówek, czy truskawek, ziemniaków, prawda? No to są nasze polskie produkty, które, no, surowce, które zazwyczaj lubimy, przynajmniej jak ja tak statystycznie sobie prowadzę. Co innego na przykład rzepa. To była kiedyś królowa warzyw. Naprawdę szkoda, bo warzywo tanie. Myślę, że nadal jest tanie, ale właśnie na przykład ja sama od dawna nie jem rzepy. W sumie nie wiem dlaczego, po prostu wdrożyłam inne warzywa.
0: Taka,
1: ale szkoda.
0: Tarta kiedyś z solą, czarna rzepa, taka ucierana, była takim przysmakiem chociażby na kanapce, na chlebie z masłem i to się przecież kiedyś
1: dokładnie
0: jadło,
1: tak.
0: Proszę państwa.
1: I historycznie właśnie, tak jak sobie sięgnęłam, tak, to taka właśnie warzywo sprzed tej ery ziemniaka, a tak naprawdę ma podobne substancje jak w kapustnych, bardzo korzystnych warzywach, pomagających kobietom w zaburzeniach gospodarki hormonalnej. Rzepa ma bardzo dużo witaminy C, właśnie tak jak wspominamy, prawda? Surówka, świetnie. Błonnik przede wszystkim. No każde warzywo zawiera błonnik, zbawienny dla naszej mikrobioty jelitowej. Szczególnie latem, na przykład jak ktoś chce zredukować masę ciała, no to błonnik jest podstawą.

0: prawda? I naprawdę ta rzepa o takim ostrym smaku, właśnie dzięki tym glukozynolanom, bo to są te substancje, ma takie właśnie fajne goryczki. Bardzo szkoda i myślę, że nawet teraz fajnie sobie wrócić do tych zapomnianych warzyw i owoców i zabłysnąć na przykład na spotkaniach, prawda, towarzyskich, na różnych...
1: Jakie sushi, proszę państwa, jakie tam
0: no właśnie,
1: tartinki,
0: rzepa,
1: proszę
0: prawda,
1: bardzo, rzepa wjeżdża na stół i koniec.
0: Tak, szkoda, że zniknęła z naszej kuchni, ale może właśnie dzięki naszej rozmowie i dziękuję za ten temat, bo ja się bardzo ucieszyłam. Zupa z rzepy. Pieczona rzepa jest fantastyczna. Frytki z rzepy można robić. No, one nie są oczywiście tak jak z ziemniaka. Ja nie mówię, żeby teraz wypierać ziemniaka, ale żeby oddać jej cześć, bo ona była przed ziemniakiem, no to można naprawdę tutaj spróbować. Z warzyw...
1: No, no to teraz, proszę państwa, do koszyka Superfoods od dzisiaj wkładamy rzepę, a następne Superfoods Milena Nosek.
0: Tak, następne to według mnie rokitnik i to nie tylko preferencyjnie, bo ja uwielbiam jego specyficzny dosyć smak kwaskowy, natomiast jest to być może najbardziej niedoceniony owoc. Jest trudny w uprawie. Potrzebny nam jest płeć żeńska i męska, żeby owoce się pojawiły. Z tego, co ja się tam botanicznie orientuję, może oczywiście nie mam racji, ale z tego, co ostatnio widziałam na plantacjach, to tak to wygląda. Ma przede wszystkim ten owoc kwasy tłuszczowe, jako jeden z, prawda, nielicznych. Bardzo korzystne, omega-9. Jedynym przeciwwskazaniem użytkowania tego owocu są problemy z wątrobą i z pęcherzykiem żółciowym, więc bardzo mało. Nie znam źródeł na temat alergii na ten owoc. Ma bardzo ciekawy, wybijający się smak, więc za pomocą małej ilości dosłownie dodania go, można go mrozić, można z nim robić lody. Naprawdę ja widzę, że w Polsce jest bardziej popularny, ale jeszcze niedoceniany. Szkoda, bo niesie ze sobą bardzo duże wartości witaminy C, bardzo dużo błonnika, bo ma grubą skórkę i to, co ma najgrubszą skórkę, to jest bardzo wartościowe dla naszych jelit i naprawdę szkoda. No i też prekursor witaminy A, czyli beta-karoten, nie tylko z racji koloru, ma taki piękny, żółto-pomarańczowy kolor, ale naprawdę dobrą wchłanialność, czyli dobrą absorpcję tej witaminy, co też korzystnie wpływa oczywiście na wzrok. Jest tak zwanym bioaktywnym owocem. Można powiedzieć, ciągle pracuje, jak się go je w organizmie, więc warto. I można zamknąć ten letni owoc w słoiczkach, można zrobić z niego syropy ze zdrowymi zamiennikami, typu na przykład z erytrytolem, prawda? Naprawdę świetny owoc i bardzo polecam. A zaraz za tym rokitnikiem żurawina.
1: Już dopisujemy, proszę państwa, czyli w koszyku mamy rzepę, rokitnik, trzy żurawina. Żurawina wydaje się bardziej jednak popularna w
0: tak,
1: cały
0: ja widzę
1: czas
0: na szczęście
1: gdzieś...
0: na targach. Tak. Może bardziej jesienią, fakt, ale proszę o niej nie zapominać, bo jest też fantastyczna. To taka kuzynka północnych jagód, a obecnie rzeczywiście, no myślę, że to mówimy dzisiaj o zapomnianych, ale przypominam oczywiście tutaj na naszym spotkaniu, że zaraz pojawią się jagody, jagoda kamczacka, borówki, wszystko, proszę państwa, co fioletowe, ciemne, brudzące, to jest najlepsze dla nas, naprawdę. I nie wspominam, mówię tak celowo pod tą listę, ale żeby jednak postawić właśnie na te lokalne, sezonowe owoce tym latem i nie tylko tym latem. Czarna porzeczka, bo my w kuluarach
1: rozmawiałyśmy o czarnej porzeczce, mojej ukochanej z czasów dzieciństwa. Była wtedy wszędzie, absolutnie. Obrywało się krzaczki czarnej porzeczki na działkach. One gdzieś ciągle rosły. To było bardzo popularne. No, były jabłka, porzeczki, czerwone porzeczki, czarne porzeczki, białe. Coś niezwykle popularnego.
0: Tak,
1: ja widuję cały czas gdzieś na bazarkach czarną porzeczkę, ale w takich niedużych pojemniczkach, tak jakby to była dodatek do
0: luksus.
1: Czegoś. Trochę luksus. Znam osoby, które nie znają w ogóle, zwłaszcza młodych ludzi, smaku czarnej porzeczki. A to jest witaminowa bomba.
0: Tak, to jest bomba, szczególnie witaminy C, takiego naszego najlepszego sprzymierzeńca w walce, można powiedzieć, no chociaż nie używam słowa walka, jeżeli chodzi o zdrowie, ale może we wspieraniu, w opóźnianiu starzenia się, czy w profilaktyce zdrowotnej. Witamina C jest bardzo ważna i właśnie czarna porzeczka jest również jej wspaniałym źródłem i ten kolor, prawda? To są znów polifenole. To jest coś, co... No, czego szukamy, a szkoda, ja widuję czarną porzeczkę niestety najczęściej w jakichś sokach, na półkach, bo nie kupuję, ale czarna porzeczka jest, natomiast zgadzam się, że kupić ją jest ciężko, więc na pewno...

0: listy dopisujemy.
1: No to już w koszyku. Rzepa, ja będę cały czas przypominała. Rzepa, tak. Rokitnik, żurawina, czarna porzeczka, superfoods, które kiedyś były bardzo popularne, były normalne, typowe dla naszej,
0: właśnie,
1: dla
0: to
1: naszego
0: jest świetne
1: kraju.
0: Słowo, normalne, dlatego że my szukamy właśnie tych egzotyków, a tak naprawdę to, co było w Polsce w użytku i taka dbałość przy okazji, no bo nie oszukujmy się, że kiedyś pewnie w zamierzeniu nie było dbanie o bakterie litowe, a przecież robiliśmy kiszonki, prawda? A zapomnianym superfoods nie są kiszonki, bo jednak w użytku widzę, ale co kisimy? Ogórki,
1: kapustę. A kisić można wszystko.
0: A kisić można wszystko, łącznie również z owocami. Ta fermentacja jest bardzo korzystna, no ale wracając, miałyśmy owoc, to teraz przeplatanką zrobię warzywo, topinambur. Ja uwielbiam topinambur, bardzo Państwu go polecam.
1: Topinambur, czyli taki korzeń innego słonecznika, tak?
0: Tak, inaczej słonecznik bulwiasty. Fantastyczna pożywka dla bakterii właśnie jelitowych, bardzo, ponieważ jest źródłem takiego rodzaju błonnika, jakim jest inulina, która nie występuje tak często. No w cykorii jeszcze ją mamy, ale topinambur jest świetny. Ja czasami robię pacjentom tak zwany test topinambura. I tu polecam zostać w domu, dlatego że mogą być różne efekty, ale dzięki temu dowiadujemy się, w jakim stanie jest ta nasza mikrobiota jelitowa.
1: Bo topinambur uważany jest za roślinę, która powoduje, mówiąc wprost, wzdęcia.
0: Tak, ale powoduje wtedy wzdęcia, kiedy jeden szczep bakterii, no po prostu można powiedzieć skrótowo upraszczając, nie lubi tego błonnika, czyli tej inuliny. A inulina jest naprawdę wspaniałą pożywką. Można się przyzwyczaić, można przyzwyczaić jelita, zrobić im taki trening. I właśnie ten topinambur, ten skarb, ja to nazywam skarb dla jelit, wdrażać.
1: A jak się właściwie przyrządza topinambur?
0: Można go piec jak ziemniaki, można krem z topinambura zrobić, dodawać do zup krem z innych warzyw, tak? Z białych warzyw na przykład. Na początek, jeżeli ktoś nigdy nie próbował, zalecam małe ilości, ale jeżeli już jest tolerowany, to można spokojnie. Ja bardzo lubię osobiście pieczony do sałatek na przykład jako dodatek dodawać. Polecam nie robić bazy jako, że zamiast ziemniaka, no bo to się może właśnie skończyć na początku takimi drobnymi rewolucjami, ale absolutnie to jest nic złego. To jest inulina, ma taki orzechowy, super posmak dla mnie. Każde przyprawy lubi, więc jest taki uniwersalny i też zapomniany. Ciężko go kupić, bo ludzie go nie kupują. Po prostu.
1: Bo nie znają.
0: Nie znają. Jeszcze dla diabetyków też jest bardzo dobry, dlatego że dba o tę stabilną glukozę, więc same profity można z topinambura, a naprawdę nie słyszę, żeby był w użyciu, więc dołączamy do listy.
1: Rzepa, rokitnik, żurawina, czarna porzeczka, topinambur, czyli teraz wracamy znowu do owoców.
0: Wracamy do owoców. Może owoców chyba już nie mamy, żeby tak
1: jak
0: nazwać
1: to? Amorwa?
0: Amorwa. No tak, ale zauważmy, że morwa raczej była używana też do przetworów. Nie była tak jedzona z krzaczka i sprzedawana, tylko raczej tak używana albo do przetworów, albo jako taki roślina lecznicza. Prawda? Bo ona też jest taka dla diabetyków, więc tutaj bym, no pewnie zapomniana, ale mamy herbatki, mamy takie rzeczy, natomiast rzeczywiście nie kupujemy morwy. To tak statystycznie, jak patrzy się na koszyk zakupowy Polaka, no to nie widać tej morwy, żeby była świeża kupowana, prawda? I też trudno ją chyba dostrzec na takich mniejszych targach, ale faktycznie jest zapomniana, natomiast mam wrażenie, że jeżeli ktoś redukuje masę ciała albo przymierza się do terapii z insulinoopornością, to zna morwę. To byśmy musiały zapytać, prawda, słuchaczy. Ale tak, jako owoc, dodatek do, można oczywiście ją wpisać, jak najbardziej.
1: Co jeszcze na naszej liście?
0: Na pewno siemię lniane. Ja myślę, że ono jest w użytku, ale wymieniam go tutaj do tej listy dlatego, że nie widzę za bardzo sensu importowania i kupowania przede wszystkim, czyli wspieranie importu szałwii argentyńskiej, czyli właśnie nasionek chia, dlatego że słuchajcie, no błonnik i kwasy omega-3 to są dwa powody, dla których te chia sobie sypiemy gdzieś tam i ona taka modna się bardzo stała. Alen, nasz, polski, jest jeszcze lepszy, dlatego że zawiera też lignany. To są takie związki, które też pomocne są właśnie dla kobiet. Bardzo dobra odżywka dla jelit. Naprawdę moim zdaniem len jest lepszy, tylko że rzeczywiście jeżeli go zmielimy albo zgnieciemy w moździerzu, bo chia daje takie poczucie, ona

0: tak troszkę się koaguluje, pęcznieje, więc możemy mieć poczucie, że więcej tych substancji z niej wydobędziemy. Ale naprawdę myślę, że powinniśmy wspierać ten len, oleje z lnu, prawda, to wszystko, co len nam zapewnia, bo po to też jemy tą chię, więc ja myślę, że nie bardzo.
1: Ale zapytam, jak w takim

0: dostał. Chodzi o to, żeby wydobyć z tego taki kisiel. Tak jak się wydobywa z nasion chia, ale no musimy trochę bardziej poświęcić, bo zobaczmy, że ziarno lnu jest twardsze. Ma taką bardziej skomplikowaną strukturę, więc trzeba ją rozbić, żeby wydobyć te związki. Więc można sobie zalać, można podgotować i ten kisiel wtedy wypijać, już bez ziaren, prawda? Ale jeżeli mamy właśnie moździerz albo taki blender, który możemy użyć do tego nie o wielkiej mocy, można po prostu zmiksować te ziarenka i przesypać do oddzielnego pojemnika i mieć po prostu pod ręką, jako taki pyłek, proszek. Kiedyś były płatki lniane na rynku, ale przestaną je produkować w sumie może z powodu zanieczyszczeń i z powodu utleniania się tych związków, bo jeżeli mamy ziarno, no to ziarno trzyma, prawda, te związki, a jeżeli zmielimy, spakujemy w produkcji do sprzedaży, no to pewnie się utleniały, więc warto sobie właśnie to zmielić, schować w ciemnym pudełeczku i mieć pod ręką, dosypywać do owsianek, do zup, do sałatek, do koktajli, do wody teraz latem, jeżeli mamy wodę, to łyżeczka siemienia lnianego, cytrynka, gałązka rozmarynu i
1: no super proszę, płyn. Jakie przepisy, proszę państwa, i gdzie my, i po co my sprowadzamy tyle rzeczy samolotami z odległych kontynentów, skoro mamy tak fantastyczne rzeczy tutaj na miejscu, tylko o nich zapomnieliśmy, albo chcieliśmy na siłę wszystkim pokazać, że jesteśmy już tacy bardzo światowi i to, co jedli nasi dziadkowie i babcie, uznaliśmy za zbyt przaśne, bo to chyba też ma takie podłoże. Co jeszcze do tego koszyka możemy dołożyć? Oprócz rzepy, rokitnika, żurawiny, czarnej porzeczki, topinamburu, morwy, siemienia lnianego, czy mamy jeszcze jakieś takie własne, lokalne superfoods?
0: Tak, mamy absolutnie kaszę jaglaną, która jest tak naprawdę od dawna pokarmem Słowian. Nawet taki trend ostatnio był, że dieta słowiańska, prawda, opiera się na kaszach. I ja się z tym bardzo zgadzam, bo również drugą kaszą obok jest gryczana. Ona botanicznie, co prawda, nie jest kaszą, no ale żywieniowo tak ją określamy. Natomiast obie na równi, kasza jaglana i kasza gryczana, naprawdę złote ziarna. Każda z nich, w ogóle każda kasza będzie się różniła nieco składem, ale gryczana ma rutynę, czyli na przykład jak ktoś ma problemy z naczyniami krwionośnymi, pękające, prawda? Teraz jest upał, więc jeżeli mamy obrzęki, to pojawiają się nowe naczynka. Dla tak zwanych sercowców również rutyna zawarta w kaszy gryczanej jest wspaniała. Tylko, że tutaj jedna uwaga. Lepiej zwrócić uwagę na tę kaszę gryczaną białą, czyli niepaloną, no bo jeżeli prażymy, mamy w sklepie prażoną, no to traci troszkę tych wartości. Błonnik. Zawsze, jeżeli wybieramy zboża, to też dlatego, żeby dłużej czuć sytość. Prawda? Jeżeli jemy grube kasze, tak jak pęczak, gryczana, no to dłużej czujemy sytość. Przy kaszy jaglanej nie będziemy mieć takiego uczucia, ale z kolei bardzo dobrze wpływa na żołądek. Też tak jak balsam. Ma dużo krzemionki, więc dla skóry, włosów, paznokci to po prostu rewelacja. Więc naprawdę bardzo dużo tych wartości. No i taki dodatek zamiast ziemniaków często. No dłużej schodzi moim zdaniem obranie ziemniaków, bo komuś się nie chce gotować, ja tak słyszę czasami. Ale ugotowanie kaszy, ona się sama gotuje, tak? Więc tutaj jak najbardziej. Jest naturalnie bezglutenowa, gryczana też. Więc jeżeli ktoś teraz tam poddał się trendowi bez glutenu, albo po prostu musi, no to też jak najbardziej
1: idealne
0: te dwie
1: produkty.
0: Kasze. Tak, idealne. Żelazo, magnez, w ogóle no, dużo tych różnych składników. Witaminy z grupy B, produkty zbożowe są bardzo potrzebne, a my je czasami bezpodstawnie eliminujemy i szkoda. Możemy trochę przyciąć moim zdaniem na pieczywie, ale taki lunch albo obiad, kolacja, teraz letnia to kasza, jajko sadzone, jarmuż, też trochę retro, ale jednak widzę w użyciu. Ale na przykład moja babcia kiedyś jej zaproponowałam, no choć babcia, zrobimy jarmuż. Daj spokój, ja przez całą młodość jadłam jarmuż, to dla mnie żadna rewelacja. Mówię, ja, to dla mnie takie odkrycie i takie super odkrycie. Nie chcę patrzeć na jarmuż, bo musiałam go jeść.
1: Zapomnieliśmy.
0: Więc, tak, więc ze zbóż to na pewno te dwa. No i jeszcze z takich, bo jak państwo zaraz jeszcze usłyszycie tutaj od pani Małgosi listę całą, no to nam się tworzy taki piękny jadłospis. Co prawda nie mamy tu aż źródeł białka, no bo o białku to nie zapominamy, bo jemy ryby, mięso, jaja i tak dalej. Ale tutaj takie uzupełniacze. I jeszcze nam brakuje do tych warzyw, owoców, prawda, siemienia lnianego, czyli zdrowego tłuszczu, brakuje nam przypraw. I tutaj chcę dopisać do listy pokrzywę, która kiedyś była uważana jako warzywo w ogóle. Zupy z pokrzywy, napary i też leczniczo, bo historia właśnie żywienia też wspaniale o tym mówi, że

0: ludzie coś jedli, ale tak naprawdę nawet nie wiedzieli, że to ma jakieś dobre właściwości lecznicze. Dopiero potem się okazywało, że ktoś na przykład nie miał problemu z nerkami, no bo dużo jadł pokrzywy, więc ona była moczopędna, więc generalnie super filtracja zachodziła. Takie czytałam też doniesienia, więc ta pokrzywa też jest dobra na to. Latem też jest bardzo dobra. Ona mimo, że jest moczopędna, to też bardzo dobrze nawilża. I to jest takie paradoksalne troszkę, ale tak się dzieje. Ma dużo witaminy C. Jest orzeźwiająca, więc też można ją spokojnie stosować.
1: Coś no, jeszcze do koszyka dorzucamy?
0: Tak, do koszyka dorzucamy tak zwany podagrycznik pospolity.
1: O, co to takiego? Mamy tak. ostatnią minutę i tak, musimy to
0: tak,
1: wyjaśnić.
0: Tak, to jest, no dzisiaj dużo ogrodników go zwalcza, w tym, tam pamiętam moja mama na działce, ale przez wieki był normalnym składnikiem tak zwanej diety, a młode liście można było dodawać do sałatek, wykorzystywać w pesto, gotować jako warzywo liściaste. No i właśnie ten podagrycznik, ja polecam Państwu, żeby sobie go poszukać i spróbować, jest najlepszym chyba na koniec klamrą zamykającą, że jak daleko jesteśmy od tamtejszej tak zwanej diety, bo ja szczerze mówiąc, jak czytałam historycznie książkę o tym, to pierwszy raz też zobaczyłam, jak wygląda.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawiałyśmy dzisiaj o zapomnianych tak zwanych superfoods, czyli mnóstwie dobrych rzeczy, które rosną sobie wokół nas, albo rosły, ale o których zapomnieliśmy, bo gdzieś tam od czasu do czasu wolimy skorzystać z tego, co przyleci do nas samolotem z odległego kontynentu, a szkoda. Szkoda ulegać modom, warto sięgnąć do tego, z czego korzystali nasi dziadkowie, pradziadkowie. To wszystko wokół nas jest tańsze, nie zostawia śladu węglowego w powietrzu, więc korzystajmy z tego, co lokalne, choć czasami troszkę retro. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, panem Szymonem Ziobrowskim. Witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Panie dyrektorze, będzie pytanie prowokacyjne. Kiedy rozdepczemy Tatry?
4: No, to nie jest pytanie nowe, więc nie zaskakuje mnie w żadnym sensie i nie prowokuje do niczego. Według mnie to wszystko to zależy niekoniecznie od tego, ile osób wchodzi w Tatry. To zależy głównie od tego, jak Tatrzański Park Narodowy, w zasadzie nie jak, tylko jaką infrastrukturę przygotuje turystom. No bo jeżeli popatrzymy na Morskie Oko i to, że do Morskiego Oka wędruje w ciągu roku kilkaset tysięcy turystów, droga nie jest rozdeptana. Bardziej rozdeptana jest może kopytami końskimi, ale na pewno nie podeszwami butów turystów. Więc jeżeli infrastruktura jest dobrze przygotowana, jeżeli ruch turystyczny jest skanalizowany, to jedynym wyzwaniem, które identyfikujemy, jest komfort zwiedzania takich miejsc. No, dla większości osób, może nie dla większości, bo w sumie nie siedzę w głowach większości, ale ten komfort na pewno spada wtedy, kiedy turystów jest zbyt wielu, choć wiemy również, że część z nich lubi chodzić w tłumie. Czuje się wtedy bezpiecznie i bardziej komfortowo. No my w związku z tym tą infrastrukturę sukcesywnie poprawiamy, naprawiamy, analizujemy też błędy i mamy takie badania z ostatniego czasu. Porównaliśmy powierzchnię zdegradowaną w stosunku do powierzchni zregenerowanej w wyniku naszych właśnie działań polegających na remontach szlaków. I okazuje się, że tam, gdzie te szlaki są remontowane sukcesywnie, te powierzchnie zdegradowane się zawężają. Czyli bilans jest na plus. Więcej zarasta niż się degraduje.
3: Dlaczego zadałem to pytanie, panie dyrektorze? Dlatego, że lat temu pięćdziesiąt kilka, jeszcze w liceum, biegałem po Tatrach non-stop. Nawet urywałem się ze szkoły, żeby w piątek na przykład wyjechać i żeby trzy dni w górach naszych cudownych spędzić. I pamiętam,

0: Tą Orlą Perć, na której spotykało się kilkanaście osób w ciągu dnia. Kilka lat temu wybrałem się też, żeby pokazać najstarszemu wnukowi i powiem panu, że przeżyłem szok, bo była kolejka do łańcuchów.
1: A kiedy pan był? W jakim okresie roku? W jakiej okresie
0: w lecie,
1: roku?
0: W lecie.
1: No, wie pan, to jest tak, że przyjeżdżają do Zakopanego turyści w weekend majowy, w weekend sierpniowy, no i dziwią się, że tych turystów jest dużo na Podhalu. Przyjeżdżają turyści podziwiać krokusy w weekend i dziwią się, że inni też wpadli na ten jakże unikalny pomysł. No można Tatry odwiedzać wtedy, kiedy tych turystów jest mniej. Można wyjść wcześniej. Ja wielokrotnie mam taką praktykę w sezonie turystycznym, że po prostu wychodzę 5:30, 6:00 i naprawdę turystów jest zdecydowanie mniej niż jest ich za 2 godziny. Spotyka się oczywiście większe grupy schodząc, no ale tak jak rzekłem, naprawdę można w ciszy i spokoju te Tatry zwiedzać, pomimo tego, że ruch turystyczny generalnie w tym okresie jest duży. No, trzeba też na to patrzeć, oczywiście nie można patrzeć na to z perspektywy Tatr, ale to ma szerszy wymiar. No, po prostu turystyka jako pewne zjawisko eksplodowała po pandemii i to nie dotyczy Tatr, dotyczy to tak samo Karkonoszy i innych parków narodowych w Polsce, ale dotyczy to w ogóle parków narodowych na świecie i w ogóle miejsc atrakcyjnych turystycznych na świecie. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie wiem, trudno mi to ocenić, natomiast wiem z drugiej strony, że turystyka w tym momencie, czy PKB z turystyki to jest jakieś 5% i ten poziom wzrasta. W związku z czym z jednej strony oczywiście to dobrze, bo to źle, bo no, komfort zwiedzania miejsc atrakcyjnych turystycznie niewielki, mały, no ale z drugiej strony turystyka napędza lokalne gospodarki, więc no jak wszystko, kij ma, jak wiadomo, dwa końce.
0: Nie, ja nie proponuję, panie dyrektorze, wmontowania tak zwanych drzwi do lasu, czyli drzwi do Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy generalnie drzwi do Tatr. Tylko myślę sobie o tym, że rzeczywiście to natężenie się zrobiło bardzo duże. Polskie Tatry nie należą do największych gór. Po słowackiej stronie jest zdecydowanie więcej, no ale ja twierdzę, że po naszej stronie zdecydowanie ładniejsze. Ładniejsze są te góry, no bo one są takie bardzo alpejskie i strzeliste. Ale no właśnie, jak to połączyć te dwie rzeczy, żeby turystyka się rozwijała, bo każdy chce zobaczyć, każdy chce zwiedzić, ale z drugiej strony, żebyśmy nie szkodzili temu terenowi, czyli parkowi narodowemu, żebyśmy nie zakłócali życia tam żyjących różnych zwierząt, ptaków, no tej całości, która jest parkiem narodowym.
1: No to po pierwsze, zaczynając od może bardziej przyziemnych spraw, no podstawa to jest dobra infrastruktura, czyli odpowiednio przygotowane szlaki turystyczne, toalety i usuwanie śmieci. No i to od wielu, wielu lat robimy, jak już powiedziałem, szlaki remontujemy. Natomiast jeżeli chodzi o faunę...
0: A propos śmieci, jeżeli pan pozwoli, a propos śmieci, to jeszcze pamiętam akcję czyszczenie na przykład Świnicy, gdzie, ja nie wiem, czy to był fake w tamtych czasach, to było bardzo wiele lat temu, że zniesiono ze Świnicy miskę klozetową. Albo ktoś się wygłupił, albo no ktoś, nie wiem, może zaniósł.
1: Być może różne pomysły turyści również mają. Natomiast no, dla nas oczywiście podstawową wartością jest przyroda i ochrona tejże. No i tutaj w kontekście ruchu turystycznego powiem tak, że po pierwsze w Tatrach obowiązuje taka dość restrykcyjna zasada. No inaczej jest w Alpach, że jednak poruszamy się tu wyłącznie po szlakach turystycznych. Po drugie, obowiązuje zakaz poruszania się nocą i ten zakaz w tym roku rozszerzyliśmy również na sezon zimowy. W związku z tym, no ten ruch turystyczny.

0: turystyczny jest bardzo skanalizowany. No i obserwujemy, że fauna do tej sytuacji się dobrze zaadaptowała. Ale ponieważ oczywiście nie jest tak, że my patrzymy bezmyślnie na to, że ten ruch turystyczny rośnie, to też wzbudza w nas różne myśli. W związku z czym w tym roku rozpoczniemy takie prace badawcze, próbując określić wskaźnik zagrożenia albo wskaźniki zagrożenia. No nie chcemy, tak jak zresztą pan wspomniał, zamykać drzwi w Tatry i powiedzieć 1000 to jest dobrze, a 1001 to już jest źle, bo to nie ma sensu. Zresztą od tego się w świecie odeszło. Tylko chcemy znaleźć takie wskaźniki, które powiedzą nam, o, w tym momencie ten ruch turystyczny zbliża się do niebezpiecznego progu, w związku z czym musimy wdrożyć różnego rodzaju działania zarządcze. I do takich działań na przykład może należeć intensyfikacja nocnych patroli służb terenowych w nocy. Jeżeli się okaże, że ten ruch turystyczny w nocy jest za duży, wtedy intensyfikujemy te patrole nocne. Niestety wystawiamy mandaty lub pouczamy. Może być tak, że będziemy musieli zintensyfikować choć już tak bogaty program edukacji na miejscu. W tym momencie w kilku punktach w Tatrach w sezonie letnim nasi edukatorzy opowiadają różne ciekawe miejsca turystom. Gdyby się okazało, że takie działanie trzeba będzie wprowadzić czy zintensyfikować, to również zrobimy. Wiele takich narzędzi można wdrażać, żeby ruchem turystycznym zarządzać. No, mówiłem też o remontach szlaków turystycznych. Jeżeli szlak jest wygodny, turystom się po nich porusza dobrze, no to nie ma powodu, żeby z tego szlaku schodzili. No, chcę też powiedzieć, że ruch pozaszlakowy jest to zdecydowany margines ruchu w Tatrach. Zresztą po wiatrołomach, które od dziesięcioleci w Tatrach się pojawiają, my zwłaszcza w tych wrażliwych miejscach tych drzew nie usuwamy. Przykładem jest Dolina Pyszna, do której paręnaście lat temu prowadziła właściwie droga, można było prawie samochodem dojechać. Dziś tam jest taka plątanina drzew, że w ogóle nie ma co myśleć o tym, żeby tam pójść.
1: Dziękuję panu serdecznie. Chyba pojadę w tym roku. Odważę się.
0: Zapraszam. Dziękuję bardzo.
1: Odważę się. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski był państwa i moim gościem. Dziękuję.
2: Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Nocny zmasowany atak Rosji na Ukrainę reagowało polskie wojsko, podrywając myśliwce. Setki interwencji strażaków po burzach, które przeszły przez Polskę, dziś w pogodzie ma być spokojniej. Zajrzymy też na Mundial, tam kolejne drużyny meldują się w 1/8 finału. Minęła 6, Rafał Boguta, dzień dobry. Polskie myśliwce poderwane po rosyjskim ataku na Ukrainę powróciły już do baz. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, operowanie lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone. Nie została ona też naruszona. Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Ukrainę, głównie na Kijów, za pomocą dronów i rakiet. Co najmniej 2 osoby zginęły, 20 zostało rannych. Po groźnych burzach, które przechodziły przez Polskę, tylko do wieczora ponad 2300 razy interweniowali strażacy. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim. Tam odpowiedzieli na prawie 750 wezwań. Brygadier Karol Kroć z zespołu prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej powiedział nam, że w pozostałych województwach liczba interwencji była mniejsza.
4: W lubelskim 344, w kujawsko-pomorskim 222, w świętokrzyskim 215 i na terenie Mazowieckim około 173 zdarzeń. W pozostałych województwach już zdecydowanie mniejsza ilość interwencji. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
3: No o tym, co dziś w pogodzie, powiemy już za kilka minut. Wspólny głos Pałacu Prezydenckiego i rządu w sprawie przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Wczoraj

0: Rozmowy przyniosły jednoznaczną deklarację, że w kwestiach obronnych kraju nie ma miejsca na wewnętrzne podziały. O szczegółach Piotr Durys.
1: Rozmowy prezydenta z szefem MON-u przyniosły wyciszenie kuluarowych emocji. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk podkreśla, że w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa polskie władze mówią już bez dwugłosu.
2: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos.
1: W gabinecie prezydenta szczegółowo omówiono też projekt utworzenia nad Wisłą stałych baz wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych. Te negocjacje mocno przyspieszają.
2: Rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy amerykańskich toczą się na kilku poziomach i myślę, że zmierzają do szczęśliwego zakończenia.
1: Ludowcy zapowiadają teraz mocny lobbying, by nowa amerykańska infrastruktura wojskowa powstała w Wielkopolsce, w okolicach Poznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Prokuratura wkrótce złoży wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. W ocenie sądu zostały spełnione przesłanki dotyczące aresztowania Ziobry na 3 miesiące, czyli obawa matactwa, zagrożenie wysoką karą i ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Prokurator Piotr Woźniak powiedział, że prawomocne postanowienie o tymczasowym areszcie będzie przydatne podczas przygotowywania wniosku o ekstradycję.
3: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, aczkolwiek jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
0: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Obrońca byłego ministra, adwokat Bartosz Lewandowski, zwrócił uwagę, że w ocenie sądu za 8 zarzutami nie stoją wiarygodne dowody.
4: Mój klient to cały czas mówi. Te zarzuty są motywowane politycznie. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana i on się nie zgadza z tymi zarzutami. Zresztą dzisiaj sam fakt tego, że my jako obrońcy zwracaliśmy uwagę, że w składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego, nie powinno tak być.
0: Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. I zgodnie z zapowiedzią w informacjach zaglądamy tradycyjnie na piłkarskie Mistrzostwa Świata. 2 godziny temu w jednej ósmej finału zameldowała się reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Współgospodarze turnieju pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0. Emocji nie zabrakło w poprzednim spotkaniu Belgia-Senegal. Do 85. minuty drużyna z Afryki wygrywała z Czerwonymi Diabłami 2-0. Ci jednak zdołali odrobić straty, doprowadzając do remisu. Gola na wagę zwycięstwa Belgowie zdobyli z rzutu karnego w doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki. Wcześniej awans do 1/8 finału zapewnili sobie Anglicy, wygrywając z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Piłkarze z czarnego lądu byli bliscy sprawienia niespodzianki, prowadząc przez większość spotkania 1-0. Złudzeń pozbawiły ich jednak 2 gole Harry'ego Kane'a w 75. i 86. minucie. Kolejny mecz 1/16 finału o 21:00, w którym Hiszpanie zmierzą się z Austriakami. Więcej o mundialu już za pół godziny w informacjach sportowych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po fali uciążliwych upałów nadchodzi ochłodzenie. Dziś termometry pokażą maksymalnie od 22-23 stopni na wschodzie, 25 na przeważającym obszarze do 27 na Dolnym Śląsku. Poza tym miejscami deszczowo, głównie na wschodzie i południowym wschodzie. Tam również możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
5: Klimat.
0: 13% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Między 10 a 11 zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej, by wykorzystać jej nadmiar. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra, na południowym wschodzie kraju dobra, tylko mieszkańcy Kalisza oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. Jest też wysokie zagrożenie pożarowe, obejmuje lasy w pasie województwa opolskiego i łódzkiego, a także północnego Mazowsza, miejscami również na wschodzie i południowym wschodzie.
5: Klimat.

0: dzień dobry, 6:07 na zegarach.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Czwartek, drugi dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska, Eldar Pedorenko, a po stronie informacji Rafał Boguta i Michał Homeszyn. Cieszymy się, że spędzimy z Państwem czwartkowy poranek. To 183 dzień roku przed nami. Słońce wzeszło o 4:19, a zajdzie o 21:00. Dzień potrwa 16 godzin i 41 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Maria i Urban. Najlepsze życzenia Państwu składamy. W naszym dzisiejszym poranku będą z nami goście. Po godzinie 7:07 Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, a także była stołeczna radna. Będziemy rozmawiać m.in. o kwestii rozliczeń po aferze w Szpitalu Południowym. Po 8:07 Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony narodowej, z którym z kolei porozmawiamy o stałej bazie amerykańskiej w Polsce, bo płyną kolejne sygnały, że sprawa jest już na ostatniej prostej. A po 8:33 Polskie życie polityczne będziemy komentować z doktorem Rolandem Zarzyckim, socjologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Instytutu Prezydenta Gabriela Narutowicza. Przed godziną 9:00, jak co czwartek, Martyna Podolska i rekomendacje kulturalne. A zaczynamy od kalendarium historycznego.
2: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
3: Ich bin ein Berliner.
4: Jeśli nam pomożecie, to...
5: Habemus Papam.
6: My, naród.
7: We, the people.
8: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
9: Kalendarium historyczne.
10: 2 lipca, 460 lat temu, zmarł francuski lekarz, astrolog i jasnowidz Nostradamus. Wydawał kalendarze astrologiczne z przepowiedniami, którymi było około 700 czterowierszy o niejasnej, rzekomo proroczej treści. W roku 1898 urodziła się aktorka Stanisława Peżanowska. Największą popularność przyniosła jej rola Heleny Matysiakowej w słuchowisku Polskiego Radia Matysiakowie, w którą wcielała się przez 25 lat.
11: Matysiakowie są oczywiście typowi dla rodzin nadwiślańskich. Są pełni awansów, nawet starzy Matysiakowie. Nie zapominajmy, że powieść zaczęła się, kiedy Matysiakowa sama jedna pracowała na całą rodzinę, a nawet sąsiadom niekiedy prała dla podniesienia budżetu domowego.
10: Była także wykładowcą Warszawskiej Szkoły Teatralnej, a do jej uczniów należeli m.in. Bogdan Łazuka i Zdzisław Wartein. Tego dnia, lecz w roku 1923 urodziła się polska poetka i laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska. Jej utwory do tej pory cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie i zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków.
12: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata.
10: Czytała swój wiersz, który muzycznie interpretowały m.in. Lucja Prus, Kora czy Sanach. 2 lipca 1947 roku w amerykańskiej miejscowości Roswell rzekomo rozbiło się UFO. Wrak obiektu, który według świadków w czasie lotu przypominał swym kształtem dwa talerze zwrócone ku sobie wnętrzem, został wkrótce zabrany do wojskowej bazy. Według teorii spiskowych we wraku znaleziono pozaziemskie formy życia. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych zdementowały te informacje, ogłaszając, że była to katastrofa balonu meteorologicznego. 75 lat temu na zakończenie Kongresu Nauki Polskiej powołano Komitet Założycielski Polskiej Akademii Nauk.
13: Gdyby nie wybuch wojny, powstałaby Akademia Nauk, być może w innym kształcie, pewnie miałaby na początku troszkę inny skład osobowy, ale samo powstanie instytucji było czymś naturalnym.
10: Mówił były prezes PAN, profesor Michał Klajber. Tego samego dnia Irena Joly-Curie przekazała Warszawskiemu Muzeum Narodowemu pamiątki i dokumenty po Marii Skłodowskiej-Curie i Piotrze Curie.
14: Jestem szczęśliwa, że miałam okazję przyjazdu do Polski. Chciałabym przekazać kilka dokumentów należących do Marii Curie. Do pamiątek najbardziej cennych należą aparaty ze starego laboratorium,

0: którym pracowali Maria i Piotr Curie.
1: Mówiła także nagrodzona Noblem córka polskiej uczonej. Dziś 65. rocznica śmierci amerykańskiego pisarza Ernesta Hemingwaya.
2: Dla prawdziwego pisarza każda książka powinna być nowym początkiem, gdzie stara się osiągnąć coś, co jest nieosiągalne. Zawsze powinien próbować czegoś, co do tej pory nie zostało stworzone, co bez efektów próbowali stworzyć inni. Wówczas, czasami jeśli będzie miał szczęście, odniesie sukces.
1: Pisarz został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, a także Nagrodą Pulitzera za opowiadanie Stary człowiek i morze. 60 lat temu zmarł poeta i prozaik Jan Brzechwa. Tworzył głównie utwory dla dzieci, między innymi takie jak Tańcowała igła z nitką, Kaczka dziwaczka czy Akademia pana Kleksa.
3: Lubię prostotę, bezpośredniość, wesołość. Może właśnie dlatego nie miałam nigdy w życiu kłopotów z sensem istnienia. Powie ktoś, że to jest niemodne. Doświadczenie moje uczy mnie, że moda przemija, a uśmiech pozostaje.
1: Jego kuzynem był poeta Bolesław Leśmian. 35 lat temu z udziałem premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego uroczyście otwarto Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
4: To jest po prostu bardzo ważna instytucja, która jest ostoją w ogóle gospodarki rynkowej, rynku kapitałowego i jeszcze jeżeli uda nam się uniknąć tej negatywnej strony giełdy, to będziemy mieli ważną instytucję, gdzie z jednej strony ludzie będą mogli nabywać papiery wartościowe, gdzie będą mogli trochę żyć grą, obserwować notowania, ale z drugiej strony będzie to również sposób na podnoszenie, jak to się mówi, kapitałów przez przedsiębiorstwa.
1: Giełda faktycznie funkcjonowała już od kwietnia tego samego roku, kiedy to minister przekształceń własnościowych i minister finansów podpisali jej akt założycielski. W roku 2014 zmarł poeta i satyryk Janusz Kondratowicz. Był autorem tekstów do wielu przebojów, wykonywanych między innymi przez Czerwono-Czarnych, Annę Jantar czy Krzysztofa Klęczona.

0: Kalendarium historyczne.
1: Blanka Pietrzak przedstawiała kalendarium historyczne, a przygotował je Szczepan Pawłosek.
2: Przegląd prasy.
1: Mężczyźni czujący się pokrzywdzonymi skrzykują się w internecie, by mścić się na kobietach, a dopingują ich w tym patoinfluencerzy. To pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej i apel, a właściwie przestroga przed tym, że nadal rośnie przemoc w rodzinie. Alicja Serafin z Femicide in Poland, prawniczka i kryminolożka, wspólnie z innymi aktywistkami prowadzi interaktywną mapę, która pozwala dostrzec natężenie zjawiska. Baza liczy już 500 tragicznych spraw, z czego wynika wzrost? Problem ma swoje źródło w internecie. To tam skrzykują się mężczyźni, zwłaszcza młodzi chłopcy, którzy czują się skrzywdzeni przez kobiety. Wspólnie nakręcają się do zemsty, radykalizują się. Niestety to właśnie może prowadzić do eskalacji przemocy i naśladownictwa, opowiada kryminolożka i podkreśla, że mężczyźni często biorą za wzór popularnych influencerów, którzy nadają dyskusję o przemocy prześmiewczy i trywializujący ton w imię zysków i oglądalności. Tu uprzeduje na przykład Krzysztof Stanowski, czemu niedawno dał popis, wyśmiewając ze sceny bicie kobiet i dzieci. To pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej. Tam także informacja o innych dochodach minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy. 13. strona Gazety Wyborczej. Wczoraj minister Sobierańska-Grenda poinformowała, że dodatkowe pieniądze, które znalazły się w jej oświadczeniu majątkowym, dodatkowe w rozumieniu nie tych, które zarobiła z rządu, to kwestia jej pracy dydakcyjno-edukacyjnej. Jako minister zdrowia zarobiła w zeszłym roku 133 tysiące, a inne osiągnięte dochody to 725 tysięcy złotych, pisze Judyta Watoła na 13. stronie Gazety Wyborczej. Minister zapewnia, że zarobiła je uczciwie, ale jak tego wyjaśnić do końca nie chce i wygląda to źle. Mowa dokładnie o 400 tysiącach złotych, bo wcześniejsze 300 tysięcy, już tutaj nie będę Państwu wchodzić w szczegóły, to kwestia pracy, którą minister podjęła jeszcze przed zatrudnieniem w resorcie zdrowia w ubiegłym roku. Pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej, a tam sondaż, czy w związku ze sporem o historyczną rolę UPA i odebraniem prezydentowi

0: Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Pani stosunek do Ukraińców uległ zmianie. Według przeważającej części Polaków, 60,7%, ten stosunek pozostał bez zmian, ale co trzeci z nas po tym sporze dyplomatycznym, po tej kłótni, zmienił zdanie na gorsze. 2% zmieniło na lepsze, 4% nie ma zdania. Już teraz widać, już teraz można postawić tezę, że działania władz w Kijowie obniżają legitymację społeczną dla prowadzenia polityki wspierania Ukrainy, tłumaczy dr Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Wczoraj Rada Najwyższa Ukrainy podjęła decyzję o stworzeniu Panteonu Narodowego. Będziemy także i do tego tematu wracać, a w Rzeczpospolitej także analiza Marka Kutarba, który pisze o tym, że Zełenskiemu nie chodzi o UPA. Prezydent Ukrainy dąży do zwiększenia wpływów w regionie, co może osłabić pozycję Polski na wschodniej flance. To jeszcze komentarz z Rzeczpospolitej. I na koniec dziennik Gazeta Prawna. I tu także spojrzymy na Jedynkę. Praca na czarno przechodzi do historii. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5% mniej niż rok wcześniej. Tym samym ubiegły rok przyniósł kontynuację trendu z poprzednich lat. Liczba Polaków zatrudnionych w szarej strefie maleje od 2022 roku. Od co najmniej 2021 rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie i tego trendu inspektorzy ujawnili tylko niespełna 6 tysięcy cudzoziemców pracujących w szarej strefie, i to o 19% mniej niż rok wcześniej. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej decyzję o aresztowaniu ministra na 3 miesiące podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy wkrótce zamierzają złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra z USA, a sprawie przyglądał się Michał Makowski.
1: Przed merytorycznym rozpoznaniem zażalenia na areszt obrońcy Zbigniewa Ziobry złożyli szereg wniosków formalnych. Chociażby domagali się wyłączenia sędziów Anny Szymachy z Wolińskiej i Adama Chocholaka ze składu orzekającego. Adwokat Adam Gomoła tłumaczył, że sędzia Chocholak został delegowany do Sądu Okręgowego przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
2: Zatem to uczestnik postępowania, strona postępowania decyduje o tym, kto będzie tak naprawdę tę sprawę sądził. Dla nas jest to sytuacja, która rodzi konflikt interesów.
1: Na wymianę składu nie zgodził się inny sędzia wylosowany do rozpatrzenia wniosków obrony. Prokuratura podtrzymała stanowisko dotyczące tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Wszystkie przesłanki pozostają aktualne, wskazał prokurator Piotr Woźniak.
3: Mówimy tutaj o surowej karze, mówimy tu o obawie matactwa procesowego, no i mówimy o obawie, no a wręcz już spełnieniu tej obawy, ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego.
1: Ostatecznie Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry, przekazała rzeczniczka Sądu Okręgowego do spraw karnych Anna Ptaszek.
4: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu zostały spełnione i zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione. Wprawdzie w stosunku do kilku czynów opisanych w zarzutach sprawstwo pana Ziobry nie jest uprawdopodobnione, to jednak były to zarzuty mniejszej wagi. Natomiast te zarzuty, które są najistotniejsze, dotyczą najpoważniejszych przestępstw, a więc tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
1: Adwokat Bartosz Lewandowski zwraca uwagę, że w ocenie sądu za 8 z 26 zarzutów, jakie prokuratura zamierza postawić jego klientowi, nie stoją wiarygodne dowody.
5: Mój klient to cały czas mówi. Te zarzuty są motywowane politycznie. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana i on się nie zgadza z tymi zarzutami. Zresztą

0: Dzisiaj sam fakt tego, że my jako obrońcy zwracaliśmy uwagę, że w składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę wątku dotyczącego Marcina Romanowskiego. Nie powinno tak być.
1: Prawomocne postanowienie o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry zostanie wykorzystane przez prokuraturę podczas przygotowywania wniosku o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych.
2: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Aczkolwiek, jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
1: Poza decyzją sądu, do ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry będzie potrzebna zgoda Departamentu Stanu USA.
3: O czym informował Michał Makowski. 6.23 na zegarach. Mamy połączenie z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Niemczech. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry.
3: Jak od wczoraj wiemy, jesteś w Dreźnie. Czekaliśmy na twoją relację. Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Właśnie tam powstaje największa, czyli w Dreźnie, największa fabryka półprzewodników w Europie. I co rzadkie ostatnio w Niemczech, zostanie oddana do użytku 3 miesiące wcześniej niż planowano. Dziś wielki dzień dla niemieckiego państwa i dla niemieckiej gospodarki.
4: Wielki dzień i to chyba mogę powiedzieć nawet także dla europejskiej, tak tutaj starają się wszyscy to podkreślać, no bo wiemy, że jak w Niemczech wygląda sytuacja, te dane o tym, że PKB, wzrost PKB nie rośnie, tylko tak w okolicach zera oscyluje już to drugi, trzeci rok praktycznie się zaczął z takimi wynikami, kiedy branża motoryzacyjna, która wiedzie do przodu niemiecką gospodarkę od lat, od dekad, no słabnie i jest naprawdę w głębokim kryzysie, to nagle się okazuje, że powstaje coś, że otwieramy dzisiaj coś wielkiego, dlatego tu jestem. My, ale dlatego mówię, że my, bo nie tylko Niemcy, ale także Europa, bo o tym mówi właśnie Aleksander Gorski, członek zarządu Infineon Technologies. On, kiedy opowiadał o tym wczoraj, czyli na dzień przed tą dzisiejszą premierą, rozmawialiśmy w takim gronie międzynarodowych dziennikarzy z nim. On mówił, no wszystko co mówił wskazywało na to, że to jest nie tylko wielkie wydarzenie dla jego firmy, ale że to jest także dla Europy, dla Niemiec, coś co ma znaczenie strategiczne.
5: Es gibt natürlich auch Sorge in Bezug auf kritische Abhängigkeit.
6: Istnieje oczywiście obawa dotycząca krytycznej zależności względem Chin i Tajwanu, dlatego nasze joint venture z tajwańskim TSMC jest ważnym sygnałem dla naszych klientów, że będziemy tutaj w Niemczech produkować wkrótce mikrokontrolery. One są potrzebne przy produkcji samochodów. Przy obecnych geopolitycznych ryzykach jest bardzo istotne, że tutaj w Europie mamy duże i silne fabryki.
4: Już dzisiaj co trzeci chip, który powstaje w Europie, jest produkowany tutaj w Saksonii, w tak zwanej krzemowej Saksonii, bo ma to być taki odpowiednik amerykańskiej Doliny Krzemowej, dlatego stąd ta nazwa. I tych firm jest tutaj naprawdę dużo, a ta fabryka, którą wczoraj oglądałem, to ubrany zresztą w taki kombinezon, nic tam nie mogłem nagrywać, więc nawet nie mogę pokazać zdjęć, mogę tylko opowiadać o tym, jak to wyglądało. Rzeczywiście wyglądało jak na tych filmach z Azji, które kojarzymy, czyli z Chin, z Tajwanu. Ale muszę też powiedzieć, że dokładamy też do tego naszą polską rękę.
6: Zatrudniamy ludzi z 50 krajów, najwięcej z Indii, Wietnamu, z krajów sąsiednich, Czech, Polski, Ukrainy.
4: Jesteśmy wśród 5 największych nacji tego międzynarodowego grona, które tutaj w Dreźnie pracuje. Tak mówił Thomas Richter, dyrektor zarządzający tej fabryki tutaj w Dreźnie. I rzeczywiście to, co tutaj powstaje i ta skala tego rozwoju, który tutaj jest, no, wskazuje też na to, że no, to ma znaczenie strategiczne, choćby świadczy o tym fakt, że ta inwestycja, która kosztowała 5 miliardów euro, w 1/5, czyli 1 miliard euro dołożyła do tego Unia Europejska właśnie po to, żeby od Amerykanów, którzy też mają, są silni półprzewodnicy, i od Chin i Tajwanu się uniezależniać.
3: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia, obecnie w Dreźnie. Bardzo ci serdecznie, Adamie, dziękujemy. Do usłyszenia.
4: Wszystkim dobrego dnia.
3: Wzajemnie.
4: Dzięki.
3: Irlandia uroczyście zainaugurowała wczoraj półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Na zamku w Dublinie pojawił się przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Późniejsze rozmowy koncentrowały się na priorytetach irlandzkiej prezydencji, a to wszystko zebrała dla Państwa Beata Płomecka.
7: Wczoraj jeszcze uroczysta gala, dziś już pierwszy dzień prawdziwej pracy, a planów na najbliższe pół roku Irlandia ma wiele. Nowy unijny budżet będzie największym wyzwaniem irlandzkiej prezydencji, mówił premier Michel Martin.

0: Kenny zapowiedział, że Irlandia do końca roku chce osiągnąć porozumienie. To będzie trudne zadanie, przyznał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Inny z priorytetów – wynegocjowanie 21. pakietu sankcji na Rosję. O to też apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Musimy zrobić wszystko, by uniemożliwić Putinowi kontynuowanie tej wojny. Kolejne wyzwanie to negocjacje członkowskie z Ukrainą. Irlandia do końca roku chce otworzyć wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Z Dublina Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Miałem taką wątpliwość, czy Dublin, czy Dublin. No dobrze, rozwiązał się ten problem. Widzę, że przyszedł już także Filip Jastrzębski, więc już za chwilę informacje sportowe, a po nich pozostaniemy w kręgu tematów zagranicznych, bo będziemy się łączyć m.in. z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, z którą porozmawiamy o spotkaniu prezydenta z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, a to przed szczytem NATO w Ankarze. Będzie z nami także Paweł Buszko, który opowie o decyzji Parlamentu Ukrainy w sprawie Panteonu Narodowego. A za dwie minuty najnowsze informacje i Rafał Boguta.

0: Reklama.
1: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
5: Potencjał obronny polskiej armii, bezpieczeństwo naszego kraju, ale także wsparcie sojuszników i wielkie wojskowe manewry to tylko niektóre z tematów, jakie poruszamy w audycji Cafe Armia. W sobotnie poranki eksperci do spraw wojskowości, przedstawiciele Ministerstwa Obrony i dowódcy rodzajów sił zbrojnych komentują istotne wydarzenia dla obronności naszego kraju. Zapraszam w każdą sobotę po 8:35. Agnieszka Drążkiewicz.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6:30, Rafał Boguta, zapraszam. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W nocy polskie i sojusznicze samoloty patrolowały niebo w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. W Kijowie rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne. 10 osób straciło życie, a 30 zostało rannych. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Prezydent Wołodymyr Zełenski, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę. Nieprawidłowości na 120 miliardów złotych wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas audytu wydatków środków publicznych podczas rządów PiS. Skontrolowali w sumie 167 podmiotów. Jak ustalili, za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości z publicznych pieniędzy kupowano m.in. wycieczki czy spłacano kredyty.
7: Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do prokuratury 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych oraz 127 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6: Mówiła rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Administracja nie wyklucza kolejnych zawiadomień do prokuratury. Po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim i na rzece Bóbr na Dolnym Śląsku nie ma zagrożenia dla jakości wody z wodociągów. Do czasu zakończenia badań obowiązuje jednak apel o niewchodzenie do rzeki i unikanie kontaktu z wodą. Rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski zapewnia, że mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z wody w sieci.
8: Prowadzone są też badania chemiczne osadów dennych. Te pierwsze wyniki analiz dotyczących obecności różnego rodzaju pierwiastków oraz ewentualnych substancji niebezpiecznych będą znane jeszcze w tym tygodniu. Najpóźniej na początku przyszłego

0: każdego tygodnia. To jest czas tak zwany technologiczny, który wynika z tego, że pewne badania muszą być przeprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstępów czasowych.
1: Badania prowadzone na Bobrze wskazują, że natlenienie wody poniżej zapory stopniowo się poprawia. Bezcenna pamiątka wraca do Krakowa. Dziś szefowa resortu kultury Marta Cienkowska przekaże do Muzeum Narodowego w Krakowie pierścień króla Zygmunta Starego. Został on niedawno zwrócony przez Niemcy. Po krótkiej prezentacji w Warszawie zabytek ponownie będzie stanowił część kolekcji książąt Czartoryskich, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
2: Mamy już przygotowane na niego miejsce. Znajdzie się w sali Jagiellońskiej w Pałacu Czartoryskich w pobliżu innych zabytków z epoki Jagiellonów, właśnie króla Zygmunta I Starego, a więc będzie w znakomitym miejscu, będzie miał osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
1: Zrabowany w 1939 roku pierścień króla Zygmunta Starego został odnaleziony w niemieckim muzeum.

0: Ależ rześko było o poranku, prawda, Filipie?
1: Było, to prawda. A jak bardzo przyjemna odmiana.
0: Bardzo przyjemna odmiana i taka odmiana z nami pozostanie. Najcieplejszym miejscem w kraju jest obecnie Rzeszów, tam 20 stopni, a najchłodniejszym Kłodzko w Kotlinie Kłodzkiej, 12,1
1: stopnia. Tam się przeprowadzę.
0: Stopnia.
1: 12.
0: Ale w ciągu dnia w kraju temperatura się wyrówna, bo właściwie w całym kraju, od północy po południe, od wschodu po zachód, będzie 25, maksymalnie 26 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe na północy, a także na wschodzie kraju. Wszędzie zachmurzenie małe i umiarkowane.
1: A burze małe i duże?
0: Burze małe i duże. No właśnie nie ma prognozowanych ani małych, ani dużych.
1: A u mnie błyskało wczoraj w nocy.
0: Ale pięknie błyskało.
1: Ładnie,
0: pięknie
1: bardzo
0: błyskało. A piesek się... A nie, ty nie masz pieska.
1: Mój piesek już się nie ma czego bać.
0: O Boże, Filip.
1: Natomiast w lepszym świecie.
0: Wydano za tęczowym mostem.
1: Tak.
0: Wydano ostrzeżenia za to pierwszego stopnia, ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To między innymi na terenie Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur. No dobrze, 6.34, już państwo słyszeli Filipa Jastrzębskiego. Dobrze cię widzieć i słyszeć, Filipie.
1: Dziękuję bardzo i ciebie również.
0: Dziękuję również. Czas na informacje sportowe.
1: Działo się.
0: Działo się. W końcu się działo.
1: Działo się, tak. Są takie nocki, że nudy, a są takie, że naprawdę warto nockę zarwać. Coś oglądałeś może?
0: Ty kryminalnych wczoraj wieczorem.
1: Takie robice old school.
0: Tak, ja lubię takie seriale.
1: W ogóle dobry serial. No, w ogóle z tamtych czasów to są dobre seriale. Ale dobre są też mecze czasami na mundialu i takie wczoraj mieliśmy. Anglicy uciekali spod topora. Belgowie uciekali spod topora senegalskiego i Amerykanie
0: wygrali. Że wczoraj jechałem taksówką do Telewizji Polskiej i w trakcie przejazdów 20 minut Anglicy strzelili dwie bramki.
1: Ale z radia do Telewizji Polskiej jechałeś?
0: Nie, z domu.
1: Te 500 metrów?
0: Nie, z domu.
1: Dobrze, że nie, wiesz, Gianni Infantino samolotem by przeleciał. No dobrze, to przenieśmy się na boiska Stanów Zjednoczonych. Pomówimy o tym, co działo się w tych trzech spotkaniach. Tomasz Kowalczyk jest z nami. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry.
1: No to tak jak wspominaliśmy, wielce faworyci mogli odpaść, ale ostatecznie wszystko można powiedzieć zgodnie z przewidywaniami, choć pewnie nastroje w reprezentacjach Anglii i Belgii najlepsze nie są po tym, co zaprezentowali.
2: Tak, ale jeszcze gorsze myślę, że w reprezentacji Senegalu, który miał na wyciągnięcie ręki też awans do 1/16 finału, prowadził 2-0 i tam to dopiero mówią o swoich obrońcach kryminalni, albo że to był niezły kryminał, co zrobili w końcówce. Senegalczycy prowadzili od 24 minuty po golu Diarry. Piłka odbiła się wcześniej od słupka, ten dobijał z bliskiej odległości. Później na początku drugiej połowy trafienie Sara, 2-0 dla Lwów Terangi. No i wydawało się, że tutaj już nic się nie może wydarzyć, że to jest już pewny awans, ale w 86 minucie, od czego jest Romeo Lukaku, trafia na 1-2 i to jest 92 gol tego zawodnika w narodowych barwach. No a 3 minuty później, minutę przed końcem regulaminowego czasu, Tielemans wyrównuje.

0: Dogrywka. Senegalczycy troszkę opadli z sił, trochę nie wierzyli już, że coś mogą tutaj zrobić. Już chyba chcieli dotrwać do rzutów karnych. Na rzut karny sprowokowali sobie w samej końcówce właśnie Tielemans był faulowany. Początkowo sędzia tego nie zauważył. Potrzebna była interwencja VAR. Był tam nastąpił mu na nogę zawodnik Senegalu. Początkowo też Romelu Lukaku może chciał ustawiać piłkę, ale w końcu ten sam poszkodowany Tielemans pięknym strzałem. No i jeszcze sędziowie zafundowali nam w sumie 10 dodatkowych minut po dogrywce, czyli ponad 130 minut trwało to spotkanie i awans Belgów w takich okolicznościach. No natomiast Demokratyczna Republika Konga bez Steve'a Kapuadiego przegrała z Anglią 1-2. Obrońca Widzewa Łódź cały mecz na ławce rezerwowych, a początek spotkania dosyć sensacyjny. Kipenga, 7 minuta spotkania, dośrodkowanie w pole karne, strzał i 1-0 dla Demokratycznej Republiki Konga. Anglicy pogubieni, zastanawiający się, co dzieje się pod ich polem karnym i cały czas wysoko wychodzący zawodnicy z Afryki, podchodzący pod to pole karne, zaskoczeni Anglicy takim obrotem spraw. Natomiast w drugiej połowie zaczęli odzyskiwać trochę rezon. Potrzebne były zmiany, bo zszedł Rashford, zszedł Madueke, nie radzący sobie w tym spotkaniu. Gordon i Saka pojawili się, a w 75 minucie Harry Kane pojawił się tam, gdzie trzeba, w polu karnym. Trafia na 1-1, ale i tak cały czas Anglicy potrzebowali kolejnego gola. I wreszcie w 86 minucie główka i piąte trafienie tego znakomitego angielskiego piłkarza na Mistrzostwach Świata. I ta lista strzelców nam tutaj kapitalnie urosła, jeżeli chodzi o trafienia Kane'a, a strzelają ci najlepsi na tym mundialu. Kane ma 5 goli, o jedno trafienie mniej od Messiego i od Mbappé.
1: Tomasz Kowalczyk opowiadał nam o meczach Anglików i Belgów. Bardzo dziękujemy. No i na koniec taką wisienką na torcie tej nocy było starcie Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną. Bez niespodzianki Amerykanie wygrali 2-0. Jedną z bramek zdobył Balogun, który później wyleciał z boiska, ale to Amerykanów nie zdeprymowało. Tielemans ustanowił wynik spotkania w 82 minucie. Jest z nami również Jan Pachlowski w Stanach Zjednoczonych. Dobry
2: Cześć,
1: wieczór.
2: Janku.
1: Dzień dobry, Janku.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko, chociaż dobry wieczór z mojej perspektywy.
1: Gdzie oglądałeś ten mecz z kibicami reprezentacji Stanów Zjednoczonych?
3: Tak, z kibicami reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Wybrałem się tutaj w Chicago, gdzie jestem ze względu na to, że staram się tutaj podążać śladami Roberta Lewandowskiego, jego nowego klubu. Zresztą słyszą to Państwo na antenach Polskiego Radia, ale oczywiście też Mundial. I specjalnie chciałem zobaczyć i porównując to, jak wygląda strefa kibiców Florydy, i gdzie na co dzień mieszkam, i Chicago. I muszę przyznać, że tutaj więcej Amerykanów, bo na Florydzie dominują Latynosi, ale tutaj więcej Amerykanów, którzy znają się na piłce nożnej i rzeczywiście cenią tą dyscyplinę sportową. I wcale nie baseball, i wcale nie futbol amerykański jest tutaj dla tych Amerykanów, te dyscypliny sportu są najważniejsze. I oczywiście jak oni się tylko dowiadywali, że jestem z Polski, no to podkreślali, ty jesteś z Polski, to ten od Lewandowskiego, cieszymy się, że Robert do nas przychodzi. Nawet gdy mieli ocenić reprezentację, to zaczynali od Lewandowskiego, gdy wiedzieli, że jestem z Polską, ale posłuchajmy wypowiedzi zaraz po meczu właśnie wprost ze strefy kibica w Chicago po zwycięstwie Amerykanów 2-0.
4: Coś niesamowitego, jestem bardzo szczęśliwy, zagraliśmy dobry mecz. To był dobry mecz, nawet gdy graliśmy ze stratą jednego zawodnika, nie pozwoliliśmy sobie na porażkę.
5: Robert Lewandowski jest na Chicago Fire, man. Big time for us.
4: Tak, ale oprócz kwestii Roberta Lewandowskiego, chciałbym zapytać się o wygraną z Bośnią. To wielkie zwycięstwo, wierzę, że pozostaniemy na zwycięskiej ścieżce.
3: Wiecie, co jest niesamowite, bo mimo mundialu, mimo tak ważnego meczu, mimo tego przeżywania, to jednak ten temat Roberta Lewandowskiego w Chicago i przyjście do tutaj zespołu Fire jest niesamowicie ważny. I mówię, no, w przypadku takich emocji, kiedy powinno się mówić o spotkaniu, przeżywać tą grę na moment taki dowiedzenia się, że rozmawiałem z polskim dziennikarzem, natychmiast było na początku nie nawiązywanie właśnie do spotkania, ale do Roberta Lewandowskiego. Specyfika Chicago, specyfika piłkarskiego Chicago i też

Polski i Roberta Lewandowskiego. Ważne statystyki, bo to pierwsze zwycięstwo Amerykanów nad europejskim rywalem od czasu pokonania zresztą Bośni w grudniu 2021 roku.

0: Nowojorska Gazeta. W środę wieczorem, bo to był czas oczywiście tutaj lokalny, męska reprezentacja pokonała Bośnię i Hercegowinę swoim metodą najważniejszych meczów Mistrzostw Świata. Było to pierwsze zwycięstwo amerykańskiej drużyny w fazie pucharowej Mistrzostw Świata od 24 lat. Pisze tutaj Nowojorski Dziennik i Nowojorski Dziennik podkreśla, że ze względu na Bośnię i na wojnę na Bałkanach w latach 90. było to takie spotkanie nacechowane też historią polityczną.
1: Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy, a ja przypomnę, co nas czeka jeszcze dziś wieczorem.
2: Ja mogę ci pomóc nawet.
1: Proszę bardzo.
2: Już poczekaj, tylko otworzę.
1: Już poczekaj, otworzę, tak.
2: Tylko tak. Dobrze, czyli dzisiaj o 21:00 mamy mecz Hiszpanii z Austrią.
1: Tak.
2: W nocy, o 1:00 w nocy z Portugalii z Chorwacją.
1: Tak.
2: I o 5:00 nad ranem Szwajcarii z Algierią.
1: Zgadza się.
2: No i widzisz.
1: No i po co ja,
2: ja mam taki szalony pomysł. W przyszłym tygodniu umówimy się na wspólne oglądania, czy na nie wspólne w jednym pomieszczeniu, tylko że wspólne oglądanie jednego meczu i potem sobie skomentujemy ten mecz rano, co?
1: Świetny pomysł.
2: Tak? Może, może dostanę awans do redakcji sportowej.
1: No naprawdę, masz takie fantastyczne pomysły.
2: Wiesz, no że... może polecę jeszcze na Mundial, może jest, może jest przestrzeń, bo...
1: To tyle o
2: Filip
1: Mundialu.
2: Tak, bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Ty mi nie dziękuj, ty mi nie dziękuj.
2: Przepraszam, myślałem, że to jest koniec.
1: O tenisie, tak, ty byś najlepiej mnie wysłał już do domu i sam sobie opowiedział.
2: No wiesz, Agnieszka Drążkiewicz czeka.
1: No to, to jeszcze chwilę poczekam, bo Cezary Gurjew opowie nam o tym, co działo się wczoraj na kortach Wimbledonu. Halo, Cezary Gurjew.
3: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu, a z rywalizacji debla odpadli Kamil Majkrzak z Karolem Drzewieckim, Jan Zieliński z Brytyjczykiem Luke'iem Johnsonem. Hubert Hurkacz pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4 i awansował do trzeciej rundy.
4: Nie był ten dzisiejszy mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom.
3: Kolejnym rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Na razie popularny Hubi ma niekorzystny bilans 1-3.
4: Nieprzyjemny, jak 3 razy. On wygrywał, natomiast dobrze gra, ma bardzo dobry return, też świetnie porusza się po korcie i tak, no w ostatnich latach miał też bardzo dobre wyniki, też był w finale w turnieju Queens 2 tygodnie temu, więc na trawie czuje się dobrze, więc będzie to dobre sprawdzenie moich umiejętności.
3: Hubert Hurkacz zadowolony jest ze współpracy z trenerem Gilles Servarą.
4: Ciekawe szkolenie, jest no niesamowita postać też, powiedzmy, jeżeli chodzi o różnicę, może trochę bardziej bym go porównał gdzieś do trenera, którego miałem, Craiga, niż do Nico, natomiast jest też inny od nich, bardzo zwraca uwagę na szczegóły, dba o wszystko, zależy na komunikacji z całym sztabem, na jakości tego wszystkiego wykonywania treningów. Przy okazji też bardzo charyzmatyczną postacią jest.
3: W rywalizacji deblistów Jan Zieliński, Brytyjczyk Luke Johnson przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6 i 4-6. Jan Zieliński wrócił na korty po przerwie spowodowanej kontuzją.
5: Zdrowie jest w porządku, przywitanie z Wimbledonem mniej w porządku, ale w głowie mam teraz nie tą porażkę dzisiejszą, tylko niepokojące wieści, jakie nadchodzą ze strony ATP i zmiany nadchodzące w następnych latach na 2028 rok, gdzie bardzo mocno będą obcinane miejsca dla deblistów i będzie bardzo limitowana ilość miejsc, jaka będzie dla nas zostawiona, więc to są głównie niepokojące wieści, jakie aktualnie mam w głowie i cały świat tenisowy gdzieś tam z tyłu. Nie są to żadne potwierdzone jeszcze informacje, ale za kulisami już są pierwsze uściski dłoń potwierdzenia tych zmian.
3: Kamil Majkrzak i Karol Drzewiecki nie wykorzystali dwóch piłek meczowych i przegrali z parą Brazylijczyków Fernando Romboli, Australijczyk John Patrick Smith 7-5, 6-7 i 6-7.
1: A dziś na kortach Wimbledonu zaprezentują się Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
2: Już mogę cię pożegnać?
1: Teraz
2: ale
1: możesz.
2: Ja nie, możesz zostać jeszcze dłużej, naprawdę.
1: Ale ja mam też różne obowiązki.
2: A, no widzisz.
1: Inne. Muszę zjeść śniadanie.
2: No to smacznego ci życzę.
1: Dziękuję bardzo.
2: I liczę, że coś przyniesiesz za godzinę.
1: Oczywiście.
2: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Właśnie po 7:30.
1: Do usłyszenia.
2: Szósta 47 na zegarach. Halo, halo, Agnieszka.
6: Halo, halo.
2: Co słychać?
6: Roch, doskonale chciałam poprosić ciebie, żebyś
2: proszę
6: w moim imieniu, jak następnym razem Filip przyjdzie do ciebie do studia, a przyjdzie zapewne
2: przyjdzie
6: jeszcze.
2: Przyjdzie za godzinkę, tak.
6: Żebyś mu złożył życzenie, bo podobno jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dziennikarza Sportowego.
2: Naprawdę?
6: Tak,
2: to szkoda, że Filip już uciekł, ale rzeczywiście
6: ale
2: przekażę.
6: Przyjdzie,
2: ja sobie zanotuję.
6: Piłka
2: dobrze.
6: Tenisowa.
2: Dobrze, Międzynarodowy Dzień Dziennikarza Sportowego. To ważna data.
6: Nie bardzo.
2: Agnieszka Drążkiewicz oczywiście z nami. To reporterka, dziennikarka. Polskiego Radia.

0: zajmująca się obronnością. Agnieszko, rozmawiamy, bo ty także z tego co pamiętam lecisz do Ankary na szczyt NATO.
1: Oczywiście.
0: Rozmawiamy właśnie o przygotowaniach do tego zbliżającego się szczytu i także o rozmowach polsko-amerykańskich na temat stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. To są zagadnienia, które wczoraj omawiali prezydent i szef Ministerstwa Obrony Narodowej podczas spotkania. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim była inicjatywą Karola Nawrockiego.
1: Tak.
0: I powiedz, jak przebiegło to spotkanie, co ustalono i czy jest jeden wspólny przekaz w sprawie bezpieczeństwa?
1: Troszkę najpierw kuchni zdradzę.
0: Proszę.
1: Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz pojawił się w Pałacu Prezydenckim za 2:15, bo patrzyłam na zegarek, jak wjeżdżało u samochód.
0: Z radiową precyzją.
1: Z radiową precyzją, żeby się nie spóźnić. I spędził tam szef MON-u dużo ponad godzinę, bo auto wyjeżdżało o godzinie 16:27. No oczywiście, jakie były te tematy i jaka ta linia jest. Linia, mam wrażenie, zresztą to potwierdził potem w takiej krótkiej rozmowie z nami, z dziennikarzami, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Ta linia, mamy wszyscy wrażenie, że jest taka spójna, że tutaj Pałac Prezydencki i właśnie rząd, jeżeli chodzi o te szeroko rozumiane, pojęte kwestie bezpieczeństwa, mówi w miarę jednym głosem. Zresztą Krzysztof Paszyk mówił po tym spotkaniu tak, że jest to pełna gotowość, że jest jeden mocny sygnał właśnie w sprawach bezpieczeństwa państwa. Posłuchajmy.
2: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos, wspólny głos oparty na potrzebie budowania silnej pozycji i bezpieczeństwa.
1: Jeszcze przed tym spotkaniem o właśnie takiej konieczności tworzenia jedności, grania niejako do jednej bramki mówił wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Przestrzegał przed wewnętrznymi sporami i też przepychaniem się, kto bardziej albo kto lepiej, albo kto mniej przyczynia się do bezpieczeństwa, czy do zacieśniania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, bo wspomniałeś przecież, że był to też jeden z ważniejszych tematów tej wczorajszej rozmowy.
3: Albo sobie zdamy sprawę, że kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo, budować partnerstwo, a nie ścigać się w tym, kto bardziej tutaj się przyczynił do tego, że Amerykanie są w Polsce, albo po prostu nic z tego nie będzie, bo jest wielu ludzi na tym świecie i wiele państw, które chciałyby nas rozegrać, rząd i prezydenta, w sprawie właśnie wojsk amerykańskich.
1: No i ma się wrażenie, że właśnie takich wspólnych działań od rządu też w kwestiach bezpieczeństwa oczekuje otoczenie prezydenta i sam prezydent. Mówił o tym też wczoraj szef Kancelarii Prezydenta, minister Zbigniew Bogucki.
4: Wszystkie ręce na pokład, tylko ja czasami słyszę od rządu, wszystkie ręce na pokład, a później wchodzimy w różnego rodzaju próby rozgrywania pewnych spraw. To nie jest dobre. Proszę zauważyć, że prezydent w kwestii kierunku ze Stanami Zjednoczonymi, bezpieczeństwa, obecności żołnierzy amerykańskich, stałej obecności, bazy, ma wciąż to samo zdanie od samego początku. To labilny w tych sprawach jest rząd, który albo nie ma zdania, albo udaje, że nie ma zdania, albo atakuje naszego sojusznika zza oceanu.
1: No i tak jak słyszeliście państwo, słyszałeś ruchu, ta linia niby jest wspólna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale oczywiście zresztą znamy ministra Boguckiego z wielu różnych innych wypowiedzi. Jest tutaj uszczypliwy, przypomina to, że no chociażby właśnie dosyć konfrontacyjne wypowiedzi według Kancelarii Prezydenta słychać było w ostatnim czasie ze strony rządu, jeżeli chodzi o amerykańskiego przywódcę. Ale ja też o te kwestie pytałam, o całą tę otoczkę polityczną tych wczorajszych rozmów byłego wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejne z Nowej Lewicy. On apeluje po prostu, nie idźmy taką drogą tych wewnętrznych sporów. Stwórzmy rzeczywiście jeden jednolity, nieskruszalny, tak bym to określiła, front, jeżeli chodzi o rozmowy chociażby z Amerykanami w sprawie tej stałej bazy amerykańskich wojsk.
5: Takie spotkania powinny być normą, a nie wielkim wydarzeniem politycznym, z którego musimy się wszyscy cieszyć. Współpraca między prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych, a ministrem obrony narodowej, który sprawuje bieżącą kontrolę nad siłami zbrojnymi. Ta współpraca jest dla dobra Polski konieczna.
1: Jest jeszcze jeden głos, oczywiście nie w wypowiedzi medialnej, dlatego że oprócz Krzysztofa Paszyka nikt tak naprawdę wczoraj po tym spotkaniu z nami, z dziennikarzami się nie spotkał. Ja słyszałam też jedną z wypowiedzi potem w Polsat News szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezydenta, ministra Marcina Przydacza, który

0: mówił, że rzeczywiście widać, że są postępy, jeżeli chodzi o dużą otwartość po stronie amerykańskiej, jeżeli chodzi o właśnie przekształcenie tej rotacyjnej obecności w stałą, ale jak to też potrafi minister Przydacz, że tak powiem, ukąsić rząd, powiedział, że te konkrety musi teraz wypełnić resort obrony, no i musi się wziąć do, cytuję, roboty minister Kosiniak-Kamysz.
1: Marcin Przydacz jest oczywiście szefem Biura Polityki Międzynarodowej. Tak, wszystko się zgadza. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo ci dziękujemy za
0: bardzo dziękuję. Relację. Jeszcze raz ukłony dla sportowców.
1: Miłego dnia, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Z nami teraz Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
1: A zaczynamy od intensywnych ataków Rosjan na stolicę Ukrainy, na Kijów. Miniona noc przyniosła właśnie takie wręcz oblężnicze ataki na stolicę. Powiedz, jak wygląda tam sytuacja obecnie? Jakie zniszczenia zostały dokonane przez Rosjan?
2: Tam w Kijowie trwa cały czas liczenie strat po nocnym zmasowanym ataku rosyjskim. Mówi się, że to był jeden z największych. No, są zniszczenia budynków cywilnych. Co najmniej 10 osób zginęło, ponad 30 jest rannych. Takie dane podał przed chwilą mer miasta Witalij Kliczko. Ten bilans może się powiększać. Wciąż trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe, bo uszkodzonych jest niemal 30 obiektów. Kilka bloków bardzo poważnie, to znaczy rakiety tam uderzyły w piony mieszkalne. Po kilka pięter jest po prostu zrujnowanych, tak więc cały czas trwają akcje. No i niestety ten bilans wciąż może się powiększać.
1: Będziemy oczywiście sprawdzać i czekać na kolejne doniesienia z Kijowa, aby ta akcja ratunkowa przebiegała jak najskuteczniej. A teraz zmienimy temat, bo wczoraj ukraiński parlament powołał do życia ukraiński Panteon Narodowy. To ma być kompleks memorialny, w którym honorowane będą postaci z ukraińskiej historii, które przysłużyły się budowaniu niepodległości tego kraju. Sam dokument nie określa, kto dokładnie znajdzie się w Panteonie, ale to oczywiście wywołuje w Polsce duże kontrowersje i obawy, czy nie zostaną tam także umieszczeni dowódcy UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Pawle, powiedz, jaka będzie procedura? Kto będzie honorowany? W jaki sposób? Kto będzie podejmować decyzję? I kiedy?
2: No ja wczoraj analizowałem ten akt prawny, który wczoraj też był przyjęty przez Ukraińską Radę Najwyższą. Tam nie ma dokładnego spisu takiego imiennego postaci, które mają być w ten czy inny sposób uczczone, ale zarówno takie ramy chronologiczne, jak i ideologiczne są dość szerokie, bo mowa tam o przywódcach ukraińskiej państwowości, no właściwie od czasów Rusi Kijowskiej, ale też działaczach na rzecz niepodległości, dowódcach oddziałów różnych wojskowych ukraińskich poprzez na przykład między innymi sojuszniczą wobec Polski Armię Petlury, aż po oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii. No i to właśnie z punktu widzenia Polski jest najbardziej kontrowersyjne. No tak jak kontrowersyjne było niedawno przeniesienie do Kijowa szczątków jednego z przywódców OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Andrija Melnyka. To było tłumaczone jako właśnie takie nieformalne zainicjowanie tego Panteonu Narodowego jeszcze przed odpowiednim aktem prawnym, a ten akt prawny, jak wiemy, wczoraj został przyjęty, co ważne, z inicjatywy Wołodymyra Zełenskiego. No i to była, przypomnijmy, kolejna kontrowersyjna z punktu widzenia polskiej pamięci decyzja ukraińskiego prezydenta. A poprzednia to nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. No nie mogło być więc niespodzianki, że Panteon, ten narodowy, znów doleje oliwy do ognia w stosunkach ukraińsko-polskich. No, tak przynajmniej sprawę widzi znany ukraiński historyk profesor Jarosław Hrycak. Ja go wczoraj pytałem o ocenę decyzji prezydenta Zełenskiego i parlamentu w sprawie Panteonu Narodowego. No jest to ocena zdecydowanie negatywna, ale też wskazująca na problem takich zbyt gorączkowych, zdaniem Jarosława Hrycaka, reakcji po stronie polskiej.
3: Czy jest zakon dopilotowany?
2: Ta ustawa była przygotowywana jeszcze w 2015 roku. Z jakiegoś powodu zainteresowano się nią dopiero teraz, już w piątym roku wojny. Myślę, że ta decyzja została podjęta pochopnie i nie przeprowadzono poważnych analiz. Z naszej strony panuje chaos, a po stronie polskiej jest to histeria. Nie widzę tutaj sposobu, w jaki można by to rozwiązać. Mogę jedynie wyrazić z tego powodu swoje ubolewanie. W opinii profesora Hrycaka ten Panteon ma służyć przede wszystkim takiej ideologicznej konsolidacji Ukraińców w wojnie z Rosją, no ale też nie mogło być zaskoczeniem, że poprzez kolejne odniesienie do UPA odbije się rykoszetem na

0: stosunkach z Polską. Pytałem też innych ukraińskich komentatorów o ocenę Panteonu. Część z nich mówi wprost, no, miejsce patriotycznego upamiętnienia to taka wewnętrzna sprawa Ukraińców, ale też czas i sposób realizacji tej idei jest fatalny, bo zbliża się przecież kolejna rocznica zbrodni wołyńskiej. No, tak więc jest to pytanie otwarte.
1: Lipca,
0: czy tak. Czy Zełenski świadomie idzie na zwarcie z Polską? Bo to, że coraz intensywniej odwołuje się do tej symboliki, nazwijmy to ultrapatriotycznej, no jest faktem. I najpewniej, jak się komentuje, to ten zwrot Zełenskiego do symboliki czy nacjonalistycznej, czy takiej mocno patriotycznej, związany jest z planami politycznymi Zełenskiego.
1: Paweł Buszko, dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Pawle, bardzo ci dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
1: Półtorej minuty pozostało do godziny 7, a po informacjach, które przedstawi Rafał Boguta, nasza pierwsza polityczna rozmówczyni Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam, żeby zostać z nami.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zabici i ranni w rosyjskim ataku na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w Kijów. Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków w związku z usuwaniem skutków burz. Groźne zjawiska atmosferyczne na szczęście ustępują. Sąd zdecydował. Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry zostało odrzucone. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. W ukraińskiej stolicy trwa liczenie strat po nocnym zmasowanym rosyjskim ataku. Są zniszczenia budynków cywilnych. Zginęło co najmniej 10 osób, a 56 zostało rannych, w tym dwoje dzieci. Bilans może się powiększać, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Istnieje też ryzyko powtórnych uderzeń. Władze miasta donoszą o niemal 30 obiektach, w które uderzyły rosyjskie drony, rakiety bądź ich odłamki. Wśród nich jest kilka poważnie uszkodzonych bloków mieszkalnych. Uderzenia rakiet zrujnowały całe piętra budynków. Tam trwają poszukiwania ofiar. W nocy płonął też hotel w ścisłym centrum Kijowa. Część mieszkańców schroniła się na stacjach metra. Wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy.
2: Ciężko. Mamy po prostu dytyna.
1: To trudne. Moje dziecko jest przyzwyczajone do spania w całkowitej ciszy i ciemności. Spała. Usłyszeliśmy alarm przeciwlotniczy. Zaczęliśmy się szykować. Zaczęliśmy czytać, że naprawdę powinniśmy iść do schronu. Podniosłam ją, zaniosłam na parter i się obudziła. A teraz już nie śpi. Próbujemy ją z powrotem uśpić, ale ciągle coś ją rozprasza. Jest tu jasno, psy szczekają, w pobliżu są inne dzieci. Tak to wygląda. Wystarczy się rozejrzeć. Czy ktoś płacze? Nikt nie płacze. Wszyscy spokojnie rozbijają namioty. Ktoś przyniósł miękki materac piankowy, na nim leży rodzina. Wszyscy radzą sobie z tym, co mają. Ale z drugiej strony, może to pokaże ludziom, że muszą być trochę bardziej przyziemni. Rosjanie do ataków na miasto użyli rakiet różnego typu, w tym hipersonicznych, przeciwokrętowych rakiet Cyrkon. Wśród dronów dużą część stanowiły bezzałogowce o napędzie odrzutowym. Na rosyjskie ataki na Ukrainę zareagowało w nocy polskie wojsko, podrywając myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. 2600 interwencji w ciągu doby do północy, potem o wiele spokojniej. Straż pożarna pod

0: podsumowuje skutki przechodzących nad Polską burz. Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr spowodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku. Tam strażacy mieli najwięcej zgłoszeń. Jak mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, odnotowano tam prawie 1000 interwencji.
1: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi, spowalonych drzew i gałęzi. Jeżeli chodzi o dynamikę tych zjawisk pogodowych, to one powodowały uszkodzenia dachów, zerwania elementów budynków, ale też uszkodzeń w małej architekturze.
0: Z danych Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał. Zniszczone zostały jednak zabudowania gospodarcze. Strażacy usuwali także skutki podtopień. W najbliższych dniach pogoda ma się ustabilizować, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne ustąpią. Szczegóły w prognozie pogody. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W ten sposób Sąd Wyższej Instancji podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z lutego tego roku. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
2: Sąd podtrzymał decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry z uwagi na obawę matactwa, zagrożenie surową karą i możliwość uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości. Posiedzenie aresztowe nie rozstrzyga o winie, ale sąd uznał, że za najpoważniejszymi zarzutami wobec Zbigniewa Ziobry stoją wiarygodne dowody.
3: Tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
2: Powiedziała rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Adwokat Bartosz Lewandowski powiedział, że w ocenie jego klienta sprawa ma charakter polityczny, a dzisiejszy minister sprawiedliwości ma wpływ na obsadę składu orzekającego, delegując jednego z sędziów do Sądu Wyższej Instancji.
4: W składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego. Nie powinno tak być.
2: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
5: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Pisemne uzasadnienie decyzji sądu będzie gotowe w ciągu 7 dni. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Wczoraj zakończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efektem wygaszenia CPN, czyli działającego od końca marca programu Ceny Paliwa Niżej, są podwyżki. Część kierowców, choć narzeka na drogie paliwo, ma świadomość, że sztuczne obniżanie cen nie mogło trwać wiecznie.
6: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba. Co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu. Państwa.
7: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
8: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
0: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane. Odczuwają to najbardziej kierowcy tankujący na trasach szybkiego ruchu, gdzie ceny paliw znów są wyższe niż na innych stacjach.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po fali uciążliwych upałów nadchodzi ochłodzenie. Dziś termometry pokażą maksymalnie od 22-23 stopni na wschodzie, 25 w centrum do 27 na Dolnym Śląsku. Poza tym miejscami deszczowo, dziś głównie na wschodzie i południowym wschodzie. Tam możliwe również burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Deszcz i 20-stopniowe temperatury mają pozostać z nami do końca tygodnia. W kolejnych dniach ma się jeszcze bardziej ochłodzić. Temperatura w przyszłym tygodniu może spaść poniżej 20 stopni.
10: Siódma,
11: siedem już prawie na zegarach.
12: Poranek w Polskim Radiu 24.
11: Dzień dobry, to czwartek, drugi dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry raz jeszcze, 183 dzień roku przed nami. Słońce wzeszło o 4.19, a zajdzie o 21.00. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Maria i Urban. Składamy Państwu najlepsze życzenia i czas na pierwszą rozmowę polityczną poranka.
9: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: W naszym studiu Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.

0: państwu.
1: Jeśli w ukraińskim panteonie narodowym zostaną upamiętnieni bohaterowie UPA, jak twierdzi Ukraina, także ci odpowiedzialni za rzeź wołyńską, to jaka powinna być polska reakcja?
0: Nie wiemy na razie, czy do tego dojdzie. To sam fakt, że Ukraina tworzy taki panteon bohaterów narodowych, nie jest niczym dziwnym. Zrozumiałe jest to, że Ukraina to państwo, które buduje swoją tożsamość, które utrwala tę swoją tożsamość i też ci bohaterowie narodowi są im po prostu potrzebni do budowania Ukrainy jako wolnego i niepodległego państwa. Z naszego punktu widzenia upamiętnienie bohaterów nie z naszej bajki, czyli zbrodniarzy UPA, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo na Wołyniu, będzie decyzją nie do zaakceptowania. Oczywiście Ukraina może to zrobić, ale musi się liczyć z tym, że to pogorszy i tak relacje, które znalazły się w poważnym kryzysie i doprowadzi do eskalacji konfliktu, który nie jest nam potrzebny.
1: Ale konfliktu w warstwie językowej, w takiej warstwie semantycznej, czy konfliktu także krystalizującego się w postaci konkretnych decyzji?
0: Znaczy, te decyzje niestety już są, mówię niestety, bo ubolewam nad tym, że ten kryzys jest największy, w jakim nasze państwa znalazły się od czasu, kiedy Ukraina stała się niepodległym państwem. Już wiemy, że w Parlamencie Europejskim polscy posłowie z Koalicji Obywatelskiej, z partii EPP składają poprawkę do raportu corocznego o Ukrainie, w którym będzie potępienie zbrodni wołyńskiej, w której będzie informacja o tym, co UPA czyniło na Wołyniu.
1: Ma być także debata o UPA w Parlamencie Europejskim.
0: Ma być też debata o UPA. I oczywiście możemy patrzeć na to tak, że Europa dowie się o naszej historii. Dobrze, natomiast na pewno kolejne działania też będą podejmowane, jeśli Wołodymyr Zełenski nie zatrzyma się w upamiętnianiu bohaterów, ludzi, którzy dla niego są bohaterami, a dla nas zbrodniarzami.
1: Dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie przytacza sondaż, według którego co prawda 60% z nas nie zmieniło swojego stosunku do Ukraińców po tej wymianie decyzji pomiędzy Zełenskim a Nawrockim, ale 1/3 z nas pogorszyła swoje zdanie na temat naszych sąsiadów z Ukrainy.
0: I to jest najgorsza część tej historii, dlatego że te spory historyczne, które dzieją się gdzieś na wysokim szczeblu, gdzie prezydenci się spierają, gdzie jeden upamiętnia zbrodniarzy, drugi w odwecie odbiera order, gdzie padają mocne słowa, ostatecznie przekładają się na życie zwykłych ludzi tu i teraz w Polsce. I my już i bez tej awantury na szczycie mieliśmy przypadki ataków na tle narodowościowym na nastolatków ukraińskich, choćby tutaj w Warszawie. Mamy coraz bardziej negatywne postawy polskiego społeczeństwa wobec Ukraińców i naprawdę jako politycy powinniśmy być odpowiedzialni raczej za studzenie emocji. I mówię to zarówno w kontekście naszego prezydenta, jak i prezydenta Zełenskiego. On również powinien brać odpowiedzialność za swoje społeczeństwo, nie tylko w kraju, nie tylko za żołnierzy, którzy są w armii. Być może ich morale jest dla niego ważne i dlatego upamiętnia zbrodniarzy UPA. No, ale powinien pamiętać też o ludziach, którzy są rozsiani po całym świecie, którzy po prostu z powodu takich decyzji cierpią.
1: Wygasła wczoraj pomoc dla Ukraińców, którzy przebywają w miejscach stałego zakwaterowania. To głównie matki z dziećmi i rodziny w potrzebie, które znajdują się w Polsce. Czy rząd nie przespał tego momentu, żeby znowelizować prawo tak, żeby te osoby nie musiały płacić na przykład za pobyt dzieci, ich dzieci w tych ośrodkach stałego zakwaterowania?
0: Wiem, że ministra Dziemianowicz-Bąk wczoraj mówiła o innych sposobach udzielania pomocy tym osobom, o zwracanie się do pomocy społecznej. Ja myślę, że musimy jednak przyjrzeć się tym rozwiązaniom, bo one mogą być krzywdzące dla osób, które po prostu nie mogą pracować. Ja też nie ukrywam, że nigdy nie byłam zwolenniczką wygaszania całkowitego tej pomocy, bo uważam, że są osoby, którym po prostu powinniśmy w imię solidarności pomagać. Mhm.
1: Minister Dziemianowicz-Bąk mówiła, że to taka ścieżka, żeby zwracać się do samorządów lokalnych o różnego rodzaju zapomogi, tak by te zapomogi poszły właśnie na rzecz opłacenia kosztów w miejscach. Tylko, że to taka kreatywna jest księgowość, no bo budżet państwa za pomocą obywateli przeksięgowuje sobie pieniądze z konta na konto.
0: Tak, no, Ukraińcy zostali zrównani ze wszystkimi innymi cudzoziemcami. To nie jest tak, że coś znaczy, to jest tak, że coś zostało odebrane, ale też oni mieli dodatkowe uprawnienia, które innym cudzoziemcom nie przysługiwały i polskie państwo zdecydowało, że po wielu latach takiego specjalnego wsparcia to

0: wsparcie należy wygaszać i zrównać Ukraińców z innymi cudzoziemcami. Natomiast pamiętajmy też, że u zarania tej decyzji stało weto Karola Nawrockiego wobec specustawy dotyczącej pomocy Ukrainie i jego zapowiedź, że żadnych rozwiązań, które dają jakąś specjalną pomoc Ukraińcom, prezydent już nigdy nie podpisze.
1: Stałe bazy amerykańskie w Polsce, rzeczywiście jesteśmy na ostatniej prostej do deklaracji ze strony Stanów Zjednoczonych?
0: Mam nadzieję, choć mogę deklarować tylko gotowość polskiego państwa i ręczyć za to, że polski rząd jest gotowy do utworzenia takich baz, ale ręczyć za prezydenta Trumpa i jego administrację na pewno nie mogę. To jest ten element zawsze nieprzewidywalny i to, czy te bazy powstaną w Polsce, zależy ostatecznie od decyzji Donalda Trumpa, choć wydaje się, że jesteśmy bliżej takiego rozwiązania niż kiedykolwiek w historii.
1: Kancelaria prezydenta zarzuca wam, rządowi, że nic nie robicie w sprawie z baz amerykańskich w Polsce, że ponoć nawet strona amerykańska jest zaskoczona tym, jak rząd nic nie robi w tej sprawie, tak Marcin Przydacz mówił.
0: Ja bardzo bym chciała, żeby każdy polityk głównie rozliczał siebie ze swoich działań. Jeśli pan prezydent Karol Nawrocki ma dobre relacje z Donaldem Trumpem, to niech zadba o to, żeby ta decyzja ze strony administracji Donalda Trumpa popłynęła, a my tutaj na pewno sobie poradzimy z organizacją tych baz.
1: Jak jesteśmy przy prezydencie Karolu Nawrockim, wierzy pani w próbę otrucia Karola Nawrockiego 15 maja ubiegłego roku podczas kampanii wyborczej? Takie informacje znajdują się w książce, w wywiadzie Rzece profesora Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim.
0: To jest tak dziwna historia, o której jak przeczytałam, to nawet nie wiedziałam, czy się zaśmiać, czy potraktować to poważnie. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, no to moje pierwsze pytanie i pierwsze pytanie każdej osoby, która przeczytała, czy usłyszała o tej historii. Dlaczego nie Karol Nawrocki nie udał się do szpitala? Dlaczego nie zostały powiadomione służby? Dlaczego nie udzielono mu pomocy medycznej? No każdy z nas, gdyby widział człowieka, który traci przytomność, to z całą pewnością wezwałby pogotowie. Tam więcej się wydarzyło, tam jest bardzo barwny opis. Bardzo jest barwny opis. No to jeżeli pan wówczas kandydat na prezydenta był w tak strasznej sytuacji zdrowotnej, no to pierwsze co się robi, to wiezie się takiego człowieka do szpitala oraz jeśli ma się podejrzenie, że ten stan jest wynikiem jakiegoś przestępstwa, no to zgłasza się to też odpowiednim organom.
1: Ale prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu.
0: No nie ma wyjścia, to jest bardzo poważny zarzut padający ze strony głowy państwa. No to też trudno lekceważyć słowa Karola Nawrockiego, prezydenta Polski.
1: Ale to jest właśnie zarzut, czy to jest chwyt marketingowy?
0: Nie wiem w ogóle, po co panu prezydentowi była ta historia, która jest tak absurdalna, że tylko chyba najbardziej zagorzali wyznawcy pana prezydenta mogą w nią uwierzyć. No ale też rozumiem, że jeżeli prezydent rzuca jakieś oskarżenie, czy opowiada o historii, która mogła być zamachem na jego życie, no to normalne, że służby biorą to na poważnie. Trudno powiedzieć, trudno się zaśmiać w przypadku służb. Ja się mogę zaśmiać, ale służby muszą traktować pana prezydenta z całą powagą majestatu.
1: Bardzo ładnie nam się układają tematy, bo teraz przechodzimy od prokuratury, od wszczęcia śledztwa do prokuratury, która przede wszystkim umarza śledztwo w sprawie dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego. Czy dla pani ta decyzja śledczych była zaskoczeniem, czy dowodem na niezależność prokuratury?
0: Z całą pewnością jest dowodem na niezależność prokuratury, bo
1: ale
0: cały czas słyszy...
1: Pani.
0: Dlatego, że akurat to nie jest jakaś historia, którą ja szczególnie z wypiekami na twarzy śledziłam, więc też nawet nie wiedziałam, że ta decyzja będzie teraz wydawana. Natomiast rozumiem, że czekamy na uzasadnienie, bo cały czas ono nie jest nam znane, więc trochę trudno się odnosić do przyczyn, dla których to postępowanie zostało umorzone. Natomiast na pewno jest to argument w debacie z prawą stroną sceny politycznej, że nie jest tak, że prokuratura działa na zlecenie jakiejkolwiek partii, tylko że podejmuje decyzję niezależnie od tego, która strona polityczna angażuje się w polityczną część takich afer.
1: Ale myśli pani, że nie udało się zebrać materiału dowodowego, czy też nie było materiału dowodowego na postawienie śledztwa, czy tak jak na przykład twierdzi mecenas Giertych, czy niektórzy politycy koalicji rządzącej, na przestrzeni lat mogło dojść do jakiegoś fałszowania czy tuszowania tych dowodów?
0: Ja nie wiem. Ja też jako polityczka jestem bardzo powściągliwa w ocenianiu postępowania wymiaru sprawiedliwości. Pan poseł Giertych, który jest mecenasem i jednocześnie pełnomocnikiem w tej sprawie, być może ma większą wiedzę, ja takiej wiedzy nie mam.
1: Wczoraj także zapadła decyzja o podtrzymaniu aresztu tymczasowego dla Zbigniewa Ziobry. Po wielu miesiącach udało się sądowi podjąć decyzję w tej sprawie. To na początek pytanie o samą ocenę tej decyzji. Czy nie za późno do niej dochodzi, czy musiało to tyle trwać?
0: Pewnie za późno. Oczywiście, że wolelibyśmy jako politycy, żeby ta

0: decyzja zapadła wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro jeszcze był na terenie Unii Europejskiej i tak, żeby potem można było wystawić europejski nakaz aresztowania i próbować go ścigać, choć wiemy, że też był chroniony azylem na Węgrzech. Teraz być może posunie do przodu przygotowywanie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Natomiast wiemy nie od dziś, że to jest długie i żmudne postępowanie i ekstradycje ze Stanów Zjednoczonych nie są prostą sprawą.
1: Dorota Łoboda, szanse na sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski ocenia na procent?
0: 50.
1: 50? Ale tak twarde 50 czy miękkie 50?
0: No pewnie zależy to od wielu kolejnych czynników, ale też wiemy dobrze, że łatwo nie będzie.
1: No dobra. Szpital Południowy w Warszawie. Będą kolejne dymisje? Coraz głośniej o tym.
0: Tego nie wiem, dlatego że niektóre wątki się potwierdzają w tej aferze, niektóre się wykluczają. Pytanie, co jeszcze się okaże, które z tych kontroli wykażą i jakie nieprawidłowości. Z całą pewnością w szpitalu są wszystkie możliwe kontrole i audyt miasta, i postępowanie prokuratury, i kontrole NFZ. I z całą pewnością osoby, które bezpośrednio były odpowiedzialne za nieprawidłowości, będą ukarane.
1: Pani była warszawską radną.
0: Tak.
1: Jak to, ja zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że organy, których celem i zadaniem jest nadzorowanie szpitali miejskich, nie dostrzegły nieprawidłowości, nie wiedziały nic o tym, co się dzieje, czy w Szpitalu Południowym, czy w Szpitalu Brudnowskim na przykład.
0: Oczywiście, że sobie wszyscy stawiamy to pytanie i dlatego też te organy zostały odwołane, zarówno zarząd szpitala, jak i Rada Nadzorcza.
1: Myślę o organach wyższego szczebla.
0: No, trudno oczekiwać od...
1: Wiceprezydenta odpowiedzialnego za zdrowie?
0: Żeby wiedział, jaki lekarz wystawia jakie faktury, zwłaszcza, że wiemy, że niestety, znaczy wiemy niestety, że faktury na 1,5 miliona rocznie, jak się okazało, nie są niczym nadzwyczajnym, więc to mogło umknąć wyższemu nadzorowi, że lekarze wystawiają tego rodzaju faktury. Natomiast, jak się okazuje, w tym akurat konkretnym przypadku najprawdopodobniej ten lekarz nie wykonywał pracy i tutaj ktoś akceptował te faktury na poziomie szpitala.
1: A myśli pani, że była jakaś protekcja polityczna nad Dawidem Kacprzykiem? Nad tym, która doprowadziła do tego, że tak łatwo było mu obejmować te stanowiska w różnych szpitalach warszawskich?
0: Nie sądzę, bo też wiemy, że akurat na szpitalnych oddziałach ratunkowych nie jest łatwo o znalezienie lekarza i nie jest tak, że lekarze chętnie pędzą, stają w konkursie i walczą o te stanowiska.
1: Tak, ale jak przychodzi 29-latek bez doświadczenia i tworzy się dla niego stanowisko koordynatora SOR-u, to ktoś na taki pomysł musi wpaść.
0: Tyle tylko, że rozdzielmy dwie rzeczy. On nie był koordynatorem całego SOR-u, on był koordynatorem grafików lekarzy. Tam był inny koordynator czy szef tego SOR-u, bo też poszło w przestrzeni medialnej, że ten człowiek po prostu zarządzał SOR-em.
1: No dobra, ale to wie pani, to jest jeszcze gorzej. To znaczy, że dostawał 1,5 bańki za to, że układał grafiki.
0: No nie, oprócz tego był lekarzem i pracował na tym SOR-ze jako lekarz. No więc ja nie chcę go bronić absolutnie, no bo on sam oddając pieniądze przyznał się, że część z tych faktur była wystawiona nienależycie i że on nie pełnił tego dyżuru, no ale też pełnił tam dyżur jako lekarz. Na pewno nie w takim wymiarze godzin. Jest to niemożliwe, żeby ktoś pracował przez tyle godzin na dobę, a jeszcze w dodatku robił to samo w innym szpitalu w tym samym czasie. I to na pewno będzie dalej wyjaśniane przez prokuraturę i zapewne jakieś zarzuty tu zostaną postawione.
1: Pojawiają się nieoficjalne informacje, że rząd przygotowuje pakiet ustaw, pakiet projektów dotyczących reformy ochrony zdrowia. To prawda?
0: Dzisiaj mamy o 15:00 spotkanie Klubu Koalicji Obywatelskiej z panią ministrą zdrowia i z szefem NFZ-u. I będziemy o to pytać i będziemy się dowiadywać, co w tym pakiecie jest.
1: No właśnie, co to za konstrukcja, spotkanie klubu z ministrą i z prezesem NFZ-u?
0: To jest zwyczajne postępowanie i często kluby parlamentarne zapraszają poszczególnych ministrów do siebie na posiedzenia klubu, no żeby uzyskać bezpośrednio wiedzę. I tu my mieliśmy i spotkania i z ministrą edukacji, z ministrem finansów i z ministrą zdrowia również. Klub Lewicy również spotykał się z ministrą zdrowia. Nie jest to żadne jakieś wyjątkowe wydarzenie. Choć oczywiście to, że teraz akurat zapraszamy ministra zdrowia, nie jest przypadkowe, bo rzeczywiście sytuacja w ochronie zdrowia jest niezwykle trudna.
1: Ale wrócę do tego pakietu ustaw. Może coś newsowego uda mi się z pani wyciągnąć. Czy to rzeczywiście mają być ustawy, które będą zmierzały w kierunku jakiegoś uregulowania płac, a także miejsca zatrudnienia lekarzy? Rozumiem ten konflikt pomiędzy zatrudnieniem w publicznej a prywatnej ochronie zdrowia?
0: Na pewno bardzo byśmy chcieli, żeby powstały mechanizmy, które pozwalałyby weryfikować czas pracy.

0: pracy lekarzy oraz narzuciły jakieś limity, zarówno jeśli chodzi o zarobki w publicznej ochronie zdrowia, jak i o limit godzin, który lekarze mogą przepracowywać tak, żeby to było wciąż bezpieczne dla pacjenta.
1: A co z resztą systemu? Jak sprawić, żeby poszczególne instytucje, placówki medyczne, żeby koszty pensji w ich budżetach nie stanowiły 90 czy niemal 100%?
0: Myślę, że zrobiliśmy już pierwszy krok, żeby zbadać rzeczywiście, jakie są zarobki lekarzy, bo do tej pory słyszeliśmy z Naczelnej Izby Lekarskiej, że to jest zaledwie 1% tych lekarzy, którzy tak dużo zarabiają, ale potem okazało się, że tak naprawdę nie mamy takich danych. I potem będzie można też zastanowić się, czy lekarze na pewno w publicznej ochronie zdrowia powinni tak dużo zarabiać.
1: Nikt z własnej woli nie da sobie obciąć wynagrodzenia.
0: Oczywiście, że nie. Już słyszymy protesty lekarzy i bardzo byśmy chcieli, żeby lekarze zarabiali godnie. W tej chwili zarabiają chyba najlepiej w całej Europie. Pytanie, czy stać nas na to, żeby wypłacać z publicznych pieniędzy wielomilionowe rachunki za pracę lekarzy. Czy na pewno aż tylu lekarzy powinno zarabiać miliony.
1: No tak, ale czy nawet nie wystarczyłaby próba zwykłej nowelizacji tej ustawy, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, która przewiduje ten współczynnik podwyżek pensji względem średniej krajowej. Wczoraj 1 lipca weszła w życie nowa pensja minimalna i po raz kolejny doszło do podwyżek. Placówki mówią, że nie mają, że będą musiały się zadłużać, żeby te podwyżki lekarzom wypłacić. Może po prostu trzeba wstrzymać tę waloryzację pensji.
0: Tylko, że przy tych podwyżkach rozmawiamy o lekarzach, którzy są na etatach, a problemem są ci, którzy są na kontraktach i którzy stawiają twarde warunki szpitalom, bo na przykład w danym województwie czy w danym powiecie brakuje jakichś specjalistów i ci lekarze dyktują warunki i w zasadzie dają dowolne stawki na kontraktach, a szpitale są zmuszone, żeby te kontrakty płacić. I tu na pewno wchodzi temat związany z konsolidacją szpitali i złączeniem szpitali, czy też nie dublowaniem oddziałów, bo to również pomoże w konkurencyjności i w tym, żeby też ci lekarze nie dyktowali tak wysokich stawek, które często są procentem od kontraktu, który ma dany szpital. No, dla mnie
1: znaczy jest
0: to
1: podstawa
0: jest
1: plus procent od kontraktu. Tak, to jest podwójne wynagrodzenie.
0: Tak się zdarza, że lekarz dostaje jakiś procent od procedur, które wykonuje.
1: No tak, tylko przy okazji, tylko prowadzimy już teraz bardziej akademicką dyskusję. Przy okazji konsolidacji szpitali pojawi się obawa o zmniejszenie dostępności pacjentów do poszczególnych oddziałów.
0: Dlatego na ostatnim spotkaniu, które mieliśmy z ministrą zdrowia, mówiła ona o przygotowywanej przez ministerstwie mapie potrzeb. I tam powinno, ta mapa potrzeb powinna nam pokazać, że tu jest potrzebny w danym powiecie oddział, nie wiem, kardiologiczny i położniczy, a w szpitalu, który jest 30 kilometrów dalej, inne oddziały, nie wiem, chirurgia i okulistyka. Tak, żeby pacjenci mieli to w miarę bliskiej odległości, ale niekoniecznie w każdym szpitalu, który jest w tym samym powiecie, żeby dublowały się wszystkie oddziały.
1: Jeszcze takie marzenie, żeby dało się tam komunikacją zbiorową dojechać.
0: Oto jest moje marzenie również, ale wykluczenie transportowe jest zupełnie odrębnym tematem na całkiem inną rozmowę.
1: Tak, zdecydowanie. To na koniec tej naszej rozmowy pytanie o rekonstrukcję rządu, także w kontekście Szpitala Południowego, bo pojawiają się teksty publicystyczne, że dni Sobierańskiej, pani minister Sobierańskiej Grendy są policzone, że czarne chmury zbierają się nad Waldemarem Żurkiem, czy lipiec będzie miesiącem rekonstrukcji rządu?
0: To jest zawsze ulubiony temat wakacyjny mediów, potencjalne rekonstrukcje.
1: Rok temu rzeczywiście
0: ta rekonstrukcja się wydarzyła. Nie, ja nic nie słyszałam o rekonstrukcji rządu i nie słyszałam o tym, żeby ministra zdrowia miała swoje stanowisko stracić, czy też żeby straciła zaufanie pana premiera.
1: A jakie chmury są nad ministrem Żurkiem?
0: Czy są chmury nad ministrem Żurkiem? Myślę, że nad
1: ministerstwem. Myślę, że są, tylko pytam, jak bardzo burzowe.
0: Myślę, że w ogóle od początku naszego rządzenia chmury są nad Ministerstwem Sprawiedliwości, bo bardzo trudno jest całą tę pajęczynę stworzoną przez Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat rozliczyć i doprowadzić do zakończenia tych procesów, więc na pewno jest to jedno z najtrudniejszych ministerstw.
1: No, ale konflikt pomiędzy ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym, panem prokuratorem Kornelukiem, no to już nie jest kwestia Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czytałam o tym konflikcie w mediach. Rzeczywiście myślę, że panowie muszą sobie z tym konfliktem poradzić.
1: A on, czyli on rzeczywiście istnieje?
0: Jeśli istnieje. Przeczytałam o nim w mediach.
1: Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Rzeźko się zrobiło?
0: Tak, wreszcie. Wreszcie trochę temperatura zelżała.
1: To jak jesteśmy przy tym temacie, kiedy będzie rozporządzenie rządu w sprawie upałów i pracy w upałach?

0: szkołach?
1: Wiem, że ministra polityki społecznej, rodziny i pracy została poproszona przedwczoraj, chyba na posiedzeniu rządu, przez premiera Donalda Tuska o przygotowanie.
0: To jest gotowe od 2 lat. To rozporządzenie.
1: Tak, ale też rozumiem, że muszą być pokazane konsekwencje również finansowe dla pracodawców.
0: Trochę tak, się spóźniliście.
1: Obawiam się, że niestety te upały jeszcze do nas wrócą.
0: Oby nie w tym roku. Bardzo serdecznie pani posłanko dziękuję. Jeszcze
1: dziękuję
0: raz Dorota
1: bardzo.
0: Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. 2 minuty do 7:30 pozostały. Informacje Rafał Boguta, a po nich Filip Jastrzębski z redakcji sportowej.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 7:30. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 10 osób zginęło, ponad 50 zostało rannych. To skutek zmasowanego ataku Rosjan na Kijów. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Rosja użyła dronów i rakiet. Wielu mieszkańców ukraińskiej stolicy noc spędziło w schronach. Miejscem schronienia przed rosyjskimi pociskami jest też kijowskie metro. Pozrywane dachy, powalone drzewa i podtopienia to skutki burz przechodzących przez Polskę po kilku dniach upałów. W ciągu doby strażacy interweniowali ponad 2600 razy. Nikt nie ucierpiał, poinformował brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Występowały dość intensywne opady deszczu, które powodowały, że nadmiar wody wdzierał się do budynków niższych kondygnacji oraz niżej położonych ciągów komunikacyjnych. W związku z tym strażacy musieli tą wodę odpompowywać, uwalniać właśnie budynki od tego nadmiaru wody.
9: Z prognoz wynika, że w najbliższych dniach pogoda się ustabilizuje, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne ustąpią. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Był to jeden z tematów wczorajszego spotkania prezydenta z ministrem obrony. Ostateczna decyzja należy do prezydenta Donalda Trumpa, podkreślała przed chwilą na naszej antenie posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
1: Polski rząd jest gotowy do utworzenia takich baz, ale ręczyć za prezydenta Trumpa i jego administrację na pewno nie mogę. To jest ten element zawsze nieprzewidywalny i to, czy te bazy powstaną w Polsce, zależy ostatecznie od decyzji Donalda Trumpa, choć wydaje się, że jesteśmy bliżej takiego rozwiązania niż kiedykolwiek w historii.
9: Rozmowy w kwestii budowy stałej bazy amerykańskiej trwają, a największe szanse na przyjęcie żołnierzy mają Poznań lub Wrocław. W Polsce stacjonuje rotacyjnie około 10 000 amerykańskich żołnierzy.

0: zostaje bez schroniska dla bezdomnych zwierząt. Azyl w Nowym Targu został zamknięty decyzją powiatowego lekarza weterynarii na wniosek właścicielki. Od kilku dni trwała tam kontrola prowadzona przez Krynicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Inspekcja dotyczyła zgłoszeń o ekstremalnych temperaturach w boksach i padniętych psach, co jednak zdementowała wcześniej policja. W schronisku przebywa prawie 300 psów z 43 małopolskich gmin. Teraz każdy samorząd będzie musiał zorganizować opiekę dla swoich zwierząt, mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.
1: Konkluzja jest taka, że wójtowie, burmistrzowie z 43 miast i gmin, które do tej pory miały umowę z tym schroniskiem, szukamy nowych schronisk, z którymi podpiszemy umowę i tam te psy przeniesiemy.
0: Według informacji przekazanych samorządom, psy będą trafiać do 14 schronisk działających w Małopolsce. Niewykluczone, że niektóre zwierzęta czeka podróż do innych rejonów Polski.

0: W całym kraju pochmurno, opady deszczu tylko w północnych i wschodnich częściach i temperatura, z którą można odetchnąć, od 24 stopni nad morzem do 25-6 w pozostałej części kraju. Sto lat, to ta okazja czy nie?
1: Dziś 2 lipca.
0: Dziś dzień... Międzynarodowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Wszystkiego najlepszego.
1: To wszystkiego najlepszego, bo słyszałem, jak wyniki czytałeś, czy te mecze, które nas czekają. Zrobiłeś to w taki sposób, że to ja tobie powinienem.
0: Na razie jestem amatorem dopiero, ale uczę się. Człowiek się całe życie uczy. Agnieszka Drążkiewicz to przysyła ci najlepsze życzenia, prosiła, żeby przekazać.
1: Ale dajcie spokój. Ze mnie taki dziennikarz sportowy, jak... Z ciebie prowadzący.
0: Czyli dobry, oczywiście. Genialny. Przedstawiłem cię? Nie, chyba nie.
1: To może
0: Filip Jastrzębski, tak jest, redakcja sportowa, tak zwany dziennikarz sportowy.
1: Dzień dobry.
0: To zaczynamy. Sport. Mundial?
1: Mundial. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych gra dalej. Amerykanie zakochują się w futbolu, w sokerze, jak zwał, tak zwał. W każdym razie piłkę nożną uwielbiają. Są już w 1/8 finału mundialu po zwycięstwie nad Bośniakami w kalifornijskim mieście Santa Clara. 2-0 zgodnie z przewidywaniami. Gole Foralina Baloguna i Malika Tillmana dały zwycięstwo, ale co ciekawe, Balogun wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Reakcję amerykańskich kibiców zebrał Kasper Merk.
2: Jak dotąd gramy dobrze i jestem zadowolony. Nawet mimo czerwonej kartki dzisiaj to było przyjemne zwycięstwo. Denerwowałam się tym meczem, bo drużyny z pierwszych miejsc w swoich grupach miały już na tym etapie problemy. Bałam się, że nam też mogą przytrafić się złe rzeczy, ale chłopaki byli wspaniali i już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania. Byłam pewna, że wygramy. To samo czuję w stosunku do kolejnego meczu, który zagrają tu u nas. Później obawiam się, że to raczej Meksyk będzie lepszy, ale teraz najważniejsze, żebyśmy wygrali tu w Seattle w poniedziałek. I tak właśnie będzie.
1: Amerykanie zmierzą się teraz z Belgami, którzy wczoraj pokonali po dogrywce Senegal. Cóż to był za mecz? Senegalczycy prowadzili 2-0 po golach Habiba Diary i Ismailiego Sary. No i już wydawało się, że będzie niespodzianka, a tutaj tymczasem w samej końcówce 2 gole Belgów, konkretnie Romelu Lukaku i Jurijego Tielemansa, doprowadziły do dogrywki, a w tej dogrywce w ostatniej minucie, gdy już wszyscy szykowali się do rzutów karnych, to właśnie z karnego trafił Tielemans. Belgia wygrała w Seattle 3-2. Anglicy też męczyli się niemiłosiernie z drużyną Demokratycznej Republiki Konga. Zespół z Afryki długo prowadził w Atlancie po golu Briana Kipengi, a drużynę Trzech Lwów 2 bramkami w ostatnim kwadransie uratował Harry Kane. Anglik ma już 5 goli w tych mistrzostwach świata. I jeszcze tenis.
0: A, miałem pytanie.
1: Słucham.
0: Czy to jest pan, który ma na nazwisko Huragan, czy to jest pan, który ma na imię Harry i na nazwisko Kane?
1: No, jak gra słów, proszę, proszę. Ty to do angielskich mediów powinieneś tam.
0: Do BBC,
1: BBC i tak dalej.
0: Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
1: Czy to jest Harry Kane, czy Harry Kane?
0: Tak.
1: Harry ma na imię, Kane jego nazwisko.
0: To zmieniamy dyscyplinę.
1: Tak, bo teraz jeszcze tenis i wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu. Zmagania w Londynie obserwuje Cezary Gurjew.
3: Na razie świetna gra Huberta Hurkacza, który pokonał Austriaka Sebastiana

0: Federera 7-6, 6-4 i 6-4 i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu.
1: Nie był mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom.
0: Obrończyni tytułu Iga Świątek zagra dziś z Czeszką Karoliną Pliszkową, a rywalem Kamila Majkrzaka będzie Amerykanin Zakary Swajda.
2: No to niech Iga Świątek dzisiaj wygra. Takie gry słowne. Świątek wygrywa nie tylko w piątek. Można na przykład dzisiaj czwartek i też wygra.
3: Suche to było.
2: No, czyli to twój Harry Kane lepszy, tak?
3: Był lepszy, zdecydowanie. No, Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Przekaż życzenia wszystkim kolegom i koleżankom z redakcji sportowej.
2: Znajomym z pracy, spokojnie.
3: Po prostu, tak? Dobrze, no jak wolisz. Dzięki wielkie, Filipie, za wspólny poranek. Do usłyszenia. Siódma 39 już prawie na zegarach. Tomasz Sajewicz z nami. Dzień dobry, Tomku. Ale najpierw...
4: Tomek Sajewicz jest.
3: Halo, Tomku?
4: Tak, jestem. Dzień dobry. Witam
3: słyszymy
4: cię, witam
3: się.
4: Państwa.
3: Już słyszymy się. Już zwątpiłem, bo jednocześnie w studiu jest Aleksander Przoniak i myślałem, że to już jest moment dla Olka, ale Olek jeszcze chwilę musi poczekać.
4: Nie, mam nadzieję, że jeszcze powiemy jednak o Chinach, bo to bardzo ważne, o czym będziemy rozmawiać.
3: Ale
4: nadzieję,
3: nie
4: że...
3: mniej ważne niż burze, które przeszły w Polsce, więc tutaj mamy
4: jak
3: znak
4: najbardziej.
3: Równości.
4: Znaczy, ja się z tych burz cieszę, ale oczywiście tak umiarkowanie w sensie schłodzenia.
3: Ze schłodzenia się wszyscy cieszymy, z upadających drzew może trochę mniej, ale o tym za chwilę, bo na razie rzeczywiście porozmawiamy o Chinach. Od wczoraj zakupy na chińskich platformach sprzedaży nie są już takie tanie. Wprowadzono ujednolicony podatek w wysokości 3 euro od każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłkach z Chin. Co na to chińskie władze, nie pozostają Europie dłużne. Od wczoraj w Chinach obowiązuje prawo dotyczące zagranicznych inwestycji. Na celowniku chińskich władz inwestycje i technologie z Europy. I pytanie, czy Europa to odczuje?
4: No wydaje mi się, że odczuje oczywiście, bo wiadomo, że Chińczycy potrafią skłonić nas do odczuwania tych nieprzyjemności, jeśli my i im nieprzyjemności, a w taki sposób odbierane są, robimy, a w taki sposób odbierane jest wprowadzenie tych ceł. Rzeczywiście to, co chińskie władze zapowiedziały, to jest ścisła kontrola chińskich inwestycji, a nawet wycofywanie inwestycji już obecnych w Europie. Do tego wszystkiego chińskie władze wprowadzają ścisłą kontrolę transferu technologii, a nawet transferu własnych pracowników do państw europejskich, ale także i do Stanów Zjednoczonych. To wszystko oczywiście to jest odpowiedź częściowo z jednej strony na te decyzje dotyczące wprowadzania ceł, ale z drugiej na taką falę, bo przecież przypomnijmy, od dłuższego czasu wiele państw, nie tylko europejskich, ale także i Stany Zjednoczone, starają się bronić przed zalewem chińskich towarów z jednej strony, ale też nieuczciwymi praktykami, bo przecież ileż było prowadzonych postępowań antydumpingowych wobec chińskich władz i ta właśnie ustawa, która wczoraj weszła w życie w Chinach, to jest odpowiedź na to. Ona daje bardzo szerokie uprawnienia chińskim władzom, no na przykład chociażby do natychmiastowego wycofywania inwestycji, co jest powiedzmy jednak dosyć takim skrajnym posunięciem. Wiemy, ile Chińczycy zainwestowali w Europie, w te chińskie inwestycje w wielu krajach, to jest dosyć spory procent. Nie to, że to jest oczywiście na razie taki straszny, bo to jest system połączony, jeśli chodzi o Chińczyków. Wiemy, że to przecież Chińczycy jednak bardziej w tym momencie korzystają z zachodnich, zagranicznych technologii niż Europa z chińskich. Tym niemniej jest to straszak skuteczny.
3: No właśnie, bo wydaje mi się też, tak naprawdę mówiąc, chłopski rozum, który jest ostatnio bardzo popularny w świecie, że to jednak Chińczycy wysyłają więcej produktów do Europy niż Europejczycy inwestują w Chinach.
4: No, no właśnie, tutaj na chłopski rozum masz rację, ale to, o czym rozmawiamy wielokrotnie o tym, że chociażby te szczęsne, nieszczęsne, ale metale ziem rzadkich, tak, które stały się takim leitmotywem, no Chińczycy kontrolują pewne kwestie związane z produkcją niezbędnych do funkcjonowania w wielu dziedzinach gospodarki przedmiotów, ale też rozmawialiśmy wcześniej o tym, że Chiny chociażby kontrolują, nie wiem, paracetamol, czy też
3: substancje czynne
4: antybiotyków.
3: Do leków, tak, to
4: substancje
3: prawda.
4: Czynne do leków, dokładnie. To jest coś, czym Chiny w tej dużej, jak słyszymy o takiej ustawie i o inwestycjach, to brzmi to rzeczywiście, że musimy się chronić przed zalewem chińskich towarów, ale z drugiej strony właśnie tego typu sformułowania dotyczyć będą nie tylko takich inwestycji technologicznych, ale mogą też właśnie dotyczyć sprzedaży czy też powoływania spółek i fabryk w o wiele pozornych z pozoru

0: właśnie nieznaczących nic produktach, jak chociażby substancje czynne leków, które de facto jednak są niezwykle ważne, bo Europa, i to już zostało stwierdzone, zbyt bardzo opiera się na produkcji i na eksporcie, imporcie z Chińskiej Republiki Ludowej.
1: To jeszcze, Tomku, powiedz tylko jednym zdaniem, żebyśmy skonkludowali ten wątek. Czy wydaje ci się, czy w twojej ocenie ten straszak chiński w postaci może

0: przypomnę, tymczasowe rozwiązanie. Prawdopodobnie oczywiście Chińczycy będą zabiegali, żeby wprowadzić rozwiązania mniej uderzające z jednej strony w chińskich producentów, ale także i w kieszeń europejskich podatników. Wydaje mi się, że jest jeszcze pole do tego, żeby obydwie strony doszły do porozumienia, ale Unia Europejska z tego na pewno się nie wycofa.
1: To jeszcze, Tomku, bo wiem, że chcesz wspomnieć o wizycie szefa ukraińskiej dyplomacji, który w tym tygodniu odwiedził Seul i Tokio. Powiedz, skąd takie nagłe zainteresowanie tą częścią Azji? Czego dotyczyły rozmowy?
0: Trudno nie mieć wrażenia jednak, że to jest też trochę pokłosie. Oczywiście te wizyty, to jest pokłosie i konferencji w Gdańsku, ale takie wizyty oczywiście są planowane od dawna. No, Ukraińcy bardzo mają intensywną ofensywę dyplomatyczną w Seulu i w Tokio. Tutaj nawet dochodzą informacje o tym, że tutaj są deklaracje gotowości do transferu technologii, czy transferu tych wszystkich doświadczeń bojowych. No, jeśli chodzi o Japonię czy o Koreę Południową, to jak takie słowa padają z ust ukraińskiego szefa dyplomacji, no to budzi to oczywiście no, nie zdziwienie, ale takie no, zaniepokojenie jednak. Nie tylko z naszego punktu widzenia, ale szczególnie oczywiście z Chin. Tutaj oczywiście staranie się o zdobycie w obydwu krajach, które są bogatymi państwami, środków na odbudowę Ukrainy, ale Ukraińcy też wiedzą, czym mogą w tym momencie handlować, a są to doświadczenia chociażby w kwestii zdobyte na polu walki, w kwestii produkcji i wykorzystywania dronów, co jest ważne dla Korei Południowej i dla Japonii.
1: Tomasz Sajewicz, dziennikarz, reporter, obywatel świata. Bardzo ci serdecznie, Tomku, dziękujemy.
0: Dziękuję ci, dobrego dnia.
1: Siódma 45 na zegarach w naszym studiu. Aleksander Przoniak. Cześć, dzień dobry.
2: Witaj, dzień dobry. Widzę, że w świetnym humorze jesteś. To ochłodzenie tak na ciebie
1: tak,
2: działa.
1: Muszę ci powiedzieć, że i wczorajsza burza, i noc z temperaturą poniżej 20 stopni, to wszystko dobrze zadziałało, ale to też była bardzo niespokojna noc w niektórych częściach kraju. 2600 interwencji w ciągu doby do północy, potem spokojniej. Straż Pożarna podsumowuje skutki przechodzących nad Polską burz. Najtrudniejsza sytuacja panowała na południu kraju. W centrum i na północy było spokojniej. Strażacy cały czas pracują przy usuwaniu skutków silnych zjawisk atmosferycznych. Powiedz, Olku, gdzie strażacy mają najwięcej pracy?
2: No rzeczywiście, jak wczoraj sam obserwowałem te burze wieczorem przed 23, to aż przyjemnie było i ten deszcz tak spowodował, że mogłem już oddychać normalnie po tych kilku dniach straszliwych upałów. W Warszawie rzeczywiście to wszystko przebiegało bardzo spokojnie, ale w innych regionach kraju było zupełnie inaczej. Szczególnie na południu. Tam nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienia, uszkodzenia w infrastrukturze. Mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, które się nazywa powódź błyskawiczna. To jest tak, że deszcz bardzo mocno opada i pojawiają się takie potoki wody na ulicach czy w innych miejscach i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko.
1: Nie jest w stanie wchłonąć tej wody.
2: Ziemia nie jest w stanie wchłonąć, mimo że jest sucha, ale taka ilość deszczu powoduje, że ta woda spływa i tworzą się właśnie bardzo niebezpieczne zjawiska. Także strażacy cały czas usuwają te skutki potężnych burz. Jeszcze dodam, że grad w wielu miejscach Polski padał. Na przykład nad regionem puławskim. Tam zostały zerwane dachy, zalane ulice i piwnice, a powalone drzewa tarasowały przejazdy. O tych wszystkich szczegółach mówi rzecznik puławskich strażaków, kapitan Emil Głogowski.
3: Zgłoszenia dotyczą głównie miasta Puławy, gminy Końskowola oraz w małym stopniu gminy Puławy. Zdarzenia dotyczą głównie wiatrołomów, powalonych drzew na pojazdy i dachy budynków oraz zalanych piwnic. Część zdarzeń dotyczy również zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, ale i na budynkach usługowych.
2: Bardzo poważna sytuacja panowała także na południu Polski, przede wszystkim na Śląsku. Tam do północy odnotowano najwięcej, bo prawie 1000 interwencji. Natomiast też poważna sytuacja panowała w województwie świętokrzyskim. Starszy kapitan Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP właśnie w Kielcach, podkreśla, że co ważne, nie ma osób poszkodowanych, jednak nawałnica uszkadzała dachy, budynki i niszczyła drzewa.
4: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, 6 to zerwane dachy na budynkach gospodarczych, 43 łącznie były uszkodzone dachy.

0: 221 połamanych konarów drzew na terenie regionu, 98 podtopionych budynków mieszkalnych i 10 podtopionych dróg.
1: Słuchając o tym wszystkim, co się działo, szczególnie na południe Polski, rzeczywiście bardzo ważna informacja jest taka, że nikt podczas tych burzy nie ucierpiał. Natomiast także ważna informacja, utrudnienia związane ze skutkami burz mogą być jeszcze odczuwalne dzisiaj, bo choćby konary drzew, które blokują drogi. Mówił o tym wszystkim brygadier Karol Krocie z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Usuwanie skutków właśnie tych dynamicznych zjawisk pogodowych z dnia wczorajszego pewnie jeszcze potrwa dzisiaj. Natomiast no, w pozostałych województwach, jeśli chodzi o południowy wschód i centrum, tych zdarzeń już było mniej, chociaż tam też odnotowaliśmy około 200, 300, nawet 400 zdarzeń. Co najważniejsze, wszystkie te zdarzenia są w miarę na bieżąco usuwane.
1: A z prognoz pogody wynika, że w tej chwili w ciągu najbliższych dni sytuacja się nieco uspokoi, no i będzie chłodniej. Rochu, to dobra informacja dla ciebie.
3: Ja się bardzo cieszę, ale tak mówiłeś o tym dobrym humorze i przyszło mi do głowy, że ten dobry humor wynika też z tego, że widzieć i słuchać tak fantastycznych ludzi to czysta przyjemność. Aleksander Przoniak, Justyna Golonko, wcześniej Tomek Sajewicz, Filip Jastrzębski.
4: Jak nam jest miło teraz.
1: To się nazywa perlisty humor.
3: Ale to też kwestia oczywiście waszej pracy. Aleksander Przoniak zebrał dla państwa informacje z nocy co do właśnie sytuacji po burzach w Polsce. Prosimy na siebie uważać i odetchnąć z ulgą. Dzięki, Olku.
1: Dziękuję bardzo.
3: To witamy. Justynę Golonko z redakcji gospodarczej. Cześć, co u ciebie?
4: Cześć. U mnie jak zwykle wspaniale.
3: Tylko, że ceny paliw wzrosły.
4: No wzrosły, tak, ale pytasz, ale... co u mnie? Ja tu nie przyjechałam samochodem. Ja jestem w dobrym nastroju. Żarty sobie robimy oczywiście, bo przecież wiemy, że ja zajmuję się gospodarką i przecież to jest oczywiste, że to, że ja dzisiaj nie zatankowałam, to nie znaczy, że
3: ale też
4: że
3: było
4: to
3: jasne, że ten program kiedyś musiał dobiec końca.
4: I bardzo
3: ale
4: wspierał
3: jest
4: nas.
3: Program, który się dopiero zaczyna i on się nazywa Saldo.
4: Dokładnie tak. Zaczynamy.
5: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: No i tak jak mnie Roch wprowadził, i to o tym będę mówić właśnie, bo benzyna i olej napędowy sprzedawana jest już na dawnych rynkowych zasadach. Wczoraj skończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efektem wygaszania CPN, czyli działającego od końca marca programu ceny paliwa niżej, są podwyżki. Część kierowców, choć narzeka na drogie paliwo, ma świadomość, że sztuczne obniżanie cen nie mogło trwać wiecznie.
6: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
7: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
8: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
4: Proszę państwa, ale teraz ważna informacja, bo szef resortu energii, komentując te podwyżki cen paliw na stacjach, zauważył, że wzrost cen surowca na światowych giełdach błyskawicznie przekłada się na wzrost detalicznych cen paliw. Natomiast kiedy baryłka ropy tanieje, obniżki cen na stacjach następują z opóźnieniem. O tym od zawsze mówią eksperci. No i minister Miłosz Motyka nie wykluczył, że w przyszłości zostanie wprowadzony taki nowy mechanizm, który zobowiązałby koncerny paliwowe do szybszego reagowania na spadki cen ropy. Jeśli tak się stanie, oczywiście będziemy państwa o tym informować. A teraz o nowych wyliczeniach, bo wiemy, ile wydamy w tym roku na wakacje. Tak, mam takie dane, taki najnowszy raport i wynika z niego, że średnio planując tegoroczne wakacje zamierzamy przeznaczyć na wypoczynek, podkreślam, średnio, 2042 zł na osobę. To jest o prawie 300 zł więcej niż w ubiegłym roku. Tak wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków, przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich. No i co ważne, mimo rosnących kosztów, większość Polaków nie planuje się zadłużać, by sfinansować urlop. Mamy po prostu na to odłożone pieniądze. O tym mówi Przemysław Barbrich, rzecznik prasowy ZPP.
9: Przeciętne gospodarstwo domowe planuje w tym roku wydać na letni wypoczynek 5100 zł. To o ponad 700 zł więcej niż rok wcześniej. Z badania Wakacyjny Portfel Polaków wynika, że 80% respondentów nie planuje korzystać z kredytu ani pożyczki, organizując tegoroczne wakacje. Za to coraz więcej osób wybiera wyjazdy zagraniczne. W tym roku deklaruje je co czwarty badany. To o 3% więcej niż rok wcześniej.
4: Z kolei na wypoczynek w kraju decyduje się co drugi badany. I z tych badań wynika także, że jedną z najbardziej ekonomicznych opcji wypoczynku pozostają Mazury. Tu jest znacznie taniej niż na wybrzeżu.

0: W przypadku rodziny 2 plus 2 znaczenie ma przede wszystkim wybór noclegu. Pole namiotowe kosztuje 1150 zł za tydzień. Domek letniskowy czy agroturystyka to już wydatek około 3400 zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty dojazdu, a także wyżywienia. Obiad dla czteroosobowej rodziny na Mazurach może kosztować blisko 300 zł.
1: Oczywiście średnio, bo wiadomo, że są znacznie droższe miejsca i co roku mówimy też o tych paragonach grozy, ale tak ogólnie to z tych badań wynika, że znacznie droższy jest oczywiście pobyt nad Bałtykiem. Jak czytamy w tym raporcie i patrzymy na te wyliczenia, to wyjazd do Gdańska dla rodziny 2 plus 2 wiąże się z wydatkiem na wynajem apartamentu na poziomie średnio 5100 zł. Tu mamy wzrost rok do roku aż o ponad 400 zł. Po doliczeniu transportu i wyżywienia łączna cena tygodniowego pobytu nad Bałtykiem może zbliżyć się nawet do 10 tysięcy zł. No i sprawdziliśmy, zapytaliśmy ekspertów, dlaczego na przykład pole namiotowe, czy domek agroturystyczny, czy jakiś pensjonacik na Mazurach jest o wiele tańsze od takiej samej miejscówki nad morzem. O co w tym chodzi, mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
2: Jeśli chodzi o wypoczynek nad Bałtykiem, przy dobrej pogodzie z reguły popyt na ten region jest bardzo wysoki i wśród turystów polskich, również zagranicznych, stąd ceny tam są zawsze z natury wyższe. Nie ma tak też dużej podaży, żeby ten popyt mogła zminimalizować, jeśli chodzi o ceny. Natomiast Mazury czy ściana wschodnia charakteryzują się cały czas jeszcze mniejszym popytem niż wspomniane wybrzeże Morza Bałtyckiego. Stąd nawet przy podobnej podaży, jeśli chodzi o usługi turystyczne, mogą się znaleźć perełki o bardzo wysokim standardzie i w bardzo dobrej cenie.
1: No i padło tu, została wywołana ściana wschodnia. Na Podlasiu jest sporo takich perełeczek i warto ich poszukać. A teraz w saldzie ważne ostrzeżenie. Nie opłaca się nie płacić swoim kontrahentom. Zatory płatnicze mogą słono kosztować, tak można by powiedzieć. Popularna firma kosmetyczna Avon zalegała z płatnościami wobec wielu swoich kontrahentów i za te opóźnienia prezes UOKiK-u nałożył na spółkę karę, no i to niemałą karę, bo ona wynosi ponad 1 100 000 000 zł. Drugą karaną firmą, która także nie płaciła na czas swoim mniejszym partnerom handlowym, jest spółka Neptun z siedzibą w Lublinie. Przedsiębiorca zajmuje się m.in. dystrybucją produktów dla sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych. W tym przypadku kara także przekroczyła 1 100 000 000 zł. Nieterminowe regulowanie należności przez duże przedsiębiorstwa wobec mniejszych kontrahentów jest po prostu niedopuszczalne. Tak mówi Maciej Chmielowski z UOKiK-u.
3: Oprócz nałożenia kar, prezes urzędu od początku roku wystosował ponad 100 wystąpień miękkich, których wezwał przedsiębiorców do poprawy ich kultury płatniczej. Należy pamiętać, że dla sektora MŚP terminowa zapłata to często warunek przetrwania firmy. Dlatego nie ma wątpliwości, że kary za opóźnienia powinny być surowe. Niestety, obecnie jesteśmy ograniczeni ustawowym wzorem, który wyznacza maksymalną sankcję za generowanie zatorów płatniczych. Skuteczniejszą walkę z zatorami mógłby również usprawnić wymóg wskazywania terminu zapłaty na fakturach. Prezes UOKiK od dłuższego czasu postuluje wprowadzenie takiej zmiany. Brak tej informacji jest barierą w szybkim prowadzeniu postępowań.
1: Co ważne, jeśli jesteśmy ofiarą zatorów, to warto zawiadomić o tym UOKiK, bo prezes urzędu wszczyna także takie postępowania po otrzymaniu informacji od przedsiębiorców, którzy właśnie nie otrzymali zapłaty na czas.
4: Saldo.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+, na nadchodzący rok szkolny, to już 2026-2027. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się z jego złożeniem do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300 zł wypłacane jest raz do roku na ucznia do 20 roku życia, a jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia. O tym mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba.
5: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
1: No tak, ale jednak warto się pospieszyć, bo złożenie wniosku do końca wakacji to jest gwarancja, że środki trafią na konto jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

0: Reklama.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjskie drony i rakiety uderzyły w Kijów. Są zabici i ranni. Amerykańska baza wojskowa w Polsce. Coraz bliżej. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta rozmawiał o tym z sekretarzem stanu Marco Rubio. Sprawdzimy też, co w pogodzie. Ta po fali upałów i groźnych burzach zaczyna się stabilizować. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 10 ofiar nocnych nalotów na Kijów. Po atakach z udziałem rakiet i dronów rannych jest ponad 50 osób, w tym dwoje dzieci, przekazał Timur Tkaczenko, szef miejscowej administracji wojskowej. Bilans ten może się powiększać, bo nadal trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Istnieje też ryzyko powtórnych uderzeń. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Władze miasta donoszą o około 30 obiektach, w które uderzyły rosyjskie drony, rakiety bądź ich odłamki. Wśród nich jest kilka poważnie uszkodzonych bloków mieszkalnych. Uderzenia rakiet zrujnowały całe piętra budynków. Trwają tam poszukiwania ofiar. W nocy płonął też hotel w ścisłym centrum Kijowa. Rosjanie do ataków na miasto użyli rakiet różnego typu, w tym hipersonicznych, przeciwokrętowych rakiet Cyrkon. Wśród dronów dużą część stanowiły bezzałogowce o napędzie odrzutowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała myśliwce. Maszyny jeszcze o świcie wróciły do baz. Przestrzeń powietrzna naszego kraju nie została naruszona. Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał o tym w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak mówił po spotkaniu, decyzja USA opiera się na dobrych relacjach prezydentów Nawrockiego i Trumpa.
3: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników, ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim, jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
1: Stała wojskowa baza amerykańska w Polsce była też tematem wczorajszej rozmowy ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Dobra, ale o ekstradycję łatwo nie będzie. Tak rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda ocenia decyzję sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Stołeczny Sąd Okręgowy utrzymał tymczasowy areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Posłanka mówiła na naszej antenie, że decyzja mogła zapaść, zanim Ziobro wyjechał do USA.
4: Wolelibyśmy jako politycy, żeby ta decyzja zapadła wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro jeszcze był na terenie Unii Europejskiej, tak żeby potem można było wystawić europejski nakaz aresztowania i próbować go ścigać. Teraz być może posunie do przodu przygotowywanie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Natomiast wiemy nie od dziś, że to jest długie i żmudne postępowanie i ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych

0: nie są prostą sprawą.
1: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Polityk, który najpierw wyjechał na Węgry, od kilku tygodni przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ziobro wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny. Pacjenci mogą wykupić leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Od lipca Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ułatwienia w realizacji recept dla wszystkich chorych. Już w pierwszym dniu działania programu przystąpiło do niego ponad 7200 aptek, przekazała wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: 60%, czyli więcej niż co druga apteka w Polsce, będzie umożliwiała dzielenie recept. Oczywiście są też apteki, które potrzebują trochę więcej czasu, kilka dni, parę tygodni, żeby też dostosować swoje systemy, więc liczymy, że tych aptek będzie coraz więcej.
1: Na stronie pacjent.gov.pl można znaleźć mapę aptek, w których można zrealizować dzieloną e-receptę. Jeśli okaże się, że zdecydowana większość takich placówek będzie zainteresowana udziałem w programie, zostanie on wprowadzony obligatoryjnie w całym kraju. Po burzach, które przeszły przez Polskę, Straż Pożarna interweniowała ponad 2600 razy w ciągu minionej doby. Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr spowodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku, tam odnotowano prawie 1000 interwencji. Sporo pracy mieli też świętokrzyscy strażacy, którzy odnotowali niemal 400 interwencji. Osób poszkodowanych w regionie na szczęście nie ma, jednak nawałnica uszkadzała dachy, budynki i niszczyła drzewa, mówi starszy kapitan Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
3: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, 6 to zerwane dachy na budynkach gospodarczych, 43 łącznie były uszkodzone dachy, 221 połamanych konarów drzew na terenie regionu, 98 podtopionych budynków mieszkalnych i 10 podtopionych dróg.
1: A więcej o pogodzie już teraz.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Odetchniemy od afrykańskich upałów. Nadchodzi ochłodzenie. Termometry dziś pokażą maksymalnie od 22-23 stopni na wschodzie, 25-26 na przeważającym obszarze, do 27 na Dolnym Śląsku. Poza tym miejscami deszczowo, dziś głównie na wschodzie i południowym wschodzie. Tam możliwe będą też burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
5: Już 8:06 na zegarach.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Czwartek, drugi dzień lipca, 183 dzień roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na trzecią i ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Po godzinie 8:33 będzie z nami dr Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Prezydenta Gabriela Narutowicza. Będziemy z nim komentować aktualne życie polityczne. A przed godziną 9:00 wpadnie do nas Martyna Podolska z redakcji kulturalnej, która opowie, co w kulturze ciekawego i na co warto zwrócić uwagę w ten weekend. Ale zanim to wszystko, to porozmawiamy z senatorem Wojciechem Skurkiewiczem między innymi o sprawie wojsk amerykańskich w Polsce.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Dotrzymujemy słowa. Jako się rzekło, Wojciech Skurkiewicz, senator, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister obrony narodowej. Czołem, panie senatorze.
7: Witam pana redaktora, witam wszystkich o poranku. Czołem, panie redaktorze.
5: Panie ministrze, panie senatorze, co oznacza właściwie deklaracja ze strony amerykańskiej, że jest zielone światło dla stałych baz amerykańskich w Polsce? Tak mówi minister Marcin Przydacz.
7: Idziemy w kierunku tego, aby ta obecność wojsk amerykańskich zmieniła formułę obecności na terenie Rzeczpospolitej z tej rotacyjnej, choć ona określana jest w umowie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi wprost, umowa stała rotacyjna, na obecność stałą. I to jest bez wątpienia krok milowy w tym kierunku, aby baza wojska

0: amerykańskich, już nie tylko w Niemczech była, ale dalej na wschód, w kierunku wschodnim, wschodniej flanki NATO, w Polsce. To jest naprawdę bardzo budujące, bardzo ważne i żebyśmy tylko teraz tego nie zepsuli. Mówię, żebyśmy, bo tu trzeba zintensyfikowania działań wszystkich, nie tylko pana prezydenta, ale również i polskiego rządu, premiera, ministra spraw zagranicznych, a szczególnie ministra obrony narodowej.
1: Ale pan też uważa, że rząd w tej sprawie działa opieszale? Tak jak kancelaria prezydenta?
0: Panie redaktorze, można by było zrobić więcej, ale najważniejsze, żeby niczego nie zepsuć. Ja bym określał to w pierwszej kolejności, żeby te działania, które są podejmowane, po prostu dzisiaj zintensyfikować. Zintensyfikować w wielu wymiarach, bo wydaje się, że w tym obszarze wojskowym one są dobre, ale trzeba by jeszcze pewnie zintensyfikować te w wymiarze dyplomatycznym, zaangażować szereg również sił, środowisk do tego, aby mocniej na rzecz tej stałej bazy w Polsce zrealizować. Powiem wprost. Po pierwsze, relacje tu wewnątrz krajowe z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Ambasador Rose musi być mocniej, mówiąc może nieładnie, stymulowany przez nasz kraj, nasze czynniki polityczne. Nie ukrywam, tak jak to było w przypadku pani ambasador Georgette Mosbacher, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. To jest jedna rzecz. I druga kwestia naszego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że sprawa już dojrzała do tego, aby zdecydował pan minister Sikorski odnośnie wycofania do Polski pana chargé d'affaires, pana Klicha, a dogadał się z Pałacem Prezydenckim co do obsadzenia placówki dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych ambasadorem, który będzie akceptowalny przez wszystkie strony.
1: To prawda, to od roku trwa pat w sprawie ambasadorów w niektórych krajach.
0: Tak, panie redaktorze, ale to kiepsko świadczy, bo jeżeli ja dzisiaj czytam i gdzieś tam informacje i odbywają się spotkania pana Klicha na niższym szczeblu, więc ta sprawa wymaga tego, aby jednak polski przedstawiciel dyplomatyczny w Stanach Zjednoczonych był w randze ambasadora. Wiemy, że tutaj w tym zakresie jest pat na linii Pałac Prezydencki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i chyba sprawa już dojrzała do tego, żeby jak najszybciej tę decyzję podjąć i wyznaczyć kompetentnego urzędnika, który będzie akceptowany przez Pałac Prezydencki, tak żeby te listy uwierzytelniające zostały odebrane w Waszyngtonie.
1: Panie senatorze, to chciałem jeszcze wrócić do tej dyskusji z Amerykanami. To znaczy, jak pan myśli, na jakim ona jest etapie? Czy to jest tak, że Amerykanie czekają, aż przekonamy ich na przykład lokalizacją, kwestią wsparcia, czy podziału na przykład wydatków na tę stałą bazę amerykańską? I czy jest już, myśli pan, taka zgoda polityczna, właśnie na tym poziomie politycznym, to znaczy na poziomie prezydenta Stanów Zjednoczonych, a teraz dogrywamy tylko szczegóły? Czy jesteśmy krok wcześniej?
0: Panie redaktorze, my wbrew pozorom jesteśmy o wiele dalej, niż by się wszystkim wydawało, bo po pierwsze umowa bilateralna między Warszawą a Waszyngtonem jest i obowiązuje. Oczywiście w sytuacji decyzji politycznej utworzenia bazy stałej w Polsce, ona będzie wymagała zmiany retuszu, chociażby spraw dotyczących ilości żołnierzy. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, tam jest wszystko szczegółowo zapisane. Podejrzewam, że miejsca dyslokacji tej starej bazy też można by już powiedzieć, że ona mniej więcej została określona, bo w tej umowie dwustronnej tam są miejsca stałej dyslokacji, które są określone jako elementy obecności wojsk amerykańskich. Oczywiście stała baza to jest olbrzymie przedsięwzięcie.
1: No właśnie, także infrastrukturalne,
0: także
1: prawda?
0: Finansowe.
1: Infrastrukturalne.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale tutaj bez wątpienia z jednej strony jest sprawa po stronie naszej, polskiej, ale decydujący głos będzie po stronie amerykańskiej i my musimy mieć przygotowanych szereg

0: miejsc, które byłyby zaproponowane stronie amerykańskiej. My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości już wcześniej przygotowaliśmy, bo tych miejsc zaproponowanych Stanom Zjednoczonym było kilkanaście, już w tej chwili nie przypominam sobie ile, czy to było 18 czy 17, ale spośród tych kilkunastu Amerykanie wybrali dokładnie 8 konkretnych, gdzie dziś są obecni żołnierze amerykańscy. Oczywiście to zaplecze logistyczne, jeżeli chodzi o lotniska. Wydaje mi się, że bardziej byłbym skłonny do takiego głosu, że ta baza powstałaby gdzieś bliżej tworzonego w centralnego portu komunikacyjnego, niż jak niektórzy określają, bliżej Wrocławia. Choć lotnisko we Wrocławiu jest wybrane przez stronę amerykańską jako ten hub dotyczący relokacji wojsk amerykańskich. Więc
1: jasne. Tylko
0: na
1: myślę...
0: na pewno jest wiele elementów, które już są dziś znane, no ale jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i dzisiaj tylko i wyłącznie czynniki polityczne muszą to wszystko spiąć i dogadać.
1: To już ostatnie moje pytanie, bo rozumiem, że infrastruktura związana z samym zapleczem wojska to jedno, ale jeśli to będzie stała baza amerykańska w Polsce, to potrzebne są także domy, mieszkania do zakwaterowania dla rodzin, infrastruktura społeczna, szkoły, przedszkola, galerie handlowe, czyli wszystko to, co pozwoli tutaj rodzinom żołnierzy w Polsce żyć na przyzwoitym poziomie.
0: Oczywiście tak, panie redaktorze. Proszę zobaczyć i zwrócić uwagę na tą dzisiejszą obecność wojsk amerykańskich. Żołnierze, piloci amerykańscy, którzy są w Łasku, oni często wybierali to, że nie mieszkali wprost w Łasku, tylko w Łodzi, czy gdzieś bardzo bliskiej
1: większego
0: obecności
1: ośrodka, tak.
0: Łodzi i większego ośrodka. No, dla nich to też jest kluczowe, że oczywiście ten kampus, który jest głównym zapleczem dla takiej bazy, to jest jedno, no ale oni przyjeżdżają tutaj na stałe, przyjeżdżają z rodzinami i ta obecność każdego z nich nie jest miesięczna, czy nie jest dziewięciomiesięczna, jak w tej rotacji dzisiejszej, tylko zdecydowanie dłuższa, no bo to jest też z punktu widzenia opłacalności i wydatkowania środków finansowych lepsze. Więc na pewno to będzie gdzieś w niedalekiej odległości sporego ośrodka miejskiego. I dlatego, tak jak mówię, to bez wątpienia będzie na
1: okolice Baranowa byłyby podwójnie atrakcyjne rzeczywiście tutaj.
0: Panie redaktorze, proszę zobaczyć, no bo tam aglomeracyjnie jest szereg ośrodków tych miejskich, bo jest i Łódź, jest Warszawa, jest Poznań i to wszystko jest dobrze skomunikowane i w niedalekiej odległości, więc to jest jedno, ale Wrocław też na pewno nie odstaje. Ja bym też...
1: A co z krajskim Radomiem?
0: Panie redaktorze, Radom raczej nie, ale też proszę mieć świadomość, że kiedyś był wskazywany taki ośrodek jak Nowe Miasto nad Pilicą. My cały czas zapominamy o Nowym Mieście nad Pilicą. Przypomnę, że tam była wstępnie posadowiona siedziba 6. Dywizji, którą minister Kosiniak-Kamysz przeniósł do Kielc. Ale tam jest w bardzo dobrym stanie, choć długo nieużywane, lotnisko wojskowe. Niedaleko od Warszawy, niedaleko od Łodzi. Choć dzisiaj to jest na pewno o wiele bardziej skomplikowane, bo chociażby kwestie dotyczące korytarzy powietrznych na skrzyżowaniu podejść do Warszawy, do Radomia, do Łodzi, do centralnego portu komunikacyjnego, to bardzo mocno skomplikowało całą sytuację i Nowe Miasto nad Pilicą raczej nie jest brane dziś pod uwagę.
1: I tutaj zamykamy
0: ale
1: ten
0: kto
1: wątek.
0: Wie, może...
1: Dobrze, bardzo dziękuję panie ministrze. A zmienimy wątek zmienimy temat na relacje polsko-ukraińskie. Jeśli rzeczywiście w Panteonie Narodowym Ukrainy znajdą się osoby odpowiedzialne za rzeź wołyńską, to czy powinniśmy dalej uczestniczyć w tej potyczce na politykę historyczną, czy jednak odpuścić te kłótnie?
0: Panie redaktorze, ale nie możemy odpuszczać tej sprawy, bo dlatego, że no, te relacje polsko-ukraińskie, one muszą być dobre, ale muszą być w zgodzie z prawdą historyczną. No, nie może być tak, że my będziemy mówić o tym, że dobrze wspieramy Ukrainę. Ukraina cieszy się, że Polska wspiera, jest ambasadorem być może Ukrainy.

0: w wielu kwestiach, a z drugiej strony wciąż zapominamy o blisko 200 tysiącach, a może ponad 200 tysiącach Polaków, którzy pozostali tam w bezimiennych mogiłach, którzy zamordowani zostali przez Ukraińców. I przyznam się szczerze, że to jest naprawdę bardzo mocna zadra i w tym zakresie na pewno, co do tego jestem przekonany, ani prezydent Karol Nawrocki, ale również i środowiska konserwatywne w Polsce nie cofną się nawet o krok.
1: Nie, Proszę dokończyć.
0: Tak. Ja bym oczekiwał, żebyśmy my Polacy w tym zakresie, w tej sprawie absolutnie mówili jednym głosem jako klasa polityczna, bo to jest dla nas absolutnie szczególnie ważne. No, kwestie Wołynia, przez wiele lat opóźniane ekshumacje, przez wiele lat ta kwestia była gdzieś marginalizowana.
1: Znaczy, ja bym dodał tutaj jeszcze jeden argument, jeśli pan pozwoli, panie senatorze. To znaczy jednak od 20 lat w pewien sposób uwrażliwiamy władze w Kijowie czy elity ukraińskie, jak ważny dla nas jest ten temat, jak ważne jest dla nas rozliczenie się z historią przez Ukraińców i z rzezią wołyńską. Jakby no smutne jest, tylko wręcz zatrważająca jest konstatacja, że te nasze wysiłki nie przyniosły rezultatów. Natomiast mam też taką wątpliwość, czy dalsza wymiana ciosów nie wprowadzi w nas taką błędną spiralę, z której nie będzie możliwości wyjścia. No bo koniec końców ani nie mamy możliwości, ani prawa też narzucać Ukrainie ich wewnętrznych decyzji. No a z drugiej strony nie mamy też aż takich środków wpływu. To wczoraj Paweł Kowal pytał u nas w poranku, to co mamy zaatakować Ukrainę, jak mamy wymusić, tak, jeśli chodzi o respektowanie naszej wrażliwości historycznej.
0: Ale panie redaktorze, absolutnie nie. Nikt nie mówi o jakichś działaniach wojennych, wojskowych.
1: Nie, oczywiście to przerysowanie jest, prawda, hiperbola celowa.
0: Oczywiście to jest przerysowanie tej sprawy, ale proszę zobaczyć to, co wydarzyło się na przykład w relacjach polsko-niemieckich, gdzie i kanclerz Kohl, i biskupi niemieccy, i były te gesty pojednania. Dzisiaj w relacjach ukraińskich nie ma najmniejszego, nawet najmniejszej próby jakiegokolwiek zakopania tych gigantycznych rowów, które powstały przez te dziesięciolecia ze strony ukraińskiej. Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, ja przypominam sobie pierwszą wizytę Zełenskiego w Polsce, kiedy przyjechał i kiedy było takie spotkanie bodajże na Placu Zamkowym, kiedy on się prezentował również no, jako też i bohater. I my liczyliśmy wszyscy, nie mówię my jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko my Polacy, i rozmawiałem to naprawdę z dziesiątkami osób, liczyliśmy, że wtedy Zełenski powie, wykaże chociaż taki minimalny gest w takim podziękowaniu, że przyjęliśmy te miliony uciekinierów, uchodźców przed zawieruchą wojenną, że wykona taki minimalny gest mówiący przepraszamy, czy wybaczcie, by to były błędy. A nie, ale widzi pan, i od tamtego czasu to idzie jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. I dzisiaj no, to naprawdę jest smutna konstatacja, bo Polacy oddali serca Ukraińcom. I to już nie mówię o rządzie, o działaniach tych dokonywanych przez polski rząd, czy nawet polskie samorządy. Ale wprost mówię o każdym jednym przysłowiowym Kowalskim, który oddał część siebie, część swojej rodziny, bo Polska była krajem, która przyjęła kilka milionów uchodźców w swoich domach i mieszkaliśmy razem pod jednym dachem, wspieraliśmy, pomagaliśmy. I ja nie potrafię wytłumaczyć sobie tego niezrozumienia przez władze Ukrainy całej tej sprawy. To jest naprawdę bardzo smutne. I nie chcę tego rozpatrywać w kategorii wdzięczności, bo chyba nawet nie o to chodzi.
1: Nie, tylko jakiejś uczciwości historycznej, to prawda.
0: Ładnie to pan ujął. Ta uczciwość historyczna jest absolutnie kluczowa, niezbędna w tych relacjach, ale i rzutująca na przyszłość tych relacji. No przecież my będziemy jeszcze długie dziesięciolecia sąsiadami. Polska będzie krajem,
1: Daj Boże, żebyśmy już zawsze byli sąsiadami. Żeby te granice w Europie się nie zmieniały.
0: Tak, dokładnie tak, ale chciałem powiedzieć w tym kontekście, że Polska jest najkrótszą drogą dla Ukrainy na zachód i w tym wymiarze infrastrukturalnym, komunikacyjnym, ale wydaje się, że chyba i politycznym.

0: I tutaj naprawdę trzeba wiele, żeby te relacje utrzymać na przyzwoitym poziomie. I tylko dzisiaj jest też taka sytuacja, że te relacje nawet widzimy po głosach różnych osób, środowisk, one bywają różne. I to jest smutna konstatacja.
1: Zmienimy wątek. Musimy nieco przyspieszyć naszą rozmowę, panie senatorze. Sąd podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla ministra Zbigniewa Ziobry. Wczoraj przez cały dzień odbywała się w sądzie rozprawa. Oddalono wnioski obrony ministra Ziobry. Czy w pańskiej ocenie to jest moment, żeby minister sprawiedliwości wrócił do Polski? Czy to już jest taka trochę, przepraszam za określenie, czcza gadanina?
0: Nie, to jest absolutnie czcza gadanina. Odsyłam do oświadczenia pana ministra Ziobro, który zamieścił na portalu X. Tam opisał wszelkie kwestie dotyczące tej sprawy, dotyczące też działań politycznych w tym wymiarze, w tym zakresie, i pan Zbigniew Ziobro na pewno nie powróci do kraju przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, bo dlatego, że nie ma szans na sprawiedliwy, niezależny, przez niezawisły sąd w Polsce, bo te działania, które dzisiaj są podejmowane wcześniej przez ministra Bodnara, dzisiaj przez ministra Żurka, absolutnie nie mają nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa.
1: Tokiem rozumowania ministra Ziobry, to Jarosław Kaczyński miałby postawione zarzuty za sprawę dwóch wież, a prokuratura zdecydowała o umorzeniu tego śledztwa prawdopodobnie z braku materiału dowodowego.
0: Panie redaktorze, jest wiele spraw, wiele śledztw, które są dzisiaj niemalże hurtowo umarzane, i o tych będziemy jeszcze dowiadywać się w kolejnych dniach, bo rzeczywiście ta bańka, którą stworzył Donald Tusk i jego współpracownicy odnośnie tych działań, które były podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, bardzo często nijak się ma do faktów i do rzeczywistości.
1: No tak, ale wie pan, jednak są instytucje, które wykazują, że nie są podległe politycznym wpływom, i to także na przykład w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w sprawie aresztów tymczasowych, nawet w sprawie pana Dariusza Mateckiego. To znaczy trudno jest znaleźć taki przykład, w którym prokuratura, można byłoby jej postawić zarzut, że naprawdę prowadzi jakąś polityczną wendettę względem Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tylko, panie redaktorze, tutaj musimy rozgraniczyć dwie kwestie, bo sprawa pana Zbigniewa Ziobro weszła już na poziom sądowy, i to rozstrzygnięcie miało miejsce w pierwszej instancji, teraz były rozstrzygnięcia odwoławcze i były wprost kierowane zarzuty co do składu sędziowskiego, który, no, mówiąc najdelikatniej, był... Nie był bezstronny. O, może to tak.
1: Wie pan, to trochę
0: w miarę
1: brzmi,
0: elegancko.
1: Jak nam nie pasuje, orzeczenie sądu, to sąd nie jest bezstronny. A jak orzeczenie pan, prokuratury jest dobre, to prokuratura jest niezależna politycznie.
0: Panie redaktorze, ale to tak niestety, mówię to bijąc się mocno w piersi, tak to jest z politykami, bo przypomnę, że kiedy sędziowie... Kiedy w sądzie rozstrzygane były sprawy pana Żurka, pani Gasiuk-Pichowicz, i kiedy to według tego słownictwa koalicji 13 grudnia orzekali neosędziowie, to ani pani Gasiuk-Pichowicz, ani pan Żurek nie podważają ich tych orzeczeń, a w innych sytuacjach orzekają. Więc no niestety często tak jest, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale naprawdę Temida powinna być ślepa, niezależnie. Dzisiaj mam wątpliwości, czy tak jest w istocie. W wielu kwestiach, w wielu sprawach, a przy tym jest stymulowana, czyli wprost pomaga minister sprawiedliwości, chociażby w wielu kwestiach odchodząc od losowego doboru składów sędziowskich i innych sytuacji, które też podejmuje odnośnie zarządów czy kierownictw poszczególnych sądów. Więc tych elementów jest naprawdę całe mnóstwo. Bez wątpienia zbliżamy się do pewnej granicy, gdzie niezależnie od tego, czy jesteśmy z Prawa i Sprawiedliwości, czy jesteśmy z Koalicji Obywatelskiej, z PSL-u, czy z innej formacji, trzeba będzie usiąść i

0: i porozmawiać bardzo mocno, dogłębnie o przyszłości wymiaru sprawiedliwości i polskiego sądownictwa.
1: Argument. Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Wzajemnie.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: 8:30, za chwilę informacje i Rafał Boguta.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. Silne burze gradowe przeszły w nocy nad Polską. Najwięcej interwencji strażacy przeprowadzili na zachodzie, południu i w centrum. Czego dotyczyły? O tym mówi młodszy aspirant Paweł Wolny ze straży w Będzinie w województwie śląskim.
11: Większość tych zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i konarów oraz wypompowywania wody z zalanej posesji. W chwili obecnej ta sytuacja jest ustabilizowana. Do stanowiska kierowania tutaj komendanta powiatowego wpływają już tylko pojedyncze takie zgłoszenia. Na bieżąco są realizowane przez strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnej.
10: W sumie w całym kraju strażacy interweniowali ponad 2600 razy. Nie ma informacji o poszkodowanych. To krok milowy. Tak senator PiS, były minister, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz mówi o stałej obecności amerykańskiej ich wojsk w Polsce. Działania w tym obszarze należy zintensyfikować, podkreślał nasz poranny gość.
0: Wydaje się, że w tym obszarze wojskowym one są dobre, ale trzeba by jeszcze pewnie zintensyfikować te w wymiarze dyplomatycznym. Zaangażować szereg również sił, środowisk do tego, aby mocniej na rzecz tej stałej bazy w Polsce zrealizować.
10: Rozmowy w kwestii budowy stałej bazy amerykańskiej trwają, a największe szanse na przyjęcie żołnierzy mają Poznań lub Wrocław. W Polsce stacjonuje rotacyjnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Wczoraj skończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efektem wygaszenia CPN, czyli działającego od końca marca programu ceny paliwa niżej, są podwyżki. Część kierowców, choć narzeka na drogie paliwo, ma świadomość, że sztuczne obniżanie cen nie mogło trwać wiecznie.
12: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
13: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
14: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
10: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane.

0: Przed nami nieco pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy i na wschodzie kraju. Temperatura w całej Polsce od 25 do 26 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, tam 24 stopnie i rzecz jasna na Podhalu, tylko 19. Ósma 34 i ostatnia część naszego porannego spotkania.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Mamy połączenie z doktorem Rolandem Zarzyckim, socjologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Instytutu Prezydenta Gabriela Narutowicza. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy będziemy mieli do czynienia w eskalacji czy deeskalacji w relacjach polsko-ukraińskich? Dwa fakty. Pierwszy, czyli wczorajsza decyzja Rady Najwyższej Ukrainy, która zdecydowała o powołaniu Panteonu Narodowego. Oczywiście jeszcze bez wskazywania nazwisk. Informacja druga, czyli wypowiedzi prezydenta Zełenskiego podczas jego wizyty w Irlandii, kiedy był pytany o relacje z Polską. Mówił, jeśli są pytania, to zawsze znajdą się odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy sąsiadami. W naszej historii mieliśmy trudności, ale większość krajów w Europie miała w przeszłości problemy. Jednak żyjemy teraz, mamy do czynienia z jednym agresorem i musimy myśleć o bezpieczeństwie. Ukraina jest silnym partnerem i dobrym przyjacielem dla naszych sąsiadów.
2: Niestety decydujące będą kwestie polityczne, wyborcze, tak wydaje mi się. I tutaj prognozy są niekorzystne dla tych relacji polsko-ukraińskich, przynajmniej na przestrzeni najbliższego roku, dlatego że wyraźnie widać w różnego rodzaju sondażach, badaniach, że motyw ukraiński, tak to nazywając hasłowo, mocno polaryzuje społeczeństwo polskie, polaryzuje elektorat, co oznacza, że politycy różnych ugrupowań politycznych w Polsce w kontekście wyborów przyszłorocznych będą wykorzystywać ten motyw, będą grać tą kartą i niestety nie licząc się z konsekwencjami, prawdopodobnie też nie licząc się z też, można powiedzieć, dobrem interesem naszego kraju, a już tym bardziej interesem relacji międzyludzkich, będą wykorzystywać ten motyw, aby tę polaryzację jeszcze bardziej nakręcać, aby jeszcze bardziej różnicować i w ten sposób zdobywać poparcie.
0: Ale to pańska konstatacja jest dosyć przykra, panie doktorze, bo wynikałoby z tego, że politykom wcale nie chodzi o pewną sprawiedliwość historyczną, czy o prawdę historyczną, tylko o tutaj uzysk tu i teraz polityczny, o głosy wyborców, o poparcie środowisk i tyle.
2: No, niestety to jest konstatacja, która wpisuje się w szerszy horyzont naszej smutnej, gorzkiej refleksji na temat kondycji polskiej kultury politycznej, więc trochę trudno mieć złudzenia, że jest inaczej. Oczywiście nie chcę też generalizować, nie chciałbym mówić, że każdy polityk kieruje się tylko i wyłącznie interesem doraźnym, politycznym. Są na pewno polityczki, politycy, którzy reprezentują uczciwie, szczerze swoje przekonania, także te dotyczące polskiej tożsamości, prawdy historycznej i kierują się tym. Natomiast mówię raczej o tym, że jednak w dzisiejszej polityce w Polsce dominuje strategia, taktyka polityczna, technologia polityczna, która ma wpływ znacznie bardziej istotny niż te autentyczne przekonania tego czy innego polityka czy polityczki.
0: Ale może w końcu dojdzie do jakiegoś opamiętania, bo patrzę na dzisiejszy sondaż dla Rzeczpospolitej przeprowadzony przez Ibris. Czy w związku ze sporem o historyczną rolę UPA i odebraniem prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, pani stosunek do Ukraińców uległ zmianie? 60,7% uważa, że pozostał bez zmian, ale aż 33, czyli co trzeci z nas realnie, pogorszył swoją opinię na temat sąsiadów ze wschodu.
2: No właśnie, to wydaje mi się, że ten sondaż raczej jednak należy czytać niekorzystnie. To znaczy to, że część Polek i Polaków nie zmieniło swojego stanowiska, to nie znaczy, że to stanowisko jest jakoś szczególnie przyjazne. Co więcej, tak jak powiedziałem, politycy będą podgrzewać te negatywne emocje prawdopodobnie. Przynajmniej część

0: polityków będzie je podgrzewać. I w tym kontekście no, nie rokuje to dobrze, ale mówię tutaj jakby nie tylko właśnie o tych takich międzyludzkich relacjach czy emocjach Polek czy Polaków, tylko mówią po prostu o interesie narodowym, bo relacje z Ukrainą to nie jest tylko kwestia moralnego zobowiązania, to nie jest tylko kwestia sympatycznego ułożenia sobie relacji z sąsiadami, ale jest to kwestia ważnych interesów, nawet nie tyle militarnych, co po prostu ekonomicznych.
1: Panie doktorze, to zmienimy temat. Chciałem pana zapytać, czy koalicja rządząca uporała się już z kryzysem wizerunkowym i kryzysem politycznym wokół Szpitala Południowego i doniesień związanych z tym szpitalem, szeroko rozumianych?
0: I tutaj jakby mamy kolejny motyw, podobny w pewnym, oczywiście treść, przedmiot sprawy jest zdecydowanie inny niż sprawa ukraińska. Natomiast kolejny motyw, który wypada w sondażach jako sprawa, która może zaognić, spolaryzować społeczeństwo, która ludzi boli, która dotyka ważnych dla nich kwestii, na przykład tego, że elity czy elity polityczne przyznają sobie przywileje, stawiają się ponad przeciętnym Polakiem czy Polką. I ten temat na pewno będzie wykorzystywany czy to cynicznie w kampaniach wyborczych. Co nie znaczy oczywiście, że nie uważam, że obecna krytyka tego, co dzieje się w polskiej służbie zdrowia, w różnego rodzaju układach, które gdzieś funkcjonują w drugim planie, nie powinna podlegać krytyce, nie powinna być badana. Natomiast na to wszystko nakłada się właśnie ten interes polityczny. I nawet jeżeli, tutaj jakby wracając jeszcze do tej kwestii związanej z Ukrainą, nawet jeżeli w sondażach widzimy także, że coraz większa część Polaków ma już dość tej polaryzacji. Deklaruje, że nie chce już tej wojny polsko-polskiej. I to właściwie obserwujemy już od dawna. Często mówiło się o tym, że należy skończyć z popisem, z tą opozycją, taką binarnością sceny politycznej w Polsce. Niemniej jednak wciąż dwa pierwsze miejsca na tej liście wyborczej zajmują te dwie partie wiodące i widzimy wyraźnie, że z kolei te partie muszą w pewnym sensie kontynuować swoją grę. One też w pewnym sensie pozostają w klinczu, nie mogą zaoferować radykalnie innej narracji, byłoby to ryzykowne. W związku z tym bazują na tym wizerunku, na tej tożsamości politycznej, którą skonstruowały w ostatnich latach, czy nawet kilkunastu latach. I to otwiera oczywiście ciekawą ścieżkę, alternatywną ścieżkę dla innych ugrupowań. Widzimy, że korzysta z tego wyraźnie Konfederacja, czy też Konfederacja Korony Polskiej. Mogą też i inne ugrupowania polityczne skorzystać. Być może powstaną zupełnie nowe formacje polityczne. Mamy jeszcze trochę czasu do wyborów, które będą chciały wykorzystać ten kapitał, który kryje się w zniechęceniu Polek i Polaków do tego ciągłego napięcia polaryzowania. Co nie zmienia faktu, że polaryzowanie będzie, dlatego że jest to racją bytu Prawa i Sprawiedliwości, czy też Koalicji Obywatelskiej. I tutaj wracam do pytania, do szpitala. To w pewnym sensie jest sprawa beznadziejna. To znaczy myślę, że będąc Polakiem od wielu lat, myślę, że tej sprawy nie da się rozwiązać. To znaczy to nie jest tak, że był to jakiś wypadek przy pracy, jakiś incydent, taka sytuacja, w której ktoś czegoś nie dopilnował i doszło do nadużyć. Raczej wydaje mi się, że żyjemy właśnie w takiej kulturze politycznej, w której całe państwo funkcjonuje trochę na bazie znajomości, na bazie tego, że ktoś komuś coś załatwi. Nie mówię tutaj o jawnej, ewidentnej korupcji, ale mówię o wymianie przysług. Zresztą to nie tylko jest sprawa oczywiście polska. I teraz w takiej sytuacji, kiedy cały kraj jakoś tam funkcjonuje poprzez przysługi, poprzez to, że kolegom coś robi się, załatwia się łatwiej niż ludziom obcym, no to w tych okolicznościach nie da się takiej sprawy po prostu wyczyścić raz i na zawsze. A w związku z tym, jeżeli ona jednocześnie, z drugiej strony, jest przedmiotem politycznego zainteresowania, no to będąc użyteczną w kontekście wyborczym, będzie podgrzewana, aż podejrzewam, do samych wyborów, więc w tym sensie Platforma, Koalicja Obywatelska, no, jest w dosyć niekorzystnej sytuacji, ale też, no,

0: należało się spodziewać, że tego typu sprawy będą wychodzić, będą podgrzewane przez opozycję polityczną.
1: Ale jeśli dobrze też rozumiem pańską wypowiedź, to znaczy, że ten problem wzajemnych przysług jest na tyle powszechny, że nikt nie zauważa już tego problemu.
0: Tak, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli patrzymy również znowu,

0: im nie ufamy. I to oczywiście nie bierze się znikąd. To znaczy bierze się właśnie z tego, że taki porządek polityczny, jaki mamy, w którym zwykły obywatel, obywatelka zauważa różnego rodzaju nadużycia, utrzymuje się w Polsce od bardzo dawna. Można by nawet sięgać i historycznie przed transformację polityczną roku 1989. I myślę, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak jak pan redaktor mówi, jest to na tyle powszechne, że nikt raczej nie ma wielkich nadziei, że nagle ktoś przyjdzie i to wszystko wyczyści. To oczywiście działa także w taki sposób, że jeżeli polityk, na którego ja głosuję, jest oskarżany o różnego rodzaju manipulacje, o różnego rodzaju nieetyczne zachowania, to zwykle taki wyborca ma w odwodzie komentarz, że wszyscy to robią, że w takim kraju żyjemy, taką mamy kulturę polityczną, że ta druga strona nie jest lepsza. W związku z tym to także znaczy, że tego typu skandale, afery mają ograniczony potencjał zmieniania wyniku wyborczego. I to obserwowaliśmy w poprzednich kampaniach wielokrotnie, że nawet kiedy ujawniane były skandaliczne, można powiedzieć, fakty, nawet kiedy dochodziło do bardzo poważnie niemoralnych zachowań, nawet kiedy mieliśmy do czynienia już wręcz z wyrokami sądowymi czy postępowaniami, to nie wpływało to jakoś znacząco na wahania, nie doprowadzało do wahań poparcia. Tak bardzo, jak mogłoby się wydawać, że powinno. Więc no, można wyciągnąć niestety tylko takie ponure wnioski z tego, że polski wyborca jest już tak rozczarowany, można powiedzieć, tą moralnością naszej klasy politycznej, że nie kieruje się tego czy innego rodzaju oskarżeniami w swoich wyborach politycznych.
1: Ostatnie pytanie, panie doktorze, i poproszę o taką odpowiedź do 2 minut, jeśli mogę tak apelować. Czy wierzy pan w te pogłoski o potencjalnej rekonstrukcji rządu jeszcze w lipcu? O tym, że mogłoby dojść do odwołania minister Sobierańskiej-Grendy, a także, że jak piszą dziennikarze, ciemne chmury zbierają się nad ministrem Waldemarem Żurkiem. Czy to po prostu temat z sezonu ogórkowego?
0: Tutaj akurat bardzo trudno mi ocenić, więc chyba nie chcę też przedłużać swojej wypowiedzi. Myślę, że to zależy po prostu od tego, jakiego rodzaju taktykę przyjmie rząd. Myślę, że jakaś rekonstrukcja nas jeszcze czeka. Czy ona nastąpi w lipcu i czy akurat jako odpowiedź na te ostatnio ujawnione nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, to jest jakby sprawa bardzo trudna do przewidzenia. Natomiast spodziewam się, że do tego dojdzie. Natomiast w którym momencie, to jest już kwestia właśnie pewnej kalkulacji w obszarze technologii politycznej.
1: A z tymi wszystkimi komentarzami i analizami dzielił się z nami dr Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Instytutu Prezydenta Gabriela Narutowicza. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: O 8.47 z reguły wbiega do studia uśmiechnięta Martyna Podolska, ale nie wbiegła. Dzień dobry, Martyno.
2: Dzień dobry, ale jestem uśmiechnięta od ucha do ucha, co prawda.
1: A gdzie jesteś?
2: No, jestem w Toruniu na 24. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Toffee Fest, ale taki chciałabym zrobić żarcik, bo wszyscy są w tym momencie na openerze w Gdyni.
1: Tak.
2: I teraz posłuchajmy, z jakich miast publiczność, widzowie, festiwalowicze pojechali właśnie do Gdyni.
3: Cały festiwal. Z Poznania. Ja ze Szczecina.
4: Świętokrzyskie, okolice Ostrowca.
5: Z Krakowa.
6: Z Poznania.
2: No nie do końca wszyscy, bo ja jestem w Toruniu i zwykle w tym czasie jestem w Toruniu, bo bardzo, bardzo lubię ten festiwal filmowy, dlatego że tutaj nie ma granicy pomiędzy gwiazdami, celebrytami, aktorami, znakomitymi twórcami filmowymi, a publicznością. Tutaj wszystko rzeczywiście dzieje się razem. Można przebywać razem, można rozmawiać o filmach, można dyskutować, no i oglądać. Oglądać filmy w konkursie głównym On Air, pierwsze i drugie filmy twórców filmowych, co jest nie bez znaczenia, dlatego że dzięki temu możemy się później przyglądać ich rozwojowi. I o tym konkursie opowiada nam dyrektorka wydarzenia Kawka Jaworska.
5: Jest to, myślę, że chyba jednak najbardziej, najtrudniejsze pasmo, ponieważ wymaga bardzo żmudnej pracy i nawet jak się kocha kino i to kino jest pasją, to jednak tych filmów są setki i każdemu trzeba poświęcić czas i obejrzeć. W tym roku myślę, że to jest bardzo silna dwunastka, bo to, i to jest dużo produkcji. 12 filmów w konkursie, to uważam, że to

0: Naprawdę, naprawdę jest dużo. Mamy jednego silnego polskiego kandydata. Film debiut Emi Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, ale też ta cała jedenastka pozostałych filmów, to są filmy, które po pierwsze podsumowałabym tematycznie, że mówią o duchowości, o miłości, o zgodzie, o dialogu, a z drugiej strony wyróżnia je zróżnicowanie geograficzne, które stało się jakby całkowicie nie było celem, ale myślę, że to też w tym tkwi ich pewna siła, że pokazują te same odczucia, ale jednak z innej perspektywy, bo mamy i kino z Libanu i z Arabii Saudyjskiej i mamy dawno u nas niegoszczącą Szwajcarię, czyli film Silent Rebellion, mamy i Kanadę, Blue Heron, także jest tego naprawdę bardzo dużo, myślę, ciekawe spektrum, no i jury będzie oceniało, będzie wybierało film dla Grand Prix Złotego Anioła, dla najlepszego reżysera bądź reżyserki, bo dużo jest reżyserek w tym konkursie w tym roku. I w piątek wieczorem dowiemy się, do kogo ten anioł, anielica nasza pofrunia.
1: A wśród członków jury m.in. Karolina Gruszka, znakomita aktorka, Andrzej Chyra, Magdalena Łazarkiewicz, Ksawery Żuławski. Zatem osobowości ciekawa jestem bardzo, do kogo powędruje to zaszczytne trofeum. A drugi konkurs, równie ważny, a nawet może i ważniejszy, bo nagrodę przyznaje publiczność, to konkurs na najlepszy polski film, dodaje Kawka Jaworska.
0: Ja myślę, że w ogóle tegoroczna edycja tego konkursu jest bardzo ciekawa, bo mamy aż dwa dokumenty. Ponadto mamy film, który jest niezwykle eklektyczną formą wizualną. Mówię o filmie Północ-Południe. Wreszcie mamy też premierę, bo mamy film Godej Domie, reżyserii dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka. Więc i oczywiście pozostałe tytuły to fabuły, więc jest to taka, myślę, dość ciekawa mieszanka wybuchowa. Publiczność pełni rolę jury, a bardzo często jak rozmawiam z twórczyniami czy twórcami, mówią, że to jest ten najważniejszy juror dla nich. A co ważne, to też ten konkurs jest tym miejscem, w ramach którego przyznawana jest właśnie nagroda imienia Ryszarda Bugajskiego.
1: I dzisiaj naprawdę ambitnie szykuje się ten przedostatni festiwalowy dzień. O 16:00 chociażby pokaz filmu Chopin Chopin. Zapowie go wspomniana chwilę temu Karolina Gruszka. O 16:10 Brat Macieja Sobieszczańskiego. Reżyser później spotka się z publicznością, ale też będzie można zobaczyć film Pojedynek i uwaga, porozmawiać z Bogusławem Lindą tuż po projekcji tego filmu. No i też przyjedzie Jan Komasa i Jerzy Skolimowski, by pokazać ich wspólny producencki film w reżyserii Jana Komasy Dobry Chłopiec. Będzie też pokaz Franca Kawki, Agnieszki Holland i spotkanie z Sandrą Korzeniak, aktorką występującą w tym filmie i producentem Marcinem Wierzchosławskim, ale też odbędzie się takie specjalne wydarzenie o godzinie 18:00. Spotkanie aktorek Andrzeja Wajdy, a wśród nich Grażyna Szapołowska, Alicja Bachleda-Curuś, Agata Buzek, Anna Seniuk, Emilia Krakowska. Och, będzie się działo. Festiwal zakończy się jutro uroczystą galą, ale myślę, że jeszcze o tym, co jutro będę Państwu opowiadać w jutrzejszym poranku. Natomiast rozpoczął się w Sopocie inny festiwal, który też skupia publiczność. Spektakle operowe będą wybrzmiewały w Operze Leśnej w Sopocie i w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. A dzisiaj Walkiria Wagnera, a w niej między innymi Małgorzata Walewska.
2: W ogóle muzyka Wagnera jest trudna. Teksty Wagnera są bardzo trudne, bo to są starogermańskie teksty wzbogacone Wagnera słowami. On czasami sam wymyśla słowa. To są jego libretta, czyli sam ustawia ten szyk wyrazów w zdaniu. W ogóle szyk wyrazów w zdaniu niemieckim jest bardzo trudny. Ja na przykład mówię po niemiecku. Pomaga mi to o tyle, że łatwiej mi skojarzyć znaczenia słów. Natomiast składnia jest tak zawiła, że no, Niemcy też sobie ciężko z tym radzą. Ale ja nawet przyniosłam tutaj wydrukowane po polsku tłumaczenie, dosyć przyzwoite i takie oddające też specyfikę języka Wagnera. I na przykład jest taka fraza. Gdzie chowasz się pośród szczytów wysokich, by małżonki uniknąć spojrzenia? Tu sama zupełnie poszukuję ciebie, pomoc swą obiecać mi musisz.
1: I to trzeba zaśpiewać?
2: No tak, no tak.
1: To...

0: racist. To tak na spokojnie, bo tam potem jest ostro, jedzie.
1: No rzeczywiście, Małgorzata Walewska, znakomita sopranistka, mezzosopranistka, jedzie śpiewając Walkirię Wagnera, chociaż jak Państwo usłyszeli, to jest nie lada wyzwanie także dla takiej perfekcjonistki i profesjonalistki, jaką jest nasza śpiewaczka. W głównej roli zobaczymy dyrektora artystycznego wydarzenia, Tomasza Koniecznego, który specjalnie na ten czas wziął wolne, by wreszcie wystąpić dla sopockiej publiczności w Walkirii. Walkiria zostanie pokazana dzisiaj i w niedzielę. Ponadto w programie także polska prapremiera sceniczna Polskiego Wesela Józefa Bera, koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Pendereckiego. Baltic Opera Festival potrwa do 7 lipca, czyli do końca właściwie tego tygodnia, a nawet do wtorku. A jeszcze teraz wspomnienie, myślę, że warte przypomnienia. 60 lat temu zmarł Jan Brzechwa, poeta, prozaik, który wszedł do historii literatury polskiej, głównie dzięki utworom dla najmłodszych czytelników. Chociaż jak mówił w licznych wywiadach, w licznych wypowiedziach, nie rozdzielał tej publiczności, nie rozdzielał czytelników na tych młodszych i tych starszych. Posłuchajmy.
2: Bardzo często mnie też zapytują ludzie, dlaczego pan pisze dla dzieci? A przecież nikt nie zapyta Brezy ani Waszkiewicza, dlaczego pisze dla dorosłych. Zresztą nie uznaję tego podziału na literatury dla dzieci i dla dorosłych. Uważam, że utwory dla dzieci tylko wtedy są dobre, jeśli dorośli też mają chęć je czytać.
1: Jan Brzechwa był satyrykiem, tłumaczem, tłumaczył z literatury rosyjskiej, był twórcą tekstów kabaretowych, autorem poezji lirycznej, no ale oczywiście głównie znamy go jako tego czarodzieja dzieciństwa, bo przecież to on jest autorem Akademii Pana Kleksa, Pchły Szachrajki, Przygód Pchły Szachrajki, utworu Tańcowała igła z nitką i chyba jednego z moich ukochanych, nie wiem czy Rochu twojego też, Kaczki Dziwaczki, zatem i fragment specjalnie z powodu rocznicy Kaczki Dziwaczki w wykonaniu naszej legendarnej, ukochanej aktorki Ireny Kwiatkowskiej.
3: Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w brytwannie, lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.
1: Taka to była dziwaczka.
4: Zdecydowanie jestem fanem Kwoki umieszczonej w Przygodach Pana Kleksa. Proszę pana, pewna Kwoka traktowała świat z wysoka.
1: Och, moglibyśmy się tak teraz wymieniać tymi ulubionymi wierszami napisanymi przez Jana Brzechwę. Ja mam nadzieję, że kolejne pokolenia czerpią z tego dorobku i także wychowują się właśnie na tej znakomitej literaturze. Oby tak było. Jan Brzechwa zmarł w wieku 67 lat 2 lipca 1966 roku, a wciąż przecież jego poezja jest z nami. Nie wiem, jaka pogoda u was w Warszawie.
4: Piękna.
1: U nas zapowiada się w Toruniu piękny, piękny dzień. Ja na szczęście ten gorąc będę spędzać w salach kinowych.
4: I też 26 stopni.
1: Nie taki gorąc, tak?
4: Nie, no w porównaniu do ostatnich 42 to jak letnia,
1: to nie jest taki gorąc.
4: Letnia bryza.
1: Letnia bryza, ale myślę, że tutaj naprawdę te spotkania z publicznością, rozmowy z twórcami dodają takiej energii, takiej temperatury, że warto do nas dołączyć i przyjechać tutaj do Torunia na Toffee Fest. W przyszłym roku jubileusz, 25. odsłona, ale myślę, że w tym roku ten program jest naprawdę imponujący. No zresztą jak dzisiaj przyjedzie Bogusław Linda, no drodzy państwo,
4: co
1: tu
4: się
1: będzie
4: działo?
1: Kto nie może
4: do Torunia, niech wyczekuje kolejnych relacji Martyny Podolskiej, w tym także jutro po około 8.50. Martyno, bardzo ci dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. To koniec poranka w Polskim Radiu 24. Program wydawali Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska, realizował Eldar Pedorenko. Bardzo wam dziękuję. Za chwilę Małgorzata Żochowska. Ja się nazywam Roch Kowalski. Życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Rośnie tragiczny bilans ofiar po rosyjskim ataku na Kijów. W ukraińską stolicę uderzyło prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Burze z deszczem dały się we znaki mieszkańcom wielu regionów i strażakom. Od dziś pogoda w Polsce zaczyna się uspokajać. Lex Szarlatan i informacja o KPO. Tym między innymi zajmie się Sejm w drugim dniu posiedzenia. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Według najnowszych doniesień mera ukraińskiej stolicy 13 osób nie żyje, a 80 jest rannych. W mieście trwają prace poszukiwawcze. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Rosjanie użyli dronów i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Spowodowały one pożary i zniszczenia w kilku dzielnicach miasta, również w ścisłym centrum. Mieszkańcy Kijowa publikują nagrania z koszmarnej nocy. Także nagrania dokumentujące eksplozję rosyjskich rakiet. Dramatyczna sytuacja panuje w dzielnicy Darnica, gdzie zawaliło się kilka pięter bloku mieszkalnego. Świadkowie, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że w Kijowie dochodziło do oddalonych w czasie powtórnych ataków w to samo miejsce. To praktyka Rosjan mająca na celu zwiększenie liczby ofiar i uderzenie w ekipy ratunkowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Według sił powietrznych Ukrainy Rosja użyła do ataku 74 rakiet i niemal 500 dronów. Na rosyjskie ataki zareagowało w nocy polskie wojsko, podrywając myśliwce, zarówno nasze, jak i sojusznicze. Za reakcję dziękował żołnierzom, a także sojusznikom z Francji i Holandii minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie w mediach społecznościowych. 2600 interwencji w ciągu doby do północy, potem o wiele spokojniej. Straż pożarna podsumowała skutki przechodzących przez Polskę burz. O szczegółach Aleksander Przoniak.
9: Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku. Tam straż pożarna miała najwięcej zgłoszeń. Jak mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, odnotowano tam prawie 1000 interwencji.
10: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi, spowalonych drzew.
9: Z danych Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał. Zniszczone zostały jednak zabudowania gospodarcze. Strażacy usuwali też skutki podtopień.
10: Występowały dość intensywne opady deszczu, które powodowały, że nadmiar wody wdzierał się do budynków niższych kondygnacji.
9: Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych dni pogoda ustabilizuje się, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne ustąpią. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Do prognozy pogody powrócimy zaraz po informacjach. Rozmowy prezydenta z ministrem obrony powinny być codziennością. Tak spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem komentuje Sławomir Ćwik ze Stowarzyszenia Centrum. Jednym z tematów spotkania było wspólne stanowisko na zbliżający się szczyt NATO w Ankarze. Sławomir Ćwik mówił w radiowej jedynce, że prezydent zazwyczaj działa na szkodę rządu, ale mimo wszystko warto prowadzić z nim rozmowy.
11: Biorąc pod uwagę, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, to te rozmowy powinny być naturalne i codzienne niemalże. To, że dochodzi do nich od czasu do czasu, to myślę, że ta inicjatywa premiera Kosiniaka-Kamysza jest jak najbardziej zasadna.
7: Oprócz przyszłotygodniowego szczytu NATO w stolicy Turcji, tematem rozmów ministra obrony z prezydentem

0: Miała być też stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. W Turcji nasz kraj będzie reprezentował prezydent Nawrocki. Udadzą się tam także szefowie MON i MSZ. Rozpoczyna się drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Rozpoczną też pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nad czym jeszcze będą pracować, o tym Małgorzata Naukowicz.
1: Celem tak zwanej ustawy Lex Szarlatan jest walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną oraz ochrona pacjentów przed osobami oferującymi niesprawdzone i niebezpieczne metody leczenia. Izba będzie też pracować nad zmianami w regulaminie Sejmu. Zwiększa on maksymalną liczbę członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych z 7 do 9 posłów. Posłowie wysłuchają też informacji bieżącej na temat stanu realizacji projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Po 18:00 Sejm rozpocznie pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdraża ona unijną dyrektywę Digital Services Act. Reguluje on kwestie przeciwdziałania nielegalnym treściom w internecie i nadzoru nad platformami cyfrowymi. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: W informacjach sprawdzamy jeszcze, co działo się w ostatnich godzinach na piłkarskich mistrzostwach świata. O świcie w 1/8 finału zameldowała się reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Współgospodarze turnieju pokonali reprezentację Bośni i Hercegowiny 2-0. Emocji nie brakowało w poprzednim spotkaniu Belgii z Senegalem. Do 85. minuty drużyna z Afryki wygrywała z Czerwonymi Diabłami 2-0. Ci jednak zdołali odrobić straty, doprowadzając do remisu. A gola na wagę zwycięstwa Belgowie zdobyli z rzutu karnego w doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki. Wcześniej awans do 1/8 finału zapewnili sobie Anglicy, wygrywając z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Piłkarze z Czarnego Lądu byli bliscy sprawienia niespodzianki, bowiem przez większość spotkania prowadzili 1-0. Złudzeń pozbawiły ich jednak dwa gole Harry'ego Kane'a w 75. i 86. minucie. Przed nami jeszcze 6 spotkań 1/16 finału. Najbliższe rozpocznie się o 21:00. W nim Hiszpanie zmierzą się z Austriakami.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po fali uciążliwych upałów najbliższe dni będą chłodniejsze. Dziś na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni na wschodzie, 25 w centrum do 27 na Dolnym Śląsku. Poza tym miejscami deszczowo, głównie na wschodzie i południowym wschodzie. Tam możliwe również burze. Deszcz i 20-stopniowe temperatury mają pozostać z nami do końca tygodnia, a w kolejnych dniach ma się ochłodzić jeszcze bardziej. Temperatura w przyszłym tygodniu może spaść poniżej 20 stopni.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest teraz dobra lub bardzo dobra, a ponad 25% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Między 10 a 15 obowiązują tak zwane zielone godziny. Wówczas zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej, by wykorzystać jej nadmiar.
2: Klimat. Reklama.
3: Barbara, rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24 i nasz znakomity zespół. O, wszystko przykryłam dzisiejszą prasą, bo chcę Państwu zacytować coś ciekawego, ale do tego nie potrzebuję kartki i ściągi. Iza Bajda, Natalia Jędrzejewska i Eldar Pedorenko. To my będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Kto dziś trochę odetchnął, kto dziś spał lepiej w nocy, bo chłodniej, no pewnie wielu z Państwa. Wiadomo, kiedy będzie najgoręcej w lipcu. Mamy dla Państwa takie zestawienie po informacjach o pogodzie sprzed chwili. IMGW pokazuje prognozę na cały miesiąc, taką długoterminową, po wyraźnym ochłodzeniu. Temperatury znowu poszybują w górę, aż, no właśnie, nie wiem jak opisać Państwu ten odcień bordo, bo nawet nie wiedziałam, że taki może być. Na tych mapach im bardziej bordowy kolor, tym goręcej. No jesteśmy w totalnym epicentrum. Z najnowszych wyliczeń europejskiego modelu wynika, że początek lipca przyniesie w Polsce wyraźne ochłodzenie. W tygodniu od 6 do 12 średnia temperatura sięgnie zaledwie 19 stopni. Na południowych krańcach kraju może być chłodniej. Tam nawet miejscami 14 stopni. Ale to wszystko się zmieni, bo już po 12 lipca temperatury znowu poszybują w górę. Tak, brakuje mi tchu, żeby to na razie na chłodno znieść. Do 25-6 stopni, do 28, nawet do 30 stopni. To jest końcówka lipca. Polecamy Państwu to zestawienie. Ono na polskieradio24.pl.
0: Komentarz.
1: A gościem Polskiego Radia 24 jest pan Marcin Duma, założyciel pracowni sondażowej Ibris. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Cytuję wynik badania nie Ibrisu, ale SW Research dla Onetu, z którego wynika, że zdecydowanie największy odsetek respondentów, bo prawie 43% z nas uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki. Co czwarty uczestnik sondażu, nieco poniżej 26%, ma odmienne zdanie. Uważa reakcję szefa rządu i ministrów za dobrą. Co piąty z nas nie ma zdania. A 10,7% badanych twierdzi, że w ogóle nic nie słyszało o tej sprawie. A pan jak ocenia rządową reakcję na Szpital Południowy?
2: To może wróćmy do tych liczb, które pani przytoczyła, bo one w pewien sposób dobrze opowiadają sytuację społeczną albo odbiór społeczny. 43%, które ocenia źle, pewnie gdybyśmy przyjrzeli się, kim są ci ludzie, którzy tak odpowiadają, to w przytłaczającej większości będziemy mieli tam wyborców dzisiejszej opozycji. Chociaż te 43%, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, jest mniej niż cała pula wyborców, czy prawicy, czy partii Razem, całej opozycji. Także oczywiście jest to przeważająca część, w sensie największa część odpowiedzi, a jednak ten odsetek jest trochę niższy niż jakby w ogóle ogólnie przeciwników rządu. No oczywiście ten medal ma dwie strony. Po drugiej stronie tego medalu mamy no niewielkie poparcie dla tych działań, które rząd podjął. A jeżeli przyjrzelibyśmy się w ogóle uczciwie całej sprawie, to ja mam wrażenie, że zarówno premier, no i tym samym rząd, trochę się rakiem z tej sprawy wycofują, zostawiając na scenie Rafała Trzaskowskiego i miasto stołeczne Warszawa razem z całą strukturą i mówiąc, to właściwie jest problem Rafała Trzaskowskiego, to jest problem jego zastępców, to jest problem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. No, my oczywiście możemy się zajmować patologiami w służbie zdrowia, no ale cóż mogliśmy poradzić na Szpital Południowy, jak nim właściwie nie zarządzamy?
1: No tak, bo jest to szpital w pełni samorządowy. Tylko dziwi się pan na przykład, że konsekwencji nie poniósł minister Kierwiński, który jest szefem stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej. Po tym, co wydarzyło się w Krakowie, po przegranym referendum przez pana prezydenta Miszalskiego, tam premier, także jako lider Koalicji Obywatelskiej, po prostu posprzątał, pozamiatał, mówiąc kolokwialnie. A tu cisza, nie wiem.

0: Może minister Kierwiński jest dla niego zbyt ważny, ale może też pan premier nie docenia sytuacji, w której być może wielu z nas liczyłoby na ostre cięcia. Znaczy wskazanie palcem winnego, odcięcie się od tego, no jakiś ruch wyprzedzający.
1: Myślę, że nie należy wykluczyć bardzo podobnego ruchu także w Warszawie, w bardzo podobnych okolicznościach jak w Krakowie. To znaczy, jeżeli dojdzie do referendum w Warszawie i prezydent Trzaskowski zostałby w nich odwołany, to ja spodziewałbym się bardzo podobnej reakcji ze strony szefa Koalicji Obywatelskiej i premiera. Tyle tylko, że jesteśmy na razie dosyć daleko jeszcze od takiej sytuacji. Z jednej strony obserwujemy już dzisiaj działanie, na razie jeszcze bardzo niemrawe, inicjatywy referendalnej kierowanej przez pana Macieja Wilka. Chociaż wyraźnie widać, że tam trwają przygotowania organizacyjne, więc jest jeszcze, może nie w powijakach, ale to jest wczesny etap. No i wydaje mi się też, że stawianie takiego znaku równości między Warszawą a Krakowem jest trochę nieuprawnione. Rafał Trzaskowski jest w zupełnie innym momencie cyklu politycznego. Inne są wobec niego oczekiwania, ale też są zupełnie inne oceny jego jako prezydenta. Ale wracając, bo pytała pani Marcina, o Marcina Kierwińskiego.
0: Jeśli pan pozwoli, to zostanę. Zapamiętam, żeby wrócić do pana ministra Kierwińskiego, ale ciekawa analiza. To znaczy, jakie zadania stoją teraz przed Rafałem Trzaskowskim? Nie ma pan wrażenia, że on jest w sytuacji, w której musi radzić sobie sam i to jeszcze ścierać się z oponentami? Myślę o głosowaniu w sprawie prohibicji w Warszawie. Na przykład.
1: No, Rafał Trzaskowski właściwie w pewnym stopniu, można powiedzieć dość kolokwialnie, został wrzucony pod ten pociąg przez premiera. Że premier bardzo szybko i bardzo chętnie umył ręce od sprawy Szpitala Południowego, w sensie od odpowiedzialności za to, przerzucając to na Rafała Trzaskowskiego. No bo z tego wynikają bardzo różne i szerokie korzyści z punktu widzenia premiera w ramach rozgrywki wewnętrznej w Koalicji Obywatelskiej.
0: No to już jest, nie musi chronić Trzaskowskiego, kandydatem na prezydenta
1: właśnie,
0: już nie będzie.
1: Przeciwnie. No przeciwnie. Wydaje mi się, że w pewnym stopniu jest premierowi na rękę osłabienie Rafała Trzaskowskiego tak, żeby zyskać szersze pole manewru w 2030 roku. A myślę, że Donald Tusk wciąż myśli o sobie jako aktywnym polityku w kontekście następnych wyborów prezydenckich, po to, żeby uwolnić sobie tę możliwość decydowania, kto tym kandydatem będzie, a właściwie takiej możliwości na przełomie 24 i 25 roku nie miał, bo wszyscy w Koalicji Obywatelskiej i po stronie tej centrowo-liberalnej właściwie byli przekonani, że Rafał Trzaskowski jest bezalternatywny. I żeby uniknąć takiej sytuacji...
0: prawybory przecież także wewnątrz samej koalicji.
1: Dokładnie tak, ale to były takie prawybory ze wskazaniem Rafała Trzaskowskiego. No i dzisiaj premier ma tę możliwość osłabienia Rafała Trzaskowskiego i w ten sposób wyjścia z tej bezalternatywności. No, że jak kandydat na prezydenta to tylko ten. Plus oczywiście daje też możliwość, bo patrzmy też na wybory parlamentarne w 2027 roku. Wyraźnie rysuje się szansa, pewna opcja na to, że Koalicja Obywatelska mogłaby pójść wspólnie na jednej liście z PSL-em, ale to wymagałoby osłabienia tego skrzydła takiego progresywnego, liberalnego w Koalicji Obywatelskiej. No tak, żeby zrobić miejsce na trochę bardziej konserwatywny konstrukt tej nowej koalicji. No a do tego osłabienie Rafała Trzaskowskiego bardzo, bardzo pasuje.
0: Patrzę na, czytam jednym okiem, przepraszam, wywiad w Rzeczpospolitej z Ryszardem Petru. Konfederacja Light ruszy jesienią, będziemy partią miękkiego protestu. Czy mógłby pan współpracować z Szymonem Hołownią przy budowie nowej partii? Nie wiem, czy pan czytał ten wywiad?
1: Jeszcze nie.
0: To jak są, a może spróbujemy zagrać, nie, ja akurat ten fragment czytałam, ale zagrać w przewidywania. Jak pan sądzi, co Ryszard Petru odpowiada na pytanie o Szymona Hołownię? Planuje czy nie wspólne przedsięwzięcie?
1: Myślę, że nie planuję.
0: Bardzo dobrze. 1-0 dla pana i dla Ryszarda Petru, zdaje się, z Mateuszem Morawieckim.
1: nie wyklucza, ale raczej to jest pewien problem.
0: O nie, nie, odpowiada nie? Tym bardziej nie planuje.
1: Ach, tym bardziej, okay.
0: Tak, a z Donaldem Tuskiem i kandydować z list KO, to musi być partia miękkiego protestu wobec rządzących, ale nie w kontrze do KO.

0: Chcemy pokazać, jak lepiej rządzić. Domagamy się zmiany reform. Ostatnie 3 lata gospodarcze nie zostały dobrze wykorzystane. Będziecie kandydować niezależnie. Celem jest start niezależny. Myślę, że Ryszard Petru wstrzelił się i w oczekiwania, i w zmęczenie polaryzacją, której z jednej strony chcemy, bo nas nakręca, a z drugiej strony jesteśmy nią zmęczeni. To może jest jakaś opcja, Ryszard Petru?
1: Biorąc pod uwagę te komunikaty, które Ryszard Petru wysyła od jakiegoś czasu i które pewnie przebijają się także w tym wywiadzie, należy powiedzieć, że ta diagnoza, którą on stawia, jest dobra. I rzeczywiście te hasła, które tam on prezentuje, czy pewna propozycja, którą rysuje dla polskiego rynku wyborczego, jest bardzo trafna i jest miejsce dla takiej partii. Nie wiem, czy Konfederacja Light jest szczęśliwym hasłem, natomiast na pewno dobrze opisuje to, czego brakuje i na co jest miejsce. A dzieje się tak dlatego, że dla Konfederacji dzisiaj, ale nie tą Light, tylko tą hard, głosuje i tworzy tą masę, tam kilkunastu procent, bardzo wielu wyborców trzeciej drogi, którzy rozczarowali się do tej centro-liberalno-lewicowej koalicji, która dzisiaj rządzi. I oni nie są do końca zadowoleni, że są w tej Konfederacji, ale niespecjalnie mają inną propozycję. I taka propozycja, którą opisuje, myślę, że dość trafnie Ryszard Petru, z całą pewnością znalazłaby miejsce na polskiej scenie politycznej, znalazłaby być może wystarczająco wielu wyborców, żeby przekroczyć próg wyborczy w 2027 roku. Całe pytanie jest tylko takie, czy Ryszard Petru jest wystarczająco silny, żeby udźwignąć ciężar tego projektu.
0: Na pewno dojrzał politycznie. Czytam jego propozycję. Został zapytane o odniesienie do Konfederacji Mentzena i mówi tak. Niektóre hasła Mentzena są nieprzemyślane i infantylne. W kampanii przyjdzie czas na zderzenie z tymi propozycjami Mentzena. Niskie podatki, długie vacatio legis, długofalowa polityka państwa bez możliwości zmian i zaskakiwania, niekaranie za posiadanie małych ilości marihuany na własny użytek, wsparcie dla ojców przegrywających opiekę nad dziećmi w sądach. Jest wielu młodych ludzi, którzy oczekują innej, nowej oferty programu, która zaadresuje ich problemy. Dlaczego zaproponowałam panu, żebyśmy porozmawiali o Ryszardzie Petru? Bo to może być projekt, który wyciągnie z Konfederacji Mentzena tych, którzy na przykład lubią Unię Europejską i czują korzyści z niej wynikające, i kogoś z otoczenia Mateusza Morawieckiego, którym nie podoba się na przykład to, że za panem premierem ciągnie się RARS i inne. Może to jest ten projekt, który okaże się środkiem.
1: No jeżeli ja miałbym powiedzieć, czego brakuje w Konfederacji i czego, no, Mateusza Morawieckiego zostawmy na razie na boku, bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę inne zagadnienie.
0: Rozpalimy grilla, panie Marcinie. Pokrylujemy pana premiera później.
1: Później, tak. To jego odłóżmy na bok, teraz na grilla wrzućmy Mentzena i Konfederację. To, co nie do końca pasuje tym nowym wyborcom Konfederacji, tym, którzy zbudowali tą taką kilkunastoprocentową Konfederację z 7-procentowej w poprzednich wyborach parlamentarnych, to jest problem związany z tym, że oni są liberalni gospodarczo, ci ludzie, i takiej oferty poszukują, to jest dla nich ważne, ale oni są też liberalni społecznie i światopoglądowo. I to jest rzecz, która nie do końca im pasuje w Konfederacji. I teraz projekt, który opiekowałby się albo dawał obietnicę, słuchajcie, gospodarczo absolutnie liberalizm. Robimy cosplay Balcerowicza i właśnie dokładnie to jest to, co wam oferujemy. A z drugiej strony bierzemy ten liberalny stosunek do spraw światopoglądowych. Tylko że liberalny wcale nie oznacza lewicowego. Bo nie chodzi o to, żeby tutaj prezentować bardzo progresywną agendę, taką lewicową, ale żeby zaopiekować się tymi lękami związanymi z ograniczeniem wolności, takimi jak aborcja, takimi jak związki partnerskie, mówiąc o tym językiem liberalnym. A język liberalny w tym przypadku byłby taki. Żadne zakazy, żadne nakazy. Wyprowadzamy państwo z sypialni Polaków. Państwo nie powinno się zajmować, kto z kim się spotyka, kto się z kim umawia, w jaki sposób i na jakich warunkach żyje. Rolą państwa

0: państwa będzie umożliwienie dwóm kobietom, dwóm mężczyznom albo parze mężczyzny i kobiety za nawiązanie związku partnerskiego, nie powinniśmy stawać na drodze do szczęścia. Państwo nie musi finansować aborcji, ale żeby za nią karało, to też nie jest dobry pomysł. I ten komponent, taki ideowy, można by powiedzieć, tak, czy też cywilizacyjno-prawno-człowieczy, będzie tym magnesem, który pozwoli może 5, może 6 punktów z Konfederacji zdjąć i przejąć tych wyborców do takiej formacji, której powstanie postuluje Ryszard Petru.
1: I co jest ważne,
0: bo to jest jeszcze jedna rzecz, 5-6 punktów, a ktoś powie mało.
1: Tylko te
0: 5-6 punktów zmienia obraz, który od mniej więcej roku obserwujemy w sondażach. Bo te 5-6 punktów to jest ta wartość, która stanowi dzisiaj o tym, że to oczywiście w różnym układzie sił, ale to koalicja prawicowych partii Grzegorza Brauna, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Czarnka razem z Kaczyńskim. To jest ta siła, która rozgrywa między sobą partię o tym, kto będzie kim w przyszłym roku.
1: Jasne, te 5-6% może zdecydować o przyszłej koalicji rządowej. Przypuszczam, że premier też ma tego świadomość i jestem przekonana, że gdzieś w zaciszu będzie kibicował temu projektowi, bo nie ma Polski 2050 i nie będzie, chyba że wpadnie na jakiś genialny pomysł. Cały czas nie wiadomo, panie Marcinie, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, bo ta część Polski 2050, która skupiła się w centrum, jakoś tak cisza wokół stricte politycznego projektu tej grupy ludzi, ale ja myślę, że im bliżej wyborów też coś usłyszymy na ten temat. No i jeszcze Ryszard Petru, jeszcze PSL, Lewica. Myślę, że tutaj każdy procent będzie miał znaczenie. Sam Ryszard Petru twierdzi, że potrzebna jest rekonstrukcja rządu głęboka, bo żeby wygrać wybory, trzeba zrobić głębokie rekonstrukcje. Myśli pan, że minister Żurek może się czuć zagrożony? Bo, że tak powiem, są głosy. Nie wiem, czy się słyszymy, chyba nie. O tej rekonstrukcji rzeczywiście ona miałaby się zrealizować, miałaby zostać zrealizowana w wakacje. Jest mowa o ministrze Żurku. Czekamy też na decyzję w sprawie ministry zdrowia, no i szefa NFZ-u, bo jego nazwisko bardzo często pojawia się w kontekście szpitala południowego. Onet proponuje państwu kolejny artykuł związany z tym, co się dzieje w szpitalu południowym. Nie wiem, jak bardzo polityczna to sprawa. Chodzi o to, jak prosektor Szpitala Południowego handlował zwłokami. To jest cytat z mojej strony. Będę podkreślała, że cytuję, bo pada nazwisko koordynatora prosektorium. Nie będę podawać tego nazwiska, ale głęboko wierzę w to, że autorzy artykułu Szymon Piekza i Magdalena Rigamonti, skoro podają, no to mają doskonale zdokumentowany temat. To jest proceder, który w szpitalu podniowym miał trwać nawet od lat, tak twierdzi szef jednego z warszawskich domów pogrzebowych. Chodzi o to, że w innych szpitalach po prostu funkcjonuje to inaczej. W południowym był koordynator prosektorium, który jest zupełnie inny niż normalny sposób wydawał dokumenty rodzinom pacjentów, którzy zmarli. Życzył sobie opłat za niektóre procedury, które też w szpitalu miejsca mieć nie powinny. To jest jak puszka Pandory, ten szpital południowy. Jestem ciekawa, dokąd to zmierza, bo to dopiero pierwszy z artykułów, które Szymon Piekza i Magdalena Rigamonti proponują na ten temat. Pan Marcin Duma, nie wiem, czy jest jeszcze z nami, ale jeśli już nie, no to w takim razie łączymy się przez eter i dziękujemy za rozmowę. Marcin Duma, założyciel pracowni sondażowej Ibris, z państwem w tej części rozmowy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
4: Ma pani rację.
3: Nie widzę.
4: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
5: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli

0: Chcesz i możesz nam pomóc? Serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9:30, Rafał Boguta, zapraszam. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Według ostatnich doniesień zginęło co najmniej 13 osób, a ponad 80 odniosło obrażenia. Mieszkańcy Kijowa publikują nagrania z koszmarnej nocy, a także nagrania dokumentujące eksplozje rosyjskich rakiet. Trafiły one w kilka budynków mieszkalnych. Dramatyczna sytuacja panuje w dzielnicy Darnica. Tam zawaliło się kilka pięter bloku mieszkalnego. Prezydent Wołodymyr Załęski przerwał wizytę w Irlandii i pilnie wraca do kraju. Kiedy Rosja prowadza zmasowane ataki na Ukrainę, Wojsko Polskie natychmiast podnosi gotowość, zapewnia tymczasem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak było również tej nocy. Polska pozostała bezpieczna, napisał wicepremier w mediach społecznościowych. Klub Koalicji Obywatelskiej spotka się dziś z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. Chodzi o pakiet ustaw, które mają uregulować płace i miejsce zatrudnienia lekarzy w ochronie zdrowia. Sytuacja w systemie ochrony zdrowia nie jest najłatwiejsza, przyznała na naszej antenie rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
4: Dzisiaj mamy o 15:00 spotkanie Klubu Koalicji Obywatelskiej z panią ministrą zdrowia i z szefem NFZ-u i będziemy się dowiadywać, co w tym pakiecie jest. Często kluby parlamentarne zapraszają poszczególnych ministrów do siebie na posiedzenia klubu, żeby uzyskać bezpośrednio wiedzę. I nie jest to żadne jakieś wyjątkowe wydarzenie, choć oczywiście to, że teraz akurat zapraszamy ministra zdrowia, nie jest przypadkowe, bo rzeczywiście sytuacja w ochronie zdrowia jest niezwykle trudna.
3: Rząd przyjął już ustawę, która pozwala na powiązanie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu z zarobkami lekarzy. W tym tygodniu z prezesem NFZ i ministrą zdrowia rozmawiał już premier Donald Tusk. Wiadomo, że nie było mowy o dymisji prezesa funduszu. W informacjach jeszcze Lublin, gdzie rozpoczyna się po raz 19 Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. To nie tylko okazja do posłuchania oryginalnej, ambitnej muzyki, ale także możliwość uczestniczenia w warsztatach czy autorskich spotkaniach. Staramy się komponować program tak, aby artystki i artyści mieli szansę się wypowiedzieć i pokazać swoją twórczość, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska.
5: To jest festiwal, który jest hołdem dla tych, którzy mają odwagę mówić, mają odwagę stanąć trochę wbrew komercyjnym filtrom, algorytmom, przeciwko terrorowi wskaźników finansowych i sprzedażowych.
3: Festiwal będzie się odbywać na Starym Mieście oraz w Parku Ludowym. Impreza w Lublinie potrwa do niedzieli. I w tym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Rosjanie otwarcie krytykują Kreml. Fala komentarzy zalewa internet, rosyjski internet pod ostrzałem tej krytyki wobec rosyjskiego prezydenta. Pod jego wypowiedziami pojawiają się ikony klauna, a użytkownicy coraz częściej kwestionują politykę Kremla i wzywają do zmian. Czy to już internetowy bunt przeciwko Putinowi? Pod publikacjami nie tylko postacie klauna i ikony krytykujące czy wyśmiewające prezydenta, ale także mnóstwo słów krytyki. Jak donoszą rosyjscy blogerzy, nawet czołowy propagandysta Władimir Sołowiow musiał usunąć kilka wpisów ze swoich stron internetowych, bo właśnie taka krytyka się tam pojawiła. No to żeby nie było krytyki, to trzeba usunąć jej źródło, prawda? No to usuwamy post. I nie ma sprawy. W internecie są także publikacje Rosjan, które wzywają do impeachmentu, a z sondaży przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badawcze wynika, że ponad 80% Rosjan chce natychmiast

0: gotowego zakończenia wojny. To Maciej Jastrzębski na Polskie Radio 24.pl. Polecam Państwu tę analizę wieloletniego korespondenta Polskiego Radia na Wschodzie.
1: Stan dnia.
0: Polsko-amerykańskie rozmowy o stałej bazie wojsk USA nad Wisłą i agenda zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze to najważniejsze tematy, które omówili prezydent i szef MON-u podczas wczorajszego spotkania. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim była inicjatywą Karola Nawrockiego, a minister obrony został zapoznany m.in. z ustaleniami, które w sprawie stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych poczynił prezydent za oceanem w połowie czerwca. Więcej o przebiegu spotkania w Pałacu i jego ustaleniach wie Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam.
0: No to w takim razie, co ustalono i jaki jest ten najważniejszy przekaz pod hasłem bezpieczeństwo?
2: No właśnie, to jest ważne, co powiedziałaś, Małgosiu, bo rzeczywiście mam wrażenie, że po tym wczorajszym popołudniowym spotkaniu, które trwało ponad godzinę, rozpoczęło się o 15, że ten przekaz jest w miarę spójny, czyli że o tym bezpieczeństwie i strona rządowa, i strona prezydencka chcą mówić w miarę jednym przekazem. Zresztą dzisiaj było to pytane w Radiowej Trójce. Wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że rzeczywiście zgoda co do kwestii tych zasadniczych związanych z bezpieczeństwem, związanych z przygotowaniami właśnie do szczytu NATO, który jak wiemy już 7 lipca w Ankarze, ale też właśnie do rozmów na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, że tutaj widzi tę jedność i tutaj nie ma problemu z rozmową, chociażby tą wczorajszą, między właśnie rządem a prezydentem. Posłuchajmy ministra obrony.
3: Wczoraj bardzo dobra rozmowa o kierunkach. Rola pana prezydenta w istocie polityczna relacji z prezydentem Trumpem jest bardzo ważna, bo to ostateczną decyzję podejmie prezydent Trump o utworzeniu baz, o rozlokowaniu żołnierzy amerykańskich w ogóle w Europie. A my od wielu miesięcy, nie od tygodnia, dwóch czy trzech, tylko od wielu miesięcy pracujemy nad obecnością stałą Amerykanów w Polsce, przygotowaniem infrastruktury, przygotowaniem zabezpieczenia finansowego, bo to będzie bardzo wymagająca inwestycja.
2: Jak wiemy, oczywiście w tych relacjach pomiędzy dużym tak zwanym pałacem a małym, czyli rządem, nie bywa różowo i kolorowo nawet w kwestiach bezpieczeństwa. No bo tuż po tym wczorajszym spotkaniu w Polsat News szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił jednak, że oczywiście Amerykanie są gotowi do rozmów o stałej bazie, są zainteresowani ofertą polskich władz i teraz, jak się wyraził minister Przydacz, czas, aby minister obrony wziął się do roboty. I wicepremier Kośniak-Kamysz był dzisiaj o to pytany i tak odpowiedział ministrowi Przydaczowi.
3: Naprawdę ostatnim, który będzie mi wyznaczał zadanie, jest pan minister Przydacz. Niech zajmie się sobą. Nie zorganizował prezydentowi spotkania z prezydentem Zełenskim. Nie zorganizował rozmowy, nie rozwiązał problemu, więc ma chyba swoje zadanie.
2: No taka odpowiedź. Tych uszczypliwości oczywiście niestety nie da się, mam wrażenie, uniknąć w tych relacjach właśnie między otoczeniem Pałacu Prezydenckiego a rządem. No chociażby też wczoraj, jeszcze przed tym spotkaniem, o którym mówimy, prezydenta z ministrem obrony, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki też mówił, że no z rządem to różnie bywa w tych sprawach, właśnie relacji chociażby ze Stanami Zjednoczonymi. Też wypominał niejako samemu premierowi Donaldowi Tuskowi, że przecież miał konfrontacyjne jego zdaniem wypowiedzi wobec prezydenta Donalda Trumpa, no ale potem oczywiście dopytywany przez nas dziennikarzy minister Bogucki no, wyrażał te nadzieje i liczył, że rządzący o bezpieczeństwie będą tutaj z Pałacem Prezydenckim jednak ten jeden front trzymać.
4: Trzeba dyskutować o rzeczach najważniejszych, kwestie bezpieczeństwa są ważne. Tak jak napisał pan prezydent w swoim wpisie na portalu X, dobrze, że niektórzy się przekonują do tego, co prezydent mówi wcześniej. No jeżeli mówimy o obecności amerykańskiej, o współpracy transatlantyckiej, o tym wszystkim, co dotyczy polskiego bezpieczeństwa, no to dobrze, że po jakimś czasie ta refleksja przychodzi. Czy ona jest głęboka, czy ona jest trwała, tego nie wiem.
2: Jest jeszcze jedna taka deklaracja i wypowiedź z tej dzisiejszej rozmowy na antenie Polskiego Radia wicepremiera Kośniaka-Kamysza, już dotycząca tej najbliższej przyszłości. Oczywiście to nie jest tak, że ta baza przyszła i rozmowy na jej temat, one zakończą się w miarę szybko, bo to jest jednak kwestia co najmniej kilku lat, żebyśmy mogli mówić, że zostanie deklaracja jednej czy drugiej strony skonsumowana i powstanie baza i będziemy wiedzieli, gdzie jest ona rozlokowana. Wiemy, że część środowiska związana z ministrem obrony, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, będzie chociażby starało się i będzie lobbowało za tym, bo wczoraj już takie wypowiedzi tutaj na korytarzach sejmowych dało się słyszeć za Wielkopolską.

0: żeby tam rozlokować taką bazę. Wiemy przecież też, że już tam chociażby istnieje duży garnizon w Poznaniu, więc tu jest Wielkopolska. Można by to było rozbudować. Mamy też inne infrastrukturalne, ważne miejsca w Wielkopolsce akurat, albo na pograniczu Wielkopolski, gdzie też Amerykanie mogliby ewentualnie rozważyć pozytywnie taką lokalizację. No ale teraz tak naprawdę te najbliższe pół roku musimy się jeszcze wstrzymać z tymi ostatecznymi informacjami, no bo przecież pamiętamy, że kilkanaście dni temu sam Pete Hegseth, sekretarz wojny, mówił na jednym z ostatnich spotkań i na Radzie takiej w kwaterze głównej w Brukseli szefów obrony państw sojuszniczych, że potrzebują teraz Stany Zjednoczone jeszcze tych 6 miesięcy, żeby przejrzeć wszystkie swoje struktury, siły i też te miejsca stacjonowania w całej Europie, a potem będziemy mogli już rozmawiać o konkretach.
1: Agnieszka Drążkiewicz, jak zwykle, sedno spraw. Dziękuję Ci bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: 9.40, Polskie Radio 24 cały czas, a naszym gościem jest, przepraszam, to się za chwilę wszystko wyjaśni, chłopak z Marsa, czyli Paweł Nawal-Mateńczuk, weteran jednostki specjalnej GROM, dziś pełnomocnik szefa MON-u do spraw warunków służby wojskowej. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry, ale będziemy, mam nadzieję, rozmawiać po polsku, nie po marsjańsku, żeby nas zrozumiano.
1: Już wyjaśniam, skąd to określenie. Jest pan autorem wielu książek. Jedna z nich to Chłopaki z Marsa, GROM, historię przyjaźni. Fantastyczna opowieść. Czuje się pan z Marsa? Że jest z Marsa?
3: Wie pani, czasami patrząc na naszą rzeczywistość, nie tylko wojskową, ale i polityczną, to czasami mi się tak wydaje, że tak, faktycznie moja jednostka w wielu miejscach i czas była chyba na innej planecie.
1: Zastanawiam się nad pana perspektywą, bo pan wie po prostu, jak funkcjonuje ten świat. Świat wojny, przemocy, ale też świat pokoju, jak sądzę, albo to, co do niego prowadzi. Jak pan patrzy na tę dzisiejszą sytuację? Myślę o relacjach najważniejszych ośrodków, które decydują o naszym bezpieczeństwie w naszym kraju, tak? Rząd, prezydent, konflikt, wzajemne przytyki, wzywanie na dywanik, podważanie kompetencji.
3: To punkt widzenia żołnierza najbardziej taki przyziemny jest z miejsca, w którym toczy się walki, w którym jest się w trakcie działań bojowych i wiele razy to przeżywałem, będąc w Iraku czy w Afganistanie, chociaż wtedy nie było jeszcze takiego światu internetu i takiej możliwości przepychania się w chwili obecnej. Gdzieś te informacje spływały z prasą, która przypływała do nas czy przylatywała po 2, po 3 tygodniach, dopiero później wszedł internet, ale politycy lubią bardzo szybko dużo powiedzieć, a w tej przestrzeni działania do żołnierzy spływa to po miesiącu, po roku, po 3, po 4. Bo pamiętam, czego potrzebowaliśmy bardzo w Afganistanie, a więc my jako jednostki specjalne potrzebowaliśmy śmigłowców takich dedykowanych do nas, dla nas. I rozmowa na ten temat była w 2007 roku, a w 2011 ten śmigłowiec do nas przyleciał. A że ja byłem w Afganistanie 4 razy, a więc ja śledziłem to, że w końcu do nas dotarł. W tej przestrzeni bazy amerykańskiej, czy baza amerykańska, o której mówimy, to proszę zobaczyć, ile się dzieje. A jeżeli ta baza powstanie za 4, za 6 lat, to będzie naprawdę duży sukces nasz Polski, bo to nie tylko nasza polska polityka wewnętrzna i znalezienie na to funduszy, dogadanie się na temat tych wszystkich prawnych aspektów, nie tylko tych infrastrukturalnych, no ale to też strona amerykańska. Tam przecież też jest polityka, która na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, z naszego punktu jest troszeczkę rozchwiana, że nie wiemy, co kolejny amerykański rząd będzie miał w planach, jak będzie patrzeć na swoją strategię i obronną. Reasumując to wszystko, co się dzieje w przestrzeni politycznej, do nas, do żołnierzy, dopiero trafia fizycznie, ale to jest dużo później niż to, co się dzieje w chwili obecnej.
1: Bo wie pan, ja i pewnie wielu naszych słuchaczy chcielibyśmy mieć nadzieję, że konflikty polityczne to jedno, ale jest pewien próg decyzyjności, poniżej którego te konflikty nie schodzą. To znaczy, nie wiem, czy to sztab Wojska Polskiego, czy jakieś inne ośrodki, które są odporne na te konflikty. I panowie, państwo się spierają, a rzecz

0: rzeczy dzieją się swoim, swoim torem, swoim nurtem.
1: W wielu kwestiach tak jest. W wielu kwestiach tak jest. Tylko że żołnierz to nie jest tylko żołnierz, tylko to jest obywatel naszego państwa, który słucha, który czyta, który rozmawia na ten temat, co się dzieje w przestrzeni politycznej. Jak w każdym jednym ministerstwie, no każdy żołnierz.

0: i mówię to całkowicie szczerze, że oni kończą się po pewnym czasie i zazwyczaj to są 4 lata kadencji i przychodzą następni, a żołnierze, ci sami żołnierze, od których się wymaga apolityczności, zostają dalej w tym samym miejscu i dalej muszą służyć. Jeżeli jest zamieszanie decyzyjne, nie ma ciągłości, no to patrząc nawet na zakupy, już nie mówiąc o strategii, o przepisach, regulaminach, rozporządzeniach, to wprowadzając jakąś zmianę, która trwa dosyć długo, to ta zmiana jest na chwilę i później ktoś przychodzi i nowy zaczyna robić nowe rzeczy. I ja będę jako żołnierz bardzo pozytywnie mówić o panu wicepremierze, ministrze obrony narodowej, bo proszę zobaczyć, co się wydarzyło po wygranych wyborach. Główni gracze w wojsku, a więc generałowie, praktycznie wszyscy zostali i służą do dnia dzisiejszego. I to jest ta ciągłość, bo się patrzy na ich profesjonalizm, a nie kto ich mianował. Dlatego w moim wojskowym środowisku strasznie bolą, i to do dnia dzisiejszego, te decyzje o niemianowaniu któryś z generałów, o niemianowaniu oficerów. Przecież patrząc tak szczerze, jeżeli nie mianuje się 150 oficerów, niezależnie z jakiej służby, to połowa tych oficerów na tego prezydenta głosowała, bo to też są wyborcy. A więc jak mówić w przestrzeni publicznej o apolityczności i mówieniu jednym językiem o bezpieczeństwie państwa, jak dzieli się tych żołnierzy na tych niższych stopniach,
1: awansach? Na takich bardziej godnych zaufania i na takich mniej godnych zaufania, prawda?
0: Dokładnie,
1: się do tego sprowadza. Ale jeszcze zanim zapytam pana o same amerykańskie bazy, jestem ciekawa, bo mam wrażenie, że mundur, czy ten wojskowy, czy też policyjny jest, czy każdej innej służby jest czymś w rodzaju pancerza, przez który emocje takie czy inne przechodzić nie powinny. I czasem patrzyłam na żołnierzy, którym kazano salutować osobom, delikatnie mówiąc, przypadkowym, a na przykład policjantom rzucania konfeti na głowy jakichś politycznych dygnitarzy. Czy w takich momentach mundur jest zbroją też taką emocjonalną, czy nie?
0: Chciałbym pani odpowiedzieć, że powinien być. Ale to jest takie chciejstwo i powinien być. Stety i niestety żołnierz, każdy jeden obywatel też ma swoje preferencje polityczne. I zawsze w każdej organizacji znajdą się tacy, którym będzie bardziej bliżej do jednej czy do drugiej opcji politycznej i będą w stanie godzić się na to, co każe przełożony. Nawet jeśli to jest i wydaje się i jest wręcz śmiesznie. I tego nie unikniemy.
1: No tak, ale decydując się na rolę pełnomocnika szefa rządu, szefa, przepraszam, MON-u do spraw warunków służby wojskowej, wszedł pan w politykę, chcąc, nie chcąc, świadomie?
0: Świadomie, jak najbardziej świadomie i jak najbardziej moich kolegów, którzy są już weteranami na emeryturze, też przekonuję do tego, żeby poszli do polityki, bo tak jak byliśmy w stanie fizycznie bronić naszych granic, ojczyzny i wykonywać działania bojowe, tak powinniśmy też wziąć odpowiedzialność polityczną za to, żeby w polityce byli ludzie, którzy znają się na bezpieczeństwie i lubimy podpatrywać, jak to robią inni. Lubimy bardzo armię Stanów Zjednoczonych i wiele z niej czerpiemy. I proszę zobaczyć, ilu senatorów, ilu polityków naprawdę wysoko postawionych w Stanach Zjednoczonych jest z doświadczeniem wojskowym, jest byłymi żołnierzami. To jest normą tam, że wysoko wykształceni, można powiedzieć tacy czerwoni menadżerowie wręcz, z klasy wojskowej odchodzą do polityki i są bardzo skuteczni.
1: No wystarczy sobie przypomnieć panią senator, która broniła honoru także polskich żołnierzy po niesławnej wypowiedzi prezydenta Trumpa o Afganistanie, prawda?
0: Dokładnie, i też była żołnierzem. Czyli
1: tak,
0: jest,
1: i ona mówiła,
0: weteranem.
1: Tak, ja z nimi służyłam, ja wiem, gdzie oni stali, w której linii i w którym szeregu.
0: Czyli my też się musimy tego nauczyć, żeby w naszym parlamencie ręce podnoszone do góry w sprawach bezpieczeństwa były dłońmi tymi, którzy mają tą perspektywę i doświadczenie wojskowe, policyjne, ze Straży Granicznej, ze Straży Pożarnej.
1: I chciałoby się, żeby zwierzchnik sił zbrojnych w naszym kraju reagował podobnie jak na przykład włoska premier na te skandaliczne słowa amerykańskiego prezydenta. Panie Pawle, pan powiedział, że kwestia amerykańskiej bazy

0: Pauzy tej stałej w naszym kraju to jest 4 do 6 lat, to znaczy przy politycznej zgodzie 4, a bez niej 6, czy to nie ma związku?
1: Myślę, że to trzeba popatrzeć bardziej na kwestię gospodarczą i popatrzeć, jak Amerykanie, tak w cudzysłowie, dbają o siebie, bo my mówimy w tym momencie nie tylko o amerykańskich żołnierzach, bo akurat to jest najprostsze. Żołnierz dostaje rozkaz, pakuje swój sprzęt, jest przerzut, początek jest minimalne warunki logistyczne, czyli łóżko, wspólny prysznic, ale przyjeżdżają z Amerykanami ich rodzinie. Amerykanie mają taki standard, że oficer dostaje dom, dostaje samochód, podoficerowie dostają mieszkania. Jeżeli przyjmiemy, że każdy amerykański żołnierz, który przyjeżdża tutaj z kontyngentem, przywozi ze sobą małżonkę i dwójkę dzieci, to mówiąc o 5000 żołnierzy, to mamy już 20 tysięcy, no bo 15 tysięcy osób cywilnych, którym trzeba zapewnić cały normalny standard i to najlepiej jeszcze lepszy standard niż oni mają w Ameryce.
0: No, żeby chciało im się przyjechać, tak? I to nie chodzi tylko o fajne sklepy do robienia zakupów, ale o szkołę, o opiekę zdrowotną, o wszystko.
1: To jest edukacja. No ja w tych amerykańskich bazach w wielu byłem i ta amerykańska baza zapewnia wszystko, łącznie ze sklepami, z wypożyczalniami samochodów, z kinem, z kościołem, wszystko. I tak te bazy wyglądają w Niemczech. Taka baza jest praktycznie samowystarczalna. A więc mówimy o zbudowaniu wręcz miasta. A więc jeżeli mówimy nawet o jakiejś dyslokacji takiego obiektu, to ja sobie nie wyobrażam, żeby Amerykanie zgodzili się, żeby to nie było w pobliżu jakiegoś dużego miasta, bo po prostu te rodziny chcą żyć, chcą się rozwijać, chcą normalnie funkcjonować.
0: Na jakie miejsce pan stawia? A może już są jakieś rozważania? Może nam pan uchylić rąbka tajemnicy?
1: I właśnie, że cokolwiek wiem, to się nie wypowiem na ten temat. Dobra, ale tak między nami, ja nie wierzę, żeby to było gdzieś oddalone od jakiegoś dużego miasta. To musi
0: czyli
1: być
0: nic nie
1: miasta.
0: Powiem i nie wyjaśnię, dlaczego to Poznań na przykład.
1: Nic nie wyjaśnię, dlaczego to nie jest miasto, które też jest na przykład dobrze skomunikowane z Europą Zachodnią. No my patrzymy naprawdę tak jako Polacy strategicznie chcielibyśmy to zrobić, a tam siedzą amerykańscy analitycy, którzy mówią, kurczę, ja mam pojechać do tego państwa, a co na to moja żona i moje dzieci, gdzie się będą kształcić?
0: No to już otwieramy mapę, panie Pawle, i patrzymy, gdzie dobra autostrada, gdzie lotnisko i tak dalej.
1: A całe szczęście, wie pani, że mamy już z czego dzisiaj wybierać.
0: Patrząc, dokładnie.
1: Jak się nasza Polska zmieniła komunikacyjnie, to naprawdę możemy być dumni z naszego kraju na chwili obecnej.
0: Jaką rangę w tej sprawie ma wpis amerykańskiego prezydenta? Tak, zgadzam się. Czy to jest pobożne życzenie, czy to jest jakiś wybieg, czy w waszym świecie militarno-dyplomatycznym można to traktować już jak zobowiązanie?
1: Wie pani, bardzo mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym być bardzo polityczny, a patrząc na politykę, jaką prowadzi dzisiaj prezydent Trump, to chciałbym uznać, że to jest takie poważne powiedzenie popatrzenie na tą Polskę jako naprawdę na strategicznego partnera, w którego warto zainwestować, a nie, że to jest chwilowe chciejstwo.
0: No tak, ale wiele mówiła nam sytuacja z relokacją brygady. Że to podobno sami Amerykanie, już podobno byli spakowani i czekali tylko na przemieszczenie, a tu bum.
1: No to sama sobie pani odpowiedziała w tym momencie. Jak to? Ja inaczej, to co zadała mi pani pytanie na temat polskich żołnierzy, ta nasza skorupa taka, ten taki pancerz odnośnie polityki, on się, myślę, ma w całym świecie podobnie, że są amerykańscy generałowie, pułkownicy, analitycy, z którymi planowaliśmy jako GROM wiele operacji. Ja dzisiaj patrzę na tą taką politykę i na działania amerykańskie, które się dzieją w tej naszej politycznej przestrzeni, to się za bardzo nie chce wierzyć, że to się dzieje u nich, u Amerykanów. Tam dopiero ten pancerz pęka w chwili obecnej, bo politycy mają jakąś chwilową, czasową zachciankę, a to jest potężna machina, od której uczyliśmy się planowania. I to jest coś, za co mogę powiedzieć, że uwielbiam amerykańską armię, a więc nie działanie na takie hop-siup, tylko planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie, a tym bardziej poprawne planowanie w czasie pokoju, w którym mamy komfort z tym, że mamy taki bezpiecznik czasowy i możemy przemyśleć

0: nasz ruch i od razu planować sytuacje awaryjne.
1: Panie Pawle, a jak wiele decyzji zapada na poziomie przyjaźni, kontaktów, które takie osoby jak pan wyniosły z frontu, z misji, z takich, no poza, dobrze, takich nieformalnych, nieoficjalnych relacji?
0: To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i o tym nie możemy zapominać. To jest to, jeżeli ktoś mówi, że nasze wysłanie nas do Iraku czy na Afganistanu było błędem. Nie było błędem, bo poza nauką w boju naszego wojskowego rzemiosła nawiązaliśmy relacje, których nie da się nawiązać, spotykając się po prostu na jakichś konferencjach czy odprawach. Jeżeli z kimś się ciężko zmęczysz, zapracujesz na to, to całkowicie inaczej na siebie patrzymy. Dlatego te sceny czasami, że widzą się gdzieś żołnierze po kilku latach i wpadają sobie w ramiona. Ja miałem taką sytuację niesamowitą, że w zeszłym roku, będąc w Kanadzie na Invictus Game, a więc na takich igrzyskach dla żołnierzy organizowanych przez księcia Harego, spotkałem Kanadyjkę, którą znałem z bazy w Kandaharze. Żeśmy na siebie popatrzyli i w relacje jak brat z siostrą. I to jest coś, co my dzisiaj w Polsce mamy. Nasi pułkownicy, generałowie czy oficerowie i wielu podoficerów ma te relacje nawiązane z amerykańskimi żołnierzami. To, co ci żołnierze amerykańscy przyjeżdżają do nas, wspólne treningi, to są właśnie nawiązane takie relacje, które inne państwa nie mają. Łącznie z panią senator, która tak w cudzysłowie pięknie nas obroniła, chociaż ja uważam, że polski żołnierz nie potrzebuje być broniony, bo my jesteśmy od tego, żeby bronić, ale ona z pełnym przekonaniem i z głębi serca wypowiedziała się na nasz temat bardzo dobrze, bo przeżyła z nami wojnę.
1: Jasne. To jeszcze jedno pytanie. To się dzieje tak, że jeden czy drugi prezydent mówi coś, powiedziałabym delikatnie, ryzykownego, a wy dzwonicie do siebie i pytacie, co za tym stoi? To już tak na koniec, krótko poproszę.
0: Bywa i tak. Bywa i tak, i to i z jednej, i z drugiej strony. No, relacje naszych najwyższych polityków są jednak bardzo ważne, bo oni są zawsze przedstawicielami nie tylko środowiska naszego wojskowego, ale są przede wszystkim przedstawicielami całego państwa. I o tym trzeba pamiętać w tych relacjach, że oni reprezentują nie tylko żołnierzy, ale i całe państwo, cały naród.
1: Czyli 4 do 6 lat, jakieś piękne miasto na zachodzie naszego kraju, świetnie skomunikowane.
0: 4 do 6 lat, niech pani to nie łapie za słowo, bo
1: musimy kończyć.
0: Jakby to powiedzieć, tak, to jest cykl, to jest tylko rozumiem. Tak skończy jak z powiedzeniem, że Amerykanie wyjadą z Niemiec. To jest, się dokładnie wiąże z tą samą drugą stronę.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Paweł Nawal-Mateńczuk, weteran jednostki specjalnej GROM, dziś pełnomocnik szefa MON-u do spraw warunków służby wojskowej. Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz

0: się nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Powalone drzewa, zerwane dachy, zalane piwnice. Na początek u nas raport strażaków po groźnych burzach. Jest zielone światło dla stałej bazy USA w Polsce. Między innymi o tym minister obrony rozmawiał z prezydentem. Najpierw Majchrzak, później Świątek. Polscy tenisiści wracają na trawiaste korty Wimbledonu. Stawką trzecia runda turnieju. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Ponad 2,5 tysiąca interwencji po nawałnicach. Strażacy podsumowali ostatnią dobę i nie było spokojnie. Zgodnie z prognozami rekordową falę upałów zakończyły gwałtowne burze. Skutki? Powalone drzewa, zerwane dachy i zalania. Najgorzej było na Śląsku, gdzie strażacy wyjeżdżali niemal 1000 razy.
4: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. No, w sensie obyło się bez osób poszkodowanych.
3: Podsumował Tobiasz Klama ze Straży Pożarnej w Katowicach. Niebezpiecznie było też w innych regionach. Na Lubelszczyźnie silny wiatr uszkodził prawie 50 dachów budynków gospodarczych i mieszkalnych. W Świętokrzyskiem strażacy ewakuowali 4 obozy harcerskie, łącznie niemal 100 osób. Dziś w pogodzie już dużo spokojniej i bez tak gwałtownych burz. Szczegóły w prognozie za kilka minut. Teraz akcja ABW i kolejni zatrzymani za działalność na rzecz obcego wywiadu. To 19-letni mieszkaniec Białorusi i 44-letni Polak. Mieli oni uczestniczyć w demonstracjach mniejszości białoruskiej w Polsce. Robili zdjęcia i nagrywali filmy, a zebrane materiały przekazywali do Mińska. Białorusin decyzją sądu trafił do aresztu. Polak ma zabrany paszport i zakaz opuszczania kraju. Informacje o ich zatrzymaniu przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. O bezpieczeństwie kraju ponad politycznymi podziałami. W informacjach komentarze po rozmowie ministra obrony z prezydentem. Do omówienia były dwa ważne tematy. Wspólne stanowisko rządu i prezydenta przed szczytem NATO w Ankarze, a także starania o stałą bazę wojsk USA w Polsce. Pytanie, czy w obu tych sprawach wśród polityków panuje pełna zgoda. Ze mną w studiu gospodarz poranka Roch Kowalski. Powiedz, co usłyszałeś od swoich gości?
5: Że potrzebne jest wspólne polskie stanowisko i aktywne działania na rzecz wzmocnienia obecności amerykańskiej w Polsce. Tak deklarują właściwie wszystkie strony politycznego sporu. Przygotowania do stworzenia stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych były jednym z głównych tematów rozmowy prezydenta z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz apelował w poranku Polskiego Radia 24 o ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie, w sprawie i mocniejsze działania polityków.
6: Wydaje się, że w tym obszarze wojskowym one są dobre, ale trzeba by jeszcze pewnie zintensyfikować te w wymiarze dyplomatycznym.
5: Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście jesteśmy już na ostatniej prostej do decyzji o utworzeniu w Polsce stałej bazy amerykańskiej, dodawała rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
7: Mogę deklarować tylko gotowość polskiego państwa i ręczyć za to, że polski rząd jest gotowy do utworzenia takich baz, ale ręczyć za prezydenta Trumpa i jego administrację na pewno nie mogę. To jest ten element zawsze nieprzewidywalny.
5: Rozmowy o stałej obecności przyspieszyły po decyzji Pentagonu o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Od tego czasu prezydent i rząd zabiegają o zwiększenie liczby wojskowych za oceanu w naszym kraju.
3: Dodajmy, że o stałej obecności amerykańskich żołnierzy Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta rozmawiał z sekretarzem stanu USA Marco Rubio i jak przekazał, Polska otrzymała w tej sprawie zielone światło. Poranne rozmowy w Polskim Radiu 24 podsumował Roch Kowalski. Dziękuję. Benzyna i olej napędowy na rynkowych zasadach. Za nami pierwszy dzień bez rządowego programu CPN. Kierowcy odczuli podwyżki na stacjach, ale jak mówią, nie są zaskoczeni.
8: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
9: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
10: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak, ale coś za coś.
3: Rządowy program obowiązywał od końca marca w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Jednak od kilku tygodni ceny ropy na światowych rynkach spadają. Po wygaszeniu CPN-u do ceny paliwa znów jest dostępna.

0: Doliczany m.in. podatek VAT. Nie ma też ustalanych z góry cen maksymalnych. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, zaglądamy do Londynu, bo to polski dzień na Wimbledonie. O awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju powalczą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zmierzy się z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Polak ma świadomość, że to trudny rywal.
1: Może dla szerszej publiczności jeszcze nie jest aż tak znaną postacią, ale wchodzi w tour, osiąga swoje najlepsze rankingi w karierze. Obecnie był w czwartej rundzie Roland Garrosa, więc też jest w życiowej formie. Rok temu pokonał mnie na trawie, więc spodziewam się na pewno bardzo trudnego spotkania.
0: Początek około 13:30, a godzinę później starcie Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliśkową. Za Polaków trzymamy kciuki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wraca normalne polskie lato. Będzie ciepło, miejscami gorąco, ale nieupalnie. Maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 27 w centrum i na zachodzie. Miejscami popada przelotny deszcz. Zagrzmi na południowym wschodzie, ale burze nie powinny być gwałtowne.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Żuchowska. Cały czas jesteśmy z Państwem i cały czas monitorujemy pogodową sytuację też w naszym kraju. Piszemy na naszym portalu o tysiącach interwencji strażaków po burzach, gdzie było najgorzej. Piszemy o tym i pokazujemy Państwu, jak przemieszcza się deszczowy front nad naszym krajem. Dosłownie tu i teraz mogą się Państwo na tych mapach odnaleźć. Polecam.
2: Stan dnia.
9: To już wiemy. Sąd utrzymał w mocy postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. To ważna decyzja w kontekście ekstradycji polityka Prawa i Sprawiedliwości. Czego jeszcze nie wiemy? No nie wiemy, jakie są komentarze sejmowe w tej sprawie. Michał Fabisiak z nami teraz. Dzień dobry, Michale.
10: Dzień dobry. Dzień
9: Co
10: dobry.
9: Udało ci się usłyszeć?
10: No cóż, politycy mówią, że mamy kolejną odsłonę tego serialu zatytułowanego Afera w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd utrzymał w mocy decyzję dotyczącą właśnie tymczasowego aresztowania. Sam Zbigniew Ziobro zabrał głos w sprawie, wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że to jest polityczna zemsta. Były minister Sprawiedliwości uważa też, że ta decyzja o tym, aby zastosować wobec niego tymczasowe areszcie, została podjęta jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia. Natomiast tu w Sejmie politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają za pełnomocnikami Zbigniewa Ziobry, że ta decyzja została wydana z wadą proceduralną. Tak na przykład mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
11: Dlatego, że w składzie była osoba, która zapoznawała się już praktycznie dokładnie z tym samym materiałem. Zostało to podniesione przez obrońców.

0: Zbigniewa Ziobro, no ale sąd radośnie wydał takie orzeczenie. Uważam, że z wadą proceduralną, no, ale jest orzeczenie. No, co to zmienia w całej sytuacji? Niewiele tak naprawdę. Jeżeli pan minister Żurek chce złożyć wniosek o ekstradycję, no to ma oczywiście prawo. Ja mogę powiedzieć, że on się uśmierzy tym.
1: Politycy koalicji rządowej mówią natomiast, że oczywiście obrona Zbigniewa Ziobry no, może próbować bronić go na różne sposoby. Ich zdaniem po prostu pełnomocnicy byłego ministra sprawiedliwości sięgają po różne kruczki prawne, ale jak mówią rządzący, na szczęście to nic nie dało. Na szczęście sąd podjął decyzję taką, która być może umożliwi sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski. Tomasz Trela z Nowej Lewicy, a więc prominentny polityk właśnie koalicji rządowej, mówi, że ta decyzja sądu to właśnie jest taka decyzja, która sprawi, że prokuratura będzie mogła wystąpić o ekstradycję.
2: No dzisiaj go nie ma, ale myślę, że cała opinia publiczna wie, że te dowody, materiały prokuratury są tak silne, że Zbigniew Ziobro powinien na 3 miesiące być w tymczasowym areszcie i taka jest decyzja niezawisłego sądu. I kończy to dyskusję, czy powinien być, czy nie powinien być. Jeżeli prokuratura czekała na ten ruch sądu, to ma teraz carte blanche, żeby występować o ekstradycję do strony amerykańskiej i myślę, że tak prokuratura powinna jak najszybciej zrobić.
1: Przypomnę, że Zbigniew Ziobro jest głównym podejrzanym w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce mu, chce go oskarżyć o popełnienie 26 przestępstw, chce mu postawić zarzuty. To najpoważniejsze to właśnie defraudacja środków z Funduszu Sprawiedliwości, ale aby mogła mu postawić te zarzuty, no to Zbigniew Ziobro musi zostać sprowadzony do kraju. Przypomnę, że on z Polski wyjechał, najpierw był na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Potem jak zmieniła się władza na Węgrzech, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam pracuje, jak wiemy, jako reporter, zdaje się, polityczny jednej z prawicowych stacji informacyjnych. No i komentuje jakby bieżące wydarzenia polityczne w kraju. Komentuje również, jak widzimy, decyzję sądu dotyczącą właśnie sprawy Funduszu Sprawiedliwości i właśnie decyzji o tym, aby zastosować wobec niego tymczasowy areszt.
3: No nie tylko wydarzenia polityczne, Michale, zdaje się, że te gale UFC, pan były minister sprawiedliwości, też komentował, no, szerokie spektrum zainteresowania.
1: Że aż tak wnikliwie nie śledzę rozwoju tej kariery dziennikarskiej.
3: No ale jak wiesz, sam jesteś reporterem, twoja praca wymaga bardzo szerokich zainteresowań, więc pan minister podąża. Michał Fabisiak, dziękuję ci bardzo.
4: Komentarz.
3: Agaton Koziński, publicysta, Dziennik Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry.
3: Jak pan minister, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik mówił, że decyzja jest obarczona wadą proceduralną, to pomyślałam sobie, no zaraz będzie coś o neosędziach. Czyli jak nam pasuje, to jest okej, jak nam nie pasuje, to jest źle. Nie było o neosędziach, ale co pana zdaniem ta decyzja zmienia?
5: Nic. A co ma zmienić? Sytuacja kręci się mniej więcej od października i to jest sytuacja już, w dziennikarstwie jest taka zasada, że jak news, materiał dziennikarski dobrze się sprzeda, to warto go powtórzyć. No i ta materia, mam wrażenie, że ta sytuacja właśnie teraz odbywa się na niwie życia publicznego, tylko że już powtarzamy sytuację ze Zbigniewem Ziobro po raz enty. W październiku rzeczywiście wywołała ona trzęsienie ziemi polityczne, w tym sensie, że Platforma Obywatelska uzyskała wyraźne prowadzenie w sondażach, przejęła inicjatywę. Wydawało się, że to jest niemożliwe po porażce w wyborach prezydenckich, ale tak się stało. Ale od samego mieszania herbata nie staje się słodsza, a tu właśnie mamy dokładnie cały czas to samo. Nawet chyba z panią rozmawiam chyba o tym po raz czwarty i mam wrażenie, że używam dokładnie tych samych słów do opisania sytuacji, która jest dokładnie w tym samym miejscu, gdy o tym poprzednio rozmawialiśmy.
3: No tutaj jasne, moim zdaniem, proszę.
5: A co się zmieniło? Przepraszam.
3: Chciałam powiedzieć, że ona się nie staje słodsza, ta herbata, ale stygnie. To może i ten temat stygnie.
5: Ona już dawno temu wystygła.
3: Właśnie przestaje robić na nas wrażenie.
5: Tutaj jest piękny przykład tego, jaka jest istota tak naprawdę życia publicznego czy walki politycznej. Mamy w Polsce dwa bardzo silne obozy polityczne. Dwa bardzo silne obozy polityczne z ogromnym poparciem mierzącym po kilkadziesiąt, pewnie 20-30%, dwie główne partie. dostają właściwie zawsze, w każdej sytuacji. Oby mają zdefiniowanych silnych liderów, mają zdefiniowane swoje oczy programowe, swoje wizje, no mówimy

0: już o starciu kulturowym, o starciu cywilizacyjnym. Bardzo duże punkty odniesienia, programy całkowicie różne. Na właściwie wszystkich płaszczyznach te partie się od siebie różnią. Na poziomie ideowym mają swoich filozofów, którzy definiują ich program. Mają liderów, którzy umieją go w różny sposób zamknąć w słowach, ale tak naprawdę w polityce liczy się proza życia, liczy się o to, o tym na co dzień ludzie mówią w windach. I to jest właśnie klasyczny przykład. Ziobro uciekł na Węgry w październiku do Budapesztu. To rozpaliło wyobraźnię. Ludzie o tym mówili w windach, ludzie rozmawiali o tym w autobusach, ludzie rozmawiali o tym stojąc w kolejce do piekarni, stojąc w kolejce do lekarza. I przełożyło się to na sondaże. Dzisiaj Zbigniew Ziobro kompletnie wypadł z tego kręgu tematów. Dzisiaj w kręgu tematów, o których ludzie rozmawiają w kolejkach do przychodni, no to właśnie są to, co się dzieje na SOR-ze. No bo ta kwestia Szpitala Południowego przede wszystkim, ona bardzo mocno działa na wyobraźnię właśnie z prostej przyczyny. Po pierwsze, bo wszyscy się borykają z lekarzami i wiedzą, jak jest strasznie ciężko jakikolwiek... cokolwiek w służbie zdrowia załatwić. Po drugie, jest to jakiś przykład, nie wiem, kolesiostwa, nepotyzmu, jakkolwiek byśmy to nagrali, to jest to daleko posunięte, także takie właśnie prywatyzacja państwa przez partię rządzącą to też potężnie bulwersuje i to jest temat numer jeden i to sprawia, że taka właśnie obóz rządzący może mieć swoją wielką opowieść o Polsce, ma tą wielką opowieść o Polsce, gdyby zapytać któregoś z liderów partii rządzących o to, w jaki sposób on by widział Polskę za 20 lat, pewnie potrafiłby mówić bardzo długo, bo jest do tego przygotowany, bo właśnie reprezentuje obóz, który jest tak precyzyjnie i bardzo dobrze na wielu płaszczyznach zdefiniowany, tylko że proza życia wygląda zupełnie inaczej i proza życia tak naprawdę zabija każdy wielki temat, no bo jeżeli możemy mówić, patrzeć wysoko w chmury, ale musimy patrzeć pod nogi i ewidentnie obóz władzy, przede wszystkim Koalicja Obywatelska, bo ona niepodzielnie rządzi w Warszawie i w Polsce, tego absolutnie nie dopilnowała i w żaden sposób nie umie tego tematu zmienić, w żaden sposób nie umie przesunąć wektorów. Ja rozumiem, że Zbigniew Ziobro poprzednio się sprawdził w tej roli, w związku z tym warto ten chwyt powtórzyć, no ale widać, że w tym wypadku on kompletnie nie działa. Ludzka wyobraźnia, ludzkie zainteresowania, ludzkie zirytowanie jest zupełnie w innym miejscu.
1: Podobnie pewnie sprawą dwóch wież i decyzją prokuratury w tej sprawie. Tutaj to jeszcze dodałabym, że mało kto wie, o co chodzi. Rzecznik prokuratury krajowej mówił, że jeżeli nie mamy do czynienia z celowym działaniem przeciwko czyjemuś mieniu, no to takie postępowanie trzeba umorzyć. Tak też uzasadniał decyzję pani prokurator o umorzeniu sprawy dwóch wież i dochodzenia austriackiego biznesmena pieniędzy, które miał stracić na tym przedsięwzięciu. No i też podążając za pana porównaniami, w windzie się o tym nie mówi.
0: Znaczy tutaj o windzie się o tym nie mówi z dwóch powodów. Po pierwsze, które pani wymieniła oczywiście bardzo, bardzo słusznie, że to nie za bardzo ludzie się orientują, o co w tej sprawie chodzi, bo to dawno temu było i to strasznie zagmatwane. Ale po drugie, przede wszystkim nie mówią o tym dlatego, że nie ma tematu. Gdyby jakiś wyrok był, gdyby sprawa ruszyła, gdyby Kaczyński trafił do aresztu, byłby przesłuchiwany, no coś, jakiś ruch wokół tego tematu by był, no to natychmiast by to uruchomiło różnego rodzaju gry, spekulacje, właśnie to, o czym rozmawiamy, o tych dyskusjach w windzie, no ale ponieważ sprawa została de facto wycofana z życia publicznego, no to jak nie ma tematu, to nie ma tematu. Media nie lubią tematów, które się zaczyna mówić o nie. Lepiej się mówi kwiste kawałki do przodu. Tutaj moim zdaniem zjawisko jest troszkę innego, bo akurat przeglądałem trochę internet, media społecznościowe, które może nie są jakoś wiążące, to oczywiście nigdy nie należy ich traktować jako sondażownie. Natomiast są bardzo dobrym moim zdaniem termometrem pokazującym nastroje społeczne. I właśnie na poziomie mediów społecznościowych widać, że ten termometr, taka atmosfera wzburzenia na sprawę Szpitala Południowego jest ogromna, powszechna, wszechobecna. Właściwie tutaj pod tym względem sprawy są całkowicie inne, ale jeśli chodzi o atmosferę odbiór, ona bardzo przypomina aferę taśmową z 2014 roku. Natomiast druga rzecz, która właśnie z tymi dwoma wieżami, co jest moim zdaniem dla Platformy Obywatelskiej jeszcze groźniejsze, bo i sprawa Szpitala Południowego, i sprawa dwóch wież, umorzenia postępowania z dwóch wież w tych dwóch w tym jednym miejscu mają wspólny mianownik, te sprawy potężnie irytują żelazny elektorat. Jeszcze raz pozwolę sobie

0: wrócić do tej metafory porównania afery taśmowej z aferą w Szpitalu Południowym, tak jak powiedziałem. Atmosfera w Polsce, wzburzenie ludzi jest podobne moim zdaniem. Różnica jest taka, że dzisiaj mamy inne elektoraty. W 2014 roku możliwe były przepływy między wyborcami Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Dzisiaj takich możliwości już nie ma. Wyborcy zostali bardzo mocno zabetonowani. Badania pokazują, że nawet połowa wyborców Koalicji Obywatelskiej to już de facto nie są wyborcy, tylko to są wyznawcy. To są ludzie, którzy absolutnie, to co się nazywa żelaznym elektoratem, ludzie, którzy absolutnie cokolwiek by się działo, nie wyobrażają sobie sytuacji, że nie zagłosują na Donalda Tuska. Także no, w tym sensie Donald Tusk nie ma aż takiego napięcia, jakie miała jego formacja w 2014 roku, że wyborcy gdzieś mu uciekną. Oni co najwyżej mogą zostać w domu zirytowani tym całym rozwojem sytuacji. No i to jest właśnie tutaj w tym sensie jest to groźne, ponieważ te dwie sprawy również uderzają w żelazny elektorat, sprawiają, że ten żelazny elektorat ma chwilę zawahania. On nie wie do końca o co chodzi. No przecież te dwie wieże to wydawałoby się samograj, łatwizna. Wszystko zostało opisane przez Gazetę Wyborczą, w związku z tym za chwilę Jarosław Kaczyński zostanie spektakularnie spięty kajdankami i nie będzie miał żadnego ruchu. Tymczasem prokuratura, ta zła prokuratura Zioby umorzyła, ale teraz jest odzyskana prokuratura i znowu ona umarza. No czyli coś jest nie tak, żelazny elektorat nie wie, jak tego interpretować. Czy właśnie dlatego tak rozumiem chociażby wywód Ryszarda Kalisza wczoraj w mediach, w telewizji, gdy tłumaczył de facto mówiąc, że jakieś złogi po Ziobrze zostały w prokuraturze i to one zostały. To jest właśnie próba narracji żelaznego elektoratu, żeby walczył dalej, żeby wspierał opcję rządzącą, żeby pomóc, mówię to w cudzysłowie, odzyskać Polskę i odzyskać instytucje publiczne. No, no nie wiem, na ile to jest nocna narracja. No mimo wszystko nawet najtwardsi wyznawcy potrzebują jakichś promyków nadziei na cokolwiek. Właśnie ostatnie 10 dni de facto, czy 2 tygodnie tych promyków nadziei właściwie nie ma gdzie ich szukać. Nawet benzyna drożeje od wczoraj.
1: No tak, ale wspomniał pan o aferze podsłuchowej, słynnej restauracji, w której nagrywani byli wszyscy od lewa do prawa. Ja pamiętam z tych wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, wówczas prezesa banku, solidnego, dużego banku, który mówił, że ludzie są tacy głupi, że to działa i że to jest niesamowite. Tylko pytanie, jak to działa? Bo słucham socjologicznych, takich eksperckich analiz sytuacji wokół Szpitala Południowego i patrzę także na ostatnie sondaże partyjnego poparcia. I gdyby to nas tak naprawdę mocno ruszało, to Koalicja Obywatelska nie miałaby takiego poparcia, jakie ma. To znaczy, tam jest tąpnięcie, ale właściwie w ogóle nieproporcjonalne do przewidywanej skali tego zdarzenia. I wie pan, co usłyszałam wczoraj? Że tak naprawdę to już, już trochę przywykliśmy do takich sytuacji, bo jeśli nie rusza nas kawalerka, jeśli nie rusza nas, powiedzmy, snus, jeśli nie rusza nas tam jeszcze co innego, znaczy, że zobojętnieliśmy. A w przypadku Szpitala Południowego to się kumuluje wokół tego, że właściwie każdy z nas, jakby miał okazję, to by skorzystał z krótszej ścieżki, zamiast siedzieć tam kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na SOR-ze.
0: A czyli każdy by skorzystał ze krótkiej ścieżki?
1: No może nie każdy, nie chcę generalizować.
0: Nie, no zdecydowana większość by skorzystała. No okazja czyni złodzieja, już najbardziej brutalnie to nazywając.
1: No czy wie pan, może nie złodzieja, to jest specyficzne miejsce, do którego się udaje ktoś, kto cierpi, tak?
0: Zdecydowana większość z nas takiej możliwości by skorzystała, tylko że zdecydowana większość takiej możliwości po pierwsze nie ma, po drugie wie, że jest lata świetlne od możliwości zdobycia takich możliwości. I to jest irytujące. Właśnie to, że oni mogą, my nie możemy. Takie właśnie trochę PRL-owskie myślenie. Przy czym w PRL-u to nawet ci najwyżej postawieni kacykowie partyjni wcale dobrze nie zarabiali. Oni mieli bonifikaty, bonusy od władzy rozliczane w ten sposób, że właśnie, że skrócona ścieżka do szpitala, że łatwiej było samochód im kupić, łatwiej mieszkanie było dostać, a finansowo wcale nie było szału. No teraz widzimy to na przykładzie Dawida Kaczyka. Finansowo jest szał, a nie dość, że finansowo jest szał i elity, jak są elitami naprawdę, to potrafią zarobić miliony rocznie, no to przecież mogą sobie kupić. W Polsce jest bardzo łatwo z fantastyczną opiekę medyczną. Wszyscy wiedzą dokładnie, jak to zrobić.
1: Ale tylko po co kupić, jak nie można się dostać bez kolejki? No bo tak, wie pan, jedna i druga strona tej sytuacji...
0: To jest podwójny benefit. Właśnie o to mi chodzi, że jeden benefit to jeszcze pół biedy, są elitami, coś im się należy od tego być elitami. Ale jeżeli mają podwójne benefity, to gorzej niż w komunizmie.

0: lat. W komunizmie mieli tylko jeden benefit.
1: Bo jedna jest... i druga strona, jeśli pan pozwoli, tej sytuacji korzystała, bo jedna podobno organizowała salonik, a druga podobno przychodziła z dowodami osobistymi swoich pacjentów na SOR z informacją, że sprawa jest pilna i w ten sposób omijała kolejkę. Więc wie pan...
0: Znaczy druga strona, nie wiem, kogo pan nazywa drugą stroną. Polityczna?
1: Nie, sygnalista. O tym mówił obrońca pana, pana doktora Kasprzyka, pan mecenas Dibuła.
0: Pan mecenas Dibuła. No na razie poczekajmy, aż jakikolwiek cień dowodu. Na razie mamy słowo przeciwko słowu.
1: Jasne.
0: Także tutaj jest, to jednak wydaje mi się, zarzuty wobec pana Kasprzyka są zdecydowanie lepiej uargumentowane niż po prostu jest słowa adwokata pana Kasprzyka.
1: Panie redaktorze, muszę panu wejść w słowa, a raczej chcę, bo chcę jeszcze zapytać o jeden temat. Pani Urszula Pasławska z PSL-u rozmawiała z prezydentem Karolem Nawrockim o jego decyzji w sprawie statusu osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Tak się nazywają te rozwiązania, które czekają na podpis prezydenta. Podobno dziś mamy poznać decyzję pana prezydenta. Ma pan jakąkolwiek wątpliwość, jaka będzie?
0: Znaczy, no, jakąś tam wątpliwość mam, aczkolwiek tam 80 do 20 obstawiam, że jednak prezydent zawetuje. Było to niespójne z tym wszystkim, co zapowiadał wcześniej. Zgoda na taką wprowadzenie takiej ustawy. No, skoro twierdzi, że małżeństwo jest absolutnie aktem najwyższym i nie należy go w żaden sposób rozcieńczać, no to ustawa o osobie najbliższej takim czymś nie będzie. No to jest na pewno płynięcie pod prąd nastrojów społecznych. Tutaj akurat w przeciwieństwie do kwestii Szpitala Południowego, gdzie większość Polaków ma jednoznaczne zdania na ten temat i on w żaden sposób nie zrównuje tego z kwestią SNUS-u czy kawalerki w Gdańsku, tylko widzą to jednoznacznie jako ogromny systemowy system i nadużycie władzy. Tutaj nastroje społeczne, mam wrażenie, w Polsce są jednak, że jakaś forma związków partnerskich powinna zostać być wprowadzona. Zobaczymy, czy prezydent słucha się w ten głos Polaków, czy jednak decyduje się być wierny pryncypiom, tym, które wyznawał, które mówił w kampanii wyborczej. Poczekamy na jego decyzję, aczkolwiek
1: no, na razie
0: nie mam
1: bycie
0: wrażenia,
1: w kontrze sondażowo mu się opłaca.
0: A czyli nie wiem, czy w tej kwestii akurat, on generalnie, proszę zwrócić uwagę, nie jest w kontrze. On cały czas po pierwsze wygrał wybory, zdobywając większość głosów. A po drugie, sondaże pokazują, że on w większości kwestii zachowuje się w ten sposób, jakby oczekiwała większość Polaków. Nie wszyscy oczywiście, ale większość Polaków tak. To jest chyba będzie
1: większość Polaków
0: kwestia.
1: Jest za uregulowaniem statusu
0: związków. Nie, dlatego właśnie o tym mówię. To będzie chyba pierwsza kwestia, że on tak jednoznacznie zawetuje ustawy, którą większość Polaków byłaby skłonna poprzeć. Gdyby odbyło się referendum.
1: Ustawę łańcuchową też zawetowała, większość z nas była przeciwko.
0: Tak, ale tutaj była precyzyjna argumentacja jednak, że ustawa antyłańcuchowa tak, ale wpisywanie końców wielkości kawalerki nie. I mam wrażenie, że ten argument wybrzmiał. Tutaj tego typu argumentu, że jest jakiś kluczek zaszyty w ustawie, ustawa jest dobra, ale ten kluczek jest zły i trzeba go poprawić. Tutaj czegoś takiego nie mam, po prostu powie nie, bo nie.
1: Dziękuję za komentarz. Agaton Koziński z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Uwaga, uwaga, do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
4: Nie wierz się elektryką. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
5: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
4: Nie wierzcie elektryką, wierzcie własnym uszom.
5: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
4: Poleca JJ.
5: Krzysiek Skiba.
4: Poleca Polskie Radio.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dwie kolejne osoby podejrzane o werbowanie ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. ABW zatrzymała Polaka i Białorusina. Obaj usłyszeli zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Sąd w Lublinie aresztował na 3 miesiące Białorusina. Polak ma zatrzymany paszport, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Państwa wchodzące do wspólnoty europejskiej nie mogą gloryfikować tych, którzy sprawiali innym ból. Tak minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia decyzję o utworzeniu Panteonu Narodowego. Odpowiednią ustawę przyjął wczoraj parlament w Kijowie.
3: Kogo Ukraina bierze do Panteonu, to jest sprawa Ukrainy. My mówimy tylko jasno i wyraźnie. Nie bierze się tych, którzy sprawiają ból i uniemożliwiają budowę wspólnoty europejskiej. Bo tak samo wchodząc do Unii Europejskiej, Chorwaci mieli swoich bohaterów z wojny bałkańskiej, którzy nie mogą być stawiani na panteonach wspólnoty europejskiej.
2: Ukraińska ustawa otwiera możliwość umieszczania w panteonie m.in. przywódców UPA. Byli oni odpowiedzialni za rzeź wołyńską, podczas której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Spór o bobry w centrum Olsztyna. Wody Polskie złożyły wniosek o możliwość zniszczenia tamy na rozlewisku rzeki Kortówki. Przeciwko są ekolodzy zrzeszeni m.in. w Stowarzyszeniu Nasz Bóbr. Wiceprezeska Jolanta Zadrożna tłumaczy, że zniszczenie tamy zakłóci cały ekosystem oraz pozbawi bobry dachu nad głową.
4: Na tym rozlewisku jest po prostu pełnia życia. Bobry też mają teraz swój okres dodatkowej ochrony na wychów młodych. I w momencie na przykład niszczenia tej tamy doprowadzimy do zejścia całej wody, również z tego żeremia. I w tym momencie ono traci swoją funkcję mieszkalną, czyli jakby również dochodzi tutaj do jego niszczenia.
2: Zarząd zlewni w Olsztynie zaprzecza, że tama miała zostać zniszczona i nie wyklucza umieszczenia w niej specjalnej rury przepustowej. W tej sprawie na jutro zaplanowano wizję lokalną.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 10.33 prawie, Polskie Radio 24, cały czas jesteśmy z Państwem. Sondaż na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Czy w związku ze sporem historycznym o rolę UPA i odebraniem prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego pana, pani stosunek do Ukraińców uległ zmianie. 60,7% z nas wskazuje, że nasz stosunek pozostaje bez zmian. 1,8% że tak, na lepsze. Na gorsze zmieniło zdanie 33,6% z nas. 3,9% z nas nie ma zdania w ogóle w tej sprawie. Już teraz można stawiać tezę, że działania władz w Kijowie obniżają legitymację społeczną dla prowadzenia polityki wspierania Ukrainy. Tak mówi dr Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, cytowany przez Rzeczpospolitą.
0: Stan dnia.
5: A teraz o zmasowanym ataku na Ukrainę. Kremlowski reżim przeprowadził taki atak. Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet, prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. W ukraińskiej stolicy są prowadzone akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Wiadomo o co najmniej 13 ofiarach i ponad 80 rannych. Teraz Maciej Jastrzębski. Maćku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Co wiemy więcej na tę chwilę?
6: No niestety mamy smutne informacje. Mam nadzieję, że one się nie potwierdzą, ponieważ część ekspertów ukraińskich mówi, że to nie koniec ataków na tę dobę, że Rosjanie przygotowują się, że wszystko na to wskazuje. Mówię tutaj oczywiście o danych wywiadowczych państwa ukraińskiego, a jeśli mówimy o tym, co już się stało, to jak wynika z informacji przekazanych przez ukraiński sztab generalny, głównym kierunkiem uderzenia była ukraińska stolica, ale ucierpiało kilkanaście obwodów. Rosjanie, już wspominałaś o liczbach, użyli pocisków bardzo różnych i wystrzeliwali je z różnych kierunków, a więc próbowali najpierw zmylić

0: obronę powietrzną Ukrainy, a dopiero potem w kolejnej jakby fali, kiedy leciały następne roje dronów czy też rakiet, te rakiety dolatywały do celu i tam albo były zestrzeliwane, eksplodowały w powietrzu, albo spadały na ziemię i także eksplodowały. Atakowali Rosjanie dużą liczbą tych rakiet jednocześnie i także używali takich bezzałogowców, które potrafią rozpędzić się do ponad 300 km na godzinę. Wśród 70 użytych przez Rosjan rakiet 24 to rakiety balistyczne Iskander. To są rakiety, które między innymi w wersji Iskander-M przystosowane są do przenoszenia głowic. Szef ukraińskiego MSZ Andriy Sibicha napisał, że wojenny zbrodniarz Putin potrafi prowadzić tylko terrorystyczną wojnę przeciwko cywilom, ponieważ w swojej wojnie przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy nie potrafi osiągnąć żadnego rezultatu. Zanim opowiem Państwu, co na ten temat rosyjska propaganda, to jeszcze posłuchajmy, co on o ataku na Kijów w takim programie Breakfast Show mówi ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow. Rosyjskie dowództwo gromadziło rakiety i bezzałogowce wszystkich typów, którymi dysponuje, żeby przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. O tym, że takie uderzenie jest przygotowywane, wiadomo było od dawna. Nie ukrywały tego również rosyjskie władze. Oni już przed atakiem cieszyli się, że to będzie spektakularne uderzenie po terytorium Ukrainy. No więcej o tym, co dzieje się na Ukrainie z ust ekspertów ukraińskich, opowiem Państwu także po godzinie 12 na antenie Polskiego Radia 24, a teraz wracam do Moskwy. Uderzenie odwetowe, tak nazywają rosyjscy propagandyści, nocny atak na Kijów i inne ukraińskie miasta. Ministerstwo Obrony Rosji w specjalnym komunikacie oczywiście nie wspomniało o zniszczeniu budynków mieszkalnych oraz o zabitych i rannych Ukraińcach, ale przekazało swojemu społeczeństwu komunikat, że jest to taki precyzyjny bardzo atak na zakłady produkujące uzbrojenie i w lotniska wojskowe ukraińskie, żeby nie zagrażały celom na terytorium Rosji. Z komunikatu rosyjskiej armii wynika, że do ataku na Kijów wykorzystano drony i różnego rodzaju rakiety. Rosyjski resort obrony podał też, że zbombardował obwody Dniepropietrowski, Połtawski, Czerkaski i Czernichowski. I tutaj na marginesie, co znalazło się w prasie niezależnej. Otóż Rosjanie sami oczywiście nie ukrywali, że w odpowiedzi na ukraińskie uderzenia w infrastrukturę paliwową wzięli na cel ukraińskie rafinerie, magazyny paliwa i stacje benzynowe, ale jak ustalił na przykład portal Meduza, rosyjska armia już od połowy czerwca systematycznie zaczęła atakować ukraińskie na przykład stacje benzynowe, te, które znajdują się w różnych małych miejscowościach, po to, żeby wprowadzić chaos w sprzedaży paliwa dla osób cywilnych. To jest swego rodzaju odwet za to, co zgotowali Ukraińcy w Federacji Rosyjskiej, gdzie w każdym regionie ustawiają się długie kolejki. Na portalach społecznościowych w Rosji pojawiają się wpisy, że właściwie to Władimir Putin mógłby już pożegnać się z władzą.
1: Maćku, dziękuję Ci bardzo za komentarz. Maciej Jastrzębski, przepraszam.
0: Pozdrawiam.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Zdecydowana większość dowódców UPA odpowiada za masowe zabójstwa polskiej ludności cywilnej. Trudno byłoby znaleźć takich, którzy nie mają krwi Polaków na rękach. I nie chodzi tu o starcia zbrojne czy pojedyncze ofiary, ale o zorganizowane masowe mordy polskiej ludności. Potem doszło do lokalnych porozumień między polskim i ukraińskim podziemiem. To był 45 rok na terenach dzisiejszej Polski, a w maju 46 roku oba podziemia wspólnie zaatakowały Chrubieszów. Celem było zniszczenie na przykład posterunku milicji obywatelskiej i uwolnienie więźniów politycznych. Nie zmienia to jednak odpowiedzialności większości dowódców UPA za wcześniejsze wydarzenia, a wyjątkiem może być jedynie Wasyl Kuk, ostatni dowódca UPA, ale on z kolei po wojnie podjął współpracę z sowieckimi władzami. Tak wygląda sprawa UPA. Większość tych nazwisk może się znaleźć w panteonie, który proponuje Wołodymyr Zełenski. Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Co trzeci Polak coraz gorzej myśli o Ukraińcach. To jest do zatrzymania, pana zdaniem?
3: Nie, to nie jest do zatrzymania, skoro dzisiaj tak się interpretuje tą sprawę Ukraińskiej Powstańczej Armii jako politykę historyczną. To nie jest polityka historyczna. To jest dzisiaj, to jest przyszłość relacji polsko-ukraińskich, bowiem władze ukraińskie nie od dzisiaj, chciałem to zauważyć, my to nie możemy patrzeć tylko po

0: przez incydent nadania imienia brygadzie, jest tam próba jakiejś budowy jakichś pentagonów, który jest takim wzorowaniem też takiego panteonu, który powstał przecież w Moskwie. To jest zresztą do tego nawiążę. Więc nie możemy patrzeć przez pryzmat incydentów, trzeba patrzeć na strategię w tym zakresie budowy państwowości ukraińskiej na fundamencie banderyzmu. Ten proces rozpoczął się, panie redaktorze, mi państwo, z chwilą rozpoczęcia uzyskania suwerenności czy niepodległości przez Ukrainę. On miał charakter pełzający. Rozpoczął się od zachodniej Ukrainy poprzez później centrum, aż wschodnią Ukrainę i oczywiście miał różną dynamikę, którą definiowały wydarzenia, w tym wojna rosyjsko, czy rosyjsko-ukraińska, czy napaść Rosji na Ukrainę. Tak, to święto banderowców, które zresztą prezydent Poroszenko tutaj ogłosił, czy też wyznaczył, obchodzone rocznie jako święto narodowe, z nazwy ulic, nazwy instytucji, nazwy jednostek, to wszystko trwało. Myśmy nie reagowali w sposób należyty od razu na początku, definiując swoje oczekiwanie. Budowa państwa ukraińskiego na fundamencie ideologii jest to sama w tej wschodniej kulturze, która jest także kulturą Rosji. Nie można oddzielić to, co jest rosyjskie i to, co jest ukraińskie. Te dwa narody przez wiele, wiele wieków były razem, ale też i klasa polityczna, czy też kierownictwo polityczne Ukrainy dzisiejsze, ono jest przecież, nie urodziło się na kamieniu, ono wyrosło w tym właśnie mateczniku rosyjskim, czy radzieckim, czy postradzieckim, czy postsowieckim, jakbyśmy tutaj nie określali. I mentalność jest ta sama i taka sama jak rosyjska, choć stoją na przeciwległych biegunach i podejmują ten sam wysiłek budowania państwowości właśnie na fundamencie ideologii. To jest to same w rosyjskiej polityce imperialnej, strategii militarnej, począwszy od carów, później Rosji sowieckiej i dzisiaj Rosji putinowskiej. Otóż carowie budowali to na fundamencie jakiego? Prawosławia. Warszawa, która stała się częścią zaboru rosyjskiego, została poczęstowana potężną cerkwią, którą tutaj wybudowano. Tak? Później po 1919 roku to została zburzona, Polska uzyskała niepodległość. W 1945 roku Warszawę obdarowano Pałacem Kultury i Nauki, czyli co? To są symbole ideologiczne, tak? Na których właśnie ta Rosja budowała swoją państwowość, swoją potęgę, swoje imperialne zamiary i politykę i strategię militarną, zawłaszczając terytorium swoich sąsiadów. No i teraz popatrzmy, w Ukrainie identyczny proces się odbywa, budowy właśnie państwowości na fundamencie ideologii. I tutaj...
1: Panie generale, słyszymy się? Chyba nie. Ja tylko dodam, że ostatnie dni to wypowiedzi także profesora Normana Davisa, który twierdzi, że ta afera będzie Polskę sporo kosztować. Polskę, nie Ukrainę. To, co się wydarzyło na Wołyniu, jest zbrodnią w spektrum ludobójstwa, tylko że trzeba o tym rozmawiać z ostrożnością i precyzyjnie, tak mówi pan profesor w rozmowie z Onetem. Chodzi też o rzeź wołyńską UPA i skutki sporu dla relacji polsko-ukraińskich. Profesor Davis podkreśla, że przypisywanie całemu ukraińskiemu narodowi zbrodni na Wołyniu uważa za nieuprawnione. Porównuje postrzeganie UPA w Ukrainie do polskich żołnierzy wyklętych i zaznacza, że porównania nigdy nie są w pełni ścisłe. I Davis proponuje powołanie wspólnej polsko-rosyjskiej komisji prawdy i pojednania, której zadaniem miałoby być wyjaśnienie tych sporów i zajęcie oficjalnego stanowiska, to znaczy danie głosu tym, którzy znają historyczną prawdę, a do której my moglibyśmy się odnieść. Choć, jak pan profesor twierdzi, właściwy moment na powołanie takiej Komisji Prawdy i Pojednania mógłby przyjść dopiero po zakończeniu wojny z Rosją. Panie generale, słyszymy się? Panie generale, jesteśmy?
0: Tak, jesteśmy.
1: Okay.
0: Wydarzył.
1: Tak.

0: zdarzyło się coś.
1: Tak.
0: No więc tu jest, żebyśmy zrozumieli istotę sprawy, to jest proces, pewien proces, który jest no, takim systemowym działaniem budowania tej państwowości na właśnie na tym fundamencie, tak? I to o tyle jest groźne, bowiem

0: bezpieczeństwa narodowego, co jest tożsamością ukraińskiej armii, bo to dzisiaj ma taki charakter. I nie można do tego definiować to jako polityka historyczna. Bo jeszcze trzeba zauważyć, że przecież i w podręcznikach, w szkołach ukraińskich, w szkole nawet podstawowej, alfabet, dzieci, które biorą do ręki ten elementarz ukraiński, to tam ten alfabet jest przedstawiony poprzez symbolikę ukraińskiej powstańczej armii. Tak, i tych zjawisk jest bardzo dużo. Polski reżyser nakręcił film o Wołyniu w 2017 roku. On był filmem zakazanym, tak, w Ukrainie. Także to jest wszystko bardzo groźne i tego nie można tolerować, nie można zaakceptować, bo tu Ukraina stawia sobie jeszcze dodatkowo jeden bardzo ważny cel, jaki, żeby w tej przestrzeni, w której znajduje się Polska, na wschodzie Europy, można powiedzieć na peryferiach tej Europy, tak to jest często definiowane, to Ukraina chce być tutaj liderem, czyli być na tym miejscu, w którym my aspirujemy, w którym już dawno powinniśmy być, definiując strategię tej przestrzeni, strategię bezpieczeństwa, bowiem tą przestrzenią na styku z Rosją definiuje się bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale także Europy.
1: To znaczy, panie generale, no, nie możemy odbierać Ukrainie jakichś aspiracji. Tego nie możemy robić. Mamy
0: oczywiście,
1: ja bym tutaj użyła delikatnego porównania, znaczy kruchego, jeśli nie ryzykownego, że my w swojej historii też mamy sprawy, o których nie chcemy rozmawiać. Też mamy jedwabne, od którego się odcinamy, prawda? I kwestionujemy prawdę historyczną. Czyli i my, i oni, i pewnie każdy naród ma jakąś swoją trudną prawdę. Tylko teraz powinni się znaleźć mądrzejsi od nas wszystkich, którzy znaleźliby sposób na porozumienie. Ja sobie przypominam, pan generał pewnie doskonale pamięta polsko-rosyjską grupę do spraw trudnych. To był rok 2002, prawda? Tam profesor Rotfeld...
0: Ale polsko-niemieckich przecież mieliśmy...
1: Jasne. Ale dlaczego mówię o tej rosyjskiej? Bo ona się zajmowała na przykład zbrodnią katyńską. Ona się zajmowała paktem Ribbentrop-Mołotow. Losami polskich zesłańców i ofiar represji w Związku Radzieckim. I działania tej komisji były takie... sięgały do źródeł, do gruntu. I chodziło o kształtowanie postaw. Nie o to, żeby... ogłosić jakiś manifest, do którego się odniesiemy, to znaczy uznamy, to było prawdą, to nie, to mamy zaakceptować, a tego nie. Tylko sięgała do źródeł i kształtowała podstawy właśnie u źródeł.
0: To prawda.
1: To może coś takiego.
0: Taka komisja powinna pracować i powinna to wszystkie sprawy toczyć. Natomiast Nie można sięgać to, co wywołuje emocje, co jest niezagojoną raną i ona nigdy nie ulegnie zagojeniu, bo to jest zbrodnia ludobójstwa. To nie są jakieś tam zbrodnie nawet wojenne, to są zbrodnie ludobójstwa dokonane w sposób okrutny, wyjątkowo okrutny.
1: Ale ja też nie mam na myśli tego, żebyśmy...
0: Ja też patrzę na to przez jakieś emocji.
1: Ale ja nie mówię o tym, żebyśmy zapomnieli i złagodzili swoje stanowisko, bo tego się nie da. Tego się nie da zrobić.
0: No więc tutaj trzeba znaleźć coś. W moim ocenie banderyzm powinien być zakazany, tak jak zakazane zostały nazizm, czy niemiecki faszyzm, to wszystko, co stanowiło tożsamość hitlerowskiej armii, czy hitlerowskiego niemieckiego państwa. To zostało zakazane i w tej sprawie nie ma żadnej dyskusji. Niemcy potrafili się pogodzić z tym i budować swoją tożsamość na innych wartościach i tak dalej, nie sięgając do tego, co było jakiekolwiek kontrowersje. To jest bardzo ważne. A tutaj my mamy tę wspólnotę interesów, walce z bolszewizmem, wspólną walkę, tak, też okupioną krwią, wojnie polsko-bolszewickiej. To są świetne przykłady, chociaż my nie do końca, my Polacy i sam Piłsudski nie do końca się zachował poprawnie, bo przecież nie uszanował tych Ukraińców, którzy walczyli po naszej stronie i tą armia, która walczyła po naszej stronie, odegrała też ważną rolę w bitwie warszawskiej, bo ona zabezpieczała prawe skrzydło tego zgrupowania uderzeniowego, które wykonały ten manewr nad Bieprze i tam od strony Półtuska, tak, to ona zabezpieczała to skrzydło od Brodów do granicy z Rumunią. Tak, to o tym się mało mówi, ale też jeden z generałów ukraińskich, Bezruk,

0: bezludzką, kierował obroną Zamościa wtedy przed konnicą Budziunnego, dowodząc tym wojskiem świetnie i tak dalej. My też nie wykazaliśmy w tym zakresie żadnej inicjatywy. Tą postawę bierną przyjęliśmy, tak przymykając na to oczy na to, co się tam dzieje w Ukrainie, że to w sposób pełzający ten banderyzm staje się ideologią, na której się buduje fundament, staje się fundamentem budowy państwa ukraińskiego.
1: Panie generale, dodałabym do tego, o czym pan wspomniał przy okazji marszałka Piłsudskiego, że cały czas przyznawane są zresztą przez polskiego prezydenta medale Virtus et Fraternitas, to są medale za męstwo i braterstwo, także Ukraińcom, którzy tam na Wołyniu w najgorętszym czasie ryzykowali własne życie, żeby ratować Polaków. Tego bym oczekiwała od takiej komisji. Tego bym oczekiwała, pełnej prawdy.
0: Tylko pani redaktor, funkcjonuje Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie. Wie pani, że ono jest często osamotnione w tej swojej walce o przywracanie pamięci tych Ukraińców, którzy stawali w obronie polskich rodzin, wtedy, kiedy trwała rzeź wołyńska, że nie można tych bohaterów wydobyć i uszanować i w postaci jakiegoś pomnika, czy też innego wyrazu pamięci narodowej naszej, tak jak to zrobili nasi bracia Żydzi, tak? Jeśli chodzi o sprawiedliwych narodów świata.
1: No to jest takie porównywalne odznaczenie,
0: no,
1: tak.
0: No to
1: tak.
0: Dlaczego nie można sięgać po te wartości, szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli, co wywołuje skrajne emocje, co jest ogromną raną, nie podlega zabliźnieniu, tak?
1: Ale panie generale, jest też we mnie taka niezgoda, jak słyszę, że Ukraińcy toczą wojnę, nie czas teraz na takie rozliczenia. Tylko Władimir Zełenski podejmuje takie decyzje w związku z pewną kampanią wyborczą, polityczną, która prowadzi. Gesty są mu do tego potrzebne. No to jeżeli on ma czas na kampanię polityczną, no to miałby też czas na refleksję.
0: Ja myślę, że tu jest więcej, to jest strategia, to jest coś więcej niż tylko kampania wyborcza. On patrzy dalej, on patrzy przez pryzmat 10-20 lat do przodu i słusznie, ja tego mu nie odbieram, bo każdego polityka i także naszego, będącego u steru państwa, generała, ministra, premiera, prezydenta, obowiązuje etyka odpowiedzialności, czyli przede wszystkim interes narodowy jest na pierwszym miejscu. I w moim zdaniem patrzy przez 20-30 lat, on chce tą Ukrainę ulokować w tej przestrzeni takiej, żeby ta Ukraina była państwem bardzo silnym, miała silną, ugruntowaną pozycję, tak? I wpływała na tą przestrzeń, którą definiujemy jako wschód Europy, a z tamtej strony patrząc azjatyckie, jako peryferium Azji.
1: No to on się sytuuje, panie generale, gdzie?
0: Ukraina i Rosja. W kontekście także tego, co Rosja, bo to już jest element rywalizacji między właśnie Rosją a Ukrainą, bo tak to należy też czytać. I to
1: ale on chce się sytuować
0: groźne.
1: W Unii Europejskiej, w NATO z taką perspektywą? On się chce sytuować w Unii Europejskiej i w NATO?
0: Niezależnie od tego, on chce wpływać na politykę. Ukraina może nie ma dzisiaj aspiracji bycia mocarstwem, chociaż tego wykluczyć nie można. Ja nie wykluczam też takiej możliwości, że Ukraina może być w posiadanie broni jądrowej, bo potencjał intelektualny, materialny, naukowy posiada, żeby w bardzo szybkim czasie to osiągnąć.
1: Tego no i ogromne wykluczyć. Doświadczenie, bo przecież zrezygnowali w 1994 roku za gwarancję bezpieczeństwa.
0: Ale w 4 lat skonstruowali rakietę manewrujące, która wyrządza dzisiaj ogromne szkody. Drony produkują, zbudowali fabryki. Jest niesamowita eksplozja. Oni potencjał naukowy mają bardzo duży. I mają to duże doświadczenie, bo to kiedyś było centrum, można powiedzieć, wysublimowanych technologii Związku Sowieckiego, tak? Tam lokowano produkcję rakiet międzykontynentalnych, samolotów, śmigłowców i tak dalej. I nawet czołgów w Charkowie. To tam to wszystko się odbywało, to Donbas był tym matecznikiem surowcowym dla przemysłu Związku Sowieckiego. W związku z tym my musimy patrzeć zupełnie innym oczem, patrzeć na Ukrainę, nie jako państwo, które jest słabe, które nie ma technologii, które jest zdane na pomoc tylko Zachodu. Ukraińcy pokazali, że w ciągu 4 lat można zbudować suwerenność strategiczną i od

0: decydować o tym, jak tą wojnę prowadzi. Dzisiaj już nie pytają Amerykanów, czy mogą uderzać na cele w Rosji, tak? Na większą czy większą, bliższą czy dalszą głębokość. I to robią, tak? Mają potencjał. Starają się asymetrycznie odpowiadać, chociaż Rosja nadal ma siły i tej siły jej nie zabraknie, bo ta machina wojenna, ona w dalszym ciągu funkcjonuje bez żadnych zakłóceń, bo cierpi tylko wyłącznie społeczeństwo rosyjskie i tak to trzeba widzieć. Nie wygłaszaj zaraz takich okrzyków, którym mówiący, że ta wojna się skoro skończy i Rosja przegra, że tu wszystko będzie pozamiatane, bo tak też nie będzie. Rosja, ten machina wojenna, trzeba ją rozumieć, ona jest wysublimowana, ona jest takim swoistym nowotworem funkcjonującym w organizmie Rosji, która wysysa wszystko, a głównie ze społeczeństwa. I to tak zawsze działało, jak w II wojnie światowej, kiedy Związek Sowiecki, armia była na łabie, to czym była gospodarka rosyjska? Upadająca była. I kto cierpiał najbardziej? Rosyjskie społeczeństwo, czyli wtedy Związku Sowieckiego. No więc nie można mierzyć taką miarą, jaką mierzy się państwa europejskie, czy inne w innych przestrzeniach.
1: Czyli tak, panie generale, na koniec chcę pana zapytać, bo została nam minuta. Delikatnie mówiąc, sugerowałby pan ostrożność.
0: Tak, ja jestem za tym, żeby ostrożność, żeby trzeźwość zachować, nie lekceważyć przeciwników i wrogów, ich niedocenianie, ale i przeceniania też jest źle, ale niedocenianie jest bardzo niebezpieczne. Ono prowadzi do klęski, zawsze do klęski, tak jak tego boksera, który wychodzi na ring, zawsze zwycięża, nie docenia ten, który staje pierwszy raz przed nim. I okazuje się, że ten mistrz przegrywa. Tak? Nie wolno tego robić. To jest poważny błąd strategiczny, lekceważenie naszych wrogów i tak dalej, a z drugiej strony przecenianie przyjaciół, bo zawsze liczą się interesy. Zawsze się liczą interesy. I my, interes narodowy, interes narodowy ma być na pierwszym miejscu. Polska powinna zrobić wszystko, żeby to, co powiedział premier Kamysz, Ukraina nie może być w Unii Europejskiej, jeżeli nie rozstanie się z banderyzmem.
1: Panie generale, dziękuję za komentarz. Leon Komornicki z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: Czemu polskie służby, łapiąc podejrzanych o organizację sabotażu, traktują ich tak samo jak patostreamera z nadmorskiego oka, koncertowych chuliganów i kłusownika, który złowił Suma? O tym i o książce Dekalog szpiega opowie Piotr Niemczyk. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne rozmowy o finansach i czasie pracy lekarzy. Ministra zdrowia idzie na spotkanie z posłami Koalicji Obywatelskiej. Werbowali w Polsce, wynagrodzenie odbierali w kryptowalutach. Są kolejni zatrzymani za działania na rzecz obcego wywiadu.

0: Nocna prohibicja w następnym polskim mieście. W informacjach zajrzymy do Torunia. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Co zrobić z pensjami lekarzy milionerów i jak skrócić czas pracy medyków? Między innymi o tym politycy Koalicji Obywatelskiej porozmawiają z ministrą zdrowia i szefem NFZ-u. Popołudniowe spotkanie w ramach klubu KO to kolejny krok do naprawy systemu ochrony zdrowia. Pacjenci oczekują konkretnego planu, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia z Fundacji Przedsiębiorców Polskich Wojciech Wiśniewski.
1: Tych spotkań może być wielokrotnie więcej. Pytanie, jaki będzie ich efekt, bo to, że my jako strona społeczna zespołu trójstronnego nie posiadamy tej informacji, to pół biedy. Gorzej, że obywatele jej nie mają, więc życzylibyśmy sobie, żeby przedstawiono plan, który po pierwsze jest zrozumiały, oparty o dane, a także który pokazuje, w którą stronę należy zmierzać. To rząd i parlament mogą doprowadzić do tego, żeby sytuacja finansowa była stabilna, żeby wdrożyć mechanizmy, które ukrócą patologię.
0: A tych patologii nie brakuje. Dyskusja o naprawie ochrony zdrowia wróciła po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Kierujący SOR-em młody lekarz bez specjalizacji tylko w zeszłym roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem koordynator prosektorium w tym samym szpitalu stracił właśnie pracę. To reakcja zarządu placówki na doniesienia portalu Zero. Kierownik prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Do tego publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a także prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Dwie osoby, Polak i Białorusin, zatrzymani przez ABW, mieli pracować dla obcego wywiadu i werbować innych do działań dywersyjnych w Polsce. O szczegółach informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszości białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia. Zebrane w ten sposób materiały były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę. Białorusin najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: Polak z kolei ma odebrany paszport i zakaz opuszczania kraju. Obaj werbowali ludzi do współpracy za pomocą komunikatora Telegram, a wynagrodzenie otrzymywali w kryptowalutach. Zatrzymania to część większego śledztwa prokuratury krajowej. W zeszłym roku w tej samej sprawie służby zatrzymały 5 osób, Ukraińców i Białorusinów. Teraz ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wkrótce złożymy wniosek o ekstradycję, zapowiada prokurator Piotr Woźniak. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra.
3: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, aczkolwiek jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
0: W Stanach Zjednoczonych Ziobro ukrywa się od kilku miesięcy. Jest tam korespondentem jednej z prawicowych stacji telewizyjnych. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadzała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. W Kijowie akcje ratunkowe po zmasowanym ataku Rosji. Zginęło co najmniej 13 osób, ponad 80 jest rannych. Relacja Pawła Buszki.
4: Jak wynika z informacji przekazanej przez ukraiński sztab generalny, głównym kierunkiem uderzenia była ukraińska stolica. Jak czytamy, Rosjanie użyli różnych typów pocisków z różnych kierunków. Atakowali dużą liczbą rakiet balistycznych oraz odrzutowych bezzałogowców. Wśród ponad 70 użytych przez Rosjan rakiet, 24 to balistyczne Iskandery. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa m.in. w kijowskiej dzielnicy Darnica, gdzie rakieta zniszczyła kilka pięter bloku. Szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sybicha w reakcji na zmasowany atak napisał, że wojenny zbrodniarz Putin potrafi prowadzić tylko terrorystyczną wojnę przeciwko cywilom, ponieważ w swojej wojnie przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy nie potrafi osiągnąć żadnego rezultatu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W wyniku rosyjskiego ataku Ukrainy Polska prewencyjnie poderwała myśliwce. Nad ranem maszyny wróciły do baz. Na koniec wizyta w Toruniu to kolejne miasto z nocną prohibicją. Od wczoraj alkoholu w Toruniu nie można kupić między 22 a 6 rano. Co na to mieszkańcy?
5: Jakby jeżeli chodzi o sklepy, ja jestem za. Niestety ludzie, którzy są młodzi i kupują ten alkohol, zostawiają, że tak powiem, nieporządek po sobie.
6: Sam zamysł sobie jest okej na moje, bo jednak wiem, że najwięcej rzeczy złych rzeczy się na świecie dzieje jednak pod wpływem jakichś substancji, na przykład tutaj alkoholu. Ma to jakiś sens, no ale może by to było jakoś nie tak rygorystycznie, aż przeważnie to w klubach do

0: Chodzi do jakichś bujek.
1: Tutaj sprzedawca odmówił.
0: No dokładnie tak.
2: Nocna prohibicja w Toruniu. Wcześniej podobny zakaz wprowadziły inne miasta regionu, m.in. Bydgoszcz i Włocławek.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Chmury na zmianę ze słońcem, do tego przelotny deszcz. Taki jest pogodowy scenariusz na najbliższe godziny. Niegroźne burze już tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Będzie gorąco, ale nieupalnie, do 27 stopni na zachodzie i w centrum. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu, tam okolice 20.
3: Reklama. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 7 minut po godzinie 11. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Zapraszamy na polskieradio24.pl, bo tam informacja o tym, kiedy w lipcu będzie najgoręcej. Mamy nowe prognozy. Informujemy także Państwa o deszczowym froncie, który jest nad Polską. IMGW pokazuje dokładną trasę, my za nią podążamy. A ponieważ minione godziny, noc była bardzo trudna w wielu rejonach naszego kraju, no to sprawdzamy. Młodszy brygadier Konrad Dąbrowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry.
6: Ile razy byliście potrzebni? Jak często? W czym pomagaliście ludziom? Jakie są zniszczenia, straty?
7: Do tej pory stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Starachowicach obsłużyło 90 zdarzeń związanych głównie z pompowaniem wody z zalanych pomieszczeń, terenów, ulic oraz usuwaniem powalonych drzew. Odnotowaliśmy także 4 zdarzenia związane z uszkodzonym dachem na budynkach mieszkalnych. Ratownicy przy użyciu drabiny mechanicznej zabezpieczyli uszkodzone dachy plandekami. I zgłoszenia cały czas do nas wpływają, także może ich okazycie dużo więcej na koniec naszej interwencji.
6: No właśnie, a pada cały czas, czy już nie?
7: Nie, już w tej chwili nie pada.
6: No tak, po takim upale to z ulgą pewnie ten deszcz przyjęło wielu z nas, ale konsekwencje, jak słyszymy, tragiczne.
7: No, na szczęście nie odbyło się bez osób poszkodowanych na terenie naszego powiatu. Na jednym ze skrzyżowań z drogą krajową nr 42 mieliśmy wypadek. 2 osoby poszkodowane, ale to właściwie nie z powodu pogody.
6: Jasne, ale sprzętu wystarcza, jak rozumiem, do interwencji.
7: Tak, cały czas działamy, wspomagamy się jednostkami ochotniczych straży pożarnych, także cały czas mamy pełne ręce roboty.
6: Dziękuję panu bardzo za te informacje na tu i teraz. Brygadier Karol Dąbrowski z państwem. No to spokojnych godzin tych kolejnych życzymy. Ale zanim następny gość w Polskim Radiu 24, to taki skrót informacji o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym, bo to nie tylko sprawa jednego czy dwóch lekarzy, ale zdaniem autorów artykułu Onetu, Szymona Piegzy i Magdaleny Rigamonti, w ostatnich latach dochodziło do nielegalnego handlu ciałami zmarłych osób, także w tym szpitalu. Redaktorzy rozmawiali m.in. z rodzinami nieżyjących pacjentów, także z lekarzami, pracownikami prosektoriów i przedstawicielami zakładów pogrzebowych, którzy ujawnili kulisy tego skandalicznego procederu. To było coś w rodzaju królestwa koordynatora prosektorium, dość dziwnego w tym systemie stanowiska. Jest jego imię i nazwisko. Jeśli państwo pozwolą, ja go nie zacytuję. Odsyłam do Onetu. Jeśli rzeczywiście tak jest, to jest to afera łowców głów, tak mówi jeden ze znanych profesorów medycyny. W Szpitalu Południowym handel trwa od lat, tak mówi szef jednego z warszawskich domów pogrzebowych, a pracownik jednego z tych zakładów mówi tak. Klientka się uparła i zabraliśmy ciało z prosektorium w Południowym. Otwieramy worek a ciało brudne. Nie będę cytować Państwu szczegółów.

0: Tak, w takim stanie ciało zostało zapakowane i przekazane. Jak moi pracownicy o tym powiedzieli, zadzwoniłem do niego, a on do mnie. Wy robicie usługi, to sobie umyjcie. Tak to wyglądało. Dlaczego cytuję ten artykuł? Dlatego, że jest informacja dosłownie z ostatniej chwili, że pan Artur H. został odsunięty ze stanowiska, znaczy stracił pracę, została rozwiązana z nim umowa. Argument: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami pani Agata Szypańska, portal medyczny Rynek Zdrowia. Dzień dobry, pani Agato.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Nie chcę panią pytać o tę moralną stronę tego, co się dzieje, ale może jest coś takiego, że jak jest ciche przyzwolenie na niektóre nieprawidłowości, albo najpierw na drobne, to potem sytuacja eskaluje i dochodzi do czegoś takiego jak to, co działo się w prosektorium w Południowym.
2: No tutaj to jest ewidentne łamanie prawa i ciężko mówić o przyzwoleniu na nieprawidłowości. No tutaj mamy do czynienia ze sprawą, że się tak wyrażę, grubszego kalibru. Oczywiście w ochronie zdrowia nie dzieje się dobrze, natomiast no tutaj jest zupełnie inny przypadek niż te rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy w kontekście Szpitala Południowego, bo to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym wcześniej, mówię o zarobkach koordynatora SOR-u, o tym rzekomym saloniku VIP-owskim, no to są, tutaj rzeczywiście można mówić o większych lub mniejszych nieprawidłowościach, ale to, co ostatnio zostało opisane w kontekście prosektorium, no to już jest w ogóle...
0: Czytała pani ten artykuł?
2: Tak, znam ten artykuł.
0: Ale dlaczego ja o to pytam, pani redaktor? Mhm. Dlatego, że tam była informacja, że pan H. pełnił dość nietypową funkcję jak na prosektorium. Nie ma takiego stanowiska w innych szpitalach. Czyli ktoś musiał na to pozwolić. Ktoś musiał mu takie stanowisko stworzyć.
2: Tak, prawda? Ktoś... To jest o tyle zastanawiające, mhm. że również lekarz, o którym wcześniej rozmawialiśmy, też pełnił funkcję koordynatora. I to też było stanowisko stworzone specjalnie dla niego.
0: Bez kompetencji dodamy, prawda? To państwo już pewnie, nasi słuchacze wiedzą, tak, że nie miał kompetencji do pełnienia takiej funkcji.
2: Owszem, bo jeśli chodzi o to, kto na przykład może rzeczywiście kierować SOR-em, być ordynatorem SOR-u, no to tutaj mamy te kompetencje określone w dokumentach, w rozporządzeniach i w zarządzeniach NFZ-u. Wiemy, jaką specjalizację musi mieć ten lekarz, ewentualnie na jakim etapie konkretnej specjalizacji być. Więc myślę, że tutaj to było właśnie takie obejście. Natomiast no, jeśli chodzi o prosektorium, no to tutaj przepisy są zupełnie inne, ale też to, co zostało opisane w artykule, no to tutaj są tak ewidentne łamanie prawa, że właściwie nie ma o czym dyskutować. Sprawa jest dla prokuratury i bardzo dobrze, że zostały wyciągnięte konsekwencje.
0: No ale wszyscy wiedzieli o tym od lat. To jest jeden z cytatów z artykułu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego mówi: prywatne firmy wchodzą w układy z ratownikami pogotowia, lekarzami i szpitalami. To jest handel zwłokami, trzeba to powiedzieć wprost. I pan prezes nie mówił tylko i wyłącznie o Szpitalu Południowym, chociaż pan H. w tymże Południowym na przykład przeprowadzał procedury, których nie wolno tam robić, na przykład balsamowanie zwłok, ubieranie, pobieranie opłat za czynności, za które nie mógł pobierać opłat. Także obrót dokumentami, znaczy normalnie świadectwo zgonu powinniśmy dostać od lekarza albo sekretariatu oddziału. A tutaj wędrowało do pana koordynatora. Dlatego panią zapytałam, że jeżeli coś się dzieje nie tak w jednej sprawie, w drugiej, w trzeciej, to jakoś to się rozlewa. Może, tak? Może. Nie musi.
2: Może, nie musi, nie powinno być na inne aspekty. Tutaj też warto zwrócić uwagę, jeśli już mówimy o kwestiach dotyczących chowania zmarłych, kwestiach pogrzebowych, to zwracam uwagę, że to jest obszar uregulowany przepisami 1956 roku, to są lata 50., 60., to jest ustawa i w ogóle przepisy, rozporządzenia wykonawcze, które od lat domagają się zmian, unowocześnienia, gruntownego przeglądu i kolejne ekipy nie mogą tego zrobić. Poprzednia ekipa już była na bardzo zaawansowanym etapie wprowadzenia zmian.

0: zmian w ustawie o chowaniu zmarłych. Teraz też mamy pracę nad ustawą dotyczącą koronerów, która wprowadziłaby koronerów i trochę też uregulowała ten obszar, dostosowała przepisy do dzisiejszych realiów, no ale też te
1: Kim
0: prace
1: miałby
0: się
1: być koroner
0: przeciągają.
1: w naszym systemie?
0: Koroner to miałaby być taka osoba, która wypełniłaby lukę, którą w tej chwili mamy, bo co do zasady, oczywiście obszar zgonów w szpitalach to jest zupełnie co innego. Tutaj wiemy, że tutaj stwierdzanie zgonu spoczywa na lekarzach leczących danego chorego. Natomiast mamy taką lukę, jeżeli człowiek umrze poza własnym domem,
1: poza szpitalem jednocześnie,
0: poza
1: tak?
0: Poza szpitalem, poza placówką ochrony zdrowia i nie można, jakby nie ma też lekarza pierwszego kontaktu, który go leczył i który mógłby ten zgon stwierdzić. I tutaj byłby wzywany koroner. No to jest taka regulacja też nie do końca odpowiadająca na potrzeby środowiska, bo u nas się mówi, że ten obowiązek stwierdzania zgonów poza szpitalem powinien też być zdjęty z lekarzy pierwszego kontaktu, którzy nie bardzo mają na to czas. Bardzo często pewnie wielu z nas niestety tego doświadczyło w obliczu śmierci naszych bliskich. Właściwie się dzwoni i na pogotowie, i do przychodni, jesteśmy odsyłani, nie zawsze z odpowiednią empatią i szukamy właściwie kogoś, kto mógłby ten zgon
1: stwierdzić, bo nie każdy,
0: bardzo długo na to czekamy.
1: No tak, nie każda osoba zmarła ma takiego lekarza, nie każda, a tym bardziej bliscy nie bardzo wiedzą, kto to jest i rzeczywiście procedury się komplikują, a nie na tym bliscy powinni się w takim momencie skupiać, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Oj, to jeszcze co z tej puszki wyjdzie na światło dzienne?
0: Znaczy, wie pani, trudno mieszać sprawę tego prosektorium w Szpitalu Południowym z tamtą poprzednią sprawą lekarza i jego horrendalnych zarobków, bo tak jak powiedziałam, o ile ta sprawa dotycząca prosektorium jest absolutnie do prokuratury i tutaj było ewidentne łamanie przepisów, tak w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia jednak z pewnymi systemowymi nieprawidłowościami.
1: No właśnie, ja tylko pozwolę sobie dodać, pani redaktor, że ta sama osoba zatrudniała pana doktora na SOR-ze i udzielała mu takich kompetencji i ta sama osoba współpracowała bezpośrednio, służbowo oczywiście, z panem prosektorem.
0: No tak, więc, ale jakby niezależnie
1: a przynajmniej
0: od tego,
1: jeszcze
0: że być
1: dodam,
0: może
1: przepraszam,
0: ta osoba...
1: przepraszam, jeszcze dodam, że takie są ustalenia oczywiście Onetu, nie moje, tak? To ważne.
0: No owszem i jeżeli jakby... Znaczy niezależnie od tego, czy ta osoba przymykała oko na pewne nieprawidłowości czy nie, nie chciałabym tutaj stwierdzać, ani posuwać się do takich osądów. Natomiast ewidentnie w tej pierwszej sprawie SOR-u i zarobków koordynatora tamtejszego SOR-u, no to mamy do czynienia z systemowymi nieprawidłowościami, które właściwie mogą być uporządkowane i powinny być uporządkowane. I jeżeli uda się na kanwie tej sprawy w końcu wprowadzić oczekiwane rozwiązania przez bardzo dużą część środowiska medycznego i pacjentów również, to byłoby bardzo dobrze. Ja tutaj mówię głównie o rozwiązaniach, które pozwoliłyby jakby postawić tamę po pierwsze bardzo wysokim zarobkom, po drugie też ograniczyć czas pracy lekarzy, bo my wiemy w tej chwili, że ten lekarz nie zawsze pracował, nie zawsze dyżurował wtedy, kiedy był wpisany na dyżury, ale nawet gdyby rzeczywiście był na tych dyżurach, no to też to są, no nie można tak pracować, prawda? Nie można codziennie, dzień w dzień pracować po 11 godzin, nie można nieprzerwanie pełnić dyżuru przez kilka dób, bo to jest stwarzanie bezpieczeństwa dla siebie i dla pacjentów. Więc jeżeli udałoby się wprowadzić i limity zarobków, i limity kosztów, jakie szpital może przeznaczyć na te zarobki, ale też limity czasu pracy lekarzy, no to byłoby bardzo dobrze. Oczywiście środowisko lekarskie mówi, że wtedy system by się zawalił, że wtedy zabrakłoby lekarzy do dyżurowania, ale może to by skłoniło nas do dalszej przebudowy pewnych tego, jak obecnie działa ochrona zdrowia. Być może

0: trzeba byłoby wtedy dostosować te rozwiązania do nowych rozwiązań i być może wszystkim i pacjentom i lekarzom wyszłoby to na dobre. No ja tutaj liczę, że tym razem jest przyzwolenie polityczne na wprowadzenie takich rozwiązań.
1: No, proszę pani,
0: to, że
1: pani
0: to, że
1: redaktor, przepraszam, bo aż się zakrztusiłam, to nie jest przyzwolenie polityczne, tylko to jest opcja ratunkowa, wie pani, to coś
0: no,
1: trzeba zrobić
0: pani,
1: w obliczu kryzysu.
0: Wie pani, ale pod koniec zeszłego roku była mowa o wprowadzeniu limitów zarobków. Ministerstwo wyszło z bardzo konkretnym projektem i w końcu się z tego wycofało i mówiło się,
1: a dlaczego właśnie? Czy to ma
0: no,
1: związek pośredni
0: nie wiemy,
1: z nieoficjalną wypowiedzią jednego z lekarzy z Izby Lekarskiej, że z lekarzami jeszcze nikt nie wygrał?
0: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu nie było zgody politycznej na niepokoje, jakie może to wywołać. Natomiast ze środowiskiem lekarskim można się dogadać. Tylko trzeba z nim rozmawiać. I nie chciałabym tutaj wypowiedzi prezesa Jankowskiego
1: no ona była nieoficjalnie nagrana,
0: nie
1: prawda? Właśnie, ale tak,
0: no nawet
1: premier...
0: Nawet nie tyle nieoficjalnie, no to była taka wypowiedź na forum, gdzie lekarze ze sobą rozmawiają.
1: No ale może znamienna, kto wie. No, trudno
0: znaczy,
1: się też
0: pani,
1: dziwić lekarzom, że walczą o swoje.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć, że z lekarzami trzeba rozmawiać i oczywiście zadaniem i rolą samorządu lekarskiego jest obrona interesów środowiska lekarskiego i nic dziwnego, że to środowisko buntuje się, jeśli uważa, że jakieś planowane przepisy są dla nich niekorzystne, ale no,
1: no bo
0: trzeba
1: jeżeli mogę
0: rozmawiać,
1: zarobić
0: a tego
1: X.
0: dialogu w tej chwili nie ma.
1: Właśnie.
0: Środowisko lekarskie jest oczywiście w tej chwili negatywnie nastawione do Ministerstwa Zdrowia, do kierownictwa, ale dlaczego? Dlatego, że się z nimi nie rozmawia.
1: W ogóle z kimkolwiek Ministerstwo Zdrowia rozmawia? Bo pani minister zdrowia wychodzi z gabinetu w sytuacjach kryzysowych. Coś, w ogóle sobie przypominamy, że ona istnieje. No i teraz mamy taką opcję ratunkową również poszukiwania, rozwiązania sytuacji. Słyszymy o tachografach. Co jest najłatwiej zaproponować? No tniemy pensje lekarzom, bo to się najbardziej spodoba, prawda, opinii społecznej.
0: To prawda. Natomiast być może powinniśmy jednak wprowadzić jakiś limit zarobków wypłacanych z naszych publicznych pieniędzy.
1: Składek,
0: tylko też
1: tak.
0: Zadajmy sobie pytanie, skąd te horrendalne zarobki się biorą w państwowych placówkach. Stąd, że żeby oddział działał, trzeba mu zapewnić odpowiednią obsadę. Już inną sprawą jest to, że szpitale chcą mieć określone oddziały, które przynoszą więcej pieniędzy, które pozwalają bilansować się tym oddziałom, które przynoszą straty. Ale
1: i przyjmują lekarza na jego warunkach, bo na przykład nie ma kontrkandydatów. Po prostu.
0: To prawda, ale z jakichś powodów te szpitale, te placówki konkurują ze sobą u lekarzy. My dzisiaj w rynku zdrowia mamy bardzo ciekawy tekst o tym, jak to zostało rozwiązane w innych krajach, jak to jest uregulowane. Okazuje się, że mamy nawet z krajów Unii Europejskiej i w ogóle krajów europejskich dobre przykłady pokazujące, że można to zrobić, można się dogadać, można we współpracy z organizacjami reprezentującymi lekarzy wprowadzić limity, wprowadzić pułapy, zarobków, które nie mogą być przekroczone, godziny dyżurowe, które też nie mogą być przekroczone. Myślę, że powinniśmy w tym przypadku iść, ale jeżeli nie będziemy tego robić w dialogu ze środowiskiem, którego to bezpośrednio dotyczy, no to zawsze skończy się konflikt.
1: Podajecie przykład Wielkiej Brytanii, w której ich NFZ, tak, NHS, stosuje ogólnokrajowy wzorcowy kontrakt konsultancki i on obowiązuje we wszystkich szpitalach co do jednego?
0: Nie we wszystkich, tam są różne, tam też jest rozróżnienie na różne szpitale, prawda? Na różne rodzaje placówek. Natomiast no, u nas też jest pomysł, żeby Ministerstwo Zdrowia przygotowywało wzory umów. I nie, bo nie da się zrobić jednym kontraktem dla każdego rodzaju świadczeń. Też ja przyjmuję argumenty środowiska lekarskiego, że na przykład umowa o pracę nie jest najlepszą formą zawierania współpracy z lekarzem, bo praca lekarza nie do końca takiemu zwykłemu etatowi odpowiada.

0: Natomiast na pewno są do wypracowania, niech to będzie kontrakt, tylko to, niech to będzie kontrakt, który niekoniecznie będzie procentem od procedury, co się opłaca w przypadku dobrze wycenionych procedur. Wiemy, że to są często ogromne pieniądze. A nawet jeśli to będzie procent z procedury, niech on odgórnie będzie określony, że może wynosić, powiedzmy, strzelam teraz 3%, a nie 30%, prawda?
1: We Francji na przykład, cytuję ten artykuł, on jest rzeczywiście bardzo ciekawy. Są na przykład sztywne stawki za konsultację lekarza rodzinnego czy lekarza specjalisty i one wynikają z konwencji lekarskiej negocjowanej co 5 lat ze związkami lekarskimi. Tak. To jest jakieś rozwiązanie.
0: Dlatego podkreślam, że to musi być jakby w porozumieniu ze środowiskiem lekarskim, czy nawet z innym środowiskiem, jeśli miałoby to dotyczyć fizjoterapeutów, pielęgniarek, czy jakichkolwiek innych zawodów medycznych. No, nie możemy się dziwić, że środowisko, którego dotyczą bezpośrednio projektowane regulacje, chce uczestniczyć w procesie stanowienia tych regulacji. To czy, oczywiście nie chcemy, żeby ono dyktowało warunki, no, ale powinno mieć prawo zabrania głosu, więc nic dziwnego, że środowisko to czy inne protestuje, jeśli wprowadza się rozwiązania z nim niekonsultowane.
1: Ciekawa sytuacja z Niemiec, gdzie istnieje ustawowa tabela opłat obowiązująca wszystkich lekarzy w praktyce prywatnej. Mniej więcej 2000 usług z określoną stawką bazową. No i to jest tak, mnożnik w zakresie 1 do nawet 3,5, gdzie powyżej 2,3 wymagane jest pisemne uzasadnienie na fakturze. No i słusznie.
0: Słusznie. Są też,
1: prawda,
0: są
1: żebyśmy też, wiedzieli za co, żebyśmy wiedzieli za co płacimy dwu albo 3,5-krotną stawkę za taką, a nie inną usługę.
0: Są też takie rozwiązania, już nie pamiętam, czy to były z Niderlandów, gdzie nie ma widełek, natomiast cenniki są jawne i pacjent może sobie porównać. I wtedy wie, którą, dokąd się udać, żeby zapłacić mniej, a jeżeli płaci więcej, no to też może wiedzieć, za co płaci więcej.
1: I piszecie państwo, że w Holandii ustalane są też maksymalne taryfy dla wielu kategorii usług zdrowotnych. No to czekamy, tylko jak czytam o tych rozwiązaniach, które cytujecie w rynku zdrowia, to wyobrażam sobie, że to będzie trwało miesiące, jeśli nie lata. No i pacjent znowu będzie musiał czekać. Dziękuję pani bardzo. Tak, króciutko, bo zostało...
0: Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli jest wola, to można bardzo szybko się dogadać i uchwalić. Mieliśmy liczne tego przykłady, nie tylko w ochronie zdrowia.
1: Dziękuję pani za komentarz. Agata Szczepańska, Rynek Zdrowia z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 11.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę z koordynatorem prosektorium. To reakcja na kolejne ustalenia dziennikarzy. Według portalu Zero zwolniony pracownik

0: Pełnik miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i publikować zdjęcia ciał w mediach społecznościowych. Samo prosektorium miało być wykorzystywane jako plan filmowy. W oświadczeniu szpitala czytamy, że były już koordynator dopuścił się, tu cytat, ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Mieli działać na rzecz obcych służb. ABW zatrzymała dwie osoby, to 19-letni Białorusin i 44-letni Polak, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Na zlecenie białoruskich służb wywiadowczych za pieniądze jeździli w Warszawie przynajmniej od jesieni ubiegłego roku na różnego rodzaju aktywności mniejszości białoruskich, protesty czy jakieś festyny. Robili uczestnikom zdjęcia, kręcili filmy, przesyłali je, żeby białoruskie służby Łukaszenki perfidnie wykorzystywały i oczywiście też do celów propagandowych.
0: Zatrzymania to część większego śledztwa. W listopadzie zeszłego roku w tej samej sprawie zatrzymano 5 obywateli Ukrainy i Białorusi. 3 przebywa w areszcie, 1 w schronisku dla nieletnich. Ostatni podejrzany zmarł, dlatego śledztwo wobec niego zostało umorzone. Groźny wypadek w miejscowości Gołyń w Łódzkiem w gminie Białarawska w pobliżu drogi krajowej nr 72 i ekspresowej 8 na jednym ze skrzyżowań zderzyły się 2 busy. Pojazdami podróżowało łącznie 11 osób, 8 jest rannych, mówi Agata Krawczyk z rawskiej policji.
2: W miejscowości Gołyń na skrzyżowaniu doszło do zderzenia Fiata Ducato oraz Renault Trafic. Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi.
0: Przyczyny wypadku ustala policja. Bezcenna pamiątka wraca do Krakowa. Ministra kultury Marta Cienkowska przekaże do Muzeum Narodowego w Krakowie zwrócony przez Niemców pierścień króla Zygmunta Starego. Po krótkiej prezentacji w Warszawie zabytek ponownie będzie stanowił część kolekcji książąt Czartoryskich, zapowiada dyrektor muzeum Andrzej Szczerski.
3: Znajdzie się w sali Jagiellońskiej, w Pałacu Czartoryskich, w pobliżu innych zabytków z epoki Jagiellonów, właśnie króla Zygmunta I Starego, a więc będzie w znakomitym miejscu, będzie miał osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
0: Pierścień króla Zygmunta Starego zrabowano w 1939 roku.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Małgorzata Żochowska, to cały czas my jesteśmy z Państwem, towarzyszymy i zapraszamy na Polskie Radio 24.pl, co nas czeka w lipcu w tak zwanej pogodzie. IMGW pokazuje długoterminową pogodę na lipiec. Po wyraźnym ochłodzeniu temperatury znowu poszybują w górę. No i nasi eksperci, także często nasi, wskazują najcieplejszy tydzień miesiąca. Ale zanim o najcieplejszym tygodniu lipca, to o tym, co tu i teraz. Pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry.
5: To ile jest dziś w Warszawie? Ja z perspektywy studia nie wiem. Mniej więcej?
6: Dzisiaj temperatury mają dochodzić do 26 stopni i to będzie, można powiedzieć, na tą chwilę ostatni dzień z tak wysokimi temperaturami, bo już w kolejnych dniach te temperatury będą lokalnie dochodzić do 18, do 20 stopni. Na południu może być nieco chłodniej. Nadal będą występować opady deszczu. Dzisiaj jeszcze na południowym wschodzie tutaj lokalnie intensywne opady deszczu i burze. Natomiast w kolejnych dniach ponownie od zachodu będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który lokalnie na północy będzie przynosił intensywne opady deszczu, do tego porwisty wiatr. No i temperatury przez najbliższy ten tydzień i weekend, one będą dochodzić do 20 stopni.
5: A co dalej?
6: Natomiast już,
5: proszę.
6: Dokładnie. Natomiast z końcówką przyszłego tygodnia będzie się już zdecydowanie ocieplać. Temperatury ponownie będą wzrastać lokalnie do 26, do 27. Także w okresie połowy lipca ponownie wrócą do nas zwrotnikowe gorące masy powietrza.
5: I znowu będziemy narzekać. Dziś narzekamy, że chłodno, a za tydzień będziemy narzekać, że gorąco. Ale pewnie tacy jesteśmy. Cieszę się, pani Agnieszko, że zawsze możemy na państwa liczyć na te najświeższe informacje o tym, co się dzieje dookoła nas. Agnieszka Prasek, IMGW. Dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.

0: 11.35 na zegarze w Polskim Radiu 24. Tak, wiem, u Państwa także, jeśli jesteśmy w tej samej strefie. Polskie Radio 24.pl, sportowe strony i ja mam dylemat, od czego zacząć, bo trochę mniejsza piłka, trochę większa piłka i bardzo wiele emocji. Ale zacznę od naszego gościa, Mirosław Żukowski, Rzeczpospolita. Dzień dobry,
1: dzień
0: panie
1: dobry,
0: redaktorze. Czy pan wie, że ma pan dzisiaj święto?
1: Wiem, tak, wiem. Wiem, chociaż tak naprawdę to o tym, że my to wiemy i że pani o tym wie, to decyduje tak praktycznie jeden człowiek. Jurek Jako przez redakcji sportowej Polskiej Agencji Prasowej, który o tym nam wszystkim przypomina, który rozsyła depesze do wszystkich redakcji i wtedy się okazuje, że mamy swoje święto.
0: Bo chodzi o Międzynarodowy Dzień Dziennikarstwa Sportowego, panie redaktorze, no to życzę panu niekończących się emocji.
1: Dziękuję
0: wzruszeń
1: bardzo.
0: I łez. Zdarza się panu, że zakręci się panu łza w oku,
1: tak, oczywiście. Oczywiście. No, powiem szczerze, że nie zdarza się to często, ale się zdarza. Ostatni raz zdarzyło mi się, kiedy byłem w Paryżu na turnieju Roland Garros i Iga Świątek wygrała. To nie był ten pierwszy triumf Igi w tym jesiennym turnieju covidowym, kiedy nie było publiczności, tylko ten drugi po 2 latach. I wtedy no, praktycznie na trybunie prasowej tego nowego już kortu centralnego łzy w oczach mieli wszyscy, a Adam Romer z magazynu Tenis Club i ja płakaliśmy, że tak powiem, otwartymi łzami. A jeśli chodzi o takie wspomnienia całożyciowe, jeśli pani chce mnie naciągnąć na tego typu zwierzenia,
0: tak,
1: to największym przeżyciem mojej młodości było zwycięstwo polskich siatkarzy na igrzyskach w Montrealu. Ja kilku tych, 76 rok.
0: I pan to
1: pamięta?
0: Tak.
1: Oczywiście.
0: A wie pan, że ja też?
1: Naprawdę?
0: Mm-hmm.
1: Nie no, to, że ja pamiętam, to ja w to wierzę. To, że pani pamięta, to nie bardzo.
0: Tak, bo
1: w przeciwieństwie do radiosłuchaczy, ja mogę panią widzieć w tej chwili, to mi się wydaje tym bardziej nieprawdopodobne.
0: I wtedy wie pan, że moja sportowa pamięć sięga bardzo daleko, taka piłkarska, to rok 80. Ja nawet, jakby mnie pan przepytał, no może nie wszystkie wyniki meczów pamiętam, ale większość.
1: No i oczywiście, jeśli chodzi o kończąc ten siatkarski wątek, no to wtedy jak ta drużyna prowadzona przez świętej pamięci Tomasza Wójtowicza wygrywała i był to jeszcze pamiętny komentarz Wojtka Zielińskiego, też już świętej pamięci, no to wtedy my obaj z moim ojcem środek nocy polskiej, opisałem to już w paru tekstach, ale powtórzę, chociaż podejrzewam, że ci, którzy mnie dobrze znają, znowu powiedzą, a ty znowu opowiadasz tę starą historię. Wtedy obaj z tatą całowaliśmy telewizor, a był to rosyjski telewizor marki Rubin i one podobno kolorowe, one podobno wybuchały.
0: Tak.
1: A jeśli chodzi o takie wspomnienia, naprawdę, że cała Polska była w gorączce, no to tutaj wydaje mi się, są dwie rzeczy. Oczywiście drużyna Górskiego. Wtedy, kiedy to pod Komitetem Centralnym Partii ówczesnej PZPR-u, obecną siedzibą giełdy chyba ciągle, przyjechał ten autobus sławny z polską reprezentacją z odkrytym dachem i wtedy podobno, no był tłum ludzi oczywiście i wtedy podobno Edward Gierek do Piotra Jaroszewicza albo na odwrót powiedział, zobacz ilu ludzi przyszło, to znaczy, że chyba nas kochają. A potem oczywiście fenomenem niepowtarzalnym był Adam Małysz. To do tego nie ma wątpliwości. Wtedy cała Polska oszalała. Ja troszkę mniej, ale...
0: Wiem, że chciałam sobie przypomnieć imię, bo nazwisko pamiętam znakomicie. To był 82 rok, Hiszpania. Ja też mam takie wspomnienie z moim tatą. Mecz Polska-Peru 5-1. Oglądaliśmy wspólnie ten mecz i jedną z bramek strzelił Włodzimierz Ciołek. Wisła Płock, moje rodzinne miasto. Więc ja jeszcze wyścigi pokoju. Wie pan, dla mnie to też było niesamowite święto.
1: O tak. Chociaż wie pani, ja wtedy, kiedy był wyścig pokoju, to już się troszkę dogłębnie interesowałem sportem. Nie chcę przez to powiedzieć, że pani się interesowała niedogłębnie, ale wiedziałem, że tak jak w boksie na przykład, w kolarstwie, no, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. Że kolarstwo amatorskie to jest druga liga. Że Tour de France, Giro d'Italia, Merckx, przedtem Anquetil, Poulidor i tak

0: dalej. To byli prawdziwi gwiazdorzy. I że boks zawodowy też jest istotą tego sportu. A boks amatorski, chociaż czasami poziom bokserów, amatorów był z mojego punktu widzenia wyższy i do dzisiaj jest niż tych zawodowców. Dzisiaj to nawet jest jeszcze bardziej widoczne. Ale nie wiem, czy pani pamięta ten mecz.
1: Oj,
0: z Peru. 5-1.
1: Tak?
0: Do przerwy?
1: Nie.
0: 0-0.
1: O, widzi pan, ale są takie momenty, jak na przykład, czy takie historie jak Kule i dwie strony medalu, film Ksawerego Żuławskiego. Pobiegłam w te pędy do kina. Wie pan, że byłam sama na kinowej sali, bo godzina była przedziwna. I wzruszyłam się w momencie, w którym w jednej z sytuacji w samolocie, jak lecieli na któreś tam zawody, ja mniej więcej wiedziałam, kto jest kto, oprócz samego Kuleja. I pomyślałam sobie wtedy, że historia rzeczywiście... No, że może ja jestem jednak kibicem. A może panie redaktorze, do tego co teraz, bo tak się rozmarzyliśmy.
0: Ale ja pracuję w usługach, to pani rządzi.
1: I zabraknie nam czasu. No to życzę panu tych emocji, tej łzy wokół i tych wzruszeń, i zaskoczeń przede wszystkim. No to jak patrzymy, to zaczniemy od większej piłki, czy od mniejszej, jak pan sobie
0: życzy. No ta mniejsza była mi zawsze bliższa.
1: No dobrze. Tenis, znaczy. Iga Świątek, wzruszenia. Jeśli mówimy o wzruszeniach, Kamil Majchrzak. No,
0: tak, tak,
1: całym oczywiście. Sercem jestem za tym tenisistą.
0: Ja mam jeszcze to przywilej, że ja znam Kamila Majchrzaka i wiem, jak to jest świetny, skromny, miły, dobrze wychowany człowiek. A to w sporcie dzisiejszym, zawodowym, w tenisie przede wszystkim, kiedy się pojawia się odrobina sławy i jakieś pieniądze, to nie jest zjawisko częste. Mieliśmy tego przykłady. I zapewniam panią i wszystkich słuchaczy, że Kamilowi warto kibicować z powodów również pozasportowych, takich powiedziałbym ogólnoludzkich, ponieważ jest to bardzo miły, bardzo, bardzo kulturalny człowiek.
1: Bardzo pracowity, niezwykle doświadczony przez sport i ludzi i nie poddający się.
0: Szanujący ludzi przede wszystkim, tak. A to w tenisie jest niezwykle istotne. Kiedyś jeden wybitny francuski dziennikarz tenisowy, który obleciał 3 razy świat z tenisistami, powiedział mi, jak się pojawia pierwszy $1 000 000, to tenisiści zapominają natychmiast 2 słowa. Wie pani jakie? Dziękuję i przepraszam.
1: Tak, tak pomyślałam. No tak. To Kamil Majchrzak, druga runda, Amerykanin, Zachary Swajda. Co to się będzie działo?
0: Ja mam nadzieję, że Kamil wygra. Że Kamil wygra, bo na trawie czuje się dobrze. On wrócił do dwa mecze, które inaczej. Wrócił do tenisa tak naprawdę w ubiegłorocznym Wimbledonie. Kiedy awansował do drugiego tygodnia i to spowodowało, że znalazł się w rankingu tak wysoko, że już przestał, już nie musiał jeździć na turnieje gdzieś w daleki świat, małe imprezy, bo on zaczynał od zera po tej nieszczęsnej historii dopingowej. I ja, mówiąc szczerze, nie wierzyłem, nawet napisałem taki tekst, nie wierzyłem w to, że Kamil wróci, a już zupełnie nie wierzyłem, że znajdzie się tu, gdzie jest. Tym bardziej go podziwiam. Jak mówię, na trawie czuję się dobrze, jestem optymistą.
1: Wydziera to sobie pazurami takimi, prawda? Od życia, od sportu. Ma wokół siebie bliskich. To żona?
0: Tak. Żona jest jego... Jest, towarzyszy mu w turze. I tutaj...
1: Ona jest fizjoterapeutką Kamila?
0: Tak. Jest fizjoterapeutką i to też jest bardzo miła osoba. Jak mówię, ludzie z niewielkiego miasta, mnie to tak troszeczkę przypomina karierę tenisisty polskiego sprzed lat, który aż tak daleko nie zaszedł, ale też go wszyscy lubiliśmy, Wojciecha Kowalskiego. To jest specyficzny gatunek. W tenisie ludzie ze skromnych, niebogatych rodzin, za którymi nie stały wielkie pieniądze, ani sponsorów, ani właśnie rodziców, którzy, jak pani powiedziała, troszkę pazurami darli się do sportowego i życiowego szczęścia. I ja takich bardzo szanuję, szczególnie jeśli pomimo sukcesów ta skromność w nich zostaje.
1: Jasne, wie pan, jak dzieją się takie cuda na korcie i pokazywane są twarze bliskich, jak Maja Chwalińska, na przykład jej rodzice, ale przy okazji jednego z wielkich turniejów sprzed miesięcy patrzyłam na mamę Janika Sinnera, która po prostu całą sobą przeżywała tę sytuację. Zdarzało jej się na przykład opuścić kort, bo nie mogła wytrzymać. To też próbuje się wczuć w emocje tych ludzi, co oni tam przeżywają. To jest jakiś kosmos. Hubert

0: Hurkacz. Znakomite dwa mecze, awans o 22 miejsca, też musi wracać z dalekiej podróży.
1: O tak, tutaj problemem nie była wpadka dopingowa, tylko kontuzja. Kontuzja paskudna. Kontuzja w opinii kilku autorytetów medycznych polskich troszkę

0: udała, nie do końca było wszystko dobrze. Zresztą tuż po powrocie Hurkacza na kort było widać duże problemy.
1: A teraz je widać? W poruszaniu się. Czy pan jest spokojniejszy?
0: Nie, w tej chwili już nie. Właśnie to jest klucz do sprawy, bo z Hubertem Hurkaczem to jest tak, to jest wielki mężczyzna, potężnie zbudowany i oprócz serwisu jego podstawowym atutem przy tym wzroście jest właśnie poruszanie się.
1: I dobieganie do krótkich piłek, on jest niesamowity.
0: Tak, on bardzo dobrze biega i no, wszyscy podkreślają, że gdyby jego kariera toczyła się w sposób naturalny, to on by musiał, on powinien na tym serwisie budować więcej.
1: Wczoraj usłyszałam od jednego z komentatorów, że byłby w dziesiątce i to wysoko w tej dziesiątce, gdyby nie kontuzja.
0: Tak, on był w dziesiątce. On był najwyżej klasyfikowanym polskim tenisistą. Był szósty. Wojciech Fibak był dziesiąty, Jerzy Janowicz czternasty, ile mnie
1: tam
0: jest.
1: No tak, ale że tak, piąłby się sukcesywnie w górę albo utrzymywał w tej dziesiątce.
0: Ale jeżeli pani pozwoli, to wrócimy chwileczkę do tych wzruszeń.
1: Proszę, lubię.
0: Nie wiem, czy pani pamięta taki turniej w Szwajcarii, w którym tuż przed Roland Garros w ubiegłym roku, kiedy Hubert Hurkacz stoczył bardzo wyrównany, bardzo dobry mecz z Nowakiem Dziokowiczem i przegrał ten mecz. I Nowak Dziokowicz po meczu, jak jest ta rozmowa na korcie, prawda, kiedy się rozmawia ze zwycięzcami, wygłosił taki hymn pochwalny na cześć Huberta Hurkacza i nie na cześć Huberta Hurkacza tenisisty, tylko Huberta Hurkacza człowieka. Jaki jest sympatyczny,
1: pamiętam, tak.
0: Jak go wszyscy szanują, jak go wszyscy w tym świadku tenisowym, jak mu dobrze życzą. I to była naprawdę, to nie było kilka zdawkowych zdań. To była większość przemowy na korcie najlepszego tenisisty w historii, bo lubi się Nowaka Dziokowicza, czy nie, moim zdaniem, ze sportowego punktu widzenia to jest najlepszy tenisista w historii. No to było niesamowite. I tutaj Hubert miał łzy w oczach, jego ludzie w boksie mieli łzy w oczach i ja odrobinę też i powiem pani więcej. Moja żona, która się sportem nie interesuje, jak to słyszała, powiedziała, to jest nieprawdopodobne. Tak. Ja patrzę na nią, a ona mówi, ona ma no, mokre oczy, prawda? Czyli wracając do tego wątku, który pani bardzo z mojego punktu widzenia mądrze zaproponowała, mianowicie wzruszenia.
1: Nieczęsto ma pan okazję o tym mówić, proszę przyznać.
0: To jest kolejne, bardzo nieczęsto. Bardzo nieczęsto. Zwykle jest wygrał, przegrał. Kto będzie faworytem, co zadecyduje. No więc jeżeli pani chce, to możemy do tego wrócić. Moim
1: 22
0: zdaniem
1: miejsca w górę. Awans Huberta Hurkacza. Nawet się uśmiechał po tym wczorajszym meczu. Nawet się uśmiech pojawił. Takiej ulgi chyba.
0: Ulgi? Jasne. Nie, to nie jest tak, że Hubert Hurkacz jest zimną rybą. Nie, tak nie wygląda.
1: Ale ja też nie w tym, nie w tym kontekście,
0: ale nie.
1: W końcu mógł sobie pozwolić na ten uśmiech, bo tak jakby własną barierę jakąś przełamał.
0: Ale wie pani, ja to powiedziałem nie bez powodu, bo w komentarzach internetowych jest tak, że on jest, bo on takie wrażenie sprawia, on jest mało ekspresyjny, czasami on tak wolno chodzi, z lekka się kołysze. Niektórzy piszą gapa, ci co go nie lubią piszą gamoń, a to wszystko jest nieprawda.
1: Ale nie rozmawiajmy o tych, którzy go nie lubią. Lubi go na pewno Kasper Rudd, który go wyściskał, mimo że przegrał.
0: Kasper Rudd to jest osobna kategoria. Kasper Rudd to jest taki Kamil Majchrzak, tylko na wyższym poziomie sportowym.
1: To dodajmy naszym słuchaczom, że Norweg, z którym Hubert Hurkacz wygrał pierwszy mecz.
0: Tak. Nie, to jest fantastyczny chłopak. No ale do niego też różni tenisowi, tacy powiedziałbym pudelkowi kibice tenisa, też mówią, że bez charyzmy, że mało taki widowiskowy tenis, a ja uwielbiam Ruda.
1: To niech on sobie będzie taki bez charyzmy.
0: Oczywiście, ja uwielbiam Ruda, bo on ma przepiękną technikę, nie ma żadnych dziur w jego grze, umie wszystko, gra moim zdaniem z technicznego punktu widzenia tak, że każdy trener może powiedzieć młodemu, zobacz jak wygląda dobrze ułożony tenisista.
1: To z ciekawostek mistrzyni Rolanda Garrosa, która pokonała Maję Chwalińską w finale French Open właśnie poza turniejem, a Iga Świątek dzisiaj zagra. To będzie starcie byłych liderek rankingu. Jest pan spokojny o Igę Świątek?

0: Piątek
1: Nie.
0: nie o jej umiejętności techniczne.
1: No, tym, co się zmieniło w porównaniu z Igą Świątek, tą dominatorką i tym, co jest dzisiaj, to jest to, że ja nigdy nie jestem spokojny. Ja głęboko wierzę w to, że ona będzie wygrywała, bo jest tenisistką fenomenalną, ale nie jestem spokojny, bo widzę, że to wszystko, co ma wpływ na jej grę, na jej postawę na korcie i co nie ma związku z tym, o czym pani powiedziała, techniką tenisową, stwarza jej problem. Jeśli chodzi o tenis, grały ze sobą, z tego co pamiętam, 3 razy i chyba nigdy na trawie. No oczywiście wszyscy, nawet na pewno nigdy na trawie. I wszyscy pamiętają jedno. No, był ten fenomenalny rok Igi Świątek, kiedy wygrywała wszystko wiosną i potem Roland Garros. I ona w Rzymie, na przepięknych kortach Foro Italico, wygrała z tą Pliszkową 6-0, 6-0. No to się niezwykle rzadko zdarza w finale takiego turnieju. No Iga zrobiła to samo w finale Wimbledonu w ubiegłym roku. Karolina Pliszkowa to jest tenisistka, która gra bardzo, i tutaj troszeczkę szczegółów, żeby ci tenisowi narkomani byli usatysfakcjonowani. Pliszkowa gra płasko, Pliszkowa gra bez rotacji, piłka leci nisko nad siatką i Pliszkowa na kortach trawiastych ma problem z zawodniczkami takimi jak Iga, które grają z ogromną rotacją, przede wszystkim top spinową, bo ta piłka się odbija wyżej i ona ma kłopot, żeby odegrać płasko.
0: To życzymy takiej mocy w głowie Idze Świątek jak w pierwszym secie poprzedniego meczu, prawda? Żeby ten drugi, w którym takie mam wrażenie wszystko się wali, nie moją sprawą jest zaglądać, prawda? W te nisze Igi,
1: ale... Jak mi miło to słyszeć, jakie to rzadkie wśród moich kolegów, czy nie, dziennikarzy ściśle tenisowych.
0: Ale wie pan, no po prostu, może to nieprofesjonalnie zabrzmi, ale ja bym miała ochotę ją tak przytulić i powiedzieć dziewczyno.
1: Ja nie wiem, czy pani sobie przypomina, moim zdaniem niezwykle jedyny moment, kiedy Iga Świątek była prawdziwa i zrzuciła ten taki pancerz spięcia marketingowo, takiego psychologicznego. Wywiad w TVN24 z Anitą Werner, kiedy rozmawiały szczerze i pamiętam jedno zdanie z tego wywiadu. Anita Werner mówi, ma pani 24 lata, Iga Świątek wchodzi jej słowo, mówi, a czuję się jakby miała 40.
0: Niesamowite. I no to przytulamy może pani redaktorze, panią Igę Świątek tak zdalnie. Może tego potrzebuje, nie wiem, ale no życzymy jej jak najlepiej. Niewiele czasu nam zostało na tę większą piłkę. No to skoro o wzruszeniach, bo mamy pary 1/8 finał Kanada-Maroko, Paragwaj-Francja, Brazylia-Norwegia, Meksyk-Anglia, Portugalia-Chorwacja, USA-Belgia, Argentyna-Republika Zielonego Przylądka.
1: A skąd to przy zielonym przylądku ten pani gest?
0: Zaraz powiem. Szwajcaria, Algieria, Kolumbia, Ghana, tak? No bo ja trzymam kciuki za takich jak ci z Wysp Zielonego Przylądka, którzy pokazują innym, że wszystko jest możliwe.
1: Tak, wie pani, z tym, że chciałbym pani przypomnieć, a może pani powiedzieć, że piłkarze większości z tych drużyn, wie pani, no oni jak kiedyś...
0: Kiraso, Holandia.
1: Gdzieś przeczytałem,
0: Senegal, Francja.
1: Że z tych piłkarzy, co grają w Haiti, to chyba tylko 2 było kiedyś w Haiti w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o mundial, no to oczywiście są dwie sensacje, a przede wszystkim jedna. No, Niemcy odpadli. Zna pani to sławne zdanie Linekera, prawda, że wszyscy grają, a wygrywają Niemcy. To już od dawna jest nieprawda. No i druga rzecz, którą zauważa prasa całego świata, to jest nieprawdopodobnie widowiskowa gra Francji. To nie jest przypadek. Wszyscy wiemy, że Francja... 100 piłkarzy grających w mundialu w różnych reprezentacjach zostało ukształtowanych we Francji. W różnych reprezentacjach afrykańskich, nawet południowoamerykańskich. I I Francja wychowuje w tej chwili najwybitniejszych piłkarzy. Czytałem taki tekst w jednej z francuskich gazet, że gdyby stworzył reprezentację i wysłał na mundial złożoną z piłkarzy urodzonych i ukształtowanych w regionie paryskim, to byłaby to drużyna, która może spokojnie walczyć o medal. Także Francja gra fantastycznie. No i jest ten jeden piłkarz. Tutaj znowu nie będę oryginalny.

0: który się nazywa Michael, czy po francusku trzeba powiedzieć Michael Olize. I to jest piłkarz absolutnie genialny. Mbappé strzela bramki, ale to, co on, jak jego wizja gry, to jest porównywalne. Francuzi porównują go z Zidanem. I tu wracamy do tego, o czym pani pewnie tak lubi powiedzieć. Urodzony w Wielkiej Brytanii, z ojca Nigeryjczyka z obywatelstwem brytyjskim, matki o pochodzeniu algiersko-francuskim, czyli on miał do wyboru grę dla Francji, Nigerii, Algierii albo Wielkiej Brytanii, czyli Anglii w futbolu i wybrał Francję. Tak to dzisiaj tak to
1: niestety musimy kończyć, ale jest coś, co mi po tej minionej już fazie Mistrzostw Świata zostanie. Mina trenera Tuchela, tak się to odmienia?
0: Tuchela, tak.
1: Tak, jak mówił o Harry Kane'ie. No miał takie światło w oczach.
0: No bo on mu uratował życie. Jasne, Tuchel jest krytykowany powszechnie, nielubiany nawet za swoje wybory i za swoje słowa. I on zdaje sobie sprawę, że gdyby odpadli, to byłaby dla niego katastrofa.
1: Dziękuję panu za tę fantastyczną podróż po sportowych emocjach. Mirosław Żukowski, Rzeczpospolita z nami. Państwu też tych emocji życzymy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziennikarza Sportowego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dziękuję państwu za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Już w piątek, w weekendzie kulturalnym po 21:00, arcyciekawa książka i magiczny świat rzeźb. Rzeźby ze szkła i z brązu. 114 polskich artystów i artystek, a przede wszystkim ponad 200 reprodukcji. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
6: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Jak naprawić relacje na linii Warszawa-Kijów? Ukraina wychodzi z propozycją, to uhonorowanie wspólnego bohatera. Pytanie, co na to polscy politycy? Po rekordowych upałach, gwałtowne burze, strażacy podsumowali ostatnią dobę i mieli co robić. Raport po nawałnicach przygotował nasz reporter. Będzie też relacja z Krakowa, gdzie wraca pierścień Zygmunta Starego. Najcenniejsza pamiątka po królu odnalazła się w Niemczech. Czas na szczegóły, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji przyjedzie do Polski. Kijów ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do ukraińskiego panteonu. To Marko Bezruczko, dowódca armii.

0: Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Pytanie, czy to złagodzi spór o politykę historyczną między Polską a Ukrainą. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, witaj. Dobra. Powiedz, co polscy politycy mówią o tej wizycie? Czy doprowadzi ona do deeskalacji napięć?
1: Od części polityków koalicji rządowej można usłyszeć rzeczywiście, że ta wizyta może być taką szansą na rozładowanie tego napięcia, które pojawiło się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów tamtejszej armii nazwę bohaterów UPA. Szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis mówi i wierzy właściwie w dobre intencje strony ukraińskiej.
2: Ja się bardzo cieszę, że wreszcie jest rozmowa, a nie wymiana tylko medali, bo co nam odznaczeń, co nam przyniosło wymiana odznaczeń? 3% poparcia w słupku pana prezydenta, natomiast w relacjach polsko-ukraińskich potwornie dużo zniszczyła i zepsuła. Bardzo dobrze, że jest próba podejmowana dialogu.
1: Natomiast wiceminister funduszy Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że strona polska powinna rozważyć propozycję, z którą do Warszawy przyjedzie szef ukraińskiej dyplomacji. Jacek Karnowski uważa, że w tej sprawie powinno jednak dojść do konsultacji między rządem a prezydentem, a to po to, aby polskie władze w tej sprawie mówiły jednym głosem i miały wspólne stanowisko.
3: MSZ, jak i prezydent powinni ustalić stanowisko, bo to są sprawy polityki zagranicznej. One nie powinny tutaj nas różnić, sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, żebyśmy tą odpowiedź wspólnie uzgodnili, a żeby nie było tak, że ścigamy się, a szczególnie pan prezydent, w takiej antyukraińskości, bo to naprawdę niedobrze służy.
1: Niektórzy politycy koalicji rządowej są jednak sceptyczni, czy ta wizyta poprawi te relacje. Marszałek senior Marek Sawicki z PSL tłumaczy, że sam jeden wspólny bohater nie wystarczy. Strona ukraińska, jak mówi politykę ludowców, musi zaprzestać po prostu gloryfikacji banderyzmu.
4: Trzeba jasno Ukraińcom powiedzieć, ja to mówiłem na zgromadzeniu parlamentarnym Polska-Ukraina, że Szuchewicz i Bandera nie wpisują się w filary podstawowe Unii Europejskiej. Nimi są kultura grecka, chrześcijańska cywilizacja i prawo rzymskie. I ci panowie i ich ludobójstwo nie wpisują się w normy europejskie.
1: W dobre intencje strony ukraińskiej nie wierzy również opozycja. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Wołodymyr Zełenski nie zejdzie z drogi, którą obrał, bo zmierza ona do poprawy jego notowań wśród Ukraińców, choć jak zauważa polityk PiSu, odbywa się to kosztem dobrych relacji z Polską.
5: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że no oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego i myślę, że w tym starciu Zełenski zwyczajnie nie ma szans, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie. Zełenski nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
1: Przypomnę, że ta ustawa o utworzeniu Panteonu Narodowego, ukraińskiego Panteonu Narodowego, nie zawiera zamkniętej listy osób, które mogą zostać w nim upamiętnione. Gesty Sybichi nie daje więc gwarancji, że do tego Panteonu nie trafią takie postacie, jak na przykład właśnie wspomniany Roman Szuchewicz, odpowiedzialny za zbrodnie na Polakach.
0: Szef ukraińskiej dyplomacji ma przyjechać do Polski, by przynajmniej spróbować załagodzić spór wokół trudnej historii. Polityczne komentarze w tej sprawie zbierał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. Przełomu w relacjach polsko-ukraińskich nie spodziewa się dr Roland Zarzycki. Socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego mówił na naszej antenie, że eskalacja sporu jest korzystna także z punktu widzenia polskich polityków.
6: Decydujące będą kwestie polityczne, wyborcze, tak wydaje mi się. Tutaj prognozy są niekorzystne dla tych relacji polsko-ukraińskich, przynajmniej na przestrzeni najbliższego roku, dlatego że wyraźnie widać w różnego rodzaju sondażach, badaniach, że motyw ukraiński, tak to nazywając hasłowo, mocno polaryzuje społeczeństwo polskie. Co oznacza, że politycy różnych ugrupowań politycznych w Polsce w kontekście wyborów przyszłorocznych będą wykorzystywać ten motyw, będą grać tą kartą i niestety nie licząc się z konsekwencjami.
0: Mówił dr Roland Zarzycki i takie komentarze w tej sprawie zbieramy na naszym portalu polskieradio24.pl. Kolejne roszady w warszawskim szpitalu południowym. Dotychczasowy koordynator prosektorium został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym, informują władze placówki. Podstawą tej decyzji miało być

0: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym dbałości o dobre imię szpitala oraz poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To cytat. Zwolnienie to pokłosie publikacji portalu Zero o nieprawidłowościach w prosektorium szpitala. Kierujący tą jednostką miał promować prywatną firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Ponadto koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków w mediach społecznościowych. A o sytuacji w ochronie zdrowia oraz pomysłach na jej naprawę mają po południu rozmawiać się z ministrem zdrowia oraz prezesem NFZ-u politycy Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o pakiet ustaw, które mają uregulować płace i kwestie zatrudnienia lekarzy. To rząd i parlament mają narzędzia, by naprawić system ochrony zdrowia, zwraca uwagę ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców Polskich Wojciech Wiśniewski.
1: Tych spotkań może być wielokrotnie więcej. Pytanie, jaki będzie ich efekt, bo to, że my jako strona społeczna zespołu trójstronnego nie posiadamy tej informacji, to pół biedy. Gorzej, że obywatele jej nie mają, więc życzylibyśmy sobie, żeby przedstawiono plan, który po pierwsze jest zrozumiały, oparty o dane, a także który pokazuje, w którą stronę należy zmierzać. To rząd i parlament mogą doprowadzić do tego, żeby sytuacja finansowa była stabilna, żeby wdrożyć mechanizmy, które ukrócą patologię.
0: We wtorek premier Donald Tusk rozmawiał z prezesem NFZ-u Filipem Nowakiem w sprawie m.in. finansowania funduszu. W spotkaniu uczestniczyła też ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz szef resortu finansów Andrzej Domański. Planowane są kolejne spotkania w tym gronie. Prezydent prawdopodobnie zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej, tak uważa publicysta Agaton Koziński. Prezydent rozmawiał wczoraj w tej sprawie z posłanką Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszulą Pasławską. Po spotkaniu polityczka przekazała, że głowa państwa jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji w tej sprawie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że możemy ją poznać dziś. Weto byłoby spójne z wcześniejszym przekazem prezydenta w tej sprawie, tak na naszej antenie mówił Agaton Koziński.
2: Skoro twierdzi, że małżeństwo jest absolutnie aktem najwyższym i nie należy go w żaden sposób rozcieńczać, ustawa o osobie najbliższej takim czymś nie będzie. No to jest na pewno płynięcie pod prąd nastrojów społecznych. Tutaj akurat w przeciwieństwie do kwestii szpitala południowego, gdzie większość Polaków ma jednoznaczne zdania na ten temat, w żaden sposób nie zrównuje tego z kwestią SNUS-u czy kawalerki w Gdańsku, tylko widzą to jednoznacznie jako ogromny systemowy system i nadużycie władzy. Tutaj nastroje społeczne, mam wrażenie, w Polsce są jednak, że jakaś forma związków partnerskich powinna zostać być wprowadzona. Zobaczymy, czy prezydent słucha się w ten głos Polaków, czy jednak decyduje się być wierny pryncypiom, tym, które wyznawał, który mówił w kampanii wyborczej. Poczekamy na jego decyzję.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Pozwoli ona m.in. na nadanie dostępu do informacji medycznej, wyboru ustroju majątkowego czy uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania. Coraz bliżej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Zdaniem prezydenckiego ministra Marcina Przydacza Biały Dom miał dać w tej sprawie zielone światło. Potencjalna stała obecność żołnierzy USA w naszym kraju oznacza konieczność dostosowania infrastruktury nie tylko na potrzeby wojskowe, ale też dla bliskich wojskowych, mówił na naszej antenie pełnomocnik szefa MON do spraw warunków służby wojskowej Paweł Mateńczuk.
3: Taka baza jest praktycznie samowystarczalna. A więc mówimy o zbudowaniu wręcz miasta, a więc jeżeli mówimy nawet o jakiejś dyslokacji takiego obiektu, to ja sobie nie wyobrażam, żeby Amerykanie zgodzili się, żeby to nie było w pobliżu jakiegoś dużego miasta, bo po prostu te rodziny chcą żyć, chcą się rozwijać, chcą normalnie funkcjonować. Amerykanie mają taki standard, że oficer dostaje dom, dostaje samochód, podoficerowie dostają mieszkania. Ta amerykańska baza zapewnia wszystko.
0: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Kolejne osoby podejrzane o działalność na rzecz obcego wywiadu zatrzymane przez ABW. Chodzi o Polaka i Białorusina, którzy mieli werbować ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. Ich zatrzymanie to część większego śledztwa. Zatrzymań dokonano w Warszawie pod koniec czerwca, precyzuje rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka, którzy działali na zlecenie obcych służb. Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszości białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia. Zebrane w ten sposób materiały były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę. Białorusin najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Polak ma zatrzymany paszport, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór.

0: Werbowanie chętnych do współpracy odbywało się za pomocą komunikatora Telegram. Zleceniobiorcy otrzymywali wynagrodzenie w kryptowalutach. W listopadzie zeszłego roku zatrzymano w tej sprawie 5 obywateli Ukrainy i Białorusi. 3 przebywa w areszcie. Ostatni podejrzany zmarł, dlatego śledztwo wobec niego zostało umorzone. Prawo i Sprawiedliwość chce obniżki cen paliw. Posłowie ugrupowania zaprezentowali projekt ustawy w tej sprawie. Jest też apel do marszałka Sejmu, by prace nad dokumentem rozpoczęły się jeszcze na obecnym posiedzeniu. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podkreślał, że po wygaszeniu rządowego programu ceny paliwa niżej na stacjach płacimy o około złotówkę więcej na litrze.
1: Dlaczego? Dlatego, że rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje. Złupić rodziny, złupić zwykłych pracowników, którzy wyjeżdżają na urlop, ale złupić także rolników, którzy wyjeżdżają w pole, przedsiębiorców. Dlatego my wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
0: Projekt PiS-u przewiduje obniżkę VAT-u z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Dzięki temu ceny paliw mogłyby spaść o około złotówkę na litrze. Dokładnie taki sam mechanizm zastosował rząd po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie w ramach pakietu CPN. Zawierał on dodatkowo mechanizm ceny maksymalnej, który chronił kierowców przed zawyżaniem cen na stacjach.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Zmasowany atak na Ukrainę. Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet i kilkaset dronów. Większość skierowano na Kijów. W ukraińskiej stolicy są prowadzone akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Wiadomo o co najmniej 17 ofiarach i ponad 80 rannych osobach. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski, nasz wielokrotny korespondent na wschodzie. Maćku, witaj. Powiedz, co wiemy na temat nocnych ataków Rosji na Ukrainę.
3: No wiemy, tak jak już wspomniałeś cyfry, że Rosjanie użyli różnych typów pocisków, różnych typów dronów i one nadlatywały z różnych kierunków. To taka taktyka agresora. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha napisał, że wojenny zbrodniarz Putin potrafi prowadzić tylko terrorystyczną wojnę przeciwko cywilom, ponieważ w swojej wojnie przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy nie potrafi osiągnąć żadnego rezultatu. A tak o ataku na Kijów i inne ukraińskie miasta mówił w programie Breakfast Show ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow. Rosyjskie dowództwo gromadziło rakiety i bezzałogowce wszystkich typów, którymi dysponuje, żeby przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. O tym, że takie uderzenie jest przygotowywane, wiadomo było od dawna. Nie ukrywały tego również rosyjskie władze. Oni już przed atakiem cieszyli się, że to będzie spektakularne uderzenie po terytorium Ukrainy. Jurij Fiodorow podkreślił, że tego typu ataki nie zmieniły sytuacji na froncie, ani nie złamały ducha Ukraińców, więc i tym razem nie ma podstaw, żeby coś się zmieniło. Mówić o tym, że to uderzenie może zmienić sytuację na wojnie, nie jest uprawnione. Nie ma do takich stwierdzeń podstaw. Nie wydarzyło się nic nowego. Jeśli porównamy ten atak do uderzeń poprzednich, chociażby z czerwca, to wciąż to samo. Podkreślę jednak, że na razie wyciąganie ostatecznych wniosków jest trudne. Ukraińskiej obronie powietrznej udało się skutecznie zwalczać i drony, i pociski manewrujące. Kłopot był z rakietami balistycznymi, mówił o tym Jurij, ich nadrzecznik Sił Powietrznych Ukrainy. Podkreślił też w telewizji Apostrof TV, że jednocześnie z uderzeniami w ukraińskie miasta agresor prowadzi wojnę informacyjną. Stosują stałą taktykę, tłumacząc, że wszystkie zniszczenia w Kijowie to skutki działania ukraińskiej obrony powietrznej. Nie ma już większego cynizmu, nie rozumiem, jak tak można mówić. Być może to jest obliczone na rosyjską opinię publiczną, bo w takie bajki już nikt inny na świecie nie wierzy. A jakie to bajki? Otóż uderzenia to są uderzenia odwetowe, tak nazywają rosyjscy propagandyści nocny atak na Kijów i inne ukraińskie miasta i obarczają Ukrainę odpowiedzialnością za to, że pierwsza zaatakowała Rosję. Ministerstwo Obrony Rosji w specjalnym komunikacie oczywiście nie wspomniało o zniszczonych budynkach mieszkalnych oraz zabitych i rannych Ukraińcach. Jest za to stwierdzenie, że rosyjskie pociski trafiły w zakłady produkujące uzbrojenie i w lotniska wojskowe. Ja przypomnę, że w ostatnim czasie Rosjanie zaczęli stosować podobną taktykę uderzeń w cele cywilne, te takie drobne, wydawałoby się mało znaczące, jak robią to Ukraińcy, bombardując chociażby za pomocą dronów i rakiet stacje paliwowe, już nie tylko rafinerie, ale także mniejsze obiekty paliwowe na terytorium Rosji, wywołując kryzys paliwowy. Taką samą taktykę zaczyna stosować Rosja.

0: niezależny portal Meduza napisał, że rosyjska armia od połowy czerwca atakuje ukraińskie obiekty paliwowe, chcąc wywołać podobny kryzys do tego, który obserwowany jest od wielu tygodni, a może nawet już miesięcy na terenie Rosji.
1: Kijów, głównym celem rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę, w stolicy naszego sąsiada, wciąż prowadzone są akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Za szczegóły dziękujemy Maciejowi Jastrzębskiemu. I kolejne tematy z zagranicy. Irlandia zainaugurowała półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. W uroczystości na zamku w Dublinie uczestniczyli przewodniczący Rady Antonio Costa i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Relacja Beaty Płomeckiej.
2: Wczoraj jeszcze uroczysta gala, dziś już pierwszy dzień prawdziwej pracy, a planów na najbliższe pół roku Irlandia ma wiele. Nowy unijny budżet będzie największym wyzwaniem irlandzkiej prezydencji. Mówił premier Michel Martin i zapowiedział, że Irlandia do końca roku chce osiągnąć porozumienie. To będzie trudne zadanie, przyznał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Inny z priorytetów, wynegocjowanie 21 pakietu sankcji na Rosję. O to też apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Musimy zrobić wszystko, by uniemożliwić Putinowi kontynuowanie tej wojny. Kolejne wyzwanie to negocjacje członkowskie z Ukrainą. Irlandia do końca roku chce otworzyć wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Z Dublina Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: W Niemczech rusza produkcja największej na świecie fabryki tzw. inteligentnych półprzewodników. Zakład znajduje się zaledwie 100 km od polskiej granicy. Inwestycja ma ograniczyć uzależnienie Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji. Więcej o tym Adam Górczewski.
3: Co trzeci chip produkowany w Europie powstaje w Saksonii, niemieckiej Dolinie Krzemowej. Ten udział będzie rósł, bo w otwieranej dziś oficjalnie fabryce od kilku dni powstają już złożone półprzewodniki. Będziemy w Niemczech produkować masowo mikrokontrolery. Te mikrokontrolery są potrzebne przy produkcji samochodów. Przy obecnych geopolitycznych ryzykach jest bardzo istotne, że tutaj w Europie mamy duże i silne fabryki, podkreśla Aleksander Gorski z zarządu Infineon Technologies. Strategiczne znaczenie inwestycji sprawiło, że Unia Europejska wsparła ją miliardem euro. Cały koszt budowy i wyposażenia to 5 miliardów. Produkty z Drezna już są zamawiane. Przede wszystkim przez trzy branże. Samochodową, energetyczną i sztucznej inteligencji. Z Drezna Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Holandia za to stawia na modernizację armii. Ministerstwo Obrony zapowiedziało zakup dronów, systemów bezzałogowców oraz wdrażanie sztucznej inteligencji. Armia ma być bowiem gotowa na nowoczesną wojnę, taką jak na Ukrainie. Więcej wie Katarzyna Van Rooyen.
4: Ministerstwo Obrony chce inwestować w bezzałogowe systemy uzbrojenia, czyli okręty wojenne z minimalną załogą oraz drony, które są szybkie i tańsze w produkcji. Jest to konieczne, jeśli chce się prowadzić wojnę przez długi czas. Myślę, że nauczyliśmy się od Ukrainy, że nie należy zestrzeliwać drona Shahed rakietą Patriot. Należy użyć do tego znacznie tańszego systemu, powiedział szef obrony Ono Eichelsheim. Ministerstwo Obrony nie zamierza ujawniać szczegółów swoich planów. Dużo pieniędzy idzie na obronność, więc musimy jasno wyjaśnić, co robimy. Ale jeśli udzielę zbyt wielu informacji, skorzysta na tym również wróg, a to jest niedopuszczalne, powiedziała szefowa resortu Dylan Jesilgus. Rząd w tym roku przeznaczy na obronność 27 miliardów euro. Część tych środków pójdzie na rozbudowę kadry, tak aby w czasie wojny służyło 200 tysięcy żołnierzy zawodowych, pracowników cywilnych i rezerwistów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Miniona noc znów nie była łatwa dla strażaków. Kolejny dzień przez kraj przechodziły gwałtowne burze. Strażacy interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy. Najczęściej wyjeżdżali do zniszczeń w województwach śląskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Strażacki raport zna Maciej Szefer, z którym się łączymy. Maćku, witaj. Powiedz, do jakich zdarzeń strażacy wyjeżdżali najczęściej? No i czy byli jacyś poszkodowani?
6: Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych i to informacje, które potwierdzają się z kilku województw, na których doszło do największej liczby interwencji. 2600 interwencji łącznie, z czego 1000 na Śląsku. To podsumowanie wczorajszych burz i nawałnic, które szczególnie dotkliwe okazały się być w nocy dla mieszkańców wielu regionów w Polsce, o czym mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi z

0: powalonych drzew i gałęzi. Jeżeli chodzi o dynamikę tych zjawisk pogodowych, to one powodowały uszkodzenia dachów, zerwania elementów budynków, ale też uszkodzeń w małej architekturze.
1: Ponad 350 razy interweniowali świętokrzyscy strażacy. To informacje i dane na temat wczorajszego popołudnia i nocy, w sumie zbierane do 5 rano. Warto powiedzieć, że intensywne burze, które przeszły nad regionem, nie sprawiły, że ktokolwiek został poszkodowany, ale nawałnica uszkadzała dachy, budynki, niszczyła też drzewa. O uszkodzeniach i o najczęstszych interwencjach mówi Marcin Bajur ze Straży Pożarnej w Kielcach.
2: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, 6 to zerwane dachy na budynkach gospodarczych, 43 łącznie były uszkodzone dachy, 221 połamanych konarów drzew na terenie regionu, 98 podtopionych budynków mieszkalnych i 10 podtopionych dróg.
1: Tylko w tym regionie woda zalała 100 budynków oraz 10 odcinków dróg. W działaniach uczestniczyło ponad 2600 strażaków oraz ponad 500 pojazdów pożarniczych, a w związku z zagrożeniem pogodowym ewakuowano wcześniej blisko 100 uczestników 4 obozów harcerskich, które odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego. Wszyscy zostali bezpiecznie przeniesieni do pobliskich budynków, a tego typu ewakuacje, jak mówił mi dzisiaj leśnik, mają przede wszystkim charakter prewencyjny, aby minimalizować zagrożenia, mówi Damian Grzybowski.
3: Zarządcy czy też właściciele muszą się przygotować do przyjęcia takich obozowiczów, czyli zabezpieczyć taki drzewostan, sprawdzić przede wszystkim, czy nie znajdują się w nim w momencie, kiedy ten obóz jest rozbijany, jakieś drzewa niebezpieczne, gdyż to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście miejsca ewakuacyjne, miejsca zbiórek, dojazd do straży pożarnej. To jest dosyć złożony proces i przestrzegam tutaj przed takim spontanicznym pozwalaniem na rozbijanie tych obozów.
1: Leśnik dodaje, że burza w lesie to też nie jest zbyt bezpieczna perspektywa, dlatego nie warto lekceważyć ostrzeżeń. Warto też zdać się na własną intuicję i po prostu z lasu wychodzić, kiedy widzimy, że zaczyna robić się tam burzowa aura, bo naprawdę może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Zajrzyjmy jeszcze do województwa śląskiego, bo tam także strażacy interweniowali kilkaset razy minionej nocy. Po pierwsze były to podtopienia, udrażniano też przepusty. Sporo pracy po burzach Straż Pożarna miała m.in. w Będzinie, Chorzowie czy Wodzisławiu. Na Lubelszczyźnie, to już zupełnie inny region, ale też dotknięty burzami, w szczytowym momencie bez prądu pozostawało około 4000 osób. To głównie w rejonie Białej Podlaskiej. Służby te energetyczne przez całą noc pracowały nad usuwaniem tych awarii. Teraz informacje już chyba lepsze, bo ostrzeżenia przed burzami aktualne są dzisiaj do około godziny 15. Dotyczą południowo-wschodniej Polski, Rzeszowa, Krosna, Przemyśla i Zamościa, ale z takich bardziej długofalowych prognoz wynika, że w ciągu najbliższych dni pogoda się ustabilizuje, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne powoli będą ustępowały.
4: Raport po gwałtownych burzach, tych wczorajszych, przygotował Maciej Szefer. Była też dobra informacja. Od dziś w pogodzie będzie dużo spokojniej.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
4: Europejscy giganci drżeli o awans w meczach z drużynami Czarnego Lądu. Za nami kolejne mecze 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Do kolejnej rundy awansowała m.in. Anglia, która jednak długo przegrywała 1 bramką z Demokratyczną Republiką Konga. Losy awansu rozstrzygnął jednak niezawodny Harry Kane, który dwukrotnie pokonał bramkarza przeciwnej drużyny. Relacja Anny Rączkowskiej.
6: W wielu miejscach na wyspach ten mecz oglądano na stojąco, z rękami na głowie, telefonami w dłoniach i oczami utkwionymi w ekranach. Ale po ostatnim gwizdku w strefach kibica były okrzyki euforii i ulga z awansu reprezentacji. Dawaj, Harry Kane! Jestem wykończony, jeszcze kilka takich nerwowych wieczorów i wygramy. Rany, co to były za nerwy, ale się cieszę. Futbol wraca do domu. Tak mówili kibice po meczu Anglii w jednej ze stref kibica w Londynie. Anglia gra dalej, ale kibice dobrze wiedzą, że to nie był pokaz siły przed drużyną teraz Meksyk na stadionie Azteka. I jak mówili mi fani, mają nadzieję, że tym razem będzie mniej nerwowo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Nerwowo było także w meczu Belgów z Senegalczykami w Terangi.

0: prowadziły przez większość meczu 2-0, jednak pod koniec drugiej połowy Belgowie zdołali wyrównać. Dogrywka przyniosła rozstrzygnięcie dopiero w 120 minucie. Wtedy wynik spotkania na 3-2 ustalił z rzutu karnego Tielemans. Rywalami Belgów w 1/8 będą Amerykanie, którzy mimo gry w dziesiątkę pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0. Relację z tego spotkania przygotował Jan Pachlowski.
1: Mecz z Bośniakami w Stanach Zjednoczonych rozegrano w środowy wieczór. Wydarzenie to było rzadkim momentem, kiedy piłka nożna zdominowała rozgrywki sportowe w USA. Dosłownie cały kraj stał się jedną wielką piłkarską rodziną, a mówimy przecież o państwie, gdzie dominują takie dyscypliny jak futbol amerykański czy baseball. W chicagowskiej strefie kibica, gdzie byliśmy z mikrofonem Polskiego Radia, zapanowała niesamowita euforia. To jest coś bardzo cool, jak widzisz swoją ojczyznę, która uzyskuje awans do kolejnej pucharowej rundy. Bardzo ekscytujące jest oglądanie tego mundialu. Myślę, że celem tej reprezentacji jest pokazanie, że jesteśmy w stanie z powodzeniem rywalizować na arenie międzynarodowej. Zrobiliśmy duży progres i udowodniliśmy to na naszej ziemi, mówią Polskiemu Radiu chicagowscy kibice. To historyczne zwycięstwo. Po raz pierwszy od 2002 roku drużyna USA przeszła pierwszą rundę fazy pucharowej. Jest to też dopiero druga wygrana w spotkaniu fazy pucharowej mundialu w historii amerykańskiej męskiej piłki nożnej. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Bezcenna pamiątka wróciła do Krakowa. Ministra kultury Marta Cienkowska przekazała do Muzeum Narodowego w Krakowie pierścień króla Zygmunta Starego. Jedna z najcenniejszych pamiątek po polskim królu została zwrócona przez Niemców. Zabytek docelowo trafi do kolekcji książąt Czartoryskich. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica, który śledzi uroczystość. Pawle, jak wyglądało przekazanie tego pierścienia?
2: No, oficjalnie przed chwileczką pierścień przekazała ministra kultury Marta Cienkowska. Najważniejsza informacja jest taka, że muzealnicy nie zwlekają ani minuty i pierścień zostanie zaprezentowany publiczności już dziś. Przed chwilą został on zaprezentowany, odsłonięty w gablocie za pancerną szybą na dziedzińcu muzeum, ale już niebawem zostanie przeniesione w stałe miejsce ekspozycji do sali Jagiellońskiej na pierwszym piętrze muzeum. Tak jak wspomniałem, pierścień oficjalnie, dokładnie w południe, do muzeum przekazała ministra kultury Marta Cienkowska.
3: Dlatego dzisiejszy powrót nie jest zwykłym transferem muzealnym. Jest to po prostu, w mojej opinii, przywracanie pewnej sprawiedliwości historycznej. A nasza historia wraca do domu. Każdy zwrócony obiekt pokazuje, że upływ czasu nie zamyka sprawy, nie unieważnia straty, nie odbiera państwu prawa do pamięci i do sprawiedliwości.
2: To przełomowy i symboliczny moment dla Muzeum Narodowego w Krakowie, zaznaczał dyrektor muzeum Andrzej Szczerski.
4: To jest niezwykła symbolika, dlatego że wraca niezwykła strata wojenna. Warto pamiętać o tym, że w zasadzie wszystkie polskie regalia, symbole polskiej państwowości i królewskiej zostały zniszczone, zrabowane przez wojska pruskie po zajęciu Wawelu po trzecim rozbiorze.
2: Ja przed chwilą rozmawiałem także z żartobliwie nazywaną tutaj w muzeum drużyną pierścienia, czyli pracownikami muzeum, którzy brali udział w przygotowaniu ekspertyz, które pozwoliły na zwrot zrabowanego pierścienia.
5: No, na pewno jest to moment przełomowy ze względu na to, że pierścień po prostu wraca do miejsca, w którym był otoczony opieką od początku wieku XIX.
6: Arcydziełem jest tak naprawdę sam kamień, on jest najbardziej drogocenny w tym pierścieniu. Pierścień ma dosyć prostą formę, głównie po to, żeby właśnie podkreślić tą wyjątkowość kamienia.
7: Pierścień nie nosił żadnych śladów, jakichś uszkodzeń, czegokolwiek. Przetrwał do dzisiejszych czasów w stanie nienaruszonym. Jakieś technologiczne sprawy tutaj nie wymagały ingerencji dodatkowej. Został oczywiście oczyszczony, żeby się godnie prezentował.
2: Przypomnijmy, że pierścień, który królowa Bona nałożyła w dniu pogrzebu monarchy na palec swojemu mężowi, był częścią tak zwanej szkatuły królewskiej zawierającej pamiątki po polskich władcach. Szkatuła należała do księżnej Izabeli Czartoryskiej. Szkatuła została zrabowana przez Niemców z pałacu w Puławach w czasie okupacji.
0: Paweł Pawlica, dziękujemy. Przypomnę, po ponad 80 latach w polskich zbiorach muzealnych znów znajduje się pierścień króla Zygmunta Starego. I na tym kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a ja wracam do państwa z porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.

0: To była suma wydarzeń. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Polskie Radio 24, jest 12:33.
0: Seldo, magazyn gospodarczy.
9: W magazynie Saldo rachunek zysków i strat po programie CPN. Wiemy już, że całe przedsięwzięcie kosztowało mniej więcej 4 700 000 000 zł. A co powinniśmy zapisać po stronie korzyści? Poza rzecz jasna niższymi wydatkami nas, kierowców. O tym już za chwilę Marek Klapa zaprasza. No właśnie, dopiero pożegnaliśmy się z jednym CPN-em, tymczasem PiS chce CPN-u numer 2. Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżkę cen paliw. Największa partia opozycyjna przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Politycy ugrupowania zaapelowali do marszałka Sejmu, aby prace nad nim rozpoczęły się na obecnym posiedzeniu Sejmu. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zauważa, że po tym jak rząd wycofał się z programu CPN od wczoraj, ceny paliw na stacjach wzrosły o około 1 zł na litrze.
10: Wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
9: Projekt PiS przewiduje obniżkę podatków VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Dzięki temu ceny paliw mogłyby spaść właśnie o około 1 zł na litrze. PiS proponuje, aby obniżone stawki podatków obowiązywały do 30 września. O koszty i zasadność takiego posunięcia już za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem. Korzystny dla frankowiczów wyrok w Luksemburgu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że roszczenie banku w konkretnej sprawie przeciw konsumentom o zwrot kapitału jest przedawnione. Pytanie prejudycjalne zadał Sąd Okręgowy w Warszawie w odpowiedzi na dwa pozwy banków przeciw konsumentom. Werdykt TSUE stwarza możliwość podobnych rozstrzygnięć w podobnych sprawach. Tak ocenia poznański mecenas Mariusz Korpalski, reprezentujący jednego z klientów.
11: Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że przedawnienie roszczeń banku biegnie od momentu pierwszej reklamacji złożonej przez klientów. Klienci pozwali bank jeszcze w roku 2015. Oznacza to, że dziś nie muszą bankowi już nic oddawać.
9: TSUE potwierdził wcześniejsze stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia liczy się od dnia zakwestionowania nieuczciwych warunków umowy. Rozwiązanie to ani nie uniemożliwia, ani nie utrudnia bankowi dochodzenia zwrotu pożyczonego kapitału. Sprzyja ono zasadzie pewności prawa oraz przewidywalności sytuacji i stosunków prawnych. Tak uznał Trybunał w Luksemburgu. A teraz spoglądamy na ulicę Książęcą w Warszawie i dzisiaj giełda na zielono. Nie są to jakieś kosmiczne wzrosty, ale są i trzeba się z nich cieszyć. WIG zyskuje 65%, WIG 20 89%, MWIG 40 rośnie o 51%.

0: 0,8%, a SWIG 80 0,29%. Tanieje za to ropa naftowa. Ropa WTI kosztuje już $67,64 za baryłkę, natomiast ropa Brent, która nas bardzo mocno interesuje, równiutkie $70. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,29 zł. Dolar amerykański utrzymuje się na poziomie 3,76 zł. Frank szwajcarski 4,67 i funt brytyjski od wczorajszego popołudnia powyżej 5 zł. W tej chwili 5,01 zł.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy.
0: A w studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: CPN przeszedł do historii, można zażartować, że po raz drugi w historii. No i tutaj pojawia się pytanie, spójrzmy na kwotę, która najczęściej pojawia się w różnego rodzaju wyliczeniach. 4,7 mld zł. To jest kwota kosmiczna, ale możemy ją jakoś porównać. Na przykład można za te pieniądze kupić około 8 myśliwców F-35 albo wybudować kilkadziesiąt kilometrów drogi ekspresowej. To dużo czy mało, biorąc pod uwagę też problemy budżetu państwa?
2: Biorąc pod uwagę właśnie naszą sytuację finansów publicznych, no jest to, każda taka kwota jest już dużym obciążeniem, bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, mamy bardzo ogromne potrzeby wydatkowe związane z naszą obronnością. Nie ma przestrzeni, jak słyszymy od ministra finansów, na obniżki podatków, o których co już słyszymy od różnych polityków, więc każda złotówka jest tutaj na wagę złota, można powiedzieć. Dlatego zrozumiałe jest, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, ale też na rynkach finansowych, także na rynku ropy. No, wspominał pan przed chwilą o cenach paliw, które są zdecydowanie niższe niż przed inwazją, czy niż na początku tego konfliktu na Bliskim Wschodzie i walk pomiędzy Stanami i Iranem. Jest zrozumiała decyzja ministra finansów, że z tego programu należy się wycofać i dzięki temu no, oszczędzać 1,7 miliarda złotych miesięcznie.
0: No prawie 1 zł tutaj o tyle mniej więcej podrożały paliwa gotowe na stacjach paliw i może ten efekt byłby mniej spektakularny, gdyby nie dolar amerykański, który umocnił się w ostatnich dniach, bo pamiętajmy, ropę kupujemy za dolary, a ropa nam pięknie tutaj tanieje. Jestem bardzo ciekawy, jak to dalej będzie się rozwijało, ale zastanówmy się właśnie nad tym rachunkiem. Po stronie kosztów zapisujemy 4,7 mld zł. A co zapisujemy po stronie zysków? Oczywiście na pierwszym miejscu to dobre samopoczucie nas, konsumentów. Podjeżdżaliśmy na stację paliw i tankowaliśmy do pełna. No, raczej nikt nie musiał ograniczać swoich przyzwyczajeń, bo były takie momenty, że byliśmy najtańsi w Unii Europejskiej pod tym względem.
2: Na pewno korzyść odczuli konsumenci w portfelach. To, co zostało, wydali na inne rzeczy, więc jest to jakaś korzyść gospodarcza. Ale do kosztów dodałbym inne rzeczy, bo to nie tylko koszty fiskalne, ale jednak myślę, że dla części na przykład właścicieli stacji benzynowych był to problem. Przypominam, że poza tymi mechanizmami podatkowymi, czyli obniżką akcyzy i obniżką VAT, mieliśmy też tak naprawdę 3 miesiące regulowanej odgórnie ceny maksymalnej, co w jakiś sposób nawet rozpieściło klientów, którzy jeżdżąc po Polsce nie musieli się zastanawiać, a może zatankuję w centrum miasta, bo na autostradzie drożej. Te ceny na autostradach, drogach szybkiego ruchu zazwyczaj są dużo droższe, a tym przez ostatnie 3 miesiące no niespecjalnie się różniły, a to oczywiście jest wyzwanie dla właścicielów tych stacji, tak, którzy mają swoje koszty, którzy no, ze zrozumiałych względów często wykorzystywali na pewną quasi-monopolistyczną pozycję, no bo po kilkudziesięciu kilometrach jest dopiero następna stacja, a no jak, w jakiś sposób no było to dla nich obciążenie, więc stacje benzynowe i właściciele na pewno tutaj w jakiś sposób no odetną z ulgą, że ten mechanizm sterowania ceną także zniknął.
0: Wspomniał pan o wypłaszczeniu cen, ale też warto wspomnieć o wypłaszczeniu inflacji. No ja nie wierzę, że ten odczyt wstępny wprawdzie za czerwiec inflacji 2,5% idealnie w celu inflacyjnym, to nie jest też efekt właśnie CPN-u, czyli ten program jednak spowodował, że tutaj no nie było przestrzeni na to, aby ceny poszły w górę. I nie chodzi tutaj tylko o paliwa, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że ta cena benzyny, oleju napędowego, ona jest wszędzie, w bułce, w ciasteczku czy w fast foodzie.
2: Na pewno te ostatnie odczyt,

0: są związane z tymi politykami publicznymi, które sprawiły, że ceny paliw gwałtownie nie rosły. Tak jak wspomniał pan redaktor, cena transportu zależy od ceny paliwa, a od tego potem zależą ceny w sklepach. Na szczęście te podwyżki trochę splatają się z okresem, kiedy obserwujemy spadek cen żywności, związany na przykład z sezonowością. Tak? Mamy dużo warzyw, owoców, różnych rzeczy, które są po prostu naturalnie tańsze w tym sezonie, więc to będzie w jakiś sposób łagodzić wpływ na inflację. Paliwa i koszty transportu są oczywiście istotnym składnikiem koszyka inflacyjnego, ale tak pewnie w granicach 10%, więc nie jest to coś, co drastycznie doprowadzi do podwyżek. Pamiętajmy, że mieliśmy też okresy, nawet w tym okresie cen regulowanych, gdzie te ceny były no dość wysokie i to jakoś niezbyt mocno przelało się na koszty takie codziennych zakupów w sklepach. Widać, że to jest efekt opóźniony. Niestety pamiętajmy, że nie wszystko zależy od nas, bo jest tutaj cena paliwa na rynkach światowych, ale jest też kurs walutowy. Czerwiec to miesiąc, w którym kurs złotego względem dolara się osłabiał dość znacząco, więc to także sprawia, że ta cena na pylonie jest wyższa.
1: Moim ulubionym słowem w ekonomii w wielu analizach jest ale. I właśnie teraz użyję tego słowa. Wydaliśmy 4 miliardy 700 milionów złotych z kasy państwowej, ale nie wiemy tak naprawdę, o ile skurczyłyby się też przychody podatkowe, gdyby te paliwa były droższe, bo naturalnie ludzie tankowaliby mniej, a jeśli tankowaliby więcej, to tak jak pan zauważył, mniej zasobne byłyby koszyki w sklepach. To jest zawsze ta zasada naczyń połączonych. Ja jestem ciekawy, o ile mniej więcej procentowo powinniśmy pomniejszyć tę kwotę, którą podałem, bo pewnie straty byłyby w sytuacji, gdyby tego CPN-u nie było również.
0: Na pewno tak. Ja nie podam państwu też takich dokładnych szacunków, ale pewnie jest to do zrobienia. Wydaje mi się jednak, że też to jest naturalne, że jeżeli cena jakiegoś dobra rośnie w gospodarce rynkowej, no to my zmieniamy nasze zachowania. U nas właśnie nie zmieniły się one tak jak bardzo, jak w innych krajach europejskich, gdzie pewnie kierowcy tankowali mniej przez wyższe podwyżki cen. I to akurat wydaje mi się, że jest korzystne. My być może mieliśmy wręcz nadmierną konsumpcję, nie tylko Polaków, ale podejrzewam, że szczególnie w tych miejscach przygranicznych, gdzie odwiedzali nas obcokrajowcy, co w skrajnym przypadku mogło doprowadzić, przecież na początku programu CPN były takie dyskusje, czy to nie doprowadzi do jakichś niedoborów. Mieliśmy przypadek Węgier, gdzie wprowadzono wręcz już chyba po raz drugi, bo pamiętam, że sam kiedyś przejeżdżałem i też byłem tego ofiarą, czyli takie ceny osobne dla Węgrów i ceny osobne dla osób przyjezdnych. Więc pamiętajmy, że w sytuacjach niedoborów cena też no, pełni rolę takiego kontrolera ruchu i można przesadzić w drugą stronę. To znaczy zbyt tanie paliwo mogłoby doprowadzić po prostu do tego, że nikt by finalnie nie zatankował i byśmy widzieli no, obrazki, które dziś obserwujemy w różnych rosyjskich miastach.
1: A nie ma pan wrażenia, że faktycznie u nas przy tych zapewnieniach, że te magazyny paliw gotowych są pełne, to ta turystyka zakupowa, ci niemieccy kierowcy, czescy kierowcy, którzy przyjeżdżali do Polski tankować tutaj swoje samochody, ona też in plus wpływała, no bo ten 8-procentowy niższy VAT, ale jednak zostawał nad Wisłą.
0: Na pewno ten koszt netto nie jest tak duży jak te 4,7 miliarda złotych, to fakt, ale to rodziło te ryzyka niedoborów i wydaje mi się, że na przykład propozycja, o której usłyszeliśmy na początku, czyli żeby przedłużać obniżki podatków, mogłaby takie ryzyka zwiększać. Oczywiście ten podaż surowca rośnie na świecie dzięki sytuacji geopolitycznej, więc być może tutaj to ryzyko już nie jest tak duże, ale no ta cena byłaby wtedy nienaturalnie sztuczna, utrzymywana przez kolejny długi okres, kiedy no ceny w Unii Europejskiej, w krajach ościennych no są ewidentnie wyższe i myślę, że też no sytuacja finansów publicznych na to nie pozwala. Myślę, że przy takiej cenie ropy już Unia Europejska by też tak przychylnie nie patrzyła, patrząc na to, że jesteśmy jednak w procedurze nadmiernego deficytu i musimy w jakimś horyzoncie czasowym spełniać kryteria, których wymaga na nas także prawo europejskie.
1: Ale wracając do starego cytatu doskonale znanego, umarł król, niech żyje król, czyli CPN został wygaszony, no to może nowy CPN wypadałoby stworzyć. Tak właśnie politycy PiS twierdzą, że faktycznie do 30 września ten mechanizm powinien zostać przedłużony, bo kiedy patrzę tutaj w ogólne założenia, to jest dokładnie kopiuj wklej to, co było w CPN-ie, czyli obniżenie VAT do 8%, no i obniżka akcyzy.

No i koszty dlatego też są podobne. Myślę, że nie ma na to przestrzeni, bo właśnie ta cena paliwa jednak, kiedy wprowadzaliśmy pierwszy CPN, wynosiła w szczytach ponad 110 dolarów za baryłkę. Mhm. Teraz jest to 70 dolarów z jakimiś szansami na to, że będzie to dalej spadać, więc no, sytuacja diametralnie się zmieniła. Nie ma uzasadnienia takiego ekonomicznego.

0: akcyjne promocje. Myślę, że to nas czeka. Ta oferta jest coraz większa, więc to jest jakiś ratunek dla konsumentów podróżujących, czy to na polskie, nad polskie morze, czy w góry.
1: Pan wspomniał o tym gigancie z polskiej giełdy i państwowej firmie, ale właściwie mamy cały katalog firm, które za pośrednictwem aplikacji oferują takie swoje mini CPN-y, czyli tutaj obniżka o 35 groszy, a jak ktoś kupi sobie bułeczkę z parówką, no to jeszcze tam parę groszy mniej. Taka transakcja wiązana, sporo tych promocji, a zatem ta przestrzeń taka po stronie tej marżowej istnieje na obniżkę cen paliw. Jak pan sądzi?
0: Na pewno istnieje i będzie teraz większa, ponieważ ta marża będzie już bardziej elastycznie kształtowana na rynku. No była przez 3 miesiące sztucznie utrzymywana czy hamowana przez tą politykę regulowania cen. Jednocześnie no myślę, że tutaj na rynku też zadziała konkurencja. Tych marek stacji benzynowych jest wiele, więc będą zachęcać klientów do tego, żeby ich odwiedzać i te mechanizmy no, w jakiś sposób bardziej rynkowe sprawią, że to paliwo będziemy mogli tankować nieco taniej.
1: To spójrzmy na rynek ropy naftowej, bo w tej chwili faktycznie widzimy potężną przecenę. Ja przypominam sobie takie analizy, że jeżeli dojdzie do traktatu pokojowego w Iranie, to jest szansa na to, że ropa spadnie do okolic $80. Pamiętam, bo to nie była tylko jedna taka analiza. Dzisiaj to się dzieje, tego pokoju jeszcze formalnie pieczątki tutaj nie mamy, ale ropa już kosztuje ta WTI $67. Jak tak dalej pójdzie, to i ropa Brent zejdzie nam poniżej $70. W tej chwili $70.71, kiedy prowadzimy tę rozmowę. Widzi pan szansę na to, biorąc pod uwagę też ograniczony popyt na ropę w ogóle na świecie, w gospodarce, że możemy szybko wrócić do tych poziomów cen ropy, jakie obserwowaliśmy przed 28 lutego?
0: Na pewno jest na to szansa. Oczywiście to nie będzie podobać się krajom, niektórym krajom OPEC, które być może będą dążyć do jakiegoś ograniczenia tutaj podaży, aczkolwiek są zapowiedzi raczej w drugą stronę, że ma zostać zwiększone wydobycie. Coś, co jest korzystne także dla Polski i polskich konsumentów, to jest kalendarz polityczny. W Stanach Zjednoczonych jesienią 3 listopada są wybory połówkowe i myślę, że to jest bardzo silna motywacja dla administracji prezydenta Trumpa, żeby jednak ceny ropy na świecie, a tym samym na stacjach paliw w Stanach Zjednoczonych były w miarę stabilne i możliwie niższe, a że jest to dobro globalne paliwo, no to my też będziemy niejako rykoszetem na tym korzystać, więc do listopada myślę, że będzie duża presja, żeby jednak poszukiwać porozumienia, żeby dążyć do tego, do też może jakiejś presji na przynajmniej część członków OPEC, żeby to wydobycie zwiększać, co będzie działać korzystnie także na konsumentów w Polsce, więc ta polityka amerykańska tutaj akurat może się pozytywnie przełożyć na stan naszych portfeli.
1: Dzisiaj ropa tanieje mniej więcej o 1%, jeden z kawałkiem i to jest niesamowite, że tak na dobrą sprawę na dzisiejszą przecenę ropy naftowej wpłynęły dwa słowa. Uwaga, pozytywne postępy, nic więcej. Tyle się dowiedzieliśmy na temat trwających w Dosze rozmów między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Iranu. To jest naprawdę też dość ciekawe, że tutaj inwestorzy cały czas łapią się tych pozytywnych informacji z rynku. My w magazynie Saldo często o tym wspominamy, ale faktycznie widać, że to parcie na pokój po stronie inwestorów, po stronie też rynków no jest potężne.
0: No i myślę, że ten przykład pokazuje, jak bardzo światowa geopolityka wpływa na nasze codzienne konsumenckie życie, więc zakładam, że także polscy kierowcy obserwują, co dzieje się ponadprzeciętnie często na Bliskim Wschodzie. I jest to ważna informacja dla polskiej gospodarki. Pamiętajmy, że oczywiście mamy sezon wakacyjny, więc dlatego myślę, że będzie pewna próba licytacji polityków na to, kto zrobi tutaj jakieś prezenty dla kierowców, bo tych podróży jest naturalnie dużo więcej. Ale no myślę, że tutaj rynek raczej pokazuje, że te ceny powinny spadać. Coś, na co zwrócił uwagę minister energii w swojej wypowiedzi kilka dni temu i co myślę, że jest nie tylko widoczne na tym rynku, to znaczy jak coś rośnie, to rośnie bardzo szybko. Jak ceny na światowych rynkach spadają, to tutaj ci producenci paliw są powolniejsi w wprowadzaniu obniżek, ale byłbym bardzo ostrożny w wprowadzaniu jakichś także mechanizmów regulacyjnych, o których mówił pan minister, że żeby w jakiś sposób wymuszać szybsze obniżki cen, kiedy ceny spadają, bo tutaj jednak te mechanizmy rynkowe są ważne właśnie także jako takie narzędzie dla jednak bezpieczeństwa, tego, żeby no, nie doprowadzać do niedoboru.

0: sporów paliw, które byłyby no, katastrofalne w skutkach dla polskich kierowców i polskiej gospodarki.
1: To jeszcze chciałbym pana namówić na taką analizę post factum, bo najlepiej uczyć się na cudzych błędach. I tutaj mamy bardzo ciekawy przypadek. Kiedy informowaliśmy na początku tego tygodnia, że program CPN zmierza do końca, do wygaszenia, to wtedy większość analityków mówiła tak. Ceny paliw na stacjach wzrosną w takim przedziale od 30 do 50 groszy. Nie mniej, nie więcej. Program został wygaszony, przyszedł 1 lipca i mamy 80, gdzie nie, gdzie 90 groszy. Z czego może wynikać takie niedoszacowanie?
0: Myślę, że jest tu też jakaś naturalna skłonność na przykład właścicieli stacji paliw, o których już rozmawialiśmy, że jednak było to dla nich obciążenie, żeby w jakiś sposób sobie skompensować ten okres trzymiesięcznych marsz, de facto trochę ściskanych i regulowanych przez państwo. Co tylko przypomina, że popularne także w ekonomii powiedzenie, że nie ma darmowych obiadów. Tutaj także się spełnia coś, co wydawało nam się wspaniałe, niższe ceny. Później niesie za sobą także jakieś koszty, także związane z tym, że ta podwyżka jest czasami wyższa niż wynikałoby z tylko samej powrotu do standardowego VAT-u i standardowej akcyzy, tak? Bo pamiętajmy, że my tutaj nie mówimy o podwyżce, tylko powrocie do normalności. Normalnością było 23% i ta wyższa akcyza. Stąd te naturalne, myślę, zachowania po stronie jednak właścicieli w gospodarce także rynkowej, żeby coś sobie tutaj odbić kosztem oczywiście konsumentów. No i myślę, że to zróżnicowanie cen. No my często słyszymy tutaj w serwisach, w gazetach, w mediach te uśrednione stawki, ale pamiętajmy, że one były bardzo mocno uśrednione i ta różnica pomiędzy ceną najtańszą i najdroższą w Polsce przez ostatnie 3 miesiące, no była bardzo wąska. Naprawdę każdy, kto jeździł autostradami, to widział, że pierwszy raz na autostradzie płaci się tyle, ile na przedmieściach Warszawy, Poznania czy Wrocławia. Więc teraz po prostu będziemy te różnice widzieć, co myślę, że po stronie z kolei kierowców sprawi, no że zaczną bardziej kalkulować. Może trzeba na zapas zapankować, może trzeba jakoś się lepiej przygotować do podróży. Myślenie, którego przez 3 miesiące nie mieliśmy, więc znowu będziemy się przyzwyczaić do tych starszych wzorców prowadzenia samochodu.
1: Jest pan prezesem Fundacji Wolności Gospodarczej. Akcentuję to słowo wolności, zatem domyślam się, że tutaj regulowanie cen i jakiekolwiek... No, nie należy pan do zwolenników takich mechanizmów, ale jestem ciekawy, czy w takich sytuacjach, w takiej sytuacji jak teraz mieliśmy do czynienia, ten kryzys na Bliskim Wschodzie, zamknięta cieśnina Ormus, to było konieczne? Są takie momenty, pana zdaniem, że jednak rzeczywiście państwo musi przejąć kontrolę?
0: No mieliśmy tutaj dwie interwencje, bo jedną była obniżka podatków i tu wydaje mi się, że to było w jakiś sposób niezbędne. Pytanie, czy aż tak na tak długi okres, ale druga to było regulowanie cen i tutaj myślę, że trochę przesadziliśmy z tą interwencją. Oczywiście była wtedy obawa, że ceny nie spadłyby tak bardzo, jak chciał regulator, no bo marża byłaby wtedy swobodnie kształtowana. Jednocześnie pamiętajmy, bo to jeszcze jest ważne do rachunku zysków i kosztów, że niedawno przeszła w rządzie już, z tego co pamiętam, w Sejmie ustawa dotycząca podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Z tego będą jakieś wpływy szacowane na 4 miliardy złotych.
1: No i prawie ta dziura się załata.
0: No ale jednocześnie ja pamiętam dyskusję sprzed kilku tygodni, kiedy też rozmawialiśmy o kosztach. Kiedy pierwszy raz zapowiedziano te podatki, to na przykład cena akcji Orlenu no, spadła dość drastycznie i wtedy zaczęli odzywać się na przykład akcjonariusze Orlenu. I to nie tylko jakieś wielkie firmy inwestycyjne, koncerny i tak dalej, tylko po prostu zwykli kowalscy oszczędzający na giełdzie papierów wartościowych, czy w funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych. To był koszt, który ponieśliśmy, więc właśnie te korzyści są często widoczne, kiedy tankujemy, a koszty, tak jak teraz na przykład trochę wyższa podwyżka cen paliw, niż byśmy oczekiwali, czy koszty dla akcjonariuszy, są często dość ukryte i o nich często zapominany w tych rachunkach zysków i strat.
1: To na koniec tak bardzo krótko. W połowie lipca poznamy dane, już takie pełne dane inflacyjne za czerwiec. Przypomnę, to 2,5%. To jest tylko wstępny odczyt, ale mnie bardzo interesuje ten odczyt, który poznamy pod koniec lipca, czyli ten odczyt już za lipiec. Bardzo może nam inflacja skoczyć przez odejście od CPN-u?
0: Nie będzie to gwałtowny skok. Myślę, że większość prognoz pokazuje, że to będzie gdzieś w granicach 3%, czyli pewnie troszkę znowu odejdziemy od tego celu. Tak samo zresztą sierpień, ale myślę, że potem nadejdzie no taka stabilizacja także dzięki tej geopolityce, tak jak powiedziałem. 3 listopada raczej powinniśmy być spokojni dzięki polityce amerykańskiej o to, że no nic drastycznego na Bliskim Wschodzie nie powinno się

0: się wydarzyć.
1: Pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, to był magazyn Saldo Ekstra, a wydanie popołudniowe o godzinie 17:47. Już teraz bardzo zapraszam.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Podcast polityczny Polskiego Radia.
11: Czy to nie za szeroko idzie?
12: Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy?
13: To jest polityczność tej sprawy.
10: Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia,
14: Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski,
10: analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, a swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest
14: i czy leci z nami pilot.
10: Strefa wpływów. Podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Handel ciałami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Kierownik prosektorium zwolniony, szef MSWiA chce wyjaśnień. Porzeczki ugotowały się na krzakach, kukurydze zniszczyły gradobicia. Rolnicy liczą straty po burzach i upałach. Bez bucy z tlenem i na nartach, tak Andrzej Bargiel zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie. Minęła 13, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Są bulwersujące, wymagają wyjaśnień. Tak o nowych ustaleniach w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chodzi o ustalenia Onetu na temat handlu ciałami i łapówek w prosektorium tego szpitala. Z kolei portal Zero napisał, że kierownik prosektorium promował firmę pogrzebową wspólniczki i publikował zdjęcia ciał w mediach społecznościowych. Winni muszą zostać ukarani, mówi minister Kierwiński.
2: To szpital chyba w zeszłym roku złożył 2 wnioski do prokuratury o zbadanie tej sprawy. Wiem, że prokuratura zajmowała się, chyba w jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
1: Szpital Południowy zwolnił już w trybie natychmiastowym i bez wypowiedzenia koordynatora prosektorium. W oświadczeniu placówki czytamy, że były już kierownik dopuścił się tu, cytat, ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Związków pracowniczych. To nie jedyne nieprawidłowości w tym szpitalu. Wcześniej wyszło na jaw, że kierujący SOR-em młody lekarz bez specjalizacji tylko w zeszłym roku zarobił ponad

0: 1,5 miliona złotych. A jak naprawić system zdrowia? O tym posłowie Koalicji Obywatelskiej porozmawiają dziś z ministrą zdrowia i szefem NFZ-u. W grę wchodzą m.in. limity czasu pracy lekarzy, a także ich zarobków. Początek spotkania za 2 godziny. Rolnicy szacują straty po upałach i burzach z gradem. Te w niektórych regionach sięgają 100%. Najgorzej jest w sadach jagodowych. Porzeczki dosłownie ugotowały się podczas upałów, mówi jeden z mazowieckich rolników.
1: Mogę nawet powiedzieć jedną historię. Babcia z ciocią wyszły na taras i nieopodal 5 metrów od las przegradzający były porzeczki. Usiadły i zaczęły czuć, ktoś zaczął już kompot gotować. Ale po chwili się domyśliły, że normalnie na krzakach zaczął się gotować porzeczka. I ten zapach stamtąd wynika.
0: Podobnie było z agrestem. Z dużymi problemami mierzą się też rolnicy zajmujący się uprawą zbóż i kukurydzy. Uprawy ucierpiały w gradobiciach. Tak jest m.in. na południu Wielkopolski w okolicach Śremu i Leszna. Teraz Francja i pożary po fali rekordowych upałów. Walka z ogniem trwa na południu kraju, w kilku miejscach nad Morzem Śródziemnym. Akcji nie ułatwia silny wiatr. Relacja Stefana Folcera.
2: Takiego scenariusza obawiano się we Francji po najgorętszym tygodniu w historii pomiarów. Osiągający w porywach 90 km na godzinę wiatr znacząco zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. W 6 departamentach nad Morzem Śródziemnym ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. I właśnie tam w ostatnich godzinach musieli interweniować strażacy. Największy pożar pojawił się w pobliżu Montpellier, gdzie ogień strawił około 1000 hektarów. Z żywiołem walczy około 800 strażaków, jednak według lokalnych władz sytuacja jest już opanowana. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano kilkuset mieszkańców okolicznych miejscowości. Co najmniej 2 pożary wybuchły także w okolicach Marsylii. Jeden z nich objął około 250 hektarów, a do jego ugaszenia skierowano samoloty gaśnicze. Pożary w tych rejonach zniszczyły magazyny i pojazdy, ale nie ma ofiar. Walkę z pożarami angażują się także inne europejskie kraje. Na południe Francji przybyło już około 100 strażaków z Grecji i Rumunii. Stefan Folcer, Polskie Radio.
0: Sukcesem w walce z przemytnikami z Ameryki Południowej chwali się Straż Graniczna. Funkcjonariusze odkryli sposób ich działania, a to doprowadziło do przechwycenia kilkuset kilogramów kokainy i 1200 kilogramów marihuany. Jeden ze statków z narkotykami przypłynął do Gdyni z Chile, mówi komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirał Andrzej Prokopski.
3: Wytypowaliśmy kontenery, w których znajdowały się panele podłogowe. W tych panelach były ukryte narkotyki. W sumie wyszło 440 kg kokainy, czarnorynkowej wartości ponad 120 milionów.
0: A w ostatniej akcji przeprowadzonej przez Morski Oddział Straży Granicznej przechwycono narkotyki z Tajlandii, które przewożone były w cegłach. W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat. 6 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Na koniec o wyjątkowym osiągnięciu naszego rodaka. Andrzej Bargiel zdobył 9 co do wysokości szczyt globu, 8-tysięcznik Nanga Parbat. Zrobił to bez wspomagania tlenem z buty, a ze szczytu zjechał na nartach. Polak jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie, a jest ich 5. Gratulujemy i czekamy na kolejne niesamowite wyczyny Andrzeja Bargiela.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W pogodzie dużo spokojniej niż w ostatnich dniach. Odpoczywamy zarówno od upałów, jak i groźnych burz. Zagrzmi dziś jedynie na południowym wschodzie, ale zjawiska nie powinny być gwałtowne. Wszędzie może za to popadać przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na wybrzeżu do 27 na zachodzie i w centrum.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na południowym wschodzie, w województwach podkarpackim i lubelskim, obowiązuje alert dotyczący gwałtownych wzrostów stanów wód. Na znacznym obszarze Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat. Reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Promocja.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 8 minut po godzinie 13.
2: Stan dnia.
5: Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do godziny 16, a zaczynamy od 120 miliardów złotych. To suma nieprawidłowości, które wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas audytu wydatków środków publicznych podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Wyjaśnij nam, na czym te nieprawidłowości miałyby polegać. No i oczywiście druga kwestia, jak na te doniesienia reagują politycy, posłowie.
6: Audyt Krajowej Administracji Skarbowej dotyczył wydatkowania środków publicznych w 167 podmiotach. W toku działań ujawniono nieprawidłowości takie jak naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innej pomocy publicznej. Inne nieprawidłowości to m.in. nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby, czy wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystania. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że te ustalenia są nieprawdziwe. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości celem działań KAS jest po prostu zaspokojenie apetytów najtwardszego elektoratu koalicji rządowej.
7: Gdyby okazało się, że nawet mniejsze sumy zostały w jakiś sposób, nie wiem, wykradzione z systemu finansów publicznych, to już dawno ci, którzy to zrobili, powinni ponieść odpowiednią karę. Nic takiego nie ma. Trzeba coś dać silnym razem i innym ludziom radykalnym ze środowiska Romana Giertycha, więc tego rodzaju rzeczy są ciągle publikowane.
6: Kwota tych nieprawidłowości to, tak jak wspomniałeś, 120 miliardów złotych. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy mówi, że te dane porażają, a jeśli chodzi o linię obronną Prawa i Sprawiedliwości, to poseł Nowej Lewicy mówi, że przypomina mu się postawa bohaterów jednej z polskich produkcji filmowych z lat 90.
8: Zawsze mi się przypomina film Młode Wilki i słynny cytat, jak cię złapią za rękę na kradzieży, to mów, że to nie twoja ręka. I dokładnie taką samą politykę stosuje Prawo i Sprawiedliwość. Wiedziałem, że taka jest skala. Pytanie też, czy to wszystko zostało wykryte. Obawiam się, że jeszcze nie.
6: W związku z tymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów KAS skierowano do prokuratury 250 zawiadomień. One dotyczą możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych. Jednocześnie 127 zawiadomień skierowano do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. One dotyczą naruszenia dyscypliny właśnie finansów publicznych.
5: Bardzo dziękuję. Michał Fabisiak wprost z sejmowych korytarzy.
2: Komentarz.
5: 11 minut po godzinie 13. Teraz naszym gościem jest pan dr Dominik Szczepański, politolog, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
5: Panie doktorze, to zacznijmy w takim razie od tej informacji, o której mówił przed chwilą nasz korespondent. 120 miliardów złotych nieprawidłowości, które zostały wykryte przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Mowa oczywiście o środkach publicznych wydawanych za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiam się, czy dziś tak naprawdę tego typu informacje jeszcze na kimkolwiek robi wrażenie.
9: Myślę, że nie. I to jest chyba zasadnicza część, która powinna wybrzmieć bardzo mocno w tym naszym komentarzu dzisiejszym. Po pierwsze dlatego, że ta afera

0: została wykryta bardzo późno. Tak naprawdę przypomnijmy, że rządzący rządzą już prawie 3 lata, więc ten czas na wykrywanie takich afer był znacznie wcześniej. Musimy sobie zadać pytanie tak naprawdę, ile jeszcze takich informacji się pojawi, na ile one będą rzeczywiście weryfikowane. Ja tutaj słyszałem komentarz reprezentanta i prawej strony sceny politycznej, ale także obecnego obozu władzy, więc mamy do czynienia z jednej strony z rzeczywistym ujawnieniem działań, nieprawidłowości, które miały miejsce za rządów Zjednoczonej Prawicy. Natomiast byli politycy właśnie tego obozu rządzącego tłumaczą się tak naprawdę, że skoro ta afera została wykryta tak późno, to osoby odpowiedzialne za tą aferę dawno powinny siedzieć. Zarzutów jeszcze nie przedstawiono. Myślę, że tak naprawdę zarzutów możemy się jeszcze spodziewać. Pytanie tylko, jak głęboko sięga ta afera i jakich jeszcze informacji udzielą nam prokuratorzy oraz zainteresowane tą sprawą media.
1: W takim razie będziemy czekać. To teraz kolejne tematy. I chciałoby się powiedzieć, że jesteśmy świadkami już właściwie nie afery, a pewnego serialu dotyczącego Szpitala Południowego, bo wszystko zaczęło się od pewnego młodego lekarza i jego niebotycznie wysokich zarobków. Potem dochodziły kolejne ciekawe rzeczy, kolejne doniesienia, kolejne odsłony tej afery. Teraz mamy no, coś, co nie wiem, czy nie przebija przynajmniej części tych dotychczasowych informacji. Mianowicie mowa o prosektorium działającym w Szpitalu Południowym. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał już umowę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora tego prosektorium. Przypomnijmy, że ta decyzja zapadła po publikacjach w mediach. Chodziło o, no, mówiąc wprost, nielegalny proceder handlu ciałami zmarłych. Ten lekarz, ten pracownik wspierał firmę pogrzebową należącą do jego partnerki. Zastanawiam się, co jeszcze może tak naprawdę wypłynąć przy okazji Warszawskiego Szpitala Południowego? No bo wydawałoby się, że po tych dwóch, trzech, czterech pierwszych informacjach, no to już będzie koniec, że tam już nie może być niczego więcej. No okazuje się, że jednak rzeczywistość nas przerosła.
0: Panie redaktorze, tak naprawdę trudno o taki merytoryczny komentarz w sytuacji, kiedy tak naprawdę dochodzi do takiego poważnego naruszenia zarówno kwestii lojalności wobec szpitala, poszanowania godności osoby zmarłej, a także bólu, który dotyczy osób, których zmarli przebywali w tym szpitalu. Myślę, że tak naprawdę to jest chyba tylko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej i kwestia tak naprawdę porządnego audytu, który mógłby doprowadzić do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych nie tylko ze sprawą lekarza, o którym pan redaktor wspomniał, ale także kwestii tego prosektorium i pracownika odpowiedzialnego za kierowanie tą jednostką. Nie znajduję słów tak naprawdę na działania, które miały na celu właśnie takim handlowaniem ciał, przekupywaniem tak naprawdę pracowników zakładu usług pogrzebowych, którzy te ciała odbierali i jeszcze z tego tytułu dokonywali stosownych opłat w tej sprawie. Natomiast chyba najbardziej bulwersująca jest kwestia takich publikowania zdjęć, które miały miejsce w internecie. Głównie chyba w mediach społecznościowych, z tego co gdzieś tam się przebiło w mediach, które tym tematem są mocno zainteresowane. Ja nie znajduję słów tak naprawdę na opisanie skali tego zjawiska. Nie wiem tak naprawdę, co się działo w głowie tego młodego człowieka. Chyba tylko i wyłącznie chęć zysku, ale ona była taka pozbawiona całkowicie emocji takich zwyczajnie ludzkich. Jakiegoś takiego utożsamienia się z bólem, cierpieniem osób, które no, dotknęła taka strata niepowetowana.
1: No ale jest jeszcze jedna rzecz, która też może dziwić, bo mamy niebotyczne zarobki, mamy ilość godzin przepracowanych przez tego człowieka, który nadzorował SOR, tego młodego lekarza, tak. Które w żaden sposób, no, nie da się tego matematycznie złożyć tak, żeby jakikolwiek normalnie pracujący człowiek był w stanie tyle przepracować. Tym bardziej, że potem pojawiły się informacje mówiące o równie ciekawej liczbie godzin przepracowanych w innym szpitalu, w szpitalu brudnowskim. Mieliśmy korekty dotyczące tych faktur wystawianych przez tego lekarza. Potem mieliśmy doniesienia innego lekarza, który był skonfliktowany z tym szpitalem i był również skonfliktowany z tym ordynatorem, więc oczywiście trzeba brać na to poprawkę, no ale to co przekazał ten sygnalista było porażające. Teraz dochodzą do tego nowe odsłony, czyli mamy między innymi właśnie kwestię tego prosektorium. Tego nikt przez lata, przez miesiące nie widział, nie zauważał?
0: albo nie chciał zauważyć. Znaczy ja myślę, że mamy tak naprawdę do czynienia z głębokim takim marazmem, z koniecznością przeprowadzenia głębokiej reformy służby zdrowia. Szacunki, które podawał

0: zdaje się, że na chyba konferencji prasowej premier Donald Tusk wskazywały, że ten lekarz, o którym pan redaktor wspomniał, pracował nieprzerwanie przez około 17 godzin dziennie, codziennie, każdego dnia.
1: Ale tylko w tym jednym szpitalu, a potem doszedł jeszcze drugi.
0: No właśnie, więc to tak naprawdę pokazuje skalę nieprawidłowości i także takiej etatowości. Ale ja chcę podkreślić jedną ważną rzecz, że ponieważ ta afera z tego szpitala południowego jakby odbiła się szerokim echem w mediach, cierpią na tym inni lekarze, którzy w żaden sposób z tą aferą nie są związani. Ja byłem na takim spotkaniu, w ramach którego wypowiadała się stomatolog, która mówiła o tym, że no właśnie, po uruchomieniu czy po ujawnieniu tych informacji dotyczącej tej afery, zarobki diametralnie spadły dosłownie o połowę. Więc jeżeli jakikolwiek lekarz prowadzący prywatną praktykę miał podpisaną umowę z NFZ-em, to nomen omen właśnie ujawnienie tej afery skutkowało między innymi tym, że obrywało się tak naprawdę lekarzom, którzy z tą aferą nie mają kompletnie nic wspólnego. Jest to próba z jednej strony chyba łatania dziury budżetowej, a z drugiej strony właśnie pokazuje pewną patologię, która dotyczy no, w sporej mierze służby zdrowia. Dotyczy ona w tym konkretnym przypadku osób zatrudnionych przez szpital, natomiast nikt nie bierze pod uwagę tej drugiej strony, czyli pacjentów, którzy czekają miesiącami na kolejki. Dostęp do lekarzy w ciąży jest utrudniony. Nie ma chyba takiej złotej recepty, takiego złotego środka, który doprowadziłby do magicznego uzdrowienia tej służby zdrowia i tak naprawdę to wszystko jest w rękach rządzących. Pytanie tylko na to, czy potrafią znaleźć na to siły, środki finansowe i czy są na to możliwości.
1: To jeżeli chodzi o reformy służby zdrowia, o tym będziemy jeszcze na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiać, ale w tym wszystkim pojawiają się kolejne odsłony już nie dotyczące samego szpitala, ale no będące takimi właściwie chyba już samodzielnymi wątkami, które bardzo ciekawie się rozwijają. Bo myślę na przykład o tych wpisach czy też komentarzach szefa Naczelnej Izby Lekarskiej, który napisał, że z lekarzami jeszcze nikt nie wygrał. Ciężko nie odbierać tego jako takiego przesłania wobec rządzących. Mamy znów kolejną odsłonę różnych ciekawych informacji. Tym razem te informacje dotyczą pani minister zdrowia i takiej dosyć pokaźnej kwoty, która wpisała w swoim rozliczeniu, która nie była szczegółowo opisana. Dopiero dziennikarze zaczęli zadawać pytania. Okazało się, że to jest odszkodowanie za rezygnację z pracy w państwowym szpitalu, a powodem tej rezygnacji to jest oczywiście kwestia unikania konkurencji. Było przejście na stanowisko minister zdrowia, co może wywoływać daleko idące wątpliwości. Tym bardziej, że mówimy o kwocie kilkuset tysięcy złotych wypłaconej z budżetu państwa, jakby na to nie patrzeć.
0: To prawda. Myślę, że tak naprawdę chyba kwintesencją tego komentarza, które powinniśmy tutaj zawrzeć, były słowa pana redaktora, które pan przytoczył, mianowicie, że z lekarzami nikt nie wygrał. I to jest tak naprawdę punkt odniesienia, którym powinni zająć się politycy obozu rządzącego. Powinni te kwestie po pierwsze uregulować, po drugie wskazać, no właśnie, kwestie chociażby tych zakazów konkurencyjności, liczby godzin, stawek, które powinny być w jakimś stopniu uśrednione. Natomiast pamiętajmy też o sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy lekarze nieraz kiedy jest niedobór lekarzy tak naprawdę i niektórzy lekarze są zmuszeni wykonywać ponad swoje siły tak naprawdę zlecenia, które pozwalają ratować ludzkie życie. Myślę, że to jest kwestia, która będzie się jeszcze rozwijała i o której będzie bardzo głośno w mediach. Natomiast tak naprawdę w jakim kierunku to wszystko się potoczy, to co ma miejsce właśnie w związku ze służbą zdrowia i tymi problemami, o których media regularnie informują. No chciałbym, żebyśmy znaleźli jakiś złoty środek, taki, który by spowodował no właśnie rozwiązanie tych takich najbardziej palących problemów. Ale myślę, że tutaj
1: to chciałem przerwać, przepraszam, bo myślę sobie, że jeszcze jeżeli chodzi właśnie o te sposoby na reformowanie służby zdrowia, to będziemy o tym dyskutować. Natomiast pana chciałem zapytać jednak o ten wydźwięk, czy też te konsekwencje polityczne, bo jeżeli chodzi o te sondaże, które się w ostatnich dniach pojawiły, to jest lekkie drgnięcie Platformy Koalicji Obywatelskiej w dół. Pytanie, czy to już jest efekt właśnie tego wszystkiego, o czym mówimy, czy tak naprawdę ten efekt dopiero przyjdzie?
0: Ja myślę, że ta druga opcja, czyli ten efekt dopiero przyjdzie. Pamiętajmy, że obecna formacja rządząca, czy formacje rządzące zaliczają permanentny spadek notowań. Także kwestie zaufania społecznego wobec rządzących są chyba najgorsze w historii. I tych notowań złych tak dawno wcześniej nie było. Ale jeżeli pan redaktor nawiązuje do tego obecnego sondażu partyjnego, który niedawno się ukazał, to rzeczywiście mam do czynienia z drgnięciem, a więc z tym spadkiem poparcia dla głównych formacji politycznych, dla Koalicji Obywatelskiej. Zdaje się to chyba 0,1 dla Prawa i Sprawiedliwości. Ten spadek też jest dosyć mocny. Co najważniejsze, to poparcie maleje także dla Konfederacji Sławomira Mentzena. Tam jest spadek poparcia o 1,5%. Natomiast rośnie cały czas poparcie dla Grzegorza Brauna. Mamy tak naprawdę 5 partii. w nowym parlamencie.

0: według tego sondażu, który jest teraz, ale musimy pamiętać o tym, że towarzyszą tym wszystkim sondażom także dyskusje dotyczące powołania nowych formacji. Jest zapowiedź powołania Konfederacji Light przez Ryszarda Petru. Nie tak dawno swoje stowarzyszenie powołała pani europosłanka Zarączkowska, która powołała stowarzyszenie o nazwie Biało-Czerwoni, które idealnie wpisuje się w tą narrację polityczną budowania wielkiego obozu politycznego wokół osoby prezydenta Karola Nawrockiego. Więc tak naprawdę my jeszcze nie wiemy, na ile pojawienie się tych nowych formacji przełamie monopol tych głównych partii, które teraz rywalizują i na ile tak naprawdę spowoduje to pojawienie się w parlamencie nowych podmiotów politycznych, które będą tym języczkiem uwagi.
1: A na ile może być tak, że tak naprawdę te podmioty nie będą w stanie zdobyć odpowiedniego poparcia? No bo mówimy albo o 5%, albo o 8%, w zależności od tego, jak te podmioty będą startować, w jakiej formie będą startować w wyborach. Czy prędzej nie dojdzie do sytuacji, w której te różne podmioty tak naprawdę będą podgryzać tych większych graczy, same się nie dostaną, a tych większych osłabią?
0: Ale to jest zawsze taka strategia, dlatego że tak naprawdę mamy bardzo wyraźnie spolaryzowaną scenę polityczną. Mamy ten taki duopol, który występuje od 2005 roku permanentnie, czyli duopol PO-PiS tak naprawdę. I myślę, że to, o czym pan redaktor słusznie wspomniał, to podjadanie, podbieranie sobie wzajemnego elektoratu, ono osłabi tak naprawdę tylko te mniejsze podmioty polityczne. Nie chcę ich brutalnie nazywać planktonem, ale takiego zwrotu należałoby użyć przy jednoczesnym wzmocnieniu tak naprawdę dużych partii, które w ostatecznym rozrachunku tylko zyskają to, że te mniejsze partie się nie dostały, a to znowu przełoży się na wzrost liczby mandatów. Ja tylko przypomnę jedną rzecz tutaj w takim kalkulatorze wyborczym, który opracował pan profesor Jarosław Flis, jakby wyraźnie widać, że tak naprawdę niezależnie od tego, które partie obecnie teraz weszłyby do parlamentu, to zarówno Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość nie mogą liczyć na samodzielne rządy. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli do tego parlamentu dostałaby się Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą, to ona ma około 215-216 mandatów. Natomiast gdyby udało się zawiązać takie porozumienie pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacją Sławomira Mentzena i Konfederacją Grzegorza Brauna, to tych mandatów jest lekko ponad 260, a więc to jest ta stabilna większość, która doprowadziłaby być może do zawiązania nowej koalicji rządowej.
1: No, pytanie tylko, czy to jest stabilna większość? Czy to byłaby stabilna większość?
0: No właśnie chciałem to jakby podkreślić, że to nie będzie na pewno stabilna większość, bo zbyt dużo różnice programowe, ideologiczne, personalne doprowadziłyby do permanentnych tarć i ta koalicja mogłaby w dłuższej perspektywie nie przetrwać pełnej kadencji.
1: To jeżeli pan pozwoli, kolejny temat. To, co wydarzyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, potwierdza polityczny charakter tej sprawy. To jest wpis Zbigniewa Ziobro, który komentował w ten sposób decyzję dotyczącą utrzymania tymczasowego aresztowania, nakazu tymczasowego aresztowania. Był minister sprawiedliwości ocenił, że całe postępowanie miało fasadowy charakter i było przykładem nadużyć oraz podwójnych standardów, a sąd podkreślał, że zarzuty ciążące na Ziobrze dotyczą przestępstw, gdzie wchodzi duża szkoda, gdzie chodzi o dużą szkodę wyrządzoną Skarbowi Państwa. Ta decyzja sądu może być też podstawą do wystąpienia z odpowiednim żądaniem do strony amerykańskiej o wydanie Zbigniewa Ziobry. Jak komentować tę decyzję sądu, bo ona chyba nie jest raczej zaskoczeniem?
0: Myślę, że nie jest zaskoczeniem dla nikogo, kto obserwuje tę sprawę, która dotyczy właśnie byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Myślę, że w dłuższej perspektywie strona polska wystąpi do strony amerykańskiej o wydanie tak naprawdę Zbigniewa Ziobry. Natomiast myślę, że dla samego Prawa i Sprawiedliwości, bo rozpatruję to przez pryzmat głównie także spraw partyjnych, jest to przede wszystkim bardzo duże obciążenie i chyba dla samej partii, ale także dla samego polityka lepszym byłoby stawienie się przed wymiarem sprawiedliwości, pokazanie twarzy tak naprawdę, że tutaj nie przestaje uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, tylko że jednak staje, broni się na podstawie posiadanych przez siebie materiałów i to by było zasadne. Natomiast rzeczywiście te zarzuty, które zostały podtrzymane, sąd utrzymał ten tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Pamiętajmy także, że w grę wchodzi także procedura, która wciąż trwa, jeżeli chodzi o ten europejski nakaz aresztowania. Myślę, że w dłuższej perspektywie strona polska, tak jak wcześniej wspomniałem, wystąpi do strony amerykańskiej o możliwość tak naprawdę odesłania deportacji Zbigniewa Ziobry do Polski i wtedy rzeczywiście być może by się udało, że polityk ten stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To jest jednak długa perspektywa i ja osobiście uważam, że w tej kadencji obecnej formacji rządzącej to się nie uda.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo tu możemy mówić o tym, że zaskoczenia nie było. Natomiast czy zaskoczeniem była dla pana decyzja prokuratury okręgowej w Warszawie, która kilka dni temu

0: temu poinformowała, iż umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wieszczyń inwestycji w centrum stolicy, z którą to inwestycją powiązana była spółka Srebrna. Ta decyzja, dodajmy, bo to jest też bardzo ciekawe, wywołała bardzo ostrą krytykę ze strony Romana Giertycha, który stwierdził, że ta decyzja jest świadectwem, iż w wymiarze sprawiedliwości w prokuraturze cały czas mamy do czynienia z działaniem, czy też z podejmowaniem decyzji politycznych i to jest świadectwo tego, iż zarówno w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i w prokuraturze Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma olbrzymie wpływy i to właśnie dzięki tym wpływom zapadła taka, a nie inna decyzja. Te słowa spotkały się oczywiście z natychmiastową odpowiedzią ze strony ministra sprawiedliwości, a także prokuratora generalnego. No doszło dosyć takiego zaskakującego spięcia polityków, którzy no, wydawałoby się są po tej samej stronie barykady, a okazuje się, że być może niekoniecznie.
1: To prawda, tylko musimy pamiętać, że ta sprawa oprócz postępowania, które prowadziła prokuratura okręgowa w Warszawie, ma także ogromny wydźwięk polityczny i medialny. I myślę, że te kwestie musimy od siebie oddzielić. To, że wcześniejsza prokurator pani Ewa Wrzosek została tej sprawy odsunięta, zdaje się chyba dlatego, że przesłuchiwała panią Barbarę Skrzypek właśnie w tej sprawie, więc była wrogo nastawiona do formacji, ówczesnej formacji sprawującej władzę. Chcę traktować tę decyzję jako decyzję samodzielną prokuratury. Nie doszukuję się tutaj żadnych kwestii dotyczących manipulacji ze strony polityków, osób, które gdzieś tam do swoich stanowisk politycznych doszły dzięki wsparciu poprzedniej ekipy rządzącej. Skoro prokurator stwierdził, że ta sprawa, czy też ten czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, chcę wierzyć jako obywatel, świadomy obywatel, że tak rzeczywiście jest. Natomiast pamiętajmy, że ta sprawa od samego początku budzi ogromne spory polityczne i jeszcze większe spory medialne. Mecenas Giertych, o którym pan redaktor wspomniał, reprezentuje poszkodowanego biznesmena austriackiego, który jest poszkodowany także z tytułu wręczenia korzyści majątkowej, zdaje się, chyba Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ten się do tego nie przyznaje. Chcę wierzyć, że decyzja, którą podjęła prokuratura, jest słuszna, została wydana zgodnie z wszelkimi takimi działaniami, które w tym celu zostały podjęte. Natomiast osobiście uważam, że myślę, że o tej sprawie będzie jeszcze głośno i kwestia tak naprawdę, jakie działania będą podejmowane zarówno przez Romana Giertycha, przez prokuraturę, która być może będzie chciała wznowić to śledztwo. Myślę, że będziemy świadkami kolejnego takiego spektaklu i kolejnych działań, które będą inicjowane zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę.
0: Doktor Dominik Szczepański, politolog, Uniwersytet Rzeszowski. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję, pięknie pozdrawiam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
4: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
5: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Minister energii uspokaja w sprawie cen paliw. Te mogą wkrótce spaść dzięki poprawiającej się sytuacji na rynku surowców, tak uważa Miłosz Motyka. Od wczoraj nie obowiązuje już pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. PiS żąda powrotu do obniżek, ale jak mówi minister Motyka, to PR-owy zabieg.
7: Liczymy, że ceny paliwa niżej teraz będą niższe rynkowo. Ja pamiętam, jak PiS wprowadzał obniżkę VAT-u, wtedy podnosili marże, wtedy podnosili inne części składowe, wobec czego nie było przełożenia obniżki VAT-u na obniżki na stacjach. My wprowadziliśmy skuteczniejszy mechanizm. Więc ze strony PiS-u oceniam to bardziej jako taką wrzutkę polityczną niż działanie, które miałoby ulżyć kierowcom.
6: Prawo i Sprawiedliwość apeluje do marszałka Sejmu o przyjęcie ustawy, która obniży ceny paliw. Miałoby to nastąpić poprzez obniżenie podatku VAT i akcyzy. Służby przejęły marihuanę nielegalnie sprowadzaną do Polski z Tajlandii. Łącznie to tona i 200 kg narkotyku. Marihuanę próbowała przemycić zorganizowana grupa przestępcza, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Z Straż Graniczna w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno zintensyfikowała działania w tym zakresie i efektem jest zabezpieczony prawie tona 200 kg marihuany z Tajlandii przerzucanej przez zorganizowaną grupę przestępczą.

0: przestępczą, próba wprowadzenia tego towaru na terytorium RP.
1: W ciągu ostatnich 6 miesięcy służby zabezpieczyły 2 tony różnego rodzaju narkotyków sprowadzanych do Polski. Pacjenci mogą wykupić leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Od lipca Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ułatwienia w realizacji recept dla chorych. Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak podkreśla, że dzielenie recept jest korzystne, szczególnie dla pacjentów, którzy mają wystawione e-recepty roczne.
2: Mając receptę na kilka, czasami nawet kilkanaście opakowań, pozwoli to pozyskać ten lek w innej placówce, co do tej pory było niemożliwe. Więc jest to bardzo propacjencka zmiana, która myślę, że bardzo szybko zostanie pozytywnie oceniona.
1: Na stronie pacjent.gov.pl można znaleźć mapę aptek, w których można realizować dzieloną receptę. To nie tylko okazja do posłuchania oryginalnej muzyki, ale także warsztaty, wystawy, seanse filmowe czy spotkania autorskie. W Lublinie po raz 19 rozpoczyna się Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Staramy się komponować program tak, by artystki i artyści mieli szansę się wypowiedzieć i pokazać swoją twórczość, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska.
3: To jest festiwal, który jest hołdem dla tych, którzy mają odwagę mówić, mają odwagę stanąć trochę wbrew komercyjnym filtrom, algorytmom, przeciwko terrorowi wskaźników finansowych i sprzedażowych.
1: Festiwal potrwa do niedzieli.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Za 27 minut godzina 14. Wczoraj ukraiński parlament powołał do życia ukraiński Panteon Narodowy. Ma to być kompleks memorialny, w którym honorowane będą postaci z ukraińskiej historii, które przysłużyły się budowaniu niepodległości tego kraju. Choć dokument nie określa jeszcze, kto dokładnie się tam znajdzie, to otwiera możliwość umieszczenia tam m.in. dowódców UPA. To oczywiście rodzi kontrowersje, szczególnie w Polsce. Sprawie przygląda się Paweł Buszko. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Pawle, czy w tym temacie wiemy cokolwiek więcej oprócz tych na razie ogólnych informacji dotyczących tego, jakie będą zasady przyznawania tego tytułu kolejnym postaciom historycznym?
6: Ja przestudiowałem taki wielostronnicowy akt prawny, który wczoraj był przyjęty przez Ukraińską Radę Najwyższą, a ten akt prawny jakby regulujący panteon, ukraiński panteon narodowy. Tam nie ma dokładnego spisu imiennego postaci, które mają być w ten czy też inny sposób uczczone. W ten czy też inny, bo to mogą być tablice pamiątkowe, ale też mogą być ekshumowane z innych na przykład krajów szczątki znanych ukraińskich postaci. Mowa tam o przywódcach ukraińskiej państwowości, działaczach na rzecz niepodległości, dowódcach oddziałów wojskowych. Od na przykład sojuszniczej wobec polskiej armii Petlury po oddziały UPA i o tych oddziałach UPA, o tej możliwości właśnie uhonorowania tych przywódców jest mowa w dokumencie. No i to właśnie z punktu widzenia Polski jest najbardziej kontrowersyjne. Tak jak kontrowersyjne było niedawne przeniesienie do Kijowa szczątków jednego z przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów, Andryja Melnyka. To przeniesienie było wtedy tłumaczone jako właśnie takie nieformalne zainicjowanie tegoż Panteonu Narodowego jeszcze przed takim odpowiednim aktem prawnym. Ten akt prawny wczoraj został przyjęty zdecydowaną większością ukraińskich deputowanych, ale też to było, ta inicjatywa pochodziła od samego Wołodymyra Zełenskiego i była to, przypomnijmy, kolejna kontrowersyjna z punktu widzenia polskiej pamięci decyzja ukraińskiego prezydenta. Poprzednia to nadanie imienia bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. No nie mogło być więc niespodzianki, że ten temat Panteonu znów doleje oliwy do ognia w stosunkach między Warszawą a Kijową. No tak przynajmniej sprawę widzi znany ukraiński historyk profesor Jarosław Hrycak, z którym rozmawiałem. Negatywnie ocenił on decyzję prezydenta Zełenskiego i parlamentu w sprawie Panteonu Narodowego, ale też wskazał na inny problem, zbyt gorączkowych reakcji po polskiej stronie. Ta ustawa była przygotowywana jeszcze w 2015 roku. Z jakiegoś powodu zainteresowano się nią dopiero teraz, już w 5. roku wojny. Myślę, że ta decyzja została podjęta pochopnie i nie przeprowadzono poważnych analiz. Z naszej strony panuje chaos, a po stronie polskiej jest to histeria. Nie widzę tutaj sposobu, w jaki można by to rozwiązać. Mogę jedynie wyrazić z tego powodu swoje ubolewanie.
7: Z tego powodu.
6: W opinii profesora Hrycaka, Panteon w zamierzeniu służyć

0: oczekiwaliśmy przede wszystkim takiej ideologicznej konsolidacji Ukraińców w wojnie z Rosją, no co zresztą wskazywały same ukraińskie władze, ale też no nie mogło być zaskoczeniem, że poprzez kolejne odniesienie do ukraińskiej powstańczej armii odbije się to rykoszetem na stosunkach z Polską. W opinii wielu ukraińskich komentatorów to miejsce patriotycznego upamiętnienia jest wewnętrzną sprawą Ukraińców. No i Ukraińcy mówią, no jest to nasza sprawa, to my będziemy upamiętniać, ale jednocześnie wiele jest głosów mówiących o tym, że i czas, i sposób realizacji tej idei jest no, fatalny. Zdaniem profesora Hrycaka, rządzący w Kijowie oraz sam prezydent Zełenski bardzo słabo rozumieją Polskę, no i wrażliwość historyczną Polaków. Zełenskiego, Galicję i Wołyń mało kto rozumie. Sam Zełenski pochodzi z Krzywego Rogu. To region specyficzny, poradziecki, rosyjskojęzyczny. Co on ma wiedzieć o Polsce? On nie ma tej wrażliwości. Dla niego nie jest to na pierwszym miejscu w agendzie. W hierarchii spraw jego priorytety to prowadzić wojnę. I chyba trudno się dziwić Ukraińcom, że w agendzie spraw najważniejszych to realna wojna i realne ofiary są najważniejsze, bo przypomnę, że w wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosjan na Kijów zginęło co najmniej 18 osób, co najmniej 80 zostało rannych i był to chyba największy pod względem użycia rakiet balistycznych atak na Kijów, bo Rosjanie wystrzelili ich na ukraińską stolicę 28, niestety tylko 4 udało się zestrzelić ukraińskiej obronie.
1: Bardzo dziękuję. To był Paweł Buszko. Komentarz. A już teraz na naszej antenie profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, co się będzie działo w najbliższym czasie na linii Warszawa-Kijów?
2: Panie redaktorze, to jest pytanie z tych trudnych.
1: Ja wiem, będziemy trochę wróżyć, a właściwie tak. Pan.
2: Oczywiście tutaj nie ma jednoznacznej, czy nie może być jednoznacznej odpowiedzi, natomiast możemy brać pod uwagę kilka scenariuszy. A zatem pierwszy scenariusz to strona polska i ukraińska. Poruszamy się po właśnie tej przestrzeni emocjonalnej, w tej warstwie narracyjnej. I tutaj jeżeli będziemy wykorzystywali tą drabinę eskalacyjną i jedna i druga strona, no to wtedy oczywiście ten scenariusz dla wzajemnych relacji będzie niekorzystny. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że po jednej, po drugiej stronie jest chęć wykorzystania tej kwestii do budowania poparcia społecznego przez te czy inne ugrupowania, a zatem polityka wewnętrzna zaczyna dominować. I to niedobrze dla relacji polsko-ukraińskich. Pomimo, że rzeczywiście tutaj w tej warstwie pamięciowej mamy, no nie chcę powiedzieć wojnę, ale właśnie pewne różnice w interpretacji historii, w interpretacji tych elementów pamięciowych i trzeba wziąć pod uwagę, że te kwestie są niezwykle delikatne. Z jednej strony nastroje i właśnie politycy typu polityków populistycznych zbijają na tym kapitał polityczny po jednej i po drugiej stronie, ale to nie ulega wątpliwości, szkodzi naszym interesom strategicznym, a w interesie zarówno Polski, jak i Ukrainy, i Ukraina również powinna to dostrzec, jest partnerstwo strategiczne, a może nawet sojusz polsko-ukraiński na kształt sojuszu Piłsudski-Petlura.
1: Ale to przepraszam, to od razu chciałbym przerwać, bo pan mówi o sojuszu, pan mówi o ścisłej współpracy. Natomiast wśród wielu publicystów, byłych ambasadorów, którzy chyba dosyć dobrze znają te realia ukraińskiej polityki, no pojawiło się całkiem sporo takich wypowiedzi czy też komentarzy mówiących o tym, że strona ukraińska, prezydent Zełenski świadomie gra na konflikt z Polską z kilku powodów. No pierwszy powód to jest ten chyba już najmocniej omówiony, czyli konsolidacja własnych wyborców, przyciągnięcie tych wyborców, którzy być może są już trochę zmęczeni Zełenskim.
2: Tak, o której mówimy.
1: Ten najprostszy poziom. Ale drugi poziom to jest polityka już wymierzona w jakiejś mierze w Polskę i próba no, trochę przejęcia tej roli, którą Polska do tej pory sprawowała, czy też chciała sprawować w tej części Europy.
2: No właśnie, panie redaktorze, i do tego zmierzam. Zmierzam właśnie do tej koncepcji federalistycznej Józefa Piłsudskiego, czyli sojuszu państw, między innymi Polski,

0: i Ukrainy jako sojuszu państw mających możliwość równoważyć wpływy Rosji, obecnie Federacji Rosyjskiej. Również w mojej ocenie zarówno Polska samodzielnie nie może odgrywać roli regionalnego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, podobnie jak Ukraina. I tutaj mówiłem o tej świadomości, niewysokiej świadomości strategicznej prezydenta Zełenskiego, któremu może się wydawać, że Ukraina może być, co jest oczywiste, samodzielnym, czyli podmiotem polityki międzynarodowej, ale samodzielnym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i też niepożądany, nie chcę używać, że najgorszy, ale niepożądany dla nas i dla Ukrainy scenariusz, kiedy my będziemy toczyć pojedynki w kontekście tego, kto będzie liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska czy Ukraina. I do tego możemy wykorzystywać oczywiście wojnę pamięciową i po jednej i po drugiej stronie. I nie wiem, czy prezydent Zełenski ma tę oto świadomość, że nawet jeżeli niekoniecznie w kontekście tylko poparcia społecznego ten konflikt może mu się opłacać, trzeba wziąć pod uwagę, że na Ukrainie dobiega końca proces konsolidacji narodu i państwa w okresie wciąż trwającej wojny. A zatem panteon, o którym właśnie mówimy, dla przynajmniej elit rządzących na Ukrainie jest właśnie takim punktem, nazwijmy to, kulminacyjnym, wieńczącym właśnie to dzieło. Dlatego z jednej strony trzeba oddzielić pewne kwestie, z jednej strony relacji polsko-ukraińskich, a z drugiej strony właśnie te naturalne procesy budowania narodu państwa i właśnie te kwestie, o których pan redaktor mówił, czyli problemy natury wewnętrznej Zełenskiego, chociażby w relacjach z opozycją. Jeżeli popatrzymy właśnie na ten projekt związany z Panteonem, to oczywiście Europejska Solidarność, w tym i Wiatrowy, czy były szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, wspierają właśnie ten projekt, ponieważ mają swoją wizję, ja to nazywam wizją galicyjską, no wręcz narzucenia albo zaproponowania Ukrainie swoją galicyjską wizję pamięci historycznej. I Ukraina ma ten proces jeszcze przed sobą wewnętrznej refleksji, w tym właśnie nad tym, co się działo na Wołyniu. Ta refleksja, mam nadzieję, obejmie także OUN UPA. Mhm. To znaczy widać ją też w internecie, bo część osób wyraźnie mówi, że Bandera nie jest bohaterem. My podkreślamy oczywiście kwestię zbrodni wołyńskiej. Natomiast pytanie zasadnicze, czy nie warto, żeby być skutecznym, zmienić akcenty, nie zwracać uwagę tylko i wyłącznie na kwestie Bandery czy Melnyka, ale także kwestie tego, że we wspólnej Europie skrajna forma nacjonalizmu, czyli szowinizmu w postaci integralnego nacjonalizmu, nie tylko ukraińskiego, ale także polskiego czy jakiegokolwiek innego, nie może mieć miejsca. Odwoływanie się do takich skrajnych ideologii, które stawiają na dyktaturę narodową, na darwinizm etniczny, że tego typu wartości są nie do przyjęcia we wspólnej Europie i w mojej ocenie przeniesienie czy inne rozłożenie akcentów byłoby właściwym wyjściem z tej sytuacji, w której znalazły się relacje polsko-ukraińskie, czyli trudnej, z powodu właśnie tego konfliktu pamięci.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych relacji polsko-ukraińskich. No bo teraz mówimy o tym wymiarze takim historyczno-symbolicznym, choć jak widać bardzo mocno przekładającym się na realną politykę. No ale jeżeli spojrzymy na inne decyzje Ukrainy, to one też mogą co nieco dziwić i niepokoić. Bo mieliśmy porozumienie migi za drony. Polska się z tego porozumienia najprawdopodobniej wycofa. Migi nie zostaną przekazane. Ale to jest konsekwencja odmowy przez Kijów udostępnienia Polsce zaawansowanej technologii dronowej, co wcześniej Ukraińcy sami nam obiecali.
0: Tak, panie redaktorze, nie znamy szczegółów tej umowy, natomiast jeżeli strona ukraińska wycofała się z wcześniej

wcześniejszych ustaleń, to rzeczywiście robiłe, czy podejmuje niewłaściwe decyzje, ponieważ podważa to wiarygodność, która

0: i potencjalnie mogą pełnić rolę, no, nazwijmy to pośrednika albo jednego z właśnie ważnych komponentów rozmów pokojowych z Rosją w kontekście zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także ładu międzynarodowego, w tym właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, to źle się dzieje. Dlaczego? Dlatego właśnie, że daliśmy sobie narzucić narrację antyukraińską, począwszy właśnie od blokady granicy w 2023 roku. Opinia społeczna nieprzychylna naszej aktywnej postawie i klasa polityczna Polski, zarówno z lewej, jak i prawej strony, nie chce podejmować odważnych decyzji w zakresie chociażby aktywnego udziału w ramach koalicji chętnych, czyli wysłania kontyngentów w ramach sił pokojowych na Ukrainę, co pragnę właśnie podkreślić. Jeżeli my w każdej sprawie musimy mieć zgodę Waszyngtonu albo Brukseli, to strona ukraińska widzi, że nie jesteśmy samodzielni w podejmowaniu decyzji. Stąd oczywiście to jest pewnego rodzaju gra. I tak jak mówię, jeżeli wejdziemy z Ukrainą w tą matrycę rywalizacji o prymat w Europie Środkowo-Wschodniej, to niedobrze będzie zarówno dla nas, ale także dla strony ukraińskiej. I wydaje mi się, że strona ukraińska do końca na razie nie ma tej właśnie świadomości. Dlatego z jednej strony powinniśmy budować aktywną postawę, wrócić właśnie do tego klubu największych państw europejskich, nie tylko w zakresie wspierania Ukrainy, ponieważ sprowadzenie roli Polski do roli hubu, no jest tą pasywną postawą, która nie zapewnia nam miejsca przy stole rozmów. A co to oznacza? To oznacza także przy układaniu nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego i w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Ale jest tu, przepraszam, jedno ale, bo tak? Ja oczywiście nie chcę rozgrzeszać naszych polityków, bo ewidentnie, jeżeli chodzi o politykę wobec Ukrainy, czy też w ogóle ukraińską politykę, to bez wątpienia można by ją było prowadzić dużo skuteczniej, dużo lepiej, w sposób dużo bardziej przemyślany. Natomiast trochę wracając do tego, co padło kilkanaście minut temu. Jeżeli chodzi o nasz udział w tego różnego rodzaju rozmowach, no to pytanie brzmi, na ile sami Ukraińcy są zainteresowani, czy też nie zainteresowani tym, żeby w tych rozmowach uczestniczyli również Polacy. Jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z tą rywalizacją o opozycję w tej części Europy.
0: Panie redaktorze, ja oczywiście nie pochwalam stronę ukraińską i uważam, że strategicznie popełnia błąd, ponieważ dodatkowe państwo środkowoeuropejskie jest wzmocnieniem pozycji nie tylko Polski na arenie międzynarodowej, ale także samej Ukrainy. To, że Polski nie było w formacie normandzkim, w mojej ocenie, osłabiło pozycję przede wszystkim Ukrainy. Dlatego prezydent Zełenski popełnia błąd, natomiast przedstawiłem powody, dla których Ukraina może się zachowywać tak, a nie inaczej. I jeżeli my jako Rzeczpospolita nie wrócimy do aktywnej postawy, bo oczywiście pewne zasługi w zakresie chociażby pomocy militarnej, humanitarnej dla Ukrainy są po prostu niepodważalne. Natomiast polityka ma swoją dynamikę, w tym właśnie szczególnie w tak trudnym i ważnym okresie, jak zmiany ładu międzynarodowego. Dlatego nie wystarczy myśleć i pokazywać, co zrobiliśmy, tylko właśnie co robimy teraz. I jeżeli my wycofujemy się albo ograniczamy nasze zdolności w ramach różnego rodzaju inicjatyw, to ograniczamy przede wszystkim swoją siłę sprawczą. A zatem w mojej ocenie w pierwszej kolejności musimy powrócić do tej pierwszej ligi i pokazać, że jesteśmy liczącym się, ale także odważnym krajem, który się nie boi podejmować odważne decyzje, chociażby w zakresie wysłania kontyngentu na Ukrainę w ramach sił pokojowych. Natomiast ta wewnętrzna wojna polsko-polska i ta wewnętrzna polityka również przeszkadza naszym decydentom podejmować takie odważne decyzje. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że to, iż na pierwszym planie mamy właśnie ten konflikt pamięci, nie

0: pozwala nam się skoncentrować, a wcześniej jeszcze kwestie blokady i właśnie ten konflikt, nazwijmy to zbożowy, nie pozwalał nam się skupić i skoncentrować na podjęciu decyzji strategicznych. I z wielu inicjatyw, które strona ukraińska proponowała nam wcześniej, wycofaliśmy się z różnych względów. Rozmawiając z profesorem z jednej ukraińskich uczelni w kontekście, dlaczego Polska jest pomijana przy różnego rodzaju inicjatywach, to odpowiedź była prosta, że propozycje ze strony ukraińskiej były kierowane niejednokrotnie w zakresie chociażby budowy fabryk produkujących drony czy systemy artylerii rakietowej, na przykład Wilcha w naszym kraju. Natomiast te przeszkody były po stronie polskiej, zdaniem oczywiście profesora, ponieważ żądania strony polskiej były nie do zaakceptowania dla strony ukraińskiej. A trzeba wziąć pod uwagę, że mamy już do czynienia nie z asymetrią, tylko właśnie już z symetrycznym partnerstwem, a zatem nie jesteśmy już adwokatem, tylko właśnie partnerem, miejmy nadzieję, partnerem strategicznym. I tak Sybiga, ostatnio minister spraw zagranicznych Ukrainy, mimo tego kryzysu we wzajemnych relacjach określał stosunki polsko-ukraińskie. A zatem pytanie zasadnicze, czy konflikt pamięciowy zdominuje nasze relacje, czy jednak potrafimy odpowiednio poukładać zarówno te sprawy pamięciowe, koncentrując się przede wszystkim na tym modelu ekshumacji bezwarunkowej, godnym pochówku i upamiętnieniu ofiar cywilnych w wymiarze tych właśnie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. Wydaje mi się, że taki model jest jako początek tej drogi pojednania do zaakceptowania dla strony ukraińskiej i się skoncentrować na oczywiście tych kwestiach natury strategicznej, ekonomicznej, odbudowie, współpracy, i musimy też zadbać o interesy polskich firm, żeby nie były rugowane z rynku ukraińskiego. A zatem takich zadań do wykonania dla naszej klasy politycznej jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli pozwolimy, żeby nasze relacje zostały zepchnięte tylko do tej warstwy symbolicznej i wejdziemy w tę oto matrycę wojny pamięciowej, to niestety to wtedy nasze relacje będą, dyplomatycznie rzecz ujmując, bardzo, bardzo trudne.
1: To panie profesorze, na sam koniec mamy niewiele czasu, ale chciałbym zapytać w takim razie, jak traktować ten gest, jeżeli oczywiście do niego dojdzie, ale w tej chwili możemy przeczytać, że Polskę ma odwiedzić delegacja ukraińska, ma się pojawić oczywiście temat Panteonu i propozycja, żeby w tym Panteonie pojawił się generał Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, Marko Bezruczko. Przypomnijmy, że to jest bardzo ważna również z naszego punktu widzenia postać, jako dowódca 6. Siczowej Dywizji. On dowodził obroną Zamościa przed bolszewikami w roku 20. No i gdyby nie obrona Zamościa, to nie wiadomo, jak cud nad Wisłą w ogóle by przebiegał i czym by ta wojna się zakończyła, więc pytanie, czy to jest szukanie kompromisu, no i taki moment, kiedy rzeczywiście być może należy te pół kroku zrobić wstecz. Jedna i druga strona.
0: Oczywiście, panie redaktorze, to jest wyraźny sygnał, że strona ukraińska, przysłowiowo rzecz ujmując, nie szuka guza. Chce się porozumieć, ale oczywiście też ma swoje tak zwane czerwone linie. A zatem jeżeli z naszej strony mamy przedstawicieli ruchu narodowego w Panteonie Bohaterów Narodowych, to oczywiście po stronie ukraińskiej również należy się spodziewać, że tacy bohaterowie się znajdą. Natomiast nie ulega wątpliwości, że musimy szukać kompromisu i postać Bezruczki, generała Ukraińskiej Republiki Ludowej, wydaje mi się, który się przysłużył zarówno dla sprawy niepodległości ukraińskiej, ale także w kontekście obrony Rzeczypospolitej przed nawałą bolszewicką, szczególnie w kontekście ponownego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Tym razem wydaje mi się,

0: taką postacią nie tylko kompromisową, ale postacią, która może zbliżyć Polskę i Ukrainę. I to jest właśnie ten wymiar również symboliczny, ale pozytywny. Poruszamy się w tej warstwie emocjonalnej, ale wykorzystujemy do tego pozytywne emocje i to jest wartość dodana. Tak samo kwestia odznaczeń. Gdyby prezydent Zełenski, nawet nie zgadzając się z decyzją Karola Nawrockiego, ale zaprosił ambasadora czy przedstawiciela Polski i na jego ręce złożył odznaczenie Orła Białego, mówiąc, że nie zgadzając się z decyzją prezydenta Nawrockiego, ale szanując Polskę i Polaków, zwracam to odznaczenie na pańskie, czy
1: no, ale
0: składam
1: wiemy
0: na
1: tak,
0: pańskie
1: ale wiemy,
0: ręce.
1: że ta
0: I to
1: forma
0: jest
1: miała, ta forma zupełnie inaczej wyglądała. Panie profesorze,
0: dokładnie.
1: Musimy niestety kończyć. Profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jak postawić tamę lekarzom milionerom? Na początek kolejne rozmowy w tej sprawie. PiS z własnym CPN-em, chodzi o niższe ceny paliw. Rząd odpowiada, to PR-owa zagrywka. O tym meczu mówi się na Wimbledonie. Iga Świątek zagra z Karoliną Pliśkową. Relacja naszej korespondentki z Londynu. Na koniec minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jak ukrócić patologię w systemie ochrony zdrowia? Rozwiązań szuka rządząca koalicja. Za godzinę kolejne spotkanie w tej sprawie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej porozmawiają z ministrą zdrowia i szefem NFZ-u. Dwa dni temu z Filipem Nowakiem spotkał się premier Donald Tusk. Chodzi m.in. o limity zarobków i czasu pracy medyków. Trzeba postawić tamę lekarzom milionerom, mówi nam Agata Szczepańska z portalu Rynek Zdrowia.
2: Po drugie, też ograniczyć czas pracy lekarzy, bo my wiemy w tej chwili, że ten lekarz nie zawsze pracował, nie zawsze dyżurował wtedy, kiedy był wpisany na dyżury, ale nawet gdyby rzeczywiście był na tych dyżurach, no to nie można tak pracować, prawda? Nie można codziennie, dzień w dzień pracować po 11 godzin, nie można nieprzerwanie pełnić dyżuru przez kilka dób, bo to jest stwarzanie bezpieczeństwa dla siebie i dla pacjentów.
1: Dyskusja o reformie służby zdrowia rozgorzała po ujawnieniu zarobków byłego już szefa SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym. Tylko w zeszłym roku zarobił on ponad 1,5 miliona złotych. Ale wątków afery w tym konkretnym szpitalu jest dużo więcej. Po nagłośnieniu kolejnego pracę stracił koordynator prosektorium. Onet napisał wcześniej o handlu ciałami i o łapówkach. Za zgodę na wydanie ciała kierownik prosektorium miał brać 100 zł, a za polecenie firmy pogrzebowej ponad 1,5 tysiąca. Szpital w trybie natychmiastowym rozwiązał z nim umowę o pracę. Szczegóły na polskieradio24.pl. Teraz polityczna burza o ceny paliw. Po wygaszeniu programu osłonowego CPN PiS chce ustawy, która ponownie obniży ceny. Rząd odpowiada, że nie ma takiej potrzeby, bo ceny wkrótce i tak spadną. Polityczne komentarze zebrał Michał Fabisiak. PiS proponuje

0: Planuje, aby do końca września obniżyć podatek VAT i akcyzę na paliwo. Dzięki temu, jak mówią politycy partii, ceny wrócą do poziomów, jakie obserwowaliśmy na stacjach przed 1 lipca. Poseł PiS-u Przemysław Czarnek mówi, że odejście od ECPN uderzyło w portfele Polaków.
1: Rząd polski postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje.
0: Rząd odpowiada, że zrezygnował z programu niższych cen paliw, bo poprawiła się sytuacja na rynku ropy. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że wkrótce odczują to też kierowcy.
2: Liczymy, że ceny paliwa niżej teraz będą niższe rynkowo.
0: Po 1 lipca cena diesla wzrosła średnio na litrze o prawie 1 zł, a benzyna 95 o niecałe 90 groszy.
3: I tyle od Michała Fabisiaka. Zgłaszasz podróż i jedziesz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pokazało nową wersję systemu Odyseusz. To system przeznaczony dla podróżujących poza granice kraju. Został on zintegrowany z aplikacją mObywatel. Nowy Odyseusz łączy 4 funkcje, wymienia wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
4: Po pierwsze, profile krajów, możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach, krajach, które są celami podróży. Po drugie, subskrypcja, możliwość zasubskrybowania aktualizacji tego rodzaju informacji. Po czwarte, rejestrację podróży, która będzie teraz bezpieczna albo bezpieczniejsza, ta rejestracja. I po czwarte, specjalny moduł rejestracji kryzysowych, który będzie uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
3: W nowym Odyseuszu sprawdzimy m.in. jakie dokumenty potrzebne są na miejscu w danym kraju, jak funkcjonuje tam służba zdrowia oraz czy ten konkretny kraj jest bezpieczny. Na koniec wszystkie oczy na Igę Świątek. Polka zagra dziś z Czeszką Karoliną Pliśkową w drugiej rundzie Wimbledonu. O tym meczu w Londynie mówi się sporo. Redakcja Anny Rączkowskiej.
5: W brytyjskich mediach mecz Świątek jest dziś jednym z najważniejszych tematów Wimbledonu. Dzienniki przypominają, że dzisiejsza rywalka Polki to była liderka rankingu i finalistka Wimbledonu, która na trawie wciąż może być groźna dzięki mocnemu serwisowi. Ale Iga będzie mogła liczyć na doping kibiców i to nie tylko z Polski. Fani w sieci zapowiadają, że będą trzymać za Polkę kciuki. Jeden napisał, że ma nadzieję, że dzisiaj na twarzy Igi nie będzie łez, tylko szeroki uśmiech. Organizatorzy przypominają, że nad meczem Polki poza personelem kortów bezpieczeństwa będzie pilnował również słynny jastrząb Rufus, który zadba o to, aby na trawie na korcie centralnym nie wylądował żaden nieproszony ptak. Brytyjskie media z sympatią piszą o Polce, przypominają jej poczucie humoru przy okazji tak zwanej afery ręcznikowej. Chodzi o to, że Polka z lubością kolekcjonuje akcesoria Wimbledonu i rozdaje je fundacjom i bliskim. Jeden z brytyjskich komentatorów tenisa w mediach społecznościowych napisał: niech mistrzyni wygrywa i bierze tyle ręczników, ile chce. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: A kciuki na Wimbledonie trzymamy dziś nie tylko za Igę. Za chwilę początek meczu Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W tym przypadku stawką także jest awans do trzeciej rundy turnieju.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Chmury przeplatają się dziś ze słońcem, miejscami pada z nich przelotny deszcz. To aktualna sytuacja pogodowa w naszym kraju. Na niegroźne burze możliwe jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu do 23 na wschodzie i 27 na zachodzie. To pierwszy od ponad tygodnia dzień bez upału.
7: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Po reklamie.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: 7 minut po godzinie 14. Służby wciąż usuwają szkody po nawałnicach, które późnym wieczorem i w nocy przeszły nad Polską. Tylko w nocy strażacy musieli wyjeżdżać ponad 2600 razy, a to nadal nie jest koniec ich pracy. Trwa też szacowanie strat. Jest z nami Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, gdzie sytuacja była najgorsza, no i gdzie cały czas trwa jeszcze walka ze skutkami tych nawałnic?
1: Najgorzej było zdecydowanie na południu Polski, w szczególności na Śląsku. Tam w nocy strażacy interweniowali prawie 1000 razy. Nadal trudna sytuacja była w województwach opolskim i świętokrzyskim. W nich nadal trwa walka ze skutkami żywiołu. W świętokrzyskim, jak mówił nad ranem rzecznik ich strażaków, starszy kapitan Marcin Bajur, było ponad 400 interwencji. Większość dotyczyła połamanych drzew.
2: Najwięcej było właśnie wiatrołomów. Tych było 236. Od wczoraj kolejne zgłoszenia napływają do służb ratunkowych. 52 uszkodzone dachy na terenie województwa, 100 podtopionych budynków, 10 podtopionych dróg. Mieliśmy także zerwane dachy na budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych.
1: W tym województwie w szczególności ucierpiały Starachowice. Tam do tej pory mogą być problemy z dostępem do wody, no bo trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. Te utrudnienia mogą jeszcze potrwać do jutra. Burze nie oszczędziły też Opolszczyzny. Tam ucierpiały najbardziej dwie miejscowości. Czerwonków, Raków i Szczyty. Zalane posesje, drogi, uszkodzone przepusty. Tam nadal walka z tymi skutkami. W najgorszym momencie w nocy, jak mówił burmistrz Babarowa Tomasz Krupa, w Czerwonkowie trzeba było ewakuować z jednego budynku dwie osoby.
3: Dom nie wiem, czy będzie się nadawał do zamieszkania. Te osoby są zabezpieczone na terenie miasta Baborów. Wydawało się, że krótka ulewa nie powinna tak spowodować tyle zniszczeń. Natomiast lokalnie to faktycznie akurat wyglądało już nieciekawie. Ze strony gminy zostały już wczoraj w nocy podjęte działania związane z zabezpieczeniem akurat lokalów zastępczych. Dodatkowo musieliśmy ewakuować z tych budynków zwierzęta.
4: Ja byłam na balkonie, dzwonię do córki, ja mówię, tu już woda, rzeka pełna. Ja zeszłam na dół, a ja już miałam wodę na podwórku. Zaraz zadzwoniła na straż przyjechała. Aż troszkę to się unormowało i...
5: Dosłownie moment. Zalewało mnie, to już była 22. Była woda. Prawie po kolana. Także nieciekawie to wygląda. Ja jestem tak załamana, że nawet nie jestem w stanie mówić.
1: A tak mówili poszkodowani mieszkańcy. Burze przeszły też przez Mazowsze, Wielkopolskę i Lubelszczyznę. Tam ucierpieli w szczególności rolnicy, bo były to burze z gradobiciem. Zatem wszystko, gdzie były zboża, gdzie były sady, to zarówno owoce, jak i zboża bardzo ucierpiały. Sadownicy alarmują też o tym, że ucierpiały gruszki, no i porzeczki, które nie dość, że ucierpiały wcześniej w upałach, to teraz zostały poszkodowane przez gradobicie. Niedawno właśnie na termometrach widzieliśmy prawie 40 stopni i to był moment, w którym takie owoce jak porzeczka, jak agrest dosłownie gotowały się na oczach. Tak mówił mi pan Mikołaj, rolnik z powiatu Mszczonowskiego na Mazowszu.
6: Mogę nawet powiedzieć jedną historię. Babcia z ciocią wyszły na taras i nieopodal 5 metrów od las przegradzający były porzeczki. Usiadły i zaczęły czuć, o, ktoś zaczął już kompot gotować. Ale po chwili się domyśliły, że normalnie na krzakach zaczął się gotować porzeczka. I ten zapach stamtąd wynika.
1: Szacowanie strat trwa i patrząc na to, jak duże są w rolnictwie, chyba możemy się spodziewać, że zarówno ceny warzyw, jak i owoców pójdą wkrótce w górę.
0: No i to nie są najlepsze informacje. Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję.
7: Stan dnia.
0: 11 minut po godzinie 14. Teraz zapraszamy Państwa na konferencję, na fragment konferencji rzecznika warszawskiej prokuratury okręgowej Piotra Skiby na temat wszczęcia postępowania sprawdzającego nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie.
8: Po opublikowaniu w ostatnich kilkudziesięciu godzinach szeregu informacji dotyczących nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego, które opierały się w dużej mierze na informacjach pozyskanych od anonimowych informatorów, prokuratura rejonowa Warszawa, Ursynów w Warszawie przeprowadziła raz jeszcze kwerendę tych wszystkich postępowań. Podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, o zdarzeniach, które w żaden sposób

0: sposób nie były alarmowane w dotychczas prowadzonych postępowaniach, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające. Chodzi tutaj o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium szpitala południowego, jak również żądaniu od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób, które to rodziny odbierały zwłoki z prosektorium szpitala południowego. Mówimy tu zatem o prowadzeniu odrębnych czynności sprawdzających pod kątem czynu z artykułu 296a paragraf pierwszy i chodzi tutaj o tak zwane łapownictwo menadżerskie, jak również, proszę Państwa, w drugim konkretnym zakresie chodzi tu, proszę Państwa, o jeden z przykładów, który był podnoszony i szeroko komentowany, a nie był wcześniej znany prokuraturze. Chodzi tutaj o znieważenie zwłok nieustalonej osoby, co było szeroko komentowane przez anonimowego pracownika zakładu pogrzebowego, który odbierał zwłoki z prosektorium szpitala południowego. I w tym zakresie również czynności sprawdzające, proszę Państwa, są prowadzone. Chodzi tu o czyn z artykułu 262, paragraf pierwszy kodeksu karnego, a zatem chodzi tu o znieważenie zwłok. Proszę Państwa, podkreślam raz jeszcze, że do chwili obecnej nie wpłynęło w zakresie takich zachowań żadne zawiadomienie ani do policji, ani do prokuratury. W ramach innych postępowań żadne zachowania o takim charakterze nie były ujawnione i nie były przez kogokolwiek podnoszone. Dlatego biorąc pod uwagę konieczność zweryfikowania, wyjaśnienia informacji, które, jak podkreślam, do chwili obecnej bazują w obiegu medialnym tylko i wyłącznie w oparciu o informacje i sygnały anonimowych informatorów, materiał dowodowy pozwala jedynie na wszczęcie czynności sprawdzających, natomiast nie pozwala na tym etapie na wszczęcie śledztwa w sprawie, a tym bardziej na stawianie komukolwiek zarzutów karnych.
1: To był fragment konferencji rzecznika warszawskiej prokuratury okręgowej Piotra Skiby na temat wszczęcia postępowania sprawdzającego nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Komentarz.
1: 15 minut po godzinie 14. Już teraz naszym gościem jest pani dr Maria Libura. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ekspertka do spraw zdrowia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Pani doktor, gdy słuchała pani teraz słów pana rzecznika prokuratury, warszawskiej prokuratury, na ile jest pani zaskoczona kolejnym wątkiem, kolejnym rozdziałem dotyczącym Szpitala Południowego w Warszawie?
3: Ten wątek pokazuje, że nie mamy tutaj do czynienia ze zwykłym problemem niewłaściwie skonstruowanego systemu ochrony zdrowia, tylko tak naprawdę z aferą, która zaczyna dotyczyć spraw, które rzeczywiście są pod jurysdykcją prokuratury. I zresztą, jak widać, prokuratura się w to włączyła. Natomiast z punktu widzenia systemowego jest bardzo, myślę, takim dającym do myślenia na przyszłość politykom i reformatorom to, że jest to szpital w formie spółki. I jak prześledzimy różne panele na ważnych kongresach zdrowotnych, to między innymi ta forma była uważana za taką, która gwarantuje lepszy wynik finansowy oraz większą przejrzystość. I sądzę, że będzie bardzo trudno w tej chwili argumentować za tym, że samo przekształcanie szpitali takie spółki rzeczywiście przynosi takie benefity, ponieważ ten szpital pokazuje, że źródłem problemu jednak jest coś innego, tak? Czyli to, że szpitale w ogóle wymagają większej transparentności, ale też prawdopodobnie wymagają tego, żeby

0: oderwać się od takiego niskiego poziomu samorządu lokalnego, który nie jest w stanie nie tylko na poziomie powiatu, ale jak widać nawet dużego miasta zarządzić właściwie tego rodzaju infrastrukturą. Czyli tutaj potrzebujemy dużej reformy szpitali, takiej, która je zintegruje gdzieś na poziomie województwa pod egidą agencji, która, jak sądzę, po tych rewelacjach będzie prawdopodobnie musiała jednak być mocno apolityczna, czyli również oderwana od tych targów politycznych związanych z samorządami. To jest jakby tajemnica Poliszynela, że jednym z problemów z integracją czy konsolidacją szpitali w Polsce są takie targi samorządowe, czyli tylko dotychczas mieliśmy do czynienia z, powiedzmy, problemem. Mamy dwa powiaty obok siebie, dwa szpitale z takimi samymi zakresami, rządzą różne siły polityczne, no i żadna się nie ugnie, no bo przegra wybory, prawda? Tamten powiat ma swój szpital, a my nie mamy, tracimy pracodawcę, wychodzimy na gorszych gospodarzy. Tu widać, że problem jest znacznie głębszy i też dotyczy takiego bieżącego nadzoru nad pracą placówek ochrony zdrowia, nad transparentnością tych placówek. Jesteśmy w erze cyfryzacji. Dane dotyczące przyjmowania pacjentów, dane, które dotyczą jakości, przynajmniej pewnych wymiarów jakości, mogłyby być de facto śledzone przez odpowiednią instytucję publiczną niemalże w czasie rzeczywistym. I kłania się kwestia ustawy o jakości, która też wymaga tutaj jakby nowego otwarcia i wymyślenia silnej instytucji, nie takiej czysto kontrolnej, czyli takiej, która będzie stwierdzała nieprawidłowości po tym, jak zostaną zgłoszone, ale czegoś, co się nazywa quality assurance, czyli zapewniania jakości. To są ogromne błędy, takie błędy w systemu, które po prostu pozwalają na to, żeby pojawiały się tego rodzaju patologie. Przy czym ja mam ogromną nadzieję, że jednak to jest wyjątek na tle i tak bardzo problematycznego sektora szpitalnego.
1: To jeżeli pani pozwoli, do samego sektora i do tego, jak ten sektor albo w ogóle jak tę sytuację uzdrowić, do tego za chwilę wrócimy, ale przy okazji Szpitala Południowego pojawia się jeszcze jedno niezwykle ważne pytanie. Jak to jest możliwe, że przy tylu najróżniejszych patologiach i to takich patologiach bardzo zdecydowanych, bo jeżeli mówimy o setkach godzin rzekomo przepracowanych przez lekarza, które nikogo nie dziwią, nikogo nie niepokoją, jeżeli mówimy o wystawianych na podstawie tych faktur wypłacanych potężnych pieniądzach, teraz te faktury są korygowane i pieniądze są rzekomo zwracane szpitalowi, no to widzimy, że tam się działy rzeczy dziwne, przedziwne, które nikogo nie niepokoiły. Teraz dochodzi jeszcze kwestia prosektorium, gdzie też doszło do rzeczy absolutnie skandalicznej i to do działań, które przecież trwały przez ileś czasu. I znów można zadać to samo pytanie, jak to jest możliwe, że nikt tego nie zauważył, nikt tego nie kontrolował, że mamy przecież kilka instytucji, które powinny nadzorować takie miejsce, tak potężne miejsce, jakim jest Szpital Południowy, bo mamy przecież ten nadzór zarówno samorządowy, czyli miasto Warszawa, ale mamy również nadzór ze strony czy to Ministerstwa Zdrowia, czy NFZ-u. Nikt niczego nie zauważył, nikt niczego się nie dopatrzył.
0: Kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia są jednak bardzo mocno takimi kontrolami dokumentacji. I o tym warto pamiętać. I wielokrotnie wyśmiewano się z tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma tak niewielkie zasoby administracyjne. Tu widać, że musimy mieć silną administrację po to, żeby móc nadzorować potężną infrastrukturę zdrowotną. Czyli że to nie jest kwestia tak zwanej biurokracji, tylko to jest kwestia sprawności instytucjonalnej państwa. Mamy bardzo źle uregulowany sektor zdrowia i to widać, choć o tym się rozmawia teraz w związku z ogromnymi nierównościami płacowymi w różnych grupach zawodowych medyków, ale też widzimy na podstawie tego ekstremalnego przykładu, miejmy nadzieję, Szpitala Południowego, że to dotyczy w ogóle nadzoru nad placówkami medycznymi. I nasz system trzeba postawić z głowy na nogi i to wymaga również

0: tego rodzaju instytucji, znaczy instytucji, które będą odpowiedzialne za bieżące śledzenie tego, co się dzieje w placówkach i nie na jakąś kontrolę post factum, ale na zapewnianie jakości. Tak? I tutaj te procesy, które w tej chwili przecież istnieją, powinny zostać bardzo wzmocnione i też ukierunkowane na rzeczywistą jakość, a nie tylko i wyłącznie na odbywające się z dużych odstępach kontrolę dokumentacji. Mamy sygnalistów, to nie, też będzie pytanie o ich rolę w systemie i o to, czy nie powinni być bardziej chronieni i zachęcani do pewnych działań, jeżeli widzą tego rodzaju nieprawidłowości, ale też widzimy, że to bycie sygnalistą takie proste nie jest, prawda? No, nawet na przykładzie tej samej historii. I transparentność to jest takie słowo, które uważam powinno teraz wybrzmiewać praktycznie w każdym komentarzu. Powinniśmy utworzyć tą tak zwaną wspólnicę danych o zdrowiu, taka, która byłaby dostępna dla naukowców, przynajmniej dla instytucji badawczych, ponieważ to mogłoby w sposób interesujący uzupełnić działania władz publicznych.
1: Mhm. A pani doktor, to przepraszam, to jeszcze muszę o jedną rzecz zapytać, bo oczywiście po jednej stronie mamy zapowiedzi różnych działań, zapowiedzi różnych zmian, jakie mają być wprowadzone. No chociażby, nie wiem, limity zarobków, czy też limit czasu pracy dla lekarzy, ale po drugiej stronie możemy znaleźć takie komentarze chociażby szefa Naczelnej Izby Lekarskiej, że z lekarzami jeszcze żaden rząd nie wygrał. No i jak traktować te słowa i co one mogły znaczyć? Co one mają znaczyć, pani zdaniem? Jak je interpretować?
0: Tu nie trzeba z nikim wygrywać. Tu raczej chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pracy lekarzy. Lekarz, który i tutaj przecież sam protest rezydentów, z którego przecież wywodzi się obecny prezes, postulował to, żeby ograniczyć czas pracy lekarzy. Jak to był jeden z ważniejszych postulatów, o ile sobie dobrze przypominam. Więc myślę, że tutaj akurat można dojść do zgody co do tego, w jaki sposób powinno to być uregulowane. Pamiętajmy, że praca przez kilka dni z rzędu, czasami również praca pod presją, w szczególności tutaj słyszymy o lekarzach, migrantach, którzy byli wręcz jakby przymuszani do tak długiej pracy ze względu na brak chętnych, to jest praca niebezpieczna dla lekarza. Były przecież przypadki zgonów spowodowanych przemęczeniem, takim właśnie trybem pracy z łączonymi dyżurami, które trwały po kilka dób z rzędu. Więc tutaj nie ma, tutaj wygrają na tym wszyscy i wygrają też pacjenci. Nikt z nas nie chciałby trafić do lekarza, który jest pod koniec trzeciej doby swojego dyżurowania, powiedzmy sobie szczerze. To są takie, ten typ pracy powinien być zarejestrowany, zarezerwowany jedynie do sytuacji wyjątkowych, kiedy, nie wiem, mamy katastrofę naturalną albo jakieś zagrożenie, prawda, związane z wojną, a nie do zwykłej pracy systemu cywilnego. I tutaj, tylko że tutaj znów kłania się nam organizacja pracy całego systemu, ponieważ w obecnej chwili to taka wieloetatowość lekarzy i to, że oni pracują w tak bardzo wielu placówkach, ona jest wygenerowana częściowo przez system. Tak, to system zachęcił lekarzy do tego, żeby przechodzili na kontrakty, bo to chwilowo optymalizowało koszty pracy i co więcej łatało dziury, czyli system w pewnym momencie zaczął premiować mobilność. Tak? Czyli jeżeli lekarz potrafi się szybko przemieścić z jednego dyżuru na drugi, nawet czasami pomiędzy całkiem odległymi miastami, to był za to premiowany. I mamy takie zupełnie paradoksalne sytuacje, kiedy lekarz, profesor medycyny, pracując w klinice na etacie, zarabia jakieś relatywnie naprawdę śmieszne pieniądze i dorabia sobie, pracując w szpitalu powiatowym, biorąc tam dyżury, bo dopiero tamte pieniądze jakby pozwalają mu osiągnąć jakiś taki, powiedzmy, nadal może nie spektakularny jak w przypadku czystych kontraktowców, ale wynik finansowy. No to też, powtórzę, to jest coś, co w tym systemie jest patologią, że zamiast premiować wyjątkowymi zarobkami, wyjątkowo

0: nowe kompetencje, premiujemy tych, którzy łatają dziury w źle ułożonym systemie.
1: To w takim razie, wracając jeszcze na krótko do tych propozycji, które padają, no, na ile wprowadzenie tych limitów zarobków i limitu czasu pracy to jest rzeczywiście rozwiązanie problemu, a na ile to jest znów takie trochę gaszenie pożaru, ten pożar zostanie ugaszony, ten problem chwilowo rozwiążemy, natomiast całej reszty nie ruszymy.
0: No, to na pewno nie wystarczy. Po pierwsze, czas pracy musi być monitorowany wszędzie, czyli nie tylko w systemie publicznym, żeby to miało jakikolwiek sens, ale musi być to całkowity czas pracy we wszystkich możliwych placówkach, również tych czysto komercyjnych, bo męczymy się tak samo, czy pracujemy w szpitalu publicznym, czy w poradni, to przecież jest czas pracy, to jest pierwsza sprawa, czyli to monitorowanie musi być szerokie. Po drugie, pamiętajmy, że lekarze między innymi dlatego są tak wieloetatowi, że mamy złą strukturę szpitalną. Czyli jeżeli my nie skonsolidujemy tych szpitali w taki inteligentny sposób, żeby one odpowiadały na potrzeby populacji, to mogą się nam pojawić takie bardzo niekorzystne zjawiska, jak na przykład zamykanie się szpitali powiatowych nie dlatego, że są one jakby redundantne, że są zbędne, że są dwa obok siebie, tylko dlatego, że dany powiat, pomimo tego, że jest w zasadzie infrastrukturą krytyczną, czyli dookoła, jak się zamknie, będzie pustynia medyczna, że dany powiat nie stać dalej na utrzymywanie tego szpitala i nie jest w stanie nakłonić nikogo, żeby tam przyjechał i pracował. Czyli tu nie możemy się skupić na jednej grupie zawodowej, tylko musimy niestety, ja wiem, że to jest trudne zawsze politycznie, prawda, ale jednak dokonać jednocześnie, albo przynajmniej zacząć mówić o tej głębszej reformie.
1: To pani doktor, to jeżeli pani pozwoli, o tej głębszej reformie, tej globalnej reformie, będziemy jeszcze na antenie Polskiego Radia 24 dyskutować. Teraz niestety musimy już kończyć. Doktor Maria Libura, ekspertka do spraw zdrowia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy, niezależni obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Handel ciałami i łapówki pod lupą prokuratury. Jest postępowanie w sprawie prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym.
5: Wszczęte zostało postępowanie sprawdzające. Chodzi tutaj o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium Szpitala Południowego, jak również żądaniu od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób.
4: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Dziś koordynator prosektorium został zwolniony w trybie natychmiastowym. O handlu ciałami i łapówkach w tym prosektorium napisał wcześniej portal Onet. Za zgodę na wydanie ciała kierownik prosektorium miał brać 100 zł, a za polecenie firmy pogrzebowej nawet 1500. Nieprzewidziana ilość osadów i fala upałów to według Tauronu główne przyczyny masowego śnięcia ryb w jeziorze Pilchowickim i w rzece Bóbr. Spółka prowadzi remont zapory i musiała osuszyć zbiornik.
6: Po pierwsze, ilość namołów, których nikt nie przewidywał. Kiedyś badał to Energoprojekt, ale to było kilka lat temu i tam było ich dużo mniej. I druga rzecz, kiedy ruszyły się te namoły przy spuszczaniu wody, to przyszły te nieszczęśliwe upały. Pojawiła się przyducha, zresztą nie tylko tutaj. No i to już był proces, który bardzo trudno było zatrzymać.
4: Wyjaśniał prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchri. Spółka zapewnia, że proces opróżnienia zbiornika był prowadzony pod nadzorem odpowiednich instytucji. 160 tysięcy metrów sześciennych wody. Taki rekord zużycia padł w miniony weekend w Szczecinie. Ma to związek z niedawną falą rekordowych upałów. Miasto jest przygotowane nawet na tak wysokie zużycie.

0: Pewnie Hanna Pieczyńska z Miejskich Wodociągów.
1: W Szczecinie ta sytuacja jest bardzo bezpieczna. Nie ma w dłuższej perspektywie czasu takiego prawdopodobieństwa, że tej wody może nam zabraknąć.
0: Na horyzoncie nie ma też na razie kolejnej fali upałów. Od dziś stabilizacja w pogodzie, przeważnie około 20-25 stopni i przewaga słońca. Na koniec Grudziądz, gdzie po ulicach jeździ żółty tramwaj. To niespodzianka dla mieszkańców w ramach Tygodnia Portugalskiego. Na przejażdżkę wybrał się reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Marcin Doliński.
2: Jak się jedzie portugalskim tramwajem?
3: Super.
2: Kolorowo?
3: Kolorowo, fajnie, tak, wesoło.
4: To ładnie. Cieszy nas wszystkich.
5: No ładny, kolorowy, ładnie, coś innego, tak.
6: Bardzo ładny.
0: Specjalny tramwaj w ramach Festiwalu Portugalskiego w Grudziądzu. Tak kończymy informacje. Na kolejne o 15:00 zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
7: Reklama.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Po reklamie.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Za 26 minut godzina 15.
7: Komentarz.
12: A już teraz naszym gościem jest pani Marzena Tabor-Olszewska, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: To pozwoli pani, że w takim razie zacznę od tematu, który chyba znów dominuje naszą przestrzeń medialną. Wydawałoby się, że tam już wydarzyło się wszystko. Okazuje się jednak, że nie. Myślę oczywiście o Szpitalu Południowym. Szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, oczekuje wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pytana w Sejmie o najnowszą odsłonę afery, czyli szefa prosektorium promującego, byłego już szefa prosektorium, promującego zaprzyjaźnioną firmę pogrzebową, powiedziała, że oczekuje od prokuratury zbadania tego wątku. Według pani minister doniesienia na ten temat trzeba wyjaśnić do końca. To, co działo się w Szpitalu Południowym, to esencja patologii i układów.
14: Proszę mi wskazać jednego człowieka, nie wiem, ktokolwiek z państwa ma odwagę powiedzieć, że to nie jest patologia, czy to nie są układy, bo to jest esencja patologii.
15: Z tym nikt nie dyskutuje.
14: Ale oczekuje się ode mnie, że jako polityczki, że skoro nikt nie dyskutuje, że to jest patologia i układy, bo każdy gołym okiem widzi, że to jest patologia i układy, to ja jako polityczka mam kłamać. Nie, nie będę kłamać, ja się z ludźmi umówiłam naprawdę.
12: No i pani minister dodała, że bez systemowych rozwiązań w służbie zdrowia nie mamy co liczyć na uzdrowienie sytuacji. Zapowiedziała zwołanie okrągłego stołu na ten temat. Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, przypomnijmy, jeszcze dziś o godzinie 15:00 będzie obradował i rozmawiał z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą, a także z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. I jeszcze jeden głos. Pacjenci oczekują planu naprawy systemu ochrony zdrowia. To z kolei Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
16: Tych spotkań może być wielokrotnie więcej. Pytanie, jaki będzie ich efekt, bo to, że my jako strona społeczna zespołu trójstronnego nie posiadamy tej informacji, to pół biedy. Gorzej, że obywatele jej nie mają. Więc życzylibyśmy sobie, żeby przedstawiono plan, który po pierwsze jest zrozumiały, oparty o dane, a także który pokazuje, w którą stronę należy zmierzać. To rząd i parlament mogą doprowadzić do tego, żeby sytuacja finansowa była stabilna, żeby wdrożyć mechanizmy, które ukrócą patologię.
12: I w takim razie już nie chcę pytać o pani komentarz, czy też o pani przemyślenia dotyczące tego, co działo się w Szpitalu Południowym. Bardziej jestem zainteresowany pani prognozami dotyczącymi tego, jaki to będzie miało wpływ na nasze życie polityczne w najbliższym czasie.
13: No będzie miało zdecydowanie decydujący wpływ na życie polityczne. Ja prognozuję, że to będzie główny temat kampanii parlamentarnej, która no właściwie już nam ruszyła, bo też jak słyszymy i też ton wypowiedzi polityków z lewa, z prawa, z

0: każdej absolutnie strony na temat służby zdrowia jest no, taki wskazujący na to, że każdy teraz chce wyjaśnień, każdy teraz chce wyjaśnienia do spodu, tak? Natomiast no, musimy pamiętać, że klasa polityczna to są ludzie, którzy nam trochę zafundowali ten serial, który teraz widzimy jak w soczewce w Szpitalu Południowym, bo to powstało na bazie takiego ekosystemu, który umożliwia po prostu te patologie. I no, ja bym oczekiwała przede wszystkim rozliczenia na początku w takim tonie pokory i jednak przyznania się, że to, co się działo chociażby za bieżącej kadencji koalicji obywatelskiej, no ale też koalicji tej szerokiej, koalicji rządzącej, no to jednak były takie zaniedbania, które sprawiły, że po prostu nic się nie działo, nie było żadnej naprawy. Ja nie mówię, że to jest problem tych ostatnich trzech lat. Służba zdrowia zdecydowanie uważam, że to jest problem ostatnich 30 lat. Natomiast tutaj zdecydowanie bieżący rząd nie ma czystego sumienia. No, ludzie, obywatele jakby już dawno wypowiadali się w takim tonie, że ta służba zdrowia jest problemem. Wiedzieli o tym, że jest jakieś środowisko, jakaś kasta, która ma lepszy dostęp do tych bardziej skomplikowanych procedur medycznych. Ja rozmawiałam w podcaście Rzeczpospolitej ostatnio z Michałem Kolanką. Rozmawialiśmy na temat badania CBOS-u, które było z kwietnia tego roku, czyli sprzed wybuchu afery w Szpitalu Południowym. I tam respondenci, akurat pytani byli z Ełku, z Chełma i z warszawskiego Wilanowa, wymieniali jako główny problem i jako taki dowód na brak sprawnego działania państwa. Właśnie te problemy ze służbą zdrowia. Także no, to nie może być, żaden polityk nie może dzisiaj powiedzieć, że nie wiedział, że to teraz wyszło w tym Szpitalu Południowym. Nie, ten problem jest nabrzmiały. Natomiast Polki i Polacy od lat jakoś funkcjonują w tym systemie ochrony zdrowia.
1: Zdążyliśmy się przyzwyczaić, tak można powiedzieć.
0: I zdążyliśmy się przyzwyczaić i płacimy z własnej kieszeni. To znaczy no, następuje jakaś taka cicha, nieformalna prywatyzacja służby zdrowia, bo wielu z nas korzysta z abonamentów medycznych prywatnych. Wielu z nas korzysta z wizyt płatnych właśnie u specjalistów. Wielu z nas idzie do tego specjalisty prywatnie, żeby na przykład zdobyć kontakt i potem jest tak, że często jeżeli jest potrzebna jakaś skomplikowana bardziej procedura szpitalna, to po takiej wizycie prywatnej po prostu lekarz tłumaczy, gdzie się udać i jak dotrzeć już do niego na dyżurze w szpitalu. No tak być nie powinno, skoro płacimy, skoro te wydatki są państwa, nasze, skoro no, jednak wciąż do tej formalnej prywatyzacji służby zdrowia nie doszło, to powinniśmy mieć równy dostęp do tych usług. No to jest kwestia naszego zdrowia, bezpieczeństwa i dlatego uważam, że absolutnie będzie to temat numer jeden do jesieni przyszłego roku.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Znaczy ja wiem, że to jest takie trochę wróżenie z fusów, no ale wydawało się, że w tym temacie już pojawiło się tyle odsłon, tam tyle trupów z tej szafy wypadło, że tam już nie ma miejsca na więcej. Przepraszam za to porównanie, no tym bardziej, że mówimy o prosektorium, więc być może nie było to do końca właściwe. No ale teraz mamy kolejną gigantyczną aferę. Aż strach pomyśleć, co tam się jeszcze może pojawić.
0: Co tam się może pojawić, ale przyłóżmy trochę inną skalę. To znaczy ja zadaję pytanie, gdzie się działy podobne rzeczy w Polsce. To znaczy system pozwalał na to, żeby bez kontroli lekarze wystawiali faktury na nie wiadomo jaką liczbę godzin, którą przepracowali bądź nie przepracowali, że system pozwalał na to, żeby lekarze bez specjalizacji sprawowali no, kluczowe role na kluczowym odcinku oddziałów szpitalnych. Więc ja zadaję pytanie, gdzie jeszcze takie rzeczy się dzieją? I no, rzeczywiście nie ma się co dziwić, że politycy, ale też zwykli obywatele mówią, że potrzeba tej głębokiej zmiany systemu, no bo bez tego te patologie będą się pojawiać jak grzyby po deszczu po prostu w różnych miejscach. W Warszawie, ale również w innych województwach.

0: wojewódzkich miastach, w miastach powiatowych, no wszędzie, gdzie ten system działa wadliwie, czyli w całej Polsce.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. No, do tej pory, jeżeli chodzi o decyzje personalne, to mamy wymianę zarządu Szpitala Południowego. Teraz mamy również odwołanie szefa, osoby, która sprawowała tą funkcję kierowniczą w tym prosektorium Szpitala Południowego. Pytanie, czy z takiego medialnego punktu widzenia, politycznego punktu widzenia, to pani zdaniem wystarcza? Wystarczy?
0: Moim zdaniem nie wystarcza, bo ja jestem bardziej surowa tutaj przede wszystkim dla polityków, którzy są niewątpliwie za to odpowiedzialni. To są przede wszystkim dwie osoby. To jest pan Kierwiński, to jest pan Trzaskowski, pod których okiem się to wszystko działo. Ja bym oczekiwała tutaj z takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości jednak, że politycy wezmą odpowiedzialność, że oddadzą się do dyspozycji swoich przełożonych i że jednak no, położą tą swoją głowę po prostu w tej sytuacji. No i nie wiem, odwołam się może po prostu do honoru, tak, który tutaj powinien zadziałać. To się nie dzieje. Widzę, że Koalicja Obywatelska ma taką strategię na przeczekanie tej afery, na właśnie położenie akcentu na to, że to władze szpitala były winne, że to były takie biznesowe decyzje, tak, wewnętrzne w tym szpitalu. No, moim zdaniem to jest za mało, ale też rozumiem to z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej. Na tym etapie oddanie głowy któregoś z tych polityków, których wymieniłam, albo chociażby nawet wiceprezydent miasta Warszawy, byłoby wysoką ceną. No właśnie w tym kontekście, że mamy niecałe półtora roku do wyborów. No i byłoby to jakimś też przyznaniem się do winy. Mamy wakacje, ludzie trochę myśleli przez ostatnie dni bardziej o upałach, o innych sprawach, więc jak wiele afer w naszym kraju, no być może politycy myślą, że to się też trochę rozejdzie po kościach. Moim zdaniem się nie rozejdzie, ale myślę, że Koalicja Obywatelska po prostu przyjęła taką strategię przeczekiwania.
1: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo mogłoby się wydawać, że taka afera, i to w dodatku dotycząca takiego tematu jak służba zdrowia, no, czyli temat dotyczący absolutnie każdego z nas, że to będzie coś, co z jednej strony oczywiście bardzo mocno osłabi czy to rząd, czy to Koalicję Obywatelską, bo można odnieść wrażenie, że na przykład Lewica się bardzo mocno dystansuje od tego problemu, ale że z drugiej strony będą z tego jakieś polityczne zyski, myślę o zyskach sondażowych, dla partii opozycyjnych. No, patrząc na te ostatnie sondaże, które już to, teoretycznie powinny oddawać efekty tej afery. Widać delikatny spadek po stronie Koalicji Obywatelskiej, ale podobne spadki były w poprzednich sondażach. Myślę oczywiście o tym, że te sondaże raz idą lekko w górę, raz idą lekko w dół, więc tu jakiegoś tąpnięcia absolutnie nie widać. I nie widać też żadnych zysków po stronie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
0: Absolutnie żadnych. Wszyscy się jakby zabetonowali na swoich pozycjach. Te ruchy to są, pan redaktor mówi zapewne o tym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, bo tam jest rzeczywiście malutki spadek Koalicji Obywatelskiej. To są ruchy w granicach błędu statystycznego, także tak naprawdę nie ma tych zmian. Mnie to o tyle zupełnie nie dziwi, że Polki i Polacy wiedzą, że właśnie to nie Koalicja Obywatelska jako jedyna jest winna temu, co się dzieje w służbie zdrowia, tylko poprzednie rządy, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości również wygenerowały ten problem.
1: Dlatego, ale to przepraszam, czy to w takim razie jest problem, na którym rzeczywiście koalicja rządząca może coś stracić, natomiast niekoniecznie druga strona cokolwiek zyskać?
0: Tak, może stracić, ponieważ straci frekwencję. Straci mobilizację tych, którzy nie są żelaznym elektoratem. Ludzie, którzy są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ale będą rozczarowani rządem Donalda Tuska, po prostu do tych wyborów nie pójdą, co wzmocni Prawo i Sprawiedliwość i obie konfederacje, rzecz jasna. Więc myślę, że dlatego to jest poważny problem. Natomiast to nie będzie tak, że w łatwy sposób ten elektorat przeskoczy z głosowania na Koalicję Obywatelską na Prawo i Sprawiedliwość.

ponieważ wybucha afera w szpitalu południowym. Tak to nie zadziała, no bo jest więcej czynników, tu są sprawy światopoglądowe, tu są sprawy... No,

0: To jest sondaż, gdzie zadano pytanie o to, jak Polacy oceniają reakcję rządu i Donalda Tuska na aferę wokół Szpitala Południowego. SW Research zapytało, czy też zadało to pytanie Polakom. 43% odpowiedzi: premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki. A to jest sondaż zrobiony jeszcze przed tym ostatnim rozdziałem, czy też tą ostatnią odsłoną tej afery, czyli przed prosektorium. 26%, prawie 26% uważa, że reakcja szefa rządu oraz ministrów była dobra. 20% pytanych nie miało zdania. 10% odpowiedziało, że nie zna sprawy, nie zna w ogóle, jak gdyby nie słyszało o tej aferze. No to pytanie, czy w takim razie ten sondaż powinien dać do myślenia Koalicji Obywatelskiej i premierowi, czy niekoniecznie? 43 kontra 26.
1: Ja bym się tu skupiła na tej właśnie na tej liczbie 26, czyli co czwarty badany uważa, tylko co czwarty badany uważa, że ta reakcja była prawidłowa. To bardzo mało. Wziąwszy pod uwagę, że te reakcje no też były, tak, że były szybkie, że te odwołania Rady Nadzorczej były dość w tempo, bym powiedziała. Natomiast to jest wciąż za mało, żeby po prostu wzbudzić ponowne zaufanie w tej sferze, tak? To jest jednak dla mnie większy problem niż politycy Koalicji Obywatelskiej zdają się go widzieć, przeczekując, jakby zostawiając, odwlekając sprawę, być może przez całe wakacje jakoś nic się nie będzie działo wokół tego tematu, a tymczasem właśnie kolejne afery, kolejne wątki w tej sprawie. No i przypomnę, wciąż nie mamy listy osób, które być może potencjalnie, oczywiście nie wiemy tego na ten moment, ale być może potencjalnie korzystały z tego saloniku VIP, z tych wejść poza kolejką. I kiedy ta sytuacja zyska twarz konkretnych osób, to ona będzie jeszcze bardziej nabrzmiała. Dlatego ja bym nie zaniedbywała tej sprawy. No nie jestem tu w żadnej mierze doradcą rządu Donalda Tuska, ale po prostu z punktu widzenia politycznego mało roztropne jest zaniedbywanie tej sprawy i przeczekiwanie jej.
0: No dobrze, ale to w takim razie ja się odwołam do, no nie powiem, że do afery, ale do innych doniesień, które się pojawiały dotyczących pani Małgorzaty Pępek, posłanki Koalicji Obywatelskiej, która no, poza kolejnością zrobiła sobie badania w jednym ze szpitali, w jednym z żywieckich szpitali. Nie spotkały jej żadne konsekwencje, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską.
1: No właśnie, no i ta sprawa też pokazuje, że z jednej strony takie postępowanie jest niestety dość powszechne. Jeszcze mieliśmy przecież sytuację z Aleksandra Wałuckiego i sprawę senatora Lęca i procedur jednej osoby z jego rodziny, która też totalnie poza kolejką wskoczyła. Ja bowiem tak, my też jako pacjenci, ci tacy nie VIP, przyzwyczailiśmy się do tego i trochę już mam wrażenie, że nie wzbudza to takiej emocji społecznej, to omijanie kolejek, bo po prostu mamy tego świadomość, że politycy mają łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów, że te kolejki są tylko dla nas i to też jest niedobrze. No po prostu jeżeli jakiś problem trwa dostatecznie długo, no to trochę się do nich, trochę nas znieczula, tak? Znowu językiem medycznym ta sytuacja. I to oczywiście bardzo niedobrze. Natomiast dobrze, że mówimy o tym na głos, że ta sytuacja miała miejsce. Natomiast tak jak mówię, ja nie mam żadnych wątpliwości, że tego typu sytuacji było, jest i oby nie było więcej, ale z pewnością były. No i właśnie brak konsekwencji też jest no jakimś policzkiem dla tych osób, które czekają miesiącami na wizytę u specjalisty. Ja już czekam chyba szósty czy siódmy miesiąc na jakąś pierwszorazową wizytę u rehabilitanta, więc jeszcze poczekam do jesieni.
0: To jeżeli pani pozwoli, to zostawmy służbę zdrowia z boku. Jeszcze jeden temat, myślę, że też dosyć istotny. Zapewne, gdyby nie Szpital Południowy, to być może właśnie od tego tematu byśmy zaczynali naszą rozmowę. Myślę o

0: ustawie o statusie osoby najbliższej. No, przypomnijmy, że tu jest oczywiście zgrzyt pomiędzy... Znaczy, zgrzyt był w samej koalicji rządowej, no ale potem, gdy ten projekt się pojawił, to pojawił się zgrzyt pomiędzy koalicją rządową a prezydentem. Pani Urszula Pasławska z PSL-u była na spotkaniu z prezydentem Nawrockim, spotkaniu dotyczącym właśnie losów tej ustawy i powiedziała coś takiego. To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze na ten temat nie zapadła klamka, że nie ma ostatecznej decyzji, a to jest komentarz po tym, jak prezydent Karol Nawrocki no, nie chciał ujawnić tego, jaką decyzję podjął, czy też podejmie w sprawie podpisania tego dokumentu.
1: No tak, rzeczywiście słyszałam o tej wypowiedzi pani Pasławskiej, że piłka jeszcze w grze, że prezydent nie podjął decyzji. Ja tu jestem pesymistką. Uważam, że prezydent jest mała szansa, że podpisze tę ustawę. Zresztą pojawiły się też doniesienia medialne, nieoficjalne, że właśnie tutaj będzie kolejne weto. No, myślę, że pani Pasławska, która jakby promuje to rozwiązanie i te zapisy, te regulacje. No jest naturalne, że w to wierzy, tak? Ale nie miałabym tu za dużo wątpliwości. Nie miałabym tu tyle nadziei, co ona, o tak powiem.
0: No dobrze, to w takim razie na koniec mam nadzieję, że zdążymy. Wspomniała pani o tych nowych formacjach, czy też ruchach, które mogą... prowokować nas do takich przemyśleń, czy też do takich wniosków, że rzeczywiście coś się dzieje na tej scenie politycznej, to chciałem zapytać o Szymona Hołownię, bo mam wrażenie, że on został już przez wielu skreślony. Zresztą Ryszard Petru swego czasu też został skreślony, jak widzimy, w tej chwili próbuje się odbudowywać. Szymon Hołownia całkiem niedawno założył w mediach społecznościowych nową grupę o nazwie Umiarkowani. Myśli pani, że to jest zaczyn do czegoś większego?
1: Myślę, że tak. Myślę, że Szymon Hołownia nie odwiesił tak całkowicie swoich ambicji na kołku. Myślę, że ma dobre doświadczenia. Zebrał wokół siebie jakiś potencjał polityczny i ten potencjał gdzieś tam wciąż się jeszcze tli.
0: No, patrząc na to, przepraszam, co stało się z jego ugrupowaniem, to można mieć pewne wątpliwości.
1: Można mieć pewne wątpliwości, ale być może Szymon Hołownia wyciągnął wnioski, bo tutaj problemem Polski 2050 było przede wszystkim to, że ona nie miała struktur, że ona była projektem bardzo mocno scentralizowanym, że gdzieś nie została ta praca w terenie wykonana i być może Szymon Hołownia, jeżeli zakładałby kolejny projekt, to skorzystałby z tych doświadczeń i w tej sytuacji potoczyłoby się to lepiej. Ja myślę, że jednak ludzie, to nie jest polityk skompromitowany. To, co się stało z Polską 2050, ten rozpad, jakby ludzie mają świadomość, opinia społeczna ma świadomość, że to się stało już trochę poza Szymonem Hołownią. A on no ma też, jak mówię, jakiś potencjał polityczny, więc ja bym go tak jeszcze całkiem nie skreślała.
0: No to będziemy w takim razie z uwagą obserwować Umiarkowanych i to, co być może z nich wyrośnie. Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koordynator prosektorium wyrzucony, prokuratura wszczyna postępowanie. Kolejna odsłona afery w Szpitalu Południowym. Zarzuty po tragicznym wypadku w Lublinie. 19-letni kierowca był nietrzeźwy, zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych. Iga Świątek i Kamil Majchrzak walczą na Wimbledonie. Trwają mecze drugiej rundy. Minęła 15. Ewelina Kamińska, zapraszam. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według doniesień portalu Onet miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Koordynator prosektorium miał handlować zwłokami z zakładami pogrzebowymi, żądając łapówek od rodzin w żałobie, a samo prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Funkcjonował nawet cennik nielegalnych usług, mówiła na antenie radiowej Jedynki dziennikarka Onetu Magdalena Ricamonti.
3: 500 zł za ubranie ciała na terenie prosektorium, 1000 zł za balsamację, wszystko nielegalnie, wszystko pod stołem.
2: Cała sprawa powinna zostać dogłębnie wyjaśniona przez prokuraturę, wskazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
2: Koordynator prosektorium już nie jest pracownikiem Szpitala Południowego.
1: Prokuratura przekazała tymczasem, że wszczęto postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy apelują też o kontakt do osób, które posiadają informacje na temat działalności prosektorium. W chwili wypadku był nietrzeźwy, są zarzuty dla sprawcy tragedii w centrum Lublina. We wtorek nad ranem w zderzeniu dwóch aut zginęła nastolatka. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak mówi, że kierowca jednego z samochodów, 19-letni Patryk M., nie przyznał się do winy.
5: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku, w którym śmierć poniosła 17-letnia Wiktoria S. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Prokurator wykonywał dzisiaj czynności z podejrzanym na terenie szpitala. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek 19-letni kierowca BMW stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w jadącą z naprzeciwka osobówkę. Na miejscu zginęła pasażerka BMW. 7 poszkodowanych osób nadal przebywa w szpitalu, 2 są w stanie ciężkim. Watykan ogłosił ekskomunikę duchownych i świeckich formalnie należących do Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. Oznacza to wyłączenie ze wspólnoty Kościoła. Powodem decyzji było wyświęcenie 4 nowych biskupów.

0: biskupów. Watykan ostrzegł również wiernych, że spowiedź u tych duchownych i zawierane przy ich udziale małżeństwa nie są uznawane przez Kościół katolicki za ważne.
1: Uroczystość odbyła się w środę w szwajcarskim IKON. Dykasteria Nauki Wiary uznała ją za akt schizmy, czyli zerwania jedności z Kościołem katolickim. Ekskomuniką objęto zarówno biskupów, którzy udzielili święceń, jak i nowo wyświęconych hierarchów. Watykan poinformował także, że księża należący do bractwa sprawują sakramenty w sposób niezgodny z prawem Kościoła. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Z powodu niedawnych ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy informują, że słońce zniszczyło część roślin owoców miękkich, mówi ekspert sektora rolno-spożywczego w Banku Pekao S.A. Grzegorz Rykaczewski.
2: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
0: Pogoda może w trakcie sezonu wpływać na ceny jednak nie tylko negatywnie, ale też pozytywnie. Tak było w tym roku w przypadku truskawek, które zdecydowanie potaniały w ciągu ostatnich tygodni i były momentami nawet tańsze niż w ubiegłym roku. Czy zrobi kolejny krok do obrony tytułu? Na koniec w informacjach zaglądamy do Londynu. Iga Świątek właśnie teraz gra z Karoliną Pliszkową w drugiej rundzie Wimbledonu. Polka do tej pory nie przegrała z Czeszką, ale do tej pory też nie spotkały się jeszcze na trawiastej nawierzchni. Trwa pierwszy set. Obecnie jest 6... A, Iga Świątek właśnie wygrała pierwszego seta 6-1. Zaraz zacznie się drugą rundę zmagań na kortach. W Londynie rozpoczął też Kamil Majchrzak. Polak mierzy się właśnie z Amerykaninem Zacharem Swajdą. Pierwszego seta Majchrzak wygrał 6-2. Trwa druga partia, jest 2-4 dla Majchrzaka. A wczoraj do trzeciej rundy po trzysetowym meczu awansował też Hubert Hurkacz. W temacie Wimbledonu połączymy się jeszcze tuż po informacjach z naszym reporterem Cezarym Gurjewem.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W końcu odpoczynek od upałów. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu, 22 stopnie na Wybrzeżu, około 25 stopni w centrum, do 27 na Mazowszu. Poza tym na wschodzie nieco więcej chmur, na południowym wschodzie też może przelotnie padać.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju dobra lub bardzo dobra, tylko w Lublińcu na Śląsku jest umiarkowana. 56% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Wzrosty stanów wody prognozowane są w wielu rzekach na Podkarpaciu. Średnie zagrożenie pożarowe utrzymuje się tylko w części lasów województwa zachodniopomorskiego. W pozostałych lasach jest ono małe lub nie obowiązuje żadne ostrzeżenie.
3: Klimat. Ogłoszenie społeczne.
4: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: W sobotę gościem audycji Kierunek Kino będzie Piotr Wójcik, utalentowany montażysta filmowy. Montował ostatni film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Współpracował z tym reżyserem na planie Zimnej Wojny. Ma na swoim koncie także montaż filmu Chopin Chopin z Erykiem Kulmem w roli głównej. Piotr Wójcik w sobotę o 9.06 w Polskim Radiu 24 w audycji Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Prawie 8 minut po godzinie 15.
3: Stan dnia.
7: W stanie dnia dużo było o polityce, teraz będzie o sporcie i uwaga, to nie będzie mu.

0: Mundiali to nie będzie piłka nożna, czy też soccer, jak wolą Amerykanie. Teraz będzie o naszych, tak, bo są też turnieje, gdzie nasi grają. No i jak na razie idzie im całkiem, całkiem dobrze. Myślę oczywiście o tym, co dzieje się na kortach Wimbledonu. Na miejscu jest Cezary Gurjew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i dosłownie, nasi grają.
1: Tak, Iga Świątek, a więc obrończyni tytułu. Te odgłosy to z kortu centralnego. Iga wygrała pierwszego seta z Czeszką Karoliną Pliszkową. Nigdy z Karoliną nie przegrała. Dotychczasowe trzy pojedynki wygrane. No ten z 2021 roku 6-0, 6-0 w Rzymie. 40 wówczas 6 minut, ale Karolina Pliszkowa w odróżnieniu od Igi Świątek w tym sezonie dobrze grała na trawie. Ćwierćfinał na kortach Queen's Clubu tutaj w Londynie, czy także półfinał w Nottingham, ale Iga Świątek teraz kolejny błąd. Źle rozpoczęła tego gema. W drugim secie Czeszka serwowała i Czeszka wygrywa pierwszego gema. Ale także obserwujemy to, co się dzieje na korcie numer 17, a więc Kamil Majchrzak. Chłopak, no mężczyzna, bo już przecież, ale Kamil ciągle się wydaje, że tryska energią, ma wielki zapał. Niedawno wygrał turniej w Sertohembosy i tutaj dziś także dobrze się spisuje, bo wygrał pierwszego seta z Zakarem Swajdą, a więc z tenisistą ze Stanów Zjednoczonych 6-2, ale rywal w drugim secie prowadzi 5-2. W ubiegłym roku w Birmingham Kamil przegrał ze Swajdą mecz, ale przecież tak jak powiedziałem, w tym sezonie ma dużą pewność siebie, ale też trzeba pamiętać, że Swajda to taki tenisista, który wznosi się, gra coraz lepiej. A więc też przypomnę, że Hubert Hurkacz wczoraj awansował do trzeciej rundy, będzie miał trudnego rywala, bo Amerykanina Tommy Paula. A na razie Iga Świątek, która była pełna emocji w tym pierwszym spotkaniu z Tyler Townsend, płakała po zakończonym meczu. No, były wzloty i upadki. Ta presja, oczywiście ona jest przywilejem. Jak broni się tytułu, emocje były olbrzymie. Wówczas w Loży Królewskiej, w tym Royal Boxie, był jej ojciec Tomasz, siostra Agata, ale Iga sobie poradziła. No i na razie jest dobrze, bo pierwszy set wygrany z Karoliną Pliszkową 6-1.
0: Cezary Gurjew, a oczywiście na korty Wimbledonu będziemy powracać. Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
0: A w komentarzu zostawiamy sport, wracamy do kwestii jak najbardziej politycznych. Doktor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I kilka ważnych, różnych tematów. Chciałbym zacząć od tych doniesień dotyczących Rosji i tego, iż Rosja zamyka przejścia. To są przejścia kolejowe z trzema państwami NATO. Chodzi o Finlandię, Estonię i Łotwę. Czym Rosja te decyzje tłumaczy? Jaki może być ich prawdziwy powód?
3: Techniczne zamknięcie na jakiś czas, taki jest mniej więcej oficjalny komunikat. Zresztą Rosja często, gdy nie chce przesyłać gazu czy w innych sytuacjach, no to mówi o rozwiązaniach technicznych, natomiast trzeba szukać drugiego dna. I to drugie dno jest następujące w mojej ocenie. Przede wszystkim Rosja wywiera presję psychologiczną na państwa należące do NATO. Chodzi o to, że zamknięcie granic, chociaż ten ruch graniczny był stosunkowo niewielki na tych granicach, natomiast zamknięcie pokazuje, że jednak jest jakaś presja ze strony Rosji. No i to oczywiście będzie komentowane żywo, szczególnie w państwach bałtyckich, państwach niedużych, które mają też mniejszość rosyjską u siebie, więc obawiają się działań podprogowych, pod progiem wojny, na przykład tak zwanych zielonych ludzików. To wszystko buduje atmosferę napięcia. To jest jeden z elementów. Drugi element, na który wskazują komentatorzy z państw bałtyckich i z Finlandii, to sprawa związana z ekonomią, czyli tutaj z cargo, czyli żeby do portów rosyjskich przypływały towary, a omijały możliwości, bo państwa, do których przypłyną towary i jeżeli będą transferowane do Rosji, to na tym zarabiają, a transport kolejowy jest ważnym elementem tego przesyłania towarów do Rosji, więc to po prostu ograniczy ten transfer cargo i to jest kolejny element, na który wskazują przede wszystkim eksperci właśnie z państw bałtyckich. Więc psychologia, takie poczucie zagrożenia rosnące, że Rosja reaguje, użycie granicy jako elementu presji,

0: a również presji ekonomicznej.
1: To rzeczywiście może zrobić wrażenie na tych trzech państwach, które wymieniłem?
0: Raczej na władzach w tych państwach nie, natomiast obywatele, szczególnie tak jak wspomniałem, w państwach bałtyckich, obawiają się Federacji Rosyjskiej, patrząc, pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiali, patrząc również na możliwości potencjalnej agresji. To mówi się o tym, że to będzie Litwa, Łotwa i Estonia, więc na pewno każde działanie psychologiczne Rosji jest odbierane negatywnie, a finanse dla państw mniejszych to też niebagatelne sumy z tranzytu.
1: To idąc dalej w takim razie, po części to będzie dotyczyć również tych państw. Reorganizacja sił NATO w regionie, ważna deklaracja amerykańskiego dowództwa. Chodzi o to, iż Stany Zjednoczone będą wspierać kraje bałtyckie. Ma się pojawić kolejny taki ośrodek dowódczy właśnie w państwach bałtyckich. Jak tłumaczyć te decyzje? Bo dopiero co byliśmy świadkami decyzji podejmowanych przez Donalda Trumpa i jego otoczenie dotyczących redukcji sił zbrojnych, amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że one być może, te redukcje, głównie będą dotykać amerykańskich baz w Niemczech, najprawdopodobniej. Czy to jest taki głos, czy inaczej, czy to jest taka informacja, no, będąca trochę taką informacją, pocieszeniem dla państw bałtyckich? Czy to jest realna zmiana i realne wsparcie państw bałtyckich przez Stany Zjednoczone?
0: To może szerzej patrząc, zmienia się architektura bezpieczeństwa amerykańskiego w Europie. Jeżeli faktycznie, a raczej tak nastąpi, wycofanie części sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z Niemiec, one trochę są w tym miejscu archaiczne, bo to jest jeszcze czas pozimnowojenny, gdzie granica, gdzie był podział Niemiec na wschodnie i zachodnie, więc my liczymy jako Polacy, że część z tych wojsk zostanie przesuniętych do Polski, ponieważ NATO przesunęło się na wschód, ale samo zmniejszenie obecności Amerykanów, które jest prawdopodobne w Europie, budzi niepokój. Znów budzi niepokój przede wszystkim tych, którzy mają poczucie największego zagrożenia. No więc nie Hiszpanów, nie Portugalczyków, a dotyczy to przede wszystkim państw bałtyckich, a również Polski, a patrząc szerzej także państw skandynawskich, które niedawno przystąpiły do NATO właśnie ze względu na agresję, wojnę w Ukrainie. I z tego punktu widzenia zapowiedzi przesunięcia i możliwości dowództwa zbudowania na wschodniej flance, jak to mówimy, NATO, która ma zajmować się przede wszystkim ochroną państw bałtyckich, jest wiadomością dobrą. Generalnie najlepszą wiadomością byłoby, że Amerykanie nie wycofują w ogóle swoich wojsk z Europy, a wzmacniają jeszcze nowymi flankę wschodnią, ale raczej tego po administracji Donalda Trumpa nie możemy się spodziewać, więc jest to informacja dobra, również ze względu na to, że w rozważaniach strategicznych, jeżeli Rosja zdecydowałaby się na uderzenie na państwa Europy należące do Unii Europejskiej i do NATO, no to nastąpiłoby to właśnie w obszarze państw bałtyckich, które są słabiej połączone z resztą Europy Zachodniej. Odcięcie od Polski po prostu powoduje, że te państwa i od Finlandii, że te państwa mają słabsze możliwości obronne. Pamiętajmy, że to są państwa z niedużą liczbą mieszkańców, stosunkowo niewielkie terytorialnie, z niedużymi własnymi wojskami wynikającymi z demografii po prostu. Więc ta informacja jest dobra i dla Polski, i dla naszych sojuszników z państw bałtyckich.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo słuchając tej zapowiedzi można by było odnieść wrażenie, że taka nowa kwatera powstanie gdzieś w państwach bałtyckich albo blisko państw bałtyckich. Gdy wczytamy się w treść tego komunikatu, czy też wczytamy się w treść tej zmiany, to ona polega na tym, że do tej pory siły sojuszu stacjonujące na Litwie, Łotwie, w Estonii, a także w północnej Polsce podlegały pod dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z siedzibą w Szczecinie. Od wczoraj dochodzi jednak, weszła w życie ta zmiana. Dwie dywizje z Łotwy i Estonii podlegają już niemiecko-holenderskiemu korpusowi armijnemu z siedzibą w Münster. No i zastanawiam się nad sensem takiej zmiany.
0: Czy ta zmiana, jeżeli dowództwo nie zostanie przesunięte prawdopodobnie na terytorium Polski,

0: jest zmianą wyłącznie techniczną. Przede wszystkim dowództwo powinno być bliżej samej flanki, po drugie powinno zostać wzmocnione dodatkowymi siłami zbrojnymi. Również mogą to być oczywiście, tak jak do tej pory, też siły naszych sojuszników z państw starej Europy.
1: Bo jeżeli pan wybaczy, bo spoglądając na mapę, zresztą przepraszam, nie potrzeba do tego mapy, no minister leży dalej od państw bałtyckich niż Szczecin, który i tak nie leży najbliżej.
0: Który nie leży najbliżej, więc logika jest taka, mówi się, że mógłby to być Elbląg i to by było logiczne. Oczywiście pewnie niektórzy dowódcy powiedzą, że w dzisiejszym zarządzaniu wojną ta odległość nie ma znaczenia, ale na pewno ma znowu znaczenie z punktu widzenia logiki bezpieczeństwa chociażby obywateli, bo jeżeli dowództwo jest daleko od wojska i od obywateli, których ma bronić, no to zawsze rodzi się pytanie, czy to jest właściwe i czy faktycznie w pewnym momencie nie padnie decyzja, że pozostawiamy tą flankę wschodnią i wycofujemy się na dalsze pozycje, gdyby doszło faktycznie do konfliktu zbrojnego. Więc logika jest następująca. Liczyć należy, i tutaj naciski myślę, że państw bałtyckich wspartych przez Polskę, żeby przesunąć to dowództwo na terytorium Polski, a za tym idą oczywiście też tak jak w przypadku innych dowództw w Polsce, na przykład w Bydgoszczy, niedalekiej od Torunia, z którego mówię, powoduje też rozwój miasta, powoduje rozwój infrastruktury. Jest to dobre, z korzyścią też dla regionów, gdzie te dowództwa są rozmieszczone.
1: To jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedna kwestia dotycząca już sił amerykańskich w Polsce. Oczywiście będę chciał zapytać o tę przyszłą, potencjalną amerykańską stałą bazę wojskową, ale wcześniej jeszcze jedna informacja dotycząca tego, co dzieje się w samych Stanach Zjednoczonych. Grupa republikańskich kongresmenów, to warto podkreślić, republikańskich, grozi zablokowaniem pakietu środków dla Pentagonu, jeśli resort nie przywróci wstrzymanej rotacji brygady pancernej do Polski. Jeden z kongresmenów, Don Bacon, mówi tak: mieliśmy w Europie 5 brygad, teraz mamy 3. To nie jest satysfakcjonujące. Na ile ten głos rzeczywiście może być przez Donalda Trumpa wzięty pod uwagę? No bo mówią to jednak ludzie z jego własnej partii.
0: Może z punktu widzenia politycznego republikanie na zewnątrz wyglądają jako monolit, natomiast są to różne grupy bardziej, mniej konserwatywne, więc partia republikańska jest taką konfederacją różnych środowisk. To trochę odróżnia od zazwyczaj homogenicznych partii polskich, które mają mniej odcieni. Te republikanie mają dużo odcieni, od liberałów do takich bardzo neokonserwatystów poprzez paleo, czyli takich twardych, mocnych konserwatystów, więc jedna z frakcji to mówi, czy naciski mentalne na prezydenta Trumpa działają. Zazwyczaj jak sobie sięgniemy w przeszłość, to nie najlepiej działa, więc nie wiem, czy to jest, czy Trump zmieni swoje zdanie, natomiast kongresmeni mają rację co do tego, że wojsk jest mniej. Bo też nie wiemy do końca kiedy i czy pojawią się stała baza właśnie w Polsce. Więc głos jest słuszny z punktu naszego widzenia, naszego bezpieczeństwa. Powinniśmy popierać ten głos. Natomiast co zrobi Donald Trump? Nie jestem jedynym, który mówi nie wiem, ponieważ to nie wiemy, a wiemy jedno, że raczej na naciski on jest dość mocno, przynajmniej w krótkim okresie czasu, odporny. Czasami zdanie zmienia, ale po dłuższym czasie, więc to jest pytanie o architekturę bezpieczeństwa globalnie. Coraz częściej mówimy, że Stany Zjednoczone jednak wycofują się z Europy i to coraz częściej, to już jest od kilku lat, od kiedy nawet przed Donaldem Trumpem już była mowa o tym, a szczególnie za jego prezydentury, gdzie jest mowa o tym, Europo, wydawaj więcej i Europejczycy weźcie odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Oczywiście my się wyróżniamy jako Polacy na tym tle, a może nawet państwa bałtyckie, ponieważ Trump za każdym razem jednak podkreśla, że nie dotknie to wschodniej flanki NATO, a co będzie, no to nie wiemy. My chcielibyśmy, żeby jednak ta obecność była duża, bo to jest najlepsza armia, albo jedna z najlepszych, bo teraz już nie wiemy, na świecie.
1: No, jeżeli chodzi o amerykańską postawę wobec tej stałej bazy, stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, to mamy wypowiedź szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, pana Marcina Przydacza, który po rozmowie z sekretarzem

0: sekretarzem stanu Marco Rubio powiedział tak. Biały Dom daje zielone światło dla takiego rozwiązania. No i znów, na ile to jest rzeczywiście deklaracja wiążąca, co do której możemy być pewni, że ona zostanie zrealizowana. Oczywiście w jakim zakresie i kiedy, to jest inna sprawa. Czy to są jednak słowa, słowa i jeszcze raz słowa?
1: No niestety tutaj myślę, że mogą to być słowa, słowa ze względu na to, że nie mamy konkretów. Znaczy zielone światło jest w porządku, natomiast zazwyczaj pamiętajmy, że Amerykanie, i to nie tylko Trump, ale on szczególnie, podchodzą bardzo mocno ekonomicznie do działań, czyli generalnie zazwyczaj idzie za tym kupowanie sprzętu amerykańskiego, a wiemy, że SAFE nie będzie to sprzęt amerykański. Zazwyczaj inwestycje, albo jakieś paliwa, albo dostęp do złóż, albo do portów. W przypadku Polski no, Morze Bałtyckie nie jest tutaj ważnym morzem z perspektywy Stanów Zjednoczonych, więc prawdopodobnie chodziłoby o jakiś offset, zakupy sprzętu amerykańskiego, bo raczej Amerykanie myślą w sposób, co możemy jeszcze na tym zyskać, a w kategoriach i bezpieczeństwa, i zarobku. Więc nie wiem, jakie będą konkrety. Takie głosy też mówił Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, też mówi, że raczej i jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby ta baza stała była w Polsce, ale ja konkretów nie widzę, więc może to trwać długo, a polityka Amerykanów międzynarodowa zmienia się bardzo szybko, jeżeli chodzi o takie sprawy, chciałem powiedzieć małe, ale takie, które dotyczą dla nas ważne i duże, a z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jedne z wielu.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Wspomniał pan o ministrze obrony narodowej, wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu. Doszło do spotkania pomiędzy wicepremierem, ministrem obrony narodowej, a prezydentem Nawrockim. To wszystko przed szczytem NATO w Ankarze. Na ten szczyt wybiera się między innymi właśnie prezydent Nawrocki. I pojawia się sporo znaków zapytania mówiących o tym, czego możemy być świadkami podczas tego szczytu. No bo z jednej strony Turcja mówi o globalnym takim sojuszu od Kalifornii po Ankarę, chyba tak to jest określane. Z drugiej strony pojawiają się głosy mówiące o tym, że szczyt w Ankarze może przynieść no, taki już prawdziwy, widoczny przełom w traktowaniu krajów sojuszniczych przez Stany Zjednoczone, że może dojść do takiego pęknięcia na pół. To znaczy po jednej stronie będą te kraje, które będą traktowane poważnie przez Stany Zjednoczone, te kraje, które rzeczywiście wydają dużo na zbrojenie, wywiązują się z tych zobowiązań, które się pojawiły w NATO. W tym drugim koszyku mogą być kraje przez Stany Zjednoczone ignorowane właśnie ze względu na brak zwiększenia nakładów na zbrojenia. No, plusem w tym wszystkim byłoby to, że my najprawdopodobniej, zważywszy na to, jaki mamy budżet w porównaniu do budżetu państwa, budżet obronny w porównaniu do budżetu państwa, zapewne bylibyśmy w tym pierwszym koszyku. No, pytanie tylko, czy taki scenariusz jest rzeczywiście z naszego punktu widzenia pozytywny?
1: Nie, oczywiście nie jest pozytywny, jednak siła NATO jest związana z jednością sojuszu. Oczywiście nie możemy oczekiwać, że Hiszpanie, którzy zresztą zdenerwowali swoimi wypowiedziami na temat zbrojeń Donalda Trumpa, że wydadzą tyle samo środków finansowych, co procentowo, co Polska, ponieważ jesteśmy geopolitycznie w innym miejscu. Natomiast każde tym tąpnięcie, czy NATO dwóch prędkości, jest niekorzystne, ale czy Stany Zjednoczone właśnie do tego nie doprowadzą? Być może, ponieważ no, Trump ma w jednym na pewno rację, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo jest odpowiedzialnością zbiorową, co oznacza, że partycypować powinien każdy proporcjonalnie do wielkości swojego budżetu. No, oczywiście budżet Cypru, 4% z budżetu Cypru, to nie jest tyle samo co Polski, natomiast jest to wtedy sprawiedliwe i widać, że wszyscy są zaangażowani, natomiast od lat było tak faktycznie, że to Stany Zjednoczone były tym stróżem w Europie i do tego się przyzwyczailiśmy, ale my szybciej się z tego obudziliśmy jako Polacy i Polska niż na przykład właśnie niektóre kraje starej Unii Europejskiej należące do NATO. Więc to nie byłoby niekorzystne. Turcja, pamiętajmy, że też szczyt w Turcji jest to państwo specyficzne, ponieważ jest to wielki gracz w NATO, jest ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych, natomiast Turcja wobec chociażby wojny w Ukrainie zachowuje się od samego jej początku niejednoznacznie.
0: A czy pana zdaniem, czy polski plan się powiedzie? No my...

0: Myślę oczywiście o tym, o tej próbie zbudowania takiej szerokiej koalicji, która miałaby przekonać Amerykanów do tego, żeby nawet jeżeli będą redukować swoje siły w Europie, to żeby nie robili tego właśnie kosztem tej wschodniej flanki NATO. Mieliśmy wizytę prezydenta Nawrockiego w Turcji jeszcze w czerwcu. Mamy bardzo bliskie kontakty ze Szwedami, mamy kontakty z państwami bałtyckimi. Mamy chyba podobne stanowisko, jeżeli chodzi o Czechy. To się może udać?
1: Myślę, że może się udać ze względu na to, że mamy państwa skandynawskie, które podobnie rozumieją bezpieczeństwo jak my, mają świetny, Szwedzi mają świetny przemysł zbrojeniowy, mają ciekawe pomysły co do obrony własnego państwa, zresztą Finowie podobnie, więc to nas łączy. Zdeterminowanie państw małych, ale istotnych, bałtyckich jest również istotne. Pamiętajmy, że też nastroje antyamerykańskie w tej części Europy, tej nowej Unii, że tak powiem, upraszczając, są dużo pozytywniejsze nawet wobec Trumpa niż w starej Unii. No i tutaj wiemy o tym, że Donald Trump również kieruje się takim podejściem ideologicznym, więc mu jest bliżej ten do rządów, gdzie jest prawica, więc prezydent Nawrocki na pewno jest dla niego lepszym partnerem niż wielu innych polityków starej Unii.
0: I panie profesorze, tu niestety musimy zakończyć. Profesor Przemysław Osiewicz, ekspert, przepraszam.
1: Patryk Tomaszewski.
0: Tak, doktor. Pan doktor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Rozpędziłem się, bo o Bliskim Wschodzie będziemy rozmawiać za chwilę. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Autopromocja.
3: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd. To trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska, serdecznie zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie apeluje do świadków o informacje i zeznania, które mogłyby pomóc wyjaśnić sprawę nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień portalu Onet, koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Na razie wszczęto postępowanie sprawdzające w sprawie tych nieprawidłowości. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba apelował o kontakt do tych, którzy posiadają informacje na temat działalności samego prosektorium.
5: Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawi się wstępny komunikat dotyczący tych czynności sprawdzający z prośbą o odezwę wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania, chcą zeznawać w tej sprawie, o nawiązanie kontaktu z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Ursynów.
4: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. W najbliższy wtorek, 7 lipca, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Nieoficjalnie dowiedziało się tego Polskie Radio. Tego dnia planowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem właśnie szefowej resortu zdrowia. Zespoły trójstronne to fora dialogu społecznego zrzeszające przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników. Ich spotkania odbywają się głównie w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do marszałka Sejmu o przyjęcie ustawy, która obniży ceny paliw. Miałoby to nastąpić poprzez ponowne obniżenie podatku VAT i akcyzy. Politycy PiS jednocześnie krytykują rząd za rezygnację z programu CPN na początku wakacji, gdy Polacy wyruszają na urlop. W wyniku tej decyzji ceny paliw na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy na litrze. Wiceminister funduszy Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej broni decyzji rządu, tłumacząc, że program ceny paliw niżej obowiązywały w czasie trudnej sytuacji geopolitycznej, gdy ceny surowców drastycznie wzrosły.
6: Można by powiedzieć, że żaden termin nie jest dobry. Myśmy utrzymywali ten program CPN w najcięższych chwilach, kiedy rzeczywiście cieśnina była zablokowana. W tej chwili cieśnina jest odblokowana, statki przepływają i zaczynają spadać ceny na rynku hurtowych paliw. I No jednak w tym momencie trudno, żeby państwo...

0: dalej dofinansowały te ceny paliw.
1: Projekt PiS przewiduje, że obniżone stawki podatku VAT oraz akcyzy na paliwo miałyby obowiązywać do 30 września. Ponad 820 tysięcy wolnych terminów na badanie mammografii jest dostępnych w centralnej e-rejestracji. Są to terminy do wykorzystania w ciągu najbliższych 3 miesięcy. O skorzystanie z badań apelują lekarze, bo jak mówi nam profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, liczba zachorowań na raka piersi rośnie.
2: Polska szoruje na dnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie badań profilaktycznych. Zrobiliśmy wszystko w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, aby zapewnić najnowocześniejszy sprzęt i najnowocześniejsze badania. I on jest. I on czeka na Polki, po prostu, żeby zgłosiły się na te badania.
1: Dodajmy, że od wczoraj mammografia, test HPV, HR oraz wizyty kardiologiczne w ramach NFZ są umawiane wyłącznie przez centralną e-rejestrację.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Za 26 minut godzina 16.
5: Komentarz.
4: A już teraz naszym gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Panie profesorze, kilka ciekawych wątków dotyczących tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Zacznijmy w takim razie od rozmów pokojowych, które miały się odbyć, nie odbyły się, mimo tego, iż Donald Trump był pewien tego, że iż do takich rozmów dojdzie. W tym momencie, kiedy Donald Trump mówił o tym, że wszystko jest ustalone, że delegacja amerykańska zmierza na miejsce, przypomnijmy, że te rozmowy miały się odbyć w Dosze, Irańczycy odpowiedzieli, że oni nic na temat takich rozmów nie wiedzą, żadnej delegacji nie wysyłają. No i z jednej strony można zapytać o to, jak to jest możliwe, że tak źle wygląda komunikacja pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Z drugiej strony można zapytać o to, co się stało, że Teheran jest w stanie w ten sposób odpowiadać Amerykanom.
6: No, panie redaktorze, w pewnym sensie jest to pogłosie różnych incydentów, których byliśmy świadkami, czy o których wiemy z ostatnich dni, ale one myślę, że nie mają tak dużego znaczenia jak fakt, że no, rozpoczynają się za chwileczkę oficjalne uroczystości pogrzebowe. Najwyższy przywódca Ali Chamenei, który został zabity na początku tej wojny, czyli dobrych 4 miesiące temu. Teraz będziemy mieli do czynienia z takim praktycznie pięciodniowym okresem różnych uroczystości żałobnych. Myślę, że to jest tak naprawdę prawdziwy powód, dla którego nikt z delegacji irańskiej, zwłaszcza takich osób, nawet drugiego, trzeciego szczebla, nie będzie się angażował w rozmowy. Zresztą takie informacje pojawiały się już kilka tygodni temu, gdy było wiadomo, jak będzie wyglądał ten harmonogram wydarzeń uroczystości właśnie pogrzebowych. On się kończy, zaczyna tak naprawdę, i to też znamienne, 4 lipca, czyli w bardzo ważnym dla Amerykanów dniu, bardzo ważny rocznicy. Tego dnia rozpoczynają się te uroczystości. Będą tam obecni, między innymi jest zaproszony premier Pakistanu, i one będą trwały aż do 9 lipca. Zakończą się pochowaniem Alego Chameneiego w Meszhedzie. Także myślę, że to jest główna przyczyna, i no, zgadzam się tutaj z panem redaktorem, że ta komunikacja, delikatnie rzecz ujmując, nie jest najlepsza, bo jest też przez pośredników cały czas. Natomiast no, wczoraj trwały rozmowy dotyczące tego, jak rozumiem, żeby wprowadzić technicznie możliwość bezpośredniego kontaktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowo oczywiście nie z nami. Myślę, że no, z politycznego, dyplomatycznego punktu widzenia taka bezpośrednia komunikacja byłaby no, bardzo znaczącym krokiem naprzód.
4: Czy po stronie irańskiej rzeczywiście chodzi tylko o to, że akurat no, mamy rzeczywiście te uroczystości pogrzebowe, czy to jest kwestia czegoś zupełnie innego? To znaczy Irańczycy jednak doszli do wniosku albo przekonali się o tym, że no nie chcę powiedzieć, że Amerykanie to jest papierowy tygrys, bo to by było nadużycie i nieprawda, ale że w tej wojnie no, niejako ta szala przechyliła się w znacznej mierze na korzyść Iranu, któremu się nigdzie nie spieszy, w przeciwieństwie do Donalda Trumpa, który bardzo już chciałby tę wojnę zakończyć.
6: To na pewno. Tutaj to jest to dobry pretekst. Myślę, że tych powodów, dla których Irańczycy mogą zwlekać, jest co najmniej kilka, i są te związane i z sytuacją wewnętrzną, i te związane z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, ale także w szerszym takim aspekcie regionalnym.

0: No myślę, że to, co dzieje się chociażby na linii Izrael-Syria w tym momencie, czy warunki porozumienia podpisanego, tego trójstronnego porozumienia z Waszyngtonu podpisanego przez Liban z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, no mówiąc wprost, one są bardzo, bardzo niekorzystne z takiego geopolitycznego punktu widzenia dla Iranu. Więc myślę, że tutaj też Irańczycy być może chcą zyskać na czasie, by no, dać sobie więcej troszeczkę czasu na, mówiąc tak w cudzysłowie, przegląd wojsk, przegląd sytuacji w regionie i podjęcia mniej lub bardziej radykalnych działań, bo nie sądzę, że tak łatwo Irańczycy zrezygnują tutaj ze wsparcia dla Hezbollahu. No sam Hezbollah oczywiście, co chyba nikogo nie zdziwiło, zapowiedział, że nie ma zamiaru się rozbroić, więc już dzisiaj wiadomo, że jeśli to się stanie, to tylko na drodze siłowej. Nie wierzę w to, że Iran pozostanie w tej sytuacji bezczynny. Mniej lub bardziej będzie oczywiście się dalej angażował w Libanie, udzielając wsparcia Hezbollahowi. W tej chwili to nawet logistycznie jest bardzo, bardzo utrudnione, ale nie wierzę w to, że politycznie Iran zupełnie się od Hezbollahu odetnie.
1: To w takim razie teraz te wątki, o których pan wspomniał, czyli najpierw kwestia Syrii i Izraela. Dwie rzeczy. Mamy prośbę Syrii, a właściwie żądanie Syrii zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chodzi o wzgórza Golan. To jest pokłosie nie tyle izraelskich działań, co oczywiście też, ale amerykańskiej decyzji, które uznały suwerenność Izraela nad wzgórzami Golan, przypomnijmy, okupowanymi od wielu, wielu lat przez stronę izraelską. To jest pierwsza kwestia. No druga to oczywiście są izraelskie działania na terytorium syryjskim, gdzie wojska izraelskie poczynają sobie, rzekłbym, dosyć śmiało.
0: No to prawda, zresztą nie pierwszy raz, bo tego wsparcia zresztą Izraelczycy udzielają druzom na południu Syrii od wielu, wielu lat. Wielu druzów to mieszkających po stronie Izraela, to obywatele izraelscy i tak jak to jest w zasadzie chyba jedyna taka grupa arabskiego pochodzenia wewnątrz państwa izraelskiego, która cieszy się pełnią praw, możliwościami awansu, chociażby w armii druzowie mężczyźni, tak druzowie wchodzą w skład sił IDF-u i to głównie te jednostki operują w południowej Syrii i tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, jest to dosyć kolejny element do tej regionalnej układanki, ale też kolejny element do tej strategii premiera Netanyahu. Myślę, że tutaj premier Netanyahu, tak jak wspomniał pan redaktor o prezydencie Trumpie, któremu spieszy się, żeby jak najszybciej zakończyć kwestię wojny w Iranie, bo czekają go wybory połówkowe na początku listopada. Tak samo premier Netanyahu musi myśleć i myśli intensywnie o wyborach pod koniec października w Izraelu i ta kampania rozpoczyna się z pełnym rozmachem, jest krytykowany z wszystkich stron. Myślę, że potrzebuje sukcesu i ta operacja w Syrii jest dobrym pretekstem do tego, żeby taki sukces pokazać, tak czy wskazać. Przede wszystkim też zabezpieczenie strategicznie bardzo, bardzo ważnego regionu okolic wzgórz Golan, także od syryjskiej strony zabezpieczenie i to też ma dosyć duże znaczenie w kontekście odcięcia Hezbollahu od lądowego wsparcia ze strony Iranu czy innych milicji.
1: No ale w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo skoro Donaldowi Trumpowi zależy na jak najszybszym zakończeniu tej wojny, jeżeli chodzi o premiera Izraela, wręcz przeciwnie, do czego to może doprowadzić? Bo już w ostatnim czasie widzieliśmy, że trochę zaczynają się rozjeżdżać te stanowiska Waszyngtonu i Tel Awiwu.
0: No tutaj dosyć interesująca sytuacja, bo jeżeli popatrzymy na to, z kim będzie rywalizował i rywalizuje w tej chwili Benjamin Netanyahu, no to mamy Yair Lapida, mamy Neftali Bennetta, którzy znowu połączyli siły, przypomnijmy, oni się wymienili stanowiskiem w tym koalicyjnym rządu i obaj pełnili funkcję premiera. Także mamy bardzo ciekawą sytuację, w której opozycja praktycznie od lewej do prawej, nie neguje samej wojny i konieczności jej prowadzenia, to dosyć interesujące, natomiast środki i sposoby jej prowadzenia. I uwaga, krytyka spada w tej chwili na premiera Netanyahu, głównie nie pod kątem tego, że te operacje na przykład były

0: odbywały się z pogwałceniem prawa humanitarnego, także dochodziło do zabijania dzieci. To jakby nie jest tutaj jakoś specjalnie artykułowane, a wskazuje się na zbytnie uzależnienie Izraela od Stanów Zjednoczonych, czy konkretnie personalne uzależnienie premiera Netanyahu od Donalda Trumpa, które wiąże, dosłownie tak to jest nazwane, wiąże ręce Izraelowi chociażby, czy wiązało w Libanie. Także no, na przykład to podpisanie tego porozumienia jest uznawane przez część opozycji izraelskiej wręcz za porażkę. Tak samo jak dopuszczenie do tego, żeby Stany Zjednoczone zawarły to wstępne memorandum z Iranem. Tak, tutaj też było takie oczekiwanie, że no, rząd izraelski powinien zrobić absolutnie wszystko, żeby do tego nie doszło.
1: To jeżeli pan pozwoli, jeszcze jeden wątek, wracając teraz do Libanu. Tu mamy porozumienie, które no, z jednej strony jest przedstawiane jako próba uspokojenia sytuacji, natomiast porozumienie, które spotkało się z gigantyczną krytyką w samym Libanie, bo tak naprawdę południe Libanu no, właściwie już formalnie oddaje w zarządzanie Izraelowi, albo pod kontrolę Izraela, może tak.
0: No to prawda, ale czasowo, tak, bo Izrael ma się wycofać z tych obszarów, tylko tutaj no, domyślam się, o czym myśli pan redaktor i słusznie, jest ta gwiazdka, czyli rozbrojenie Hezbollahu.
1: Tak, który rozbroić się nie da, tak jak pan powiedział.
0: Tak, to jest zupełnie nierealistyczne, bo to wiązałoby się tak naprawdę z otwartą wojną, pełną skalową wojną domową. Myślę, że nikt w Libanie, wiele jeszcze jest osób, które pamiętają lata 80. i pełnoskalową wojnę w Libanie, ile ta wojna kosztowała Libańczyków Liban. Tutaj nie ma innej możliwości, więc postawienie takiego warunku sprawia, że faktycznie tutaj może to być do tego wycofania sił izraelskich może nie dość nigdy, bo nigdy się Hezbollah w pełni nie rozbroi, albo zawsze będzie rząd izraelski wskazywał na to, że rząd libański nie podjął wystarczających kroków i nie wykazuje tutaj dobrej woli w tym aspekcie. Także rzeczywiście jest to taki niebezpieczny wytrych w tym porozumieniu, natomiast samo porozumienie oceniłbym, panie redaktorze, jednak pozytywnie. Znaczy to jest rzeczywiście, no, różnie jest to odbierane przez Libańczyków, bo wiele osób wskazuje na to, że jest to tak naprawdę kapitulacja, ale z drugiej strony no, nie ma innej drogi do pokoju w regionie, jak pokojowe współistnienie chociażby. I głównie o tym się mówi, że Liban i Izrael docelowo mają no, uznać swoje prawo do istnienia i żyć w pokoju, jakby to nie zabrzmiało banalnie, ale to jest celem, tak? To jest celem od wielu, wielu dekad. Trudno sobie wyobrazić w tej chwili jakieś inne rozwiązanie. No, strony muszą iść na kompromis. Akurat w przypadku tego porozumienia tutaj atuty są po stronie Izraela, bo tak jak wspomniałem, ma więcej tych takich punktów zaczepienia, a rząd Libanu jest, no cóż, słaby. Armia libańska jest bardzo, bardzo słaba. No, trudno mi sobie to technicznie wyobrazić, żeby do rozbrojenia Hezbollahu bez jakiegoś wsparcia zewnętrznego mogło dojść.
1: No ale to w takim razie dwie kwestie, bo my mówimy już trochę o tym porozumieniu, tak jakby ono istniało. Ono jeszcze nie zostało przegłosowane, bo musi być zatwierdzone przez parlament. No a patrząc na to, jak podzielony jest Liban i słysząc o tym, że już część sił politycznych powiedziała, że absolutnie nie może poprzeć tego dokumentu. No to pytanie, czy w ogóle ten dokument zostanie przegłosowany, to jest pierwsza kwestia. Druga, gdyby tak się stało i gdyby rzeczywiście wszystko zależało od tego, czy stronie libańskiej uda się rozbroić Hezbollah, co się wydaje absolutnie nierealną perspektywą, no to czy nie będzie tak jak ze wzgórzami Golan? To znaczy, że Izrael będzie na tym południu Libanu właściwie no, przebywać przez dziesięciolecia, mając oczywiście do pokazania formalny dokument, który na to pozwala, czyli to porozumienie.
0: Jest to bardzo realistyczny scenariusz i koronnym argumentem będzie to, co zresztą wykorzystuje Izrael od wielu, wielu lat w przypadku wzgórz Golan, że jest to tak strategicznie istotny region, tak strategicznie ważny, że no nie ma innego wyjścia dla zapewnienia bezpieczeństwa Izraela. Izrael musi ten obszar zajmować. Zgadzam się z panem redaktorem, że tutaj jest wysokie ryzyko, a wręcz ryzyko łamane przez pewność, że i obecny rząd, czy każdy kolejny rząd Izraela będzie właśnie tego argumentu używał, bo on też będzie bardzo, bardzo wygodny. No i będzie też pozwalał trochę szachować wszystkich w regionie. Także tutaj jest rzeczywiście, no, mamy do czynienia z taką bardzo interesującą sytuacją i no, zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Natomiast

No, zgadzam się też z takimi głosami, że no, żeby nie otwierać tych przysłowiowych korków od szampana, bo naprawdę do takiego pełnego pokoju.

0: Na ile to porozumienie z Libanem tak naprawdę jest ukierunkowane na Liban, jest ukierunkowane na jakieś tam uspokojenie sytuacji, czy też opanowanie sytuacji, nawet kosztem Libanu, a na ile tak naprawdę Liban po raz kolejny jest jedynie pionkiem w grze z Teheranem i ze Stanami Zjednoczonymi?
1: No, tak to jest odbierane przez wielu Libańczyków. Tak jak wspomniałem, że jest to kapitulacja i tak pan redaktor wspomniał chociażby o rozkładzie sił w parlamencie, że nie należy się na to absolutnie zgadzać, że znowu jesteśmy tutaj podporządkowani celom Izraela, czy narzucają nam też coś Stany Zjednoczone, co już miało miejsce w przyszłości z wiadomym skutkiem. No tutaj... No, To wszystko prawda, natomiast Liban jest tak słabym państwem w tym momencie i politycznie, i ekonomicznie, że trudno mi sobie wyobrazić jakikolwiek inny scenariusz. Tutaj jakieś wsparcie zewnętrzne musi być. Pytanie, na ile Amerykanie, bo to Izraelczycy oczywiście są stroną, a nie mogą oczywiście tej Libańczycy, chyba nikt w Libanie nie miałby nawet takiego pomysłu, żeby na nich liczyć. Natomiast Amerykanie mogliby, jak rozumiem, taka jest obietnica, wspierać stabilizację przede wszystkim ekonomiczną, społeczną, bo przypomnijmy, Hezbollah tak naprawdę zyskał bardzo dużą siłę w Libanie dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu sytuacji społecznej. I Hezbollah, no my postrzegamy głównie pod kątem tej działalności polityczno-wojskowej, ale Hezbollah to przede wszystkim organizacja działająca lokalnie, wspierająca różne projekty społeczne. Oczywiście chodzi o to, żeby wygrać te serca i umysły i zyskać sobie poparcie. Nie jest to takie bezinteresowne, ale robił to, trzeba przyznać, Hezbollah przez wiele lat skutecznie. Jak rozumiem, teraz pomysł jest taki, żeby wsparcie zewnętrzne, tutaj głównie Libańczycy patrzą, czy rząd libański może patrzeć na Stany Zjednoczone, bo już takie obietnice padły, że to wsparcie finansowe na ustabilizowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej może tę sytuację zmienić, czyli krótko mówiąc może osłabić wpływy Hezbollahu. To jest całkiem realistyczne. Tak jak rozbrojenie Hezbollahu jest nierealistyczne, tak myślę, że jeżeli sami Libańczycy będą dystrybuować tę pomoc i organizować różne projekty i tak dalej, to oczywiście to będzie bardzo długotrwały proces, ale no, jest to możliwe.
0: To na ile tu paradoksalnie akurat Izrael i Hezbollah mogą być sojusznikami? Bo ani jednym, ani drugim chyba nie zależy na tym, żeby rzeczywiście sytuacja w Libanie się uspokoiła i ustatkowała.
1: No absolutnie, absolutnie. Myślę, że nikt nie myśli o tym, tylko no, to też prawda, nikt o tym nie powie wprost. No, państwo libańskie silne nie byłoby na rękę Izraelowi, nigdy nie było. Tak jak jakiekolwiek inne silne państwo w regionie będzie na rękę Izraelowi, to chociażby a propos różnych sygnałów wcześniej, tak pojawiających się na temat możliwego sojuszu, współpracy, czy wreszcie normalizacji stosunku między Arabią Saudyjską czy Izraelem. No, jeżeli ktoś wierzy w to, że tutaj strony by, nawet gdyby doszło do takiego porozumienia, to tylko i wyłącznie byłaby to chłodna kalkulacja polityczna, pragmatyczny sojusz na dzisiaj, natomiast ani Arabia Saudyjska, ani Izrael nigdy nie zrezygnują ze swoich planów i zabezpieczenia własnych interesów. Tak, to jest niemożliwe. Także myślę, że tutaj Liban no niestety jest w takim potrzasku i jest państwem, którego słabość jest wykorzystywana przez tych aktorów zewnętrznych do rozgrywania, do destabilizowania sytuacji. Tu z jednej strony nękania Izraela, ale z kolei Izrael też odpowiada tym samym przy okazji zabijając wiele osób wśród ludności cywilnej, jakby nie patrząc ani na ich przynależność wyznaniową, polityczną, jakąkolwiek inną. Ponad 4000 osób zginęło przecież od marca. Także a nie wspominamy tutaj o liczbach osób, które są ranne, które stały się uchodźcami wewnętrznymi. Także to jest olbrzymi problem. Myślę, że no, trzeba życzyć absolutnie Libańczykom, żeby ta sytuacja się ustabilizowała. Jakkolwiek do tego by nie doszło, emocje oczywiście są i będą, natomiast one nigdy nie są dobrym doradcą. Gdzieś ten racjonalizm musi wziąć górę w pewnym momencie.
0: To jeżeli pan pozwoli, jeszcze jeden wątek, o którym mam takie wrażenie, kompletnie zapomnieliśmy. I to nie jest oczywiście zarzut do polskich mediów, czy też w ogóle do Polaków, tylko w ogóle do zainteresowania świata. Tak wiele rzeczy dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, że wszyscy zapomnieli już o Palestyńczykach.
1: Tak, a tutaj to zresztą...
0: Nic nowego, można powiedzieć.
1: No to niestety to się dzieje cały czas. Nie przypominam sobie tak naprawdę tygodnia, w którym nie dochodzi

0: doprowadziłoby do ostrzału, nawet nie powiem, że pozycji, bo to musielibyśmy wspominać, mówić o jakichś organizacjach czy nie wiem, pozycjach Hamasu. Tak naprawdę ostrzeliwane są miejsca, w których przebywa ludność cywilna, giną cywile. To się dzieje, dochodzi do masy incydentów podczas kontroli i też mamy przykłady tutaj zabójstw albo ciężkiego zranienia, czyli użycia broni ostrej przeciwko osobom, które są nieuzbrojone i no, tak naprawdę nie stanowią jakiegoś zagrożenia dla uzbrojonych żołnierzy czy wartowników. Także no, to jest element szerszej polityki. Zresztą takie nękanie, powiedzmy, ludności palestyńskiej i w Strefie Gazy, ale także na zachodnim brzegu od kilku lat nie jest niestety niczym nowym, a wręcz nabiera na sile. Jest związane też z polityką osadnictwa obecnego rządu Izraela. Tutaj ta najbardziej radykalna część w koalicyjnym rządzie Izraela, chociażby reprezentowana przez Smotricha, cały czas uzasadnia, że cel uświęca środki, trzeba robić wszystko, żeby pozbawiać Palestyńczyków ziemi i tak naprawdę dbać o własne interesy, wspierać osadników. I to się dzieje praktycznie cały czas. Pytanie, czy mogłoby się to zmienić w momencie, kiedy doszłoby do zmiany rządu? No. Cóż, nie. Myślę, że chyba, panie redaktorze, ciężko byłoby nam w to uwierzyć, a i w samym Izraelu wcale nie jest to jakiś istotny element kampanii, to znaczy w tym sensie, kto jest za, kto przeciw, tylko zaczyna być to coraz bardziej akceptowalne społecznie, co też jest niepokojące.
1: To w takim razie tu niestety musimy naszą rozmowę zakończyć. Przypomnę, profesor Przemysław Osiewicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mamy też dobrą informację. Iga Świątek właśnie zakończyła swój mecz i zakończyła go, co najważniejsze, zwycięstwem. A teraz już spoglądam na swoją prawą i swoją lewą stronę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Marcin Zawada i Marek Klapa są już na miejscu i to oni przejmą dowodzenie po godzinie 16. Co będziemy mogli usłyszeć?
3: Będą oczywiście tematy polityczne, od których nie uciekniemy, ale oj, to tak. Marcinowi zostawię.
2: Dobrze.
3: Szczegóły, natomiast też zobaczymy, co dzieje się w kraju. Będzie taki raport, jak wygląda nasz kraj, a szczególnie niektóre regiony po nawałnicach. Niestety dużo szkód pojawiło się w ostatnich godzinach. Będzie również o pladze gąsienic. Uwaga, plaga, która niszczy zabytkową aleję lipową pod Sieradzem. Bardzo interesujący temat. Zobaczymy, czy da się ten problem jakoś rozwiązać. Będzie oczywiście również gospodarka i będziemy zastanawiać się, co dalej z cenami paliw. Wiemy już, że z CPN-em się pożegnaliśmy, chociaż są pewne pomysły jednej z partii, aby CPN powrócił w nowej formie.
2: A w polityce też wakacji nie ma, też nie ma sezonu ogórkowego. Będzie o Ukrainie, o relacjach Warszawy z Kijowem. Jutro rozmowy ministrów dyplomacji z obu państw i o tym będę z Mirosławą Nykiel, europosłanką Koalicji Obywatelskiej, rozmawiał, bo też w Parlamencie Europejskim tym tematem się zajmować będą. Krzysztof Paszyk z PSL-u to mój drugi gość, też tematy relacji polsko-ukraińskich, ale też status osoby najbliższej, bo ta ustawa, no i pytanie, co prezydent z nią zrobi, to jest jeden z ważnych tematów politycznych, a Krzysztof Paszyk spotkał się z Karolem Nawrockim, co usłyszał? No to o to będziemy dopytywać.
1: To w takim razie, jeżeli chodzi o ten projekt, o tę ustawę, na razie nie wiemy, jaką decyzję podejmie prezydent, natomiast wiemy już, jaką prezydent podjął decyzję w sprawie ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Ta ustawa została przez prezydenta zawetowana.
4: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Będzie plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Poznamy go we wtorek. Obecnie trwa spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Nieprawidłowości na 120 miliardów złotych. Audyt Krajowej Administracji Skarbowej podsumował wydatki publicznych pieniędzy za czasów rządów PiS-u. W magazynie będą też sportowe emocje. Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie Wimbledonu. Zajrzymy też na mundial.
0: Suma wydarzeń.
1: Trwa spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. Tematem rozmowy ma być obecna sytuacja w systemie ochrony zdrowia oraz pomysły na zreformowanie go. Jak się nieoficjalnie dowiedziało Polskie Radio, w najbliższy wtorek, 7 lipca, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu. Tego dnia planowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem właśnie ministra zdrowia. Sprawą zajęła się nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Czy to posiedzenie to reakcja na aferę w Szpitalu Południowym?
2: No trudno nie mieć takich skojarzeń, ale politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że spotkania z ministrami rządu odbywają się cyklicznie, by być na bieżąco z pracami rządu. Rzeczniczka klubu Dorota Łoboda przyznaje, że spotkanie jest ważne w kontekście tego, co dzieje się w służbie zdrowia w Szpitalu Południowym właśnie w Warszawie, zarobków lekarzy i planowanych zmian systemowych. Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówiła posłanka. Dodała, że pierwszy krok został już zrobiony. Sejm uchwalił ustawę o jawności wynagrodzeń.
3: Wiemy, że pani minister również wcześniej miała jakieś pomysły związane z tymi wynagrodzeniami, no ale też tutaj stąpamy trochę po kruchym lodzie, no bo z jednej strony chcemy, żeby nasi lekarze dobrze zarabiali, nie chcemy, żeby ponosili odpowiedzialność zbiorową za nieuczciwość jakiegoś ułamka personelu medycznego, no ale też, żeby budżet państwa nie cierpiał na tym, a przede wszystkim, żeby dobro pacjentów było tutaj celem nadrzędnym.
2: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Marta Golbik mówiła mi jeszcze przed spotkaniem z ministrą zdrowia, że liczy na szczerą rozmowę o sytuacji w służbie zdrowia. Każdy z nas jest z innego regionu Polski i widzimy różne lokalne problemy, o których chcemy rozmawiać, powiedziała.
4: Ja uważam, że mamy absolutnie teraz przestrzeń na to, żeby zmieniać bardzo różny zakres w systemie ochrony zdrowia, od wynagrodzeń przez sieć szpitali. Także mamy o czym rozmawiać. Jak to będzie na klubie, ciężko mi powiedzieć, czy to będą już konkretne propozycje, które nam przedstawi pani minister, czy jeszcze to będzie dyskusja o tym, co jesteśmy w stanie dzisiaj wprowadzić, co zmienić, no a rozwiązania pojawią się później.
2: Podobnie wypowiada się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. On też liczy na szczerą i merytoryczną rozmowę z szefową resortu zdrowia na temat propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia.
5: Takie projekty najlepiej, jeżeli są projektami rządowymi. Wiemy, że pani minister nad takimi rozwiązaniami pracuje. W tej chwili jeden z projektów leży u pana prezydenta i czeka na podpis. Też ważny projekt, który jest jednym z elementów tego, żeby sytuację w ochronie, szeroko rozumianej ochronie zdrowia poprawić. My rekordowe środki przeznaczamy na szeroko rozumianą ochronę zdrowia. Budżet NFZ-u jest rekordowy. Mamy też środki z KPO, które przeznaczaliśmy na zdrowie. Wiele szpitalów z tego korzysta. Ważne, żeby to się przekładało wszystko na takie odczucie pacjenta, że

0: jest po prostu lepiej, że za tymi pieniędzmi idzie jakość. I to jest, myślę, najważniejsze zadanie przed panią minister.
1: Chodzi o ustawę, tutaj jeszcze tylko wyjaśnię, o której mówił przewodniczący Konwiński, która pozwala na powiązanie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu z zarobkami lekarzy. W tym tygodniu z prezesem NFZ i ministrą zdrowia rozmawiał już premier Donald Tusk. W spotkaniu uczestniczył też minister finansów Andrzej Domański. Prawdopodobnie wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie w tym gronie.
2: Trwa spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i szefem NFZ-u w sprawie reformy systemu. A o tym z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy za relację. Kolejny pracownik zwolniony z warszawskiego Szpitala Południowego. Władze placówki rozwiązały ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według doniesień portalu Onet miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych.
3: Koordynator prosektorium miał handlować zwłokami z zakładami pogrzebowymi, żądając łapówek od rodzin w żałobie, a samo prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Funkcjonował nawet cennik nielegalnych usług, mówiła na antenie radiowej jedynki dziennikarka Onetu Magdalena Ricamonti.
4: 500 zł za ubranie ciała na terenie prosektorium, 1000 zł za balsamację, wszystko nielegalnie, wszystko pod stołem.
3: Cała sprawa powinna zostać dogłębnie wyjaśniona przez prokuraturę, wskazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: Jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
3: Koordynator prosektorium już nie jest pracownikiem Szpitala Południowego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: A tymczasem nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego bada prokuratura. Postępowanie sprawdzające dotyczy kwestii, które nie były wcześniej znane organom ścigania, poinformował rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba. Jednocześnie zaapelował o kontakt do tych osób, które mają informacje na temat działalności prosektorium szpitala.
6: Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawi się wstępny komunikat dotyczący tych czynności sprawdzający z prośbą o odezwę wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania, chcą zeznawać w tej sprawie o nawiązanie kontaktu z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Ursynów, najlepiej drogą mailową przez e-doręczenia. Jeśli ktoś nie dysponuje możliwością szybkiego nawiązania kontaktu mailowego celem ustalenia terminu przesłuchania, bardzo prosimy o kontaktowanie się telefoniczne.
2: To nie jedyne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. Prokuratura bada także organizację pracy SOR-u, zasady triażu pacjentów oraz nieprawidłowości w dokumentacji. Śledczy sprawdzają też rozliczenia związane z byłym koordynatorem oddziału Dawidem Kacprzykiem. A patologie, do których dochodziło w warszawskim Szpitalu Południowym, komentował na naszej antenie politolog dr Dominik Szczepański. W ocenie eksperta z Uniwersytetu Rzeszowskiego to dowód na panujący marazm w ochronie zdrowia i konieczność jej głębokiej reformy.
7: Myślę, że mamy tak naprawdę do czynienia z koniecznością przeprowadzenia głębokiej reformy służby zdrowia. Szacunki, które podawał, zdaje się, że na chyba konferencji prasowej premier Donald Tusk, wskazywały, że ten lekarz, o którym pan redaktor wspomniał, pracował nieprzerwanie przez około 17 godzin dziennie. Codziennie, każdego dnia. Więc to tak naprawdę pokazuje skalę nieprawidłowości i także takiej etatowości. Ale ja chcę podkreślić jedną ważną rzecz, że ponieważ ta afera tego Szpitala Południowego jakby odbiła się szerokim echem w mediach, cierpią na tym inni lekarze, którzy w żaden sposób z tą aferą nie są związani. Ja byłem na takim spotkaniu, w ramach którego wypowiadała się stomatolog, która mówiła o tym, że no właśnie, po ujawnieniu tych informacji dotyczącej tej afery, zarobki diametralnie spadły dosłownie o połowę.
2: Mówił politolog dr Dominik Szczepański. Przypomnijmy, we wtorek 7 lipca ministra zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. To nieoficjalne ustalenie Polskiego Radia. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl.
8: Suma wydarzeń.
2: Publiczne pieniądze wydawane niezgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowości w zakresie środków publicznych na kwotę 120 miliardów złotych wykazał audyt Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący rządów PiS. Objęto nim łącznie 167 podmiotów. Sprawą zajmuje się reporter Polskiego Radia Michał Fabisiak, z którym właśnie się łączymy. Witaj, Michale.
9: Witaj.
2: Powiedz, na czym miały polegać te nieprawidłowości? No i jak te rewelacje komentują politycy w Sejmie?
9: Ten audyt ujawnił m.in. takie nieprawidłowości jak naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innej pomocy publicznej, nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych na określone potrzeby, czy wreszcie wydatkowanie środków ogólnych.

0: ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystania. Krajowa Administracja Skarbowa już skierowała do prokuratury ponad 250 zawiadomień, a jak słyszymy, kolejne są szykowane. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński komentuje, że nie jest zaskoczony tymi wynikami. Podkreśla, że jego środowisko od dawna mówiło o tym, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości dochodziło do wszelkich nieprawidłowości.
1: Tak też było w okresie rządów PiSu, że często jedna afera wypierała drugą i nawet żartowano, że tak naprawdę ciężko się w tym połapać. No i to jest taki tak naprawdę obraz rządów PiSu, ale dla porządku prawnego trzeba to skuteczniej do spodu rozliczyć. To już jest w tej chwili rola organów ścigania.
0: A Adam Gomoła z Polski 2050 dodaje, że za rządów PiSu wyglądało to tak, że środki publiczne wydawano w pierwszej kolejności tam, gdzie było to po prostu opłacalne dla polityków tej partii.
2: A dopiero potem zastanawiano się na tym, czy to jest zgodne z prawem, czy to przestrzega dyscypliny finansów publicznych. To było gdzieś na samym końcu. Zrobić tylko jeszcze ewentualnie takie prawo, żeby nikt za to nie beknął, nikt nie poszedł siedzieć i tak naprawdę gra gitara, wszystko jest w porządku.
0: PiS odpowiada, że mamy do czynienia z kolejną próbą wykreowania sztucznej afery. Politycy tej partii, jak Mariusz Gosek, mówią, że czekają na szczegóły tego audytu, bo dziś, jak tłumaczy ten polityk, wiemy wciąż niewiele, więc trudno szczegółowo odnieść się do tych wyników.
3: No my chcemy poznać jakieś szczegółowe sprawy. No dzisiaj wiemy, o jaką kwotę chodzi, no ale de facto to może dotyczyć różnych programów, do których chcielibyśmy w szczegółach się odnieść. My naprawdę nie mamy nic do ukrycia.
0: Zdaniem tego posła PiSu ukrywać mają co obecnie rządzący, dlatego jak wyjaśnia, przy pomocy tego typu informacji próbują odwrócić uwagę opinii publicznej, chociażby od sprawy Szpitala Południowego.
3: Widać, że jest ogromna frustracja u Donalda Tuska. Ten rząd tonie. Jeżeli 250 zawiadomień skierowała Krajowa Administracja Skarbowa naprawdę na rok przed wyborami, no to już tylko idą w kierunku igrzysk, ale to już naprawdę nawet ci silni razem przestali wierzyć w jakiekolwiek rozliczenia.
0: Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, pytany o tłumaczenia posłów Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że nie jest nimi zaskoczony. W jego ocenie pisma świadomość skali nieprawidłowości, dlatego politycy tej partii próbują dziś przekonać opinię publiczną, że nie mają z nimi nic wspólnego.
4: Zawsze mi się przypomina film Młode Wilki i słynny cytat, jak cię złapią za rękę na kradzieży, to mów, że to nie twoja ręka. I dokładnie taką samą politykę stosuje Prawo i Sprawiedliwość.
0: A ja jeszcze dodam, że oprócz zawiadomień do prokuratury, KAS skierowała również 127 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. One dotyczą naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
5: 120 miliardów złotych publicznych pieniędzy za czasów rządów PiS miało być wydatkowanych nieprawidłowo. Tak wynika z audytu Krajowej Administracji Skarbowej. A polityczne komentarze w tej sprawie zebrał w Sejmie Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. W magazynie teraz komentarz dotyczący polsko-ukraińskiego sporu o historię. W ocenie profesora Walentego Baluka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie eskalacja konfliktu wpłynie negatywnie na relacje obu państw. Ekspert komentował na naszej antenie decyzję ukraińskiego parlamentu o utworzeniu Panteonu Narodowego. Tam mają spocząć szczątki działaczy niepodległościowych, w tym przywódców UPA. Zarówno Polska, jak i Ukraina wykorzystują tę sprawę do wewnętrznych rozgrywek, mówił profesor Baluk.
6: Jeżeli będziemy wykorzystywali tą drabinę eskalacyjną, jedna i druga strona, no to wtedy oczywiście ten scenariusz dla wzajemnych relacji będzie niekorzystny. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że po jednej, po drugiej stronie jest chęć wykorzystania tej kwestii do budowania poparcia społecznego przez te czy inne ugrupowania, a zatem polityka wewnętrzna zaczyna dominować. I to niedobrze dla relacji polsko-ukraińskich.
5: Przypomnijmy, że początkiem polsko-ukraińskiego sporu była decyzja Wołodymyra Zełenskiego dotycząca nadania jednemu z ukraińskich oddziałów imienia bohaterów UPA. Potem prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi. Ceny na stacjach wkrótce spadną, zapewnia o tym minister energii. Miłosz Motyka odniósł się tym samym do projektu opozycji, która domaga się kontynuacji obniżek podatków zawartych w cenach paliw. Zdaniem ministra Motyki to głównie zabieg PR-owy.
7: Liczymy, że ceny paliwa niżej teraz będą niższe rynkowo. Ja pamiętam, jak PiS wprowadzał obniżkę VAT-u, wtedy podnosili marże, wtedy podnosili inne części składowe, wobec czego nie było przełożenia obniżki VAT-u.

0: Na obniżki na stacjach. My wprowadziliśmy skuteczniejszy mechanizm. Więc ze strony PiS-u oceniam to bardziej jako taką wrzutkę polityczną niż działanie, które miałoby ulżyć kierowcom.
1: Projekt Prawa i Sprawiedliwości obniżający ceny paliw do końca września wpłynął już do Sejmu. Władze partii domagają się, by został przyjęty w trybie pilnym. Zakłada on m.in. obniżenie podatku VAT i akcyzy. Janusz Krasoń, nowym głównym inspektorem pracy. Zmiana na tym stanowisku to efekt wchodzącej 8 lipca reformy Państwowej Inspekcji Pracy, o czym poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, ustawa daje inspekcji instrumenty oraz możliwość zamiany umów śmieciowych na umowę o pracę. Człowiek, który ma określone godziny pracy, swoje miejsce pracy i swój zakres obowiązków, powinien mieć umowę o pracę, podkreślał marszałek.
2: Brak umowy o pracę, tylko śmieciówka, to jest kwestia możliwości rozwiązania tego w każdej chwili, bez żadnego odszkodowania. To jest brak możliwości kredytów, to jest brak możliwości i zabezpieczenia leczenia, to jest brak rozwoju w wielu rodzinach.
1: Janusz Krasoń to były dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Przez 3 kadencje był posłem SLD oraz Lewicy i Demokratów.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Rosyjski atak na Ukrainę uwydatnił problemy z odparciem rakiet balistycznych. Taką informację potwierdził rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ichnat. W nocy, przypomnijmy, Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy ponad 70 rakiet i około 500 dronów. W Kijowie zginęło 17 osób, a 86 jest rannych. Więcej Maciej Jastrzębski.
4: Agencja Unian napisała, że 25 rakiet balistycznych eksplodowało na terenie Ukrainy, wyrządzając szkody. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat poinformował, że nie wszystkie rakiety balistyczne udało się przechwycić. Podkreślił, że pociski manewrujące przechwycono w 100%, w większości dzięki pilotom myśliwców F-16. Natomiast rakiety balistyczne można niszczyć, nim dosięgną celu, rakietami z systemów Patriot. Jak dodał, na całym świecie występuje deficyt tych rakiet. Jurij Ichnat w kanale Apostrof TV podkreślił, że agresor stosuje propagandowe wybiegi, żeby zrzucić siebie odpowiedzialność za śmierć ukraińskich cywilów. Stosują stałą taktykę, tłumacząc, że wszystkie zniszczenia w Kijowie to skutki działania ukraińskiej obrony powietrznej. Być może to jest obliczone na rosyjską opinię publiczną, bo w takie bajki już nikt inny na świecie nie wierzy. Rosyjscy propagandyści przekonują Rosjan, że ich armia atakuje wyłącznie cele wojskowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Porachunki przestępcze prawdopodobnym motywem zamachu w Monako. W poniedziałek przed jednym z budynków mieszkalnych eksplodował ładunek wybuchowy. Ranni zostali ukraiński biznesmen oraz jego partnerka i syn.
5: Cytowani przez media śledczy mówią o starannie zaplanowanej operacji. Wskazuje na to chociażby fakt, że mimo rozbudowanego systemu kamer w Monako sprawca uniknął ujęcia. Został zarejestrowany jedynie na nagraniach z miejsca ataku, jednak wciąż nie ustalono jego tożsamości. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna rozpoznał wcześniej trasę ucieczki pozbawioną monitoringu, prowadzącą w kierunku granicy z Francją. Ustalono, że przez wiele godzin czekał pod mieszkaniem oligarchy, by podłożyć ładunek i zdetonować go w odpowiednim momencie. Śledczy liczą, że analiza domowej roboty bomby pozwoli na identyfikację sprawcy. Na hipotezę przestępczych porachunków wskazują też wątki dotyczące działalności Wadyma Jermołajewa. Oligarcha miał być ostatnio zamieszany w poważne oszustwo związane z centrami obsługi telefonicznej na Ukrainie, przez co mógł stać się celem grup przestępczych. Mimo poważnych obrażeń stan Jermołajewa poprawia się, natomiast wciąż krytyczny pozostaje stan jego partnerki. W ataku ranny został również nastoletni syn biznesmena. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Brytyjska marynarka wojenna przejdzie głęboką transformację. Royal Navy chce zainwestować w drony, autonomiczne jednostki rakietowe oraz podwodne systemy wspierane przez sztuczną inteligencję. Zastąpią one wielkie i bardzo drogie niszczyciele. O szczegółach Hanna Rączkowska.
6: Brytyjski rząd przedstawił plan, który zakłada, że w ciągu najbliższych 4 lat przeznaczy prawie 1,5 miliarda funtów na budowę tzw. hybrydowej marynarki. Przyszłe okręty będą nie tylko brać udział w operacjach, ale też kierować siecią bezzałogowych jednostek na powierzchni morza, pod wodą i w powietrzu. Największa zmiana dotyczy niszczycieli. Dziś to najważniejsze brytyjskie okręty obrony powietrznej i jedyne jednostki Royal Navy zdolne do zestrzeliwania rakiet balistycznych. Każdy z nich kosztował około miliarda funtów. Od początku lat 30. mają być stopniowo zastępowane nową klasą okrętów, mniejszymi jednostkami, które będą działać jak centra dowodzenia dla całej sieci dronów. W planach są między innymi bezzałogowe barki rakietowe, podwodne systemy czujników, duże autonomiczne jednostki wspierające okręty podwodne oraz okręty.

0: sprzęty z zaawansowanymi radarami do obserwacji nieba. Wszystko ma być połączone z cyfrową siecią, która dzięki sztucznej inteligencji ma znacząco skrócić czas podejmowania decyzji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Słowacy szacują straty po przejściu gwałtownych burz. Załamanie pogody zakończyło falę upałów, która nawiedziła w ostatnich dniach Europę Środkową, przynosząc rekordowo wysokie temperatury. Więcej Wojciech Stopba.
2: Słowaccy strażacy interweniowali prawie 200 razy, głównie na zachodzie i północy kraju. Silny wiatr, ulewne deszcze, a miejscami także grad spowodowały liczne zniszczenia. W kilku miejscowościach władze samorządowe ogłosiły stan nadzwyczajny. Pracowity czas mają za sobą również czescy strażacy. Na wschodzie Moraw i w Beskidach intensywne opady doprowadziły do podtopień ulic i piwnic. Poziom wody w rzece Górna Beczwa na pewien czas przekroczył stan alarmowy. Burze spowodowały także utrudnienia w kursowaniu pociągów oraz przerwy w dostawach prądu. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio.
1: Bractwo kapłańskie świętego Piusa X ekskomunikowane przez Watykan. Powodem tej decyzji było wyświęcenie czterech nowych biskupów. Wyłączenie ze wspólnoty kościoła dotyczy zarówno duchownych, jak i świeckich należących do tej formacji. Więcej Jan Olencki.
3: Uroczystość odbyła się w środę w szwajcarskim Ikon. Dykasteria nauki wiary uznała ją za akt schizmy, czyli zerwania jedności z Kościołem katolickim. Ekskomuniką objęto zarówno biskupów, którzy udzielili święceń, jak i nowo wyświęconych hierarchów. Watykan poinformował także, że księża należący do bractwa sprawują sakramenty w sposób niezgodny z prawem Kościoła. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Watykan ostrzegł również wiernych, że spowiedź u tych duchownych i zawieranie przy ich udziale małżeństwa nie są uznawane przez Kościół katolicki za ważne. Bractwo świętego Piusa X powstało w 1970 roku. Sprzeciwia się części reform wprowadzonych po II Soborze Watykańskim i od wielu lat pozostaje w sporze ze Stolicą Apostolską.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: To duże ułatwienie dla podróżujących do innych krajów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało nową wersję systemu Odyseusz. Od teraz jest on w pełni zintegrowany z aplikacją M-Obywatel. Nowy Odyseusz łączy cztery funkcje, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
5: Po pierwsze, profile krajów, możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach, krajach, które są celami podróży. Po drugie, subskrypcja, możliwość zasubskrybowania aktualizacji tego rodzaju informacji. Po czwarte, rejestrację podróży, która będzie teraz bezpieczna albo bezpieczniejsza, ta rejestracja. I po czwarte, specjalny moduł rejestracji kryzysowych, który będzie uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
1: W systemie dowiemy się m.in. jakie dokumenty są potrzebne na miejscu, jak funkcjonuje służba zdrowia oraz czy jest tam bezpiecznie. System umożliwia też stały kontakt z konsulem. MSZ planuje stworzyć odrębną aplikację dla Odyseusza. Były łódzki adwokat od trumny na kółkach z kolejnymi zarzutami. Wcześniej usłyszała je jego żona. Paweł K., skazany za spowodowanie 5 lat temu śmiertelnego wypadku, teraz jest oskarżony w śledztwie dotyczącym narkotyków, mówi prokurator Andrzej Kwaśniewski.
6: Doszło do zatrzymania byłego adwokata Pawła K., któremu przedstawiono zarzuty dotyczące wielokrotnego posiadania razem z inną osobą znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu, środków odurzających w postaci ziela konopi.
1: Paweł K. odbywa karę 1,5 roku więzienia. W nowej sprawie nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Kolejne celne uderzenie policji w narkobiznes na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zlikwidowali laboratorium mefedronu i zabezpieczyli około 56 kg narkotyków. Wartość zakazanych substancji to blisko 3 miliony złotych. Linia produkcyjna znajdowała się w domu jednorodzinnym oraz przyległym garażu. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, wyjaśnia prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
7: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu i wprowadzeniu do obrotu substancji psychotropowych w znacznej ilości. Wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowej, m.in. w postaci mefedronu. Wprowadzanie do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych oraz pranie pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych.
1: Zarzuty w rozszerzonym śledztwie usłyszały 22 osoby, 8 trafiło do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza też kolejnych.

0: kolejnych zatrzymań. Stabilizuje się sytuacja w rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim. Bieżące pomiary wskazują, że sytuacja jest lepsza niż wczoraj, o czym poinformowały służby. Trwają też kolejne badania jakości wody i osadów dennych. O szczegółach Mateusz Kmiel.
1: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska podkreśla, że pierwsze działania przynoszą efekty, ale sytuacja nadal jest stale monitorowana.
2: Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, są znacznie lepsze niż to, co było w dniu wczorajszym. Cały czas monitorujemy tę sytuację. Czekamy także na pogłębione badania, które zostały zlecone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
1: Równolegle Tauron prowadzi prace, które mają ograniczyć przedostawanie się osadów do rzeki i zatrzymać ewentualne kolejne śnięte ryby. Prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchryj zapowiedział budowę specjalnych zabezpieczeń na Bobrze.
3: Postanowiliśmy postawić specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Będzie ona budowana od dzisiaj. Chcielibyśmy je skończyć w sobotę. Rozpinamy też dodatkową sieć poniżej.
1: Służby zapowiadają, że monitoring jakości wody będzie prowadzony do czasu uzyskania wszystkich wyników badań chemicznych i biologicznych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: A zaczynamy od piłkarskich mistrzostw świata. O awans do 1/8 finału powalczą wieczorem reprezentacje Austrii oraz Hiszpanii. Choć to reprezentacja Półwyspu Iberyjskiego jest faworytem, to Austria może zaskoczyć, uważa były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
5: Austriacy są niewygodnym zespołem. Austriacy mają to w sobie, że mają styl, który gdzie wchodzą na bardzo dużą intensywność, presują i mają to w jakimś stopniu w wielu fazach do perfekcji opanowane. Natomiast te umiejętności piłkarskie i wyjście spod pressingu, no to właśnie oprócz Argentyny może się jeszcze zaliczyć właśnie Hiszpania, więc może to być podobny mecz. Natomiast mówię, że dopóki piłka w grze, jak to mówił Kazimierz Górski, wszystko jest możliwe.
0: Początek spotkania w Inglewood o 21:00 polskiego czasu. O godzinie 1:00 w nocy starcie dwóch europejskich potęg, Portugalii z Chorwacją. Na boisku możemy liczyć na pojedynek schodzących gwiazd Cristiano Ronaldo oraz Luki Modricia. 4 godziny później o awans do 1/8 powalczy Szwajcaria z Algierią. A w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu niezmiennie prowadzą Lionel Messi oraz Kylian Mbappé. Argentyńczyk i Francuz strzelili po 6 bramek. Po piętach depczą im jednak Norweg Erling Haaland oraz Anglik Harry Kane, którzy mają na koncie po 5 trafień. O popisach najlepszych snajperów światowego futbolu mówi Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski, który grał w Holandii, Anglii i Hiszpanii.
6: Chyba mamy pierwszy taki turniej, gdzie każdy superstrzelec danego kraju rzuca rękawiczkę kolejnemu strzelcowi. Tutaj oczywiście Messi jest tym pierwszym prowokatorem tej całej sytuacji, bo to on pierwszy zaczął strzelać te gole, wytaczać kierunki, rekordy. Później odpowiedź czekamy na odpowiedź Ronaldo, później Kane'a, później Mbappé i czasami mamy tutaj kolejną rozgrywkę pomiędzy strzelcami i to dobrze wygląda. Oczywiście te warunki, które dzisiaj mamy, czyli tych 48 zespołów, tych meczów jest dużo i jakość obrońców i różnic tych zespołów też jest na pewno spora i to powoduje, że ci strzelcy mają dużo łatwiej strzelać te gole, ale to jest atrakcyjne dla samego turnieju, dla kibiców i jak na tą chwilę, to myślę, że to jest turniej zadowalający każdego kibica.
0: Przeszkodą w śrubowaniu rekordów może być postawa bramkarzy, którzy notują na tym mundialu świetne występy, dodał Jerzy Dudek. Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie potrwają do 19 lipca. A my zmieniamy dyscyplinę. Nieco ponad godziny Iga Świątek potrzebowała, by zameldować się w trzeciej rundzie Wimbledonu. Broniąca tytułu na kortach w Londynie Polka pokonała w dwóch setach Czeszkę Karolinę Pliszkową. O trzecią rundę na korcie w Londynie walczy też Kamil Majchrzak. Trwa teraz czwarty set, a wszystko w Wielkiej Brytanii śledzi Cezary Gurjew z redakcji sportowej Polskiego Radia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wyglądały pojedynki, jak wyglądał pojedynek Igi Świątek, no i jak wygląda sytuacja Kamila Majchrzaka?
7: Tak, rozpocznę od Igi Świątek, rzeczywiście obrończyni tytułu, jak nasi słuchacze może wiedzą, może pamiętają z Tylo Townsend, ten pierwszy mecz Igi, kiedy na początek dnia obrończyni tytułu wychodzi, no były olbrzymie emocje, Iga wygrała, rywalka była bardzo wymagająca, a dzisiaj Karolina Pliszkowa była liderka światowego rankingu, tenisistka, która 5 lat temu grała tutaj w finale, przegrała wówczas z Ashley Barty, no ale Iga przed Wimbledonem nie miała najlepszego czasu, przegrana w pierwszym pojedynku w Bad Homburg. Z kolei Karolina Pliszkowa ćwierć

0: finał w Queen's Clubie tutaj w Londynie, czy także półfinał w Nottingham. Iga wygrała pierwszego seta 6-1, w drugim została przełamana, ale dzisiaj widzieliśmy tę najlepszą wersję Igi, która potrafi mobilizować się, walczy do końca, jest pewna tego, co robi. Nie były łatwe warunki, dzisiaj najcieplejszy dzień. No tutaj, jeśli porównujemy to z Polską, 27 stopni Celsjusza, ale dzisiaj rzeczywiście to była znacząca różnica. Nieco wiecznie Iga sobie dała radę, bo był taki kłopot przy drugich serwisach, że ta piłka gdzieś jej uciekała. A kolejną rywalką będzie Aleksandra Jala, więc dziewczyna z Filipin, z Akademii Rafy Nadala. 1-1 w meczach, sensacja rok temu, bo Iga z rywalką przegrała w Miami. A na korcie numer 17 Kamil Majchrzak walczy z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Pierwszego seta Kamil wygrał 6-2, drugiego przegrał 2-6, trzeci zacięty 7-6 i tutaj zapowiada się, że będzie walka na długim, na tym najdłuższym dystansie. Kamil wścieka się, bo przegrywa w czwartym secie 3-5. Za chwilę będzie serwował. Dużo emocji, turniej wchodzi już powolutku, nie powiem jeszcze w decydującą fazę, ale tutaj te pojedynki są coraz bardziej interesujące i coraz więcej także niespodzianek.
1: Cezary Gurjew mówił o zmaganiach polskich tenisistów w Londynie. Dziękujemy bardzo za te relacje. I właśnie relacją prosto z Wimbledonu kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Czemu polskie służby, łapiąc podejrzanych o organizację sabotażu, traktują ich tak samo jak patostreamera z nadmorskiego oka, koncertowych chuliganów i kłusownika, który złowił Suma? O tym i o książce Dekalog szpiega opowie Piotr Niemczyk. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Jest 16:33, za szybą Kamila Kuzar i Anna Pałdyna, za konsoletą Dawid Twardziak, a przed mikrofonem dzień dobry, mówi Państwu Marek Klapa. Rozpoczynamy słoneczne, ciepłe popołudnie z Polskim Radiem 24. A teraz czas na rozmowę polityczną, którą poprowadzi Marcin Zawada.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: A moim gościem jest Mirosława Nykiel, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Pani poseł, jakby pani opisała obecne relacje polsko-ukraińskie?
10: Panie redaktorze, militarne wsparcie Ukrainy przez Polskę to bezpieczeństwo Polski. Ukraina ma swoje miejsce w Europie, ale musi pamiętać, że Europa ma swoje zasady.

0: jedną z tych zasad jest właśnie prawda historyczna. Nas wybrali Polacy i musimy dbać o bezpieczeństwo i o prawdę historyczną Polaków. Nie możemy tego odpuścić. I to można by tyle powiedzieć na ten temat. Tego nie odpuścimy, ale negocjacje akcesyjne trwają niezależnie od wszystkiego. One się dzieją. Zorganizowaliśmy konferencję w Gdańsku z wielkim sukcesem. Podpisaliśmy ponad 200 umów i listów intencyjnych na wielkie kwoty, na miliardy euro. Z tego co pamiętam, to 10 miliardów euro. To jest sukces, to jest wielki sukces. To wszystko się dzieje niezależnie od naszych sporów historycznych.
1: To a propos tej obecności, ewentualnej przyszłej obecności Ukrainy w Unii Europejskiej, to jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy temu przedstawiciele rządu mówili właściwie jednym głosem. Tak, jesteśmy za tym, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej. Dzisiaj słyszymy z ust wicepremiera Kośniaka-Kamysza, nie ma miejsca dla bandery w Unii Europejskiej. No czytaj, nie poprzemy Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli dalej będzie prowadziła taką, a nie inną politykę historyczną. Czy ten spór z perspektywy Brukseli i Strasburga, gdzie przecież pani posłanka jest na co dzień, jest oceniany właśnie jako taki konflikt polityczny w Polsce, czy jako coś większego i poważniejszego dla bezpieczeństwa naszej części Europy?
0: Kosiniak-Kamysz powiedział, że bandera nie będzie w Unii Europejskiej. Nie powiedział, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej, ale Ukraina musi zrozumieć, że dla nas prawda historyczna jest bardzo ważna. Musimy dbać o nią i chcemy dbać o nią, ale będziemy wspierać Ukrainę w akcesji, ale w taki sposób, żeby Ukraina też zrozumiała zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i rozumiała polski interes. My nie pozwolimy. Po to jesteśmy tutaj w Unii Europejskiej, żeby dbać o interesy przede wszystkim Polski i nie dopuścimy do tego, aby Polska na akcesji z Unią Europejską, Ukraina, żeby jak dołączy do Unii Europejskiej, żeby Polska straciła. Nie pozwolimy na to.
1: A czy pani koleżanki i koledzy z innych państw Unii Europejskiej, kiedy rozmawiacie, czy na komisjach, czy na sesji plenarnej, czy gdzieś w kuluarach, oni rozumieją, co się dzieje i dlaczego takie nagłe pogorszenie relacji między Warszawą a Kijowem?
0: Panie redaktorze, każde państwo ma swoje trudne historie i rozumieją ten spór nasz, bo przecież żadne z państw nie pozwoli sobie, żeby zapomnieć o historii przodków, zwłaszcza tak tragicznej, jak to miało miejsce na Wołyniu. I to dokładnie jest zrozumiane. Rozmawiamy na co dzień, wszyscy mamy takie bolesne historie i nie wolno o nich zapominać. Absolutnie to jest zrozumiałe. Natomiast no, oczywiście wszyscy chcemy, żeby ta Ukraina dołączyła do Unii, ale nie na warunkach, tak jak to określił Kosiniak-Kamysz. Nie na takich warunkach, nie trzeniu bohaterów UPA w Panteonie.
1: Jutro w Warszawie spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, to już potwierdził rzecznik polskiego MSZ-u. Myśli pani, że to będzie spotkanie przełomowe, że jutro wystąpią na wspólnej konferencji prasowej Radosław Sikorski i Andrzej Sibicha i ogłoszą jakieś przełomowe informacje a propos tego panteonu bohaterów, no bo teraz o to toczy się dyskusja. Panteonu bohaterów Ukrainy oczywiście, gdzie mogłoby być miejsce dla przedstawicieli UPA na przykład.
0: Ja jestem tutaj, jeśli chodzi o Radka Sikorskiego, bardzo spokojna, że Radek Sikorski jest tutaj gwarantem dobrych negocjacji, jeśli chodzi o polskie warunki i nie dopuści do tego, żeby cokolwiek niezgodnie z prawdą historyczną miało miejsce. Wierzę w sukces Sikorskiego, wierzę w siłę jego dyplomacji.
1: Jeszcze na moment, skoro jesteśmy w Brukseli, w Strasburgu, o tych miejscach rozmawiamy, o miejscach pani pracy, to jeszcze europejski akcent tego, co dzieje się w relacjach Polski i Ukrainy. Europejska Partia Ludowa, czyli partia, w skład której wchodzi Koalicja Obywatelska i też pani posłanka, zgłosiła poprawkę do rezolucji w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i w tej poprawce chodzi o potępienie decyzji Wołodymyra Zełenskiego o upamiętnieniu bohaterów UPA i prawdopodobnie tę poprawkę poprze także Grupa Socjaldemokratów. W przyszłym tygodniu będzie debata wokół tego i głosowanie. Jak ta rezolucja, czy na razie plany tej rezolucji są generalnie odbierane? No chwilę po tym, jak Ukraina zrobiła duży krok a propos swojej ewentualnej przyszłości w Unii Europejskiej, kiedy otwarto już ten pierwszy klaster, kiedy te no, działania już się rozpoczęły, już nie tylko rozmowy, ale działania przygotowujące Ukrainę. Teraz taka rezolucja. Jak to jest odbierane?

0: wspierane.
1: Jeszcze nie dyskutowaliśmy tutaj w Brukseli na ten temat dokładnie. To przyszła sesja w Strasburgu, przyszły tydzień. Natomiast ja tylko mogę powtórzyć, że Polska nie będzie przeszkodą w dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej, ale Ukraina musi przyjąć nasze zasady. Jak będzie taka poprawka, to na pewno za tą poprawką będziemy głosować.
0: A czy tutaj myśli pani, że dojdzie do jakiegoś porozumienia między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim? Bo jak mówiliśmy, jutro spotkanie Radosława Sikorskiego z szefem dyplomacji Ukrainy. Wiemy z informacji medialnych, że 11 lipca, czyli w dzień rocznicy rzezi wołyńskiej, Karol Nawrocki chce zabrać głos. No i nieoficjalne informacje są takie, że ma mówić wtedy o tym, że on nie będzie miał kontaktu z Wołodymirem Zełenskim, ale Polska będzie utrzymywała dalej wsparcie dla Ukrainy, to wsparcie dotyczące wojny. Myśli pani, że dojdzie tutaj do porozumienia rządu i pałacu prezydenckiego w tej kwestii, żeby był jeden głos dotyczący relacji polsko-ukraińskiej?
1: O niczym innym nie marzę, jak żeby wreszcie kancelaria prezydenta i pan prezydent zrozumiał swoją rolę, że on właśnie bardzo historycznie odpowiada za to. Nie wiem, obserwując jego politykę, wypowiedzi, czasami mam wrażenie, że wszystko się dzieje pod chwilowy sukces polityczny, a nie chodzi tutaj panu prezydentowi o prawdę historyczną, o walkę, o pamięć Polaków.
0: To jeszcze
1: także
0: jeden.
1: Mam nadzieję, że ciągle mam nadzieję i Polacy mają nadzieję, że dojdzie do porozumienia rządu z kancelarią prezydenta, bo przecież po to nas wszystkich wybrali Polacy.
0: To jeszcze jeden aspekt dotyczący współpracy, no chciałbym tego słowa teraz tutaj użyć bez żadnego cudzysłowia, między Pałacem Prezydenckim a rządem i tematu, który dotyczy naszego bezpieczeństwa, czyli stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. No i rząd, i prezydent nad tym pracują, chociaż wydaje się, słuchając wypowiedzi współpracowników pana prezydenta i niektórych przedstawicieli rządu, że tak sobie próbują wyrywać to, czyja to byłaby ewentualnie większa zasługa, gdyby ta stała baza wojsk amerykańskich w Polsce powstała. Czy myśli pani, że to jest duża szansa, bardzo duża szansa, niewielka szansa, czy to już pewne, że ta baza wojsk amerykańskich w Polsce, stała baza, powstanie?
1: Ja jestem przekonana i wierzę w sukces polskiej dyplomacji, że ta stała baza będzie w Polsce. To będzie bardzo ważny sygnał nie tylko dla naszych wrogów, ale dla naszych sojuszników. Mamy bazę w Rodzienkowie 2008-2012. No, tak jak pan powiedział, wszyscy mówią, kto, kiedy, co załatwił. Radzionkowie 2008-2012 załatwił wszystko Donald Tusk. I ja myślę, że Donald Tusk powiedział panu prezydentowi: dziękuję za wzmocnienie tych starań dyplomatycznych o stałą bazę, bo rotacyjna baza, a baza stała, to jest zupełnie inna jakość i siła tej bazy. To naprawdę bardzo dobry sygnał i ja byłabym czuła się bezpiecznie jako Polka i myślę, że większość Polaków też, jakby była ta baza stała w Polsce. I polska dyplomacja zrobi wszystko, a jeśli będzie wsparcie pana prezydenta, to właśnie o to chodzi, bo pan prezydent odpowiada też za bezpieczeństwo Polski.
0: Jak z perspektywy znów Brukseli i Strasburga odbierane są kwestie dotyczące bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO? No bo pamiętamy te głosy i Donalda Trumpa, i też przedstawicieli jego administracji. No czas, żeby Europa wzięła sprawy w swoje ręce. Komisja Europejska, Parlament Europejski ustami swoich liderów mówią, że tak, jesteśmy na to gotowi, znaczy przygotowujemy się na to, będziemy na to gotowi za jakiś czas. Czy jeszcze Unia Europejska patrzy na Waszyngton, na Donalda Trumpa jako na pewnego sojusznika, czy jako na nie do końca pewnego i przewidywalnego partnera?
1: Panie redaktorze, prezydenci Stanów Zjednoczonych zmieniają się co 4 lata. My wierzymy w siły amerykańskiej dyplomacji i siły, która gwarantuje bezpieczeństwo nie tylko Polsce. Jestem przekonana, że będzie to bezpieczeństwo przez NATO, bo jesteśmy członkiem NATO, nie zapominajmy o tym. To jest ogromnie ważne, ale Polacy chcieliby, jak rozmawiam na co dzień z Polakami, a rozmawiam często, to chcieliby czuć się bezpiecznie. Marzą o tym, żeby te dwie kancelarie dogadały się i żeby ponad sporami partyjnymi wreszcie w sprawach bezpieczeństwa mówiono jednym głosem. Przypomnijmy, że do tej pory nigdy tak nie było, tak źle w tym porozumieniu, ale ja myślę, że pan prezydent powoli dojrzewa, ale ma czas jeszcze, bo jest młodym.

0: człowiekiem, zaczyna swoją kadencję. Ja myślę, że wierzę mocno w to i w odpowiedzialność pana prezydenta, bo przecież to nie jest jego chcenie lub niechcenie. To jest racja stanu i jego obowiązek.
1: Pani poseł, pozwoli pani, że na moment z tych tematów geopolitycznych i dotyczących naszego bezpieczeństwa szeroko pojętego w świecie i w Europie przeniesiemy się do polskiej polityki, bo tutaj u nas ważnym tematem politycznym jest to, co dzieje się wokół Szpitala Południowego. Jak pani uważa, jest przecież pani doświadczonym politykiem, była pani i w polskim parlamencie, teraz patrzy pani na to wszystko z perspektywy Brukseli i Strasburga. Jak dużym problemem dla Koalicji Obywatelskiej będzie sprawa tego, co działo się wokół Szpitala Południowego?
0: Ja jestem tą sprawą bardzo, bardzo zaskoczona, że takie rzeczy się działy, ale rozliczymy. Powtarzam, będę tego pilnować i tak jak deklarują moje koleżanki i koledzy także, na ile tylko możemy, żeby sprawy zostały rozliczone, ewentualne pomówienia też. Bo nie wolno na tych sprawach właśnie zdrowia ludzkiego. Mamy jedno zdrowie. To zdrowie jest dla nas wszystkich najważniejsze. Budować swoje pozycje polityczne i robić z tego wielką aferę. Przypomnę, że tych afer zarządów PiS-u było bardzo wiele. Nie mówię już, przypomnijcie sobie państwo, jak był COVID, co się działo, respiratory, maseczki, no to skala, nadwymiarowe zgony. Bogucki lepiej, żeby siedział cicho, skorzystał z przywileju siedzenia cicho, pozamykał porodówki, produkował za pieniądze, które były na leczenie Polaków, swoje kubki ze swoim wizerunkiem i ten człowiek teraz staje i takie głupoty opowiada. Naprawdę to jest nieprawdopodobne. Natomiast jeśli chodzi, wrócę jeszcze i podkreślę raz jeszcze, że jestem zdruzgotana tym, że tak się działo. Nie wolno w ten sposób się nigdy zachowywać i ja myślę, że dopilnujemy, żeby wszystko to zostało rozliczone. Ale przypomnijmy, że ja nie słyszałam, panie redaktorze, chyba że pan mnie skoryguje, żeby któryś z polityków, który uczestniczył PiS-u, który uczestniczył w aferach, zwracał jakieś pieniądze, kajał się. Wręcz przeciwnie, uciekają za granicę, chowają się, twierdzą, że to wszystko sprawa polityczna. No przecież to jest skandaliczne. A z jednej sprawy starają się zbudować swoją pozycję polityczną. Toż ja wierzę w mądrość Polaków i wierzę, że to odpowiednio zostanie ocenione.
1: Też na koniec, pani poseł, bo mamy mało czasu, ale jedna sprawa a propos polityka, który, jak pani użyła tego sformułowania, uciekają za granicę, który nie jest już w Polsce, jest za oceanem, Zbigniew Ziobro, ale właściwie nie o niego chciałem pytać, ale o jego żonę. Patrycja Kotecka jest asystentką kilku europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy pani spotyka żonę Zbigniewa Ziobry teraz gdzieś w Brukseli, w Parlamencie Europejskim? Ona gdzieś tam jest, pokazuje się jako asystentka, czy nie?
0: Proszę sobie wyobrazić, miałam taką historię, która mnie bardzo zastanawiała. Kupowałam późnym wieczorem w sklepie w Parlamencie Europejskim jakieś produkty i nagle podchodzi do mnie pani, która mówi mi: dzień dobry pani poseł, chcę z panią porozmawiać, bardzo panią, zaczyna mnie komplementować, twierdzi, że czyta moje wpisy i dziękuję mi za coś. Naprawdę nie wiedziałam, z kim rozmawiam. Później się zorientowałam, jak zaczęła dalej mówić o swoim mężu, że to jest żona Zbigniewa Ziobry. Ona tu jest. Wczoraj jedna z moich koleżanek też ją spotkała w Parlamencie Europejskim. My wystąpiliśmy jako delegacja polska o sprawdzenie, gdzie ona i na jakich warunkach pracuje. Na razie, z tego co wiem, nie mamy odpowiedzi, ale to jest naprawdę kuriozum. Kiedy mąż jest Zbiegiem, pani spaceruje po Parlamencie Europejskim, stara, myślę, że taka była ta historia i po to mnie zaczepiła, żeby wzbudzać jakby litość dla męża, że mąż jest taki chory, on taki biedny ucieka. No, pani Patrycjo, no, czas na opamiętanie, niech pani ściągnie tego swojego męża, tego Zbiega za granicę, niech wreszcie stanie przed wymiarem sprawiedliwości. I nie będzie frajerem, sorry, że tak mówię, ale tak powiedział do nas w Sejmie, to dokładnie pamiętam i to bardzo boli.
1: Wniosek ekstradycyjny dotyczący Zbigniewa Ziobry podobno jest w przygotowaniu, w najbliższych tygodniach ma być wysłany. Zobaczymy, jak na to odpowie strona amerykańska. Mirosława Nykiel, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Pani poseł, bardzo dziękuję.
0: Bardzo panu dziękuję, bardzo państwu dziękuję również. Do widzenia.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Rozmawiał Marcin Zawada. Bardzo dziękujemy. A teraz czas na politykę, ale w wydaniu międzynarodowym.
0: Światopogląd.

0: żelastwa rosyjskiego niestety dużo poleciało w stronę Ukrainy.
1: No, trudno sobie móc poradzić, jeśli leci na kraj 500 dronów i około 70 właśnie. Rakiet. Ta obrona przeciwlotnicza oczywiście stara się strącić, co się da, ale nie wszystko się udaje, dlatego że ona też ma określoną wydolność. W związku z czym rakiety pospadały i drony pospadały głównie na Kijów, to był w tym kierunku nacelowany atak. Ofiar jest bardzo dużo, bo 20 osób przynajmniej na tę godzinę straciło życie, a blisko setka jest rannych. Zniszczone są całe bloki w osiedlach mieszkalnych, w związku z czym widać było jasno, że to nie był atak na infrastrukturę wojskową, czy infrastrukturę przemysłową, czy infrastrukturę związaną z obronnością, tylko po prostu atak na osiedla mieszkalne, tak aby zabić jak najwięcej osób i tak aby ranić jak najwięcej osób, no i by zniszczyć jak najwięcej ludziom mieszkań, tak żeby stracili dach nad głową. Rosjanie zresztą nie pierwszy raz tak atakują, bo właściwie każdy atak rosyjski to są pociski na dzielnice mieszkalne i dzisiaj oglądałem te zdjęcia z Kijowa i pomyślałem sobie, no właśnie, jak patrzymy na zdjęcia z ataków ukraińskich, to są zdjęcia płonących rafinerii, przedsiębiorstw, baz wojskowych, rzeczywiście precyzyjne uderzenia, które mają oczywiście utrudnić życie Rosjanom, ale nie są to uderzenia kierowane z premedytacją na osiedla mieszkalne, tak żeby zabić jak największą liczbę osób. Myślę, że Rosjanie tutaj obliczają całe to przedsięwzięcie na to, by wreszcie zmęczyć Ukraińców, żeby znudziło im się to życie pod bombami, kiedy nie wiesz, czy do jutra przeżyjesz, bo być może dzisiaj spadnie na twój dom bomba i po prostu tak się skończy twój los. Natomiast im myślę, że liczą na to, iż to społeczeństwo po prostu się podda. No ale okazuje się, że Ukraińcy wcale poddawać się nie zamierzają, a wręcz zaczynają Rosjanom wybijać zęby. No i Rosjanie coraz bardziej odczuwają te skutki tych ukraińskich ataków, bo paliwo na stacjach benzynowych jest wydzielane. Można zatankować do 40 litrów. To duży samochód, to potrzebuje trochę więcej. Podkorek nie będzie, prawda? Mhm. A w Rosji są tylko duże samochody. Tam nie ma takich
0: malutkich
1: samochodów.
0: Które dużo opalą, także zasięg tych aut nie jest imponujący.
1: Tak jest. Tak to w tej chwili wygląda. Jeszcze jedna rzecz z relacji ukraińskich i spraw ukraińskich, która jest ważna również w kontekście relacji ukraińsko-polskich. Dziś popłynęła informacja, że jutro mają się spotkać Radosław Sikorski i Andrzej Sibicha na takim specjalnym spotkaniu w Warszawie. Rozumiem, że polska dyplomacja podjęła to, co wczoraj się wydarzyło, a mianowicie, że Wołodymyr Zeleński na inauguracji prezydencji irlandzkiej w Radzie Unii Europejskiej powiedział, że skoro są pytania, to należy znaleźć do nich odpowiedzi. Pytany oczywiście o napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Więc miejmy nadzieję, że to jest początek szukania tych odpowiedzi, o których mówił Wołodymyr Zeleński, i że ta sytuacja w relacjach między Polską a Ukrainą się uspokoi, no bo na tym zależeć powinno tak jednej, jak i drugiej stronie. A wewnętrzna polityka, bo to są skutki wewnętrznej polityki, tak naszej wewnętrznej polityki, jak i ukraińskiej wewnętrznej polityki, spowodowała, że nagle zaiskrzyło nam na tej ukraińsko-polskiej granicy i w relacjach polsko-ukraińskich, a przecież układały się one całkiem dobrze. Po pierwsze, mamy blisko 2 miliony Ukraińców u nas w kraju. Po drugie, rozmawialiśmy bardzo poważnie o wspólnych przedsięwzięciach obronnych z zakresu budowy i produkcji systemów antydronowych i systemów dronowych. W związku z czym no, byliśmy na dobrej drodze do coraz większej współpracy. No a poza tym jeszcze politycznie możemy być tym przewodnikiem, który wprowadzał będzie Ukrainę w struktury i europejskie, i natowskie. W związku z czym ja bym z tego nie rezygnował na miejscu naszego kraju. No i myślę, że też Ukraina nie powinna rezygnować z takiego przewodnika, jakim może być Polska, bo ona będzie miała dokładnie tę samą drogę do przejścia, którą myśmy mieli do przejścia wtedy, kiedy do tych struktur zaczynaliśmy startować.
0: I właśnie po to powstała przecież wieki temu dyplomacja, aby rozmawiać również na trudne tematy.
1: Tak jest i myślę, że w tej chwili komisja, dyplomaci, różni mądrzy ludzie powinni wyciągnąć wnioski i szukać tego, co nas w historii łączy.

0: trzeba nieco dzieli, a z tego, co nas swojego czasu w trudnych latach i w trudnych okresach naszej wspólnej historii podzieliło, wyciągnąć wnioski, należy te wnioski tak, by to się nam więcej nie powtórzyło.
1: Włączyłem sobie pewną popularną przeglądarkę. Działa, nikt nie ma focha w stosunku do Europy.
0: Oj, będzie, poczekaj, dobra. Jeszcze nie zapłacili.
1: To wiesz. Zaczynamy od kary, która została nałożona na koncern Google, ta kara Alphabet.
0: Tak, kara nałożona została już w 2018 roku, zrobiła to Komisja Europejska, no ale
1: to
0: oczywiście...
1: Odsetki narosły.
0: No, to się jeszcze okaże, poczekaj, bo Komisja Europejska nałożyła karę, ale firmy odwołały się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, twierdząc, że kara jest niesłuszna. O co chodziło? A mianowicie Komisja Europejska zauważyła, że wujek Google po prostu zmusza producentów smartfonów i telefonów do używania tylko i wyłącznie ich aplikacji, jeśli daje również oprogramowanie. Bo musimy pamiętać, że ta przeglądarka to jedno, ale to jest firma, która prowadzi szereg różnych
1: interesów. Systemy operacyjne na komórki.
0: Proponuje systemy operacyjne na komórki i w tych systemach była taki mały chochlik, który nie pozwalał zainstalować w danej komórce innej aplikacji niż ta, która została wyprodukowana przez tę firmę. Tak, no i zarobek tylko dla nas, a inni po prostu pozbawieni możliwości zarobkowania. No i konkurencja też niezdrowa. Wychwyciła to Komisja Europejska, ukarała firmę, żądała 4 miliardy euro, to jest największa kara, jaką można było firmę operującą w Europie ukarać. No i Europejski Trybunał Sprawiedliwości oddalił zażalenie koncernu, utrzymał w mocy postanowienie Europejskiej Komisji, w związku z czym no, za chwilę Google będzie musiał te 4 miliardy euro zapłacić, bo od praktyki odstąpił wtedy, kiedy tę karę na niego nałożono, no bo myślę, że poczuł, że tak dalej być nie może i to nie przelewki z tą Komisją Europejską i jeśli będzie tak postępował, to będą te kary jeszcze większe. Zresztą oprogramowanie i kwestia dodatkowych programów, oprogramowanie operacyjne, oprogramowania dodatkowe, to tu rzeczywiście sporo awantur w historii już tego informatycznego świata było, no bo wiadomo, że ten, który daje komputer, a do niego podstawowe oprogramowanie, to chciałby, żeby to dodatkowe też było od niego. Mhm. A tu się okazuje, że na rynku funkcjonują różne firmy, które proponują oprogramowanie, które jest kompatybilne z poszczególnymi systemami operacyjnymi, no ale produkowane są przez kogoś innego i kto inny też chciałby na tym zarobić. A rynek powinien być wolny, a nie zmonopolizowany. Na takim stanowisku, także ten informatyczny, na takim stanowisku stoi Komisja Europejska, no i teraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
1: Erneście, to jest ciekawe, że niektóre firmy high-tech, w tym także te informatyczne, no mają budżety, które przewyższają budżet niejednego kraju, więc w kontekście też...
0: Myślisz, że te 4 miliardy euro to właściwie tak... takie...
1: Nie no, zaboli.
0: No na pewno zaboli, plus do tego 4 miliardy to kara, a plus do tego straty z tytułu tego, że zakazane jest stosowanie takiej praktyki. Mhm. Bo to też są określone pieniądze, których ta firma nie zarobi, a będą mogły z tego skorzystać inne mniejsze informatyczne firmy, często oferujące o wiele ciekawsze i lepsze oprogramowanie niż taki Moloch.
1: Ernest Zozuń, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Prezydent zawetował dwie ustawy, w tym te o prawie oświatowym. Prokuratura sprawdza doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Chodzi o doniesienia o nadużyciach w prosektorium. Pewny awans Igi Świątek na Wimbledonie. Polka w dwóch setach pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową. Minęła 17. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezydent zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. To oznacza, że nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Autorzy ustawy odwołują się do ważnych wartości, ale moim obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie intencje, mówił prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
2: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela.
1: Główne założenia zawetowanej ustawy to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, powołanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Prezydent zawetował też dziś ustawę regulującą transport morski. Prokuratura sprawdza, czy w prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym mogło dochodzić do nieprawidłowości. Chodzi m.in. o znieważenie zwłoki, przyjmowanie opłat za wydanie ciała rodzinie oraz uzyskiwanie korzyści za skierowanie bliskich do konkretnego zakładu pogrzebowego. Więcej na ten temat wie Klaudia Wróblewska.
3: Prokuratura nie dysponuje na razie wystarczającymi dowodami, aby wszcząć śledztwo w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Stąd decyzja o postępowaniach sprawdzających. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.
3: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. I przypomnę, że według doniesień portalu Onet.pl miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Jutro w Warszawie ma dojść do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Oficjalne szczegóły rozmów nie zostały jeszcze podane. Z kolei portal Wirtualna Polska podaje, że szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha ma przedstawić propozycję dotyczącą dialogu historycznego. Według tych informacji chodzi m.in. o upamiętnienie generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki, który w 1920 roku współpracował z Wojskiem Polskim w walce z bolszewikami. Do spotkania szefów dyplomacji ma dojść po niedawnym zaostrzeniu napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Między innymi po ostatniej zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego o utworzeniu Panteonu Narodowego. Ostrzeżenia dla mieszkańców północnej Polski przed niebezpieczną pogodą. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły do osób przebywających w części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. To w związku z prognozowanym na noc i jutro silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Tymczasem służby w Świętokrzyskiem wciąż usuwają skutki nawałnicy. Łącznie w nocy strażacy wyjeżdżali do przeszło 500 interwencji, najczęściej do połamanych drzew i uszkodzonych budynków. Relacjonuje rzecznik strażaków Marcin Bajur.
5: Najwięcej zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów, było ich 308. Niestety żywioł nie oszczędził też domostw i budynków gospodarczych. Uszkodzonych zostało łącznie 76 budynków, 42 mieszkalne i 34 gospodarcze. W tym w 71

0: W przypadkach uszkodzone zostały dachy tych budynków, a niestety kilka z nich zostało całkowicie zerwane.
1: Spore straty na skutek wczorajszych burz odnotowano też m.in. na Opolszczyźnie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliszkową. Polka wygrała na korcie centralnym 6-1, 6-3 i pokazała dużo spokojniejszą grę niż w pierwszym meczu turnieju. O tym z Londynu Anna Rączkowska.
2: Polka nie pozwoliła, aby spotkanie wymknęło się jej spod kontroli. Lepiej poruszała się po trawie, szybciej przejmowała inicjatywę i w najważniejszych momentach grała pewniej niż w nerwowej pierwszej rundzie. Po ostatniej piłce Polka mogła odetchnąć z ulgą. To zwycięstwo daje jej nie tylko awans do trzeciej rundy, ale też spokój przed kolejnym meczem. Na korcie Świątek miała wyraźne wsparcie polskich kibiców na trybunach, a w mediach społecznościowych Wimbledonu także fanów z całego świata, którzy komentowali jej powrót do gry w stylu dawnej Igi. Mecz Polki oglądali też goście słynnej Loży Królewskiej. Na trybunach kortu centralnego zasiedli dziś m.in. piosenkarka Ellie Goulding, była mistrzyni Wimbledonu Anne Jones czy piosenkarz Sir Cliff Richard. Mecz dla BBC na żywo komentowała legenda tenisa Martina Navratilova, która na koniec stwierdziła, że Iga, nawet jeśli miewa słabsze momenty podczas meczu, potrafi się podnieść, a jej umiejętności oraz talent są niepodważalne.
1: Z Wimbledonu odpadł natomiast Kamil Majchrzak. Polak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na południowym wschodzie przelotne deszcze, możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni nad morzem i na południu, do 27 stopni na zachodzie Polski. W prognozach burze na północnym zachodzie kraju. W nocy może też przelotnie popadać niemal w całym kraju.
4: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, minęła 17:06, przed mikrofonem Marek Klapa.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: A teraz wyjeżdżamy poza Warszawę i sprawdzamy, czym żyją regiony. To nie była łatwa noc dla strażaków. Przez wiele regionów w kraju przetoczyły się gwałtowne burze z porywistym wiatrem. Strażacy interweniowali ponad 2600 razy, a najbardziej ucierpiały województwa śląskie, lubelskie i podkarpackie. W województwie świętokrzyskim ewakuowano obozy harcerskie i między innymi o tej kwestii opowie nam więcej Maciej Szefer, z którym łączymy się już teraz. Macieju, dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Maciej, powiedz proszę, jaki jest bilans krajowych interwencji po burzach i dlaczego podjęto decyzję o ewakuacji obozowiczów?
6: 2600 interwencji, z czego 1000 na Śląsku. To taki ogólny bilans, który wciąż ulega zmianie, bo tych interwencji one wciąż są zliczane jeszcze, bo niektóre są dzielone na te dotyczące pogody, a inne do innych zdarzeń. To taki bardzo ogólny bilans. Sporo ich było na Śląsku, ale też w innych regionach, o których już wspominałeś. Strażacy usuwali zniszczenia jeszcze do wczesnych godzin popołudniowych. Najważniejsze to takie informacje, że nie ma osób poszkodowanych, mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi, spowalonych drzew i gałęzi. Jeżeli chodzi o dynamikę tych zjawisk pogodowych, to one powodowały uszkodzenia dachów, zerwania elementów budynków, ale też uszkodzeń w małej architekturze.
6: Między innymi w województwie śląskim, gdzie strażacy interweniowali ponad 700 razy właśnie z powodu silnego wiatru, ale też udrażniali tam usuwali też skutki podtopień i udrażniali przepusty drogowe, bo to też ważne, aby tę wodę, która gwałtownie spada na ziemię, po prostu odprowadzić. Sporo pracy miała Straż Pożarna po burzach, między innymi w Będzinie, Chorzowie czy w Wodzisławiu. A na Lubelszczyźnie, to już zupełnie inne województwo, w szczytowym momencie borykano się też z brakiem prądu, a między innymi ten problem miało około 4000 osób, głównie w rejonie Białej Podlaskiej. Strażacy interweniowali też w województwie świętokrzyskim. Po intensywnych burzach, które przeszły nad regionem, zabezpieczano uszkodzone dachy, budynki i też usuwano z dróg powalone drzewa.

0: mówi Marcin Bajur ze Straży Pożarnej w Kielcach.
1: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, 6 to zerwane dachy na budynkach gospodarczych, 43 łącznie były uszkodzone dachy, 221 połamanych konarów drzew na terenie regionu, 98 podtopionych budynków mieszkalnych i 10 podtopionych dróg.
0: W działaniach uczestniczyło ponad 2,5 tysiąca strażaków, ponad 0,5 tysiąca pojazdów straży pożarnej, a w związku z zagrożeniem pogodowym ewakuowano wcześniej blisko 100 uczestników 4 obozów harcerskich, które odbywają się na terenie województwa świętokrzyskiego. Wszyscy zostali bezpiecznie przeniesieni do pobliskich budynków, a co ważne, tego typu ewakuacje mają charakter prewencyjny, aby minimalizować zagrożenia, mówi leśnik Damian Grzybowski.
2: Zarządcy czy też właściciele muszą się przygotować do przyjęcia takich obozowiczów, czyli zabezpieczyć taki drzewostan, sprawdzić przede wszystkim, czy nie znajdują się w nim w momencie, kiedy ten obóz jest rozbijany, jakieś drzewa niebezpieczne, gdyż to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście miejsca ewakuacyjne, miejsca zbiórek, dojazdu straży pożarnej. To jest dosyć złożony proces i przestrzegam tutaj przed takim spontanicznym pozwalaniem na rozbijanie tych obozów.
0: Dlatego kluczowe jest odpowiednie raportowanie, przygotowywanie tych miejsc, ale też przygotowywanie do tego uczestników obozów. Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Poznańskich zwraca uwagę, że odpowiednie przygotowanie miejsc i uczestników obozów ma najważniejsze i największe znaczenie.
3: Zgodnie z aktualnymi przepisami takie miejsca muszą mieć wyznaczone przestrzenie do ewakuacji. Takie przestrzenie wyznacza się wraz z strażą pożarną i harcerzami. Prowadzone są też ćwiczenia z ewakuacji, by w sposób szybki, bezpieczny w razie zagrożenia wydostać się z lasu.
0: Pogoda nie daje nam do końca spokoju, co o ile w większości regionów Polski jest już całkiem bezpiecznie, to ostrzeżenie dla mieszkańców północnej Polski przed niebezpieczną pogodą także jest najbardziej aktualne. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły do osób przebywających w części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam prognozowany jest na noc i jutro silny wiatr, ale też lokalne burze. I tu alerty RCB są dość jasne. Te zdarzenia mogą mieć gwałtowny charakter, a synoptycy przestrzegają, że lokalnie sytuacja może rozwijać się naprawdę dynamicznie i może być niebezpiecznie.
4: A ten raport przygotował dla nas Maciej Szefer. Macieju, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
4: A teraz zaglądamy do województwa łódzkiego. Zabytkowe drzewa pod Sieradzem niszczy plaga gąsienic. Szkodniki pojawiły się na jednej z najpiękniejszych alei lipowych w okolicy. Problem trwa od lat, a więcej o nim opowiada reporter Radia Łódź, Adam Łużyński. Dzień dobry, Adamie.
5: Dzień dobry.
4: Jestem bardzo ciekawy, jakie dokładnie gąsienice niszczą te zabytkowe drzewa, no i w jaki sposób to robią?
5: Drzewa zostały zaatakowane przez gąsienicę brudnicy nieparki, która jest powszechnie uważana za poważnego szkodnika. Skalę zniszczeń widać z daleka. Kilkadziesiąt drzew przy drodze przebiegającej przez miejscowość Kościerzyn pod Sieradzem zostało ogołocone z liści i wyglądają tak, jakby była późna jesień. No a przecież mamy lato. Mieszkańcy wskazują, że problem narasta od lat.
6: To już kilka lat do tyłu te drzewa jakieś gąsienice zjadały.
7: Jak pan myśli, jest sens ratować takie stare drzewa?
8: Tak, cień dawają.
6: Co wiosna to jest ten sam problem.
9: Dobrze się ktoś tym zainteresował.
5: Aleja Lipowa przy drodze kościerzyńskiej obok Sieradza ma kilka kilometrów długości i z roku na rok coraz więcej drzew jest objadanych z liści przez gąsienice, brudnice, nieparki. Poza tym to także problem dla osób, które tamtędy przejeżdżają. W trochę lepszej sytuacji są ludzie jadący samochodami, ale znacznie gorszej są rowerzyści. Proszę sobie wyobrazić, że jedziemy pośród tych drzew rowerem. Dookoła są piękne, puste przestrzenie, pola i delikatne wzniesienia, aż nagle na środek czoła spada nam z drzewa takie bardzo włochate stworzonko wielkości małego palca u ręki. Tych gąsienic są tam setki, jeśli nie tysiące.
4: Brudnica, nie parka, warto zapamiętać tę nazwę, ale ja jestem też ciekawy innej rzeczy, bo takie drzewa rosnące wzdłuż dróg zawsze nadają podróży pewien niepowtarzalny klimat. Co do tego się zgodzimy. Dzięki nim możemy jechać w cieniu. Ale Jali, po której opowiadasz, jest wpisana, co ważne, do rejestru zabytków. Stąd też nasuwa się pytanie, czy można w jakiś sposób uratować te drzewa przed tą podstępną brudnicą, nieparką?

0: Można, na przykład dzięki regularnym opryskom, ale w ostatnim czasie to się trochę skomplikowało. Zarządcą drogi jest powiat sieradzki i rzeczywiście w poprzednich latach takie opryski przeciwko gąsienicom były stosowane, co przynosiło zauważalne efekty. Jak poinformował mnie zarząd dróg powiatowych w Sieradzu, opryski nie będą już stosowane. W komunikacie, który otrzymałem, napisano, że niestety, zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, tu cytuję, żaden z środków ochrony roślin zarejestrowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi nie jest dopuszczony do zwalczania brudnicy nieparki. Według mieszkańców wcześniejsze opryski były skuteczne i powinny wrócić.
1: Jak są jakieś gąsienice czy coś, no to powinni pryskać.
2: Dawno już tam były pryskane, później się odradzały, dostawały młode listkę i żyły dalej.
3: To już się ciągnie któryś z kilkanaście lat tam w tamtą stronę, te wąsiuby są i przejadają to, no ale jak opryskają, drzewa dochodzą do normy.
0: W związku z ograniczeniami prawnymi zarządca drogi może jedynie monitorować stan korony drzew i w razie potrzeby stosować zabiegi pielęgnacyjne, czyli m.in. przycinanie konarów i gałęzi.
4: Wygląda na to, że zarządca drogi jest w pełni świadomy problemu, jednak przyszłość tych zaatakowanych przez gąsienice drzew może być niestety niepewna. O problemie ze szkodnikami w zabytkowej Alei Lipowej pod Sieradzem, przypomnijmy, to brudnice, nieparki takie są złośliwe, mówił Adam Łużyński z Radia Łódź. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
4: A teraz czas na informacje sportowe. W studiu razem ze mną jest już Tomasz Kowalczyk. W tym sygnale dźwiękowym słychać.
5: Jest dynamika.
4: Jest dynamika i słychać kibiców.
5: I gol.
4: I ja mam takie wrażenie, że to jest właśnie z piłki nożnej. Gdzieś z mundialu nagrane.
5: Zaraz,
4: na pewno.
5: Zaraz tam padnie jakiś gol, prawda?
4: Tak, zdecydowanie. Ja wiem, że nie samym mundialem dziennikarz sportowy żyje, no ale zdecydowanie myślę, że dominuje w waszej redakcji temat Mistrzostw Świata.
5: Dominuje, ale żeby przełamać troszkę ten temat, złamiemy schemat i
4: bardzo
5: zaczniemy
4: dobrze.
5: Od tenisa, bo świeżutkie informacje
4: Wimbledon.
5: Mamy. Tak, Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Obrończyni tytułu w drugiej rundzie singla pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Spotkanie trwało zaledwie 70 minut, więc melduje się nasza zwyciężczyni z zeszłego roku. Rywalką Polki w trzeciej rundzie będzie 32. rakieta świata, 21-letnia filipińska tenisistka Aleksandra Eala. Kamil Majchrzak w grze o trzecią rundę mierzył się z kolei z reprezentantem Stanów Zjednoczonych, Zakarim Swajdą, i niestety przegrał. Zaczęło się przyzwoicie od pierwszego seta wygranego 6-2, później przegrany 2-6, następny 6-7, zwycięstwo 6-4 i niestety porażka 3-6 w partii tej decydującej. Kamil, który tak świetnie w zeszłym roku się zaprezentował, niestety żegna się z Wimbledonem na etapie drugiej rundy, ale pamiętamy, jaką drogę trudną przebrnął.
4: I brawa dla niego.
5: Dopingu, chciałem powiedzieć po niesłusznym, ale jak się okazało, no musiał odcierpieć karę ostatecznie. Mówił, że nie wie, skąd wziął się doping w jego organizmie, natomiast to już historia dawna. Myślę, że i on, i też środowisko troszkę pozapominało o całej sprawie. No a teraz prezentuje się naprawdę nieźle. Niedawno wygrał swój pierwszy turniej na rangi ATP.
4: I trzeba pochwalić, bo ten występ też należy udać do udanych w całości turnieju jednak.
5: Tak jest. To teraz o mundialu. Mecze, które za nami, jeszcze cofając się tak o 24 godziny i podsumowując ostatnie 24 godziny, bo te strefy czasowe nam biegają, to przypominamy. Anglia Demokratyczna, Republika Konga 2-1, później Belgia, Senegal 3-2 i Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina 2-0. Łączymy się zatem teraz z Janem Pachlowskim z Chicago i sprawdzamy echa zwycięstwa Amerykanów z Bośnią i Hercegowiną. Jak to zwycięstwo jest komentowane, Janku?
6: Przede wszystkim tutaj było dużo nawiązywania do historii, do statystyki. Do statystyki dlatego, że po pierwsze Amerykanie po raz ostatni w rozgrywkach Mistrzostw Świata w tej strefie puchnięli.

0: pucharowej awansowali, uwaga, w 2002 roku, bardzo, bardzo dawno. No i ten awans teraz nazywają historycznym. Kolejna rzecz, no to niemoc do drużyn europejskich, bo od 2021 roku, proszę sobie wyobrazić, Amerykanie nie wygrali z reprezentacją ze Starego Kontynentu, a co ciekawe, w grudniu 2021 roku wygrali właśnie z Bośnią i Hercegowiną. Jakiś tam patent widać mają Amerykanie na ten zespół, ale też były nawiązywania historyczno-polityczne, bo przecież Amerykanie byli jednym z tych krajów, które wysłały wojska do byłej Jugosławii i między innymi zaprowadzały pokój w Bośni. To także był taki wymiar historyczno-polityczny tego spotkania. O tym się bardzo dużo mówiło. Amerykanie wygrali 2-0. Dużo się dyskutuje, czy kartka dla gracza Stanów Zjednoczonych, ta czerwona, była prawidłowa, natomiast to już teraz nie ma znaczenia. Mecz z Belgią, Amerykanie uwielbiają oczywiście statystyki, no i powracają do tego spotkania z Belgią, które przegrali 2-1 po dogrywce w 2014 roku. No i wtedy Tim Howard, to był mecz wówczas, gdzie wykazał się największą ilością skutecznych interwencji w historii właśnie mundialu. No i nawiązuje się do tych kwestii. Natomiast ja byłem w strefie kibica w Chicago. I co ciekawe, jak chciałem porozmawiać po meczu, to jak moi rozmówcy dowiadywali się, że jestem z Polski, reprezentuję Polskie Radio, to od razu nawiązywali do Lewandowskiego, bo dla nich to jest duże wydarzenie i tutaj także ta kwestia była, ale prosiłem, mówię, Lewandowski, nie teraz, powiedzcie mi, co uważacie na temat samego meczu i tego, co prezentuje reprezentacja Stanów Zjednoczonych, posłuchajmy tych wypowiedzi.
1: To jest coś bardzo cool, jak widzisz swoją ojczyznę, która uzyskuje awans do kolejnej pucharowej rundy. Bardzo ekscytujące jest oglądanie tego mundialu. Myślę, że celem tej reprezentacji jest pokazanie, że jesteśmy w stanie z powodzeniem rywalizować na arenie międzynarodowej. Zrobiliśmy duży progres i udowodniliśmy to na naszej ziemi.
0: Na podsumowanie podkreślamy, trzech gospodarzy dalej gra i to jest bardzo dobrze, to są dobre wiadomości dla w ogóle dalej trwania tego mundialu w tych krajach, bo to zwiększa zainteresowanie, czyli w kolejnej rundzie mamy najpierw Kanada awansowała, potem Meksyk, a teraz Stany Zjednoczone dołączają do tej trójki właśnie gospodarzy tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata.
2: A teraz jeszcze popytamy troszeczkę o bilety, które są nieprawdopodobnie drogie, bo na przykład Anglicy mają niezły zgryz i niezły problem. Jeżeli chodzi o wejściówki, no to można nabyć na mecz Meksyk-Anglia za ponad 3,5 tysiąca dolarów na specjalnej platformie odsprzedażowej. Cena nominalna $300, przebitka więc 12-krotna. No, spóźnialscy nie będą mieli łatwo, a czy jest dużo narzekań na te kwestie?
0: Bardzo dużo. Cały czas jest podkreślane, że to mundial dla bogatych. Natomiast FIFA się tutaj skutecznie broni. Po pierwsze, sama frekwencja na stadionach pokazuje, że one są zapełnione praktycznie w 99%. Na każde z kolejnych spotkań praktycznie jest tylko 1% dostępnych tutaj wejściówek. Największa średnia w historii piłkarskich mistrzostw świata na stadionach. Tak więc FIFA podkreśla, że to nie ona decyduje ceny, że to platformy odsprzedażowe, że taka jest polityka w ogóle w Stanach Zjednoczonych sprzedaży biletów i FIFA musi się dostosować. No i cóż, trudno tu użyć jakiegokolwiek argumentu, skoro bilety sprzedają się praktycznie w 100% i te, które zostały, sprzedają się jak ciepłe bułeczki, ale no to jest przykład, że tak naprawdę albo bogaci kupują te bilety, albo też znamy przykłady takie, że ludzie po prostu, nawet w mediach społecznościowych są takie informacje, że odkładają budowę na przykład domu, na który zbierali, bo chcą zobaczyć spotkania piłkarskich mistrzostw świata, tak kochają swoje reprezentacje. No, prawdziwy kibic po prostu, dla niego nie ma ceny.
2: No tak można rzeczywiście
3: kredyt
2: zapłacić
3: hipoteczny na bilet,
2: tylko za marzenia, tak?
0: No za marzenia ponoć nie karają, a jak jest jakiś sposób, żeby można było ten mecz zobaczyć, a budowę domu, nie wiem, o rok, dwa odłożyć, bo no, teoretycznie patrzę na ze strony takiej racjonalnej, dobra, no to ja będę 2 lata później mieszkał, ale za 2 lata już takiego meczu nie zobaczę, jak nie wiem, na przykład awans z Meksyku, czy awans Anglii na piłkarskich mistrzostwach świata, bardzo jednak wyjątkowych, tak więc no, los kibica i też taki po prostu bywa.
2: Jan Pachlowski, prosto z Chicago. Dziękujemy. Dziękuję za ten meldunek. A teraz pozapowiadamy troszeczkę to, co przed nami, bo tutaj możemy sobie
3: ale zaraz
2: ostrzyć.
3: To mundial czy euro nam się zbliża dzisiaj wieczorem?
2: To cały czas możemy powiedzieć, że jednak mundial, chociaż pachnie euro.
3: No właśnie.
2: Ale tam o 5:00 Szwajcaria-Algieria na przykład.

0: Będziesz śledził?
1: Szwajcaria, Algieria? Skąd będę spał wtedy jeszcze?
0: No myślę, że sporo osób też wybierze tę opcję.
1: Ale te wcześniejsze mecze... To się będzie działo.
0: Między innymi w nocy Portugalia, Chorwacja, ale wcześniej o bardzo dobrej godzinie.
1: Idealnej.
0: O 21:00 Hiszpania spotka się w Inglewood z Austrią. To też oczywiście 1:16 finału. Radosław Gilewicz, były piłkarz występujący w lidze austriackiej, między innymi w Tirolu Innsbruck, uważa, że drużyna Ralfa Rangnicka przystępuje do meczu z Hiszpanami w roli kopciuszka.
2: Będzie bardzo trudno z Hiszpanami. Natomiast tak naprawdę nie wiem, na co stać Hiszpanów. Oni jeszcze na tych mistrzostwach nie mieli takiego przeciwnika, żeby weszli na ten swój najwyższy poziom. Mam wrażenie, że jeszcze niektórzy grają na tym zaciągniętym hamulcu. Bardzo mało widoczny Jamal, troszeczkę zniechęcony. Z Urugwajem nie było im łatwo na pewno. Natomiast wiemy, że mecz meczowi nie jest równy.
0: Sposób gry Austrii może być niewygodny dla Hiszpanów, dodaje były reprezentant Polski.
2: Austriacy są niewygodnym zespołem. Austriacy mają to w sobie, że mają styl, który, gdzie wchodzą na bardzo dużą intensywność, presują i mają to w jakimś stopniu w wielu fazach do perfekcji opanowane. Natomiast te umiejętności piłkarskie i wyjście spod pressingu, no to właśnie oprócz Argentyny może się jeszcze zaliczyć właśnie Hiszpania, więc może to być podobny mecz. Natomiast mówię, że dopóki piłka w grze, jak to mówił Kazimierz Górski, wszystko jest możliwe.
0: Początek tego spotkania w Inglewood o 21:00, o 1:00 w nocy. Portugalia, Chorwacja, trochę ludzi może być jutro niewyspanych w pracy, a o 5:00 wspominane spotkanie Szwajcarii z Algierią.
1: Ja jestem bardzo ciekawy tego meczu Portugalia-Chorwacja. To jest taki przedwczesny finał Euro, ja bym to tak nazwał.
0: Modric kontra Ronaldo, dwaj przyjaciele z Realu Madryt.
1: Dobrze, jeszcze trochę i dwóch też weteranów. Nie położę się wcześniej spać. Nie, no nie wypada.
0: Nie wypada tego meczu przepuścić. Naprawdę szykują się wielkie emocje i myślę, że takim lekkim faworytem jest Portugalia, ale takim leciutkim, bo wiemy, no, Chorwacja z Anglią przegrała na przykład 2-4, tak łatwo w tej grupie nie miała, ale ostatecznie wyszła do fazy pucharowej, a w fazie pucharowej w Chorwację wstępują często dodatkowe siły i zupełnie to jest inna drużyna. Pamiętamy, że też nawet po dogrywkach, po karnych, oni potrafią naprawdę dojść bardzo daleko. Na poprzednim mundialu trzecie miejsce, w 2018 roku miejsce drugie. No, mówi się, że ta generacja zawodników jest już wiekowa i tak naprawdę świeży dopływ krwi nie następuje.
1: Doświadczenie też się liczy przecież w piłce nożnej, prawda?
0: Tak, tak.
1: Tutaj bardzo często wy sportowcy mówicie o tym, że mamy do czynienia z drużyną turniejową. Taka drużyna, która z etapu na etap gra coraz lepiej, aby potem pokazać siłę gdzieś tam już blisko sfery
0: medalowej.
1: Chorwacja wpisuje
0: się.
1: I tutaj idealnie to widzimy i to jest tak jak z cenami biletów, słuchaj. Bo tutaj przed chwilą mówiliśmy, ile? 3,5 tysiąca dolarów. A miałem gościa przedwczoraj tutaj w studiu Polskiego Radia 24, który opowiedział mi, że był w San Francisco całkiem niedawno i był na meczu Jordania, Austria i bilet, słuchaj, jedyne, promocja, $250. Jest różnica, co oni powariowali, żeby tak podnieść te stawki?
0: No jakby Jordania z Austrią zagrali w finale Mistrzostw Świata, to też by nie kupił za tyle.
1: No myślę, że nie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję, Tomasz Kowalczyk, informacje sportowe.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcast.

0: reklamie. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Podcast polityczny Polskiego Radia.
1: Czy to nie za szeroko idzie?
2: Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy?
3: To jest polityczność tej sprawy.
0: Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia,
4: Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski,
0: analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, a swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest
4: i czy leci z nami pilot.
0: Strefa wpływów. Podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Są kolejne prezydenckie weta. Tym razem chodzi na przykład o ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Zdaniem Karola Nawrockiego przepisy nie chronią praw w szkołach, a zwiększają biurokrację. Nowelizacja przewidywała skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powołanie organów ochrony uczniów. Zgodnie z zawetowanymi przepisami uczeń miał też prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Przeciwko przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczyciele. Związki zawodowe. Regulacja miała wejść w życie 1 września. Karol Nawrocki zawetował też ustawę regulującą transport morski. Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Ma to związek z planowanym pozwem o zniesławienie. Przygotowuje go Fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wypowiedzi premiera z kwietnia tego roku o finansowaniu fundacji przez szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Rzecznik rządu poinformował, że premier zdecydował się samodzielnie zrzec immunitetu i jest gotowy do procesu. Procedura wymaga teraz formalnego potwierdzenia przez Sejmową Komisję Regulaminową. Po wydaniu opinii dokumentacja trafi do marszałka Sejmu, który poinformuje o skutecznym zrzeczeniu się immunitetu i dopiero wówczas sprawa będzie mogła zostać skierowana do sądu. W informacjach Śląski niebezpieczny incydent na drodze ekspresowej S1. Kierujący osobówką w węgierskiej Górce postanowił zawrócić tuż przed tunelem i kontynuował jazdę pod prąd. To kolejny tego typu incydent w tym miejscu w ciągu ostatnich dni, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
6: To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do poważnego wypadku i zagrozić życiu oraz zdrowiu innych uczestników ruchu. I apelujemy do wszystkich kierowców o rozsądek oraz przestrzeganie przepisów. Materiały z tego zdarzenia zostały przekazane policji w węgierskiej Górce, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
5: Służby przypominają, że w przypadku pomylenia lub pominięcia zjazdu trzeba kontynuować podróż do najbliższego bezpiecznego miejsca zjazdu lub węzła drogowego i dopiero tam zmienić kierunek. Na koniec w informacjach zaproszenie do stolicy. W niedzielę odbędą się po raz pierwszy manewry tradycyjnych łodzi wiślanych. Pokazy odbędą się na wysokości pawilonu tańca niedaleko Centrum Nauki Kopernik. Pomysł pokazów narodził się podczas codziennej pracy sterników łodzi wiślanych, mówi organizator pokazów kapitan Andrzej Stański.
7: Często sternicy, którzy troszkę się zagapili, chcieli wcześniej podpłynąć, okazuje, że mają już tak zwany timing. Wtedy koordynator wykrzykuje czas. I wtedy narodziła się pomysł, żeby zrobić, nie wiem, woltę, mijankę, popłynąć troszeczkę szykiem. No i tak jedna wolta, druga wolta i się okazało, że nie ma przechodnia na bulwarach, który by nie przystanął, żeby zrobić zdjęcia lub popatrzeć, jak to jest wykonywane.
5: Początek manewrów zaplanowano na godzinę 17. Pokazy będą się odbywać w każdą niedzielę wakacji.
8: Południe w Polskim Radiu 24.
9: Jest 17.33, czas na kolejną rozmowę polityczną w Polskim Radiu 24, którą poprowadzi Marcin Zawada.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: A moim gościem jest Jarosław Rzepa, PSL. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
10: Panie pośle, wczoraj Urszula Pasławska, czyli ważna posłanka PSL-u, spotkała się z Karolem Nawrockim. Tematem tej rozmowy była ustawa o statusie osoby najbliższej, która trafiła już na biurko prezydenta. Najpierw Sejm o niej debatował, później Senat, teraz czas na ruch prezydenta. Czy wiadomo już po tym spotkaniu, co zrobić z tą ustawą, Karol Nawrocki?
11: Nie, jeszcze nie wiadomo do samego końca.

0: Pani poseł, umówiłaś się z Pałacem Prezydenckim, zanim został procedowany ten projekt, że ostatecznie do takiej rozmowy dojdzie i doszło z panem prezydentem. Po takiej krótkiej rozmowie, jaką miałem możliwość się też odbyć z panią poseł, wiadomo, że chyba bardziej otoczenie pana prezydenta jest sceptycznie nastawione do tej ustawy, aniżeli sam pan prezydent. Pan prezydent przyjmuje argumenty, jakie pani poseł przedstawiała również w naszym imieniu, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast wydaje mi się, że jednak coraz bardziej wygrywa polityka i szkoda, że ludzie, którzy będą tracić na tych rozwiązaniach, bo wiemy, że takich ludzi w Polsce całkiem sporo jest, ale polityka.
1: Mówi pan, wygrywa polityka, czyli rozumiem, że czytać między wierszami należy, spodziewajcie się weta.
0: Znaczy, nie wiem, czy pan prezydent zdoła podjąć tutaj całkowicie swoją decyzję. Myślę, że kilka osób, a w tym niestety mój kolega z Pomorza Zachodniego, pan minister Bogucki,
1: szef kancelarii prezydenta,
0: pracuje nad panem prezydentem, żeby jednak ten przekaz Prawa i Sprawiedliwości w głowie pana prezydenta bardzo mocno istniał. No i szkoda, że tak jest.
1: To jeszcze dodajmy, że Centrum Życia i Rodziny, a także Instytut Ordo Iuris przekazali informację, że dzisiaj zużyli w Kancelarii Prezydenta ponad 60 tysięcy podpisów wyrażających sprzeciw wobec ustawy o statusie osoby najbliższej. A jeżeli będzie weto do tej ustawy, to będą dalsze próby drugiego, być może kolejnych podejść, tak jak z ustawą dotyczącą kryptowalut, czy jak będzie weto po tej ustawie tak trudno wypracowywanej między PSL-em, a chociażby Lewicą, powiecie, nie, wystarczy, jest weto, już nie wracamy do tego tematu.
0: Wydaje mi się, że na tym etapie już nie będziemy wracać. Rozpoczynamy ten proces kampanii wyborczej. Te sprawy światopoglądowe bardzo trudne dla koalicji. Ten kompromis, który osiągnęliśmy przy tej ustawie, wydaje mi się, że daleko idący pomiędzy przede wszystkim lewicą a naszym środowiskiem politycznym, pokazał, że możemy się dogadać pomimo różnic. Natomiast widać, że dzisiaj to już będzie bardzo, bardzo trudne, żeby w Pałacu Prezydenckim, tak jak powiedziałem, przy szepczących do ucha pana prezydenta działaczach Prawa i Sprawiedliwości udało się nam cokolwiek dobrego, bo ja uważam, że ta ustawa jest dobrym rozwiązaniem i w żaden sposób nie narusza statusu rodziny, małżeństwa. Natomiast oczywiście w retoryce działaczy Prawa i Sprawiedliwości i innych prawicowych polityków tak jest. Natomiast szkoda, że jednak nie słuchają tych, którzy mają całkowicie inne zdanie, którzy potrzebują pewnych regulacji związanych z funkcjonowaniem, z mieszkaniem, z dziedziczeniem, z dostępem do służby zdrowia. No ale widocznie mają te 2 miliony 300 tysięcy, 2 miliony 400 tysięcy za nic. Myślą prawdopodobnie, że to są w żaden sposób nie ich wyborcy i chyba tak sobie ich dzisiaj określili.
1: No to zobaczymy, co zrobi z tą ustawą Karol Nawrocki. Słyszeliśmy przed momentem w serwisie Polskiego Radia 24, że kolejne dwa weta do ustaw, kilka ustaw podpisanych, ale z wetami też nie wyhamowuje Karol Nawrocki. Zobaczymy.
0: Ale trzymam kciuki za niezależność i samodzielność pana prezydenta i być może nas zaskoczy.
1: No to zobaczymy, jaką decyzję prezydent podejmie w tej kwestii. Panie pośle, czy Polska staje się powoli hamulcowym członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej?
0: Wydaje mi się, że Ukraina przede wszystkim popełnia dziwne błędy. To przecież Ukraina rozpoczęła temat związany z nadaniem najpierw tej jednostce, teraz o Panteonie. Nie wiem, czy czują się już teraz tak mocni, że mogą tutaj stawiać Polsce warunki. Wiedzą dobrze, jak my jesteśmy wrażliwi na tym punkcie historycznym. I całkowicie się zgadzam, popieram słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział wprost, że nie będzie Ukrainy w Unii Europejskiej z banderą w tle. I tutaj nikt z posłów, a myślę, że nie tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego, za takim członkostwem Ukrainy na takich zasadach nie podniesie ręki. Muszą się z tym liczyć. Ale mamy jeszcze kilka innych względów, choćby temat rolnictwa, który też bardzo, bardzo jest napiętym tematem w relacjach polsko-ukraińskich. Ale tak naprawdę ja nie rozumiem, dlaczego Ukraińcy dzisiaj prowadzą taką politykę, zwłaszcza, że są w jakiś sposób bardzo mocno od Polski nadal uzależnieni, jeśli chodzi o pomoc militarną, jeśli chodzi o to, ile osób u nas funkcjonuje. Ale widzę, że ta antyukraińska polityka, przede wszystkim dla partii prawicowych, dla PiSu, dla Konfederacji, dla Brauna przede wszystkim,

0: będzie bardzo dużym paliwem w rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Natomiast dla nich ta antyukraińskość jest tylko celem, żeby ewentualnie osiągnąć dobry wynik. Nie patrzą na to, czy ktoś będzie miał okazję zasiadać w przykasie, czy ktoś będzie miał mógł pracować w DPS-ie, czy ktoś będzie miał na polu możliwość zbierania płodów rolnych. To ich nie interesuje. Ich interesuje tylko polityka. A my jako Polskie Stronnictwo Ludowe patrzymy na to trochę inaczej. Wolelibyśmy pewnej solidarności, tak choćby w sprawach migów, ale przede wszystkim rozliczenia tej bardzo trudnej karty w historii naszych krajów.
1: A spodziewa się pan, panie pośle, że jutro w tych relacjach między Warszawą a Kijowem będzie przełom i chociaż delikatne ocieplenie, bo jutro w Warszawie spotyka się Radosław Sikorski z Andrijem Sybichą, czyli z szefem dyplomacji Ukrainy, będzie rozmawiał szef polskiej dyplomacji. Myśli pan, że to będzie jakiś przełom, że będzie jakiś wspólny komunikat po tym spotkaniu, który pozwoli nam myśleć, że te chłodne relacje między Warszawą a Kijowem już są za nami, czy nie będzie raczej jutro przełomu?
0: No ja na przełom bym raczej przełomu się nie spodziewał. Pewnie minister Sikorski przedstawi nasz punkt widzenia i nasze wrażliwości. I bardzo dobrze, że pan minister MSZ-u Ukrainy to usłyszy. A on pewnie przedstawi, dlaczego tak ta sytuacja wygląda dzisiaj w Ukrainie. Pewnie będzie tłumaczył, pewnie będzie mówił, że to nie jest nic przeciwko Polsce, żebyśmy to zrozumieli. A my tutaj, przepraszam bardzo, musimy chyba teraz jednak zmienić pewną taktykę albo retorykę w stosunku do Ukrainy. Ta polityka powinna być bardzo zdecydowana, bardzo twarda, nacechowana względami biznesu, ekonomii, bo chyba wydaje mi się, że tak powinno powolutku już zacząć, tak te relacje powinny być kształtowane. Te gesty, takie złośliwe gesty ze strony Ukrainy są naprawdę niedobre. A do czego nas to zaprowadzi? Do bardzo złych konsekwencji i niestety wtedy nikt nie będzie mówił, że to nie jego wina. A wydaje mi się, że przed nami chyba nadal eskalacja, bo słyszę to, co słyszę z ust Janusza Kowalskiego, to aż siedzi koło mnie w ławie sejmowej, ale jak wracał, to chciałem mu powiedzieć, wiesz co Janusz, nie siadaj koło mnie, bo mi wstyd za ciebie.
1: Przypomnijmy dla tych z państwa, którzy nie słyszeli wypowiedzi posła Kowalskiego, byłego posła PiS-u. Mówił między innymi o deportacjach Ukraińców z Polski. To fragment jego wypowiedzi, ale zostawmy ten temat. Nie boi się pan, panie pośle, że przy okazji tego sporu między Warszawą a Kijowem, między Polską a Ukrainą, takie właśnie głosy jak ten Janusza Kowalskiego, czy jeszcze radykalniejsze głosy pana posła, europosła Brauna, nie chcę absolutnie go tutaj cytować, ale bardzo antyukraińskie głosy, że one będą coraz donioślejsze i będą coraz mocniej rezonowały w społeczeństwie, no właśnie przez takie nieporozumienia, spory, konflikty, zwał jak zwał, to co dzieje się między Polską a Ukrainą obecnie.
0: To wszystko zależy od nas polityków. Jeżeli będziemy potrafili patrzeć trochę dalej niż tylko przez pryzmat krótkowzrocznego celu, jakim jest osiągnięcie najlepszego możliwego wyniku w nadchodzących wyborach, to pewnie byśmy, nikt z tych polityków by w ten sposób się nie zachowywał. Natomiast oni zrobili sobie badania, wychodzi im z tego, że to jest temat, który w jakiś sposób bardzo rozgrzewa opinię publiczną, którą można jeszcze dodatkowo podkręcić, bo uważam, że politycy celowo podkręcają te emocje. Natomiast ja bym powiedział tak, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w tym temacie przez 8 lat, kiedy oni rządzili? Czyli do jakiejkolwiek ekshumacji doszło, czy do jakichkolwiek tematów w tych relacjach międzypaństwowych, żeby ten temat poszedł do przodu. To pierwsze ekshumacje zaczęło się już za naszych czasów i trwają do dnia dzisiejszego. Natomiast uważam, że czy to nie zostanie zatrzymane? Pewnie jest taka obawa, że tak będzie. Tu od mądrości dwóch stron zależy. Natomiast rząd może tu zachowywać się w sposób prawidłowy. Natomiast opozycja uważam, że będzie budowała antyukraińskie nastroje. Oby nie doszło do tragedii, oby nie doszło do przeświadczenia, że Polska już nie jest przyjaznym dla nich krajem i nasza gospodarka, że na tym straci. Ale oczywiście winni będziemy my, a nie oni. No i mam nadzieję, że tylko ci myślący wyborcy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, że jednak idziecie za daleko.
1: Panie pośle, to na moment do kwestii stricte politycznych przejdźmy. Jak dużym problemem dla całej koalicji rządzącej jest

0: sprawa Szpitala Południowego?
1: Myślę, że jest problemem, ponieważ pojawiające się kolejne informacje, bo jednak rozpoczęło się od kwoty, tak naprawdę zarobków. Podjęte decyzje przez prezydenta były właściwe, jeśli chodzi o odwołanie rady nadzorczej, odwołanie zarządu, odwołanie poszczególnych lekarzy, ordynatorów. Natomiast widać, że ten temat idzie dalej. To, co te ostatnie informacje odnośnie prosektorium, haniebne, wstrętne, okrutne. Uważam, że nigdy się nie powinny zadziać, a ta osoba nigdy nie powinna w służbie zdrowia znaleźć jakiegokolwiek miejsca. To dla mnie on jest skończony. Natomiast politycznie oczywiście prawa strona dzisiaj będzie żądała najpierw wiceprezydenta, później prezydenta, później będzie ministrów, później premiera, a na samym końcu już nie wiem kogo. To jest tylko i wyłącznie teatr polityczny. Natomiast wydaje mi się, że z tej całej sytuacji my, rządzący, powinniśmy wyciągnąć przede wszystkim dalej idące wnioski, jeśli chodzi o zmianę systemu ochrony zdrowia. O to, co się dzieje, kto do tego dopuścił, jak wyglądają sprawy z godzinami pracy, z tymi nieszczęsnymi zarobkami, z procedurami, jeśli chodzi o wycenę. To są rzeczy, które są realne do poprawy. Natomiast oczywiście opozycji to nie interesuje. Oni będą dzisiaj wnioskowali o kolejne dymisje, oczekiwali politycznych rozstrzygnięć, ale nie zatrzymają się bez względu na to, która kolejna głowa spadłaby jak gdyby z tego piedestału. Wydaje mi się, że to już jest czysta polityka. To, co miało być podjęte, zostało podjęte. Co naprawione, moim zdaniem, na tym etapie zostało zrobione w Szpitalu Południowym. Natomiast systemowo to już jest decyzja, mam nadzieję, po tej rozmowie premiera z prezesem NFZ-u, z panią minister, wreszcie zapadną odważne decyzje, które nie będą tylko decyzjami, które będą ważyły politykę, bo wydaje mi się, że za dużo polityki od wyborów do wyborów, a za mało odważnych decyzji, które są rozwiązaniami systemowymi i dalekosiężnymi, ale czasami tej odwagi brakuje.
0: To panie pośle, na koniec jeszcze proszę o krótki komentarz do informacji, która właśnie się pojawiła. Radosław Sikorski podaje, że Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, Marcinowi Romanowskiemu i Patrycji Koteckiej, czyli żonie Zbigniewa Ziobry.
1: No i wiemy jak gdyby i bardzo dobra decyzja. Natomiast oczywiście już tych polityków tam nie ma. I za Orbana oczywiście mieli tą ochronę. Dzisiaj Stany, być może Serbia, tam się ukrywają. Natomiast panie Zbigniewie Ziobro, jeżeli pan naprawdę nie jest takim miękiszonym, jak pan opowiadał o nas, to niech pan stanie przed tym wymiarem sprawiedliwości i niech pan nie udaje, że jest upolityczniony, bo pan jest wstydliwy, tchórzliwy. Ucieka pan przed tym, co pana kiedyś tak dopadnie, bo te zarzuty są twarde, te pieniądze nie są wyimaginowane, a Polacy oczekują na sprawiedliwy wyrok bez względu na to, jaki on będzie. I proces, którym mam nadzieję, że pan wreszcie na ławie oskarżonych zasiądzie, bo tyle, ile pan namieszał w wymiarze sprawiedliwości, to żaden minister w tych ostatnich latach po 1989 roku tyle złego w wymiarze sprawiedliwości jak pan nie zrobił.
0: A do Zbigniewa Ziobry apelował Jarosław Rzepa, poseł PSL-u. Dziękuję panie pośle.
1: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada. Bardzo dziękujemy, a teraz czas na informacje gospodarcze.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A w części gospodarczej łączymy się z naszym ekspertem, a jest nim dzisiaj pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: W wygaszeniu CPN-u widzimy na pylonach stacji paliw wyraźne zmiany. Na niektórych stacjach one dochodzą nawet gdzieś tam do 1 zł. To poważna różnica. Proszę powiedzieć, czy właśnie takiej różnicy pan się spodziewał? Bo wielu analityków mówiło, że ta różnica to będzie sięgała tak 30, 40, może 50 groszy. Tymczasem widzimy, że tutaj zmiana jest znacznie większa. Co pan o tym sądzi?
4: Ja byłem mniejszym optymistą, sądziłem, że ta zmiana to będzie co

najmniej 50 groszy, ale też liczyłem na to, że nie będzie to zmiana wysokości 1 złotego. Oczywiście z matematyki 1 złoty wynikał, dlatego że 15% z 6 złotych, a

0: 20, 30 groszy koncerny wezmą same w ciężar swoich wyników. Tak się nie stało. Na większości stacji paliw ceny zostały podniesione o całą wartość VAT-u, stąd też te 80-90 groszy, które często widzimy.
1: Spoglądam teraz na notowania ropy naftowej. Ropa WTI $67.47. Jeżeli chodzi o ropę Brent, tutaj mamy $70.51. Czarne złoto wyraźnie tańsze niż wczoraj, a wszystko po doniesieniach z Bliskiego Wschodu i właściwie kolejnej rundy negocjacji, tym razem w Dosze w Katarze. Jak pan sądzi, czy w tym momencie dochodzimy do jakiegoś punktu, gdzie te notowania mogą się zatrzymać, czy jednak na włosku wisi także odwrotny scenariusz, bowiem niektórzy obawiają się, że najmniejsze potknięcie w tym procesie negocjacyjnym może wywindować ceny o mniej więcej 10%.
0: Ceny ropy naftowej spadają do poziomów, których myślę, że wielu się nie spodziewało. Są stosunkowo niskie w stosunku do oczekiwań i do tego, co jeszcze niedawno mogło się nam wydawać. Natomiast z punktu widzenia kierowców coraz mniej musimy patrzeć, czy możemy patrzeć na ceny ropy naftowej, a coraz bardziej musimy patrzeć na ceny gotowych paliw. Bo słusznie wielu obserwatorów rynku zauważa, że ceny ropy naftowej są właściwie na poziomie przed rozpoczęciem konfliktu, natomiast ceny gotowych paliw na stacji benzynowych są zdecydowanie wyższe. Wynika to z poziomu marsz rafineryjnych. Otóż jest dużo ropy, ale niekoniecznie dużo gotowych paliw, czyli gotowej benzyny, gotowego oleju napędowego. To powoduje, że marże producentów, takich jak Orlen, ale innych rafinerii także, są rekordowo wysokie. I co z tego, że ropa naftowa dzisiaj kosztuje 60, 70 dolarów, bliżej $70, jeżeli marża na przerobie na przykład oleju napędowego przewyższa $40, więc trochę jest tak, jakbyśmy płacili za ropę naftową $110. W przypadku benzyny to jest trochę mniej niż $40, ale to znowu oznacza, że płacimy właściwie za tą ropę naftową łącznie z jej przerobieniem ponad $100. Tymczasem przed konfliktem płaciliśmy 70, może 80 maksymalnie, w zależności od tygodnia, o którym mówimy. Dlatego też i stąd te różnice w cenie dzisiaj i na początku stycznia.
1: Jak dużym sprawcą tego zamieszania i tego negatywnego rozczarowania, jeżeli chodzi o końcowe ceny paliw, jest dolar amerykański? Bo widzieliśmy takie umocnienie dolara, w którymś momencie nawet 3,77 widzieliśmy na liczniku, 3,78, dzisiaj już trochę taniej, 3,74, ale faktycznie ta różnica w ciągu kilku dni sięgała 10 groszy. Takie było umocnienie dolara względem złotego. To na pewno też rzutuje na efekt końcowy.
0: Tak, ale niewiele, dlatego że 10 groszy przy obecnym poziomie dolara do złotego to jest około 2%. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną właśnie z cenami gotowych paliw, tutaj mówimy o wzrostach o poziom 30-40%. Także to, że dolar umacnia się, to oczywiście nam nie pomaga. Dzisiaj akurat się osłabia po słabych danych z amerykańskiego rynku pracy. To akurat nam nie pomaga, ale ma to marginalne znaczenie w stosunku do kosztów, jakie należy płacić za gotowy produkt.
1: Zakończenie programu osłonowego CPN skłania nas do tego, abyśmy spojrzeli też na koszty tego przedsięwzięcia. Już wiemy, że budżet państwa, czy też finanse publiczne uszczupliły się o 4 miliardy 700 milionów złotych. To jest potężna kwota, za którą moglibyśmy kupić równie dobrze 8 myśliwców F-35. Czy pana zdaniem zatrzymanie tego programu właśnie teraz przy takich kursach ropy naftowej to jest najlepszy sposób, a może przedwczesna decyzja?
0: Tak, rzeczywiście to był kosztowny program dla polskich finansów w znaczeniu utraconych przychodów, nie kosztów, które bezpośrednio generował. Natomiast rząd znalazł sposób na to, żeby te przychody w jakiś sposób uzupełnić. W tym momencie pracuje nad podatkiem od ponad normatywnych zysków. Ten podatek ma przynieść właśnie około 5 miliardów złotych. Zobaczymy, w jakiej formie ostatecznie on zostanie uchwalony i czy przejdzie całą ścieżkę legislacyjną łącznie z podpisem pana prezydenta. Natomiast gdyby to rzeczywiście udało się, no to z tego punktu widzenia finanse publiczne nie ucierpiałyby. Dla mnie, powiem szczerze, moment jest trochę zaskakujący, bo myślałem, że jednak zostanie utrzymany program CPN przynajmniej w jakiejś szczątkowej formie, czy to na przykład akcja akcyzy czy VAT-u. Bardziej spodziewałem się, że nie zostanie podwyższona akcyza do końca wakacji, tak żeby przez ten okres wakacyjny trochę łagodniej przejść. Być może

0: Tak, że powodowałoby to, że ceny maksymalne na przykład na stacjach przy autostradach czy w tych popularnych miejscowościach turystycznych byłyby redukowane przez maksymalny poziom cen. Jak wiemy, to się nie stało, więc z tego poziomu, z tego powodu jest to dla mnie trochę zaskakująca decyzja, ale też z uwagi na koszty i trochę nieprzychylne podejście Unii Europejskiej do obniżonego poziomu VAT-u, myślę, że też moment został wybrany. No, rozsądnie, tak bym to określił.
1: Tymczasem na ulicy Wiejskiej Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, czy też przekonuje do tego, aby wprowadzić kolejny program osłonowy. Taki trochę Ctrl-C, Ctrl-V, kopiuj i wklej to, co było w przypadku CPN-u, ale taki program obowiązujący do 30 września, łącznie z obniżką akcyzy i łącznie z obniżką VAT. Czy pana zdaniem jest uzasadnienie takie ekonomiczne do tego, aby wracać do tych warunków, które obowiązywały od końcówki marca?
0: Jako kierowca jestem jak najbardziej za. Jako człowiek analizujący polskie finanse uważam, że program jest kosztowny i niekoniecznie jest potrzebny. Ja myślę, że z punktu widzenia wielu polityków także ten poziom 7 zł był poziomem kluczowym. W momencie, kiedy cena gotowych paliw nie przekracza 7 zł, myślę, że bolesne, ale także pod względem politycznym, ale jednak konieczne było dokonanie tego programu. Aczkolwiek, tak jak mówię, trochę dziwię się. Ja myślę, że zachowałbym jednak akcyzę do końca wakacji. Przynajmniej nie byłoby to tak bardzo kosztowne. Pozwoliło trochę łagodniej przejść przez okres wakacyjny polskim kierowcom.
1: Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja jeszcze zerknę na to, jak zachowywała się dzisiaj giełda. Jesteśmy prawie godzinę po zamknięciu warszawskiego parkietu i WIG zyskał solidnie 1,46%. Dawno takiego odczytu nie widzieliśmy. WIG 21,57%, MWIG 41,41% i SWIG 80,28%. Oczywiście na plusie. Jeśli chodzi o waluty, tutaj widzimy pewne umocnienie złotego za 1 euro. W tej chwili płacimy 4,28, 4,29. Tak zmieniają się tutaj te wartości. Dolar amerykański wyceniany jest, jak wspomniałem przed chwilą, na 3,74. To są 3 grosze różnicy w porównaniu ze wczorajszym notowaniem. No i jeszcze funt brytyjski, który w tej chwili kosztuje równiutkie 5 zł. To właśnie wczoraj, mniej więcej 24 godziny temu, nastąpiła ta zmiana, kiedy funt przekroczył barierę 5 zł i frank szwajcarski 4,66. I jeszcze spójrzmy na złoto. Złoto dzisiaj właściwie pierwszy raz od kilku dni wyraźnie drożeje o ponad 2%. Za ten szlachetny kruszec trzeba dzisiaj zapłacić 4127 dolarów za jedną uncję. Czy to odrodzenie złota? Trudno przesądzać, ale wyraźna zmiana na wykresie jest. To było popołudniowe wydanie magazynu Saldo. Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy na Węgrzech, jest potwierdzenie od władz w Budapeszcie. Akcja uczniowska krytykuje weto prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o prawie oświatowym. Ministra zdrowia spotkała się z politykami Koalicji Obywatelskiej i szefem NFZ. Temat: reforma systemu ochrony zdrowia. Minęła 18. Ewelina Kamińska, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Informację przekazał wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji poinformował w mediach społecznościowych, że otrzymał pisemne potwierdzenie decyzji z Węgier. Władze unieważniły też dokumenty podróży Ziobry, jego żony i Romanowskiego. Były minister sprawiedliwości, któremu śledczy chcą postawić zarzuty za aferę wokół Funduszu Sprawiedliwości, przebywa obecnie za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Służby nie wiedzą natomiast, gdzie jest jego były zastępca Marcin Romanowski. Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Prezydent zawetował prawo oświatowe. Zdaniem Karola Nawrockiego nowe przepisy oznaczałyby niepotrzebne wydatki publiczne na tworzenie instytucji dublujących kompetencje istniejących już organów. Weto prezydenta ostro skrytykowała Akcja Uczniowska. Założyciel tej organizacji pozarządowej Paweł Mrozek podkreślał, że swoją decyzją prezydent zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u.
2: W polskich szkołach w dalszym ciągu będzie panować niestety bezwzględna wolna amerykanka, w której widzimy się dyrektora czy archaiczny statut stoją wyżej w hierarchii prawnej niż konstytucja. Ciągle zapominamy jako społeczeństwo, że prawa człowieka zaczynają się właśnie od praw dziecka.
1: Sejm uchwalił ustawę o prawach i obowiązkach ucznia pod koniec maja. Jej główne założenia to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, środki wychowawcze z pierwszeństwem przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Jutro spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. W tle narastające napięcia związane z polityką historyczną. Oficjalne szczegóły rozmów nie zostały jeszcze podane, ale nie jest wykluczone, że zostaną poruszone trudne dla obu krajów tematy. Gospodarz popołudniowych rozmów w Polskim Radiu 24 Marcin Zawada jest z nami w studiu. Witaj ponownie.
3: Dzień dobry.
1: Co mówili twoi goście o pogarszających się relacjach między Kijowem a Warszawą?
3: Mirosława Nykiel, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, mówiła wprost: jesteśmy za Ukrainą w Unii Europejskiej, ale wcześniej należy wyjaśnić wszystkie sporne kwestie historyczne. Europosłanka dużą szansę na poprawę coraz chłodniejszych relacji Warszawy i Kijowa upatruje właśnie w jutrzejszym spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Bardziej sceptyczny był mój drugi gość, Jarosław Rzepa z PSL. Podkreślał on, że samo spotkanie szefów dyplomacji jest dobrym sygnałem, ale jednocześnie dodał, że żadnego przełomu się jutro nie spodziewa. Zdaniem Jarosława Rzepy nastał już czas, żeby zmienić podejście do rozmów z Ukrainą. Trzeba robić to w sposób twardszy i bardziej biznesowy, podkreślał polityk PSL.
1: Marcin Zawada, dziękujemy za relację i do usłyszenia. Zmiany w wynagrodzeniach, reorganizacja systemu oraz zwiększenie jego efektywności to główne kierunki reform w ochronie zdrowia, o których mówiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z Klubem Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej oraz prezesem NFZ. Widzimy potrzebę dużych zmian, podsumowała rozmowy szefowa resortu.
4: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje. Też bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj się również zgłaszają regiony, które chcą być liderami, jeżeli chodzi o konsolidację i o układanie tej sieci według potrzeb regionalnych.
1: Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że w najbliższy wtorek ministra ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Tego dnia planowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem szefowej resortu zdrowia. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt ośmiotysięcznika Nanga Parbat w Pakistanie i zjechał z niego na nartach. Polski ski alpinista zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę od wierzchołka aż do końca możliwych warunków śnieżnych. To wyczyn porównywalny do zdobycia złotego medalu na Mistrzostwach Świata, tłumaczy Piotr Turkot, redaktor naczelny portalu wspinanie.pl.
5: Ustanawia historyczne kroki, elementy w historii ski alpinizmu. No, wyczyn bardzo ciekawy. Zjazd tą wielką ścianą Diamir, która ma prawie 4000 metrów. Niezwykle skomplikowany, trudnym terenem, bo on jest śnieżny, dużo seraków, dużo lodowców.

0: nartowych połaci.
1: Wcześniej Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach m.in. z Mount Everest, Broad Peaku czy K2.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Alerty przed silnym wiatrem i burzami na północnych krańcach zachodniego Pomorza i Pomorza. Na termometrach obecnie od 16 stopni w górach, około 22-21 stopni nad morzem i na południu do 27 stopni na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W nocy może miejscami przelotnie popadać.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce w większej części kraju jest dobra. W Oławie na Dolnym Śląsku stan powietrza jest umiarkowany, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie bardzo dobry. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Średnie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w części lasów województwa zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, łódzkiego, lubuskiego i mazowieckiego. W pozostałych lasach zagrożenie jest małe lub nie obowiązuje wcale. Wzrosty stanów wody prognozowane są na wielu rzekach pod Karpacia.
2: Klimat.
3: Tu Polskie Radio 24, jest 18:06.
2: Debata dnia.
3: Jeszcze niedawno Polska przekonywała Europę, że miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej. Dziś milczy, gdy Węgry skutecznie hamują jej drogę do członkostwa. Jednocześnie Budapeszt, który przez lata był oskarżany o podważanie europejskiej solidarności, staje się kluczowym graczem także w polskich sprawach wewnętrznych. I teraz cytat. Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro, poinformował Radosław Sikorski. Czy mamy do czynienia z konsekwentną polityką, czy może z politycznym zwrotem o 180 stopni. To właśnie o tym dziś będziemy rozmawiać. Czas na debatę dnia w Polskim Radiu 24.
2: Debata dnia.
3: A gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan redaktor Jarosław Gugała, Wydarzenia 24 i Polskie Radio RDC. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I jest z nami również pan profesor Akademii WSB, Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: To zacznijmy może od tej depeszy, która pojawiła się dosłownie kilkanaście minut temu. Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Tak poinformował Radosław Sikorski. Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości z utrzymanym aresztem tymczasowym decyzję taką podjął wczoraj Warszawski Sąd Okręgowy po wielogodzinnym posiedzeniu. Postanowienie sądu pozytywnie odbierają politycy reprezentujący koalicję rządzącą. Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński uważa, że były minister sprawiedliwości musi odpowiedzieć przed polskimi sądami za czyny, których się dopuścił, pełniąc tak ważną funkcję. Posłuchajmy.
6: Ziobro powinien stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, żeby Ziobro odpowiadał za to, co robił jako minister sprawiedliwości. To jest też symptomatyczne, że on jest dalej wiceprezesem PiS-u, a ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem również generalnym. Szereg rzeczy złych się działo, jeśli chodzi chociażby o Fundusz Sprawiedliwości. Pamiętamy nagrania, które udostępnił pan Mraz. Cała Polska to słyszała, jak były ustawiane konkursy, jak były dzielone środki publiczne. No i Ziobro musi między innymi za to, za Pegasusa, z tego się wytłumaczyć.
3: Z kolei senator PiS Wojciech Skurkiewicz nie spodziewa się, by Zbigniew Ziobro wrócił do Polski przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Senator Skurkiewicz mówił w Polskim Radiu 24, że ta decyzja nic nie zmienia, bo Zbigniew Ziobro nie wróci w najbliższym czasie z USA. Jego zdaniem były minister nie może obecnie liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
7: Pan Zbigniew Ziobro na pewno nie powróci do kraju przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Temida powinna być ślepa. Dzisiaj mam wątpliwości, czy tak jest w istocie. A przy tym jest stymulowana, czyli wprost pomaga minister sprawiedliwości, chociażby w wielu kwestiach odchodząc od losowego doboru składów sędziowskich i innych sytuacji.
3: A zatem sprawa powraca, nie powraca jednak Zbigniew

0: Ziobro. Panie redaktorze, kieruję pierwsze pytanie do redaktora Gugały. Co zmienia tak na dobrą sprawę ta informacja, która dzisiaj napłynęła z nad Dunaju i którą przekazał Radosław Sikorski o cofnięciu statusu uchodźcy?
1: Znaczy, to zmienia tylko to, że na Węgrzech jest w tej chwili inny rząd, który się powoli konstytuuje i powoli odkręca decyzję poprzedniego rządu podporządkowanego Viktorowi Orbanowi, jego ludziom, jego interesom. Więc Węgry pokazują, że no, będzie to rząd inny, będzie inaczej myślał. Też w kategoriach relacji międzynarodowych z Polską. W praktyce to nic nie zmienia rzeczywiście, bo Zbigniew Ziobro jest za granicą i ja, podobnie jak tutaj cytowany przed chwilą pan związany z PiS-em bodajże.
0: Pan Wojciech Skurkiewicz.
1: Tak, ja uważam, że Zbigniew Ziobro będzie czekał, aż się tutaj odbędą wybory i aż jego frakcja wróci do władzy i wtedy po prostu będzie mógł wrócić i liczyć na to, że jego sprawa zostanie umorzona, przeterminowana, albo zostanie osądzone, że wszystko było ok. I na pewno na to po prostu liczy, dlatego jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Gdyby Polska miała normalną, silną pozycję, mogłaby coś poprzez dyplomację próbować działać w takiej sytuacji. Natomiast no, dzisiejsze relacje polsko-amerykańskie są trudne, szczerze mówiąc, do przeniknięcia. To są jakieś decyzje bardzo często zupełnie, nie wiem, prywatnie niezrozumiałe. Nie ma tutaj wielkiej racji stanu, ale są racje ludzi, którzy mają władzę, więc ja bym się nie spodziewał, żeby Stany Zjednoczone wydały Zbigniewa Ziobrę. Będę bardzo, bardzo zdziwiony, jeżeli coś takiego miałoby się stać. I tutaj jeszcze jest takie zdanie, z którym ja, tak jak się zgadzam z panem z PiS-u, który mówił o tym, że Zbigniew Ziobro nie wróci. Natomiast nie zgadzam się z tym, że to jest tak, bo to jest taka sugestia w jego wypowiedzi, że obecnie mamy upolityczniony wymiar sprawiedliwości przez obecną władzę. Nie, to poprzednia władza upolityczniła wymiar sprawiedliwości, wprowadzając zasadę taką, że to politycy zaczęli mianować sędziów. I poprzez zdemontowanie konstytucyjnej instytucji, jaką jest Krajowa Rada Sądownicza, która ma stać na straży niezawisłości. I ta niezawisłość ma polegać na tym, przypomnę, taki jest duch tego prawa i tego zapisu konstytucyjnego, że polskie sądy mają być nieprzekupne i mają nie podlegać wpływowi ani ludzi, którzy próbują je korumpować, ani ludzi, którzy próbują w jakikolwiek inny sposób wpływać na werdykty sądów, ani też na polityków. Polityka musi być z daleka od wymiaru sprawiedliwości. To jest podstawowa zasada, która obowiązuje w całym cywilizowanym świecie, tak zwanych trójpodziału władz. No po prostu. Politycy nie mogą ingerować w sądy, nie mogą decydować o karierach sędziów, a niestety poprzedni rząd i prezydent wprowadzili takie przepisy i zrealizowali ten plan, żeby wszystko podporządkować władzy. I rzeczywiście, a teraz nie pozwalają tego odkręcić. Więc rzeczywiście jesteśmy w sytuacji dosyć trudnej. Ja mówię to z pozycji mnie jako obywatela. Że jesteśmy w takiej sytuacji, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek konflikt z jakąś władzą i ta władza będzie chciała użyć swoich wpływów, to niestety te wpływy będą możliwe. Znaczy my pod tym względem nie jesteśmy krajem, który zostałby przyjęty do Unii Europejskiej. Nie spełniamy warunku niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Ale to jest wina poprzedniej władzy, a konkretnie Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy.
0: I proszę zwrócić uwagę, że ta narracja o ślepej Temidzie i braku pewności, czy ewentualny proces będzie sprawiedliwy, no ona się przewija właściwie od samego początku tej sprawy. Panie profesorze, jak pan podchodzi do tych wypowiedzi i do tej narracji?
2: Ja bym powiedział, że tutaj mamy klasyczny podział, jak to w Polsce w ostatnim czasie. Dwa bieguny. Prawa strona mówi, że to prześladowanie. strona rządowa mówi, że no ma doskonałe teraz na tacy podany argument o tym,

0: że nawet Węgry nie wierzą, że to jest prześladowanie. Kończy się era bezkarności. Natomiast dla rządu to jest też sprawa bardzo symboliczna o tyle, że albo pokaże sprawczość tego wymiaru sprawiedliwości obecnego, albo znowu niedowiezienie, nierozliczenie, czyli tej obietnicy. Natomiast kłopotem jest to, że w gruncie rzeczy ten dzisiejszy news nic nie zmienia, dlatego że o losie obu decyduje państwo, w którym oni przebywają akurat. A jak wiemy, oni nie przebywają na Węgrzech, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia symboliki i retoryki.
1: Też jeszcze taka ciekawostka w tym wątku. Otóż na naszej antenie kilkadziesiąt minut temu Mirosława Nykiel, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, wyznała, że zaledwie wczoraj, uwaga, znowu spotkała Patrycję Kotecką w europarlamencie. Europosłowie Koalicji wnioskowali o ujawnienie, w jakim charakterze pracuje w Brukseli. Posłuchajmy pani poseł.
2: My wystąpiliśmy jako delegacja polska o sprawdzenie, gdzie ona i na jakich warunkach pracuje. Na razie z tego, co wiem, nie mamy odpowiedzi, ale to jest naprawdę kuriozum. Kiedy mąż jest z biegiem, pani spaceruje po Parlamencie Europejskim, stara, myślę, że taka była ta historia i po to mnie zaczepiła, żeby wzbudzać jakby litość dla męża, że mąż jest taki chory, on taki biedny ucieka. No, pani Patrycjo, no, czas na opamiętanie, niech pani ściągnie tego swojego męża.
1: No właśnie, Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, pani Patrycja Kotecka-Ziobro w Brukseli wczoraj, a Marcin Romanowski, wszystko na to wskazuje, w Serbii. Czy w panów opinii istnieje szansa chociażby, jeżeli ze Stanów Zjednoczonych nie uda się pana Zbigniewa Ziobry ściągnąć, to być może łatwiej będzie tutaj w Europie, co prawda poza Unią Europejską, ale zadziałać w Serbii. Panie redaktorze, jak pan ocenia?
3: Uważam, że przy użyciu normalnych, cywilizowanych, prawnych środków jest to raczej niemożliwe lub bardzo trudne. Natomiast no, mam nadzieję, że władza nasza nie złamie jednak zasady takiej, że posługujemy się tylko środkami legalnymi. No bo można sobie z łatwością wyobrazić, że w takim kraju jak Serbia można kogoś, nie wiem, złapać i wywieźć stamtąd po prostu. Natomiast byłby to bardzo smutny finał tego wszystkiego i mam nadzieję, że nikt na coś takiego się nie zdecyduje.
1: A jestem ciekawy, jak z punktu widzenia marketingu politycznego wygląda cała ta sprawa, no bo tutaj też widać pewną nieskuteczność. Te osoby, które wymieniliśmy przed chwilą, są cały czas gdzieś tam pół kroku albo cały krok przed tym, co się dzieje. Reakcja Węgier naturalnie spóźniona. Panie profesorze, jak pan ocenia postrzeganie właśnie tych wydarzeń i tej całej historii z punktu widzenia marketingu politycznego i przełożenia na opinię publiczną?
0: No jest to niekorzystne bardzo dla strony rządzącej, dlatego jeżeli jest jakiś kryzys, który trwa długo, to w pewnym momencie on uderza w tego, kto jest nieskuteczny w tym kryzysie, a tutaj rząd nieskutecznością się nie może pochwalić, bo nawet gdybyśmy tłumaczyli, że nie chcemy z pojmaniem pana Romanowskiego czy uchwyceniem pana Ziobry, to na przykład w Polsce jest pan Matecki, który śmieje się w twarz i wszyscy widzą, że z tych wielkich skarg i z tych wielkich argumentów no nie wynika konkretnego. Nikt za to nie odpowiedział co. I tak oczywiście nie w opozycji do tego, co powiedział pan redaktor, ale tak arebur trochę na zasadzie dyskusji akademickiej, ja bym powiedział, że część elektoratu strony rządowej, gdyby ktoś użył takich, niestety do tego doszliśmy, gdyby był takich zgodnych z prawem metod, jestem przekonany, żeby się ucieszyła, bo by uznała, że dopięli swego, zrobili, załatwili. No tylko tu jest pytanie właśnie o standardy i o to, co później, skoro przekroczymy kolejną granicę.
1: Doskonale pamiętamy, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej to potwierdzały także badania. Chcieli rozliczeń, tymczasem rozliczenia idą wolno, co tu dużo mówić. Dzisiaj pojawiły się wyniki audytu PiS i rządów PiS. Publiczne pieniądze za rządów Prawa i Sprawiedliwości miały być wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, co wykazał audyt KAS. Aż w 167 poziomach Krajowa Administracja Skarbowa zawiadomiła prokuraturę w

0: W sprawie wykrytych nieprawidłowości w wydawaniu publicznych pieniędzy zarządów Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o kwotę 120 miliardów złotych. A audyt przeprowadzony w 167 podmiotach wykazał, że właśnie z publicznych pieniędzy kupowano między innymi wycieczki czy spłacano kredyty. Do prokuratury trafiło 250 zawiadomień. Panie profesorze, nie ma pan wrażenia, że te informacje i ten audyt pojawia się za późno, a może z drugiej strony, biorąc pod uwagę skalę tych nieprawidłowości, to taka procedura też potrzebuje czasu, aby wszystko dokładnie i rzetelnie podliczyć.
1: To znaczy, ja uważam, że ze względu na to, jakbyśmy to na osi czasu, teraz będzie zależało wszystko od tego, kto jak to zinterpretuje, jaką poda narrację i kto będzie skuteczniejszy. Pytanie w obliczu tej wojny teraz toczy. Mówię to w przenośni i tym przerzucaniu się i argumentami czasami najbardziej abstrakcyjnymi, generalnie się już gubią. Chyba, że zwykły obywatel, nie umniejszając się nikomu, traktuje kwotę 100 miliardów jako kwotę tak abstrakcyjną, że on nie wie, ile to jest. I teraz znowu tu wchodzi motyw narracji, że ktoś mógłby wytłumaczyć, że za to mamy to lub to, tyle i tyle, w każdej miejscu, w każdej w każdym województwie.
0: Spróbujemy wrócić do połączenia, panie profesorze. Za momencik spróbujemy połączyć się raz jeszcze. Przepraszamy, mamy jakieś problemy techniczne. Zatem teraz poproszę pana redaktora o opinię, bo tutaj pan profesor rzeczywiście zwrócił uwagę na ważną rzecz, że to 120 miliardów złotych to jest abstrakcyjna kwota dla opinii publicznej, dla wielu z nas. Ale jeżeli sobie porównamy, że cały program CPN kosztował nas 4 miliardy 700 milionów złotych i już mówimy, że to jest dużo, no to widzimy też skalę ewentualnych tych nieprawidłowości. Jak pan podchodzi właśnie do tego zagadnienia, biorąc pod uwagę też tę oś czasu, o której mówił pan profesor? Jesteśmy bliżej wyborów w przyszłym roku niż 15 października 2023.
2: No mówiąc tak cynicznie zupełnie, ja nie lubię cynizmu w polityce. Uważam, że polityka powinna być sztuką rozwiązywania wspólnych problemów uczciwie, racjonalnie i odpowiedzialnie. No ale mówiąc tak zupełnie cynicznie, te 125 czy tam 250 spraw w prokuraturze na rok przed wyborami, to dla rządzących brzmi obiecująco. No i teraz oczywiście jest kwestia, czy nie można było tego zrobić wcześniej. Czy trzeba było aż tak długo zbierać dowody i materiały na takie tak zwane przewały, prawda? Wydawanie niezgodnie z przeznaczeniem takich sum. I ja bym powiedział tak. Od pewnego czasu doszliśmy do takiej sytuacji, że w Polsce praktycznie chyba poza Najwyższą Izbą Kontroli, która z jakiegoś dziwnego powodu nie została kompletnie zawłaszczona przez polityków. Politycy zawłaszczyli i zniszczyli wszystkie instytucje państwa polskiego, które miały służyć wszystkim, a nie tylko rządzącym. Pod tym względem jesteśmy krajem niecywilizowanym i po prostu no, wszystkim nam powinno być z tego powodu przykro i wstyd. Natomiast stało się to pewną normą i zaczynamy po prostu uważać, że tak właśnie jest i że właśnie tak jest wszędzie. Otóż tak wszędzie nie jest. Tak jest tylko w niektórych krajach i niestety Polska zamiast piąć się w górę, to pod tym względem zeszła do poziomu krajów niedemokratycznych. Idziemy bardziej w stronę Białorusi i Rosji niż w stronę Skandynawii, czy Niemiec, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii. I to jest po prostu strasznie przykre i trzeba zdać sobie z tego sprawę. I wszyscy politycy, wszystkich opcji, i opozycja, i rząd, i prezydent, wszyscy za to odpowiadamy. I wszyscy powinniśmy robić wszystko, żeby przywrócić tutaj cywilizowane normy. Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, to zostaniemy przez los ukarani, bo kraje, które nie mają instytucji państwa niezawisłych, uczciwych, które zatrudniają ludzi wykształconych, a nie tylko po tak zwanej komsomolskiej linii, w zależności od tego, który komsomol w tym momencie rządzi, to niestety takie kraje źle kończą. I po prostu na dłuższą metę to jest nie do utrzymania. A w momencie, kiedy jesteśmy bardzo zagrożeni zagrożeni z zewnątrz, nieposiadanie państwowych instytucji odpornych na

0: korupcję, na wpływy polityczne, na jakieś inne rzeczy tego typu, jest po prostu czymś bardzo złym i bardzo niebezpiecznym. I jako obywatel ja osobiście czuję się po prostu zagrożony.
1: Panie profesorze, ja odrobiłem lekcję zadaną przez pana, aby porównać i jakoś zobrazować tę kwotę. 120 miliardów złotych za tyle i to w takiej najgorszej prognozie. Można by było wybudować średnio 2400 kilometrów dróg ekspresowych. To nam pokazuje, jaka to jest kwota. I teraz pytanie, czy teraz rozprawa, dyskusja wokół tej kwoty, wokół skali nieprawidłowości jest ważniejsza, czy lepsza dla koalicji rządzącej tuż przed wyborami, czy jednak lepiej, żeby to się zaczęło wcześniej?
2: Biorąc pod uwagę to, co się dzisiaj dzieje na scenie politycznej, kwestie Szpitala Południowego, która jest w ogóle też dla mnie abstrakcyjna o tyle, że bez względu na to, kto w Polsce by nie rządził, biorąc pod uwagę słabości systemu ochrony zdrowia, każdy próbował gdzieś sobie coś ułatwić. Nagle to jest wykorzystywane, a wiemy, że to jest miecz obosieczny. I tu znowu wygra ten, kto znowu lepiej to opowie. I teraz, gdy przekładamy to na kwestię, o której pan powiedział, na przykład 2400 kilometrów dróg, tak? Dobrze wyłapałem. Halo?
1: Halo, halo, tak? Tak? Słyszymy się.
2: To jeżeli powiemy, że to jest tyle i tyle dróg, łatwiej byłoby w dzisiejszych czasach z tą narracją wyjść, opowiadając, że to jest tyle i tyle dróg w powiatach, że to jest tyle i tyle przejść dla pieszych, tyle i tyle takich wymiernych rzeczy, które są namacalne dla ludzi. Natomiast biorąc pod uwagę, jaki mamy teraz czas kadencji, ja uważam, że to może być doskonałe paliwo dla obozu rządzącego, dlatego że jest szansa odbić się i zgodnie ze strategiami komunikacji kryzysowej przykryć tematy, które teraz są zarzucane rządowi właśnie tym. Tylko trzeba to umiejętnie opowiedzieć. Trzeba mówić, że to jest, są pieniądze, to jest brak pieniędzy na szpitale, brak na psychiatrię dziecięcą. A były to, i teraz zauważmy, jak wykorzystywane to jest dzisiaj w marketingu politycznym, że są generowane w AI przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji filmiki, które obrazują różne sceny. Na przykład jakaś wypłata z bankomatu pieniędzy, jakaś wycieczka, na którąś ktoś pojechał, mając te pieniądze z tych źródeł, z których nie powinien mieć. I po prostu dzisiaj tak niestety brutalnie i no też, że użyłbym słowa cynicznie, wygląda marketing polityczny i wygra ten, kto wzbudzi większe emocje. A emocje wzbudzamy obrazami i opowieściami, które budują nam wyobrażenia, a nie tylko liczbami, które często są tak abstrakcyjne, że potencjalny obywatel chodzący po ulicy nie jest w stanie sobie tego wyobrazić.
1: A inny temat wzbudzający emocje, czyli Szpital Południowy. Po krótkiej przerwie debata dnia w Polskim Radiu 24 trwa. Czas na skrót informacji.
3: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocie Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.

0: jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie i Marcinowi Romanowskiemu. Poinformował o tym szef MSZ-u. Przypomnijmy, międzynarodową ochronę przyznał politykom PiS rząd Viktora Orbana. W praktyce to nic nie zmienia, tak sprawę skomentował na naszej antenie redaktor Jarosław Gugała z Wydarzeń 24.
5: Zbigniew Ziobro jest za granicą. Uważam, że Zbigniew Ziobro będzie czekał, aż się tutaj odbędą wybory i aż jego frakcja wróci do władzy i wtedy po prostu będzie mógł wrócić i liczyć na to, że jego sprawa zostanie umorzona.
4: Węgry unieważniły także dokumenty podróży trojga Polaków. Dodajmy, że wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro po przegranych przez Orbana wyborach opuścił Węgry i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Czy będą rozmowy o niełatwych tematach historycznych? Jutro w Warszawie spotkanie szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sibichą. Informację potwierdził rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Wśród tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy będą m.in. relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. W informacjach teraz trudna sytuacja Ukraińców ze Świdnicy, którzy mają miesiąc na wynajęcie mieszkań. Do 1 sierpnia ukraińskie rodziny muszą opuścić tamtejszy dom wycieczkowy. Tam zostały zakwaterowane po likwidacji ośrodka dla uchodźców. To skutek nowelizacji ustawy, zgodnie z którą z preferencyjnej lub bezpłatnej pomocy mogą korzystać tylko tzw. grupy wrażliwe. Dotychczasowi mieszkańcy domu wycieczkowego chcieliby zostać w Polsce.
6: Dzieci już 3 lata tu. Oni by chcieli zostać tu i dalej być i żyć w Polsce.
4: Wsparcie w usamodzielnieniu się oferują władze miasta. W zlikwidowanym ośrodku schronienie znalazło ponad 120 uchodźców. W informacjach jeszcze Francja i chaos w supermarketach po tym, jak jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. 200 tysięcy urządzeń pojawiło się w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się towarem wyjątkowo poszukiwanym. Ich niedobór doprowadził w wielu sklepach do kłótni i bujek. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Takie sceny rozegrały się m.in. w Paryżu, Rennes i Lyonie. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, tym bardziej, że od kilku dni coraz głośniej słychać, że kraj przez lata zbyt mało inwestował w klimatyzację i dziś odczuwa skutki tych zaniedbań podczas fal upałów.
7: Informację przedstawiła Ewelina Kamińska, na naszym zegarze 18.33.
3: Debata dnia.
7: Wracamy do debaty. Ja tylko przypomnę, naszymi gośćmi są w studiu Polskiego Radia 24 pan redaktor Jarosław Gugała, Wydarzenia 24 i Polskie Radio RDC. Dzień dobry ponownie.
8: Witam.
7: A na łączach jest z nami pan profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: A zatem jesteśmy w komplecie, rozpoczynamy drugą część naszego programu i naszej dyskusji o sprawach ważnych. Szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński, nie zamierza podawać się do dymisji. Wnioskował o to wcześniej w Sejmie szef partii Razem, Adrian Zandberg. Chodzi o nadzór nad Szpitalem Południowym, w którym media ujawniają liczne nieprawidłowości. Dziś zwolniono na przykład koordynatora prosektorium placówki. Marcin Kierwiński mówił, że placówkę odpowiadają władze stolicy.
10: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej. Pan prezydent Rafał Trzaskowski ma moje i będzie miał moje pełne wsparcie, bo uważam go za dobrego prezydenta Warszawy, ale w Warszawie rządzi samorząd warszawski i prezydent miasta stolicy.

0: Stołecznego Warszawy. Wcześniej tym miastem świetnie zarządzała Hanna Gronkiewicz-Waltz, teraz tym miastem zarządza Rafał Trzaskowski.
1: Tymczasem, jak podaje Instytut SW Research, i konkretnie chodzi o badanie dla Onetu, jedynie co czwarty uczestnik sondażu uważa, że rząd właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym, która zatacza coraz szersze kręgi. Panie profesorze, jak pan jako ekspert od marketingu politycznego i wieloletni obserwator sceny politycznej postrzega tę aferę, która wyraźnie jest skupiona wokół tego warszawskiego szpitala?
2: No, ja muszę przyznać, że obecny rząd generalnie miernie wypada, jeśli chodzi o zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Dlatego, że kryzysy mają to do siebie, że je trzeba detonować w sposób kontrolowany, tak jak saper, wyłapywać je, gasić w zarodku, a tutaj pozwolono na to, że ten kryzys się rozlał i jak obserwowałem początki tej sytuacji, to potrwało to mniej więcej 24 godziny, może jeszcze trochę więcej, na pierwszą solidną reakcję. A jak wiemy w mediach, to jest wieczność. 24 godziny tak naprawdę to jest czas, przez który można wiele, wiele powiedzieć, wiele nie powiedzieć, wiele zmienić. Dlatego rząd powinien naprawdę uwzględnić to, że poprzednicy mieli mnóstwo kryzysów, a potrafili je opowiadać, potrafili je czymś przykrywać. Mieli też konkretne takie osiągnięcia, jak na przykład socjal, którymi grali. Oczywiście trzeba też spojrzeć na to, że elektorat prawej strony jest nieco inny niż elektorat rządu. Elektorat rządu to są osoby o wyższych wymaganiach, bardziej stawiające na standardy. Natomiast elektorat prawicowy jest to bardziej elektorat przeciwko establishmentowi, który broni swoich, bo naszych atakują. I tutaj tym bardziej powinna być zmobilizowana od razu jakaś, bym powiedział, komórka komunikacji rządowej. Od razu powinni być uruchomieni liderzy opinii, od razu powinny być wyjęte przykłady, że sytuacje takie nieprawidłowe w ochronie zdrowia zdarzały się już wcześniej. Zresztą mieliśmy panią marszałek Witek, słynna historia, przykra historia z chorobą jej męża, który, jak wiemy, leżał długo, długo na Ojomie, a nie powinien tam leżeć. Te argumenty miały wejść od razu, dlatego że w kryzysie kto pierwszy mówi, narzuca ton interpretacji, a drugiego się już nie słucha.
1: Pan profesor wystawił ocenę mierną za zarządzanie kryzysowe w takiej sytuacji. Panie redaktorze, a jaką ocenę pan wystawia w tej konkretnej sytuacji i przy tym całym zamieszaniu?
3: Ja nie chcę stawiać ocen za to, kto bardziej sprawnie potrafi manipulować opinią publiczną czy oszukiwać ludzi, bo uważam, że to są, oczywiście to jest część polityki, ale uważam, że to są rzeczy złe i sprzeczne w ogóle z moim systemem wartości. Natomiast chcę stwierdzić tylko ogólnie rzecz biorąc, przyglądając się temu, co się dzieje, że moje wrażenie jest takie, iż opozycja stworzyła sobie tutaj fantastyczne pole do popisu i wykorzystuje to i gra na tym. I rzeczywiście moim zdaniem zasiewa wątpliwości, zasiewa nieufność i jeszcze na dodatek zasiewa właśnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Takie przekonanie wśród ludzi, nie tylko wśród swojego elektoratu, że obecna władza to są takie miękiszony, które niczego nie dowożą, nie są w stanie niczego niczym zarządzić, nie są w stanie niczego wyjaśnić. I bez względu na to, co robi w tej sprawie rząd i co zrobiły władze miasta, zrobiły bardzo dużo. Powyrzucali ludzi za to odpowiedzialnych, nie wiem, sprowadzili prokuraturę, prowadzone są śledztwa i inne rzeczy. To się jakoś do opinii publicznej nie przebija i oni cały czas są w defensywie i cały czas muszą się z tego tytułu tłumaczyć. A to powoduje, że nie jesteśmy w stanie, bo ten temat, on jest bardzo medialny. I my media rzucamy się na to po prostu i się tym zajmujemy, podczas gdy jest kilka tematów dużo ważniejszych, dużo poważniejszych, którymi się nie jesteśmy w stanie zająć, ponieważ zajmujemy się właśnie tym. A to jest taką rzeczą, która oczywiście ona jest bardzo ważna, natomiast jeszcze nikt od zarania wolnej Polski ze sprawą służby zdrowia i tego rodzaju sytuacji tak naprawdę nie zrobił nie zrobił porządku. No i tutaj, gdybym miał teraz ja chwalić sprawność medialną PiS-u czy prawicy, tak, są sprawni medialni,

0: Stworzyli przy pomocy zaprzyjaźnionych mediów taką aferę, potem to się rozlało, teraz to inne media podchwytują i oni płyną na tej fali, no. A inni się muszą z tego powodu tłumaczyć. No to jest taki stary szmonces, taki przedwojenny dobry dowcip. No jak dopiec Apfelbaumowi. No trzeba powiedzieć, że jego córka się puszcza. No ale przecież on nie ma córki. Nie szkodzi, się będzie musiał tłumaczyć. No i to jest właśnie, to jest ten numer, to działa i w ogóle od tylu lat i zawsze i tyle. No i tak już widocznie będzie. Na szczęście ja się nie muszę zajmować PR-em władzy ani niczym takim. Ja na to patrzę, staram się patrzeć jako obywatel i jako obywatel jestem przerażony, że do pewnych rzeczy w ogóle dochodzi i że my, kiedy zamiast zająć się takim jasnym korzenieniem tego wszystkiego, no my po prostu zajmujemy się, bijemy pianę i zastanawiamy się, co zrobić, żeby uzyskać na to przez naszych polityków jak największy wpływ przed kolejnymi wyborami. To nie jest sprawa ważna w tym momencie.
1: Jeśli mogę dodać słowo. Mhm.
2: Tak? Bardzo proszę, panie profesorze.
1: To, co teraz zostało powiedziane, to jest właśnie, jest taka brzydko paskudnie wręcz bym powiedział, brzmiąca zasada, która mówi o tym, że rzucać błotem warto, bo zawsze coś się przyklei. I to jest właśnie mniej więcej tak jak w tym dowcipie. Natomiast chciałbym doprecyzować, żeby była jasność, że ja bardzo daleko stawiam tutaj ocenę rządu, tą mierną, od manipulacji. Ja mówię dokładnie o tym, że mamy do czynienia z komunikacją w sytuacji kryzysowej. I każdy rząd powinien mieć, tak jak firmy zamawiają księgi komunikacji kryzysowej, kiedy przyjeżdżamy, robimy badania, analizujemy, jakie kryzysy mogą się zdarzać, jak na nie jesteśmy przygotowani. Nawet te mało prawdopodobne też symulujemy. Robimy symulacje w tym sensie i przygotowujemy sobie, jak można się w nich zachować po to, bo jest taka zasada w komunikacji kryzysowej, że nie ma pytania, czy kryzys będzie, jest tylko pytanie, kiedy przyjdzie i czy jesteśmy na niego przygotowani, żeby go odpowiednio zakomunikować. I często ten, kto nie wygrywa w ogóle ten, kto ma rację i nie wygrywa prawda niestety, wygrywa ten, kto jest skuteczniejszy. I to jest niestety no, zło tego świata i tych czasów, że wygrywa ten, kto zrobi więcej emocji, kto pokaże. No teraz widzimy serię memów dotyczących lekarza ze Szpitala Południowego. Jestem przekonany, że jakbyśmy przejrzeli wszystkie szpitale, to byśmy wyłowili lekarzy z różnych opcji politycznych, różnych głosujących na różne strony, tylko znowu wygrywa to, kto pierwszy opowie, wzbudzi emocje, wzbudzi wyobrażenia u ludzi. No i tak to się właśnie dzieje.
2: Tych emocji, o których mówi pan profesor, nie brakuje także w polityce zagranicznej, w polityce międzynarodowej. Faktycznie przejmują one wyobraźnię i przejmują one wszystko, co dzieje się wokół spraw ważnych. Kraje wchodzące do wspólnoty europejskiej nie mogą gloryfikować tych, którzy sprawiają innym ból. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób w programie trzecim Polskiego Radia do decyzji ukraińskiego parlamentu o utworzeniu panteonu narodowego. Posłuchajmy pana wicepremiera.
3: Kogo Ukraina bierze do panteonu, to jest sprawa Ukrainy. My mówimy tylko jasno i wyraźnie. Nie bierze się tych, którzy sprawiają ból i uniemożliwiają budowę wspólnoty europejskiej. Bo tak samo wchodząc do Unii Europejskiej, Chorwaci mieli swoich bohaterów z wojny bałkańskiej, którzy nie mogą być stawiani na panteonach wspólnoty europejskiej.
2: Przypomnijmy, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła wczoraj ustawę o utworzeniu panteonu narodowego. Mają być w nim uhonorowane osoby, które przysłużyły się budowaniu niepodległości, choć dokument tego nie określa szczegółowo, to ważne, to otwiera jednak możliwość umieszczenia w panteonie między innymi przywódców UPA. Byli oni odpowiedzialni za rzeź wołyńską, podczas której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Projekt ustawy, to też istotne, złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Panie redaktorze, czy obserwujemy właśnie kolejny rozdział powieści pod tytułem Psucie stosunków polsko-ukraińskich? I tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo złego.
0: Obserwujemy katastrofę relacji polsko-ukraińskich. Totalną katastrofę. Rozwalenie wszystkiego, co dotychczas dawało jakąś nadzieję na wspólnotę i współpracę w przyszłości, co powoduje zwątpienie, czy w ogóle warto cokolwiek dla Ukrainy i z Ukrainą. I zwątpienie, czy kiedykolwiek to się będzie mogło zmienić. Wystarczy teraz kilka prowokacji.

0: które nastąpią, bo no, wrogowie Polski i Ukrainy na pewno to wykorzystają i znajdą jakichś zaczadzonych złymi emocjami ludzi i w Polsce, i na Ukrainie, i z łatwością mogą spowodować jeszcze kolejne wydarzenia, które, po których to wszystko będzie już posprzątane. To znaczy tak naprawdę nie będziemy mogli liczyć na nic. Musimy niestety mówić w tej chwili głośno o tym, co się stało. Symboliczny gest prezydenta Karola Nawrockiego, jakim było odebranie najwyższego odznaczenia prezydentowi Ukrainy, który do niedawna był postrzegany jako jedna z najważniejszych osobowości w polityce międzynarodowej. Był symbolem sprzeciwu i walki bohaterskiej przeciwko inwazji obcego mocarstwa. A w tej chwili mamy do czynienia z takim podejściem właśnie, wszystko zostało zbrukane. I to, co było dobrego i to, co było nadzieją w stosunkach między Polską a Ukrainą, co byłoby ważne w przyszłości, w tej chwili stoi pod wielkim znakiem zapytania. Odzew ze strony ukraińskiej pokazuje, że tam też podniosła się fala nacjonalizmu i oni, politycy ukraińscy, na tej fali będą chcieli płynąć do wyborów, które Wołodymyr Zełenski chce przeprowadzić, bo na tej właśnie fali takiego fałszywego nacjonalizmu, szowinizmu ukraińskiego można wygrać te wybory, bo z innych powodów byłoby mu już w tej chwili bardzo trudno. I wykorzystanie tych złych emocji, zmanipulowanych, ogłupianych obywateli, którzy wcześniej nie dyskutowali tego tematu, nie znali go, tylko teraz politycy podali im to na tacy, jak, nie wiem, głowę obciętą świętego. Po prostu wszyscy to podchodzą do tego emocjonalnie. Ja patrzę na to wszystko z przerażeniem i wydaje mi się, że to była najgorsza rzecz, która się wydarzyła w ostatnich latach i bardzo drogo możemy za to zapłacić. My Polacy i Ukraińcy również. A w momencie, kiedy Rosji, a to jest jej cel, uda się wbić klin między Polskę a Ukrainę, a za chwilę również klin między Polskę a Unię Europejską, a za chwilę również zacząć się przedstawiać Polaków jako zupełnie nieodpowiedzialnych, z którymi nie warto w ogóle rozmawiać, bo to myśmy żerowali, przecież myśmy namawiali Unię Europejską, żeby walczyła o Ukrainę, żeby wspomagała ją. Robiliśmy to wszystko. I dzisiaj nagle mówimy, że co, że Unia Europejska nie powinna przyjmować, sugerujemy, że nie powinna przyjmować Ukrainy, bo po prostu tam są banderowcy, ludzie, którzy dokonali czystki etniczne i wymordowali około 100 tysięcy polskiej ludności cywilnej. Bo żeby oni jeszcze walczyli z polską armią. Nie, oni walczyli z dziećmi, kobietami i starcami. I tak dalej. I teraz o czym my w ogóle rozmawiamy? Problemy są w rzeczywistości inne, a my rozmawiamy o czymś takim. Znowu, komuś, kto był sprawniejszy od nas, udało się wrzucić temat, który rozwala, rozsadza wszystko i zatruwa. I my jako obywatele niestety możemy być tylko bezradni. I nie wiem, no trzeba o tym po prostu mówić. O tym, że ten temat. Ja kilkanaście lat temu napisałem artykuł na temat tabu, jakim był temat rzezi wońskiej w Polsce. I przewidywałem, że to po prostu w pewnym momencie wybuchnie i to będzie, to zostanie wykorzystane przez Rosję, czy w ogóle jakiegoś wroga Polski i Ukrainy w przyszłości. I tak dokładnie się stało. Dlatego, że myśmy milczeli na temat rzezi wońskiej, zamiast z Ukraińcami głośno o tym mówić, zamiast mówić im o tym, że to było złe i zamiast pokazywać im na każdym kroku, że na tym koniu do żadnej cywilizowanej Europy Ukraina nie wjedzie, tylko się cofnie na mongolskie stepy po prostu postmongolskiej Rosji. I tak to po prostu wygląda i za chwilę będzie wyglądało.
1: Dzisiaj ten temat obecny jest nie tylko na szczytach władz i w polityce, ale także w mediach społecznościowych, ale także zwykłych rozmów gdzieś w tramwaju czy na przystanku. A zatem mamy do czynienia faktycznie z potężnym kolejnym problemem. Jutro inicjatywę być może będzie próbowała przejąć dyplomacja. Wiemy, że ma dojść do spotkania ministra spraw zagranicznych Polski i

0: ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Pytanie, czy ten szczyt, ta rozmowa Sikorski-Sybicha może coś zmienić, może troszeczkę złagodzić tą fatalną atmosferę.
1: I Ukraińcy, i Polacy już podjęli decyzję, bo sondaże wyraźnie pokazują, jak politycy w tej sprawie mają się zachować, żeby jak najwięcej zyskać. No więc my mamy

0: obce mocarstwo nie będzie im tego mogło zasugerować. I to są pozycje, na których jesteśmy okopani i z tych pozycji po prostu można tylko do siebie strzelać przy pomocy dronów i rakiet dalekiego zasięgu.
1: Panie profesorze, podziela pan zdanie o katastrofalnej sytuacji w tych relacjach między Warszawą a Kijowem? Czy widzi pan jakąkolwiek szansę, aby rzeczywiście ta narracja została złagodzona?
2: Z przykrością muszę stwierdzić, że w całości zgadzam się z tą narracją i z tą wypowiedzią, dlatego że pomoc Polski dla Ukrainy to był nasz interes narodowy i jest nasz interes narodowy. Ktoś to przekręca w naszych głowach na oczekiwanie jakiegoś obowiązku, wdzięczności. Ktoś wplątuje w to najgorszy wymiar polityki, mianowicie na takie resentymenty, na podziały, na wrogość, na takie właśnie postawy, które nikomu tutaj nie będą służyły. I najgorsze jest to, że tu jest bardzo duża pokusa takiej nadreakcji, bo to się opłaca, bo to jest widowiskowe, emocjonalne, bo to jest takie nasze. Podobała mi się wypowiedź pana ministra Kamysza, który bardzo umiejętnie porównał to do byłej Jugosławii, tak? I to jest moim zdaniem lepsza droga do komunikowania i pokazywania tego na arenie międzynarodowej. Droga dyplomatyczna, szukanie sojuszników. Mówiło się o tym, że w Czechach się pojawiają podobne głosy. Może jakaś presja. Natomiast ja powiem, że po cichu liczę na talent Radosława Sikorskiego, bo no co by o nim nie mówić, on jest świetny, jeśli chodzi o wystąpienia i o takie wypowiedzi w pewnych gremiach, tak jak było to na szczycie ONZ-u. Liczę na to, że po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych będziemy mogli zobaczyć gdzieś nadzieję na horyzoncie na to, że to jakoś uda się wyprostować.
1: No i tutaj pojawia się takie dziennikarskie pytanie, what's next, co dalej, co wydarzy się w następnym kroku? Tutaj pan redaktor powiedział chociażby o zagrożeniu prowokacją. Tutaj te scenariusze wyglądają bardzo ponuro. Panie profesorze, czego pan się spodziewa w najbliższym czasie w tych relacjach?
2: No ja się spodziewam podgrzewania atmosfery, bo tak jak też tutaj redaktor powiedział, no Zełenski chce czy nie, on musi zagrać też w jakąś grę wewnętrzną i on gra na kilku szachownicach. I niestety te szachownice tak się układają, że jak na jednej on jest wygrywającym, to na drugiej sytuacja się zaostrza i robi się taka nieprzyjazna. I to jest właśnie to. I ja jestem przekonany, że Zełenski się nie cofnie już teraz. To za daleko poszło. Zresztą sama symbolika tego, że ten order został przysłany kurierem, a nie poprzez ambasadę, to jest w ogóle nie do pojęcia. No i teraz widzimy, od razu był taki wyścig, kto z naszej strony też odda jakiś order. I każdy udawał, że oddaje większy. Albo może nie to, że udawał, tak, ale każdy podkreślał, że on oddaje większy, ważniejszy. Słyszeliśmy, Jarosław Kaczyński też oddał jakieś odznaczenie
1: Jarosława Mądrego. Właśnie...
2: Tak, tak, nomen omen. No i to niestety zmierza do takich wyścigów donikąd. To jest ślepa uliczka. Powinniśmy pamiętać, co jest naszym interesem narodowym i co jest interesem całego naszego regionu.
1: Panie redaktorze, mamy mniej niż minutę, ale jeszcze panu zadam to pytanie. What's next? Czego pan się spodziewa w najbliższym czasie? Eskalacja?
0: W relacjach Polski z Ukrainą. No w tej chwili ja jestem zmrożony i te relacje też są zmrożone. I w tej chwili obie strony są w szoku i nie bardzo wiedzą, jak można z tego wyjść. No pozytywnym przykładem jest przykład, nie wiem, niemiecko-francuski. Jest też przykład pojednania polsko-niemieckiego. No Niemcy dużo więcej krzywd Polakom wyrządzili. Czasami przy pomocy Ukraińców zresztą też. Natomiast jakoś się w końcu dogadaliśmy, padły słowa przepraszam, prosimy o wybaczenie i tak dalej. Zaczęła się współpraca i jakoś to wszystko się udało zrobić. I w Berlinie powstaje pomnik, który będzie upamiętniał Polaków, którzy ucierpieli. Niedaleko, w samym centrum Berlina jest muzeum, które mówi o tym, że Polska była krajem, który najbardziej ucierpiał od III Rzeszy. Pod parlamentem niemieckim, Bundestagiem, stoi fragment muru Stoczni Gdańskiej, na którym jest napisane, że Niemcy Polsce zawdzięczają zjednoczenie i tak dalej. No, jest dużo gestów, które można wykonać i które mogą po prostu spowodować, że te

0: te relacje będą dobre, ale trzeba je najpierw zrobić.
1: A jeżeli się, dobre gesty.
0: Jeżeli się jedzie na nienawiści, hejcie oraz na fałszywie pojętym patriotyzmie, który niestety prowadzi tylko i wyłącznie do konfrontacji, to się nigdzie nie zajedzie. Ani Ukraińcy nigdzie nie zajadą, ani my.
1: Redaktor Jarosław Gugała, Wydarzenia 24 i Polskie Radio RDC. Bardzo dziękuję. Oraz pan profesor Krystian Dudek, profesor Akademii WSB, ekspert do spraw marketingu politycznego, byli moimi i państwa gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Maciej Wolny w studiu.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24. Tematy polityczne wrócą o 21.33, ale wcześniej chronologicznie. Powiemy państwu o kopalni Bogdanka, powiemy o jodze twarzy. Nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję jogę w ogóle uprawiać, a tu joga twarzy. Więc warto zostać z Polskim Radiem 24. Będzie sport, będą sprawy międzynarodowe. Warto zostać wieczorem z Polskim Radiem 24. Bardzo zachęcam.
1: A zatem zapraszamy. Maciej Wolny. A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marek Klapa, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ziobro i Romanowski bez ochrony z Budapesztu. Węgry cofnęły azyl polityczny polskim politykom. Wynagrodzenie lekarzy i naprawa systemu. Kierownictwo resortu zdrowia rozmawiało z prezesem NFZ. Iga Świątek gra dalej w Londynie. Polka gładko awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Minęła 19. Ewelina Kamińska, zapraszam.

0: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Poinformował o tym w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane politykom wraz z przyznaniem azylu. Adwokat Arkadiusz Szymański w rozmowie z Polskim Radiem ocenia, że unieważnienie paszportów i cofnięcie statusu uchodźców nie będzie miało wielkiego wpływu na sprawność postępowań dotyczących ewentualnej ekstradycji poszukiwanych polityków.
1: Panowie na tej podstawie, na podstawie tych paszportów tak zwanych genewskich, nie będą mogli zmienić miejsca pobytu. Jeżeli chodzi o status uchodźcy, no to będą mogli uzyskiwać go już w innym kraju, w którym przebywają ewentualnie. Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży nadal mogą przybywać na terytorium USA. Wynagrodzenie w ochronie zdrowia i reorganizacja systemu opieki zdrowotnej to główne tematy spotkania kierownictwa resortu zdrowia i zarządu NFZ-u z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że w najbliższy wtorek ministra Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. O efektach dzisiejszego spotkania Michał Makowski.
2: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że jest zbudowana rozmową z posłami, a resort zdrowia widzi potrzebę dużych zmian i pracuje nad reformami.
3: Będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
2: Szczegółów jednak zabrakło. Po krótkim oświadczeniu minister nie chciała odpowiadać na pytania dziennikarzy. Tak samo zrobił prezes NFZ-u Filip Nowak. Poseł Witold Zembaczyński przekazał, że rozmowy dotyczyły wynagrodzeń lekarzy, struktury szpitali oraz dziury w budżecie NFZ-u. Tylko w tym roku trzeba będzie ją zasypać kwotą około 16 miliardów złotych.
4: Zmiana systemu, w którym te pieniądze są trawione między innymi na wynagrodzenie, nie nastąpi, jeżeli nie zostanie urealniona siatka szpitali i nie ujednolicona struktura właścicielska.
2: Reorganizacja ochrony zdrowia wymaga jednak szerokiej zgody społecznej i zdaniem niektórych polityków KO bez okrągłego stołu się nie obejdzie. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Rolnicy z niemal całego kraju szacują straty po nawałnicach i upałach, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Z apelem do wojewody wielkopolskiego wystąpiła Regionalna Izba Rolnicza, która prosi go o interwencję u ministra rolnictwa. Problem nie dotyczy tylko jednak jednego województwa. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
5: Wielkopolska Izba Rolnicza liczy na to, że minister rolnictwa uzna województwo wielkopolskie za obszar objęty działaniem siły wyższej. To ułatwi szacowanie strat w tym regionie i staranie się o finansowe wsparcie. W tym województwie ucierpiał w szczególności powiat leszczyński, gdzie gradobicie tuż przed żniwami zniszczyło pola uprawne. Rolnicy szacują jednak straty także w innych częściach kraju, między innymi na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Tam upały zniszczyły Agrest i Porzeczkę, o czym mówił pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego.
6: Jest ugotowana, co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
5: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grad zniszczył sady jabłoniowe. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Warszawa podsumowuje pierwszy miesiąc działania nocnej prohibicji. Od czerwca w całej stolicy obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22 a 6 rano. Zmiany już są widoczne w policyjnych statystykach, mówi Paulina Onyszko z warszawskiej komendy.
7: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza. Osoby pod wpływem alkoholu powodowały zgłoszenia związane z zakłóceniem ładu porządku publicznego. Tak jak wtedy, teraz w dalszym ciągu prowadzimy stałe kontrole tych placówek, żeby nie dochodziło właśnie do łamania przepisów uchwały.
0: Nocna prohibicja z powodzeniem działa już w prawie 200 innych gminach w Polsce, w tym w Łodzi, Krakowie czy we Wrocławiu. Gładkie zwycięstwo i awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Iga Świątek pokonała w Londynie 6-1, 6-3 Czeszkę Karolinę Pliszkową. Obrończyni tytułu przyznała, że jest z siebie zadowolona po tym spotkaniu.
8: To mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień.
0: Kolejną rywalką Polki będzie Filipinka Aleksandra Eala. W Londynie gra jeszcze Hubert Hurkacz, który wczoraj awansował do trzeciej rundy.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Deszcz idzie w stronę centrum od północnego zachodu. Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim może dziś też jeszcze zagrzmieć. W nocy temperatura minimalna od 13-14 stopni na północy i zachodzie do 17-18 na wschodzie. Jutro w prognozach też deszcz. Na termometrach będzie średnio od 18 stopni w górach i nad morzem do 26 stopni na południowym wschodzie.
1: W Polskim Radiu 24.
2: Mamy 6 minut po godzinie 19. Witamy się z Państwem w składzie. Paulina Olak, Rafał Roślik, Dawid Twardziak. Przed mikrofonem Maciej Wolny i kolejna propozycja dla Państwa przed nami. O górnikach z Bogdanki, którzy nie odrzucają transformacji energetycznej, o kopalni i o środowisku.
3: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Port dziś kopalnia jest, jutro może nie być. Lubelscy górnicy o sobie, pracy, transformacji energetycznej i przyszłości. No i dzisiaj zajmiemy się tym tematem. Przede wszystkim porozmawiamy o tym, dlaczego akurat ta kopalnia węgla, no i jakie są wnioski, co mówią górnicy. A w studiu autorki projektu Karolina Walat i Iwona Bojadziejewa, Zespół Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji w Fundacji Instrat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Górnicy i hasło odchodzimy od węgla to zawsze budzi dużo emocji. Wszyscy górnicy się denerwują na pewno, jak słyszą to hasło, no bo to oznacza, że być może stracą pracę, a jak wiadomo, każdy, kto stoi przed takim wyzwaniem, że może nie być od jutra roboty, no to nie jest zadowolony. Dlaczego akurat panie postanowiłyście oddać głos tym górnikom z Bogdanki?
5: Jako Instrat od lat działamy w regionach węglowych. Tych regionów w Polsce mamy kilka. Jak myślimy w ogóle górnictwo węgla kamiennego, to zazwyczaj myślimy o Śląsku, tak? Bo tam mamy zlokalizowanych najwięcej kopalń. Śląscy górnicy są też jakoś najbardziej chyba widoczni w debacie publicznej.
4: A o Lublinie nie wiemy i nawet nie myślimy, że tam może być kopalnia.
5: No właśnie, wręcz nasi respondenci opowiadali nam, że czasami ludzie w Lublinie nie wiedzą, że pod Lublinem jest całkiem dobrze prosperująca i zatrudniająca ponad 6 tysięcy osób kopalnia, więc właśnie to nie jest wiedza powszechna. Tym niemniej od lat 70. właśnie na Lubelszczyźnie działa kopalnia węgla kamiennego. Przez lata i w zasadzie dalej traktowana jest jako najbardziej wydajna w Polsce kopalnia. Kopalnia Bogdanka nie otrzymuje żadnych dopłat z budżetu państwa. To też trzeba zaznaczyć. To jest bardzo szczególna kopalnia węgla kamiennego, bo o ile śląskie kopalnie od kilku lat otrzymują znaczne dopłaty z budżetów, w ubiegłym roku to było nawet ponad 8 miliardów złotych, to Bogdanka jest w stanie jeszcze samodzielnie funkcjonować na rynku, co jest zresztą też źródłem dumy lokalnych górników. Panują tam też względnie bezpieczne warunki, więc jakby specyficzny przypadek.
6: Przede wszystkim właśnie to, co powiedziała Iwona, skupiłyśmy się też na Bogdance ze względu na peryferyjność, też trudną sytuację na rynku węgla, która, jak Iwona powiedziała, mimo że kopalnia jest rentowna, to jednak te dopłaty i niesprawiedliwy system, który w tym momencie mamy, wpływa także na Bogdankę. Powoduje także, możemy o tym powiedzieć, lęki i obawy wśród górników z Lubelszczyzny i właśnie to im chciałyśmy oddać głos, aby to oni opowiedzieli nam o tym, jakie nastroje panują w kopalni, ale także w regionie, w którym mieszkają.
5: Tak, i ostatni jeszcze taki czynnik motywacyjny dla nas to fakt, że region kopalni Bogdanka nie otrzymuje wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który od kilku lat, to jest duży fundusz unijny właśnie skierowany do regionów, które mierzą się z odejściem od węgla. Ten fundusz trafia do pięciu właściwie polskich regionów węglowych, ale nie trafia na Lubelszczyznę, która już jakby będąc względnie peryferyjnym i też mniej troszeczkę rozwiniętym regionem, no może się potencjalnie mierzyć z trudnościami, jeżeli kopalnia będzie redukowała wydobycie i zatrudnienia.
4: Ale mimo tego braku dopłat Bogdanka uchodzi za jedną z najbardziej efektywnych kopalń w Polsce, czyli tak sobie dobrze radzi, mimo że nie ma wsparcia.
5: Zgadza się. I rzeczywiście koszt produkcji węgla w tej kopalni jest w tym momencie najniższy w kraju. Mimo to fakt, że śląskie kopalnie są dotowane, sprawia, że mogą sprzedawać węgiel właściwie po kosztach, co sprawia, że Bogdance jest coraz trudniej konkurować na tymże rynku węgla.
4: No dobrze, ale my cały czas mówimy o tym, że od węgla powinno się odchodzić, że nie jest to ekologiczne paliwo, że powinniśmy stawiać na odnawialne źródła energii, że ten węgiel to jednak nie jest to, w co powinniśmy inwestować. No i być może te kopalnie zamykać. I z tego raportu wynika, że górnicy wcale z tej Bogdanki wcale nie są jakoś przeciwni. To znaczy mają problemy, mają pytania. Co dalej?
6: Tak jak dokładnie pani powiedziała, górnicy nie są przeciwni.

0: Trwają, znaczy inaczej, transformacji energetycznej, ale nie akceptują obecnej sytuacji i sposobu, w jaki ona jest prowadzona. Tutaj główne właśnie zarzuty mówili o tej braku informacji, braku jasnego planu, braku jasnego harmonogramu, a także braku alternatyw, zarówno w kontekście takim technologicznym, tutaj często przywoływali atom jako coś, co mogłoby być godnym zastępcą węgla, ale także lokalnie na miejscu tutaj przywoływali głównie brak alternatyw w postaci miejsc pracy oraz w ogóle perspektyw i wizji na region.
1: Pytałyśmy też naszych rozmówców o to, jak właściwie według nich powinna wyglądać sprawiedliwa transformacja, bo mówili nam, że to, co obecnie się dzieje, to ich zdaniem nie jest proces sprawiedliwy. Tak jakby oni na razie nie widzą jakby żadnych właśnie pomysłów na to, jak ten region mógłby wyglądać w momencie, kiedy odejdziemy od węgla. A jednocześnie wizja tej sprawiedliwej transformacji, którą oni nam przedstawiali, nie jest szczególnie ani, powiedziałabym, skomplikowana, ani też nie odbiega od tych oficjalnych narracji, które mamy w Unii Europejskiej i też na poziomie krajowym właśnie na temat tego, czym powinna być sprawiedliwa transformacja. Nikogo nie zostawiamy z tyłu, jeżeli odchodzimy, jeżeli dana branża jest wygaszana, w tym przypadku branża węglowa, zastępujemy ją jakimś, tworzymy jakieś nowe specjalizacje w tych regionach, tak żeby ludzie po prostu mogli godnie żyć i pracować. I dokładnie tego domagali się górnicy, z którymi rozmawiałyśmy. Chcieli utrzymać możliwość pracy, która będzie stabilna, która będzie dawała im wystarczające wynagrodzenie, takie, które po prostu pozwoli im utrzymać swoje rodziny na godnym poziomie. I mówili też o tym, że to powinna być praca na miejscu, tak? Bo czują
2: nie chcą
1: się
2: opuszczać
1: nie chcą opuszczać swojej okolicy. Czują się bardzo związani z miejscem, w którym mieszkają. I ta wizja migracji za chlebem, no jest dla większości z nich po prostu
2: niesprawiedliwa. No to tak. Jest to niesprawiedliwość, bo dlaczego tak. Ja mam szukać innego miejsca do życia ze względu na brak pracy? No ale jakie to mogłyby być zajęcia w zamian za pracę w kopalni? Umówmy się, to nie jest lekka praca i też nie każdy górnik jest szczęśliwy, podejrzewam, musząc wychodzić na szychtę i rzeczywiście spędzać długie godziny pod ziemią, więc może i też byliby zainteresowani jakąś mniej wyczerpującą pracą, mniej wyczerpującym zajęciem. Tylko co, no nagle teraz wymyśleć jakiś nowy biznes dla takiej ilości ludzi?
0: Jest to niewątpliwie ciężka praca, która wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem. Jest to także praca fizyczna, która tak naprawdę odbywa się pod ziemią, czyli tak osoby, które pracują pod ziemią. Górnicy są odcięci całkowicie od świata, nie mogą kontaktować się ze swoją rodziną. Jest też no, tak naprawdę ogromne zagrożenie właśnie jakimiś wypadkami.
2: No i niebezpieczne dla zdrowia w ogóle. Taki wpływ przebywania w takich miejscach, te pyły, wszystkie to też nie jest korzystne dla zdrowia w dłuższej perspektywie.
0: Tak, to także właśnie pojawiało się w naszych rozmowach. Nasi rozmówcy przedstawiali to jako transakcję, to znaczy w tym momencie pracuję w bardzo ciężkich warunkach, poświęcam swoje życie, nawet czasem zdrowie, w zamian za godne wynagrodzenie, a także po prostu stabilną pracę, która pozwala na utrzymanie mojej rodziny. Jednym też z ważnych wątków, które właśnie pojawiły się w naszych rozmowach, były wcześniejsze emerytury. To znaczy przez tą transakcyjność, o jakiej mówiłam i tą duży wkład zdrowia, które właśnie górnicy w to wkładają w swoją pracę. Jednym z takim tak naprawdę ogromnym celem było likwidacja pracy ze swojego życia, jak najszybciej jest to możliwe. Oni tak naprawdę z dużym utęsknieniem mówili o wcześniejszej emeryturze i tym, że często po prostu nie mogą się tego doczekać i będzie to swoista nagroda za ciężkie przepracowane lata w niebezpiecznych warunkach.
2: No ale to mówimy o tych starszych górnikach, bo podejrzewam, że to trochę działa z pokolenia na pokolenie, że to jest też tradycja rodzinna, że tata był górnikiem, dziadek był górnikiem, to ja też będę.
1: Tak, rzeczywiście kilka osób wśród naszych rozmówców pochodziło z rodzin górniczych i to, no jakby oni od dziecka po prostu wzrastali w tym środowisku, tak, i opowiadali też o tych tradycjach górniczych, o orkiestrze, która rano w Barburkę właśnie defiluje ulicami miasta Łęczna. Więc zdecydowanie w ogóle też ta praca ma taki bardzo silny wymiar tożsamościowy, tak? I ona też dostarcza jednak sens, w tym sensie, że nawet jeżeli spalanie węgla ma oczywiście bardzo negatywne skutki dla klimatu, tak? I dlatego musimy z tego zrezygnować, no to jednocześnie te osoby mają poczucie, że gdzieś tam przez lata gwarantowały to bezpieczeństwo energetyczne kraju i ta praca no po prostu...
2: Dawała satysfakcję też trochę.
1: Na pewno i też dawała nam prąd w gniazdku, tak? Więc to jakoś jest, to jest bardzo istotne, aczkolwiek część rozmówców też wspominała, że w kopalni znalazła się trochę przypadkiem. To znaczy, to nie jest tak, że oni marzyli o tym, żeby pracować, żeby spędzać całe dnie pod ziemią, jeszcze weekendy również pod ziemią, ale po prostu na miejscu nie ma sensownych alternatyw. Część z nich parała się jakimiś innymi zawodami w przeszłości, ale na przykład często były to niestabilne formy zatrudnienia, jakieś właśnie czasowe kontrakty, a Bogdanka jednak oferuje bardzo atrakcyjne warunki pracy. Nie mówię tylko o wynagrodzeniu, ale tym, że po prostu jest to praca stabilna, w wiadomo, że ona będzie, że

0: że można wziąć kredyt.
1: Znaczy nie wiadomo,
0: tak?
1: Czy będzie w przyszłości, ale do
0: bardzo
1: tej pory
0: słuszna,
1: było wiadomo, że
0: bardzo
1: będzie.
0: Słuszna uwaga, tak? I tutaj nawiązanie znowu do tytułu naszego raportu Dziś kopalnia jest, jutro może nie być, bo jest to dokładnie też parafraza z cytatu. Właśnie, ta stabilność, która do tej pory była, ona zaczyna bardzo się kruszyć i chwiać. Tak, tak. A tak jak też wspomniała Karolina, tych alternatyw obecnie jest niewiele. Bogdanka należy do największych pracodawców na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza właśnie w okolicach powiatu łęczyńskiego, więc no, te możliwości w tym momencie są ograniczone. Są podejmowane próby teraz na miejscu, między innymi burmistrz miasta Łęczna wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu podpisali taki list intencyjny dotyczący tworzenia strefy inwestycyjnej na miejscu, przy czym no, to jest taki proces naprawdę rozłożony na lata, jeżeli w ogóle uda się go zrealizować i też przyciągnąć inwestycje. No i tutaj znowu bardzo ważna rzecz, my, jakby nam jako też zespołowi Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji bardzo zależy na tym, żeby też te nowe inwestycje, które ewentualnie pojawią się w regionie, gwarantowały właśnie dobrej jakości miejsca pracy, z dobrym wynagrodzeniem, stabilnością i też potencjalnie może poprawiające też albo lokalnie jakość życia, albo też wpisujące się w założenia właśnie gospodarki takiej zeroemisyjnej, tak? Tutaj być może jakaś produkcja komponentów właśnie, czy to do energetyki odnawialnej, czy nie wiem, nawet takich pomp ciepła, czy czegoś takiego. Myślę, że to by były bardzo, bardzo sensowne kierunki.
2: No na pewno jest możliwość, trzeba taką zmianę też dobrze przemyśleć, żeby się nie okazało, że rzeczywiście potem nie ma pracy dla wielu osób. I tak jak pani opowiada, to też poczułam takie trochę przez moment taki sentyment do tego węgla i do tych kopalń, że to jest jakiś taki element Polski, że to jest jednak nasza jakaś tradycja. No ale wiemy, że to w tą stronę już nie możemy iść, patrząc chociażby na ostatnie upały i to, jak nam się zmienia klimat. Wtedy myślimy o tym, że ten węgiel jest zły, ale z perspektywy tych mieszkańców, którzy życie trochę mają wokół tych kopalń, rzeczywiście też jest inne spojrzenie i takie współczucie, trochę takie poczucie, że na pewno jest im trudno. No i właśnie jak oni reagują na takie informacje, że zapotrzebowanie na węgiel spada?
3: Nasi rozmówcy opowiadali o tym wyparciu, czasem wręcz właśnie nie wierząc w to, że kopalnia w ogóle może się zamknąć. Nie wyobrażali sobie życia bez kopalni. Były także postawy trochę bardziej proaktywne, to znaczy osoby już robiły jakieś kroki w kierunku właśnie czy to przebranżowienia się, czy w ogóle szukania alternatyw poza kopalnią.
0: Ale takim chyba największym źródłem niepokoju właśnie też był brak konkretnego planu, bo o ile właśnie, tak jak wspomniała Karolina, część osób już sobie robi jakieś kursy na boku, też część na przykład ma takie bardzo przydatne kompetencje, bo w kopalni, trzeba też pamiętać, nie pracują tylko górnicy, ale pracują tam też mechanicy, ślusarze, elektrycy, więc to są takie zawody, nawet powiedziałabym, często rozchwytywane, tak?
2: Których nie zastąpi sztuczna inteligencja.
0: Co
2: elektryka
0: wiem,
2: nie zastąpi, albo no, pracownika fizycznego póki co nie zastąpi.
0: Tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Natomiast właśnie ten brak planu, brak jasnej perspektywy, no utrudnia im też podejmowanie jakichś decyzji, tak? No bo też jakby ciężko jest...
2: W zawieszeniu bycie.
0: Tak, bycie
2: będzie,
0: w zawieszeniu.
2: Czy nie będzie? Szukać, bycie w zawieszeniu, zmieniać czy czekać?
0: Tak, to jest bardzo taka, wydaje mi się, jakieś też słowo klucz właśnie do zrozumienia tej sytuacji, w której oni się znajdują. A ten stan zawieszenia, no wynika z kilku rzeczy. Znaczy mamy dużo sprzecznych sygnałów w debacie publicznej. I na przykład z jednej strony mamy umowę społeczną z 2021 roku, według której Bogdanka ma federować do 2049 roku.
2: Czyli jeszcze wszyscy pracownicy, którzy są teraz, spokojnie do emerytury mogą pracować.
3: Tak, większość przynajmniej. Tak,
0: tak. Można tak założyć. Ale, no właśnie, ale jest ale. Wedle różnych innych strategii i też analiz, ta perspektywa wydaje się dość nierealna, żebyśmy w 2049 roku jeszcze potrzebowali, nie wiem, 8 milionów ton węgla, bo tyle wydobywa akurat Bogdanka, a w tym 49 miałyby się zamknąć jeszcze inne kopalnie. Mamy jednocześnie niedawno przyjęty Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, który z kolei zakłada, że do 2040 roku i to w tym nieambitnym scenariuszu zejdziemy z naszym zużyciem węgla o 75%, co oznacza, że w tym 40 roku potrzebowalibyśmy około 10 milionów ton węgla, czy to jest troszeczkę więcej niż Bogdanka obecnie wydobywa.
2: No, sama jedna Bogdanka.
0: Sama jedna Bogdanka, dokładnie, więc jakby też, bo tutaj znowu trzeba wejść na ten poziom polityczny. Trudno sobie wyobrazić, żeby Bogdanka była jedną, jedyną funkcjonującą kopalnią. Miałoby to sens z punktu widzenia tego właśnie, że ona jest najbardziej wydajną kopalnią, tak, rentowną. Niemniej jednak no, mamy też śląskie kopalnie, bardzo silne tam interesy i tam ludzie też chcą pracować i pracować jak najdłużej. W związku z czym no, szacujemy, że to wydobycie skończy się znacznie wcześniej. A jeszcze do tego dochodzi strategia spółki Enea, która jest spółką Skarbu Państwa, właścicielem Bogdanki. Oni szacują w ogóle, że ich zapotrzebowanie zapotrzebowanie na węgiel drastycznie spadnie już w 2035 roku, czyli za 9 lat, a to właśnie Enea głównie odbiera

0: zbiera węgiel z Bogdanki do swoich dwóch elektrowni węglowych w Kozienicach i Połańcu. Więc patrząc jakby na tę rozpiętość, 35 rok to już jest za 9 lat, a tutaj ktoś mówi o 2049, no to sprawia, że ludzie, tak jak pani powiedziała, są w stanie zawieszenia i niepewności. I oni tak naprawdę na miejscu raczej nie wierzą w ten 49 rok, mimo że bardzo by chcieli, no ale to jest trochę takie zaklinanie rzeczywistości, a potrzebne są po prostu konkretne deklaracje też ze strony rządu, ze strony spółki. Co będzie? Jaka jest ta perspektywa dziesięcioletnia? Samorządy też, co planują zrobić właśnie? Jakie inwestycje? Co z funduszami? Jakby ta debata musi już zacząć się toczyć w taki sposób bardziej konkretny, tak żeby ludzie mieli pewność, że ktoś na tym panuje, tak? I że oferowane są jakieś alternatywy.
1: Czyli to, co pani Karolina powiedziała, że odsuwają niektórzy górnicy tę myśl, że węgiel będzie zbędny, że nie będziemy potrzebowali wydobywać. A czy istnieje ryzyko, że region podzieli los miejscowości, które po zamknięciu dużych zakładów pracy, niekoniecznie kopalni, ale takich dużych zakładów pracy zaczęły się wyludniać. No mówiłyśmy już o tym, że wiele osób nie chce tego, nie chce zmieniać miejsca zamieszkania, nie chce szukać pracy gdzieś daleko. No ale czy właśnie perspektywa taka istnieje, że będzie tak trzeba zrobić?
2: Myślę, że w tym momencie jak najbardziej ta perspektywa istnieje. Powiat łęczyński jest jednym z najbardziej uzależnionych od sektora górniczego i energetycznego powiatem w całej Polsce. Jest to niemal 20% zatrudnionych osób, właśnie znajduje zatrudnienie w tych sektorach, które wymieniłam. W toku całej tej rozmowy, czyli braku planu, braku jasnego harmonogramu, braku jasnych informacji i właśnie perspektywy czasowej, myślę, że jest to najbardziej możliwe. Nasi rozmówcy otwarcie mówili o tym, że tak naprawdę to, czego się boją, to, co się wydarzyło w Wałbrzychu, to, co się wydarzyło właśnie nawet w Detroit w Stanach Zjednoczonych, więc generalnie ten lęk jest powszechny, także wiemy to także z innych badań, które zostały przeprowadzone właśnie na miejscu w powiecie łęczyńskim, z badań Fundacji Nowej Wspólnoty. Oni z kolei rozmawiali z mieszkańcami i mieszkankami regionu, którzy także podzielają ten sam lęk i obawy o przyszłość tego miejsca, którego, tak jak mówiłyśmy, nie chcieliby zostawiać, bo czują się tak tam jak w domu, mają tam całe swoje rodziny, tak naprawdę całe swoje życie, więc tak, ten lęk jest i myślę, że jak najbardziej może się to wydarzyć.
1: Ale tak jak pani mówiły, jest lęk o tę niepewną przyszłość. Nie do końca o to, że kopalni może nie być, tylko co w zamian. Zastanawiam się, gdyby podobne badanie przeprowadzić na Śląsku, to czy tam górnicy też by mówili, no dobrze, jak nie kopalnia, to okej, coś innego. Czy tam jest takie duże przywiązanie do tego węgla i do tych, no tej górniczej tradycji, że tam byłoby trudniej o odpowiedź, okej, mogę robić coś innego, tylko dajcie pracę.
0: Znaczy, oczywiście, że na Śląsku tradycje górnicze są znacznie dłuższe, znacznie starsze, bo to jest wręcz kilkaset lat wydobycia węgla w tym regionie. Jednocześnie Śląsk tworzy znacznie lepsze możliwości, tak? To jest taki dynamicznie rozwijający się region.
1: Więcej dużych miast, więcej możliwości.
0: Oczywiście, że tak.
1: Pracy,
0: oczywiście, że tak. Tak jak pani powiedziała, dużo ośrodków miejskich, do których można wręcz podróżować za pracą, mieszkając gdzieś w mniejszej miejscowości. To jest bardzo niskie bezrobocie. To jest bardzo dużo też funduszy, które tam trafiają. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przede wszystkim trafił na Śląsk. Intensywnie tam właśnie rozwijają się nowe sektory. To, co dla nas było niepokojące, to że nasze wyniki badań w znacznej mierze odzwierciedlają też to, co wyszło z badań prowadzonych na przykład 5 lat temu w regionie Bełchatowa. I tam też, czyli mówimy tutaj o odkrywce węgla brunatnego, tak, która też jest teraz w procesie właśnie transformacji. I tam też bardzo podobne właśnie lęki o przyszłość, niepewność też się ujawniały. I fakt, że 5 lat później mamy to samo w Bogdance, to moim zdaniem też pokazuje, że jakaś tutaj praca nie została odrobiona, że na poziomie też naszych władz krajowych cały jakby ten proces nie jest być może koordynowany. Tak, w jakiś taki koordynowany w odpowiedni sposób, tak żeby faktycznie też ludźmi na miejscu rozmawiać i mówić im rzeczywiście jak jest. No tak, jakby przyczynialiście się do rozwoju Polski, zapewnialiście bezpieczeństwo energetyczne przez lata. Teraz mamy pomysł na to, żeby musimy odejść od węgla właśnie z tych przyczyn, o których pani mówiła. Mamy swoje odnawialne źródła energii, które będziemy rozwijać. Natomiast no jakby tego nie ma. Jakby nie ma tej rozmowy i nie ma tych konkretnych planów. Więc nic dziwnego, że pracownicy na razie chcą trzymać się kopalni.
1: A może te odnawialne źródła energii właśnie tam w Lublinie, gdzie jest sporo terenu takiego niezagospodarowanego, wiatraki mogłyby tam stać. Panele fotowoltaiczne też można by instalować. No ktoś musi to robić.
0: Tak, no to jest...
1: Czy takie też pojawiają się pomysły, że właśnie no to może idźmy w te odnawialne źródła energii, skoro ma być bardziej ekologicznie, skoro węgiel nie

0: Tak, i zdecydowanie w te odnawialne źródła energii idziemy. Przy czym Polska akurat w przypadku wiatraków, no wiemy, że przez lata mieliśmy tutaj duże problemy z wiatrakami na lądzie. Budujemy teraz duże moce wiatrowe na morzu, co no nie jest lokalne dla górników. Nie jest tutaj jakąś lokalną opcją. Rzeczywiście w ostatnich latach no dużo się mówiło o tym, że właśnie górnicy do energetyki odnawialnej. Ale to nie zawsze tak działa. W tym sensie, że ta energetyka odnawialna jednak nie zawsze powstaje w tych miejscach, gdzie są zamykane kopalnie, nawet jeżeli, no powiedzmy, jakiś potencjał jest. Energetyka odnawialna też zatrudnia znacznie mniej osób, tak? Bo też no, farma fotowoltaiczna, jak już się ją postawi, no to ona w zasadzie...
1: Jest bezobsługowa.
0: Jest prawie bezobsługowa, wymaga serwisowania, no ale to są niewielkie, prawda, liczby osób, które są zatrudniane. Z kolei właśnie wiatraki to jest często taka praca wyjazdowo-wahadłowa, w tym sensie, że właśnie się wyjeżdża na przykład na 2 tygodnie na taką szychtę i potem się wraca na 2 tygodnie. I to z kolei no, nie dla wszystkich osób jest atrakcyjne, zwłaszcza na przykład wśród naszych rozmówców było trochę młodych ojców, którzy wprost mówili, że oni po prostu no, chcą spędzać czas ze swoimi dziećmi i z rodziną i ta praca, nawet jeżeli jest dobrze płatna, no, no nie jest atrakcyjna, tak? Bo oznacza rozłąkę i tutaj no, możemy różnie na to patrzeć. Wydaje mi się, że to jest jednak też jakieś takie podstawowe prawo, żeby móc właśnie z rodziną być, więc ta wizja właśnie, że górnicy przejdą do energetyki odnawialnej, ona w praktyce okazała się, wydaje mi się, trochę trudniejsza do realizacji. Niemniej jednak no, trzeba ją rozwijać.
1: Dziś kopalnia jest, jutro może jej nie być. Takie badanie przeprowadziły moje gościnie, pokazując transformację energetyczną z perspektywy samych górników, ich obawy, oczekiwania, doświadczenia i o tym dzisiaj rozmawiałyśmy. Karolina Walat i Iwona Bojadziewa, Zespół Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji w Fundacji Instrat, były gościniami audycji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
1: A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
8: Nie wierz się elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
9: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
8: Nie wierz się elektrykom, wierz się własnym uszom.
9: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
8: Poleca JJ.
9: Krzysiek Skiba.
8: Poleca Polskie Radio.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Już w najbliższą sobotę w TDI. 88-letnia pani Aleksandra nie boi się błota ani ekstremalnego wysiłku. Właśnie ukończyła swój 4. Ranmagedon i po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Żółwie błotne wracają do polskich lasów. Gościem specjalnym będzie ekspert do spraw rynku lotniczego. Powiemy o zmianach w przepisach, które ułatwiają podróżowanie. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek. Zapraszam.
11: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 19.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniono też ich dokumenty podróży, o czym informuje szef polskiego MSZ-u. Zbigniew Ziobro z żoną przebywają w Stanach Zjednoczonych, a Marcin Romanowski prawdopodobnie jest w Serbii. Działania byłego ministra to ucieczka przed odpowiedzialnością, tak uważa Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest jakimś

0: jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało. Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. A ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z Funduszem Sprawiedliwości. W informacjach wracamy do nadużyć. W Szpitalu Południowym w Warszawie wszczęto postępowanie w sprawie możliwych nieprawidłowości w prosektorium lecznicy. Według doniesień portalu Onet, koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Postępowanie sprawdzające obejmie kwestie, które nie były wcześniej zgłaszane organom ścigania. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał też ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Zaważyła spokojna, konstruktywna rozmowa ponad politycznymi podziałami. Tak podpisanie przez prezydenta ustawy metropolitalnej dla Pomorza komentuje burmistrz Skarszew. Jacek Pauli podkreśla, że zaważyło na tym też uwzględnienie w dokumencie uwag Kancelarii Prezydenta.
2: Czyli przede wszystkim zagwarantowanie tych 40% środków na gminy, które najbardziej potrzebują tego rozwoju, jak środki przewidziane na rozwój nauki, o czym bardzo mocno mówili nasi rektorzy pomorskich uczelni, ale oczywiście również sam demokratyczny proces podejmowania decyzji w metropolii i pewne ograniczenia, jeśli chodzi o administrację związku.
1: Ustawa zakłada powstanie Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim. Obejmie on 61 samorządów i ponad 1,5 miliona mieszkańców. W pierwszym roku działania nowych przepisów do regionu ma trafić 150 milionów złotych, w drugim 250, a w trzecim 0,5 miliarda. Pieniądze mają być wykorzystane m.in. na integrację transportu. Prezydent podpisał dziś też 4 inne ustawy. Jednocześnie zawetował przepisy wprowadzające w szkołach rzeczników praw uczniowskich oraz ustawę regulującą transport morski. Na koniec jeszcze stolica i nadciągające duże utrudnienia w samym centrum. Od poniedziałku na rondzie de Gaulle tramwajarze będą naprawiać przejazdy przez tory. Wyznaczone zostaną tymczasowe zawrotki, a niektóre autobusy pojadą zmienioną trasą. Kierowcy ponownie przejadą przez tory na rondzie de Gaulle w niedzielę 12 lipca. Przez tydzień inaczej będą jeździły autobusy niektórych linii. Szczegóły na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego.
3: W Polskim Radiu 24.
4: Jest 19.33, a teraz opowiemy Państwu na naszej antenie o jodze twarzy. Tak, nie przesłyszeli się Państwo, bo joga twarzy, kiedy wchodzi w codzienny nawyk, może działać jak lifting i odejmować nam lat.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. Jest mi niezmiernie miło, że dziś w Polskim Radiu 24 pani Olga Szemlej, pionierka jogi twarzy i właściwie prekursorka takiego myślenia o well-agingu, a nie antyprocesom starzenia i jakiejś walce. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że tu mogę być.
6: Właściwie od tego nawet chciałam zacząć. Dlaczego lepiej myśleć i robić coś w stylu well-agingu niż anty-agingu?
7: To bardzo dobre pytanie. Jeśli wychodzimy z punktu krytyki i poprawiania, to generujemy napięcia na bardzo wielu poziomach. Dbanie o urodę jest przyjemnością, jest radością, przynajmniej takie powinno być. Dlatego joga twarzy wpisuje się w takie myślenie o tym, że idziemy pod rękę z czasem,
6: a nie walczymy wbrew niemu. Nie męczymy się, nie walczymy, nie wojujemy.
7: Bo tak naprawdę trudno jest coś zawojować. Nawet jeżeli byśmy twarzy dały ładniejsze, powiedzmy, rysy, czy brak podwójnego podbródka, to napięcia w twarzy są czymś, co nasz mózg czyta zupełnie bezbłędnie. I wiemy też z badań takich percepcyjnych, czyli tego, jak my postrzegamy innych i jak inni postrzegają nas, że twarze spięte tak naprawdę nie potrafią nas zauroczyć, choćby były idealne.
6: No, to bardzo ciekawa myśl i mam nadzieję, że dobre otwarcie naszej rozmowy. Mówi się, oczy są zwierciadłem duszy, a czy to nie jest tak, że twarz jest trochę odbiciem tego, co dzieje się w naszym organizmie i pewnym dowodem

0: procesów, które zachodzą w naszym organizmie, takim trochę barometrem naszego zdrowia?
1: Twarz rzeczywiście jest zwierciadłem wszystkich procesów, które zachodzą w organizmie, i hormonalnych, i działania układu pokarmowego, i oczywiście naszej psychiki. Tak naprawdę wszystko musi grać, żeby twarz wyglądała atrakcyjnie, przede wszystkim, żebyśmy my się z nią dobrze czuły. I dlatego właśnie joga twarzy i automasaż, który jest elementem właściwie niezbędnym tej praktyki, wpisują się w taki szerszy kontekst dotyczący naszego ciała. Dlatego ja, czy w książce, czy w swojej takiej komunikacji na co dzień, muszę zwracać uwagę i na oddech, i na jakość snu, i na jakość odżywiania, i mnóstwo innych czynników, które są niezbędnymi składowymi naszej urody, ale rzeczywiście to, co oferuje może szczególnego joga twarzy, to to, że zajmujemy się mięśniami naszej twarzy, które nie chodzą na siłownię.
0: A no właśnie, bo ja powiem tak, każdy, kto interesuje się jogą, nazwisko pani Olgi Szemlej zna doskonale i pojęcie jogi twarzy, ale dla kogoś, kto jogą się nie zajmuje, no to jakieś takie dziwne może mieć wyobrażenie, jak to joga twarzy. Jakieś asany po to, żeby tą twarz nieco odmienić, odmłodzić?
1: Tak, właściwie to tak, bo mięśnie nie kończą się na obojczykach. A mięśnie twarzy są bardzo specyficzne, bo są takim naszym rusztowaniem antygrawitacyjnym i dokładnie tak samo jak wszystkie mięśnie naszego ciała lubią ruch, i to ruch zarówno wzmacniający, jak ruch relaksujący, dlatego że twarz jest też często ofiarą napięć, bardzo je pokazuje, a więc równie ważną rolą jogi twarzy, jak wzmacnianie właśnie tego rusztowania, unoszenie rysów twarzy, definicja rysów twarzy, jest relaksowanie tych napięć chronicznych, czyli na przykład żuchwy. To ocenia się, że nawet ponad 70% naszego społeczeństwa właśnie zaciska albo wręcz zgrzyta w nocy. Te napięcia odczuwamy też i w czole, w postaci lwiej zmarszczki i tak dalej. A więc kwestia jest taka i estetyczna, i właśnie idąca znacznie głębiej.
0: No, czyli nie mówimy już o jakiejś ciekawostce, takim dodatku do rozmaitych rzeczy, które można ze sobą robić, tylko bardzo poważnej jednak metodzie radzenia sobie z rozmaitymi, no także zdrowotnymi problemami.
1: Zdecydowanie, to jest terapia, a metoda joga twarzy jest zresztą jedyną polską metodą, która ma certyfikat fizjoterapii. No bo jak to jest z tą jogą twarzy?
0: Joga twarzy nie narodziła się wczoraj ani przedwczoraj. To jest taka technika, z tego co wiem, oparta o kilkunastoletnie wręcz doświadczenie, o badania prowadzone między innymi w Cambridge University. Czyli już nie mówimy o ciekawostce, tylko o faktycznie pewnej metodzie radzenia sobie z tymi problemami zdrowotnymi. Co warto wiedzieć, na co zwracać uwagę? Niektórzy mówią, to co się z nami dzieje, to jak wyglądamy w dużej mierze, to jest zasługa genów. I czasami warto popatrzeć, jak wyglądała mama, babcia, to znaczy, że to się z nami też stanie.
1: No, genetyka ocenia się, że to jest około 7% tak naprawdę całości. To jest ważne 7%, ale reszta tak naprawdę w dużej mierze zależy od nas i od trybu życia. I rzeczywiście 10 lat temu joga twarzy wchodziła do Polski i była takim kuriozum, które budziło życzliwe zainteresowanie, ale rzeczywiście wydawało się takie dziwne. To co, to ja mam się sama masować? Ale jak? Ale czym? Przecież mogę pójść do gabinetu albo ćwiczenie twarzy, to co to będzie? To będzie robienie dziwnych, śmiesznych min.
0: Dziwne miny, tak.
1: Owszem, uprzedzam, że będzie robieniem śmiesznych min, dlatego że jak napinamy udo czy biceps, to nie ma w tym nic śmiesznego. Rzeczywiście jak działamy z twarzą, to czasami wygląda to jak zabawa przedszkolaka. Ale już teraz świadomość tego, czym jest joga twarzy, rośnie. Przede wszystkim dlatego, że ta technika udowodniła, że, mówiąc kolokwialnie, dowozi, że rzeczywiście działa. Bo na początku było mnóstwo pytań, ale co mi to da? Teraz już dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy kobiet spróbowały, zachwyciły się, poleciły przyjaciółkom albo przyjaciółki, zobaczyły, że rzeczywiście warto spróbować.

0: Już wiemy, jak długo ćwiczyć, że nie jest to kolejny ciężki, trudny, żmudny obowiązek, który musimy wpisać w swój dzień, bo to są krótkie praktyki, ale takie dobrze obmyślone i wpisane właśnie w cały system dbania o siebie, więc joga twarzy się sprawdziła i coraz bardziej się rozpowszechnia. Teraz jest wręcz szaleństwo na punkcie automasażu, bo mamy i efekty wizualne, i mamy naprawdę cudny relaks.
1: W radiu siłą rzeczy my no nie pokażemy, musimy opowiadać. Musimy opowiadać czasami o dziwnych minach, które się robi. Robi się je na zajęciach, kiedy panie, bo to z reguły są panie, uczą się tego, jak opanować te podstawowe asany jogi twarzy. Bo oczywiście praktykują później w domu, więc zadziwiają domowników tym, co ze sobą wyczyniają, a jeszcze czasami do tego dochodzą różne rekwizyty, bo ja pamiętam z zajęć jogi twarzy. Jakąś łyżeczkę, a to ołówek, który gdzieś tam był takim rekwizytem pomocnym.
0: Jerzyki, kamień gouache.
1: No właśnie, co się tam robi?
0: Co się tam robi? Myślę, że najważniejsze jest to, że joga twarzy jest reakcją na taką naskórkową pielęgnację, która nie przynosi nam już spodziewanych efektów. Szczególnie w pewnym wieku okazuje się, że nawet dobre serum czy dobry krem nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że skóra jest tak naprawdę tą ostatnią warstwą, naszym interfejsem ze światem, ale jest super ważne to, co się dzieje pod nią. I właśnie takim rusztowaniem są mięśnie, na których skóra musi się układać. Mamy również struktury tłuszczowe, z którymi też możemy pracować dzięki masażowi, czyli sięgamy głębiej. Sięgamy pod ten interfejs i to jest coś, czego tak naprawdę nie potrafi żadna inna technika. Nie potrafi tego medycyna estetyczna. To jest bardzo dla jogi twarzy specyficzne. Co jest pocieszające, to no, praktyka jest bardzo miła, ale wiadomo, że my mamy mało czasu. To są maleńkie mięśnie. Mięśnie mimiczne są malutkie, także nam wystarczą dosłownie 3 minuty takiego ukierunkowanego działania, żeby mieć już dobre efekty. Dlatego, że szczególnie z czasem obserwujemy wiotczenie mięśni, ale też powstawanie napięć, które się utrwalają, przemieszczanie się tych poduszeczek tłuszczowych i tutaj tak naprawdę no, nie ma innych sposobów, żeby zadziałać.
1: Ale jak to? A ja myślałam, że właśnie skalpel, że medycyna estetyczna, że igły są, no powiedziałabym, skuteczniejszą i trwalszą metodą.
0: One robią co innego. Także tutaj świat jogi twarzy się podzielił tak naprawdę na zwolenniczki 100% naturalnych działań i na panie, bo tak, rzeczywiście to głównie panie, które łączą te techniki. Każde tak naprawdę jest dobre, o ile nie jest oceniające w stosunku do tego drugiego obozu. Ale nie ma nic cenniejszego niż nasze własne ukrwienie. To jest szereg procesów, o których bardzo lubię mówić i chciałabym tutaj nawet wejść w technikalia, ale nie będę tego może naszym słuchaczom robić. Ale rzeczywiście to odżywienie od wewnątrz poprzez doskonałe ukrwienie codziennie. I to jest klucz. Tego się nie da zamknąć w pudełeczku, w słoiczku, w tubce. Tak samo działanie układu limfatycznego. To jest coś, co my sobie przekładamy w głowie szybciutko na brak opuchlizn bądź ich występowanie. Tutaj też nie da się tak naprawdę z nimi poradzić żadną inną metodą, bo to właśnie mięśnie są takim stymulatorem dla układu limfatycznego. Mięśnie, oddech. Dlatego musimy tutaj podejść holistycznie, żeby to nie było zaklepywanie problemów.
1: Skóra, mięśnie. Słyszę również o poduszeczkach tłuszczowych. Większość osób chciałoby się ich pozbyć, odchudzając się, ale jak rozumiem, one mają swoje znaczenie, zwłaszcza w pewnym wieku i zwłaszcza na twarzy.
0: Pozbywanie się ich to byłby ogromny błąd. I to jest jedna z rzeczy, którą często tłumaczę, dlatego że jak pojawia się czasem w okresie perimenopauzy czy po menopauzie taka uparta oponka tłuszczowa na brzuchu, to myślimy sobie, aha, to jest czas na restrykcyjną dietę typu 1200 kalorii. Ale niestety, co się często okazuje, to pierwsza chudnie twarz i traci tak naprawdę...
1: Fasada opada nam z trzaskiem wtedy.
0: Tak,

0: piosence z kabaretu starszych panów.
1: Bardzo, bardzo trafny cytat. Rzeczywiście tak to jest i często ta uparta oponka tam się utrzymuje, a twarz rzeczywiście traci podporę, szczególnie w okolicy policzków, które decydują o tym, jak twarz odbija światło. I to są i mięśnie, i struktury tłuszczowe. A co ciekawe, to kiedy i tak powoli wytracamy te struktury tłuszczowe, to mięśnie przejmują ich funkcje. Na przykład na czole, na skroniach mamy takie poduszeczki, które nam unoszą brwi. Wtedy, kiedy one się zmniejszają, to ćwiczenia zaczynają spełniać te funkcje właśnie unoszenia brwi, górnej powieki i to przynosi naprawdę ogromną satysfakcję i to nie kosztem jakiejś szalonej pracy. Dlatego to zdrowie metaboliczne, o którym wcześniej wspomniałam, to jest taki sposób hakowania tych kodów młodości.
0: Czyli piękno na talerzu.
1: Czyli piękno na talerzu. Czyli nie chudniemy gwałtownie, czyli mamy strategię nie włączania odpowiedzi insulinowej, czyli nie podjadania po prostu. Jeżeli dbanie o figurę, bo to jest bardzo wskazane, to poprzez raczej ćwiczenia i świadomość tego, jak działa metabolizm. A więc nastawiamy się właśnie na coraz większą świadomość całego naszego funkcjonowania po to, żeby twarz pokazywała te efekty.
0: No to faktycznie to nie jest anty, tylko to jest well po prostu.
1: To jest well. To jest well, tym bardziej, że kiedyś godziliśmy się z upływem czasu inaczej, nie chcę powiedzieć, że lepiej, ale nie oczekiwaliśmy też ani takiej sprawności, ani takiej atrakcyjności. I nie bez kozery mówi się, że dziś 50 to jest nowa 40 czy 35, bo my rzeczywiście jesteśmy w stanie wyglądać lepiej, ale więcej oczekujemy, że będziemy tańczyć, że będziemy spędzać aktywnie urlopy. Mamy po prostu od swojego ciała i twarzy znacznie większe oczekiwania.
0: To już wiem, że joga twarzy, gdyby ją w jakikolwiek sposób usiłować zestawić z medycyną estetyczną, to są to powiedzmy uzupełniające i nie wchodzące sobie w drogę dwie metody. A jeśli chodzi o jogę twarzy i całą kosmetologię z nowoczesnymi substancjami, które gdzieś tam wnikają, rozumiem, że to na tej samej zasadzie. To jest uzupełnianie się, ale zupełnie inne możliwe oczekiwane efekty.
1: Ja myślę, że warto łączyć te techniki z jednym założeniem. Joga twarzy jest bardzo blisko natury. Jogą twarzy wykonywaną poprawnie można dużo dobrego zrobić, a praktycznie nie sposób zrobić sobie krzywdy. Jej efekty też są miarowe, rozłożone w czasie i to jest tak naprawdę ogromny bonus. Ja rozumiem, że w naszych czasach chcemy szybko, ale jeśli coś się nie uda w medycynie estetycznej, to,
0: no to
1: problem jest
0: efekt zostaje
1: bardzo,
0: na
1: bardzo
0: długo.
1: Poważny. Więc my dlatego stawiamy na świadomość wszelkich mechanizmów, które służą naszej urodzie, żeby móc wybrać świadomie, bo część technik jest fantastycznych, a część ja bym odradzała.
0: Ale powiedziała pani, mówiąc o samych ćwiczeniach, że to wystarczy niewiele. Czasami kilka minut dziennie, więc niewielki wysiłek, znajomość techniki, ale niewielki wysiłek. Czyli to nie jest tak, że trzeba praktykować 4, 5, 6, 7 razy w tygodniu po minimum 30 minut?
1: Absolutnie nie. Bo to są małe mięśnie, które szybko reagują. I to, co jest tutaj piękne, to że tak naprawdę włączamy odpowiedź regeneracyjną. I dla naszego układu krwionośnego, włączając to mikrokrążenie w twarzy, które jej nadaje piękny, zdrowy koloryt i po prostu przedłuża młodość skóry, bo ją odżywia. I włączamy, jak takim włączniczkiem, staramy się ani nie wchodzić w dzień, ani nie iść spać z napięciami.
0: Łatwo powiedzieć. Łatwo w stresującej sytuacji.
1: Ale też nie tak trudno temu zaradzić. I wtedy, kiedy my już się zajmujemy zupełnie czym innym, to te wszystkie układy po włączeniu odpowiedzi relaksacyjnej i regeneracyjnej zaczynają na nas pracować.
0: Ale rozumiem, że i tak trzeba pracować dosyć systematycznie. Ja mam przed sobą książkę pani Olgi Szemlej, Joga twarzy na 365 dni. Jednak 365 dni powinniśmy o swojej twarzy myśleć. Rozumiem, że na różnych płaszczyznach.
1: Owszem, ale któż jest dla nas ważniejszy niż my same? I my się

chyba zaczynamy tego uczyć. Przynajmniej pokolenie 40-50-latek przestaje się wreszcie czuć winne, że poświęca sobie czas. Z tego, co ja zauważyłam, to młodsze dziewczyny tego problemu nie mają, a my musimy się uczyć. Ta regularność to może być króciuteńki rytuał takiego spotkania.

0: kiedy możemy się wyciszyć. I tak jak powiedziałam, tutaj nie potrzeba dużo czasu, ale nawet jak znamy te pierwsze elementy, pierwszym elementem tak naprawdę jest postawa. Już samo to, jak przestaniemy
1: się
0: garbić, twarz z czasem się zmienia. Osoba, która przypilnuje przez miesiąc tego, żeby w większości sytuacji życiowej mieć prawidłową postawę, już będzie wyglądała inaczej, do tego stopnia, że otoczenie będzie reagowało.
1: I tu są te przyczepy mięśniowe wyżej niż czasami myślimy.
0: Tak jest. Jeżeli do tego dodamy zdrowy ruch, to też mamy zagwarantowane, że nasz układ limfatyczny będzie sobie radził, a że skóra będzie ukrwiona. I powtarzam, my się do niedawna jeszcze skupialiśmy głównie na kosmetyce, która jest ważna, ale jest jednak czymś zewnętrznym, a to, co się dzieje od wewnątrz, najmocniej wpływa na twarz. Dobry sen. Znowu, jak się wysypiamy, nasza twarz wygląda zupełnie inaczej. I jak zidentyfikujemy główny problem, na przykład napięcia w danej partii twarzy, i uda nam się, a uda nam się go zlikwidować, zmodyfikować te ścieżki nasze neuronalne, to naprawdę mamy nową twarz. I to stanowi też natchnienie do tego, żeby iść jeszcze kawałeczek dalej i jeszcze kawałeczek dalej. I często zaczyna nas to fascynować i sprawiać coraz większą radość, bo masaż jest ogromną przyjemnością, a automasaż też nią jest. I w dodatku, co tutaj myślę, o czym warto wspomnieć, to to, że robimy to na własnych zasadach, wtedy, kiedy możemy i chcemy. Jest to też metoda, która kosztuje niewiele albo nic. Także tutaj dużo przemawia za tym, żeby spróbować, zakochać się i potem już pójdzie z górki.
1: I ja wracam do książki pani Olgi Szamlej, Joga twarzy na 365 dni, podzielonej właściwie na pory roku, bo mamy tu i wiosnę, i lato, i jesień, i zimę. Ta wiosna jako odrodzenie i regeneracja, chyba punkt też takiego zastanowienia się, moment zastanowienia się, gdzie jest to piękno, ono często jest na talerzu. Jakie rytuały powinniśmy wiosną wprowadzić. To lato to z kolei chociażby koloryt cery, na który powinniśmy zwrócić uwagę i co ze sobą robić. Jesień, odbudowa i przygotowanie do zimy. Napięcia, które odbierają twarzy młodość, to o czym pani mówiła, czy zima, kiedy powinniśmy się bardziej chronić, bo jest zimno, bo trochę bardziej ciemno. Niezwykle ciekawe w ogóle pojęcie, no bo my na tą twarz, owszem, nakładamy makijaż, ale nie skupiamy się wbrew pozorom aż tak bardzo na niej. Zapominamy trochę o tym, że no jest, to jak oczy są zwierciadłem duszy, to i twarz pokazuje, co się z nami wszystkimi dzieje. A gdyby można było teraz naszym słuchaczom polecić jakieś takie podstawowe asany jogi twarzy, to co mogliby zrobić, jeśli teraz, nie wiem, jadą sobie samochodem albo siedzą na kanapie w domu i słuchają, nie wiem, dzióbek z ust, język dotykający nosa?
0: Już mówię. Ja bym się najpierw zabrała za oczy, dlatego że mięsień okrężny oczu nam je otwiera młodzieńczo i kiedy słabnie, oczy robią się takie bardziej zamknięte, zakapturzone, zaczyna opadać powieka. Ale ten mięsień jest też taką naszą polisą przeciwko workom pod oczami, dlatego że jego mikroskór, czy jego sprawność tak naprawdę sprawia, że limfa jest przepompowywana sobie do swoich odpływów. Także moim ulubionym takim prościuteńkim ćwiczeniem jest szerokie otwieranie oczu. Ja to nazywam oczy jak 5 zł, ale bez reakcji czoła. I tutaj większość z nas, jeśli ma już osłabione mięśnie okrężne oczu, takie obważanki wokół oczu, to zaczyna mocno unosić brwi czołem. Także na początku dobrze sobie przytrzymać tutaj dłońmi brwi, uspokoić czoło i robić takie oczy jak 5 zł, czyli łypać, wytrzeszczać. I jeśli zrobimy 30 takich mocnych wytrzeszczy, to poczujemy, że ten maleńki mięsień wykonał naprawdę potężną robotę. Jeżeli będziemy to robić 4-5 razy w tygodniu, efekty będą zaskakujące. Ja mam bardzo wiele pań, które rozważają na przykład plastykę powieki górnej, a ją odkładają bądź z niej rezygnują, bo

0: udało się to zrobić ćwiczeniami.
1: Cudowne, to naprawdę cudowna metoda. Ja właśnie to robiłam. Szkoda, że państwo nas nie widzieliście, ale my to naprawdę robiłyśmy i ćwiczyłyśmy. Drobne rytuały, czasami kilka minut, które poświęcamy w ciągu dnia, niekoniecznie codziennie, ale warto spróbować. My musimy już kończyć naszą dzisiejszą rozmowę, ale ja państwa bardzo zachęcam do tego, żeby nawet niezależnie od płci zainteresować się jogą twarzy. Po prostu pomyśleć trochę o sobie, żeby to nasza dojrzałość z wiekiem była w takim rytmie well, a nie anty. No nie walczmy, tylko otoczmy się, zaopiekujmy się sami sobą, prawda pani Olgo?
0: I rozkwitajmy, bo to tak naprawdę dla wielu z nas jest okres rozkwitu.
1: No proszę państwa, proszę to sobie wziąć do serca. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Olga Szemlej, pionierka jogi twarzy w Polsce, i o jodze twarzy właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Skąd nad Wisłą wziął się bumerang, starszy o tysiące lat od australijskich? Czy to giganci wznosili wielkie kamienne mury w Karpatach? Czym były rondele i co dziś tak naprawdę wiemy o naszych pradziejach? Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższej Turbohistorii, której gościem będzie Szymon Zdziebłowski, publicysta i archeolog, autor książki Bogowie Polski, Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. Turbohistoria, jutro 22:05, Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Węgierski rząd zmienił decyzję wobec polityków PiS. Nie są już pod ochroną Budapesztu. Organizacja Akcja Uczniowska krytykuje weto prezydenta. Mowa o nowelizacji prawa oświatowego. Powiemy również o nieproszonych gościach w ogrodzie romantycznym w Arkadii, niedaleko Łowicza. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszamy. Azyl polityczny cofnięty. Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro zostali pozostawieni bez prawnego wsparcia ze strony Węgier. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że otrzymał od władz węgierskich pisemne potwierdzenie w tej sprawie. Nie ma na razie jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony węgierskiej.
2: Nie wiadomo dokładnie, kiedy zapadła decyzja w tej sprawie. Kilka tygodni temu minister spraw wewnętrznych Węgier napisał jedynie, że w maju rozpoczęła się procedura weryfikacji statusu wszystkich azyli politycznych udzielanych w ostatnich latach przez rząd Viktora Orbana. W tym polskim politykom oskarżanym o nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja kończy jeden z najbardziej kontrowersyjnych epizodów w relacjach polsko-węgierskich ostatnich lat.

0: ostatnich lat. Rząd Viktora Orbana udzielał ochrony politykom i osobom związanym z konserwatywnymi rządami w Europie Środkowej, uzasadniając to obawami o motywowane politycznie postępowania karne. W tym gronie znalazł się Marcin Romanowski, a potem Zbigniew Ziobro i jego żona. Tuż przed objęciem władzy na Węgrzech przez Pejtera Modziora Ziobro z żoną wyjechali do Stanów Zjednoczonych, a Marcin Romanowski jest prawdopodobnie gdzieś na Bałkanach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Sprawę zdążył skomentować były minister sprawiedliwości. Oni nie wiedzą, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana. Wiza upoważnia do tego, aby funkcjonować w ramach danego państwa, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy ten dokument jest w tym momencie ważny, czy też nie. Napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. Polityk wskazał, że istnieje jeszcze ścieżka odwoławcza. Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Prezydent zawetował ustawy o prawie oświatowym. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Według autorów ustawy zapisane zmiany mają na celu ujednolicić prawa i obowiązki uczniów, wprowadzić obowiązkowe rady szkół czy ustanowić pierwszeństwo środków wychowawczych przed karami. Moim obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie intencje, mówił prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
2: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura, odtropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
1: Weto prezydenta ostro skrytykowała akcja uczniowska. Prezydent miał historyczną szansę stanąć po stronie cywilizacyjnych standardów XXI wieku, jednak zamiast tego wybrał obronę skostniałego XIX-wiecznego systemu pruskiego, mówi założyciel organizacji pozarządowej Paweł Mrozek.
3: Karol Nawrocki swoją decyzją głęboko, bezwzględnie i bezpowrotnie skrzywdził młodych ludzi oraz całą polską edukację. A tej potwornej, wyrachowanej zdrady młode pokolenie mu nie zapomni. Ani przy urnach wyborczych, ani w podręcznikach do historii najnowszej. Panie prezydencie Karol Nawrocki, proszę się wstydzić tej decyzji. Zawiódł nas pan jako młodych ludzi, jako przyszłość tego kraju.
1: Prezydent zawetował też przepisy regulujące transport morski. Jednocześnie podpisał 5 ustaw, w tym ustawę metropolitalną dla Pomorza. W najbliższy wtorek szefowa resortu zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Dziś doszło do spotkania kierownictwa resortu i zarządu NFZ z klubem Koalicji Obywatelskiej. O efektach dzisiejszego spotkania Michał Makowski.
4: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że jest zbudowana rozmową z posłami, a resort zdrowia widzi potrzebę dużych zmian i pracuje nad reformami.
5: Będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
4: Szczegółów jednak zabrakło. Po krótkim oświadczeniu minister nie chciała odpowiadać na pytania dziennikarzy. Tak samo zrobił prezes NFZ-u Filip Nowak. Poseł Witold Zembaczyński przekazał, że rozmowy dotyczyły wynagrodzeń lekarzy, struktury szpitali oraz dziury w budżecie NFZ-u. Tylko w tym roku trzeba będzie ją zasypać kwotą około 16 miliardów złotych.
6: Zmiana systemu, w którym te pieniądze są trawione między innymi na wynagrodzenie, nie nastąpi, jeżeli nie zostanie urealniona siatka szpitali i nie ujednolicona struktura właścicielska.
4: Reorganizacja ochrony zdrowia wymaga jednak szerokiej zgody społecznej i zdaniem niektórych polityków KO bez okrągłego stołu się nie obejdzie. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Choć nikt ich nie zapraszał, to zadomowiły się w ogrodzie romantycznym w Arkadii niedaleko Łowicza. Mowa o szopach, praczach. Choć wyglądają sympatycznie, to dzikie zwierzęta, na które trzeba uważać.
7: Dla mnie najpierw bezpieczeństwo ludzi, a dopiero zwierzęta, aczkolwiek nic im tam złego nie robić, bo wiadomo, że nie o to chodzi.
8: To jest taki inwazyjny gatunek, nie? Może zagrażać innym. Wiewiórkom może zagrażają, nie wiem.
9: Dla mnie jest po prostu zaskoczeniem, że tutaj są szopy pracze. Bobry bardziej, ale nie szopy pracze. Pierwsze słyszę naprawdę.
1: Lokalne władze zajęły się już problemem szkodników. Ich usuwanie odbywa się pod okiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami deszczowa noc na przeważającym obszarze. Bez opadów, jedynie w pasie od Suwałk po Przemyśl oraz na całym Mazowszu. Jutro odrobinę chłodniej niż dziś, a deszcz może pojawić się nad morzem, na Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura w nocy od 13 do 17 stopni, a jutro w ciągu dnia od 20 do 23 stopni.
11: Wieczór w Polskim Radiu.

0: Radiu 24.
1: I mamy już 6 minut po godzinie 20, a teraz na naszej antenie pora na informacje prosto ze świata sportu. A w naszym studiu już jest Andrzej Grabowski z Warty. Gotowy, Andrzeju, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Cóż dobrego ze świata sportu nam przynosisz?
2: Dużo dobrego, ale i dużo złego, jak to w życiu, proszę pana. Oczywiście
1: to od czego zaczniemy?
2: Bardzo ta przyjemna wiadomość to jest Iga Świątek, która w trzeciej rundzie Wimbledonu, o tym więcej za chwilkę. Nieco mniej przyjemna to Kamil Majchrzak, którego już w Wimbledonie nie ma. No i oczywiście, jak zawsze, wielką przyjemnością są piłkarskie mistrzostwa świata, o nich powiemy bardzo dużo, a oprócz tego mamy taką krótką rozmowę dla państwa z Czesławem Langiem, bo i Tour de Pologne zbliża się, to jeszcze troszkę, ale w sobotę rusza Tour de France i będzie bardzo smaczna anegdotka Czesława Langa, jak to w latach 80. jechał pewnym pociągiem i co wtedy zrobił, zostawimy państwa z nutką niedopowiedzenia.
1: Czyli dla każdego coś dobrego, jeżeli chodzi o informacje sportowe, ale tak przeplatasz to wszystko i trochę pozytywnych i trochę mniej pozytywnych, mniej optymistycznych.
2: Życie jest nowelą, śpiewał Ryszard Rynkowski.
1: To prawda, pełna zgoda. A propos mistrzostw świata, tak cię dopytam, w piłce nożnej, masz jakiegoś swojego faworyta?
2: Chyba już nie, bo takie te najciekawsze drużyny odpadają bardzo, bardzo wcześnie.
1: Ja myślałem, że dopiero teraz się zaczyna.
2: Curaçao, jak niektórzy mówią, Curaçao, ale nie, to wydaje mi się, że to jest takie smutne, że ci maluczcy odpadają, zostają ci wielcy, ale jestem pod wielkim wrażeniem Michaela Olise z reprezentacji Francji, bo to, jak on gra, to jest wirtuozeria do kwadratu.
1: Więcej informacji ze świata sportu już teraz w Polskim Radiu 24. Andrzej Grabowski zostaje z państwem.

0: A zanim rozmowy i wizyty, rzut oka na to, co dziś najważniejsze. Na Wimbledonie Iga Świątek w trzeciej rundzie, bo bez problemów pokonała doświadczoną Czeszkę Karolinę Pliszkową. Było 6-1 i 6-3.
1: Mi się podobało w tym meczu, że w sumie jak popełniłam jakiś błąd, to od razu była korekta i czułam się na tyle solidnie, że w sumie mogłam po prostu grać swoją grę niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony, więc czułam się pewnie i przez cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc na pewno pozytywny dzień.
0: Teraz Świątek trafi na Filipinkę Eal. Nieoczekiwanie odpadł Kamil Majchrzak, przegrywając po 5 setach z Amerykaninem Szwajdą. Z turniejem deblistek pożegnała się w pierwszej rundzie Magdalena Wespół z Amerykanką Jowić. Na piłkarskich mistrzostwach świata wczoraj do 1/8 finału wskoczyli Anglicy, Belgowie i Amerykanie. I Anglia, i Belgia. Niemal w ostatniej chwili Anglia 2-1 pokonała Demokratyczną Republikę Konga. Belgia po dogrywce 3-2 wygrała z Senegalem. I tylko Amerykanie. Pewnie 2-0 pokonali Bośniaków. Dziś kolejne gry o 21:00 Hiszpania kontra Austria, o 1:00 Portugalia kontra Chorwacja, o 5:00 Szwajcaria kontra Algieria. I jeszcze o dużych pieniądzach. Elliot Anderson, najdroższym Anglikiem w historii rodzimej Premier League. Za 116 milionów funtów przenosi się z Nottingham Forest do Manchesteru City. Anderson to pomocnik, grający zresztą teraz w angielskiej kadrze na Mundialu. Anglia będzie też teraz. Tym samym lądujemy na najsłynniejszej trawie świata, na tej londyńskiej, na Wimbledonie. Cezary Gurjew obserwuje występy naszych tenisistów. Dobry wieczór, kłaniamy się.
2: Dobry wieczór, witam państwa, kłaniam się, Andrzej.
0: Czerku, no to zaczynając od sprawy najważniejszej, Iga Świątek. Po tej pierwszej rundzie, w której tak troszeczkę męczyliśmy się wespół z Igą, no to dzisiaj z Karoliną Pliszkową właściwie chyba nie działo się nic groźnego, nie było takich momentów wzbudzających większe obawy.
2: Tak, to ten pierwszy mecz, o którym powiedziałeś, to gdybyśmy wzięli początek spotkania, no właściwie pierwszego seta, końcówkę trzeciego, no to idealna gra Igi, ale wiemy, że przestoje, były te emocje po zakończeniu spotkania. No, obrona tytułu to oczywiście duże emocje, ale przywilej. Iga, myślę, że ma tego świadomość. Dała sobie radę, a dzisiaj rzeczywiście Karolina Pliszkowa w drugim secie zaczęła grać odważnie, Iga popełniła błędy, ale najważniejsze jest to, że obrończyni tytułu opanowała sytuacja, przecież rywalka, no to finalistka i tutaj z tych kortów w Londynie i z kortów US Open w 2016 roku była liderka światowego rankingu 9 lat temu. Także dobra wygrana, pewna wygrana. Filipinka Aleksandra Jala w kolejnej rundzie.

0: Kolejna rywalka Igi Świątek gra tutaj też w deblu. Nie wiem, czy to pomaga, czy nie pomaga, ale to bardzo utalentowana dziewczyna i przed Igą kolejne wyzwanie. I może przejdę, Andrzej, od razu do Kamila Majchrzaka.
1: Proszę.
0: 5 setów za Karem Swajdą, Amerykaninem. 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Kilka takich niedoróbek, kilka takich sytuacji, że Kamil może za późno zaczął reagować. Też wnioski do wyciągnięcia z tego sezonu na kortach trawiastych. Na pewno wspomnienie piękne, bo przecież wygrany turniej w Sertogenbos, pokonani przecież trzej zawodnicy z pierwszej dziesiątki światowej. W ubiegłym roku Kamil co prawda grał tutaj w czwartej rundzie. Przyjechał do Londynu po 7 kolejnych porażkach, ale dał sobie radę. I oczywiście czekamy na Huberta Hurkacza. Jutro bardzo groźny rywal, Tommy Paul, Amerykanin, który wdarł się do czołówki światowej. 3 lata temu wystąpił w półfinale turnieju na kortach Melbourne Park w Australii. I deble, bo już wiemy, że Magda Linet i Iwa Jowicz odpadły z parą belgijsko-rosyjską Kempen-Panowa. No ale ciągle tutaj próbuje się przebijać dziewczyna, która 19 lat temu grała w półfinale rywalizacji juniorek, Katarzyna Pitar, wtedy kiedy Ula Radwańska ten turniej wygrała. Katarzyna Pitar specjalizuje się w deblu, walczą z Czeszką Anną Siszkową. No a para, znane brytyjskie zawodniczki Katie Bolte i Heather Watson, wygrała Katarzyna Pitar i jej partnerka pierwszego seta 6-4, w drugim przegrywają 5-6. Dużo się tutaj dzieje, piękna dziś pogoda, najcieplejszy dzień od początku rywalizacji, 27 stopni Celsjusza, sucho, a więc warunki, Andrzej, dla Igi Świątek, bo to przypomina coraz bardziej korty ziemne. Oczywiście tutaj nie ma ceglanej mączki, ale te końce tuż za linią końcową i na linii końcowej, te obszary już są mocno powycierane, tak jak było to w ubiegłym roku, kiedy Iga wygrała. Ale oczywiście trzeba na to patrzeć spokojnie. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach no, dziewczyna, na którą najbardziej liczymy, będzie panować nad swoimi emocjami, bo widać, że jest dobrze przygotowana.
2: A powiedz, jak Iga znosi te obowiązki obrończyni tytułu? No tego było sporo wcześniej, ale siłą rzeczy, jak jest się Igą Świątek, która jeszcze rok temu Wimbledon wygrała, no to tej odpowiedzialności i tych różnych historii wokół jest całe mnóstwo.
0: Tak, Andrzej, Iga wygrała 6 turniejów wielkoszlemowych. Ja to mam taki przykład ostatnio, jeżeli mówimy, że Maria Szarapowa jest globalną gwiazdą tenisa, wygrała 5 turniejów wielkoszlemowych, Iga 6. Tylko reprezentantka Polski, najsłynniejsza tenisistka w historii, ona jest perfekcjonistką. Ona chciałaby wszystko wykonywać genialnie, żeby te uderzenia miały moc, zmiatać rywalkę z kortu. Wiem, że Francisco Rojcz pracuje nad tym, żeby ten forehand nie zawsze przypominał tutaj no, jakiś samolot myśliwski albo nawet i tutaj ponad dźwiękowy, jakiś F-16. Iga musi czasem tutaj zwolnić. Tak jak powiedziałem wcześniej, warunki jej sprzyjają. Iga bardzo dobrze porusza się na tej trawie. Ja nie widziałem takiego momentu, żeby się zachwiała. No, Nowak Dżokowicz już kilka razy się przewrócił. Wczoraj miał 2 upadki, a przecież on się świetnie porusza. Także mam nadzieję, że te emocje, które na pewno towarzyszą, zwłaszcza jak się wychodzi na ten słynny kort, o którym powiedziałeś na początku, po najstarszy tenisowy turniej świata. Mam nadzieję, że Iga, jak jeszcze by rozegrała 1-2 mecze, no poczuje się pewnie, ale z drugiej strony każdy tutaj pojedynek w walce o tytuł, no to są duże emocje.
2: Cezary Góruje wprost z Wimbledonu. Serdecznie dziękujemy. 15 minut po 20. Polskie Radio 24 i z Londynu na piłkarskie Mistrzostwa Świata.

0: W naszej audycji oczywiście przenosimy się również do Stanów i to tym razem w wydaniu Jana Pachlowskiego będzie dziennik podróżniczy. Być może słyszą Państwo w tle ten szmer. Janek jest w podróży z Chicago do Miami. Janek, po takich wczorajszych dość intensywnych wrażeniach i tak sobie, Janku, myślę, czy to by nie jest tak, że Amerykanie wciąż dziś żyją tylko jednym, jeśli chodzi o piłkę oczywiście. Dobry wieczór.
1: Przede wszystkim warto tutaj

0: tutaj podkreślić, że ten mundial sprawia, ale w przypadku oczywiście meczów, które grają Amerykanie, że ten kraj staje się, nazwałbym to taką piłkarską jedną rodziną, co wcale nie jest oczywiste przecież w państwie, gdzie dominuje baseball, gdzie dominuje przede wszystkim futbol amerykański czy koszykówka ligi NBA. Ale też w Chicago czułem się inaczej, bo ja to spotkanie specjalnie poszedłem oglądać do strefy kibica Amerykanów. To jest trochę inna strefa, które znam z Florydy, której byłem wcześniej, bo to nie jest tak, że tam dominowali Latynosi, jak jest na Florydzie, ale byli też Amerykanie, którzy po prostu lubią, nawet kochają piłkę nożną. I moje zaskoczenie było takie, że kiedy rozmawiałem z nimi w trakcie meczu i przed meczem i po meczu, a szczególnie po meczu to było zaskakujące, gdy oni dowiadywali się, że pracuję dla polskiego radia, że reprezentuję polskie media, to od razu frontowali Robert Lewandowski. Tak, my jesteśmy dumni, że Robert Lewandowski do nas przychodzi. Zaczynali od Roberta Lewandowskiego, a potem przychodziliśmy do spotkania. To było ciekawe, bo oni wyróżniali to, jak ważne są dla nich przenosiny właśnie Lewandowskiego do Chicago Fire. To jest właśnie specyfika piłkarskiego wiecznego miasta. Skoro wspomnieliśmy o tych rozmowach, no to posłuchajmy, bo właśnie tutaj przewija się i opinia dotycząca zwycięstwa Amerykanów z Bośnią i Hercegowiną, i także wątek naszego Roberta Lewandowskiego.
1: Coś niesamowitego. Jestem bardzo szczęśliwy. Zagraliśmy dobry mecz. To był dobry mecz. Nawet gdy graliśmy ze stratą jednego zawodnika, nie pozwoliliśmy sobie na porażkę.
2: Robert Lewandowski jest na Chicago Fire, man. Big time for us.
1: Tak, ale oprócz kwestii Roberta Lewandowskiego, chciałbym zapytać Cię o wygraną z Bośnią. To wielkie zwycięstwo. Wierzę, że pozostaniemy na zwycięskiej ścieżce.
3: Jan Pachlowski wciąż z nami. Janku, pytanie zatem o taki kontekst polityczny, bo właściwie przy większości spotkań Amerykanów jakiś taki kontekstik dodatkowy jest, a tutaj chyba dość mocno zaakcentowany.
0: Tak, media tutaj w Stanach Zjednoczonych zwracały uwagę na również kontekst polityczny spotkania z Bośnią i wracały do wojny na Bałkanach z lat 90. No i właśnie tego wątku amerykańskiego, bo to Amerykanie między innymi sprawili, że w Bośni zakończyły się działania wojenne. To był ten kontekst polityczny, który mocno uwypuklały amerykańskie media, ale też bardzo dużo statystyki, takiej historycznej statystyki, o której mówiono podczas tego spotkania. I bano się, czy ta statystyka i trochę historia nie zawładnie jakby symboliką tego spotkania. Tak się w końcu nie stało. Jeżeli chodzi o statystykę, to pierwsza wygrana Amerykanów w strefie pucharowej Mistrzostw Świata od 2002 roku, to jest podkreślane, a dopiero w ogóle druga w historii. No i ta klątwa drużyn europejskich, która została przełamana. Proszę sobie wyobrazić, to podkreślamy, od 2021 roku, od grudnia, 12 razy z drużynami z Europy, z reprezentacjami z Europy grali Amerykanie. Nie wygrywali tych spotkań, 10 porażek z rzędu, a ostatnie zwycięstwo właśnie w grudniu 2021 roku zanotowali. Z kim? Zanotowali właśnie z Bośnią i Hercegowiną. No i wszystko to statystyczne i historyczne przed tym meczem z Belgią również przez najbliższe kilka dni będzie serwowane przez amerykańskie sportowe i nie tylko sportowe media w Stanach Zjednoczonych.
3: Jan Pachlowski w podróży z Chicago do Miami. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję.
3: Prawie 20 minut po 20, Polskie Radio 24. Teraz z Tomaszem Kowalczykiem. Dobry wieczór, Tomku.
4: Dobry wieczór.
3: Zastanowimy się, co przed nami. Przede wszystkim Hiszpania, Austria. O 21 Hiszpanie, którzy zawsze są groźną drużyną na takich turniejach, ale no właśnie, czy oni na razie dobrze w ogóle wyglądają?
4: No, Hiszpanie troszkę gorzej sobie radzą w Mistrzostwach Świata niż w Mistrzostwach Europy, gdzie w Mistrzostwach Europy zostali przecież rekordzistami, bo ten czwarty tytuł zdobyli 2 lata temu. Tutaj liczono te mecze bez strzelonego gola na mundialu, bez też zwycięstwa, no ale ostatecznie co mieli zrobić, to w grupie zrobili. Awansowali z pierwszego miejsca, na koniec wygrali z przeciętnym Urugwajem. No i pytanie, czy to była taka dosłownie zasłona dymna, czy w ogóle sposób grania na te pierwsze 3 mecze, że jednak no, oszczędzamy się i gramy na te 70%, a widzieliśmy, że są drużyny, które no, jednak oszczędzają się. Belgowie na tym oszczędzaniu niewiele zabrakło, aby wczoraj wyjechali z turnieju, ale jak potrafili przycisnąć, to przycisnęli. Natomiast nie będą mieli łatwego rywala, bo ja myślę, że Austria to będzie taki bardzo niewygodny, nieprzyjemny przeciwnik dla Hiszpanów z tym swoim pressingiem, podchodzeniem. No myślę, że może mieć Hiszpania trochę problemów, ale jednak to jest drużyna, która ma

0: A numerek 2 w rankingu FIFA w tym momencie. Drużyna, która
1: kiedyś
0: ma
1: mieliśmy
0: też...
1: 7 chyba, czy 5.
0: No tak. No ale jednak nie mieliśmy tylu tytułów, co Hiszpanie. Oj. I tylu technicznych piłkarzy. No i właśnie pytanie, jak dzisiaj sobie Hiszpanie poradzą. Lamine Yamal w pierwszym składzie. Nie ma Williamsa. W pierwszym składzie jest za to Baena, ten Oyarzabal skuteczny. Natomiast no, Austriacy z Marco Arnautowiciem na ławce rezerwowych, ale on zawsze może wejść i może dać jakość ten wiekowy już zawodnik, co pokazał w meczu z Algierią, strzelając gola na pierwszego gola.
2: Pierwsza to będzie mecz Portugalia-Chorwacja, chyba jeden z hitów tej 1/16 finału. Chorwaci jako drużyna taka troszeczkę podstarzała. To jest pewna ciekawostka zawsze, jakim dalej będzie szło, ale przecież medaliści dwóch ostatnich mistrzostw świata. No i Portugalczycy. Jak ty to, Tomek, widzisz, to co przed nami?
0: No, myślę, że tutaj naprawdę możemy sobie ostrzyć zęby na ciekawą noc przede wszystkim i na zarwanie tej nocy od pierwszej do trzeciej, bo może to być taki mecz, którym nie wystarczy nam, że o trzeciej on się skończy, że może być tutaj coś więcej, że dogrywka, być może karne, i podejrzewam, że takim leciutkim faworytem jest reprezentacja Portugalii, no ale Chorwaci też, jak musieli, to wygrali z Ganą skromnie 2-1, z Panamą 1-0, z Anglią zagrali mimo porażki 2-4, taki bardzo przyzwoity mecz. No i pytanie, jak mistrzowie fazy pucharowej sobie poradzą, bo oni przecież no kapitalnie w fazach pucharowych sobie radzili na dwóch poprzednich mundialach. Dochodzili do strefy medalowej. No a Portugalczycy? Portugalczycy, no Uzbekistan 5-0 pokonali. Tak zastanawiam się, czy tą Kolumbię to oni na pewno chcieli pokonać. I może się pozycjonować właśnie na tą pozycję w drabince. No ale może chcieli, może jednak próbowali, a nie wyszło. No wielka niewiadoma też, co zrobić z Cristiano Ronaldo, jak mu nie będzie szło, jak zniesie ewentualną zmianę, a no chyba na taką trzeba się, z taką trzeba się chyba liczyć. Ronaldo kontra Modric, na pewno wielki mecz.
2: I Tomek, na koniec dosłownie jednym zdaniem poproszę. Szwajcaria, Algieria, piąta rano, kto twoim faworytem, jednym zdaniem?
0: No tutaj myślę, że reprezentacja Szwajcarii, która jest bardzo solidna na tych mistrzostwach, ale Algieria, bramkostrzelna, też zaskakująca, nie wiele zabrakło, żeby ona uciekła ze swojej pozycji w tabeli, więc ze wskazaniem jednak mimo wszystko na Szwajcarię.
2: Tomasz Kowalczyk o piłkarskich mistrzostwach świata.
0: Dziękuję.
2: Serdecznie dziękujemy. 24 minuty po 20. Polskie Radio 24. I na koniec o jeszcze jednym wielkim wydarzeniu. Tym, które rozpoczyna się w sobotę. Tour de France. Na starcie dwaj Polacy, Michał Kwiatkowski i Kamil Grady, którzy tu głównie skupią się na pracy. Błyszczeć będą inni. Kolarskie lato rozpędza się absolutnie na dobre, a skoro kolarskie lato, to Tour de Pologne, które przed nami, ale zanim Tour de Pologne, to Tour de France. Ale o Tour de France nie możemy nie porozmawiać z dyrektorem Tour de Pologne, który swoją drogą nieraz jechał w Tour de France, z Czesławem Langiem. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
2: Panie Czesławie, patrząc na tegoroczny Tour de France, zresztą nie tylko na tegoroczny, ale w tym roku szczególnie, czy pana zdaniem Tadeja Pogaczara ktokolwiek jest w stanie powstrzymać, czy właściwie raczej trzeba postawić pytanie, czy cokolwiek, czyli powiedzmy defekt, upadek, kontuzja, bo to chyba jedyna opcja.
3: No na pewno, tak jak wiemy, wszyscy kolarstwo jest sportem bardzo nieprzewidywalnym, bo oprócz tego, że jesteś silny, że jesteś psychicznie przygotowany do tego, to też musisz mieć dużo szczęścia. No, zwróćmy uwagę, że w takim peletonie jedzie ponad 160 kolarzy, gdzie każdy chce jakąś tam rolę odegrać. Tadej Pogaczar o tyle będzie w trudnej sytuacji, że on jedzie jako faworyt, nie? Jako faworyt, no i w zasadzie jak jesteś takim faworytem czy liderem, to ten cały peleton, kurczę, chce cię pokonać, bo to już jest sama no, wielka sprawa, jak ty, nie wiem, wygrasz z Tadejem Pogaczarem na finiszu, czy będziesz lepszy pod górę od Tadeja Pogaczara. Teraz wszystko się do niego porównuje i on nie ma łatwej sytuacji, ale patrząc na jego kondycję, na jego psychikę, no jest naprawdę kolarzem niesamowitym i myślę, że jest na pewno zdecydowanym faworytem.
2: A jaka jest pana ulubiona anegdotka, którą pan opowiada znajomym, partnerom biznesowym i tak dalej, związana z pana występami w Tour de France?
3: Na pewno to, jak jechaliśmy razem z Leszkiem Piaseckim. Pamiętam taki etap i wtedy Giuseppe Saroń był liderem. No i my z Leszkiem Piaseckim mieliśmy być koło lidera. No ale lider nie czuł się za dobrze, no i odstawał od tego peletonu. No my z nim odstajemy, chcielibyśmy jechać w tym peletonie, ale no musimy pilnować tego lidera. No i w końcu

0: Tracimy 5 minut, 10, 15, 20 do czołówki. No i w końcu Saroni podnosi rękę, przyjeżdża wóz techniczny, mówi, ja siadam z roweru, nie jadę. A my z Piaskiem mamy 25 minut straty, dopijemy co? Też mówimy, wsiadamy do samochodu, nie jedziemy i się wycofaliśmy wszyscy w trójkę. Już nie pojechaliśmy dalej. Pamiętam później, no tam nie żartuje się na Tour de France, jak się wycofujesz, to od tego samego dnia w pociąg i do domu, nie? No i to było chyba w Pirenejach, w Ludr, no. W Ludr gdzieś meta była, no i gdzieś do jakiegoś takiego pociągu, takiej wąskotorówki wieczorem, żeśmy wsiedli w trójkę bez picia, nie było, wagonów takich restauracyjnych, nie było nic. No i jedziemy umęczeni po tym etapie, bo taki upały jak teraz, 30 parę stopni, jedziemy tym pociągiem przez te Pireneje, jedziemy, a z boku był wagon, gdzie była jakaś młodzież, też wracała z jakiejś terenu i tam balangę mieli taką. No i, a my w ogóle nawet butelki wody nie mieliśmy. No i ja tam w nocy się skradałem, jak oni przysnęli ręką, jak niewidzialna ręka, gdzieś im butelkę wody wyciągnąłem. Uratowałem i Piaska, i Saroniego. Takżeśmy dobrnęli do Genewy, no i później już do domu.
1: To teraz skupmy się już na ciekawym szczególe, ważnym z życia Tour de Pologne. Dziś takie spotkanie w Bukowinie Tatrzańskiej. Bukowinie, która jest z wami już chyba 18 lat. Czym dla pana jest Bukowina Tatrzańska w połączeniu z Tour de Pologne?
0: Na pewno Bukowina jest takim miejscem i przede wszystkim z ludźmi. Tutaj rodzina Kuchtów od początku się z nami włączyła w organizację imprez kolarskich, bo pierwsze imprezy kolarskie, które zrobiliśmy, to jeszcze zrobiliśmy, ja pamiętam, Leszek Płonka był wtedy prezesem Skody i zrobiliśmy Skoda Grand Prix MTB, czyli na rowerach górskich, gdzieś jechaliśmy tam po tych stokach, między tymi stogami siana, bo to w tej się sianokosy były i tak dalej. No i tacy zawodnicy jak Maja Włoszczowska, Marek Galiński, Ania Szafranie, ta cała plejada polskich zawodników. I to się później, no, z tych wyścigów górskich wpadliśmy na pomysł, a może byśmy zrobili etap jakiś Tour de Pologne. No i tak się zaczęło. I tak się zaczęło, ponieważ no, jest cudowna infrastruktura, hotel Bukowina Resort, do tego cudowni ludzie. No i stąd też taki pomysł, że jednak te uwarunkowania, te góry, które tam mamy, takie podjazdy jak pod Gliczarów, czy Harnaś, czy jak przejeżdżamy na drugą stronę Zakopianki, to nie wiem, mamy słodyczki, mamy ząb, pitoniówkę, które będą w tym roku na trasie tego wyścigu. Czyli tam naprawdę zrobiliśmy taki królewski etap, 120 km, niedługi, no ale spektakularny bardzo. A do tego etapu jeszcze dołączamy amatorów, Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Rysia Szurkowskiego, który też wystartuje spod Bukowina Resort, a meta będzie na Rusińskim Wierchu i amatorzy będą mieli do pokonania dwa razy Gliczarów, takie tam ponad 50 km, ale na pewno będzie to ciekawe i będzie interesujące, że każdy, kto przyjedzie, będzie mógł sobie wystartować na tej samej trasie, wjechać pod tą ściankę na Gliczarowie, a później kibicować, bo całe zaplecze wszystko robimy na Rusińskim Wierchu, telebimy, nie telebimy, także będzie, myślę, takie prawdziwe święto, 8 sierpnia, sobota w Bukowinie.
1: Opowiadał oczywiście dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Dodajmy, Tour de Pologne męski od 3 do 9 sierpnia, a wcześniej od 24 do 26 lipca Tour de Pologne kobiet. W magazynie sportowym stawiamy kropkę. Adam Brzeziński, Paulina Olak, Rafał Roślik i Andrzej Grabowski. Do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. To symboliczny koniec prorosyjskiej polityki Wiktora Orbana. Tak cofnięcie statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie skomentował europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Wcześniej o sprawie w mediach społecznościowych poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. To koniec bezpiecznej przystani dla polityków PiSu na Węgrzech, mówi poseł Brejza.
7: Nowy demokratyczny

0: Rząd Węgier odebrał właśnie status uchodźców Zbigniewowi Ziobrze, Patrycji Koteckiej i Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniono ich też dokumenty podróży. To jest symboliczny koniec polityki proruskiej Viktora Orbana, a europejskie Węgry wracając do współpracy opartej na praworządności, na wartościach, a nie na politycznym chronieniu osób podejrzanych o malwersacje.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Polityk, gdy rząd Viktora Orbana przegrał wybory, opuścił ten kraj i udał się do USA. Szefowa resortu zdrowia zatwierdziła rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie sfinansowania lipcowych podwyżek dla personelu medycznego. Zakłada ona, że Narodowy Fundusz Zdrowia wyda w ciągu najbliższego roku dodatkowe przeszło 9 miliardów złotych. Stanowi to wzrost wartości umów NFZ o 5,5%. Od 1 lipca minimalna pensja lekarzy specjalisty wyniesie 12 910 zł brutto, a lekarza bez specjalizacji 10 595 zł. Zamknięcie przez Rosjan przejść kolejowych na granicy Rosji z Finlandią, Estonią i Łotwą to próba wywarcia presji psychologicznej na kraje NATO. Tak dr Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu komentuje obowiązujące od wczoraj zawieszenie ruchu na tych przejściach. Ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego mówił na naszej antenie, że Rosja próbuje zbudować atmosferę napięcia w krajach bałtyckich.
2: Zamknięcie pokazuje, że jest jakaś presja ze strony Rosji. No i to oczywiście będzie komentowane żywo, szczególnie w państwach bałtyckich, państwach niedużych, które mają też mniejsze się rosyjsko u siebie, więc obawiają się działań podprogowych, pod progiem wojny, na przykład tak zwanych zielonych ludzików. To wszystko buduje atmosferę napięcia.
1: Formalnie decyzja o zamknięciu przejść kolejowych obejmuje głównie te na granicy z Finlandią. W praktyce chodzi o przejścia z Łotwą i Estonią, gdyż ruch kolejowy na granicy rosyjsko-fińskiej został wstrzymany wcześniej. Na koniec Wenezuela i szczęśliwy finał akcji ratowania mężczyzny, który pod gruzami spędził ponad tydzień. W pracach brały udział ekipy ratowników z Portugalii, USA, Chile, Salwadoru i Meksyku. 40-latek był przytomny i utrzymywano z nim kontakt. Podawano mu wodę i odżywiano. Wydostanie mężczyzny na powierzchnię spod ton gruzów zawalonego centrum handlowego zajęło wiele godzin. Z najnowszych danych wynika, że w podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca zginęło 2295 osób, a ponad 11 tysięcy jest rannych. Kilkadziesiąt tysięcy osób uznano za zaginione.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A mamy 34 minuty po godzinie 20. Teraz czas na tematy międzynarodowe, ale bardzo nam bliskie i z nami związane. Michał Strzałkowski w studiu Polskiego Radia 24. Michale, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Bo będzie przede wszystkim, tak ogólnie powiem, o relacjach Polski z Ukrainą.
5: Tak, to prawda, ale też o, że tak to nazwę delikatnie, relacjach Ukrainy z Rosją. Tylko te relacje są czysto wojenne. Te relacje polsko-ukraińskie są trudne, no ale wciąż są relacjami państw, które ze sobą współpracują. Natomiast rzeczywiście się położyło cieniem na tych relacjach to, co najpierw zrobił prezydent Ukrainy, potem jak na to odpowiedział prezydent Polski. Więc trochę też o tym porozmawiamy, tak jak rozmawiać jutro będą ministrowie dyplomacji obu krajów, ale zaczniemy od tego, co już się wydarzyło, czyli od tego potężnego rosyjskiego bombardowania Kijowa.
4: Zapraszamy.
3: Świat w powiększeniu.
5: A bilans ofiar śmiertelnych tego rosyjskiego ostrzału Ukrainy, głównie Kijowa, ale nie tylko, który miał miejsce w godzinach nocnych, to 23 osoby zabite, co najmniej 23 osoby zabite, bo wciąż trwa przeszukiwanie gruzów niektórych budynków. Kilkadziesiąt osób jest rannych bądź poszkodowanych. Dr Andrzej Szabaciok z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej jest z nami. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Rosjanie, tak się zastanawiam, aż tak potężnie, to jest jeden z najpotężniejszych w ostatnim czasie ostrzałów Kijowa, tak potężnie ostrzelali ukraińską stolicę w odwecie za to, co Ukraińcy robią od tygodni, celnie, boleśnie uderzając w rosyjski system paliwowy. No, doprowadzili do tego, że w wielu miejscach w Rosji były kolejki na stacjach, właściwie paliwa brakowało, na Krymie tego w ogóle nie ma, trzeba było wprowadzać w niektórych regionach Rosji maksymalne limity, ile można zatankować. No, to na pewno było potężnie bolesne, nawet Putin musiał się do tego odnieść. I co, teraz się postanowił zemścić na Ukrainie, ale atakując cywilów, bo to głównie cywile są wśród ofiar śmiertelnych, a trafione były głównie bloki mieszkalne.
6: Tak, ja myślę, że tutaj to było do przewidzenia, że Putin prędzej czy później będzie zbierał, gromadził rakiety,

0: drony, aby takie zmasowane uderzenie przeprowadzić. To zauważmy, że to jest pewien taki, można powiedzieć, cykl, czy taki schemat działań Federacji Rosyjskiej, że po kilku udanych akcjach ukraińskich następuje brutalny odwet. Do tej pory często było tak, że ten odwet był wymierzony w różne kluczowe zakłady czy jakieś instalacje ukraińskie, a teraz od pewnego czasu coraz częściej Rosjanie uderzają w Kijów, w stolicę, aby pokazać, że władze Ukrainy muszą liczyć się z tym, że nie są w stanie wybronić się przed masowanym atakiem rosyjskim, atakiem rakiet balistycznych. No to jest prawda niestety, bo brakuje tych systemów obrony powietrznej, tych systemów Patriot między innymi, ale nie tylko. Brakuje też rakiet do tych systemów i dzisiaj też między innymi ta kwestia była podnoszona przez prezydenta Zełenskiego, ale też przez jego otoczenie, czy przez gabinet ministrów. No tutaj jest problem z tym od dawna. Wiemy, że Ukraińcy chcieliby mieć tych rakiet więcej, ale ta sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje, że Amerykanie musi część tych rakiet także wykorzystać do obrony swoich baz na Bliskim Wschodzie przed ewentualnymi atakami Iranu.
1: No i dlatego też władze ukraińskie proszą, kogo się da o rakiety. Dzisiaj minister obrony Michał Fedorow zwrócił się do nawet 40 państw, jak poinformowano, o to, żeby się pociskami do systemów przeciwlotniczych podzieliły z Ukrainą.
0: Tak, i właśnie powiem szczerze, dla mnie trochę irracjonalna jest w tym kontekście polityka Ukrainy, jeżeli mówimy o pozyskaniu polskich migów, bo one mogły być wykorzystane i w sumie bardzo często są wykorzystywane właśnie jako środki obrony powietrznej.
1: Do strącania rakiet na przykład lub dronów, prawda? Chociaż no, dronów to jest dość drogi sposób strącania, ale rakiet tak, 74 rakiety były wystrzelone przez Rosjan, to jest bardzo dużo tej jednej nocy.
0: Dokładnie, bo Ukraińcy mają środki, mają te drony przechwytujące, inne wypracowane, skuteczne.
1: Drona można zestrzelić taniej na przykład innym dronem, tak jak pan mówił, no ale pocisk manewrujący to już trzeba w bardziej skomplikowany sposób strącać.
0: Tak, tym bardziej, że te migi miały być przekazane za darmo, znaczy za darmo, no w ramach jak gdyby pewnego transferu technologii tych dronowych, która z punktu widzenia Ukrainy byłaby też korzystna, bo na przykład można by takie zapisy zawrzeć w umowie, że w ramach tego transferu na przykład w przyszłości Polska też udostępni jakąś tam partię dronów, czy będzie współpracowała przy rozwoju technologii i na przykład no, polscy inżynierowie też mają.
1: Wielu partnerów Ukrainy uczy się jak zwalczać rosyjskie drony, tym lepiej dla Ukrainy po prostu.
0: Dokładnie, więc tutaj te spory co do naszej przeszłości czy do polityki, to już sam do końca nie wiem, co jest kluczowym problemem w naszych tych stosunkach. One trochę są no, niebezpieczne z punktu widzenia obrony Ukrainy, a zauważmy, że Rosjanie tak naprawdę no, nie mają zamiaru się poddać i mało zamiaru zmniejszyć skali ataków. Pojawiały się pogłoski, że po wyborach tych, które szykują się na jesieni w Rosji, planowana jest mobilizacja, bo Rosjanom brakuje faktycznie żołnierzy, aby znacząco przechylić szale na swoją stronę na Donbasie, bo mimo wszystko zauważmy jednak, że Rosjanie posuwały się do przodu, o tym mówimy już od kilku lat de facto w pana audycjach, ale to niestety taka jest smutna prawda. To nie jest może takie tempo, jakiego oczekiwałby Władimir Putin, ale jednak jeżeli prześledzimy dokładnie te mapy Deep State czy tego Instytutu Studiów nad Wojną, to wiemy dobrze, że no, faktycznie te zmiany są na niekorzyść Ukrainy. Więc tutaj Ukraińcy potrzebują wsparcia i oni będą go potrzebowali w najbliższym czasie. To się nic nie zmieni i każda pomoc jest niezbędna, że tak powiem. Więc te ataki rosyjskie są no, o tyle trudne do zwalczania, że co nie produkują sami te rakiety balistyczne. Te rakiety Iskander są stosunkowo niedrogie. Chociaż wiadomo, każda rakieta balistyczna jest droga, ale w porównaniu z tym, co Ukraina pozyskuje z Zachodu, one są stosunkowo tanie i Rosjanie mogą produkować ich też dość dużo. I te możliwości produkcji rakiet balistycznych, one się zwiększają od początku tej pełnoskalowej wojny. I tutaj Ukraina, no, bez wsparcia Zachodu i to takiego, no, coraz większego, no bo ta skala zagrożeń jest coraz większa. Pamiętamy, że na początku wojny to było kilka dronów tego dalekiego zasięgu w ciągu nocy. Teraz to są setki dronów, setki rakiet balistycznych. Ukraińcy oczywiście też zwiększają swoje możliwości, bo jeszcze powiedzmy rok temu mówiono o

0: 3-4 milionach dronów wykorzystywanych przez Ukraińców. Teraz się mówi nawet już ponad 10 milionach dronów wykorzystywanych rocznie przez Ukraińców, więc to pokazuje skalę produkcji, skalę zaangażowania też tego przemysłu prywatnego, skalę pomocy także partnerów zagranicznych. Więc ta wojna, to jest trochę może smutne z punktu widzenia ludności cywilnej, ale ona ulega intensyfikacji. Coraz więcej obie strony wykorzystują dronów, rakiet i to też będzie skutkowało po prostu ofiarami wśród ludności cywilnej. Dzisiaj pojawił się ten artykuł, wydaje mi się, że to New York Times opublikował o skali strat Ukrainy i Rosji od początku tej nowej fazy wojny. Ta skala jest po prostu przerażająca, to jest 2,5 miliona osób zabitych i rannych, z czego większość oczywiście to są Rosjanie. Rosjanie stracili więcej niż we wszystkich wojnach, 4 razy więcej niż Amerykanie we wszystkich wojnach od końca II wojny światowej. Więc to, czyli jak dodamy wojnę w Korei, Wietnamie i inne konflikty, które
1: były. To też były krwawe konflikty i dużo żołnierzy tam stracili.
0: Dokładnie. Jeżeli widzimy, że to jest 4 razy więcej niż te wszystkie straty z okresu kilkudziesięciu lat amerykańskie, łącznie oczywiście z Irakiem, z Afganistanem i tak dalej, no to pokazuje, że ta wojna jest faktycznie dla Rosji katastrofą w wielu wymiarach i gospodarczym, i militarnym, i przede wszystkim ludnościowym, bo tych strat ludnościowych nie będzie dało się łatwo odbudować. Tym bardziej, że Rosja mierzy się, podobnie jak Ukraina czy Polska, z takim poważnym kryzysem demograficznym, więc no ale Rosjanie i Władimir Putin twierdzą, że nic się nie dzieje, że wszystko jest pod kontrolą, że wojnę wygrywamy, osiągniemy założone cele na samym początku i tak brutalnie atakują właśnie cele cywilne, aby złamać ducha Ukraińców. No ale wiemy, że takie działania są po prostu przeciwskuteczne.
1: No i teraz pytanie, jak to wszystko się potoczy? Wiemy, że do kontaktów między władzami Ukrainy a przedstawicielami Stanów Zjednoczonych dochodzi coraz częściej. No mieliśmy na marginesie szczytu G7 przecież pewną rozmowę między prezydentami w towarzystwie trochę szerszym Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Poinformowano też, ale źródła są od samego Wołodymyra Zełenskiego, że Jared Kushner, czyli no człowiek, który jest takim jednym z najważniejszych negocjatorów Trumpa od kryzysów międzynarodowych, no prowadzi od 2 dni takie intensywne rozmowy z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem. No tymczasem Rosjanie nagle są poza tymi rozmowami, w każdym razie poza takimi, o których wiemy, nie pojawili się na szczycie G7, choć takie sygnały Amerykanie wystosowywali, że może przy tej okazji, no to było pewnie trochę skomplikowane, do Francji jest nie tak łatwo pojechać rosyjskim politykom, bo to było we Wiąwe Francji ten szczyt. Ale no, nic nie wiemy o żadnych oficjalnych rozmowach, jakichś wizytach w Moskwie, wizytach w Waszyngtonie. O czym to może świadczyć?
0: Ja myślę, że to świadczy o tym, co też Rosjanie mówią wprost nawet. Już Siergiej Ławrow o tym mówił niedawno, ale też Władimir Putin, że Amerykanie przestali być mediatorem, a jednak stanęli wyraźnie po stronie Ukrainy czy po stronie Zachodu, bo w narracji tej rosyjskiej to jest wojna nie tylko z Ukrainą, a może przede wszystkim właśnie wojna z Zachodem. Mówią o tym duchu Anchorage, który gdzieś tam już odszedł do przeszłości.
1: Czyli tego spotkania Trumpa z Putinem, gdzie Putin był przyjmowany przez Trumpa na czerwonym dywanie.
0: Dokładnie. I teraz widać, że Rosjanie też no, odczuwają coraz bardziej skutki tych ataków w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej. To, co się dzieje na stacjach benzynowych, i tu nie chodzi tylko o samą benzynę, ale też o diesel, ogólnie o dostępność paliw, to jest poważne wyzwanie, które zagraża też żniwom, bo zauważmy, że Rosja jest też państwem rolniczym.
1: Ale diesla się używa do maszyn rolniczych, tymczasem właśnie kluczowy moment dla rolnictwa się zaczyna.
0: Dokładnie. Rosjanie próbują się ratować, importując paliwo na przykład z Kazachstanu czy z Indii na przykład, ale to wymaga też czasu i niejednokrotnie to będzie paliwo droższe niż to paliwo rosyjskie, więc tutaj Władimir Putin ma poważny problem, a jak mówiliśmy wcześniej, zbliżały się wybory. I te wybory mogą być takim oczywiście trochę papierkiem lakmusowym. Wiadomo, że te wybory wygra jedna Rosja, że wygra środowisko Władimira Putina, bo innej możliwości praktycznie nie ma, ale już sam fakt, że te ugrupowania, które są gdzieś tam w otoczeniu tych środowisk proputinowskich, mogą zyskać więcej niż zazwyczaj, to może świadczyć o tym, że no, poparcie dla Władimira Putina będzie się kurczyło. A ludzie też są zmęczeni już tą wojną, bo tak naprawdę zauważmy jedną taką no, kluczową rzecz. Te założenia,

0: który gdzieś tam nieoficjalnie przyjął sztab rosyjski, że do końca tego roku, w sensie no, myślę tutaj ten okres, kiedy te działania intensywne mogą być prowadzone, czy tam gdzieś do tej wczesnej, może później jesieni, zobaczymy jaka będzie pogoda. Rosja chce zająć cały Donbas i wtedy siądzi do stołu negocjacyjnego. No one są nierealne. Widzimy, że Rosjanie ugrzęzli w Konstantynówce. Realność zajęcia słowiańska czy kramatorska jest niewielka. Zanie posuwały się bardzo powoli. Tak naprawdę te siły uderzeniowe, które teraz walczą o tą aglomerację słowiańsko-kramatorską, to jest kilka tysięcy osób. One się przesuwają, te szturmy liczą kilka osób dosłownie, no bo większe grupy są od razu niszczone przez Ukraińców. Ciężki sprzęt praktycznie nie może być wykorzystany, bo też jest niszczony przez drony. Więc ta ofensywa, ona się posuwa powoli, ale bardzo powoli. Więc tak naprawdę ten konflikt, on jest rozłożony na najbliższe lata i pytanie jest takie, czego oczekuje Rosja? Czy Rosja jest gotowa, aby kontynuować tę wojnę kolejne, nie wiem, 3-4 lata? No, Ukraińcy, jak widzimy, są wspierani przez Zachód. Są oczywiście pewne napięcia z niektórymi państwami, ale mimo wszystko to wsparcie płynie. Wsparcie finansowe, wsparcie militarne, wsparcie polityczne. Rosja jest izolowana i też wiele państw, na przykład Chiny czy Indie, no nie zawsze zgadzały się ze wszystkim, co mówi Władimir Putin. Na przykład niekoniecznie leży im na sercu angażowanie Korei Północnej w wspieranie Korei Północnej, która do tej pory była całkowicie zwasalizowana i podporządkowana decyzjom Chin. Teraz mamy też ciekawą sprawę w kontekście Korei Północnej, bo ważą się losy kilku jeńców wojennych, którzy są przytrzymywani w niewoli ukraińskiej. To są jeńcy, no, do których się Korea Północna nie przyznaje, ale problem jest taki, że Korea Południowa chciałaby ich przyjąć do siebie i to miałoby skutki daleko idące, bo to był taki trochę policzek dla Korei Północnej. Widzimy te napięcia teraz, jakie się pojawiły na granicy, na tym 38 równoleżniku między Koreą Północną i Południową. I to też po części łączy się z tą dyskusją, co zrobić z tymi jeńcami, jaki będzie dalszy ich los. Rosjanie deklarują, że mogą ich do siebie przyjąć, ale jak gdyby twierdzą, że oficjalnie oni nie byli częścią personelu wojskowego, że to są najemnicy i jak gdyby no, nie można ich traktować jako rosyjskich jeńców w żadnym wypadku. Więc mamy takich ciekawych wiele wydarzeń, które się toczą gdzieś tam na marginesie w kontekście tego sporu, tego konfliktu, tej brutalnej wojny, można powiedzieć wprost, rosyjsko-ukraińskiej. Ale chyba ten impet rosyjski powoli jednak spada, bo bez zaangażowania dużych sił zbrojnych, zwiększenia mobilizacji gwałtownego, nie ma szans, żeby przełamać front ukraiński.
1: To prawda i to widać w działaniach rosyjskich, wydaje mi się. Chciałem jeszcze zapytać o relacje polsko-ukraińskie. Wiemy już, że jutro będą rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosław Sikorski i Andrii Sybicha. No wiadomo o czym, o tych problemach we wzajemnych relacjach. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu?
0: Znaczy, ja powiem szczerze, mam nadzieję, że zostanie wpracowany jakiś taki kanał kontaktów, który pozwoli z czasem deeskalować napięcie, które pojawiło się w kontekście no, sporów o historię, co tu dużo mówić, nie ma co wieść bawełnę. I tym tematem kluczowym jest kwestia też no, rzezi wołyńskiej i tego, czego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Wiadomo, że w tym momencie Ukraińcy no, nie są skorzy przyjąć tej polskiej wersji wydarzeń i uznać tych działań za ludobójstwo, czy iść na jakieś ustępstwa w kontekście właśnie interpretacji wydarzeń historycznych. Tym niemniej jednak no, są pewne problemy, które się pojawiają na horyzoncie na przykład aspiracji ukraińskich do członkostwa w Unii Europejskiej, bo nawet podczas swojego pobytu w Irlandii ta kwestia pojawiła się, czyli stanowisko Polski i Węgier i prezydent Zełenski próbował jakoś łagodzić tutaj swoje stanowisko wobec Polski, wobec Węgier, no ale wiemy, że to nie jest takie proste. Więc dodatkowo jeszcze dochodzi ta kwestia Panteonu.
1: A no właśnie, bo na razie wiemy, że Panteon będzie, ale kto konkretnie się w nim znajdzie? Znaczy wiadomo, jakiego typu mają się tam znaleźć postaci, no przywódcy Ukrainy historyczni, ci współcześni, ale też dowódcy najważniejszych oddziałów zbrojnych, więc wiadomo, że się pojawią tam także ludzie związani z UPA. No ale kto konkretnie? Jakie nazwiska? To tego jeszcze nie wiemy.
0: No właśnie, to jest niebezpieczne, bo w ukraińskiej prasie, w polskiej też pojawiały się takie informacje, że być może

Jutrzejsze spotkanie Radosława Sikorskiego z ministra spraw zagranicznych Ukrainy, ono będzie dotyczyło też tego, aby Polska zaproponowała jednego z bohaterów wspólnych, bohaterów Polski i Ukrainy, jako właśnie osoby, która mogłaby się znaleźć w takim panteonie. Tylko powiem szczerze, ja bym się

0: ukraińskiego, a później, na przykład pół roku później, w tym panteonie znajdą się osoby, których na przykład my byśmy nie chcieli widzieć, to może być to odebrane jako częściowa legitymizacja tej idei panteonu, czy jakieś wsparcie tej idei przez Polskę i wtedy spadną cięgi, mówiąc tak kolokwialnie, na polskie władze. Więc tutaj trzeba zachować pewną ostrożność, bo no nie oszukujmy się, jednym z twórców tej koncepcji panteonu był Wołodymyr Wiatrowicz, który jest osobą jednak o poglądach skrajnie radykalnym. On wcześniej był historykiem, który badał między innymi rzeź wołyńską, oczywiście takiej nie nazywając, ale dzisiaj jest politykiem europejskiej Solidarności, który no, jest bardzo radykalny, jeżeli chodzi o powiedzieć swoje na temat Polski, na temat naszej wspólnej przyszłości, historii. On teraz wydał nawet specjalnie, aby tą ukraińską narrację szerzyć na Zachodzie, swoją książkę o wojnie polsko-ukraińskiej w języku angielskim. Promuje ją teraz na Zachodzie, żeby to forsować własną wizję tej sytuacji na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Więc tutaj mamy dość trudny taki okres, ale mimo wszystko uważam, że należy rozmawiać, bo innej możliwości nie ma.
1: A jak pan ocenia to? To na razie oczywiście są tylko jakieś pewne przecieki, które się pojawiają w mediach. Nie wiemy oczywiście, czy tak będzie, no ale one się pojawiły, że Ukraina ma zaproponować na tym spotkaniu jutro, żeby w tym panteonie narodowym znalazły się osoby, które są ważne i dla Ukrainy, i dla Polski, bo zasłużyły się dla obu krajów. I tutaj wymienia się nazwisko jednego z generałów dowodzących armią ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli tej, która tam na gruzach Imperium Rosyjskiego powstała, krótko istniała, ale przez bolszewików została zmieciona. Marek Bezruczko, no taka postać, która była i walczyła o Ukrainę, i walczyła o Polskę, bo on w 1920 roku pomagał bronić Warszawę, bronił Zamościa, zresztą pochowany jest w Warszawie na cmentarzu prawosławnym na Woli. I według przecieków medialnych, no to z taką propozycją przyjedzie Andrzej Sybicha. W panteonie znajdą się osoby, które będą też no, takie dla Polski ważne, w sensie pozytywnym.
0: Tak, tak, ale jak właśnie mówiłem, tutaj jest to ryzyko, że z tą osobą nie ma żadnych tutaj kontrowersji związanych. Nie? Ona jest jak najbardziej zasłużona i też po części przyczyniła się do zwycięstwa w bitwie warszawskiej, bo ona jednak spowolniła marsz wojsk budynnego, co pozwoliło Polakom skutecznie odeprzeć tą pierwszą nawałę wojsk bolszewickich. I tutaj myślę, że to jest dobry pomysł, tak? Tylko że z drugiej strony, no mówię, nie wiemy, jak ten projekt będzie ewoluował, jaki będzie jego kształt ostateczny. Ja myślę, że ważniejsze od tego, jacy bohaterowie tam będą zgłoszeni, jaki będzie ten panteon, jest to, aby jednak przejść do takich relacji opartych na po prostu wzajemnych interesach. Być może w tych stosunkach polsko-ukraińskich trochę taką romantyczną wizję mieliśmy Ukrainy czy Ukraińców, a Ukraina jest obecnie państwem bardzo asertywnym, państwem, które potrafi dbać o własne interesy. To widzimy w kontekście stosunków z Rosją, ale nawet w kontekście stosunków z Amerykanami, bo Ukraińcy komunikują wprost Stanom Zjednoczonym, że my możemy wam pomóc, mamy technologie dronowe, wiemy jak zwalczać nowoczesne systemy rosyjskie, jak niszczyć obronę powietrzną na przykład. Ukraińcy też na przykład zmodyfikowali obsługę baterii Patriot i są ponoć o wiele bardziej skuteczni, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożeń z powietrza, niż na przykład Amerykanie. Więc to jest moim zdaniem no, niewątpliwie ogromny atut Ukraińców, którym oni teraz są też, tak można powiedzieć, asertywnie zabiegać o wsparcie, bo to jest też pewien element zabiegania o wsparcie, czy o kontynuowanie wsparcia. Więc tutaj no, mamy też określone interesy związane z bezpieczeństwem, gospodarką. Przecież Polska jest drugim partnerem handlowym Ukrainy po Chinach w tym momencie. Eksportujemy ogromną ilość towarów. One są bardzo popularne przecież na Ukrainie, szczególnie te produkty spożywcze polskie, o dziwo. Przecież Ukraina jest państwem rolniczym, ale na przykład polskie sery, polskie produkty mleczne, nabiał, tak szeroko rzecz ujmując, to jest hit, jeżeli chodzi o Ukrainę obecnie. Więc to było naprawdę smutne, gdyby w konsekwencji sporów te kwestie, które są ważne dla naszego przemysłu, dla naszych biznesmenów, dla naszej przyszłości, bezpieczeństwa, gdzieś tam zostały pogrzebane.
1: No tak, o tym się dużo też mówiło w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, o tym, że polityka polityką, ale kontakty handlowe są nawet dłuższe niż wojna, takie bardzo bliskie polsko-ukraińskie.
0: Tak, dokładnie. I też mamy niespore.

0: ukraińską, no bo tak to trzeba określić, bo są już pewne kontakty jednak między tymi Ukraińcami, którzy tutaj trafili jeszcze po 2014 roku, ale też po 2022. Oni są też grupą bardzo dynamiczną, składają przedsiębiorstwa, stanowią taką wartość dodaną, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, ale też niewątpliwie te firmy, 35 tysięcy firm chyba, tylko po 2022 roku Ukraińcy założyli. Te firmy też, no nie oszukujmy się, handlują z Ukrainą, czy prowadzą swój biznes także w kontekście Ukrainy, więc z punktu widzenia naszej gospodarki jest to niewątpliwie korzystne. A no, Ukraińcy też integrują się dobrze. No, nie mamy jakichś takich większych problemów z Ukraińcami. Oczywiście zdarzały się jakieś incydenty, ale te incydenty zdarzały się zawsze, szczególnie, że mamy do czynienia z masową migracją, kiedy w Polsce żyje teraz ponad 1,5 miliona Ukraińców, więc to jest oczywiste.
1: To jest zawsze efekt skali w takiej dużej grupie. Oczywiście wiadomo, że będą osoby różne. No i oczywiście zdecydowana większość osób z Ukrainy w Polsce po prostu tutaj pracuje, układa sobie życie. Tu musimy niestety z braku czasu postawić już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę.
0: Dziękuję panie Sińsko.
1: I państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Czy humanista może być dobrym menadżerem? Czy prowadzenie firmy to zadanie dla umysłów ścisłych? Tym razem w magazynie Saldo Extra obalimy kilka mitów związanych z predyspozycjami menadżerów. W studiu odwiedzi nas pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Sobota, 4 lipca, 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Romanowski i Ziobro bez węgierskiej ochrony. Rząd Pejtera Modziora cofnął decyzję o azylu politycznym. Instytut Zbigniewa Ziobry pozywa premiera Tuska. Szef rządu zrzekł się immunitetu w tej sprawie. Polacy wyróżnieni przez Europejskie Biuro Patentowe. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Węgierskie władze unieważniły paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości oraz z przyznaniem azylu politycznego. Chodzi o Marcina Romanowskiego, Zbigniewa Ziobrę oraz jego żonę. Takie informacje w mediach społecznościowych przekazał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
2: Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Zbigniew Ziobro, będąc w USA, może polecieć na wakacje do Puerto Rico czy na Hawaje. Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
3: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
2: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Wczoraj sąd podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów. Tymczasem premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Chodzi o rzekome zniesławienie ze strony szefa rządu. W kwietniu

0: Donald Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto Fundacji Instytut Polski Suwerennej 450 tysięcy złotych, a z czego część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Przed nami postępowanie dowodowe, w którym premier będzie musiał wykazać prawdziwość swojego stwierdzenia, powiedział członek zarządu Instytutu Piotr Cieplucha.
1: My jesteśmy do tej konfrontacji gotowi, uważamy, że to dobre imię naszej fundacji zostało naruszone, że były też przekazywane informacje nieprawdziwe.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński odpowiada, że premier Tusk, zrzekając się immunitetu, wykonał słuszny ruch.
2: Premier ma pewność, czerpiąc informacje bezpośrednio z instytucji państwowych o tym, że ten przepływ między Zonda Krypto a Instytutem Suwerennej Polski miał miejsce. Z tych pieniędzy korzysta Ziobro, ujawnił to w oświadczeniu majątkowym. Wszystko widać wyraziście. Premier się zrzekł immunitetu, bo tak należy, bo ta sprawa jest prosta, więc mam nadzieję, że jak najszybciej stanie na wokandzie.
0: Za zniesławienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub maksymalnie rok więzienia. O sprawie jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Lekarze specjaliści najstarszą grupą zawodową w Polsce. Średni wiek to 56 lat. Wynika z najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Podobna sytuacja przedstawia się wśród dentystów. 54 lata z wyraźną przewagą kobiet, mówi Dominik Dąbrowski z GUS.
3: Mamy w tej grupie też pielęgniarki, kierowników instytucji opieki zdrowotnej. W zawodach wykonywanych przez osoby najmłodsze pod względem średniej wieku, pracownicy przygotowujący posiłki fast food, stewardzi, kelnerzy, modelki. Tutaj mamy średnią wieku w okolicach 30 lat dla tych zawodów.
0: W Polsce wyodrębniono 443 grupy zawodowe. Ogółem zbiorowość pracujących wyniosła 14 milionów 100 tysięcy. Polska grupa wynalazców wśród 12 wyróżnionych przez Europejskie Biuro Patentowe. W Berlinie zespół Przemka Bena Pączka, w kategorii, w której był nominowany, nie dostał Europejskiej Nagrody dla Wynalazców, ale jego pomysł połączenia kolei magnetycznej i trakcyjnej jest już wcielany w życie.
4: Hemoglobina pozyskiwana z morskich robaków, pozwalająca na dłuższą trwałość transplantowanych ludzkich narządów. Ten wynalazek Francuza Franka Cala zwyciężył w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw European Inventor Award. Europejskie Biuro Patentowe do grona finalistów wskazało projekty, które wyróżniają się nie tylko innowacyjnością, ale też realnością ich implementacji i skutecznością. Stąd obecność w tym gronie polskiego pomysłu szykowanego do wdrożenia w Indiach i na Półwyspie Arabskim.
5: Magrail Booster polega na wyeliminowaniu potrzeby używania lokomotywy z ruchu pociągów i zmienia sposób napędu na elektromagnetyczny. Zwiększamy dwukrotnie przepustowość, jednocześnie tnąc koszty operacyjne 80%.
4: Tłumaczy Przemek Ben Pączek. Europejską Nagrodę dla Wynalazców wręczono w Berlinie za szczepionkę przeciw malarii, proces enzymatyczny poprawiający smak i konsystencję napojów na bazie owsa oraz przetwarzanie zużytych akumulatorów litowo-jonowych na wysokowydajne materiały.
0: Relacjonował Adam Górczewski.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy przeważnie pochmurno i deszczowo, bez opadów, jedynie w pasie od Suwałk, po Przemyśle oraz na całym Mazowszu. Będzie od 13 do 17 stopni, a jutro odrobinie chłodniej niż dziś, a deszcz może pojawić się nad morzem, na Podlasiu, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bez zarzutów. Wszystkie stacje pomiarowe świecą się na zielono. Wyraźnie zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Na ogół jest ono na małym lub średnim poziomie. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji energii wynosi obecnie około 20%.
6: Klimat.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Mamy już 6 minut po godzinie 21. Teraz w imieniu Pawła Wojewódki zapraszamy na audycję Pomówmy o tym, a w niej o naszej konstytucji, jak dużo o niej wiemy i jak politycy wykorzystują naszą niewiedzę. A propos konstytucji i dlaczego przymusowa edukacja prawna w szkołach mogłaby przynieść odwrotny skutek.
6: Pomówmy o tym.
9: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panią
10: Kingą Dagmarą Siadlak, adwokatką, wiceprezeską Fundacji Akademii

0: Aktywna Demokracja, a owa fundacja jest organizatorem takiej akcji, która się działa w Polsce i czasami się też dzieje. Tour de Konstytucja. Dobry wieczór pani.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja od razu powiem, że nie tylko się działa i czasami dzieje, tylko jesteśmy w przededniu wyruszenia w kolejną, szóstą trasę po Polsce, także jesteśmy zwarci i gotowi do szerzenia konstytucji cały czas.
0: No właśnie, ja a propos konstytucji, jak pani sądzi, czy takie badania były prowadzone? Ilu Polaków przeczytało konstytucję?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o to, ilu przeczytało, to nie ma nic wspólnego z tym, ilu Polaków zna konstytucję, bo nawet jeżeli się nie przeczytało konstytucji, to nie wyklucza tego, że można ją znać i czuć i rozumieć. I w drugą stronę, to, że się przeczyta raz, dwa, nawet 15, to ja sama wiem ze studiów, bo przecież miałam prawo konstytucyjne, to jak zaczynałam się zajmować konstytucją, to się okazało, że ja kompletnie jej nie znam. W związku z czym to, czy się czytało, nie przekłada się kompletnie na to, czy się ją zna. Jeżeli chodzi natomiast o znajomość konstytucji przez dorosłych Polaków, to jest z tym bardzo, bardzo krucho i zupełnie co innego wynika z deklaracji osób, które twierdzą, że znają konstytucję, a co innego wynika z faktycznego takiego rozeznania, bo takich badań no, trudno przeprowadzać, trzeba byłoby ogólnonarodowy test zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o faktyczną znajomość konstytucji, to jest z tym bardzo, bardzo źle. A jeszcze gorzej jest z naszą oceną, jak myślimy o innych. Wtedy, kiedy myślimy, a czy moi sąsiedzi znają konstytucję? Na pewno nie, ale ja znam. Więc mamy bardzo dobre samopoczucie, natomiast obiektywnie jest znacznie, znacznie gorzej.
0: Z konstytucją i znajomością konstytucji może jest podobnie jak ze znajomością tej największej księgi ludzkości, czyli Pisma Świętego, bo przecież przez lata były utrzymywane dosyć owa księga w tajemnicy przed przeciętnym mieszkańcem ziemi, bo była w wersji łacińskiej, prawda? Dopiero nastąpiły zmiany, języki narodowe i stała się bardziej dostępna. No to było bardzo wygodne wtedy dla rządzących, bo to Pismo Święte było dostępne tylko, którzy byli wykształceni, a cała reszta nie. I być może podobnie jest z konstytucją, że dzisiejsi politycy są bardzo z tego zadowoleni, że my nie znamy tej konstytucji, bo właściwie mogą nam, jak to się mówi potocznie, wszystko wcisnąć.
1: Na pewno jest to sytuacja wygodna dla osób, które chciałyby coś przemycić, co nie jest do końca zgodne albo zupełnie sprzeczne z konstytucją, ewentualnie wmówić nam, obywatelom, że jakaś interpretacja przepisu jest taka, a nie inna. Natomiast taką mam obserwację, że niestety większość polityków też nie zna konstytucji. I to jest dramat, bo...
0: Ale co, nie przeczytali?
1: Nieważne. W ogóle się nie zastanawiajmy, czy oni przeczytali, czy nie, bo to jest dalej kwestia tylko i wyłącznie ich deklaracji. Tylko po wypowiedziach widzimy, że jej nie znają. I to się tyczy nie tylko i wyłącznie polityków na tych niższych szczeblach, ale też tych bardzo wysoko postawionych, bo jak czasami czytam interpretacje, to naprawdę to włos na głowie się jeży i wystarczy zajrzeć do pierwszego z brzegu komentarza konstytucji, żeby się przekonać, że absolutnie taka interpretacja nie ma racji bytu. Więc samo przeczytanie przepisu wyrwanego z kontekstu, bez odniesienia do takiej prostej refleksji, po co ten przepis został ustanowiony, jaką wartość miał chronić, naprawdę nam nic nie daje. Analiza jednego przepisu to jest mniej więcej tak jak oglądanie panoramy racławickiej przez taką rolkę po papierze toaletowym, kawałek po kawałku. No nic nam nie powie o obrazie. Więc absolutnie nie, a ta znajomość jest dramatycznie niska. A moim marzeniem takim by było, które zawsze o tym powtarzam na każdym przystanku Tour de Konstytucja, żeby jak już nie konstytucję, to żeby przynajmniej preambułę sobie posłowie czytali, na przykład przed każdym posiedzeniem Sejmu.
0: Na głos wszyscy.
1: Na głos wszyscy, tak uroczyście. Myślę, że to by mogło w jakiś sposób przywołać pewne refleksje, których brak ewidentnie na sali plenarnej.
0: No ale to jest bardzo wygodne. Nieznajomość konstytucji i świadomość tego, że my nie znamy tej konstytucji jako społeczeństwo, jako wyborcy. Bo proszę sobie wyobrazić, hipotetycznie zakładam, że my znamy konstytucję jako społeczeństwo. To wtedy na przykład pod Pałacem Prezydenckim nie zbierałoby się kilkaset osób czy kilka tysięcy osób.

0: a tam zbierałyby się miliony osób, które mówiłyby: panie prezydencie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali prawidłowo wybrani, panie prezydencie, pan narusza konstytucję. I jakby na przykład z 5 milionów gardeł taki okrzyk się wyrwał, to co zrobiłby obecny prezydent Nawrocki?
1: No i tutaj wchodzimy w taki temat, który jest mi bardzo bliski, bo jeżeli wyobrażamy sobie, że obecna władza robi to, co robi dla dobra wspólnego, to jest zgodne z konstytucją, ale jak patrzymy na to, co robi, to raczej jest to zgodne ze słupkami poparcia, co jest kolejną smutną konstatacją. Ja bardzo bym chciała, żeby jednak ta definicja polityki powróciła do tego pierwotnego swojego modelu, czyli polityka jako działanie w celu dobra wspólnego, a nie w celu utrzymania bądź zdobycia władzy.
0: I rola służebna wybrańców narodu wobec elektoratu. Bardzo się oburzają w momencie, kiedy pada takie zdanie: rola służebna.
1: To już są kwestie takich naszych naszego wewnętrznego poczucia słowa. Jeżeli my zrozumiemy tą służebność jako służbę narodowi, czyli wyróżnienie tak na dobrą sprawę, to nie będziemy się oburzać i obrażać. Natomiast jeżeli my tą służbę wyobrażamy sobie jako pewnego rodzaju uniżoność i niższą pozycję społeczną, no to stąd bunt. Ale to jest kolejne niezrozumienie tego przepisu konstytucji, który mówi o tym, że władza zwierzchnia należy do narodu. I że ci, którzy rządzą i podejmują decyzje, wykonują to w imieniu obywateli za nasze wspólne pieniądze.
0: Ja sobie myślę tak, że my oczywiście idealizujemy pewne rzeczy. Patrzymy na przykład na konstytucję amerykańską. Jedna strona. Tylko, że tych poprawek multum do tej konstytucji, prawda? Interpretujących bardzo często, albo rozszerzających. No ale w Stanach Zjednoczonych, jak oglądamy filmy, czytamy literaturę dotyczącą Stanów Zjednoczonych, to tamta rola konstytucji jest bardzo mocna, rzeczywiście. Być może ona jest tylko werbalnie mocna, bo nie mieszkamy w Ameryce. No ale jeżeli oglądamy filmy, to sprawa konstytucji to jest ta najważniejsza dla i państwa amerykańskiego, ale przede wszystkim dla obywatela amerykańskiego.
1: Ale jak już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to w momencie, kiedy oglądamy film i wyobraźmy sobie taką scenę, że nagle ktoś zostaje zatrzymany, prawda? Policjant zakuwa go w kajdanki, trzyma jego głowę, żeby pomóc mu wsiąść do radiowozu. To co my słyszymy? My wiemy, co słyszymy, prawda?
0: Wiemy. Odczytane z kartki najczęściej.
1: Myślę, że to wszyscy jesteśmy w stanie, nie tylko policjanci w USA, ale też jesteśmy w stanie. Masz prawo milczeć i wszystko, co od tej pory powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie w sądzie.
0: I my masz prawo do adwokata.
1: I masz prawo do adwokata, to jest kolejna rzecz. My wiemy, jakie prawo ma obywatel Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy my wiemy, jakie my mamy prawo przy zatrzymaniu. My wiemy o tym, że są poprawki do konstytucji amerykańskiej. A czy my wiemy, czy nasza konstytucja była nowelizowana? Była dwukrotnie. Ale skąd to się bierze? Stąd, że my te rzeczy, no i obywatele Stanów Zjednoczonych oglądają to na co dzień od lat 60., bo to taka głośna sprawa była, jeżeli chodzi o prawo zatrzymanego, czyli formuła Mirandy. I to jest 60 lat historii kina. A że od tamtego momentu cały czas praktycznie to pouczenie się pojawia. I my je znamy, pomimo tego, że mieszkamy w ogóle w innej części globu i my je znamy, nie znamy swojego. I tak na dobrą sprawę, a przez to takie sączenie kropla po kropli właśnie w filmie, tam gdzie mamy przede wszystkim sytuację, z którą jesteśmy emocjonalnie związani, albo kibicujemy temu zatrzymanemu, albo wręcz przeciwnie, cieszymy się, że został zatrzymany. My przez te emocje my chłoniemy to nie tylko i wyłącznie umysłem, ale ciałem, emocjami, wszystkim. Więc to zupełnie inaczej zapada w pamięć, jeżeli jest w kontekście. Nie szkodzi, że my przeczytamy, że ktoś nas pouczy, że dostaniemy to pouczenie na piśmie. To przyrzekam, nie zapada w pamięci nikogo, a również studenci prawa uczący się artykułu 244 i 245 Kodeksu Postępowania Karnego mają duży problem, żeby te pouczenia spamiętać. Można nauczyć, tylko trzeba to zrobić mądrze i trzeba to zrobić w ten sposób, żeby to ciało tę wiedzę przyjęło, żebyśmy my nie umieli konstytucji, żebyśmy ją czuli i byli nią na co dzień, żeby konstytucja

0: Była w nas, w obywatelach. I w tym momencie, wtedy kiedy się uświadomimy, że przepisy konstytucji przede wszystkim nie są jakąś zupełną abstrakcją, ale my wykonujemy na co dzień nasze prawa i wolności. Na co dzień wykonujemy obowiązki. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. My żyjemy konstytucją na co dzień. Tylko cała sprawa polega na tym, żeby te dwa bieguny połączyć. To, że my to robimy, z naszym poczuciem, że tego nie robimy. Bo powinniśmy czuć, że faktycznie to jest coś, co towarzyszy nam dokładnie na co dzień.
1: Od 37 lat prowadząc rozmowy w Polskim Radiu, zapraszając prawników, na samym początku w ogóle, tuż po wyborach 89 roku, zadawałem pytanie, czy potrzebna jest edukacja prawna w polskiej rzeczywistości. Wszyscy prawnicy mówią, tak, panie redaktorze, oczywiście, edukacja prawna, bardzo ważna rzecz. Rozmawiałem z wieloma ministrami sprawiedliwości, rozmawiałem z bardzo wieloma profesorami prawa. Wszyscy to powtarzają. I z bólem serca konstatuję, że tej edukacji prawnej, bardzo szeroko pojętej, właściwie nie ma. I tu się nasuwa jedno pytanie. Czy wszystkim zależy na tym, żebyśmy na przykład nie znali konstytucji? Bo gdyby wprowadzić pewne elementy uczenia konstytucji już w szkole podstawowej, w starszych klasach, albo na przykład wprowadzić konstytucję do obowiązkowego przedmiotu w liceum, w szkole średniej, ponadto podstawowej. No i wymagać, żeby choć trochę, ja już nie wymagam cytowania artykułów, bo nie o to chodzi, nie na pamięć, tylko poczuć ducha. Poczuć ducha.
0: To ja się pozwolę wyłamać z tego nurtu.
1: Ja to jest pytanie.
0: Powiem,
1: to jest
0: dobrze,
1: pytanie.
0: To ja od razu mówię, że absolutnie nie chciałabym. I to byłoby ogromną szkodą, gdyby wprowadzić faktycznie obowiązek. Lubimy płacić podatki?
1: Nie.
0: Jest jeden to, z
1: a propos, Amerykanie też mówią, że przed dwoma rzeczami się nie ucieknie. Przed podatkami i śmiercią.
0: Śmierć i podatki, dokładnie. To są te dwie rzeczy. My nie lubimy obowiązków. To jest coś, co nas tłamsi, coś, co nas dociska. Sama kwestia edukacja albo obowiązek znajomości od razu w bardzo wielu osobach postawi kontrę. To jest coś, co ja muszę, coś, od czego się będzie ode mnie wymagać. Tylko pytam, po co? Zadam panu takie pytanie. Pamięta pan taki wierszyk, kto ty jesteś?
1: Tak,
0: Polak
1: pamiętam.
0: Mały, tak? Uczyliśmy się tego wszyscy w przedszkolu.
1: Tak. A gdybyśmy... Moje pokolenie też.
0: I moje, i moich dzieci również. I my to pamiętamy z przedszkola. Gdyby edukację konstytucyjną, ja nie mówię o ilości posłów i senatorów. Ja nie mówię o tym, żeby umieć na pamięć, ile lat musi mieć osoba kandydująca na urząd prezydenta, bo to naprawdę jest kompletnie nieistotne dla codziennego funkcjonowania. Jak potrzebujemy, to ta książeczka naprawdę nie jest jakoś specjalnie gruba, to sobie sprawdzimy. Chodzi o to, żeby zrozumieć zasady działania państwa na takich bardzo podstawowych przykładach, jak działa demokracja, w jaki sposób są pewne mechanizmy kontrolujące, to można wprowadzić już w przedszkolu. Kwestie wartości. Na przykład zapytajmy kogokolwiek na pierwsze lepsze z brzegu wolność, którą mamy. Zazwyczaj pada odpowiedź wolność słowa. No i potem ja pytam, a czy wolność słowa podlega ograniczeniom? Nie, no wolno mi mówić wszystko. A jeżeli byśmy wiedzieli, gdybyśmy od samego przedszkola, wtedy kiedy dziecko nie myśli jeszcze abstrakcyjnie, wtedy kiedy przyjmuje pewne rzeczy za pewnik i wchodzą mu do głowy jako taka prawda oczywista i nienaruszalna, te rzeczy, że podstawowym źródłem praw i wolności przyrodzona i niezbywalna jest godność człowieka, tak? Jest źródłem wszelkich praw i wolności człowieka i obywatela i że jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Żebyśmy my to wiedzieli, że moja wolność kończy się dokładnie tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka, to byśmy wiedzieli, że wszystkie inne pozostałe prawa i wolności podlegają ograniczeniu wtedy, kiedy wchodzą w sferę godności kogoś. Dzieci bardzo pięknie czują te rzeczy. Jak kiedyś zostałam zaproszona na taki warsztat w Słupsku, to był warsztat organizowany dla osób zrzeszonych w PSONi. To jest taka organizacja, zakład pracy

0: zajęciowej, nie chcę teraz przekręcić zupełnie nazwy, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ja zostałam tam poproszona, żeby wytłumaczyć konstytucję. No przecież mi się włos na głowie zjeżdżał. Mówię, jak ja mam to zrobić, skoro często prawnicy tego nie rozumieją. Ja byłam całkowicie przerażona tym, jak ja mam to wszystko wytłumaczyć. No i jak zaczęłam z osobami na tym warsztacie rozmawiać, okazało się, że ci ludzie tak pięknie rozumieją sercem i potrafią te podstawowe wartości przefiltrować przez swoje rozumienie świata, to ja, pomimo tego, że naprawdę różne rzeczy widziałam w swoim zawodzie, siedziałam za tym stołem prezydialnym niemalże i łzy kapały mi po prostu jak grochy, bo ja się nie mogłam opanować, bo to było tak wzruszające, że można tak pięknie mówić o tych podstawowych prawach i wolnościach, o tym, co jest dobre, co jest złe, jak to rozróżniać, kiedy, które prawa mają pierwszeństwo. Ja do teraz mówię i mam ziarki na całym ciele, przyrzekam. To było w 2020 roku. Można w sposób piękny tłumaczyć konstytucję. Dzieciom w przedszkolu można trafić do każdego, tylko nie można tego podawać na zasadzie twardych, suchych przepisów. Dlatego, że w tym momencie tracimy bezpowrotnie ducha konstytucji. Bo jeżeli zaczynamy się koncentrować na przepisach i zaczynamy spór wokół interpretacji i tak dalej, to my tracimy grunt pod nogami. To już nie jest fundament, to nie jest to podstawowe nasze prawo, tylko zaczyna się to postrzegać jako narzędzie jakichkolwiek rozgrywek politycznych. Dzisiaj zapytawszy kogokolwiek, czym jest konstytucja, wszędzie usłyszymy, że to jest najważniejsza umowa w państwie. O tym wszyscy wiedzą. Tyle tylko, że ja mam takie poczucie bardzo mocne, że za tym słowem konstytucja nie stoi nic. Jest to dla bardzo wielu osób zupełnie puste pudełko, albo pudełko z po prostu jedną wielką niewiadomą. Wiedzą, że jest ważne, ale dlaczego, po co, gdzie, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi prawami, jakie są wartości, to tutaj już nam się to totalnie rozmywa.
1: Ja może trywializując i upraszczając powiem tak, że konstytucja mówi nam, że umawiamy się, że będziemy grać w szachy. No to my wiemy, pani mecenas, obydwoje gramy w szachy, ale są tacy, którzy sobie myślą, nie, nie, my nie gramy w szachy. My gramy w piccipolo na żużlu pod mostem Kierbedzia. I tu jest problem.
0: Ale oczywiście, ale w sytuacji, w której my byśmy doskonale wiedzieli, że proponowane prawo jest niezgodne z tym, co przyswoiliśmy do siebie, do wewnątrz, to byśmy mieli doskonałą intuicję. Ja zadam panu takie pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której prawidłowo wybrany parlament ustanawia ustawę, w której jest napisane, że od 2027 roku prawa wyborcze czynne, czyli możliwość wybierania, będą mieć tylko i wyłącznie blondyni i to do 40 roku życia.
1: Nie łapię się.
0: No, ja też nie. W związku z czym czuję się uprawniona do sformułowania takiej propozycji przepisu. I wyobraźmy sobie, że ta ustawa przychodzi. Rewelacyjna, jeżeli chodzi o cały proces legislacyjny. Wszystko jest, i konsultacje społeczne, wszystko jest okej. Okay, tak? Wszystko jest w porządku, jest podpis prezydenta, super. Pytanie, czy to jest dalej jeszcze prawo? Tutaj wchodzi nam prawda, reguła Radbrucha, która mówi o tym, że w sposób oczywisty niesprawiedliwe prawo jest tak zwanym ustawowym bezprawiem. Prawa nie stanowi. I my dzisiaj jesteśmy bardzo łatwo w stanie rozpoznać, że taka ustawa byłaby no, totalnie z kosmosu i absolutnie bezprawna z konstytucją, z umowami międzynarodowymi, ze wszystkim praktycznie, ponieważ ją czujemy. Gdybyśmy tak samo czuli wartości konstytucyjne i znali relacje pomiędzy nimi, to w momencie, w którym ktoś by nam powiedział, że my mamy obowiązek nosić maseczki na podstawie rozporządzenia, a jest to ograniczenie praw i wolności, które może być tylko i wyłącznie ustawą, to my byśmy wszyscy jako obywatele wiedzieli, że coś tu jest nie tak. I to nie o to chodzi, żebyśmy doskonale znali każdy przepis, bo to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, w którym momencie nam się powinna lampka zapalić, żebyśmy potrafili zadać właściwe pytanie, bo dużo ważniejsze w tym, żeby znać z rękawa, wytrzepać odpowiedź, dużo ważniejsze jest to, żeby umieć stawiać właściwe pytania. To jest kwestia krytycznego myślenia, to jest cały sposób konstruowania społeczeństw i to naprawdę nic nie da wprowadzenie obowiązkowej konstytucji i to jeszcze w ostatnich latach podstawówki albo w liceum.

0: kiedy organizm takiego młodego człowieka jest nastawiony na bunt i neguje totalnie wszystko, co mu mówią dorośli. Więc dlaczego my chcemy uczyć konstytucji w tym wieku, w którym wiadomo, że zostanie to zanegowane? Uczmy wtedy, kiedy nam dzieci wierzą, prawda? Wtedy, kiedy jest to dla nich cudowne i fantastyczne i kiedy można to za pomocą wierszyków, za pomocą piosenek, za pomocą opowiadań, gier, gamifikacja, fantastyczny sposób nauki. Można to uczynić elementem DNA każdego Polaka. Fakt, że będziemy musieli bardzo długo poczekać, ale można. Kolejny pomysł, który mi przyszedł do głowy, bardzo trudny do przedstawienia administracyjnie, ale super. Przynajmniej ja mam takie poczucie. Gdybyśmy na przykład mieli ulicę prawa wolności, ulica wolności sumienia, ulica albo plac prawa do prywatności i tak dalej, my w tym momencie byśmy zupełnie inaczej to widzieli. Dzisiaj nawet po ukończonych studiach, pomimo tego, że w programie jest prawo konstytucyjne, prawnicy też nie znają konstytucji i to jest straszne. A to można zmienić.
1: I myślę sobie tak, że warto jest znać konstytucję, bo gdyśmy znali konstytucję, to politycy nie mogliby tak szaleć, bo by wiedzieli, że po drugiej stronie są ludzie, obywatele, elektorat, który może pogrozić palcem i powiedzieć hola, hola, konstytucja, my umiemy, znamy, wiemy jak interpretować. A ponieważ wiedzą o tym, że nie bardzo nasza znajomość w tym temacie jest rozwinięta, no to mamy co mamy. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję
1: pani
0: pięknie.
1: Mecenas Kinga Dagmara Siadlak była dzisiaj państwa i moją gościnią.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 21.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Jutro w Warszawie spotkanie szefa polskiego MSZ-u z jego ukraińskim odpowiednikiem. Wśród poruszonych tematów mają się pojawić także kwestie historyczne. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Mirosława Nykiel wierzy w siłę dyplomacji Radosława Sikorskiego i dodaje, że wierzy w korzystny dla Polski przebieg rozmów w kontekście ostatnich polsko-ukraińskich sporów dotyczących historii.
11: Ja jestem, jeśli chodzi o Radka Sikorskiego, bardzo spokojna, że Radek Sikorski jest tutaj gwarantem dobrych negocjacji, jeśli chodzi o polskie warunki i nie dopuści do tego, żeby cokolwiek niezgodnie z prawdą historyczną miało miejsce. Wierzę w sukces Sikorskiego, wierzę w siłę jego dyplomacji.
10: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii imię bohaterów UPA. Wczoraj natomiast ukraiński parlament zdecydował o utworzeniu panteonu narodowego, w którym mają spocząć szczątki działaczy niepodległościowych, w tym przywódców UPA. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelę ustawy o akcyzie. Jej celem było objęcie podatkiem części papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Zdaniem prezydenta ustawa budziła zastrzeżenia w zakresie m.in. vacatio legis. Według Karola Nawrockiego rząd wielokrotnie zmienia przepisy dotyczące tego samego zagadnienia, a przedsiębiorcy otrzymują zaledwie 2 tygodnie na dostosowanie się do nowych regulacji. Tym głównym celem przepisów było uszczelnienie systemu opodatkowania papierosów elektronicznych. W informacjach przenosimy się na Mazury. 78-letni turysta z Warszawy utonął w jeziorze Nidzickim. O szczegółach tego zdarzenia mówi Anna Szybczyńska z Policji w Piszu.

0: Mariuszu.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wypoczywał na łodzi. W pewnym momencie wskoczył do jeziora, aby się schłodzić i podczas pływania zniknął pod powierzchnią wody. Wyłowiony został z jeziora przez strażaków z OSP Rucianenida. Pomimo reanimacji podjętej przez ratowników MOPR, turysty nie udało się uratować.
0: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. O połowę zmniejszyła się liczba interwencji w Krakowie dzięki zakazowi sprzedaży alkoholu w nocy. Dziś mijają 3 lata od wprowadzenia nocnej prohibicji. Pod Wawelem alkoholu nie można kupić od północy do godziny 5.30. Efekty zdecydowanie widzimy, mówi rzecznik Straży Miejskiej w Krakowie Marek Anioł.
2: Absolutnie wszystkim wyszło to na dobre. To znaczy my jako służba, jako Straż Miejska Miasta Krakowa przede wszystkim odnotowujemy w tych godzinach, czyli od północy do 5.30, dużo mniejszą liczbę interwencji w tych punktach, w tych miejscach, gdzie kiedy nocna sprzedaż alkoholu była prowadzona, rzeczywiście mieliśmy pełne ręce roboty.
0: Zakaz nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych, w których alkohol można kupować przez całą noc.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Mamy już 33 minuty po godzinie 21, a teraz przed nami tematy związane z polityką krajową. Zaczniemy od prezydenckich wet.
5: Dan dnia.
4: A naszym gościem jest redaktor Jan Ordyński, publicysta, członek Towarzystwa Dziennikarskiego. Dobry wieczór, panie redaktorze.
6: Witam, dobry wieczór.
4: To kolejne prezydenckie weta już mamy. Karol Nawrocki po raz kolejny sięga po te weta. Jedno z nich dotyczy ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Drugie weto transportu, ustawy związanej z transportem morskim. Ja bym się skupił w naszej rozmowie przede wszystkim na kwestiach dotyczących właśnie praw i obowiązków ucznia, ale to za moment. Czy mamy do czynienia, jeżeli chodzi o same weta, z normalnym korzystaniem z prerogatyw głowy państwa, czy raczej z początkiem konsekwentnej strategii politycznej wobec gabinetu
6: premiera Tuska? Mamy do czynienia, tak. Myślę, że to jest przemyślana działalność. To nie jest tak, że prezydentowi że prezydent głęboko wnika w treść ustawy. Tak mnie się wydaje i to jest efekt tego właśnie głębokich przemyśleń. Tylko to jest po prostu polityczne działanie przemyślane i to jest jedna z tych rakiet, która jest wystrzeliwana, politycznych rakiet, które są wystrzeliwane w stronę obozu rządzącego, koalicji rządzącej. No cóż, moim zdaniem mamy już do czynienia z inflacją tych wet, ponieważ no, jest ich tyle. I że właśnie jak rozmawiamy o tym, czy prezydent podpisał, czy nie podpisał, to w gruncie rzeczy rozmawiamy tylko o tym, czego nie podpisał. Bo ja już sobie nie przypominam jakiejś takiej rozmowy o tym, że prezydent podpisał, bo. Tylko prezydent nie podpisał, no bo i tutaj się zaczyna.
4: To prawda, choć tutaj też ustawy zostały podpisane przez prezydenta, aczkolwiek rozmawiamy przede wszystkim jednak o prezydenckich wetach, no bo te wywołują też, mam wrażenie, najwięcej tych politycznych emocji.
6: Ale właśnie ze względu na skojarzenia polityczne, a nie merytoryczne.
4: To prawda, ale idąc w takim razie chyba w merytorykę. Na razie ministra edukacji Barbara Nowacka, ona mówi o wetomacie Karola Nawrockiego. Tutaj cytat, wetomat Nawrockiego tym razem uderzył w postulat młodych i wielu edukacyjnych organizacji pozarządowych. Ministra podkreśla, że ustawa wprowadzała porządek w przepisach, dawała jasny katalog praw i obowiązków ucznia, a z kolei prezydent argumentował, że projekt stworzyłby szkolną prokuraturę do tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania. Jak pan patrzy na ocenę tej sytuacji ze strony Barbary Nowackiej? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z wetomatem prezydenckim?
6: Znaczy, myślę, że tutaj Barbara Nowacka patrzy na to, na to wszystko, co prezydent robi. No właśnie używając słowa i określenia wetomat, no to bierze pod uwagę również to wszystko, co się zdarzyło wcześniej i te kilkadziesiąt wet, które już Nawrocki uskutecznił. W związku z tym, że powiem tak, że nawet jeżeli jakieś weto się jakieś ma merytoryczne uzasadnienie, to ludzie będą, a no dobra, znowu dał weto i co, no wiadomo, no. i też nie będzie merytorycznie, za wielu nie będzie wnikało, z jakiego powodu to weto było.

0: było, nawet jeżeli było uzasadnione. Właśnie dlatego, że one się zdewoluowały, moim zdaniem. No jeżeli Nawrocki przekroczył liczbę wet Aleksandra Kwaśniewskiego przez rok, przekroczył liczbę wet, które miał Aleksander Kwaśniewski przez 10 lat, no to możemy mówić o wetomacie, no.
1: Ustawy podpisane przez prezydenta, między innymi o spółdzielniach uczniowskich. Prezydent podpisał też nowelizację usprawniającą stosowanie europejskiego nakazu aresztowania, ustawę metropolitalną dla Pomorza, więc tutaj kilka ustaw przez prezydenta podpisanych.
0: To bardzo ważna ustawa jest ta metropolitalna ustawa dla... Ona zresztą się wzorowała, z tego co wiem, na ustawie metropolitalnej śląskiej, która wiele pożytecznego zrobiła, jeśli chodzi o aglomerację śląską, zarządzanie tą aglomeracją, niedublowanie pewnych czynności przez administrację miast śląskich. I myślę, że tutaj ze strony samorządowców Gdańska, Gdyni i Sopotu jednoznacznie te samorządy optowały, władze regionalne też optowały za tym i myślę, że to jest...
1: Czyli tu dla prezydenta Karola Nawrockiego plus.
0: Tak, no w każdym razie tak, no. No tak.
1: Tego plusa się trzymajmy, jeżeli chodzi o podpisanie tej ustawy, ale wracamy do ustawy dotyczącej uczniów, prawa i obowiązki ucznia, ustawa tego dotycząca. Mówiłem o tych wątpliwościach, a w zasadzie bardzo negatywnej ocenie braku tego podpisu prezydenta ze strony ministry edukacji Barbary Nowackiej, ale z drugiej strony prezydenta poparły związki zawodowe nauczycieli.
0: Ale z kolei Nowacką popiera i ustawę popierała samorządy uczniowskie.
1: Tak, to prawda, ale czy to w pewien sposób, jeżeli mówimy o związkach nauczycielskich, czy to osłabia narrację rządu, że było to wyłącznie polityczne weto?
0: Myślę, że w jakimś sensie tak. Tym bardziej, że jeżeli robi to Związek Nauczycielstwa Polskiego, który jednak się bardzo merytorycznie zachowuje w ogóle, jeśli chodzi o całokształt zarządzania oświatą w Polsce i pomysłu na edukację w Polsce. Tym niemniej ja na przykład jestem za tym, żeby młodzież, szczególnie w szkołach średnich na przykład, poprzez rozwój samorządności uczyła się właśnie rozsądnego postępowania w ogóle na przyszłość. I myślę, że w tym kierunku zmierzały postanowienia tej ustawy. Chodziło o to, żeby młodzi coraz lepiej, coraz mocniej się wdrażali w tą obywatelskość. To jest najlepsze. To moim zdaniem jest bardzo istotne dla wychowania obywatelskiego młodego pokolenia, a ono najmocniej się kształci właśnie w okresie szkoły średniej do matury. W trzeciej klasie, nie, przepraszam, w drugiej klasie, pod koniec drugiej klasy ci uczniowie mają po 18... Ja już źle mówię, bo jeszcze gimnazjum biorę pod uwagę. Teraz już nie wiem, jak jest.
1: Podstawówka i liceum.
0: Podstawówka, że w liceum, pod koniec liceum są to właśnie dorośli ludzie, którzy mogą głosować. Większość z nich skończy 18 lat i może brać udział w wyborach. W związku z tym powinna się jednak rzetelnie i rzeczywiście uczestniczyć w wychowaniu obywatelskim, nie tylko uczyć się formułek, oczywiście czytać konstytucję też i znać ją ze zrozumieniem, to nauczyciele powinni egzekwować i bardzo rozsądnie wykładać, ale właśnie uczeniem uczniów samorządności powoduje, że to jest bardzo istotny krok w kierunku wychowania obywatelskiego.
1: Ale to też bardzo ciekawy wątek, który pan redaktor tutaj porusza. Ja o ten wątek dopytam. Czy sądzi pan, że ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego przy kolejnych wyborach prezydenckich może odbić się mu czkawką? To znaczy właśnie, jeżeli chodzi o ten młody elektorat, który będzie miał prawa wyborcze albo nabędzie te prawa wyborcze w momencie, kiedy będą wybory prezydenckie, no i być może ci młodzi ludzie będą pamiętali o tej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Być może tak, no to ci, którzy teraz kończą szkoły średnie i matury robią, to może już po prostu wchodzą już w życie dorosłe, ale moim zdaniem tym ludziom młodym, którzy będą czekali na wejście w życie dorosłe, to oni zaważy na ich postawie to. A moim zdaniem zaważy negatywnie też na ich poziomie wychowania obywatelskiego.
1: Kolejna ustawa, która budzi sporo kontrowersji, no i przede wszystkim ogromny znak zapytania, jeżeli chodzi o decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, to jest ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. A propos tej ustawy, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska

0: spotkała się z prezydentem Karolem Nawrockim. W ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, zakończyły się prace parlamentarne, ta ustawa trafiła do prezydenta, a Urszula Pasławska przekazała po rozmowie z prezydentem, że Karol Nawrocki rozważa podjęcie decyzji, czy podpisać ustawę. Niewiele nam to mówi, w którym kierunku prezydent się skłania, ale czy to będzie dość trudny też światopoglądowy test dla prezydenta Karola Nawrockiego?
1: Moim zdaniem Nawrocki tej ustawy nie podpisze, bo on uważa, że jedynym rozwiązaniem dla obywateli tych sytuacji jest małżeństwo, albo małżeństwa brak i wszelkie, że tak powiem, inne formy, które by mogły być wprowadzone w Polsce, a są wprowadzane w krajach Unii Europejskiej, a są wprowadzone w krajach Unii Europejskiej. To jest zgodne z orzecznictwem Trybunałów Europejskich. Ale moim zdaniem on tego nie podpisze. Pani Pasławska bardzo rozsądnie tu działała. Ja chcę powiedzieć, że to też jest istotne, o czym niewiele osób wie. Pani Pasławska jest luteranką. Moim zdaniem to ma znaczenie, że ona została, właśnie się tym zajmuje i została wytypowana, ponieważ spojrzenie ludzi z tego, wyznających tę religię, jest moim zdaniem bardziej liberalne w sprawach obyczajowych.
0: Ale też pytanie a propos prezydenta, bo ja słyszałem wcześniej wypowiedzi też Urszuli Pasławskiej mówiące o tym, że prezydent, kiedy się rozmawia za zamkniętymi drzwiami, dużo jakby rozumie a propos tej ustawy.
1: A jak wchodzą do gry jego pomocnicy, tak, to zaczyna się...
0: To pytanie, jak pan sądzi, czy większy wpływ na decyzję prezydenta może mieć jego polityczne otoczenie niż te argumenty merytoryczne?
1: Ale ja też chciałbym przypomnieć, że przecież prezydent zaklinał się w gruncie rzeczy, że jeżeli cokolwiek będzie naruszało małżeństwo, to on tego nie podpisze. On tego nie będzie akceptował. No więc... I w tym kierunku, tak jak słyszę, otoczenie prezydenta właśnie i posłowie PiS-u, posłowie i posłanki PiS-u w ten sposób reagują na te propozycje, że to jest naruszenie właśnie świętości małżeństwa i dlatego... No, mnie się wydaje, że biorąc pod uwagę to wszystko, co słyszeliśmy z ust samego Nawrockiego i od ludzi z jego otoczenia i posłów i posłanek PiS-u, to w tej chwili, jakbym miał powiedzieć, co zrobi, to powiem, że to mówię, że nie podpiszę.
0: No i też tutaj kwestia czysto polityczna, to znaczy, jeśli prezydent tej ustawy nie podpisze, będzie to cios dla samej koalicji rządzącej, bo ten kompromis wokół ustawy o osobie najbliższej trudno było wypracować przede wszystkim pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym a Lewicą.
1: No tak.
0: I no, dla wyborców to może być taki argument mówiący o małej sprawczości, czy braku tej sprawczości ze strony koalicji
1: rządzącej.
0: Jednak
1: będzie tłumaczyło koalicję, że to jednak zostało przedstawione prezydentowi. Bo na przykład mówiono o ustawie medialnej, której nie przedstawiono na przykład Dudzie. Że to bardzo źle, że ona nie została przedstawiona. No bo chociaż, no dobrze, to by było weto.
0: Zrobiliśmy,
1: ale,
0: była
1: ale wyście
0: propozycja.
1: To zrobili.
0: Tak.
1: Prawda? Jeszcze kilka innych przepisów też, kilka innych ustaw też w ten sposób właśnie w poprzedniej koalicja tłumaczyła, że nie doprowadziła do końca, bo i tak wiadomo, że Duda by tego nie podpisał.
0: Ale to teraz pytanie też, co dalej, jeśli będzie ewentualne prezydenckie weto.
1: Ten projekt ustawy, ta ustawa, z którą mamy w tej chwili do czynienia, o statusie osoby najbliższej i tak jest bardzo, bardzo głębokim kompromisem w stosunku do tych rozwiązań, które w innych krajach Unii Europejskiej już zostały wprowadzone i to nie w ostatnim okresie. One już są tam mocno zakorzenione i naprawdę to nie jest żadna łaska zresztą ta ustawa w stosunku do ludzi, tylko to jest wyjście na zrozumienie rzeczywistości. No.
0: Ale to właśnie wracam do tego pytania dotyczącego co dalej, no bo zastanawia mnie kwestia determinacji obecnie rządzącej koalicji. Jarosław Rzepa był gościem Polskiego Radia 24, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i on zapowiedział, że jeśli będzie weto do tej ustawy, to PSL nie będzie już wracać do tego tematu w ramach koalicji. Rozpoczynamy proces kampanii wyborczej, sprawy światopoglądowe są bardzo trudne. Trudne dla koalicji. Kompromis, który osiągnęliśmy przy tej ustawie, wydaje mi się, że daleko idący, pomiędzy przede wszystkim lewicą a naszym środowiskiem politycznym, pokazał, że możemy się dogadać pomimo różnic. No, możemy się dogadać pomimo różnic, ale czy to dobrze, gdyby koalicja przynajmniej na czas wyborów ten temat porzuciła?
1: One w kampanii wyborczej ta tematyka na pewno się pojawi. Jakieś alibi koalicja rządząca będzie miała. No, próbowaliśmy, a

0: zawetował. No, nie będzie można powiedzieć, że nie było tej tak zwanej dowózki. Cóż, no, też wracanie tego to będzie tak jak z kryptowalutami. Trzecia ustawa o kryptowalutach i trzecie weto. No więc to już też nie ma sensu. A to jest poważna sprawa, moim zdaniem, bardzo zresztą dotykająca bardzo osobistych spraw wielu ludzi w Polsce. Par ludzi, którzy chcą żyć tak jak właśnie, tak jak chcą żyć. I państwu nic do tego. W związku z tym, no, no nie ma sensu, żeby to jeszcze ośmieszać. No co, jeszcze raz zrobimy i przedstawimy, on tego też nie podpisze. To jest za poważna sprawa, żeby po prostu bawić się właśnie tego typu, że jeszcze przegłosujemy, a potem on nie podpisze, no to jeszcze raz i tak dalej. Nie, zrobiliśmy co mogliśmy. No.
1: Kolejna poważna sprawa i dotykająca już spraw też międzynarodowych relacji między Polską a innymi państwami. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że otrzymał pisemne potwierdzenie, iż Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. W tej sprawie były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro się też wypowiedział, odnosząc się do tych informacji. Stwierdził, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który została wydana i pozostaje ważna. Jak duże znaczenie polityczne ma ten ruch ze strony Węgier?
0: Jak to odbiera? Właściwie... I państwo Ziobro, i ich kolega właściwie nie mają teraz żadnego dokumentu. Są, no rzeczywiście mają wizę amerykańską oni. Z kolei ten były wiceminister nie ma już żadnego dokumentu. Więc ich sytuacja taka formalna bardzo się zmieniła. Zobaczymy, co Amerykanie zrobią. Minister Żurek mówi, że wystąpi do Amerykanów z odpowiednimi informacjami na ten temat. Ciekaw jestem, jak bardzo Amerykanom będzie zależało na tym, czy na Ziobrze, na jakimś zamanifestowaniu w stosunku do polskich władz, uczynieniu jakiejś manifestacji politycznej, czy jeżeli dostaną już te wszystkie papiery, jednak zrewidują swoją postawę, a przecież decyzja w sprawie wpuszczenia Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych i udzielenia mu tam azylu była na bardzo wysokim szczeblu, bo zastępcy sekretarza stanu podejmowana, a jeszcze na dodatek, zdaje się z tego, co dochodziły do nas słuchy, to również szefowa personelu Białego Domu była w to zaangażowana. No więc naprawdę to nie było gdzieś w jakimś, za przeproszeniem, biurze dowodów osobistych załatwiane, czy przez oficera imigracyjnego, tylko bardzo wysoka tutaj, bardzo, bardzo mocne pieczątki zostały postawione na dokumentach Ziobrów.
1: To w takim razie jeszcze jedna informacja, która się zdarzyła przecież w ostatnim czasie a propos Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra sprawiedliwości, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w oświadczeniu na Platformie X ocenił, że decyzja sądu o utrzymaniu tego tymczasowego aresztowania ma polityczny charakter i wskazał na fasadowość całego postępowania. No ale politycy z każdej strony, w zależności od tego, jak wyrok wygląda, to lubią w ten sposób to oceniać.
0: To była decyzja niezawisłego sądu, naprawdę niezawisłego sądu i tutaj tego typu argumenty są nie do przyjęcia, bo po prostu żadne rzeczowe argumenty, żadne oskarżenia poparte dowodami nie padły tutaj i nie konwalidują tej decyzji sądowej. W żadnym wypadku.
1: Ale to najważniejsze pytanie, panie redaktorze, w tej sprawie w takim razie. Czy zarówno ta kwestia decyzji Węgier, jak i kwestia decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie zwiększają szanse na doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed wymiar sprawiedliwości w Polsce?
0: To będzie... To z formalnego punktu widzenia ich sytuacja się bardzo mocno skomplikowała. I Ziobry, i Romanowskiego. I Ziobrów, i Romanowskiego. Znaczy pani Koteckiej, no ona tutaj akurat nie jest o nic oskarżana, żadne zarzuty nie zostały jej postawione. Obu tych facetów. Ona się bardzo mocno by komplikowała. Tyle, że Ziobro jest pod opieką, przynajmniej z tego co wiemy, pod opieką bardzo wysokich funkcjonariuszy administracji amerykańskiej. I tam to będzie zależało od decyzji politycznej, która zapadnie właśnie na tym szczeblu. Tu nie... Chyba, że No tutaj dzisiaj też słyszałem takie dywagacje.

0: że będą te wybory poufkowe, że się może zmienić, no klimat się może zmienić i tak dalej, no nie, może się nie będą tak Ziobrą zajmowali, że to nie, no zobaczymy, no.
1: Kolejna
0: Romanowskiego
1: kwestia.
0: Sytuacja się na pewno bardzo skomplikowała.
1: Kolejna kwestia przed nami w takim razie i dotknijmy ponownie już w ostatnich wielu dniach Szpitala Południowego w Warszawie.

0: polecenie ich rodzinom osób zmarłych. Czy skala tych informacji zaczyna już podważać zaufanie do nadzoru nad publiczną ochroną zdrowia, ale również do no właśnie też takiej odpowiedzialności politycznej? Jak to wygląda?
1: Znaczy, w ogóle moim zdaniem to jest bardzo głęboki, można stawiać bardzo mocne zarzuty, jeśli chodzi o nadzór nad tą placówką, nad bardzo dużym szpitalem w Warszawie, szpitalem nowoczesnym. Miałem tam okazję akurat spędzić 5 dni bez zarzutu. Akurat muszę powiedzieć, że było, ale jeżeli teraz się dowiadujemy właśnie tego wszystkiego, czego się dowiadujemy, to rzeczywiście włos się jeży na głowie. No bo tam, no co znaczy, że nikt z dyrekcji tego nie pilnował, no, tego faceta od prosektorium, że nikt nie sprawdzał faktur i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczy po prostu niewytłumaczalne zupełnie. I tu muszą naprawdę bardzo ostre konsekwencje być wyciągnięte.
0: Wiemy też, że Szpital Południowy rozwiązał umowę z koordynatorem tego prosektorium. Według publikacji...
1: Jakby to nie brzmiało, koordynator prosektorium.
0: Tak, według publikacji medialnych miał on promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych, wynajmować prosektorium jako plan filmowy oraz oferować rodzinom konkretne usługi pogrzebowe. Ja mówię, że to wszystkie informacje wstrząsające, ale sam Szpital Południowy, panie redaktorze, i to, co wokół tego szpitala się dzieje, to jakie informacje są przez media podawane. Oczywiście tu też są śledztwa prokuratorskie, będzie to wszystko wyjaśniane, udowadniane bądź nie, więc musimy poczekać. Natomiast widać, że sprawa jest niezwykle poważna. Ja mam wrażenie, że ten Szpital Południowy stał się taką puszką Pandory dla ochrony systemu ochrony zdrowia w Polsce, ale również dla obecnie rządzącej koalicji.
1: Tak, i on otworzył zresztą na światło dzienne, wyciągnął wiele informacji, o których nie mieliśmy pojęcia, o których rzeczywiście włos się jeży na głowie, poczynając od tych gigantycznych zarobków, niekontrolowanych zupełnie, a właściwie złodziejskich zachowań, kończąc na tego typu, jak na tym koordynatorze prosektorium, no to przecież, no kto, nikt tego w ogóle nie pilnował. To, że on też, no, widać, że tutaj też on działał ręka w rękę z zakładem pogrzebowym, to namawiał pewnie ludzi, którym bliscy zmarli, podstawiał trumny i karawany z tego zakładu pogrzebowego, znajomych i tak dalej. Za to pewnie brał łapówki. No i tak to, i co, nikt tego nie pilnował, nikt nie wiedział. Potem się dowiemy za chwilę, za tydzień, że było wiadomo, mówiono o tym, tylko nikt na to nie reagował. No, jeżeli dzisiaj dopiero rozwiązano z nim umowę i wyrzucono go dyscyplinarnie na bruk, no to znaczy, że były argumenty, że po prostu, że było wiadomo, że on się tak zachowuje.
0: No tak, bo tutaj mamy z jednej strony zwolnienie,
1: sprawa,
0: z drugiej strony...
1: mamy nowy zarząd tego szpitala.
0: Z drugiej strony prokuratura podkreśla, że na razie opiera się głównie na tych doniesieniach medialnych. Wszystko będzie sprawdzane. Wcześniej mieliśmy też przesłuchanie tego sygnalisty, byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, Emila Jędrzejewskiego, ile mnie pamięć nie zawodzi. I tam też po tych zeznaniach kolejne wątki, kolejni przesłuchani mają być, nowe dokumenty mają być zabezpieczone też w Szpitalu Południowym. To przekazował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. A propos samej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czy dla niej to jest najpoważniejszy, największy problem, ta afera dotycząca Szpitala Południowego?
1: Przynajmniej no bo... na razie tak, bo dotyczy bardzo istotnego fragmentu życia obywateli.
0: Ja tylko dopowiem jeszcze, panie redaktorze, że dotyczy też szpitala, którym chociażby w kampanii prezydenckiej chwalił się prezydent Rafał Trzaskowski.
1: Bo to jest naprawdę bardzo nowoczesny szpital. To jest szpital zbudowany kilka lat temu. To jest budynek, to wszystko, ten cały kombinat, który tam jest, to jest właśnie zaprojektowany i zbudowany na szpital, a nie budynek przysposobiony do szpitala. Jest po prostu bardzo nowoczesny, mówię, byłem tam, więc widziałem, jak to wygląda od środka, jak, że tak powiem, prima facie to wszystko tam funkcjonuje, funkcjonowało znakomicie. No, ja się, że tak powiem, dzięki Bogu nie znajdowałem się blisko prosektorium, ani nie miałem do czynienia z zakładem pogrzebowym, ale no, to powinno być naprawdę Tak, Warszawa miała czym się szczycić i ma się czym szczycić tym szpitalem, bo rzeczywiście on jest niezwykle nowoczesny. Lądowisko helikopterów na dachu.
0: Ale trzeba nim dobrze zarządzać. Tak, niecała minuta, panie redaktorze. Ostatnie pytanie. Sondaż SW Research dla Onetu. Tam o reakcję padło pytanie rządu Donalda Tuska na aferę wokół Szpitala Południowego. Zdecydowanie największy

0: Odsetek respondentów, prawie 43%, uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali. Niecałe 26% ma odmienne zdanie. A pan jak uważa?
1: Ja uważam, że ta reakcja była jednak dosyć... Jak biorę zresztą pod uwagę to, co się wcześniej zdarzało w wypadku podobnych sytuacji, to tutaj nikt niczego nie ukrywał, nie krył, nie robił jakichś ruchów takich zaciemniających. Nie wiem, czy zwolniono odpowiedzialnych za to. Prokuratura się do tego włączyła. No więc mam nadzieję, że to wszystko zostanie wyjaśnione i opinii publicznej
0: przekazane. I tą nadzieją kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Redaktor Jan Ordyński, publicysta, członek Towarzystwa Dziennikarskiego, był naszym gościem.
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Dobrego wieczoru.

0: laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Już bez azylu politycznego węgierski rząd cofnął decyzję dotyczącą Ziobry i Romanowskiego. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych ostatnich rosyjskich ataków. Większość rakiet skierowano na Kijów. Warszawa podsumowuje pierwszy miesiąc obowiązywania nocnej prohibicji. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Węgry cofnęły im status uchodźcy oraz ich dokumenty podróży. Mowa o Marcinie Romanowskim, Zbigniewie Ziobro i jego żonie. Były minister sprawiedliwości jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie w Serbii. Amerykańskie sądy oddalą wniosek w sprawie ekstradycji byłego szefa resortu sprawiedliwości, stwierdził w Pulsie Trójki poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek.
6: To jest standard białoruski, czyli nieuznawanie prezydenta, nieuznawanie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. To już są nie tylko kryptodyktatury, ale daleko idące systemy, które nie mają nic wspólnego z praworządnym, demokratycznym państwem prawnym, którego model mamy wpisany w konstytucję. Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci.
7: Kiedy?
6: Po wygranych wyborach, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces.
5: Działanie byłego ministra to ucieczka przed odpowiedzialnością, uważa natomiast Urszula Pasławska z PSL.
8: Jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało. Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu.
5: Zdaniem adwokata Tymoteusza Paprockiego, po tej decyzji obaj politycy ostatecznie trafią do Polski i poniosą odpowiedzialność. Unieważnienie paszportu będzie znacznie większym problemem dla Marcina Romanowskiego.
9: Z informacji, które posiadamy, wynika, że znajduje się on na terenie Europy, natomiast nie posiada on żadnego ważnego dokumentu. Nie może w legalny sposób przekroczyć żadnej granicy pomiędzy państwami, ponieważ utrata statusu azylu ma pewne konsekwencje. Jest to niemożliwość posługiwania się paszportem genewskim i oznacza prawdopodobnie w pewnym momencie skuteczną ekstradycję, która zostanie wobec niego zastosowana.
5: Wczoraj sąd podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów. Marcinowi Romanowskiemu postawiono 19 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wiadomo o co najmniej 25 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 rannych. Kremlowski reżim przeprowadził zmasowany atak na Ukrainę. Rosja

0: wykorzystała ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. W wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników z Europy i Stanów Zjednoczonych do zwiększenia dostaw środków do zwalczania rakiet i dronów agresora. To było uderzenie specjalnie przemyślane przez Rosjan tak, żeby wyrządzić jak największe szkody. W ciągu nocy zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Szkoda, że nie wszystkie. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że takie ataki jak ten ostatni są świadectwem niemocy rosyjskiej armii, jednocześnie świadectwem niechęci Władimira Putina do negocjowania pokoju. Portal internetowy Odyseusz w nowej odsłonie. To właśnie tam można zgłosić zagraniczną podróż. Portal w nowej wersji posiada m.in. funkcję, która pozwala na regularną i dwustronną komunikację między podróżnymi a MSZ i konsulem. Wybrane funkcje Odyseusza włączono już do aplikacji mObywatel. Nasz reporter Tomasz Jelenkiewicz pytał wyjeżdżających na wakacje, którzy wyrabiali w NFZ kartę EKUS, czy wiedzą o Odyseuszu.
1: EKUS wyrabiamy, tak.
2: A słyszeliście o Odyseuszu?
3: Odyseuszu nie.
4: Nie słyszeliśmy.
2: Wie pani, co to jest Odyseusz?
5: Tak. Program zdrowotny.
2: Nie. To jest taki system, gdzie pani rejestruje, że pani wyjeżdża do jakiegoś kraju zagranicznego.
5: No tak. O.
2: Po EKUS pan stoi?
1: Tak.
2: A słyszał pan o Odyseuszu?
1: Tak.
2: Co to jest?
1: No, grecka mitologia.
6: Słyszałem dzisiaj, jadąc tutaj, w polskim radiu, w Radio Jedynce.
0: Odyseusz w sytuacji kryzysowej pozwala zgłosić, że potrzebujemy pomocy. Warszawa podsumowuje pierwszy miesiąc z nocną prohibicją. Od 1 czerwca w całej stolicy obowiązuje zakaz handlu alkoholem w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22 a 6 rano. Zmiany już są widoczne w policyjnych statystykach.
7: Zmiany widać przede wszystkim w spokojniejszych nocnych statystykach. Mieszkańcy bez problemu zaadaptowali się do nowych przepisów i sami przyznają, że wieczorami czują się na ulicach zdecydowanie bezpieczniej.
8: To jest wystarczająco dużo czasu, żeby kupić to, co trzeba kupić.
9: Czuć, że bezpieczniej.
10: Myślę, że w centrum to ma sens, no. Myślę, że dobra ustawa.
7: Mniejsza aktywność wokół witryn sklepowych oznacza automatycznie mniej uciążliwych zgłoszeń. Ten pozytywny trend z minionych 30 dni potwierdza nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6.
11: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza.
7: Podobne ograniczenia z powodzeniem funkcjonują już w prawie 200 innych gminach w Polsce, w tym w Łodzi, Poznaniu czy we Wrocławiu.
0: A relacjonował Piotr Durys.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy przeważnie pochmurno i deszczowo, bez opadów, jedynie w pasie od Suwałk po Przemyśl oraz na całym Pomorzu. Będzie od 13 do 17 stopni. Jutro zrobi się chłodniej niż dzisiaj. Deszcz może pojawić się nad morzem, na Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni.
13: Mamy 6 minut po godzinie 22.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: A przed nami audycja Więcej niż kryminał. Tam rozmowa, która poprowadzi nas za kulisy świata agentów, legend wywiadowczych i metod, które znamy z książek oraz filmów szpiegowskich, a także komentarz do najgłośniejszych spraw związanych z rosyjskim szpiegowstwem w Polsce. Zapraszamy.
15: Więcej niż kryminał.
16: Więcej niż kryminał. Wita Państwa Grzegorz Kalinowski. Dzisiaj taka nietypowa sytuacja. Bardzo często korzystamy z dobrodziejstw techniki i łączymy się z naszego studia z naszymi gośćmi, którzy rozsiani są po całej Polsce, czasami nawet po całym świecie. Chyba najdalej to było Chicago, to była Kanada, a dziś sytuacja odwrotna. Zmożony chorobą gospodarz programu łączy się ze swojego domu ze studiem Polskiego Radia, a naszym dzisiejszym gościem będzie postać niezwykła, choć Państwu już chyba doskonale, jak sądzę, znana. Współtworzył Urząd Ochrony Państwa.

0: Trwa, a w latach 90-93 pełnił funkcję dyrektora Biura Analiz i Informacji, a następnie zastępcy dyrektora Zarządu Wywiadu UOP. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Niemczyk. Serdecznie witam.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Grzegorzu.
0: Nasz dzisiejszy gość jest jawnym współpracownikiem. Jawnym współpracownikiem Polskiego Radia. Współtwórca wraz z Włodzimierzem Sokołowskim, czyli Wincentem V. Sewerskim podcastu Czy szpiedzy rządzą światem? Zachęcam zresztą do słuchania, bo dzisiaj pewno poczniemy parę tematów, trochę obrócimy się wokół tego tematu, czy szpiedzy faktycznie rządzą światem. To zaspokoję ciekawość cytując Tomasza Siemoniaka, koordynatora służb specjalnych. Funkcjonariusze ABW współpracując ze Strażą Graniczną zatrzymali 9 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Białorusi, to jest wiadomość z ostatnich dni, w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski. Od jesieni 2025 roku osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Serio, Piotrze, wydalić, a nie zamknąć potem wymienić?
1: Nie, no dla mnie ten komunikat jest kompletnie żenujący, dlatego że minister koordynator służb specjalnych powinien chyba mówić o sprawach, które dotyczą służb specjalnych, a nie wiem, ochrony supermarketu, bo to trochę tak wygląda. Jeżeli mamy dowody na to, że jacyś ludzie za pieniądze dostawali pieniądze i przekazywali pieniądze po to, żeby prowadzić jakąś działalność na szkodę państwa polskiego, to powinni stanąć przed sądem, tak? Powinni zostać aresztowani, powinny dostać zarzuty prokuratorskie. Natomiast wydalenie moim zdaniem świadczy o tym, że tych dowodów nie ma i służby nie zdecydowałyby się postawić ich przed sądem, w związku z czym wolą ich wydalić, a taki sygnał wydaje mi się bardzo wątpliwy. Znaczy, ja rozumiem, że ze względów na bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, niektóre osoby należy wydalać z Polski, jeżeli niosą one ze sobą zagrożenie. Natomiast jeżeli mamy podejrzenia współpracę z obcym państwem, to ja myślę, że te osoby trzeba przede wszystkim dobrze przesłuchać, dobrze sprawdzić, jakie oni mieli kontakty, że tak powiem, sprawę głęboko przeanalizować, a moim zdaniem zwykle szybki tryb, nie wiem, może oni byli pod obserwacją przez tam półtora roku, co tym gorzej, bo jeżeli przez ileś czasu nie zebrano dowodów, no to też moim zdaniem to jest jakiś błąd w sztuce, ponieważ albo źle te osoby wytypowano, albo nie umiano tych dowodów zebrać.
0: Zawsze troszczymy się o ludzi, których znamy. Studiowałem z Tomaszem L. i przeczytałem, że Tomasz L. został w 2022 roku, już w marcu, aresztowany, bo przyłapano go na 5-letniej współpracy z rosyjskim wywiadem, któremu to dostarczał informacji, pracując jako kierownik w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. Tak się zastanawiałem ostatnio, co się z nim dzieje, ile tam można trzymać takiego szpiona w areszcie, ile można przesłuchiwać. Bach, podobna informacja do tej, którą teraz mieliśmy na temat tych wydalonych z kraju, że Tomasz L., świadczący szpiegowskie usługi na rzecz Rosji, został w maju 26 roku przed procesem wypuszczony z aresztu śledczego po wpłaceniu 300 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Tak się robi z ludźmi, którzy szpiegują, to też mnie zupełnie zadziwiło.
1: To jest pewna specyfika jednak cywilizowanego wymiaru sprawiedliwości. To się czasami możemy zastanawiać, nie wiem, pamiętając realia jeszcze z PRL-u, czy z czasów zimnej wojny, kiedy za szpiegostwo groziła kara śmierci i w ogóle można było siedzieć w więzieniu nie wiadomo jak długo. Ja mam takie wrażenie, że jednak po to, żeby nie przetrzymywać za długo ludzi w aresztach śledczych, chociaż formalnie można, bo te 3-miesięczne okresy mogą być przedłużane, jeżeli sąd widzi, że są powody, dla których te śledztwa się przedłużają, ale ta podejrzana osoba nie powinna wyjść na wolność. Sądy to przedłużają. No w tym wypadku rozumiem, że tych powodów do przedłużania aresztu już nie bardzo było. Myślę, że być może Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadzi na pewno w tej sprawie śledztwo, doszło do wniosku, że już wszystkiego, co mogła się o nim dowiedzieć, się dowiedziała. Co udało się z niego wydobyć, powiedział i nie istnieje ryzyko mataczenia, nie istnieje ryzyko ucieczki, chociaż moim zdaniem takie ryzyko zawsze istnieje. No ale tak czy owak mnie to niepokoi, tak? Dlatego

0: Tylko że powiedziałeś o 5 latach. Zastanawiam się, jak to można w ogóle sprawdzić, tak? Może on się przyznał do 5 lat, może z jakichś innych, nie wiem, dowodów, jakichś zapisów elektronicznych, jakichś sygnałów dotyczących jego łączności. Może wynikać, że to było 5 lat, ale chyba nigdy nie mamy pewności, czy to nie było dłużej, prawda? Bo gdyby to było dłużej niż 5 lat, mogłoby się okazać, że w czasie, kiedy on był członkiem komisji likwidacyjnej czy weryfikacyjnej, bo on był do spraw WSI w tych komisjach, że on już wtedy był rosyjski agentem. Jakoś wydaje mi się, że byłby wtedy bardzo dla tego rosyjskiego wywiadu cenny i moim zdaniem to, czy on był, czy nie był, jest bardzo istotną informacją z punktu widzenia funkcjonowania służb specjalnych w Polsce. I to jest taka okoliczność, która moim zdaniem powinna być wyjaśniona bez żadnych wątpliwości. Druga sprawa, no jeżeli ten człowiek wychodzi i nawet jeżeli funkcjonariusze, którzy prowadzą śledztwo, są przekonani, że wszystkiego się od niego dowiedzieli, to jednak trzeba pamiętać, że on, dając dostęp do akt stanu cywilnego, pomagał prawdopodobnie rosyjskiemu wywiadowi do robienia wtórników, czyli dokumentów, które zawierają prawdziwe dane, ale nie osoby, która później się nimi posługuje, czyli tak zwanymi na przykład nielegalami. Tak jak słyszymy, że gdzieś tam od czasu do czasu w Europie się zatrzymuje rosyjskich nielegalów, którzy się posługują na przykład, nie wiem, peruwiańskimi paszportami albo kolumbijskimi paszportami. No być może jest trochę rosyjskich nielegalów, którzy się posługują polskimi dokumentami, prawda? I tylko, ponieważ te dane są prawdziwe, po prostu są, tylko podmienione jest na przykład zdjęcie osoby w tych dokumentach, no więc to wszystko wygląda bardzo wiarygodnie i trudniej taką osobą wykryć. Mi się wydaje, że jeżeli nie mamy pewności, że coś nowego się w tej sprawie nie ujawni, to wypuszczenie tego pana jest dosyć ryzykowne, bo możemy stracić możliwość pozyskania dowodów wtedy, kiedy można by jego zeznania, jego postawę w śledztwie skonfrontować z jakimiś dodatkowymi danymi ujawnionym przez jakąś służbę trzecią w państwie trzecim, ale dotyczącą osoby, która się posługiwała dokumentami sporządzonymi na podstawie danych uzyskanych przez pana Tomasza L. Więc to jest moim zdaniem ważny, cały czas ważny świadek, ważny podejrzany i niepokoi mnie trochę to, że on mógłby zostać wypuszczony przed procesem.
1: Zwłaszcza, że nasza wyobraźnia podąża tropem budapesztańsko-amerykańskim, prawda? Mieliśmy ostatnio taki przypadek. W swojej najnowszej książce pisałeś w dekalogu szpiega. Przypomnę, że nasz dzisiejszy gość jest autorem kilku fachowych publikacji. 6 rano, kto puka, pogarda, dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce. Krótki kurs szpiegowania, to zwłaszcza polecam. Szpiedzy z papieru, wszystkie grzechy polskich służb specjalnych. 11, nie daj się złapać, czyli praktyczna, zarazem alarmujący przewodnik po współczesnej inwigilacji. No i Christine, powieść o Krystynie Skarbek, wspólnie stworzona z Wincentem Sewerskim, a ta ostatnia publikacja to Dekalog szpiega. Opowiada ona o mechanizmach, które kierują działalnością agencji wywiadowczych, rozszyfrowuje także pewne pojęcia. Pojawia się tam wtórnik właśnie. Ten wtórnik pojawia się przy okazji legendy, tego życiorysu, który trzeba zbudować szpiegowi, co państwo znają doskonale na pewno z seriali 17 mgnień wiosny i Stawka większa niż życie. Zresztą powołujesz się nawet i cytujesz fragmenty tych filmów.
0: Książek raczej, bo ja bardziej cytuję książki. Trzeba pamiętać, że oba seriale były nakręcone na podstawie dosyć bardziej czy mniej poczytnych powieści, tak? Juliana Simonowa 17 mgnień wiosny, a duetu dwóch autorów posługujących się pseudonimem Andrzej Zbych, Stawka większa niż życie. Zresztą od razu powiem, książki są lepsze niż seriale. Polecam te książki. To nadal niezłe powieści szpiegowskie są.
1: Zaostrzyłeś się z Dekalogiem szpiega mój apetyt na 17 mgnień wiosny Simonowa. Nigdy bym nie podejrzewał, że mi to coś takiego przyjdzie do głowy. Ta cała 20-letnia legenda Sztydlica w filmie nam się pokazuje no, błyskawicznie, prawie jak Klos w polskim serialu, natomiast w tej radzieckiej książce to jest 20 lat wprowadzania go na jakąś tam wywiadowczą, abwerowską czy tam gestapowską górę w RSHA. To człowiek bywały i w Stanach Zjednoczonych, i w Japonii, pracujący nawet w Ameryce.
0: Swoją ścieżkę nielegała rozpoczął w Japonii, ponieważ on wyjechał do Japonii razem z grupą uciekinierów, tych żołnierzy białych oddziałów walczących z rewolucją bolszewicką. I w tym środowisku tych emigrantów rosyjskich zaczął działać w Japonii i przeniknął też do różnych ludzi.

0: o niemieckich korzeniach w Japonii i sobie zaczął budować taką niemiecką tożsamość, tak?
1: Na pewno to 17 dni wiosny, podobnie jak w wersji filmowej, w wersji książkowej, także ocieka radziecką propagandą, ale dla miłośników sensacji i zainteresowanych tym, jak to wygląda od środka, polecasz.
0: Tak, polecam to jako książkę i nawet powiedziałbym tak, że ta propaganda, ona jest rzeczywiście chwilami nachalna, ale ona dotyczy wątku, który jest dosyć łatwy do wyodrębnienia, ponieważ to dotyczy tego, że główne zadanie Stirlitza to jest rozpoznawanie, czy Niemcy nie mają jakichś, że tak powiem, tajnych kontaktów z aliantami zachodnimi i czy oni nie zmierzają do separatystycznego pokoju przeciwko Związkowi Radzieckiemu wspólnie. Nie? No taka teza radzieckiej propagandy powojennej bardzo, bardzo silnie tam eksponowana. No i tam też sugeruje, że jedna strona drugą manipuluje, to znaczy Niemcy manipulują aliantami zachodnimi, trochę zachodni alianci manipulują hitlerowcami do jakichś swoich celów właśnie dokuczania Związkowi Radzieckiemu. Więc ten wątek jest dosyć nachalny i denerwujący, ale on na szczęście, że tak powiem, można go łatwo wyłączyć z tej narracji. Natomiast cała generacja osnowa tej książki, to dosyć rzetelna powieść szpiegowska jest. Tam nie ma właśnie jakichś takich bondowskich historii zupełnie nieprawdopodobnych. Ona jest oparta na takim, trochę posłużę takim cytatem z Johna Le Carrego, szpiegowanie to czekanie, prawda, że jedno z najważniejszych cech w zawodzie szpiega to jest cierpliwość. No i tam ta cierpliwość jest, powiedziałbym, bardzo wyraźnie pokazana, bardzo, bardzo dobrze, a mimo wszystko to się dobrze czyta, bo tam jest jakaś historia, niekoniecznie sensacyjna, ale fajnie. Na szpiegowska.
1: Dekalog szpiega też się bardzo dobrze czyta, bo to jest i przewodnik po służbach, i po zachowaniach, po błędach, po sposobie funkcjonowania, a także po literaturze. Jest tam cała masa nazwisk i tytułów godnych polecenia. Zainteresował mnie Henryk Bosak, którego książki żadne jeszcze nie czytałem i na pewno sięgnę po to wszystko, na czym opierałeś swoje pisanie, a czego jeszcze ja sam nie czytałem. Wiele tematów. Jak już Państwo się domyślają, skoro Dekalog to 10 głównych, a jest ich w podgrupach więcej. Mam takie pytanie, bo poświęciłeś sporo czasu w dwóch miejscach tej książki dwóm koncepcjom. Na przykład Izrael temu odpowiada, że bardzo dobrze, jeżeli jest wiele agencji. Ja tam próbowałem się doliczyć tych wszystkich agencji wywiadowczych izraelskich. Tego jest całe mrowie i nie są to agencje przesadnie wielkie, ale świetnie funkcjonujące. A niektórzy twierdzą, że to źle, że jest tyle agencji, że agencja powinna być jedna, dwie, to wszystko powinno być zebrane. Ty udowadniasz, że jeżeli te agencje są wyspecjalizowane, wymieniają informacjami, to działają najbardziej skutecznie. A z drugiej strony jest taki fragment, w którym piszesz, że 11 września mógł się wziąć z konkurencji między agencjami amerykańskimi, które nie dzieliły się z innymi agencjami informacjami i tak doszło do tej ogromnej wpadki i tragedii.
0: No tak, no to jest wiele teorii spiskowych na to, dlaczego służby amerykańskie przeoczyły przygotowania do zamachu 11 września. Tym bardziej, że wiadomo, że CIA miała informację o tym, że jest planowany taki forma ataku, którą się będzie przeprowadzone przy użyciu samolotów, a z drugiej strony FBI miało informacje o młodych mężczyznach pochodzenia arabskiego, którzy uczą się na kursach pilotażu. I te informacje się nie spotkały, prawda? Później się spotkały, już po, jak badano, że tak powiem, jak doszło do tego zamachu i dlaczego służby nie potrafiły temu zapobiec. Ja jednak jednej rzeczy bym nie umiał na pewno powiedzieć, bo ty to spuentowałeś tak od razu, że to było z obawy przed konkurencją, tak, że służby sobie nawzajem podkradają informacje. Akurat w przypadku Stanów Zjednoczonych kultura współpracy pomiędzy służbami, te grupy zadaniowe, które oni tworzą do rozwiązywania konkretnych problemów, które są, że tak powiem, z punktu widzenia służb, reprezentowane są wszystkie te służby, które mogą coś wiedzieć na dany temat, więc ta kultura jest niezła, więc tutaj być może doszło jednak też przesada z zachowaniem tajności informacji, prawda, że FBI nie chciało ujawnić swoich źródeł, a bało się, że jeżeli CIA będzie znało tą informację, to może pójść przeciek CIA, z kolei CIA bało się, że może pójść przeciek z FBI, więc tego pewnie się nie da wyjaśnić nigdy, bo to musiałby się ktoś przyznać po prostu do tego, że z jakichś powodów tą informację świadomie schował. Natomiast Natomiast wracając do tych przykładów ze świata innych niż amerykańskie, to jest dyskusyjne. Ja także pamiętam, że ja przez 15 lat byłem ekspertem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czyli byłem ekspertem

0: grupy posłów, która sprawdzała, czy wszystko to, co się dzieje w służbach, jest, nie wiem, praworządne, sensowne, zgodne z polską racją stanu, czy pieniądze są dobrze wydawane, ale też jeżeli dochodziło do jakiegoś skandalu, to oni okoliczności tych skandali badali. W Polsce, powiedzmy, największą służbą jest ABW, a te służby, na przykład Służba Kontrwywiadu Wojskowego, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, są stosunkowo nieliczne w porównaniu do ABW. Jak na przykład patrzyłem, w jaki sposób szefowie służb odpowiadają na pytania posłów, to na przykład jeżeli to był szef dużej służby, no to on... Widać, że on nie wszystko wie, tak? Że to są tak złożone sprawy, że on po to, żeby przyjść, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia, musiał przychodzić z jakimś dyrektorem, szefem właściwego pionu, który odpowiadał na pytania, ale jednocześnie widać, że patrzył na swojego szefa z niepokojem, czy ona by przypadkiem nie powie czegoś za dużo. Prawda? I moim zdaniem w takich okolicznościach wyjaśnianie jakichś spraw było trudniejsze niż wtedy, kiedy szef stosunkowo niewielkiej, wyspecjalizowanej służby, no po prostu wszystko wie, co tam się dzieje, prawda? On nie musi posługiwać się pomocą któregoś z dyrektorów, czy powiedzmy innych ekspertów ze służby, tylko po prostu odpowiada na pytania i to on sam decyduje o tym, jakie mogą być ograniczenia, tak? Bo nie wszystko można, czyli kulis operacyjnych różnych działań nie można ujawnić posłom, no bo one są ochronione taką klauzulą bezpieczeństwa, że nawet politycy, którzy mają poświadczenie do ściśle tajnych informacji, jednak tego nie powinni słyszeć, prawda? Ze względu na bezpieczeństwo różnych działań operacyjnych. Ale taki szef, on sam jakby wie, gdzie jest ta granica, prawda? A nie, i na pewno nie przesadzi z tą granicą, tak jak mógłby na przykład przesadzić dyrektor pionu, który bojąc się, że powie za dużo, woli powiedzieć za mało. To są bardzo różne złożone powody, dla których można się zastanawiać, czy dobrze jest, jak jest więcej służb, czy dobrze jest, jak jest mniej. No, w Stanach Zjednoczonych jest, jeżeli dobrze pamiętam, 63 służby, które mają upoważnienie, uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych. I te służby są często bardzo wąsko specjalistyczne. Na przykład jedną z takich federalnych służb jest ITF, czyli służba z nazwy od alkohol, tabako, alkohol, tytoń i materiały wybuchowe. Tak? I od proliferacji tych materiałów, które mogą być, że tak powiem, legalnej dystrybucji, ale mogą być poza legalną dystrybucją, jest w ogóle specjalna służba. Jest specjalna służba od narkotyków, prawda? W Polsce tak nie ma. Ale wiemy, że jeżeli FBI potrzebuje badać jakieś zorganizowane grupy przestępcze, które też, że tak powiem, zajmują się narkotykami, to wiadomo, że będą współpracować z DEA, tak? Czyli z Drug Enforcement Administration. Więc tam jest dobra kultura współpracy, prawda? I nie ma tego, co ja uważam za jedną z większych hamulców i takich szkód, bo też czasami ludzie, którym się zabiera sprawy, się frustrują, prawda? I z kolei...
1: O tym też jest cały rozdział.
0: Tak, i o tym jest cały rozdział, tak? Może powinienem już przerwać, bo będę spoilerował, a to chyba nie było w moim interesie, ale jest cały rozdział, tak.
1: Ja bym mógł jeszcze mówić bardzo długo, ale kończy się nam czas, a poza tym no, jest książka, którą gorąco polecam, czyli Dekalog Szpiega, nowość, i jest 16 odcinków podcastu Piotra Niemczyka oraz Wincenta Sewerskiego, czy szpiedzy rządzą światem, który oczywiście można znaleźć na stronach Polskiego Radia. Jeszcze miałem się zapytać o jedną rzecz związaną z twoimi doświadczeniami aresztanckimi, nie więziennymi, a aresztanckimi i przebywaniem właśnie w takich miejscach. No ale to państwo nie usłyszą całości, bo nie wypada. Coś krzyknę na koniec, żeby jeszcze pobudzić państwa zainteresowanie tym tematem. Tak podobno krzyczano na Rakowieckiej wieczorem, gdzie siedzieli defraudanci, więźniowie polityczni, gdzie siedzieli szpiedzy polscy i amerykańscy. Na dobranoc głos rozlegał się następujący. Dobranoc, koledzy, złodzieje, i szpiedzy.
0: Złodzieje, szpiedzy. To ja to przytaczam to jako anegdotę, bo zresztą ilustrując taką historię, którą opowiadał mi Wincent Sewerski przy okazji rozdziału o kradzieży, jak opowiadał, że w więzieniu miał spotkanie z osadzonymi, czyli w większości ze złodziejami i jakby rozmawiając z nimi nagle doszedł do wniosku, że szpiegowanie i złodziejstwo to są bardzo podobne zawody. No słusznie, no bo jakby istotą szpiegowania jest wykradanie cudzych tajemnic, prawda? No, że nie brylantów z kasy pancernej, ale tajnych dokumentów z kasy pancernej. Tu dużo podobieństw.
1: Ale Wincent Sewerski jest uprzejmy dla każdej grupy zawodowej, bo mówi, że dziennikarze

0: czyli grupa, którą ja w tej chwili reprezentuję, i szpiedzy, to mleczni bracia.
1: Bardzo także podobne tak, zawody. Wiesz co, ale to nie wszystkie, bo ja nie słyszałem, żeby o robotnikach budowlanych mówił, że to jest podobieństwo zawodów szpiegowania, chociaż niewątpliwie na przykład ktoś, kto instaluje instalacje, zakłada instalacje w nowych budynkach, może mieć coś podobnego z zawodem, z instalatorem, że tak powiem, techniką operacyjną montowania podsłuchów, więc różne podobieństwa w różnych miejscach można by znaleźć. Natomiast ja też bym chciał to zadać. To nie jest tak, że ja się nie siedziałem w więzieniu, ja siedziałem w regularnym więzieniu na Rakowieckiej. Tam siedzieli zarówno osadzeni na przykład właśnie za szpiegostwo, byli tam więźniowie polityczni, byli skazani za przestępstwa członkowie zorganizowanych grup przestępczych. No, siedziałem w jednej celi ze Zdzisławem Najmrockim.
0: Jednym zdaniem tylko, skoro jesteś fachowcem, można powiedzieć, że znajomym nieboszczyka Najmrockiego, ale film o nim to mocno jednak wymyślona historia, prawda?
1: Tak, wiesz co, ja coś ci powiem. Jest mi nawet na tyle trudno powiedzieć, że ja po prostu już tego filmu nie pamiętam, ale zauważyłem od pewnego czasu, że ja często nie pamiętam rzeczy, których nie warto pamiętać, więc to też jest chyba zła recenzja. Ale jeżeli mówisz o tym filmie Najmro, prawda, o tym, natomiast są takie filmy dokumentalne też i no, przynajmniej ten, który był robiony przez Adama Zadwornego, dziennikarza Gazety Wyborczej, który też bardzo starannie tam śledził różne przygody Zdzisława Najmrockiego, no to ten jest całkiem rzetelny, tu muszę powiedzieć, tak?
0: No i rzetelna jest oczywiście książka Dekalog szpiega. O niej, o innych doświadczeniach, o aktualnościach także szpiegowsko-przestępczych rozmawiałem dzisiaj z Piotrem Niemczykiem. Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski. Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za wizytę w Polskim Radiu.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję ci, Grzegorzu, za zaproszenie.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 22.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Zbigniew Ziobro, jego żona i Marcin Romanowski już bez ochrony Węgier. O decyzji rządu w Budapeszcie poinformował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Utrata statusu azylanta politycznego znacząco komplikuje sytuację obu polityków, tak uważa adwokat Tymoteusz Paplocki. Unieważnienie paszportu będzie znacznie większym problemem dla Marcina Romanowskiego, tak wskazuje adwokat. W przypadku Zbigniewa Ziobry proces ekstradycyjny, nawet po utracie statusu azylanta politycznego, może potrwać bardzo długo.
4: Dlatego, że na podstawie decyzji Donalda Trumpa i na podstawie udzielonej wizy znajduje się on w Stanach Zjednoczonych, a zatem nawet utrata azylu na Węgrzech nie musi od razu powodować nielegalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie Donalda Trumpa oraz przyznanie mu wizy może sprawić, że Zbigniew Ziobro będzie mógł nadal przebywać w Stanach Zjednoczonych, a ewentualne postępowanie ekstradycyjne będzie długotrwałe.
3: Sprawa byłego ministra sprawiedliwości jest kluczowym wątkiem w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS-u. Prokuratura chce Zbigniewowi Ziobrze postawić 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Program Ceny Paliwa Niżej pokazał sprawczość rządu, ale nie mógł trwać wiecznie. Tak koniec państwowych dopłat komentował w TVP Info minister finansów Andrzej Domański. Od wczoraj benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Andrzej Domański podkreślił, że był to najhojniejszy w skali całej Europy pakiet wsparcia dla kierowców. Jak dodał, od początku było wiadomo, że to tymczasowe rozwiązanie.
5: Przecież ten pakiet był wprowadzony z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie, blokadę cieśniny Ormus. Dzięki działaniom naszego rządu udało się w tym najbardziej newralgicznym momencie radykalnie obniżyć ceny paliw i te działania były podejmowane przy cenie za baryłkę ropy na poziomie 110-115 dolarów. Dziś, dzięki osiągniętemu porozumieniu, sytuacja się ustabilizowała.
3: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji ceny. Rolnicy z niemal całej Polski szacują straty po nawałnicach i upałach, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Z apelem do wojewody wielkopolskiego wystąpiła tamtejsza izba rolnicza, która prosi go o interwencję u ministra rolnictwa. Problem nie dotyczy jednak tylko tego regionu, a więcej o tym Dagmara Kędzior.
6: Wielkopolska Izba Rolnicza liczy na to, że minister rolnictwa uzna województwo wielkopolskie za obszar objęty działaniem siły wyższej. To ułatwi szacowanie strat w tym regionie i staranie się o finansowe wsparcie. W tym województwie ucierpiał w szczególności powiat leszczyński, gdzie gradobicie tuż przed żniwami zniszczyło

0: pola uprawne. Rolnicy szacują jednak straty także w innych częściach kraju, między innymi na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Tam upały zniszczyły agrest i porzeczkę, o czym mówił pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego.
1: Jest ugotowana, co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
0: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grat zniszczył sady jabłoniowe. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Na koniec tenisowe wieści prosto z Wimbledonu. Rezultatem 6-4, 6-7, 6-3 zakończyło się zwycięstwo Katarzyny Peter i Czeszki Anny Siskowej w rywalizacji z brytyjską parą Katie Bolter, Heather Watson. Była to pierwsza runda debla wielkoszlemowego turnieju. Wcześniej Magdalinet i Amerykanka Iwajowicz uległy na tym samym etapie rosyjsko-belgijskiemu duetowi Aleksandra Panowa, Maniali Kempen 7-6, 1-6, 5-7. W dzisiejszych spotkaniach singlowych drugiej rundy Iga Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową, a Kamil Majchrzak przegrał z Amerykaninem Zacharym Zwajdą.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
5: Kocham Cię.
6: Ufam Ci.
5: Wierzymy w Ciebie.
7: Dobre dzieciństwo.
8: Brawo!
5: Pięknie!
8: Jesteśmy z Ciebie dumni.
7: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: I a propos automatycznej sekretarki, to czekamy na Państwa głosy, żeby później móc też odnieść się do tych tematów, które Państwo poruszacie, które Państwa nurtują. Różnego rodzaju głosy też ze strony Państwa puszczamy w Polskim Radiu 24. Odnosimy się do tego. Ostatnio, kiedy słuchałem Państwa nagranych telefonów na automatyczną sekretarkę Polskiego Radia 24, między innymi pozdrowienia dla Pawła Wojewódki się pojawiły. Przekazaliśmy Pawłowi też te pozdrowienia od Państwa, więc Państwa głos jest dla nas ważny i się liczy. Natomiast bieżące rzeczy na antenie Polskiego Radia 24 zacznijmy od godziny 36 minut po 22. Już mamy dzisiaj czwartek, to jest drugi dzień lipca, a przed nami oczywiście kolejne tematy dla Państwa, bo właśnie dla Państwa jesteśmy.
3: Powtórka programu. Ogrody sztuki.
12: Maja Kluczyńska, dzień dobry. Proszę Państwa, w Ogrodach Sztuki zapraszam Państwa dzisiaj do Zgierza, do Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Dzięki Polskiemu Radiu Łódź możemy usłyszeć się z fantastycznymi gośćmi właśnie w studio Polskiego Radia w Łodzi. Dzień dobry, witam Państwa.
13: Dzień dobry.
12: Pani Magdalena Grabia-Krawczyk, kustosz Muzeum Miasta Zgierz, pan Maciej Rubacha, historyk Miasta Zgierz i pan Paweł Krawczyk, Fundacja Mebli Zabytkowych. O fantastycznych historiach będziemy Państwu dzisiaj opowiadali. Zachęcam

0: zachęcając do odwiedzenia tego miejsca. Zgierz to województwo łódzkie, żeby nie powiedzieć, że Łódź w zasięgu... No nie wiem, ilu kilometrów, proszę państwa?
1: 10 tak naprawdę.
0: Chyba, to jest teraz już wielka aglomeracja łódzka, prawda?
2: Przez Miedzę.
3: Ale powiedzmy tak, że ze Zgierza do Łodzi jest 0 kilometrów.
0: Nie powiem centrum Łodzi, ale prawie, może się tak zdać. No ale w takim razie, proszę państwa, Zgierz to Jesz, a Jesz to Wanda Chotomska. Wanda Chotomska to wiersz, a proszę nam powiedzieć, historia Jeża, który jest związany z herbem miasta Zgierz.
2: Tak, Jeż stał się chyba już kilkanaście lat temu taką miejską po prostu maskotką. Rzeczywiście ze względu na tą przytoczoną przez panią bajkę dla dzieci. Zresztą bardzo świetną, rymowaną Wandy Chotomskiej o jeżu z miasta Zgierza, który wyruszył szukać swojej rodziny. Jest to przezabawna historia dla dzieci i od kilkunastu lat ten jeż taką maskotką w Zgierzu się stał. Jest nawet pomnik przed urzędem miasta Jeża. Chociaż w herbie mamy zupełnie co innego.
0: Myślałam, że jeż awansował.
2: Nie. I może nawet szczęśliwie, że nie awansował.
0: No ale na pewno jest, proszę państwa, trakt jeża z miasta Tkaczy, prawda?
2: Tak, rzeczywiście ten jeż promocyjnie do promowania miasta Tkaczy przez kolejne pokolenia samorządu był wykorzystywany i myślę, że jest takim fajnym gadżetem reklamowym. Ten temat jest dosyć mocno promocyjnie propagowany. I zresztą widać to wśród naszych gości, którzy do Zgierza przyjeżdżają, że rzeczywiście ten jeż cieszy się takim dosyć dużym zainteresowaniem. Gdzieś przy okazji tak naprawdę tego, z czego Zgierz słynie, czyli z rzemieślników, tkactwa, no i przede wszystkim z unikalnego układu urbanistycznego, czyli tak, z tego, co dzisiaj jest parkiem kulturowym, a co w tej tkance miejskiej pozostało oryginalne od 200 lat, w zasadzie niezmienne. Także ten jeż pomaga nam trochę tak propagować inne jeszcze wartości oprócz maskotek.
0: To wróćmy na chwilę do czasów historycznych. Epoka Biedermeier to jest ta cecha charakterystyczna historycznej dzielnicy Zgierza XIX-wiecznej. Proszę powiedzieć, co z tamtych czasów zachowało się do teraz? Co możemy oglądać w Parku Kulturowym miasta Tkaczy?
3: Biedermeier, to ja tutaj jestem wywołany, jak zawsze.
0: Bardzo proszę.
3: Więc tutaj Paweł Krawczyk. Biedermeier to jest termin taki trochę obcy i tajemniczy, ale on świetnie określa tak naprawdę powstanie nowego Zgierza Przemysłowego na pustym polu po 1821 roku. I w tej dekadzie, w latach 20. wyrosło właściwie duże przemysłowe miasto, jak na tamte realia. Właściwie czołowe miasto przemysłowe Królestwa Polskiego. I to jest złota dekada Biedermeieru. Tworzą to miasto przybysze z krajów niemieckojęzycznych i tworzą w duchu późnego, uproszczonego klasycyzmu tą swoją architekturę, ale też przedmioty życia codziennego, meble. Ich kultura życia jest po prostu idealnym desygnatem pojęcia Biedermeier. Krótko mówiąc, Zgierz jest jednym z najlepszych przykładów miasta biedermajerskiego w ogóle na świecie.
0: A proszę powiedzieć, ta kultura tych czasów to kult życia rodzinnego. Sztuka tworzona dla mieszczaństwa, też i rzemiosło artystyczne, ale też i literatura, muzyka, wszystko powiedziałabym domowe, ale również, i do tego chciałabym nawiązać, meble i ich funkcjonalność. Fundacja Mebli Zabytkowych, czym się zajmuje?
3: Fundacja, jak nazwa mówi, zajmuje się ochroną mebli zabytkowych. Bardzo jesteśmy wyczuleni na meble zgierskie, meble Królestwa Polskiego szerzej. No i oprócz tego, no tak naprawdę każdy detal tej kultury dla nas jest bardzo cenny i nie tylko dla nas. Tak, to się staje naszym powoli powszechnym dobrem i tutaj z Muzeum Miasta Zgierza właśnie jadąc do państwa rozmawialiśmy o tym, jak dużo się udało zrobić i jak jeszcze ciężka walka jest przed nami. Także no po prostu staramy się przywołać tą kulturę młode pokolenie ze zdziwieniem przyjmie właśnie tą ofertę zanurzenia się w coś, co się nazywa Biedermeier. Jesteśmy tego pewni.
0: Ale ja więcej niż jestem pewna, że młode pokolenie już przyjęło pewne elementy z kultury Biedermeieru, tak się o tym mówi, bo chociażby w literaturze, ale przede wszystkim w modzie, bo Gorski

0: sety blisko ciała, też suto marszczone spódnice, panowie nakrycia głowy, też elementy takie casualowe, więc jakby przejmujemy jakieś elementy z tej kultury i może dokładnie nie określamy ich jako Biedermeier. Natomiast w literaturze czy w takim życiu społeczno-kulturowym to wydaje mi się, że ten kult życia rodzinnego też w jakimś sensie kontynuujemy. Ale proszę Państwa, Park Kulturowy Miasto Tkaczy jest takim obszarem, przestrzenią bardzo unikatową w Europie. Powstało ile? 20 kilka lat wcześniej, jakieś ponad 20 lat, bo chyba w 2003 roku, prawda?
1: W 2003 roku jest to zamknięty układ urbanistyczny tak naprawdę. Jest to układ nowego miasta Zgierza, bo Zgierz jest jednym z najstarszych miast w regionie. Jesteśmy miastem średniowiecznym, ale tak naprawdę przez całe przemiany związane z właśnie rewolucją przemysłową, która tutaj do Zgierza przywiozła olbrzymią ilość tkaczy, najogólniej mówiąc z Niemiec, ówczesnych, to trzeba powiedzieć, że stworzyli dzielnicę, która jest niepowtarzalna i która się w dużej mierze urbanistycznie i architektonicznie zachowała. My w Zgierzu możemy się tak naprawdę dosłownie zanurzyć w to miasto XIX-wieczne, przejść się między kilkudziesięcioma domami, które tak naprawdę wyglądają tak jak w pierwszej połowie XIX wieku.
0: No przeczytałam, że około 30 domów, ale wspaniałe są te domy.
2: Tak, ja dodam, że te domy są drewniane z pięknym detalem snycerskim, więc rzeczywiście to robi ogromny klimat. Zachowane zostały brukowane uliczki. Rzeczywiście spacerując po Parku Kulturowym Miasto Tkaczy, można się zanurzyć w przeszłości. To jest też taka trochę miejsce, gdzie czas troszeczkę spowalnia. Na terenie w ogóle parku, oprócz tego, że są, no, park jest zamieszkany przez mieszkańców, to działa wiele instytucji, między innymi właśnie Muzeum Miasta Zgierza, Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych, Strefa Rzemiosła i Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury, więc rzeczywiście klimat jest wyjątkowy. Coraz więcej tych domów pięknieje nam i wszystko to wygląda pięknie, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy są kwiatki, nasadzenia, więc klimat jest wyjątkowy i tak jak pani powiedziała, pani redaktor, unikalny, bo nigdzie w Polsce, chyba Paweł mnie tu poprze, że nigdzie w Europie nie ma z tego okresu zachowanych drewnianych domów rękodzielniczych czy rzemieślniczych w takiej masie i ten wyjątkowy układ urbanistyczny naprawdę no, robi klimat. Także zapraszamy do Zgierza.
0: Zapraszamy do Zgierza. Proszę Państwa, zaczęliśmy naszą rozmowę w ogrodach sztuki dzisiaj od jeża, który jest taką maskotką, takim symbolem, właściwie powiedziałabym promującym miasto tkaczy. Natomiast chcę dodać, że moi Państwa dzisiejsi goście, pani Magdalena Grabia-Krawczyk, kustosz Muzeum Miasta Zgierza, panowie Paweł Krawczyk, Fundacja Mebli Zabytkowych i Maciej Rubacha, historyk Miasta Zgierz, w studio w Polskim Radiu w Łodzi, więc słyszymy się tak samo jak i dziś słyszę się z Państwem. Czy zechcieliby Państwo nam opowiedzieć, kim byli tkacze?
1: Tak naprawdę to wszystko gdzieś tam można wywieźć tak naprawdę od Kongresu Wiedeńskiego, ponieważ w momencie, kiedy po wojnach napoleońskich wielkie mocarstwa układają Europę na nowo, pada pomysł stworzenia autonomicznego państwa dla Polaków. I ta autonomia dała nam to, że od jesieni 1820 roku do wiosny 1821 tutaj Rada Województwa Mazowieckiego chciała utworzyć coś, co dzisiaj byśmy nazwali spokojnie specjalną strefą ekonomiczną. I powstał dokument, który nazywamy Umową Zgierską. Jest to umowa, która ma 44 punkty ogólne, 4 punkty szczegółowe i ona mówi o tym, jak w Zgierzu i w miastach fabrycznych regionu mają osiedlać się właśnie tkacze. Chodziło o to, żeby ściągnąć do młodego wtedy jeszcze państwa ludzi, którzy, no dzisiaj byśmy powiedzieli, przywiozą know-how, tak? Chodziło o to, żeby przyjechali ludzie, którzy dadzą kopa przemysłowi tak naprawdę. Wtedy jeszcze tak naprawdę opierającego się trochę o system nakładczy i rękodzieło, ale już w perspektywie tak naprawdę tego, co na zachodzie się działo, bo tak

0: Tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, maczali w tym palce ludzie, którzy ten Zachód też już widzieli i poznali, tak? I wiedzieli, że można to przenieść na grunty tutejsze. No i to dało nam tak naprawdę olbrzymią falę osadniczą. No nawet na przykładzie Zgierza możemy powiedzieć, że z miasteczka rolniczego tak naprawdę, które miało wtedy raptem 800 mieszkańców, w kilka lat powstało trzecie co do wielkości miasto Królestwa Kongresowego, tak, które miało na tamte czasy olbrzymią liczbę mieszkańców, bo blisko 13 tysięcy. To dzieje się dosłownie w kilka lat.
1: Czyli można powiedzieć, że to taka przyszła klasa wytwórców, a właściwie to rzemieślników, którzy zajmowali się wytwarzaniem tkanin z przędzy.
0: Tak, jak najbardziej. To byli jeszcze wtedy rękodzielnicy.
1: A, no właśnie.
0: Pierwsza manufaktura powstaje w roku 1826, ale większość tej pracy tak naprawdę do powstania listopadowego odbywała się w domowych warsztatach, tak? Byli ludzie, którzy pośredniczyli, zbierali kontrakty. No i tak naprawdę ten Zgierz...
1: Taki przemysł się rozpoczynał.
0: Dokładnie tak. Pierwsza manufaktura 1826, tak jak mówiłem, a potem mamy tak naprawdę drugą maszynę parową w Polsce, dwa tygodnie po słynnej białej fabryce łódzkiej. Także to tak naprawdę jest moment, kiedy to Zgierz jest tą stolicą sukiennictwa.
1: Powiedział pan umowa zgierska, a ja chcę zapytać, czy mężczyzna to zgierzanin, a kobieta zgierzanka, jeśli chodzi o...
0: Tak, jak najbardziej, w 100%.
1: O odmianę i nazewnictwo, tak?
0: Tak, jak najbardziej.
1: A proszę powiedzieć, ile Zgierz teraz liczy mieszkańców? Ponad 50 tysięcy więcej?
0: Tak nas różne spisy sytuują, między 52 a 54 tysiące mieszkańców w tym momencie.
1: A jakie obiekty udostępnia Park Kulturowy Miasto Tkaczy? Czy oprócz tych wymienionych przez panią, bo powiedziała
2: nie,
1: pani...
2: Nie, tam jest w tej chwili więcej...
1: Wiele funkcjonujących,
2: tak,
1: powiedziałabym, instytucji.
2: Oprócz wspomnianego muzeum, które w tej chwili prowadzi trzy budynki, w jednym z nich, oprócz klasycznych wystaw, mieści się Zgierska Pracownia Tkacka, gdzie nasze koleżanki tkaczki tkają, co prawda na wiejskich krosnach, ale jednak metodą rękodzielniczą, i można zobaczyć, jak ten proces tkania wygląda. Oprócz tego wspomniana strefa rzemiosła i sztuki, gdzie mamy pracownię ceramiczną i pracownię plastyczne, Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych, czyli Centrum Konserwacji Drewna, Miejski Ośrodek Kultury Stary Młyn, który prowadzi także kino. W naszym jednym budynku prowadzona jest kawiarnia, kafe bistro u tkaczy przez Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Zgierzu, więc to też
3: Magda,
2: jest...
3: o hostelu nie zapomnij, czy...
2: Tak, o gościniec, mamy gościniec Folkier z bazą noclegową.
0: Zgierskie Centrum Seniora.
2: Zgierskie Centrum Seniora. Fundacja Przystań Środowiskowa dla Dzieciaków, która zbiera dzieci z okolicznych, no nie tylko domów, więc rzeczywiście tych instytucji jest dużo. Plus no jeszcze mamy tam restaurację, pizzeria, więc ten obszar, no to nie jest mały obszar, tak? To są w zasadzie trzy ulice, więc tych instytucji jest. Tuż za Miedzą mamy jeszcze Centrum
0: Kultury Dziecka.
2: Więc rzeczywiście jak ktoś do nas przyjedzie, to spokojnie może dzień, weekend zabawić.
1: Czyli taki jeden weekend, powiedzmy, że teoretycznie wystarczy, żeby w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy zaistnieć w sensie takim, że dotknąć, dowiedzieć się, uczestniczyć chociażby w tych warsztatach.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że weekend to jest te dwa dni, to można dobrze poczuć klimat miejsca.
1: Zwłaszcza, że przed nami taki czas, że wakacje, urlopy, więc zapraszamy do Zgierza. Ale wróćmy do Centrum Konserwacji Drewna. Proszę powiedzieć, jednym z zadań jest promocja drewna jako wszechstronnego materiału dla twórczości człowieka. W jaki sposób Centrum Konserwacji

0: konserwacji drewna taką ideę upowszechnia. Bo że szkolenie w zakresie konserwacji mebli to jakby jest takie oczywiste. A jeszcze kolejne pytanie, to idea miasta Zgierz w stylu Biedermeier. Jak to działa w praktyce?
1: Ponieważ ja już wykorzystałem sporo ze swoich 8 minut, to spróbuję.

0: każdy, kto wejdzie do tego budynku, no, to widzi to drewno po prostu, bo ono się ze wszystkich, że tak powiem, ścian wyłania, ono dotyka, ono pachnie. Pokazujemy, że drewno tonie w wodzie, są takie gatunki, cięższe od wody i toną. Pokazujemy, że jest tak lekkie jak balsa, prawda, z których się robi modele latające i tak dalej. Wszystko to się dzieje tutaj. Dlaczego Biedermeier jeszcze na to nam się nakłada? Bo my nie powiedzieliśmy, i to jest może ten moment. To miejsce ma genius loci, tak? Bo zaklęty ten duch sprzed 200 lat rękodzielniczy, tak jak tutaj było mówione, jest. My na przykład trafiliśmy do domu stolarza Juliusza Berenta. Na początku nie widzieliśmy tego, to dopiero kwerenda nam to wykazała, czyli jesteśmy tam, gdzie właściwie być powinniśmy. Często naszych gości witamy takim, powiedzmy, powiedzeniem, że no, witamy w domu stolarza, prawda? On by się bardzo cieszył, jakby zobaczył tą grupę, prawda? I nie przypuszczał, tak, że będzie go kilkadziesiąt osób naraz odwiedzało, tak? Więc dalej, domy jako taki mikrokosmos, prawda, gdzie jest warsztat, dom rodzinny, więc tą atmosferę się czuje, tak? To jest ta bliskość. Mm-hmm. My jesteśmy blisko z naszymi gośćmi, ale też blisko ze sobą. Jesteśmy w domu, czyimś domu, w którym tyle uczuć, tyle różnych spraw się wydarzyło. I my nakładamy na to nasze własne życie. To nie jest coś takiego urzędowego, prawda? Tu się narzuca właśnie coś prawdziwego, głębokiego.
1: To taka inna energia też.
0: Tak, brawo. To jest to. To jest ta energia Biedermeier. No, inaczej tego nie można powiedzieć. Czyli właśnie wiara w dobrą pracę, wiara w bliskość z ludźmi. Właśnie
1: i ta rodzinność.
0: Tak. Tu jest znacznie więcej spraw właśnie związanych, jak to co powiedziałem, drewno, świat, prawda, pytanie o sens istnienia. To wszystko dotykamy właśnie na tych uliczkach, w tych domach, gdzie już tyle wspaniałych spraw się i trudnych też rozegrało.
1: Taka możliwość również refleksji z tym, co wtedy epoka Biedermeieru proponowała i z tym, co współcześnie tu i teraz dzieje się wokół nas, ale i z nami, i z naszą planetą także. A również bardzo ładnie opowiedział pan o tej miłości do drewna, do drzew, do planety. To jest wszystko to, co wpisuje się w różne działania proekologiczne. Proszę państwa, żeby zaprosić słuchaczy do Zgierza, bardzo proszę każdego z państwa o osobiste zaproszenie. Zaczynamy od pani Magdaleny.
2: U mnie będzie trudno na jednej rzeczy się skupić, bo jestem lokalną patriotką, jestem zgierzanką z urodzenia, więc uważam, że to jest fantastyczne miejsce z ogromnym potencjałem, który cały czas się rozwija. I jeśli państwo lubicie klimat dawnych czasów, to Zgierz wam go w Parku Kulturowym w mieście Tkaczy zagwarantuje na najwyższym poziomie.
1: To było zaproszenie od pani Magdaleny. Pani Magdalena Grabia-Krawczyk, kustosz Muzeum Miasta Zgierz. Może teraz poproszę o zaproszenie od pana Pawła Krawczyka, Fundacja Mebli Zabytkowych.
0: To co powiedziałem, Zgierz ma genius loci i zapraszamy do odkrycia, właśnie do zwolnienia, tak? Do tej refleksji, do poczucia, że jesteśmy w przestrzeni takiej nieograniczonej, tak? Że możemy się cofnąć o 200 lat, ale możemy też wybiec w przyszłość, tak? Zastanowić się, jak nasze życie będzie wyglądało, więc proszę też spotkać ludzi właśnie, którzy kochają to miasto i z nimi też przejść się tymi uliczkami, także bardzo, bardzo zapraszamy do miasta i rzemieślników też zapraszamy, żeby do nas dołączyli, tak? Bo chcemy reaktywować tą wielką kolonię rzemieślniczo, artystyczną, producencką. Myślimy, że rzemieślnik to może dzisiaj robić gry komputerowe, prawda?
1: Tak, to prawda. A tutaj jednak taka duchowość i też pewne umiejętności i ta tradycja i to, że jednak to były manufaktury i bardzo indywidualne tworzenie tkanin. A pan Maciej Rubacha, historyk miasta Zgierz, jakie będzie miał dla nas, dla państwa zaproszenie?
3: To ja zaproszę do Zgierza, bo Zgierz jest jedną wielką niespodzianką. Tak jak tak? Oprowadzamy po muzeum, to bardzo często ludzie się dziwią, że takie rzeczy w takim miejscu, a myślę, że park kulturowy to jedna pula niespodzianek, a to co jest wokół, czyli to co było przed miastem Tkaczy i to co było po, również może dużo osób zdziwić. Także jak najbardziej zapraszam do odkrywania naszych zgierskich niespodzianek.
1: Proszę państwa, zapraszamy do Zgierza, Parku Kulturowego, Park Kulturowy Miasto Tkaczy i jeszcze na zakończenie, na poprawę humoru.

0: W każdym z nas jest choć troszkę dziecka. O tej maskotce, a również pomnik jest jeża. Proszę bardzo, wiersz Wanda Chotomska. Był sobie jeż kolczasty, co czesał się na jeża i mieszkał pod jeżyną w pobliżu miasta Zgierza. Do tego Zgierza zapraszamy z uśmiechem na myśl o maskotce Zgierza, czyli o jeżu. Pięknie Państwu dziękuję. Dziękuję kolegom i koleżankom w Polskim Radiu w Łodzi. Dziękuję moim gościom.
1: Zapraszamy
2: do Zgierza.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy czwartek, 2 lipca, minęła godzina 23. Oto co dziś w magazynie. Ziobro i Romanowski bez węgierskiej ochrony. Budapeszt cofnął decyzję o azylu politycznym. O sprawie poinformował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Szpital Południowy w Warszawie ponownie na czołówkach gazet. Tym razem sprawa dotyczy m.in. handlowania zwłokami. Prokuratura wszczęła postępowanie. Policja i Straż Miejska widzą efekty nocnej prohibicji w Warszawie. Miasto podsumowuje pierwszy miesiąc obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Węgry cofnęły status uchodźcy politycznego Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Unieważniono też ich dokumenty podróży, informuje szef polskiego MSZ-u. Zbigniew Ziobro z żoną przebywają w Stanach Zjednoczonych, a Marcin Romanowski prawdopodobnie w Serbii. Europoseł KO Krzysztof Brejza powiedział w nagraniu w mediach społecznościowych, że unieważnienie paszportów i cofnięcie statusu uchodźców to symboliczny koniec prorosyjskiej polityki Viktora Orbana.
2: Tak wygląda koniec bezpiecznej przystani dla ludzi PiS na Węgrzech. Nowy demokratyczny rząd Węgier odebrał właśnie status uchodźców Zbigniewowi Ziobrze, Patrycji Koteckiej i Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniono ich też dokumenty podróży. To jest symboliczny koniec polityki proruskiej Viktora Orbana, a europejskie Węgry wracają do współpracy opartej na praworządności, na wartościach, a nie na politycznym chronieniu osób podejrzanych o malwersacje.
1: Działania byłego ministra to ucieczka przed odpowiedzialnością. Tak uważa Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało. Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu.
1: Na naszej antenie decyzję węgierskich władz komentował dziennikarz Polskiego Radia RDC Jarosław Gugała. Jego zdaniem w praktyce ta decyzja nic nie zmieni, a Zbigniew Ziobro pozostanie w Stanach Zjednoczonych do kolejnych wyborów.
4: Zbigniew Ziobro będzie czekał, aż się tutaj odbędą wybory, aż jego frakcja wróci do władzy i wtedy po prostu będzie mógł wrócić i liczyć na to, że jego sprawa zostanie umorzona, przeterminowana albo zostanie osądzone, że wszystko było okej.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z Funduszem Sprawiedliwości.
0: Suma wydarzeń.
1: Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd fundacji skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu w sprawie o zniesławienie. Przed nami postępowanie dowodowe, w którym premier będzie musiał wykazać prawdziwość swojego stwierdzenia, powiedział członek zarządu Instytutu Polski Suwerennej Piotr Cieplucha.

0: My jesteśmy do tej konfrontacji gotowi. Uważamy, że to dobre imię naszej fundacji zostało naruszone, że były też przekazywane informacje nieprawdziwe, sugerowanie, jakoby giełda kryptowalut, zonda krypto finansowała Fundację Instytut Polski Suwerennej, co jest fake newsem, co jest całkowicie nieprawdziwą informacją.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński odpowiada, że premier Tusk, zrzekając się immunitetu, wykonał słuszny ruch.
2: Premier ma pewność, czerpiąc informacje bezpośrednio z instytucji państwowych o tym, że ten przepływ między zonda krypto a Instytutem Suwerennej Polski miał miejsce. Z tych pieniędzy korzysta Ziobro, ujawnił to w oświadczeniu majątkowym. Wszystko widać wyraziście. Premier się zrzekł immunitetu, bo tak należy, bo ta sprawa jest prosta, więc mam nadzieję, że jak najszybciej stanie na wokandzie.
1: Przypomnijmy, w kwietniu Donald Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef zonda krypto wpłacił na konto Fundacji Instytut Polski Suwerennej 450 tysięcy złotych, a część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Teraz Sejmowa Komisja Regulaminowa będzie sprawdzać, czy premier dopełnił wszelkich formalności, zrzekając się immunitetu. Za zniesławienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub maksymalnie rok więzienia. O sprawie jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Kolejna odsłona afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Po ujawnieniu sprawy przez dziennikarzy koordynator stracił stanowisko ze skutkiem natychmiastowym. Prokuratura wszczęła postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
3: Według dziennikarzy portalu Zero.pl bliscy zmarłych Szpitala Południowego byli nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego. Koordynator prosektorium miał też proponować wynajem tego miejsca ekipom filmowym. Z kolei, zdaniem dziennikarzy portalu Onet.pl, w prosektorium działał cennik nielegalnych usług. Mówiła o tym w radiowej Jedynce współautorka artykułu Magdalena Rigamonti.
4: W Szpitalu Południowym była wymyślona inna, specjalna procedura. Dyrektor medyczna Agata Kusz rynku zgodziła się na to, żeby karty zgonu trafiały bezpośrednio do prosektorium. Tam rodziny u pana Artura Chabowskiego odbierały karty zgonu. Rodzina idzie do pana Artura Chabowskiego, no ale pan Artur nie wydaje od razu kart zgonu, tylko zaczyna proponować usługi. Ubranie nieboszczyka, może balsamację, także ma proponować rodzinie konkretne zakłady pogrzebowe.
3: Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny zostać dogłębnie wyjaśnione, uważa minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: To szpital chyba w zeszłym roku złożył dwa wnioski do prokuratury o zbadanie tej sprawy. Wiem, że prokuratura zajmowała się, chyba w jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
3: Podobnego zdania jest szefowa klubu Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Proszę mi wskazać jednego człowieka, nie wiem, ktokolwiek z Państwa ma odwagę powiedzieć, że to nie jest patologia, czy to nie są układy, bo to jest esencja patologii.
3: Na razie jest postępowanie sprawdzające w kierunku łapownictwa menedżerskiego i znieważenia zwłok. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, dowody są niewystarczające, aby komukolwiek stawiać teraz zarzuty.
7: Podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.
3: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczenie związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka.
1: Wynagrodzenie w ochronie zdrowia i reorganizacja systemu opieki zdrowotnej to główne tematy spotkania kierownictwa resortu zdrowia i zarządu szpitala NFZ-u z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że w najbliższy wtorek Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia.
8: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że jest zbudowana rozmową z posłami, a resort zdrowia widzi potrzebę dużych zmian i pracuje nad reformami.
9: Będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.

0: Szczegółów jednak zabrakło. Po krótkim oświadczeniu minister nie chciała odpowiadać na pytania dziennikarzy. Tak samo zrobił prezes NFZ-u Filip Nowak. Poseł Witold Zembaczyński przekazał, że rozmowy dotyczyły wynagrodzeń lekarzy, struktury szpitali oraz dziury w budżecie NFZ-u. Tylko w tym roku trzeba będzie ją zasypać kwotą około 16 miliardów złotych.
1: Zmiana systemu, w którym te pieniądze są trawione między innymi na wynagrodzenie, nie nastąpi, jeżeli nie zostanie urealniona siatka szpitali i nie ujednolicona struktura właścicielska.
0: Reorganizacja ochrony zdrowia wymaga jednak szerokiej zgody społecznej i zdaniem niektórych polityków KO bez okrągłego stołu się nie obejdzie. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prezydent zawetował prawo oświatowe, nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Autorzy, odwołując się do wrażliwych wartości, jednak moim obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie intencje, mówił prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
3: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura, odtropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
2: Weto prezydenta ostro skrytykowała Akcja Uczniowska. Założyciel tej organizacji pozarządowej, Paweł Mrozek, podkreślił, że swoją decyzją prezydent zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u.
4: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy. W polskich szkołach w dalszym ciągu będzie panować niestety bezwzględna wolna amerykanka, w której widzimy się dyrektora czy archaiczny statut stoją wyżej w hierarchii prawnej niż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ciągle zapominamy jako społeczeństwo, że prawa człowieka zaczynają się właśnie od praw dziecka.
2: Zdaniem prezydenta nowe przepisy oznaczałyby niepotrzebne wydatki publiczne na tworzenie instytucji dublujących kompetencje istniejących organów. Główne założenia zawetowanej ustawy to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, środki wychowawcze z pierwszeństwem przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Program Ceny Paliwa Niżej pokazał sprawczość rządu, ale nie mógł trwać wiecznie. Tak koniec państwowych dopłat komentował w TVP Info minister finansów. Od początku lipca benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Andrzej Domański podkreślił, że był to najhojniejszy w skali całej Europy pakiet wsparcia dla kierowców. Jak dodał, od początku było wiadomo, że to tymczasowe rozwiązanie.
5: Przecież ten pakiet był wprowadzony z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie, blokady cieśniny Ormus. Dzięki działaniom naszego rządu udało się w tym najbardziej newralgicznym momencie radykalnie obniżyć ceny paliw i te działania były podejmowane przy cenie za baryłkę ropy na poziomie 110-115 dolarów. Dziś, dzięki osiągniętemu porozumieniu, sytuacja się ustabilizowała.
2: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Kremlowski reżim przeprowadził zmasowany atak na Ukrainę. Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. W ukraińskiej stolicy są prowadzone akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Wiadomo o co najmniej 25 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 rannych. W wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników z Europy i Stanów Zjednoczonych do zwiększenia dostaw środków do zwalczania rakiet i dronów agresora.
7: Udar specjalny, produmany.
2: To było uderzenie specjalnie pomyślane przez Rosjan tak, żeby wyrządzić jak największe szkody. W ciągu nocy zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Szkoda, że nie wszystkie. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia.
7: Aktywnymi w dopomozie się.
2: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że takie ataki jak ten ostatni są świadectwem niemocy rosyjskiej armii i jednocześnie świadectwem niechęci Władimira Putina do negocjowania pokoju. Puby w Anglii i Walii będą mogły być otwarte do 5 rano podczas mundialowego meczu Anglii z Meksykiem. Spotkanie 1/8 finału rozpocznie się w nocy z niedzieli na

0: poniedziałek o 1:00 czasu brytyjskiego. Rząd poluzował przepisy, żeby kibice mogli obejrzeć mecz w lokalach do końca, nawet jeśli będą dogrywka i rzuty karne.
1: W praktyce oznacza to, że będzie to jedna z najdłuższych piłkarskich nocy w angielskich pubach od początku mundialu. Lokale nie będą musiały prosić rad miejskich o zgodę na dłuższe serwowanie alkoholu, a kibice nie będą nerwowo sprawdzać zegarków przy barze, gdy na boisku wciąż będzie ważył się awans do ćwierćfinału. Keir Starmer przekonuje, że to dobra wiadomość i dla fanów, i dla samych pubów. Zadbamy o to, żeby puby mogły być otwarte w poniedziałek nad ranem, specjalnie na mecz Anglii. Wiem, że wiele osób już planuje, gdzie obejrzy spotkanie. Jeśli będziecie kibicować w pubie, to świetnie. To dobra wiadomość także dla samych lokali. Przekazał premier w mediach społecznościowych. Problem pojawił się dlatego, że wcześniejsze przepisy obejmowały tylko mecze, które kończyłyby się najpóźniej około 2:00 nad ranem. Tym razem pierwszy gwizdek zabrzmi dopiero o 1:00 czasu brytyjskiego. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Polska grupa wynalazców wśród 12 wyróżnionych przez Europejskie Biuro Patentowe. W Berlinie zespół Przemka Bena-Pączka w kategorii, w której był nominowany, nie dostał europejskiej nagrody dla wynalazców. Jego pomysł połączenia kolei magnetycznej i tradycyjnej jest jednak wcielany w życie.
2: Hemoglobina pozyskiwana z morskich robaków, pozwalająca na dłuższą trwałość transplantowanych ludzkich narządów. Ten wynalazek Francuza Franka Cala zwyciężył w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw European Inventor Award. Europejskie Biuro Patentowe do grona finalistów wskazało projekty, które wyróżniają się nie tylko innowacyjnością, ale też realnością ich implementacji i skutecznością. Stąd obecność w tym gronie polskiego pomysłu szykowanego do wdrożenia w Indiach i na Półwyspie Arabskim.
3: Magrail Booster polega na wyeliminowaniu potrzeby używania lokomotywy z ruchu pociągów i zmienia sposób napędu na elektromagnetyczny. Zwiększamy dwukrotnie przepustowość, jednocześnie tnąc koszty operacyjne 80%.
2: Tłumaczy Przemek Bena-Pączek. Europejską nagrodę dla wynalazców wręczono w Berlinie za szczepionkę przeciw malarii, proces enzymatyczny poprawiający smak i konsystencję napojów na bazie owsa oraz przetwarzanie zużytych akumulatorów litowo-jonowych na wysoko wydajne materiały. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: To duże ułatwienie dla podróżujących do innych krajów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało nową wersję systemu Odyseusz. Od teraz jest w pełni zintegrowany z aplikacją mObywatel. Nowy Odyseusz łączy 4 funkcje, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
5: Po pierwsze, profile krajów, możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach, krajach, które są celami podróży. Po drugie, subskrypcja, możliwość zasubskrybowania aktualizacji tego rodzaju informacji. Po czwarte, rejestrację podróży, która będzie teraz bezpieczna albo bezpieczniejsza, ta rejestracja. I po czwarte, specjalny moduł rejestracji kryzysowych, który będzie uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: W systemie dowiemy się m.in. jakie dokumenty są potrzebne na miejscu, jak funkcjonuje służba zdrowia oraz czy jest tam bezpiecznie. System umożliwia także stały kontakt. Sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina nie ma prawa jazdy i kierował autem pod wpływem alkoholu, ujawnia prokuratura. We wtorek o świcie 19-letni kierowca BMW stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w jadącą z naprzeciwka Toyotę. Na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka BMW. 7 poszkodowanych osób nadal jest w szpitalu, 2 w ciężkim stanie. Sprawca usłyszał zarzuty.
6: 19-latek, który wiózł 17-letnią Wiktorię, był pod wpływem alkoholu, stwierdzili lubelscy śledczy, a o szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak.
7: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku, w którym śmierć poniosła 17-letnia Wiktoria. Przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.
6: Patryk M. zarzuty usłyszał w szpitalu, gdzie wciąż przebywa. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Co więcej, śledczy ustalili, że w dniu tragedii chłopak nie miał prawa jazdy.
7: Sprawca tego zdarzenia nie figuruje w bazie centralnej ewidencji kierowców jako kierujący pojazdem, czyli że nie posiada prawa jazdy.
6: Podejrzanemu może grozić od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
4: Suma wydarzeń.
0: Warszawa podsumowuje pierwszy miesiąc z nocną prohibicją. Od 1 czerwca w całej stolicy obowiązuje zakaz handlu alkoholem w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22 a 6.

0: tą rano. Zmiany już są widoczne w policyjnych statystykach, a więcej o tym Piotr Durys.
1: Zmiany widać przede wszystkim w spokojniejszych nocnych statystykach. Mieszkańcy bez problemu zaadaptowali się do nowych przepisów i sami przyznają, że wieczorami czują się na ulicach zdecydowanie bezpieczniej.
2: To jest wystarczająco dużo czasu, żeby kupić to, co trzeba kupić.
3: Czuć, że bezpieczni.
4: Myślę, że w centrum to ma sens, no. Myślę, że dobra ustawa.
1: Mniejsza aktywność wokół witryn sklepowych oznacza automatycznie mniej uciążliwych zgłoszeń. Ten pozytywny trend z minionych 30 dni potwierdza nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6.
5: Interwencji wobec osób nietrzeźwych jest mniej, natomiast ta aktywność przede wszystkim w rejonie sklepów jest mniejsza.
1: Podobne ograniczenia z powodzeniem funkcjonują już w prawie 200 innych gminach w Polsce, w tym w Łodzi, Poznaniu czy we Wrocławiu. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: W Krakowie nocna prohibicja obowiązuje już od 3 lat. W tym czasie o połowę spadła liczba interwencji związanych ze spożyciem alkoholu i zakłócaniem ciszy nocnej, mówi rzecznik Straży Miejskiej w Krakowie Marek Anioł.
6: Absolutnie wszystkim wyszło to na dobre. To znaczy my jako służba, jako Straż Miejska Miasta Krakowa przede wszystkim odnotowujemy w tych godzinach, czyli od północy do 5:30, dużo mniejszą liczbę interwencji w tych punktach, w tych miejscach, gdzie kiedy nocna sprzedaż alkoholu była prowadzona, rzeczywiście mieliśmy pełne ręce roboty.
0: Zakaz nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych, w których alkohol można kupować przez całą noc.
7: Suma wydarzeń.
0: Wielkie sprzątanie i szacowanie strat po wczorajszej nawałnicy i gradobiciu w powiecie sandomierskim. Ucierpiały m.in. infrastruktura drogowa i uprawy.
8: W gminie Obrazów i Wilczyce żywioł zniszczył drogi, a w kilku przypadkach doszło do podtopienia domów i zabudowań gospodarczych. Krzysztof Pruś z miejscowości Zagrody powiedział, że woda sięgała w domu po kolana.
9: Meble wszystkie trzeba wynosić. Nie mamy na razie gdzie to wynieść, bo wszędzie jest błoto. Tylko tak przestawiamy z kąta na kąt i czyścimy. Lodówka, zamrażarka. No w koło całe zalana jest i z tej strony domu, z tej strony tam syna tunele z pomidorami, z ogórkami. To wszystko jest taki bułdo tutu.
8: Wójt Wilczyc Robert Paluch powiedział, że zniszczonych zostało około 30% dróg w gminie, a wójt Obrazowa Krzysztof Tworek informuje, że z powodu gradu i nawalnego deszczu zniszczonych zostało około 90% upraw sadowniczych, głównie jabłek. Jedno z dotkniętych gospodarstw znajduje się w Węgrzcach Panieńskich. Należy do Tomasza Judy.
10: Część jabłek leży na ziemi już, bo strącił grad. Które zostały, no to są roztrzaskane i nie wiadomo, czy się w ogóle będą do czegoś nadawać. Wiśnie też wszystko pod drzewami leży.
8: Z Sandomierza Grażyna Szlam-Zagwójcik, Polskie Radio Kielce.
0: A przed nami zapowiada się deszczowa noc bez opadów, jedynie w pasie od Suwałk po Przemyśl oraz na całym Mazowszu. Jutro odrobinę chłodniej niż dziś, a deszcz może pojawić się nad morzem, na Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura w nocy od 13 do 17 stopni, a jutro w ciągu dnia od 20 do 23. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
15: A jak się mówi dom?
14: No to już było. To ty mi powiedz.
15: Home. A jak jest tęsknie?
14: Miss.
15: A wróć?
14: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
16: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
17: Mamy prawie, a w zasadzie już, 23 minuty po godzinie 23.
18: Wieczór w Polskim Radiu 24.
17: Kolejne nieprawidłowości w szpitalu południowym wyszły na jaw.

0: Razem sprawa dotyczy funkcjonowania prosektorium. O tej sprawie w kontekście funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Małgorzata Żuchowska rozmawiała z Agatą Szczepańską z portalu medycznego Rynek Zdrowia.
1: No tutaj to jest ewidentne łamanie prawa i ciężko mówić o przyzwoleniu na nieprawidłowości. No, tutaj mamy do czynienia ze sprawą, że się tak wyrażę, grubszego kalibru. Oczywiście w ochronie zdrowia nie dzieje się dobrze, natomiast no, tutaj jest zupełnie inny przypadek niż te rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy w kontekście Szpitala Południowego, bo to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym wcześniej, mówię o zarobkach koordynatora SOR-u, o tym rzekomym saloniku VIP-owskim, no to są, tutaj rzeczywiście można mówić o większych lub mniejszych nieprawidłowościach, ale to, co ostatnio zostało opisane w kontekście prosektorium, no to już jest w ogóle...
2: Czytała pani ten artykuł?
1: Tak, znam ten artykuł.
2: Ale dlaczego ja o to pytam, pani redaktor? Mhm. Dlatego, że tam była informacja, że pan H. pełnił dość nietypową funkcję jak na prosektorium. Nie ma takiego stanowiska w innych szpitalach. Czyli ktoś musiał na to pozwolić. Ktoś musiał mu takie stanowisko stworzyć.
1: Prawda? Ktoś... I to jest o tyle zastanawiające, że również lekarz, o którym wcześniej rozmawialiśmy, też pełnił funkcję koordynatora. I to też było stanowisko stworzone specjalnie dla niego.
2: Bez kompetencji dodamy, prawda? To państwo już pewnie nasi słuchacze wiedzą, że tak, nie miał kompetencji do pełnienia takiej funkcji.
1: Owszem, bo jeśli chodzi o to, kto na przykład może rzeczywiście kierować SOR-em, być ordynatorem SOR-u, no to tutaj mamy te kompetencje określone w dokumentach, w rozporządzeniach i w zarządzeniach NFZ-u. Wiemy, jaką specjalizację musi mieć ten lekarz, ewentualnie na jakim etapie konkretnej specjalizacji być. Więc myślę, że tutaj to było właśnie takie obejście. Natomiast no, jeśli chodzi o prosektorium, no to tutaj przepisy są zupełnie inne, ale też to, co zostało opisane w artykule, no to tutaj są, no, tutaj są tak ewidentne łamanie prawa, że właściwie nie ma o czym dyskutować. Sprawa jest dla prokuratury i bardzo dobrze, że zostały wyciągnięte konsekwencje.
2: No ale wszyscy wiedzieli o tym od lat. To jest jeden z cytatów z artykułu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego mówi, prywatne firmy wchodzą w układy z ratownikami, pogotowia, lekarzami i szpitalami. To jest handel zwłokami, trzeba to powiedzieć wprost. I pan prezes nie mówił tylko i wyłącznie o Szpitalu Południowym, chociaż pan H. w tymże południowym na przykład przeprowadzał procedury, których nie wolno tam robić, na przykład balsamowanie zwłok, ubieranie, pobieranie opłat za czynności, za które nie mógł pobierać opłat. Także obrót dokumentami, znaczy normalnie świadectwo zgonu powinniśmy dostać od lekarza albo sekretariatu oddziału. A tutaj wędrowało do pana koordynatora. Dlatego panią zapytałam, że jeżeli coś się dzieje nie tak w jednej sprawie, w drugiej, w trzeciej, to jakoś to się rozlewa. Może, tak? Może. Nie musi.
1: Tutaj też warto zwrócić uwagę, jeśli już mówimy o kwestiach dotyczących chowania zmarłych, kwestiach pogrzebowych, to zwracam uwagę, że to jest obszar uregulowany przepisami 1956 roku, to są lata 50., 60., to jest ustawa i w ogóle przepisy, rozporządzenia wykonawcze, które od lat domagają się zmian, unowocześnienia, gruntownego przeglądu i kolejne ekipy nie mogą tego zrobić. Poprzednia ekipa już była na bardzo zaawansowanym etapie wprowadzenia zmian w ustawie o chowaniu zmarłych. Teraz też mamy pracę nad ustawą dotyczącą koronerów, która prowadziłaby koronerów i trochę też uregulowała ten obszar, dostosowała przepisy do dzisiejszych realiów. No ale też
2: kim miałby być koroner w naszym systemie?
1: Koroner to miałaby być taka osoba, która wypełniłaby lukę, którą w tej chwili mamy, bo co do zasady, oczywiście obszar zgonów w szpitalach to jest zupełnie co innego. Tutaj wiemy, że tutaj stwierdzanie zgonu spoczywa na lekarzach leczących danego chorego. Natomiast mamy taką lukę, jeżeli człowiek umrze poza własnym domem, poza
2: Poza szpitalem jednocześnie, tak?
1: Poza szpitalem, poza placówką ochrony zdrowia.

0: zdrowia i nie można, jakby nie ma też lekarza pierwszego kontaktu, który go leczył i który mógłby ten zgon stwierdzić. I tutaj byłby wzywany koroner. No to jest taka regulacja też nie do końca odpowiadająca na potrzeby środowiska, bo u nas się mówi, że ten obowiązek stwierdzania zgonów poza szpitalem powinien też być zdjęty z lekarzy pierwszego kontaktu, którzy nie bardzo mają na to czas. Bardzo często, pewnie wielu z nas niestety tego doświadczyło w obliczu śmierci naszych bliskich. Właściwie się dzwoni i na pogotowie, i do przychodni, jesteśmy odsyłani, nie zawsze z odpowiednią empatią i szukamy właściwie kogoś, kto mógłby ten zgon
1: No tak, bo nie
0: stwierdzić i bardzo
1: każdy,
0: długo na to
1: no
0: czekamy.
1: tak, nie każda osoba zmarła ma takiego lekarza,
0: Tak,
1: nie
0: tak, tak,
1: każda,
0: tak.
1: a tym bardziej bliscy nie bardzo wiedzą, kto to jest i rzeczywiście procedury się komplikują, a nie na tym bliscy powinni się w takim momencie skupiać, prawda?
0: Zdecydowanie nie.
1: Oj, to jeszcze co z tej puszki wyjdzie na światło dzienne?
0: Znaczy, wie pani, trudno mieszać sprawę tego prosektorium w Szpitalu Południowym z tamtą uprzednią sprawą lekarza i jego horrendalnych zarobków, bo tak jak powiedziałam, o ile ta sprawa dotycząca prosektorium jest absolutnie do prokuratury i tutaj było ewidentne łamanie przepisów, tak w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia jednak z pewnymi systemowymi
1: A no właśnie, ja tylko
0: nieprawidłowościami.
1: pozwolę sobie dodać, pani redaktor, że ta sama osoba zatrudniała pana doktora na SOR-ze i udzielała mu takich kompetencji i ta sama osoba współpracowała bezpośrednio, służbowo oczywiście, z panem prosektorem.
0: No tak, więc, ale jakby niezależnie
1: A
0: od
1: przynajmniej
0: tego, że
1: jeszcze
0: być
1: dodam,
0: może ta osoba.
1: przepraszam, jeszcze dodam, że takie są ustalenia oczywiście Onetu, nie moje, tak? To ważne.
0: No owszem, i jeżeli jakby. Znaczy, niezależnie od tego, czy ta osoba przymykała oko na pewne nieprawidłowości, czy nie, nie chciałabym tutaj stwierdzać ani posuwać się do takich osądów. Natomiast ewidentnie w tej pierwszej sprawie SOR-u i zarobków koordynatora tamtejszego SOR-u, no to mamy do czynienia z systemowymi nieprawidłowościami, które właściwie mogą być uporządkowane i powinny być uporządkowane. I jeżeli uda się na kanwie tej sprawy w końcu wprowadzić oczekiwane rozwiązania przez bardzo dużą część środowiska medycznego i pacjentów również, to byłoby bardzo dobrze. Ja tutaj mówię głównie o rozwiązaniach, które pozwoliłyby jakby postawić tamę po pierwsze bardzo wysokim zarobkom, po drugie też ograniczyć czas pracy lekarzy, bo my wiemy w tej chwili, że ten lekarz nie zawsze pracował, nie zawsze dyżurował wtedy, kiedy był wpisany na dyżury, ale nawet gdyby rzeczywiście był na tych dyżurach, no to też to są, no, no nie można tak pracować, prawda? Nie można codziennie, dzień w dzień pracować po 11 godzin, nie można nieprzerwanie pełnić dyżuru przez kilka dób, bo to stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i dla pacjentów. Więc jeżeli udałoby się wprowadzić i limity zarobków, i limity kosztów, jakie szpital może przeznaczyć na te zarobki, ale też limity czasu pracy lekarzy, no to byłoby bardzo dobrze. Oczywiście środowisko lekarskie mówi, że wtedy system by się zawalił, że wtedy zabrakłoby lekarzy do dyżurowania, ale może to by skłoniło nas do dalszej przebudowy tego, jak obecnie działa ochrona zdrowia. Być może trzeba byłoby wtedy dostosować te rozwiązania do nowych rozwiązań i być może wszystkim i pacjentom, i lekarzom wyszłoby to na dobre. No ja tutaj liczę, że tym razem jest przyzwolenie polityczne na wprowadzenie takich rozwiązań,
1: Proszę
0: bo to,
1: pani
0: że
1: redaktor,
0: przyzwolenie
1: przepraszam, bo aż
0: społeczne
1: się
0: jest.
1: zakrztusiłam, to nie jest przyzwolenie polityczne, tylko to jest opcja ratunkowa, wie pani, to coś trzeba
0: No,
1: zrobić w obliczu kryzysu.
0: wie pani, ale pod koniec zeszłego roku była mowa o wprowadzeniu limitów zarobków. Ministerstwo wyszło z bardzo konkretnym projektem i w końcu się z tego wycofało i mówiło
1: A
0: się,
1: dlaczego
0: że.
1: właśnie? Czy to ma
0: No,
1: związek
0: oczywiście my tego
1: pośredni
0: nie wiemy,
1: z
0: ale wiem.
1: nieoficjalną wypowiedzią jednego z lekarzy z Izby Lekarskiej, że z lekarzami jeszcze nikt nie wygrał?
0: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu nie było zgody politycznej na niepokoje, jakie może to wywołać. Natomiast

0: Ze środowiskiem lekarskim można się dogadać, tylko trzeba z nim rozmawiać. I nie chciałabym tutaj wypowiedzi prezesa Jankowskiego
1: No ona była
0: rozpatrywać.
1: nieoficjalnie
0: Wygrać,
1: nagrana,
0: nie wygrać.
1: Prawda? Właśnie, ale
0: No
1: tak,
0: nawet nie
1: premier...
0: tyle nieoficjalnie, no to była taka wypowiedź na forum, gdzie lekarze ze sobą rozmawiają.
1: No ale może znamienna, kto wie. No, trudno
0: znaczy,
1: się też
0: pani,
1: dziwić
0: z
1: lekarzom, że
0: lekarzami
1: walczą
0: trzeba
1: o swoje.
0: właśnie to chciałam powiedzieć, że z lekarzami trzeba rozmawiać i oczywiście zadaniem i rolą samorządu lekarskiego jest obrona interesów środowiska lekarskiego i nic dziwnego, że to środowisko buntuje się, jeśli uważa, że jakieś planowane przepisy są dla nich niekorzystne, ale no,
1: No bo
0: trzeba
1: jeżeli mogę
0: rozmawiać,
1: zarobić
0: a tego
1: X...
0: dialogu w tej chwili nie ma.
1: Właśnie.
0: Środowisko lekarskie jest oczywiście w tej chwili negatywnie nastawione do Ministerstwa Zdrowia, do kierownictwa, ale dlaczego? Dlatego, że się z nimi nie rozmawia.
1: W ogóle z kimkolwiek Ministerstwo Zdrowia rozmawia? Bo pani minister zdrowia wychodzi z gabinetu w sytuacjach kryzysowych. Coś, w ogóle sobie przypominamy, że ona istnieje. No i teraz mamy taką opcję ratunkową również poszukiwania, rozwiązania sytuacji. Słyszymy o tachografach. Co jest najłatwiej zaproponować? No tniemy pensje lekarzom, bo to się najbardziej spodoba, prawda, opinii społecznej.
0: To prawda. Natomiast być może powinniśmy jednak wprowadzić jakiś limit zarobków wypłacanych z naszych publicznych
1: Ze
0: pieniędzy, tylko
1: składek,
0: też
1: tak.
0: zadajmy sobie pytanie, skąd te horrendalne zarobki się biorą w państwowych placówkach. Stąd, że żeby oddział działał, trzeba mu zapewnić odpowiednią obsadę. Inną sprawą jest to, że szpitale chcą mieć określone oddziały, które przynoszą więcej pieniędzy, które pozwalają bilansować się tym oddziałom, które przynoszą straty. Ale
1: I przyjmują lekarza na jego warunkach, bo na przykład nie ma kontrkandydatów. Po prostu.
0: To prawda, ale z jakichś powodów te szpitale, te placówki konkurują ze sobą u lekarzy. My dzisiaj w rynku zdrowia mamy bardzo ciekawy tekst o tym, jak to zostało rozwiązane w innych krajach, jak to jest uregulowane. Okazuje się, że mamy nawet z krajów Unii Europejskiej i w ogóle krajów europejskich dobre przykłady pokazujące, że można to zrobić, można się dogadać, można we współpracy z organizacjami reprezentującymi lekarzy wprowadzić limity, wprowadzić pułapy, zarobków, które nie mogą być przekroczone, godziny dyżurowe, które też nie mogą być przekroczone. Myślę, że powinniśmy w tym przypadku iść, ale jeżeli nie będziemy tego robić w dialogu ze środowiskiem, którego to bezpośrednio dotyczy, no to zawsze skończy się konfliktem.
2: Z Agatą Szczepańską z portalu medycznego Rynek Zdrowia rozmawiała Małgorzata Żochowska. Dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 przygotowali dla Państwa Paulina Olak, Rafał Roślik. Zrealizowali Dawid Twardziak i Paweł Szymankiewicz, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Dobrej nocy.
3: Powtórka programu.
4: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Dzisiejszym tematem naszego spotkania będą włosy. Nie będziemy rozmawiać jednak o tym, jak je pielęgnować, czy co zrobić, gdy nam wypadają, ale skupimy się na tym, dlaczego włosy są dla nas tak ważne i porozmawiamy też nieco o stereotypach związanych z włosami.
3: Do pomyślenia.
4: Łączymy się właśnie z Poznaniem. W tamtejszym studiu Polskiego Radia czeka na nas profesor Waldemar Kuligowski z Zakładu Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Ja tak zaczęłam, że włosy są dla nas ważne, ale czy faktycznie mam rację? Włosy to istotna dla nas sprawa?
5: Myślę, że tak. I to z wielu różnych powodów, z powodów estetycznych. No bo to jest jedna z najbardziej widzialnych części naszego ciała, taka, którą codziennie inni, którzy nas mijają, mogą oglądać. Ona jest ważna dla nas. Ona świadczy o tym, w jakim jesteśmy wieku, jakiej jesteśmy płci. Może też mówić o tym, jaki prowadzimy styl życia, jakie mamy poglądy, na przykład estetyczne, albo nawet polityczne. I właściwie jest tak od chyba początku istnienia rodzaju ludzkiego, który

0: Rodzaj właśnie w jednej ze znanych książek określony został jako naga małpa. No tak, nie jesteśmy tak owłosieni jak inni żyjący przedstawiciele gatunków homo, te, które żyją i te, które wymarły, ale mamy włosów całkiem sporo i te na głowie są całkiem znaczące.
1: A włosy są ważniejsze dla kobiet czy dla mężczyzn? Bo w pierwszym odruchu mogłabym sobie pomyśleć, że dla kobiet, ale z drugiej strony, kiedy mężczyzna zaczyna łysieć, to mam wrażenie, że bardzo to przeżywa.
0: Tak, trudno chyba jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo one są ważniejsze, która z płci większą wagę do jakości, no i w ogóle posiadania włosów przykłada. Mam takie badania Cebosu, no żeby na czymś oprzeć te swoje intuicje z 2024 roku, całkiem niedawne, co Polacy sądzą o swoim wyglądzie. No i tam możemy się dowiedzieć, że zdecydowana większość z nas, bez względu na płeć, twierdzi, że wygląd jest niezwykle ważny dla naszego samopoczucia, ale też dla nawiązywania relacji, w procesie zdobywania pracy, czyli pierwsze wrażenie. No i także w tworzeniu naszego takiego publicznego wizerunku. Więc dla większości z nas wygląd jest ważny. Częścią tego wyglądu są włosy. I co ciekawe, dalej opierając się na tym samym raporcie, a zdecydowana większość z nas tego wyglądu zadowolona nie jest. No i tutaj opierając się na innych badaniach, troszkę wcześniejszych, zrobionych przez Pentora, można by powiedzieć, że jeśli idzie o mężczyzn, bo o nich tylko teraz, to najmniej zadowoleni są z trzech elementów wyglądu. Uwaga, po pierwsze zęby, po drugie brzuch, po trzecie włosy. I ja rozumiem, że można by to pół żartem, pół serio, ale może jednak bardziej serio rozwinąć w taki sposób. No zęby, żeby mieć, brzuch, no to żeby nie mieć, a włosy, żeby mieć i żeby one wyglądały na imponujące. Rzeczywiście, i teraz już zupełnie serio, włosy od bardzo dawna, no odkąd w zasadzie ludzie pozostawiają po sobie jakieś ślady, są traktowane jako widzialny znak naszego zdrowia i naszej witalności, rozumianej czasem, no, niemalże dosłownie, że odwołam się do biblijnej historii o Samsonie, którego siła, którego witalność była właśnie zaklęta we włosach i kiedy go tych włosów pozbawiono, to ta siła uleciała. I właściwie jako antropolog mógłbym w tym miejscu powiedzieć tak. Mamy bardzo wyraźną, właśnie rozciągniętą przez kolejne wieki, a nawet tysiąclecia, prawidłowość. Znaczy włosy krótkie u mężczyzn, albo bardzo krótkie, nie myślę o łysinie jeszcze w tym miejscu, to oznaka podrzędności, to oznaka poddaństwa. Kto nosił krótkie włosy? Idziemy do wojska, obcinają nas. Idziemy do więzienia, obcinają. Zakłady wychowawcze, zakłady poprawcze, ścinanie włosów za karę. W PRL-u gonienie długowłosych hipisów i takie demonstracyjne, czasem dokonywane na ulicach, bardzo brutalne obcinanie włosów. Natomiast włosy długie, to druga część tego kontinuum, jego skrajność. Włosy długie to z kolei przywilej królów, książąt, władców, potem artystów romantycznych, a potem tych wszystkich, którzy kojarzą się z ideologią kontrkultury lat 60. Włosy mają zatem ogromne znaczenie i jak mówiłem, przenoszą wiele sensów, których czasem pewnie byśmy się jakoś tak wprost nie domyślili. Natomiast łysina rzeczywiście może być i bywa pewnie źródłem kompleksów, stąd tak liczne sposoby na to, żeby ją ukryć. Legendy opowiadane o artystach, którzy nosili peruki, fantazyjne nakrycia głowy, kapelusze.
1: Pewnie Andrea Gassi, nawet który na korcie też miał tupecik.
0: No właśnie, no wiele tych przykładów, nie tylko pewnie ze świata sztuki, ale sportu i na pewno polityki również. I właśnie, jeśli idzie o politykę, no są, proszę państwa, takie dane, które mówią, że mniej więcej 40% mężczyzn w wieku powyżej 40 lat wykazuje oznaki łysienia, takiego łysienia typu męskiego. I uwaga, w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii w zasadzie od zakończenia II wojny światowej nie było łysego premiera ani prezydenta. nie chcę z tego wyciągać żadnych daleko idących wniosków, poza tym, że włosy nadal są traktowane jako oznaka zdrowia i witalności.

0: spójrzmy chociażby na fryzurę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No właśnie, włosy są niezwykle ważne.
1: Do pomyślenia.
2: Mówiliśmy o długości, a teraz chciałabym przejść do koloru, bo to też ma duży wpływ na to, jak postrzegamy poszczególne osoby. I nawet chciałabym zacząć od konkretnego koloru włosów, a chciałabym porozmawiać o rudych włosach, bo na temat rudych włosów, jeżeli chodzi o ujęcie takie bardziej społeczne, no nie znalazłam za dużo badań w polskich artykułach naukowych, a wydaje mi się, że to jest o tyle interesujące, że wszystkie rude osoby dorastające w latach 90. lub wcześniej, myślę, że mają bardzo podobne doświadczenia no bycia prześladowanym, to może jest za duże słowo, ale na pewno było to zauważane w społecznościach szkolnych.
0: Tak, ma pani rację. Stereotypizowanie koloru włosów, zwłaszcza rudego, to rzecz bardzo wyraźna. Zresztą do dzisiaj używana jako argument w wojnach politycznych. Nie muszę chyba nawet wskazywać dokładnie przykładu i kojarzenie tego z Niemcami, a więc z siłami wrogimi. Rzeczywiście jest tak, że kolor rudy jest pomiędzy, no bo to ani blond, ani ciemny, a coś, co jest pomiędzy, jest takie ambiwalentne. Czasem dobre, czasem złe, czasem podejrzane, a czasem pożądane. Myślę sobie, że myślenie, że to postrzeganie rudych włosów jednak się zmienia, że ono coraz bardziej idzie w kierunku właśnie takiego pozytywnego waloryzowania jako czegoś rzadkiego, jako czegoś wyjątkowego. Co wcale nie oznacza, że to się zmieni tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ja ma bardzo długą tradycję, to znaczy rudy kolor włosów w kulturze tradycyjnej, też w polskiej kulturze ludowej utożsamiano głównie z krwią, grzechem, karą boską nawet. Taki kolor był, no tak, piszą wprost autorzy jeszcze XIX-wieczni, był nieszczęściem dla właściciela czy właścicielki. Kojarzony był przecież rudy także z Judaszem, a więc tym, no takim archetypicznym przykładem zdrajcy. Twierdzono, że osoba, która jest ruda, jest nieszczera, zdradziecka, fałszywa. U nas jakoś tak eufemistycznie kojarzona też z lisem. Ale raz jeszcze powtórzę, myślę sobie, że to się zmienia, bo stereotypy rzeczywiście mogą ulegać zmianie. I to nie tylko rude włosy byłyby tutaj przykładem. Jak mówiłem, one są pomiędzy włosami blond a ciemnymi. I tu zdecydowanie uprzywilejowani są blondyni i blondynki przede wszystkim. Jasny, bardzo jasny kolor włosów zawsze utożsamiano z takimi siłami, no właśnie jasnymi, boskimi, anielskimi. No wszystkie królewny i księżniczki bajkowe i baśniowe taki kolor włosów właśnie mają, jak Rozpunka plecie warkocz, żeby mógł ją uwolnić, wspinając się po tym warkoczu rycerz. No to przecież jej włosy mają kolor brąz. Uważano, że no właśnie blondyni, blondynki to osoby spokojne, pogodne, zabawne, poczęte w dzień pełen słońca. Nawet w polskiej kulturze ludowej było takie skojarzenie. Natomiast włosy ciemne to raczej sfera demonów, zwłaszcza jeśli te włosy były nieuczesane, nieuporządkowane, chaotyczne. Kojarzono je z czymś, co dzieje się w nocy, w ukryciu, że osoby, które takie włosy mają, bardzo ciemne, mogą się charakteryzować no właśnie jakimiś trudnymi cechami, jakimiś niejasnymi intencjami, a może nawet wrodzoną podłością. I to wszystko, co powiedziałem, zwłaszcza w ostatnim zdaniu, pokazuje, że to negatywne stereotypizowanie rudzielców i to nie jest wyłącznie ich domena, że ci, którzy mieli włosy bardzo ciemne, padali ofiarą podobnych wyobrażeń.
2: No ale chyba nie w latach 90. w szkołach. To mi się wydaje, że jednak
0: Nie, to na pewno już nie było w latach 90. tutaj, dlatego podkreślałem to, że to przede wszystkim ta przestrzeń ludowych wyobrażeń, no więc jeśli założymy, że kultura ludowa skończyła się na dobre jako pewien osobne uniwersum, no to pewnie XIX wiek.
2: No dobrze, a co z farbowaniem włosów? Jeżeli farbujemy włosy, to staramy się tylko zmienić swój wizerunek, czy może to jest jeszcze coś jeszcze może za tym stać?
0: No tak, farbowany lis, to od razu się możemy...

0: zetknąć z takimi oskarżeniami, że próbujemy coś ukryć, że próbujemy coś, no właśnie, jakieś nasze zamiary uczynić niewidzialnymi. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście włosy też farbowano od dawna, ale właściwie bardzo dostępne i coraz tańsze stało się to w połowie XX wieku. Pierwsza koloryzacja bezpośrednia to 1952 rok, a pierwszy lakier w aerozolu to 1957. To gwoli przypomnienia, jak niedawne są te praktyki. No i tutaj mamy rzecz interesującą. Wspomniałem o tym, że nasza fryzura, jej kolor, jej styl może wyrażać także nasze poglądy polityczne. No i proszę bardzo, mamy taką fryzurę, która jest określana jako Republican hair, czyli włosy republikańskie, tak byśmy to określili. Blond, sprężysta, mocno stylizowana fryzura. Oczywiście wymaga to, żeby włosy były długie, pofalowane, troszkę podwinięte od dołu. To jest symbol statusu materialnego i co więcej, taka fryzura najlepiej rymuje się z określonym typem twarzy, który nazywany jest, uwaga, uwaga, Mar-a-Lago Face. A Mar-a-Lago to oczywiście florycka rezydencja Donalda Trumpa, wspomnianego już. To jest taki znów pewien styl współczesnych republikanek, kobiet kojarzonych z elitami politycznymi skupionymi wokół aktualnego prezydenta USA, mocno wypełnione usta, wysokie kości policzkowe. Tu wszystko oczywiście dzięki botoksowi, liftingowi, to taka intensywna opalenizna. To jest oznaka tego, że nas na to stać, że możemy co drugi, trzeci dzień tę fryzurę sobie na nowo układać, płacąc za to sporo pieniędzy. Reakcją na to było chociażby rozpowszechnienie się z kolei wśród demokratek amerykańskich fryzury niedbałej, no znów pozornie niedbałej, prostej, niewymagającej stylizacji wizyt u fryzjera. To ciekawe, w jaki sposób pewne nasze przekonania polityczne trafiają na głowy i właściwie wypełniają nasze wyobrażenie o tym, co stylista od fryzur powinien zrobić. No właśnie, stylista od fryzur, zauważcie państwo, że my już nie chodzimy do fryzjerów, że to układanie włosów zaczęło być traktowane jako sztuka. Chodzimy do salonów i w tych salonach są styliści, którzy nas stylizują. To jeszcze jeden dowód, to kolejny argument na to, jak nasz wygląd, a w tym także włosy, stały się ważne.
1: Do pomyślenia.
2: A na polskie poletko możemy też to przełożyć gdzieś, jeśli chodzi o fryzury, o fryzury konkretnych wyborców albo konkretnych grup politycznych? Czy raczej u nas nie jest to aż takie?
0: Zadawałem widoczne sobie to pytanie i żeby nie ugrzęznąć w stereotypach, to powiedziałbym, że nie jest to może tak oczywiste. Choć dałoby się to pewnie jakoś pewne typy poukładać. Myśląc o tej rozmowie natrafiłem i przygotowując się do niej natrafiłem na takie opracowanie, które mówi na przykład o tym, że populiści, tacy jak na przykład Silvio Berlusconi i jemu podobni, bardzo dużą wagę przykładają do fryzury, no znów siła, witalność bez względu na wiek, na kolejne mijające dekady, ale też, że podkreślano nieuporządkowanie tych fryzur, które miało być no właśnie takim kolejnym znakiem, że my jesteśmy antyestablishmentowi, że walczymy z każdym systemem. Mieliśmy takich polityków i w Holandii, i w Wielkiej Brytanii i gdyby tym tropem pójść w Polsce, no to wydaje mi się, że ci akurat politycy, którzy jako antyestablishmentowi się kreują, są bardzo grzecznie uczesani. Właściwie jedyny, który przychodzi mi teraz do głowy, ale już nieczynny jako polityk, no to Palikot, tak? Ale myślę sobie, że wielu takich przykładów na polskiej scenie politycznej, jednoznacznych przykładów, nie odnajdziemy.
2: Wróćmy jeszcze do tego farbowania włosów, bo chyba włosy częściej farbują kobiety i bardzo często staje się to no, rytuałem w momencie, kiedy kobieta zauważa pierwsze siwe włosy. Czy tak jest w dalszym ciągu, czy jednak gdzieś kobiety próbują się no, wyswobodzić z tej konieczności farbowania włosów? Bo mam wrażenie, że też takie siwe fryzury trochę powoli pojawiają się coraz częściej i nie są uważane za to, że kobieta nie dba o siebie.
0: Tak, i tutaj mógłbym dwukrotnie na to pytanie, które pani zadała, odpowiedzieć tak. To znaczy, z jednej strony mamy ogromną modę na

koloryzację włosów, nie tylko wśród kobiet, ale też wśród mężczyzn, kiedy pojawia się u nich siwizna, ale z drugiej strony coraz wyraźniejsze myślenie właśnie w takich kategoriach, no bądźmy naturalni. Nie bez powodu ten gigantyczny zwrot pokoleniowy taki, który się dokonuje, określany jest jako silver.

0: niż bieżące trendy, no to siwy kolor w tradycji kojarzony był właśnie z mądrością i doświadczeniem, z osobą, która budzi zaufanie. No jeśli tak chcemy być postrzegani, jeśli tak się chcemy kreować, a jednocześnie nie poddawać się tym reżimom dotyczącym wyglądu, no to siwe włosy są jak najbardziej pożądane, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. I tutaj może tylko dodałbym jeszcze jedno, bo to tak dla antropologa jest bardzo ciekawe, że fryzury także mogą mówić o naszej tożsamości, o naszym pochodzeniu, czasem bardzo odległym. Lata 60. i 70. na przykład to był ogromny renesans fryzury, którą my no dość potocznie nazywamy afro, bardzo gęste, skręcone, najczęściej ciemne, choć nie tylko włosy. No to był potężny symbol takiej emancypacji społeczności afroamerykańskiej, ale także wymiar taką ekspresją jakiegoś antykolonialnego oporu wobec tych ideałów piękna, które płynęły z białego, no tak to nazwę w skrócie centrum. No przypomnę, że historia dość dramatyczna, no bo te trwający kilka stuleci transfer niewolników z Afryki do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, choć nie tylko, do Stanów, wiązał się z tym, że tym zniewolonym ludziom golono włosy. I właściwie jedyną oznaką tego, że oni mogli nawiązać do kultury, którą utracili, którą zostawili za oceanem, było potem mozolne układanie nowych fryzur. No więc to jest taka oznaka rzeczywiście, że włosy są korzeniami, że włosy nas łączą z przodkami, że one mówią coś w taki, no właśnie, bardzo wizualny sposób o tym kim jesteśmy. Mówię o tym, bo z różnych no, historycznych powodów tego typu znaczenie fryzur w naszej kulturze w zasadzie trudne jest do uchwycenia.
1: A no właśnie czarnoskóre kobiety bardzo często też wstydząc się w latach 60-tych, 70-tych struktury swoich włosów nosiły peruki. Zresztą w dalszym ciągu wiele kobiet czarnoskórych wciąż nie pokazuje swoich prawdziwych, kręconych, mocno skręconych, bo to jest bardzo, tak, bardzo to... mocno skręcony włos. Nie pokazują ich, tylko noszą peruki.
0: No właśnie, noszą peruki albo zakrywają je jakimiś chustkami, czapkami, albo poddają się bardzo czasochłonnym i oczywiście drogim zabiegom prostowania włosów, które nadal są niestety popularne. No właśnie, ja mówiłem o tym renesansie, o tej zmianie w latach 60. i 70., ale ten proces ciągle trwa.
1: To wróćmy jeszcze na moment, na sam koniec naszej rozmowy, na nasze poletko, bo jeszcze jedna rzecz, jeden stereotyp, o którym chciałam porozmawiać, który teraz mam wrażenie, że na szczęście odszedł już w niepamięć, a chodzi mi o blond włosy u kobiet i ten stereotyp takiej głupiej blondynki. Czy to już też zniknęło u nas, czy jednak gdzieś może jeszcze być zakorzenione?
0: No zakładam, że jest już to znacznie słabsze niż kiedyś, że tych dowcipów o głupich blondynkach już nie słyszymy na prawo i na lewo, jak było jeszcze, myślę sobie, dwie, a na pewno trzy dekady temu. Tutaj znów musimy się zwrócić do Stanów Zjednoczonych, no bo to właśnie tam, w fabryce snów, jak określano Hollywood, na początku lat 50. ten model uległ kanonizacji. I to... Gdybyśmy myśleli tylko o włosach, to byłby czubek góry lodowej. No kiedy Norma Jean Baker stała się Marilyn Monroe, to nie tylko musiała zmienić imię i nazwisko, nie tylko kazano jej wykonać bardzo silny makijaż, nie tylko kazano jej mówić na przydechu, co miało jej głosowi nadać pewien taki erotyczny wymiar, no ale kazano jej także pofarbować się na ten kolor, który określamy dzisiaj jako platynowa blondynka. To miała być kanoniczna wersja no, takiej erotycznej fantazji tych, którzy zarządzali największymi studiami hollywoodzkimi właśnie w tym momencie historycznym. Norma Jean Baker nie była jedynym przykładem tej zmiany dotyczącej właściwie całej tożsamości. I to się utrwaliło no, dzięki gigantycznej sprawności tych, którzy te filmy sprzedawali, kolportowali na cały świat. I choć pewnie ten stereotyp i to myślenie o erotyczności tej fryzury jest już znacznie słabsze niż kiedyś, to z całą pewnością nie zniknęło.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Profesor Waldemar Kuligowski z Zakładu Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza był dzisiaj z nami. No może nie z nami, bo w studiu w Poznaniu, ale połączyliśmy się.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.

0: dziękuję za zaproszenie.
1: Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Romanowski, Ziobro bez węgierskiej ochrony. Rząd Pejtera Modziora cofnął decyzję o azylu politycznym. Prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Podpisał przy tym 5 innych dokumentów. Powiemy również, dlaczego Andrzej Bargiel przejdzie do historii światowego himalaizmu. Minęła północ. Damian Szpyra. Zapraszam. Bez azylu politycznego i ważnych paszportów zostali Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro i jego żona. Węgierski rząd zmienił decyzję wydaną wcześniej przez poprzedniego premiera Viktora Orbana. Takie informacje w mediach społecznościowych przekazał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
2: Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Zbigniew Ziobro, będąc w USA, może polecieć na wakacje do Puerto Rico czy na Hawaje. Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
3: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
2: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że przedwczoraj sąd podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów. Prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Według autorów ustawy zapisane zmiany miały na celu ujednolicić prawa i obowiązki uczniów, wprowadzić obowiązkowe rady szkół oraz rzeczników praw uczniów. Moim obowiązkiem jest oceniać skutki proponowanych przepisów, a nie ich intencje, mówił prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
4: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
1: Sprawę skomentował na naszej antenie publicysta Jan Ordyński. Wskazał, że zawetowana ustawa promowała postawy obywatelskie wśród uczniów.
5: Ja na przykład jestem za tym, żeby młodzież, szczególnie w szkołach średnich na przykład, poprzez rozwój samorządności uczyła się właśnie rozsądnego postępowania w ogóle na przyszłość. I myślę, że w tym kierunku zmierzały postanowienia tej ustawy. Chodziło o to, żeby młodzi coraz lepiej, coraz mocniej się wdrażali w tą obywatelskość. To moim zdaniem jest bardzo istotne dla wychowania obywatelskiego młodego pokolenia.
1: Prezydent zawetował też przepisy regulujące transport morski. Jednocześnie podpisał 5 ustaw, w tym ustawę metropolitalną dla Pomorza. Dziś w Warszawie spotkanie szefa polskiego MSZ-u z jego ukraińskim odpowiednikiem. Wśród poruszonych tematów mają się pojawić m.in. trudne kwestie historyczne. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Mirosława Nykiel wierzy w siłę dyplomacji Radosława Sikorskiego.
6: Ja jestem, jeśli chodzi o Radka Sikorskiego, bardzo spokojna, że Radek Sikorski jest tutaj gwarantem dobrych negocjacji, jeśli chodzi o polskie warunki i nie dopuści do tego, żeby cokolwiek niezgodnie z prawdą historyczną miało miejsce. Wierzę w sukces Sikorskiego, wierzę w siłę jego dyplomacji.
1: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii imię bohaterów UPA. Przedwczoraj natomiast ukraiński parlament zdecydował o utworzeniu Panteonu Narodowego, w którym

0: mają spocząć szczątki działaczy niepodległościowych, w tym przywódców UPA. Lekarze specjaliści najstarszą grupą zawodową w Polsce, średni wiek to 56 lat, wynika z najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Podobnie sytuacja przedstawia się wśród dentystów, 54 lata z wyraźną przewagą kobiet, mówi Dominik Dąbrowski z GUS.
1: Mamy w tej grupie też pielęgniarki i kierowników instytucji opieki zdrowotnej w zawodach wykonywanych przez osoby najmłodsze pod względem średniej wieku, pracownicy przygotowujący posiłki fast food, stewardzi, kelnerzy, modelki. Tutaj mamy średnią wieku w okolicach 30 lat dla tych zawodów.
0: W Polsce wyodrębniono 443 grupy zawodowe. Ogółem zbiorowość pracujących wyniosła 14 100 000 osób. To wydarzenie przejdzie do historii światowego himalaizmu i ski alpinizmu. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach. Polski ski alpinista zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu.
2: Podczas wyprawy na Nanga Parbat zdecydowanie trudniejszy był zjazd. Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
0: Polski ski alpinista wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach m.in. z Mount Everest, Broad Peaku oraz K2, a także Gasher Brumów 1 i 2.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pochmurna i deszczowa noc, ale nie wszędzie. Bez opadów, jedynie w pasie od Suwałk, po Przemyśl oraz na całym Mazowszu. Termometry wskażą od 13 do 17 stopni. W ciągu dnia bez upałów, a deszcz może pojawić się nad morzem, na Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni. Jest 6 po północy.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
4: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panią Kingą Dagmarą Siadlak, adwokatką, wiceprezeską Fundacji Aktywna Demokracja, a owa fundacja jest organizatorem takiej akcji, która się działa w Polsce i czasami się też dzieje, Tour de Konstytucja. Dobry wieczór pani.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja od razu powiem, że nie tylko się działa i czasami dzieje, tylko jesteśmy w przededniu wyruszenia w kolejną, szóstą trasę po Polsce, także jesteśmy zwarci i gotowi do szerzenia konstytucji cały czas.
4: No właśnie, ja a propos konstytucji, jak pani sądzi, czy takie badania były prowadzone? Ilu Polaków przeczytało konstytucję?
5: Myślę, że jeżeli chodzi o to, ilu przeczytało, to nie ma nic wspólnego z tym, ilu Polaków zna konstytucję, bo nawet jeżeli się nie przeczytało konstytucji, to nie wyklucza tego, że można ją znać i czuć i rozumieć. I w drugą stronę, to, że się przeczyta raz, dwa, nawet 15, to ja sama wiem ze studiów, bo przecież miałam prawo konstytucyjne, to jak zaczynałam się zajmować konstytucją, to się okazało, że ja kompletnie jej nie znam. W związku z czym to, czy się czytało, nie przekłada się kompletnie na to, czy się ją zna. Jeżeli chodzi natomiast o znajomość konstytucji przez dorosłych Polaków, to jest z tym bardzo, bardzo krucho i zupełnie co innego wynika z deklaracji osób, które twierdzą, że znają konstytucję, a co innego wynika z faktycznego takiego rozeznania, bo takich badań no, trudno przeprowadzać, trzeba byłoby ogólnonarodowy test zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o faktyczną znajomość konstytucji, to jest z tym bardzo, bardzo źle, a jeszcze gorzej jest z naszą oceną, jak myślimy o innych. Wtedy, kiedy myślimy, a czy moi sąsiedzi znają konstytucję? Na pewno nie, ale ja znam. Więc mamy bardzo dobre samopoczucie, natomiast obiektywnie jest znacznie, znacznie gorzej.
4: Z konstytucją i znajomością konstytucji może jest podobnie jak ze znajomością tej największej księgi ludzkości, czyli Pisma Świętego, bo przecież przez lata były utrzymywane dosyć owa księga w tajemnicy przed przeciętnym mieszkańcem ziemi, bo była w wersji łacińskiej.

0: chińskiej, prawda? Dopiero nastąpiły zmiany, języki narodowe i stała się bardziej dostępna. No to było bardzo wygodne wtedy dla rządzących, bo to Pismo Święte było dostępne tylko, którzy byli wykształceni, a cała reszta nie. I być może podobnie jest z konstytucją, że dzisiejsi politycy są bardzo z tego zadowoleni, że my nie znamy tej konstytucji, bo właściwie mogą nam, jak to się mówi potocznie, wszystko wcisnąć.
1: Na pewno jest to sytuacja wygodna dla osób, które chciałyby coś przemycić, co nie jest do końca zgodne albo zupełnie sprzeczne z konstytucją, ewentualnie wmówić nam, obywatelom, że jakaś interpretacja przepisu jest taka, a nie inna. Natomiast taką mam obserwację, że niestety większość polityków też nie zna konstytucji. I to jest dramat, bo...
0: Ale co, nie przeczytali?
1: Nieważne. W ogóle się nie zastanawiajmy, czy oni przeczytali, czy nie, bo to jest dalej kwestia tylko i wyłącznie ich deklaracji. Tylko po wypowiedziach widzimy, że jej nie znają. I to się tyczy nie tylko i wyłącznie polityków na tych niższych szczeblach, ale też tych bardzo wysoko postawionych, bo jak czasami czytam interpretacje, to naprawdę to włos na głowie się jeży i wystarczy zajrzeć do pierwszego z brzegu komentarza konstytucji, żeby się przekonać, że absolutnie taka interpretacja nie ma racji bytu. Więc samo przeczytanie przepisu wyrwanego z kontekstu, bez odniesienia do takiej prostej refleksji, po co ten przepis został ustanowiony, jaką wartość miał chronić, naprawdę nam nic nie daje. Analiza jednego przepisu to jest mniej więcej tak jak oglądanie panoramy racławickiej przez taką rolkę po papierze toaletowym, kawałek po kawałku. No nic nam nie powie o obrazie. Więc absolutnie nie, a ta znajomość jest dramatycznie niska. A moim marzeniem takim by było, które zawsze o tym powtarzam na każdym przystanku Tour de Konstytucja, żeby jak już nie konstytucję, to żeby przynajmniej preambułę sobie posłowie czytali, na przykład przed każdym posiedzeniem Sejmu.
0: Na głos wszyscy,
1: tak, uroczyście. Myślę, że to by mogło w jakiś sposób przywołać pewne refleksje, których brak ewidentnie na sali plenarnej.
0: No ale to jest bardzo wygodne. Nieznajomość konstytucji i świadomość tego, że my nie znamy tej konstytucji jako społeczeństwo, jako wyborcy. Bo proszę sobie wyobrazić, hipotetycznie zakładam, że my znamy konstytucję jako społeczeństwo. To wtedy na przykład pod Pałacem Prezydenckim nie zbierałoby się kilkaset osób czy kilka tysięcy osób, a tam zbierałyby się miliony osób, które mówiłyby: panie prezydencie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali prawidłowo wybrani, panie prezydencie, pan narusza konstytucję. I jakby na przykład z 5 milionów gardeł taki okrzyk się wyrwał, to co zrobiłby obecny prezydent Nawrocki?
1: No i tutaj wchodzimy w taki temat, który jest mi bardzo bliski, bo jeżeli wyobrażamy sobie, że obecna władza robi to, co robi dla dobra wspólnego, to jest zgodne z konstytucją. Ale jak patrzymy na to, co robi, to raczej jest to zgodne ze słupkami poparcia, co jest kolejną smutną konstatacją. Ja bardzo bym chciała, żeby jednak ta definicja polityki powróciła do tego pierwotnego swojego modelu, czyli polityka jako działanie w celu dobra wspólnego, a nie w celu utrzymania bądź zdobycia władzy.
0: I rola służebna wybrańców narodu wobec elektoratu. Bardzo się oburzają w momencie, kiedy pada takie zdanie: rola służebna.
1: To już są kwestie takich naszego wewnętrznego poczucia słowa. Jeżeli my zrozumiemy tą służebność jako służbę narodowi, czyli wyróżnienie tak na dobrą sprawę, to nie będziemy się oburzać i obrażać. Natomiast jeżeli my tą służbę wyobrażamy sobie jako pewnego rodzaju uniżoność i niższą pozycję społeczną, no to stąd bunt. Ale to jest kolejne niezrozumienie tego przepisu konstytucji, który mówi o tym, że władza zwierzchnia należy do narodu. I że ci, którzy rządzą i podejmują decyzje, wykonują to w imieniu obywateli za nasze wspólne pieniądze.
0: Ja sobie myślę tak, że my oczywiście idealizujemy pewne rzeczy. Patrzymy na przykład na konstytucję amerykańską. Jedna strona. Tylko, że tych poprawek multum do tej konstytucji, prawda? Interpretujących bardzo często, albo rozszerzających. No ale w Stanach Zjednoczonych, jak oglądamy filmy, czytamy literaturę dotyczącą Stanów Zjednoczonych, to tam ta rola konstytucji jest bardzo mocna. Rzeczywiście,

0: być może ona jest tylko werbalnie mocna, bo nie mieszkamy w Ameryce. No ale jeżeli oglądamy filmy, to sprawa konstytucji to jest ta najważniejsza dla i państwa amerykańskiego, ale przede wszystkim dla obywatela amerykańskiego.
1: Ale jak już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to w momencie, kiedy oglądamy film i wyobraźmy sobie taką scenę, że nagle ktoś zostaje zatrzymany, prawda? Policjant zakuwa go w kajdanki, trzyma jego głowę, żeby pomóc mu wsiąść do radiowozu, to co my słyszymy? My wiemy, co słyszymy, prawda?
0: Wiemy. Odczytane z kartki najczęściej.
1: Myślę, że to wszyscy jesteśmy w stanie, nie tylko policjanci w USA, ale też jesteśmy w stanie, masz prawo milczeć i wszystko, co tej pory powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie w sądzie.
0: I masz prawo do adwokata.
1: I masz prawo do adwokata, to jest kolejna rzecz. My wiemy, jakie prawo ma obywatel Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy my wiemy, jakie my mamy prawo przy zatrzymaniu. My wiemy o tym, że są poprawki do konstytucji amerykańskiej. A czy my wiemy, czy nasza konstytucja była nowelizowana? Była dwukrotnie. Ale skąd to się bierze? Stąd, że my te rzeczy, no i obywatele Stanów Zjednoczonych oglądają to na co dzień od lat 60., bo to taka głośna sprawa była, jeżeli chodzi o prawo zatrzymanego, czyli formuła Mirandy. I to jest 60 lat historii kina. A że od tamtego momentu cały czas praktycznie to pouczenie się pojawia. I my je znamy, pomimo tego, że mieszkamy w ogóle w innej części globu i my je znamy, nie znamy swojego. I tak na dobrą sprawę, a przez to takie sączenie kropla po kropli właśnie w filmie, tam gdzie mamy przede wszystkim sytuację, z którą jesteśmy emocjonalnie związani, albo kibicujemy temu zatrzymanemu, albo wręcz przeciwnie, cieszymy się, że został zatrzymany. My przez te emocje my chłoniemy to nie tylko i wyłącznie umysłem, ale ciałem, emocjami, wszystkim. Więc to zupełnie inaczej zapada w pamięć, jeżeli jest w kontekście. Nie szkodzi, że my przeczytamy, że ktoś nas pouczy, że dostaniemy to pouczenie na piśmie. To przyrzekam, nie zapada w pamięci nikogo, a również studenci prawa uczący się artykułu 244 i 245 Kodeksu Postępowania Karnego mają duży problem, żeby te pouczenia spamiętać. Można nauczyć, tylko trzeba to zrobić mądrze i trzeba to zrobić w ten sposób, żeby to ciało tę wiedzę przyjęło, żebyśmy my nie umieli konstytucji, żebyśmy ją czuli i byli nią na co dzień, żeby konstytucja była w nas, w obywatelach. I w tym momencie, wtedy kiedy sobie uświadomimy, że przepisy konstytucji przede wszystkim nie są jakąś zupełną abstrakcją, ale my wykonujemy na co dzień nasze prawa i wolności. Na co dzień wykonujemy obowiązki. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. My żyjemy konstytucją na co dzień. Tylko cała sprawa polega na tym, żeby te dwa bieguny połączyć. To, że my to robimy, z naszym poczuciem, że tego nie robimy. Bo powinniśmy czuć, że faktycznie to jest coś, co towarzyszy nam dokładnie na co dzień.
0: Od 37 lat prowadząc rozmowy w Polskim Radiu, zapraszając prawników, na samym początku w ogóle, tuż po wyborach 89 roku, zadawałem pytanie, czy potrzebna jest edukacja prawna w polskiej rzeczywistości. Wszyscy prawnicy mówią, tak, panie redaktorze, oczywiście, edukacja prawna, bardzo ważna rzecz. Rozmawiałem z wieloma ministrami sprawiedliwości, rozmawiałem z bardzo wieloma profesorami prawa. Wszyscy to powtarzają. I z bólem serca konstatuję, że tej edukacji prawnej, bardzo szeroko pojętej, właściwie nie ma. I tu się nasuwa jedno pytanie. Czy wszystkim zależy na tym, żebyśmy na przykład nie znali konstytucji? Bo gdyby wprowadzić pewne elementy uczenia konstytucji już w szkole podstawowej, w starszych klasach, albo na przykład wprowadzić konstytucję do obowiązkowego przedmiotu w liceum, w szkole średniej, ponadto podstawowej. No i wymagać, żeby choć trochę, ja już nie wymagam cytowania artykułów, bo nie o to chodzi, nie na pamięć, tylko poczuć ducha. Poczuć ducha.
1: To ja się pozwolę wyłamać z tego nurtu.
0: Ja to jest pytanie.
1: Powiem,
0: to jest
1: dobrze,
0: pytanie.
1: To ja od razu mówię, że absolutnie nie chciałabym. I to byłoby ogromną szkodą, gdyby wprowadzić faktycznie obowiązek. Lubimy płacić podatki?
0: Nie.
1: Jest jeden z
0: obowiązków. A propos, Amerykanie też mówią, że przed dwoma rzeczami się nie ucieknie. Przed podatkami
1: śmierć.

0: i podatki, tak, dokładnie, to są te dwie rzeczy. My nie lubimy obowiązków, to jest coś, co nas tłamsi, coś, co nas dociska. Sama kwestia edukacja albo obowiązek znajomości od razu w bardzo wielu osobach postawi kontrę. To jest coś, co ja muszę, coś, od czego, czego się będzie ode mnie wymagać. Tylko pytam, po co? Zadam panu takie pytanie. Pamięta pan taki wierszyk, kto ty jesteś?
1: Tak, Polak pamiętam. Mały,
0: tak? Uczyliśmy się tego wszyscy w przedszkolu.
1: Tak. A gdybyśmy... Moje pokolenie też.
0: I moje, i mojego, moich dzieci również. I my to pamiętamy z przedszkola. Gdyby edukację konstytucyjną, ja nie mówię o ilości posłów i senatorów. Ja nie mówię o tym, żeby umieć na pamięć, ile lat musi mieć osoba kandydująca na urząd prezydenta, bo to naprawdę jest kompletnie nieistotne dla codziennego funkcjonowania. Jak potrzebujemy, to ta książeczka naprawdę nie jest jakoś specjalnie gruba, to sobie sprawdzimy. Chodzi o to, żeby zrozumieć zasady działania państwa na takich bardzo podstawowych przykładach, jak działa demokracja, w jaki sposób są pewne mechanizmy kontrolujące. To można wprowadzić już w przedszkolu. Kwestie wartości. Na przykład zapytajmy kogokolwiek na pierwsze lepsze z brzegu wolność, którą mamy. Zazwyczaj pada odpowiedź wolność słowa. No i potem ja pytam, a czy wolność słowa podlega ograniczeniom? Nie, no wolno mi mówić wszystko. A jeżeli byśmy wiedzieli, gdybyśmy od samego przedszkola, wtedy kiedy dziecko nie myśli jeszcze abstrakcyjnie, wtedy kiedy przyjmuje pewne rzeczy za pewnik i wchodzą mu do głowy jako taka prawda oczywista i nienaruszalna, te rzeczy, że podstawowym źródłem praw i wolności przyrodzona i niezbywalna jest godność człowieka, tak? Jest źródłem wszelkich praw i wolności człowieka i obywatela i że jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Żebyśmy my to wiedzieli, że moja wolność kończy się dokładnie tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka, to byśmy wiedzieli, że wszystkie inne pozostałe prawa i wolności podlegają ograniczeniu wtedy, kiedy wchodzą w sferę godności kogoś. Dzieci bardzo pięknie czują te rzeczy. Jak kiedyś zostałam zaproszona na taki warsztat w Słupsku, to był warsztat organizowany dla osób zrzeszonych w PSONi. To jest taka organizacja, zakład pracy zajęciowej, nie chcę teraz przekręcić zupełnie nazwy, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ja zostałam tam poproszona, żeby wytłumaczyć konstytucję. No przecież mi się włos na głowie zjeżdżał. Mówię, jak ja mam to zrobić, skoro często prawnicy tego nie rozumieją. Ja byłam całkowicie przerażona tym, jak ja mam to wszystko wytłumaczyć. No i jak zaczęłam z osobami na tym warsztacie rozmawiać, okazało się, że ci ludzie tak pięknie rozumieją sercem i potrafią te podstawowe wartości przefiltrować przez swoje rozumienie świata, to ja, pomimo tego, że naprawdę różne rzeczy widziałam w swoim zawodzie, siedziałam za tym stołem prezydialnym niemalże i łzy kapały mi po prostu jak grochy, bo ja się nie mogłam opanować, bo to było tak wzruszające, że można tak pięknie mówić o tych podstawowych prawach i wolnościach, o tym, co jest dobre, co jest złe, jak to rozróżniać, kiedy, które prawa mają pierwszeństwo. Ja do teraz mówię i mam dziarki na całym ciele, przyrzekam. To było w 2020 roku. Można w sposób piękny tłumaczyć konstytucję. Dzieciom w przedszkolu można trafić do każdego, tylko nie można tego podawać na zasadzie twardych, suchych przepisów. Dlatego, że w tym momencie tracimy bezpowrotnie ducha konstytucji. Bo jeżeli zaczynamy się koncentrować na przepisach i zaczynamy spór wokół interpretacji i tak dalej, to my tracimy grunt pod nogami. To już nie jest fundament, to nie jest to podstawowe nasze prawo, tylko zaczyna się to postrzegać jako narzędzie jakichkolwiek rozgrywek politycznych. Dzisiaj zapytawszy kogokolwiek, czym jest konstytucja, wszędzie usłyszymy, że to jest najważniejsza umowa w państwie. O tym wszyscy wiedzą. Tyle tylko, że ja mam takie poczucie bardzo mocne, że za tym słowem konstytucja nie stoi nic. Jest to dla bardzo wielu osób zupełnie puste pudełko, albo pudełko z po prostu jedną wielką niewiadomą. Wiedzą, że jest ważne, ale dlaczego, po co, gdzie, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi prawami.

0: jakie są wartości, to tutaj już nam się to totalnie rozmywa.
1: Ja może trywializując i upraszczając powiem tak, że konstytucja mówi nam, że umawiamy się, że będziemy grać w szachy. No to my wiemy, pani mecenas, obydwoje gramy w szachy, ale są tacy, którzy sobie myślą, nie, nie, my nie gramy w szachy. My gramy w piccipolo na żużlu pod mostem Kierbedzia. I tu jest problem.
0: Ale oczywiście, ale w sytuacji, w której my byśmy doskonale wiedzieli, że proponowane prawo jest niezgodne z tym, co przyswoiliśmy do siebie, do wewnątrz, to byśmy mieli doskonałą intuicję. Zadam panu takie pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której prawidłowo wybrany parlament ustanawia ustawę, w której jest napisane, że od 2027 roku prawa wyborcze czynne, czyli możliwość wybierania, będą mieć tylko i wyłącznie blondyni i to do 40 roku życia.
1: Nie łapię się.
0: No, ja też nie. W związku z czym czuję się uprawniona do sformułowania takiej propozycji przepisu. I wyobraźmy sobie, że ta ustawa przychodzi. Rewelacyjna, jeżeli chodzi o cały proces legislacyjny. Wszystko jest, i konsultacje społeczne, wszystko jest okej. Okay, tak? Wszystko jest w porządku, jest podpis prezydenta, super. Pytanie, czy to jest dalej jeszcze prawo? Tutaj wchodzi nam, prawda, reguła Radbrucha, która mówi o tym, że w sposób oczywisty niesprawiedliwe prawo jest tak zwanym ustawowym bezprawiem. Prawa nie stanowi. I my dzisiaj jesteśmy bardzo łatwo w stanie rozpoznać, że taka ustawa byłaby no, totalnie z kosmosu i absolutnie bezprawna z konstytucją, z umowami międzynarodowymi, ze wszystkim praktycznie, ponieważ ją czujemy. Gdybyśmy tak samo czuli wartości konstytucyjne i znali relacje pomiędzy nimi, to w momencie, w którym ktoś by nam powiedział, że my mamy obowiązek nosić maseczki na podstawie rozporządzenia, a jest to ograniczenie praw i wolności, które może być tylko i wyłącznie ustawą, to my byśmy wszyscy jako obywatele wiedzieli, że coś tu jest nie tak. I to nie o to chodzi, żebyśmy doskonale znali każdy przepis, bo to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, w którym momencie nam się powinna lampka zapalić, żebyśmy potrafili zadać właściwe pytanie, bo dużo ważniejsze w tym, żeby znać z rękawa wytrzepać odpowiedź, dużo ważniejsze jest to, żeby umieć stawiać właściwe pytania. To jest kwestia krytycznego myślenia, to jest cały sposób konstruowania społeczeństw i to naprawdę nic nie da wprowadzenie obowiązkowej konstytucji i to jeszcze w ostatnich latach podstawówki albo w liceum, kiedy organizm takiego młodego człowieka jest nastawiony na bunt i neguje totalnie wszystko, co mu mówią dorośli. Więc dlaczego my chcemy uczyć konstytucji w tym wieku, w którym wiadomo, że zostanie to zanegowane? Uczmy wtedy, kiedy nam dzieci wierzą, prawda? Wtedy, kiedy jest to dla nich cudowne i fantastyczne i kiedy można to za pomocą wierszyków, za pomocą piosenek, za pomocą opowiadań, gier, gamifikacja, fantastyczny sposób nauki. Można to uczynić elementem DNA każdego Polaka. Fakt, że będziemy musieli bardzo długo poczekać, ale można. Kolejny pomysł, który mi przyszedł do głowy, bardzo trudny do przedstawienia administracyjnie, ale super. Przynajmniej ja mam takie poczucie. Gdybyśmy na przykład mieli ulicę prawa wolności, ulica wolności sumienia, ulica albo plac prawa do prywatności i tak dalej, my w tym momencie byśmy zupełnie inaczej to widzieli. Dzisiaj nawet po ukończonych studiach, pomimo tego, że w programie jest prawo konstytucyjne, prawnicy też nie znają konstytucji i to jest straszne. A to można zmienić.
1: I myślę sobie tak, że warto jest znać konstytucję, bo gdyśmy znali konstytucję, to politycy nie mogliby tak szaleć, bo by wiedzieli, że po drugiej stronie są ludzie, obywatele, elektorat, który może pogrozić palcem i powiedzieć hola, hola, konstytucja, my umiemy, znamy, wiemy jak interpretować. A ponieważ wiedzą o tym, że nie bardzo nasza znajomość w tym temacie jest rozwinięta, no to mamy co mamy. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję
1: pani
0: pięknie.
1: Mecenas Kinga Dagmara Siadlak była dzisiaj państwa i moją gościnią.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Ma Marta Hoppe, zapraszam. Port dziś kopalnia

0: jest, jutro może nie być. Lubelscy górnicy o sobie, pracy, transformacji energetycznej i przyszłości. No i dzisiaj zajmiemy się tym tematem. Przede wszystkim porozmawiamy o tym, dlaczego akurat ta kopalnia węgla, no i jakie są wnioski, co mówią górnicy. A w studiu autorki projektu Karolina Walat i Iwona Bojadziejewa, Zespół Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji w Fundacji Instrat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Górnicy i hasło odchodzimy od węgla to zawsze budzi dużo emocji. Wszyscy górnicy się denerwują na pewno, jak słyszą to hasło, no bo to oznacza, że być może stracą pracę, a jak wiadomo, każdy, kto stoi przed takim wyzwaniem, że może nie być od jutra roboty, no to nie jest zadowolony. Dlaczego akurat panie postanowiłyście oddać głos tym górnikom z Bogdanki?
1: Jako Instrat od lat działamy w regionach węglowych. Tych regionów w Polsce mamy kilka. Jak myślimy w ogóle górnictwo węgla kamiennego, to zazwyczaj myślimy o Śląsku, tak? Bo tam mamy zlokalizowanych najwięcej kopalń. Śląscy górnicy są też jakoś najbardziej chyba widoczni w debacie publicznej.
0: A o Lublinie nie wiemy i nawet nie myślimy, że tam może być kopalnia.
1: No właśnie, wręcz nasi respondenci opowiadali nam, że czasami ludzie w Lublinie nie wiedzą, że pod Lublinem jest całkiem dobrze prosperująca i zatrudniająca ponad 6 tysięcy osób kopalnia, więc właśnie to nie jest wiedza powszechna. Tym niemniej od lat 70. właśnie na Lubelszczyźnie działa kopalnia węgla kamiennego. Przez lata i w zasadzie dalej traktowana jest jako najbardziej wydajna w Polsce kopalnia. Kopalnia Bogdanka nie otrzymuje żadnych dopłat z budżetu państwa. To też trzeba zaznaczyć. To jest bardzo szczególna kopalnia węgla kamiennego, bo o ile śląskie kopalnie od kilku lat otrzymują znaczne dopłaty z budżetów, w ubiegłym roku to było nawet ponad 8 miliardów złotych, to Bogdanka jest w stanie jeszcze samodzielnie funkcjonować na rynku, co jest zresztą też źródłem dumy lokalnych górników. Panują tam też względnie bezpieczne warunki, więc jakby specyficzny przypadek.
2: Przede wszystkim właśnie to, co powiedziała Iwona, skupiłyśmy się też na Bogdance ze względu na peryferyjność, też trudną sytuację na rynku węgla, która, jak Iwona powiedziała, mimo że kopalnia jest rentowna, to jednak te dopłaty i niesprawiedliwy system, który w tym momencie mamy, wpływa także na Bogdankę. Powoduje także, możemy o tym powiedzieć, lęki i obawy wśród górników z Lubelszczyzny i właśnie to im chciałyśmy oddać głos, aby to oni opowiedzieli nam o tym, jakie nastroje panują w kopalni, ale także w regionie, w którym mieszkają.
1: Tak, i ostatni jeszcze taki czynnik motywacyjny dla nas to fakt, że region kopalni Bogdanka nie otrzymuje wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który od kilku lat, to jest duży fundusz unijny właśnie skierowany do regionów, które mierzą się z odejściem od węgla. Ten fundusz trafia do pięciu właściwie polskich regionów węglowych, ale nie trafia na Lubelszczyznę, która już jakby będąc względnie peryferyjnym i też mniej troszkę rozwiniętym regionem, no może się potencjalnie mierzyć z trudnościami, jeżeli kopalnia będzie redukowała wydobycie i zatrudnienia.
0: Ale mimo tego braku dopłat Bogdanka uchodzi za jedną z najbardziej efektywnych kopalń w Polsce, czyli tak sobie dobrze radzi, mimo że nie ma wsparcia.
1: Zgadza się. I rzeczywiście koszt produkcji węgla w tej kopalni jest w tym momencie najniższy w kraju. Mimo to fakt, że śląskie kopalnie są dotowane, sprawia, że mogą sprzedawać węgiel właściwie po kosztach, co sprawia, że Bogdance jest coraz trudniej konkurować na tymże rynku węgla.
0: No dobrze, ale my cały czas mówimy o tym, że od węgla powinno się odchodzić, że nie jest to ekologiczne paliwo, że powinniśmy stawiać na odnawialne źródła energii, że ten węgiel to jednak nie jest to, w co powinniśmy inwestować. No i być może te kopalnie zamykać. I z tego raportu wynika, że górnicy wcale z tej Bogdanki wcale nie są jakoś przeciwni. To znaczy mają problemy, mają pytania. Co dalej?
2: Tak jak dokładnie pani powiedziała, górnicy nie są przeciwni transformacji energetycznej, ale nie akceptują obecnej sytuacji i sposobu, w jaki ona jest prowadzona. Tutaj główne właśnie zarzuty mówili o tej braku informacji, braku jasnego planu, braku jasnego harmonogramu, a także braku alternatyw, zarówno w kontekście takim technologicznym. Tutaj często przywoływali atom jako coś, co mogłoby być godnym zastępcą węgla, ale także lokalnie na miejscu tutaj przywoływali głównie brak alternatyw w postaci miejsc pracy oraz w ogóle perspektyw i wizji na region.
1: Pytałyśmy też naszych rozmówców o to, jak właściwie według nich powinna wyglądać sprawiedliwa transformacja, bo mówili nam, że to, co obecnie się dzieje, to ich zdaniem nie jest proces sprawiedliwy. Tak jakby oni na razie nie widzą jakby żadnych właśnie pomysłów na to, jak ten region mógłby wyglądać w momencie, kiedy odejdziemy od węgla. A jednocześnie wizja tej sprawiedliwej transformacji, którą oni nam przedstawiali, nie jest szczególnie ani, powiedziałabym, skomplikowana, ani też nie odbiega od tych oficjalnych narracji,

0: które mamy w Unii Europejskiej i też na poziomie krajowym właśnie na temat tego, czym powinna być sprawiedliwa transformacja. Nikogo nie zostawiamy z tyłu. Jeżeli odchodzimy, jeżeli dana branża jest wygaszana, w tym przypadku branża węglowa, zastępujemy ją jakimś, tworzymy jakieś nowe specjalizacje w tych regionach, tak żeby ludzie po prostu mogli godnie żyć i pracować. I dokładnie tego domagali się górnicy, z którymi rozmawiałyśmy. Chcieli utrzymać możliwość pracy, która będzie stabilna, która będzie dawała im wystarczające wynagrodzenie, takie, które po prostu pozwoli im utrzymać swoje rodziny na godnym poziomie. I mówili też o tym, że to powinna być praca na miejscu, tak? Bo czują
1: nie chcą
0: się
1: opuszczać
0: nie chcą opuszczać swojej okolicy. Czują się bardzo związani z miejscem, w którym mieszkają. I ta wizja migracji za chlebem, no jest dla większości z nich po prostu
1: niesprawiedliwa.
0: No, lęk.
1: No, to tak. Jest to niesprawiedliwość, bo dlaczego
0: tak.
1: Ja mam szukać innego miejsca do życia ze względu na brak pracy? No ale jakie to mogłyby być zajęcia w zamian za pracę w kopalni? Umówmy się, to nie jest lekka praca i też nie każdy górnik jest szczęśliwy, podejrzewam, musząc wychodzić na szychtę i rzeczywiście spędzać długie godziny pod ziemią, więc może i też byliby zainteresowani jakąś mniej wyczerpującą pracą, mniej wyczerpującym zajęciem. Tylko co, no nagle teraz wymyśleć jakiś nowy biznes dla takiej ilości ludzi?
2: Jest to niewątpliwie ciężka praca, która wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem. Jest to także praca fizyczna, która tak naprawdę odbywa się pod ziemią, czyli tak osoby, które pracują pod ziemią, górnicy są odcięci całkowicie od świata, nie mogą kontaktować się ze swoją rodziną. Jest też no, tak naprawdę ogromne zagrożenie właśnie jakimiś wypadkami.
1: No i niebezpieczne dla zdrowia w ogóle.
2: Tak, tak,
1: taki
2: tak.
1: Wpływ przebywania w takich miejscach, te pyły wszystkie, to też nie jest
2: tak,
1: korzystne
2: to także
1: dla
2: pojawiało,
1: zdrowia w dłuższej perspektywie.
2: Tak, to także właśnie pojawiało się w naszych rozmowach. Nasi rozmówcy przedstawiali to jako transakcja, to znaczy w tym momencie pracuję w bardzo ciężkich warunkach, poświęcam swoje życie, nawet czasem zdrowie, w zamian za godne wynagrodzenia, a także po prostu stabilną pracę, która pozwala na utrzymanie mojej rodziny. Jednym też z ważnych wątków, które właśnie pojawiły się w naszych rozmowach, były wcześniejsze emerytury. To znaczy przez tą transakcyjność, o jakiej mówiłam, i tą duży wkład zdrowia, które właśnie górnicy w to wkładają w swoją pracę. Jednym z takim tak naprawdę ogromnym celem było likwidacja pracy ze swojego życia, jak najszybciej jest to możliwe. Oni tak naprawdę z dużym utęsknieniem mówili o wcześniejszej emeryturze i tym, że często po prostu nie mogą się tego doczekać i będzie to swoista nagroda za ciężkie przepracowane lata w niebezpiecznych warunkach.
1: No ale to mówimy o tych starszych górnikach, bo podejrzewam, że to trochę działa z pokolenia na pokolenie, że to jest też tradycja rodzinna, że tata był górnikiem, dziadek był górnikiem, to ja też będę.
0: Tak, rzeczywiście kilka osób wśród naszych rozmówców pochodziło z rodzin górniczych i to, no jakby oni od dziecka po prostu wzrastali w tym środowisku, tak, i opowiadali też o tych tradycjach górniczych, o orkiestrze, która rano w Barburka właśnie defiluje ulicami miasta Łęczna, więc zdecydowanie w ogóle też ta praca ma taki bardzo silny wymiar tożsamościowy, tak? I ona też dostarcza jednak sens, w tym sensie, że nawet jeżeli spalanie węgla ma oczywiście bardzo negatywne skutki dla klimatu, tak? I dlatego musimy z tego zrezygnować, no to jednocześnie te osoby mają poczucie, że gdzieś tam przez lata gwarantowały to bezpieczeństwo energetyczne kraju i ta praca no po prostu...
1: Dawała satysfakcję też trochę.
0: Na pewno i też dawała nam prąd w gniazdku, tak? Więc to jakoś jest, to jest bardzo istotne, aczkolwiek część rozmówców też wspominała, że w kopalni znalazła się trochę przypadkiem. To znaczy, to nie jest tak, że oni marzyli o tym, żeby pracować, żeby spędzać całe dnie pod ziemią, jeszcze weekendy również pod ziemią, ale po prostu na miejscu nie ma sensownych alternatyw. Część z nich parała się jakimiś innymi zawodami w przeszłości, ale na przykład często były to niestabilne formy zatrudnienia, jakieś właśnie czasowe kontrakty, a Bogdanka jednak oferuje bardzo atrakcyjne warunki pracy. Nie mówię tylko o wynagrodzeniu, ale tym, że po prostu jest to praca stabilna, wiadomo, że ona będzie, że można wziąć kredyt.
1: Znaczy nie wiadomo,
0: tak?
1: Czy będzie
0: Bardzo słuszna uwaga, tak? I tutaj nawiązanie znowu do tytułu naszego raportu Dziś kopalnia jest, jutro może nie być, bo jest to dokładnie też parafraza z cytatu. Właśnie, ta stabilność, która do tej pory była, ona zaczyna bardzo się kruszyć i chwiać. Tak, tak. A tak jak też wspomniała Karolina, tych alternatyw obecnie jest niewiele. Bogdanka należy do największych pracodawców na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza właśnie w okolicach powiatu Łęczyńskiego, więc no, te możliwości w tym momencie są ograniczone. Są podejmowane próby teraz na miejscu, między innymi burmistrz miasta Łęczna wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu podpisali taki list intencyjny dotyczący tworzenia strefy inwestycyjnej na miejscu, przy czym no, to jest taki proces naprawdę rozłożony na lata, jeżeli w ogóle uda się go zrealizować i też przyciągnąć inwestycje. No i tutaj znowu bardzo ważna rzecz, jakby nam jako też zespołowi Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji bardzo zależy na tym, żeby też te nowe inwestycje, które ewentualnie pojawią się w regionie, gwarantowały właśnie dobrej jakości miejsca pracy, z dobrym wynagrodzeniem, stabilnością i też potencjalnie może poprawiające te

0: też albo lokalnie jakość życia, albo też wpisujące się w założenia właśnie gospodarki takiej zeroemisyjnej, tak? Tutaj być może jakaś produkcja komponentów właśnie, czy to do energetyki odnawialnej, czy nie wiem, nawet takich pomp ciepła, czy czegoś takiego. Myślę, że to by były bardzo, bardzo sensowne kierunki.
1: Karolina Walat i Iwona Bojadziejewa, Zespół Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji w Fundacji Instrat, były gościniami audycji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
1: A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. Jest mi niezmiernie miło, że dziś w Polskim Radiu 24 pani Olga Szemlej, pionierka jogi twarzy i właściwie prekursorka takiego myślenia o well-agingu, a nie antyprocesom starzenia i jakiejś walce. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że tu mogę być.
4: Właściwie od tego nawet chciałam zacząć. Dlaczego lepiej myśleć i robić coś w stylu well-agingu niż anty-agingu?
5: To bardzo dobre pytanie. Jeśli wychodzimy z punktu krytyki i poprawiania, to generujemy napięcia na bardzo wielu poziomach. Dbanie o urodę jest przyjemnością, jest radością, przynajmniej takie powinno być. Dlatego joga twarzy wpisuje się w takie myślenie o tym, że idziemy pod rękę z czasem.
4: A nie walczymy. Nie męczymy się, nie walczymy, nie wojujemy.
5: Bo tak naprawdę trudno jest coś zawojować. Nawet jeżeli byśmy twarzy dały ładniejsze, powiedzmy, rysy, czy brak podwójnego podbródka, to napięcia w twarzy są czymś, co nasz mózg czyta zupełnie bezbłędnie. I wiemy też z badań takich percepcyjnych, czyli tego, jak my postrzegamy innych i jak inni postrzegają nas, że twarze spięte tak naprawdę nie potrafią nas zauroczyć, choćby były idealne.
4: No, to bardzo ciekawa myśl i mam nadzieję, że dobre otwarcie naszej rozmowy. Mówi się, oczy są zwierciadłem duszy, a czy to nie jest tak, że twarz jest trochę odbiciem tego, co dzieje się w naszym organizmie i pewnym dowodem procesów, które zachodzą w naszym organizmie, takim trochę barometrem naszego zdrowia?
5: Twarz rzeczywiście jest zwierciadłem wszystkich procesów, które zachodzą w organizmie. I hormonalnych, i działania układu pokarmowego, i oczywiście naszej psychiki. Tak naprawdę wszystko musi grać, żeby twarz wyglądała atrakcyjnie i przede wszystkim, żebyśmy my się z nią dobrze czuły. I dlatego właśnie joga twarzy i automasaż, który jest elementem właściwie niezbędnym tej praktyki, wpisują się w taki szerszy kontekst dotyczący naszego ciała. Dlatego ja, czy w książce, czy w swojej takiej komunikacji na co dzień, muszę zwracać uwagę i na oddech, i na jakość snu, i na jakość odżywiania, i mnóstwo innych czynników, które są niezbędnymi składowymi naszej urody, ale rzeczywiście to, co oferuje może szczególnego joga twarzy, to to, że zajmujemy się mięśniami naszej twarzy, które nie chodzą na siłownię.
4: A, no właśnie, bo ja powiem tak, każdy, kto interesuje się jogą, nazwisko pani Olgi Szemlej zna doskonale i pojęcie jogi twarzy, ale dla kogoś, kto jogą się nie zajmuje, no to jakieś takie dziwne może mieć wyobrażenie, jak to joga twarzy. Jakieś asany po to, żeby tą twarz nieco odmienić, odmłodzić?
5: Tak, właściwie to tak, bo mięśnie nie kończą się na obojczykach. A mięśnie twarzy są bardzo specyficzne, bo są takim naszym rusztowaniem antygrawitacyjnym. I dokładnie tak samo jak wszystkie mięśnie naszego ciała lubią ruch. I to ruch zarówno wzmacniający, jak ruch relaksujący. Dlatego, że twarz jest też często ofiarą napięć, bardzo je pokazuje, a więc równie ważną rolą jogi twarzy, jak wzmacnianie właśnie tego rusztowania, unoszenie rysów twarzy, definicja rysów twarzy, jest relaksowanie tych napięć chronicznych, czyli na przykład żuchw,

0: Moskwy. To ocenia się, że nawet ponad 70% naszego społeczeństwa właśnie zaciska albo wręcz zgrzyta w nocy. Te napięcia odczuwamy też i w czole, w postaci lwiej zmarszczki i tak dalej. A więc kwestia jest taka i estetyczna, i właśnie idąca znacznie głębiej.
1: No, czyli nie mówimy już o jakiejś ciekawostce, takim dodatku do rozmaitych rzeczy, które można ze sobą robić, tylko bardzo poważnej jednak metodzie radzenia sobie z rozmaitymi, no także zdrowotnymi problemami.
0: Zdecydowanie, to jest terapia, a metoda joga twarzy jest zresztą jedyną polską metodą, która ma certyfikat fizjoterapii. No bo jak to jest z tą jogą twarzy?
1: Joga twarzy nie narodziła się wczoraj ani przedwczoraj. To jest taka technika, z tego co wiem, oparta o kilkunastoletnie wręcz doświadczenie, o badania prowadzone między innymi w Cambridge University. Czyli już nie mówimy o ciekawostce, tylko o faktycznie pewnej metodzie radzenia sobie z tymi problemami zdrowotnymi. Co warto wiedzieć, na co zwracać uwagę? Niektórzy mówią, to co się z nami dzieje, to jak wyglądamy w dużej mierze, to jest zasługa genów. I czasami warto popatrzeć, jak wyglądała mama, babcia, to znaczy, że to się z nami też stanie.
0: No genetyka ocenia się, że to jest około 7% tak naprawdę całości. To jest ważne 7%, ale reszta tak naprawdę w dużej mierze zależy od nas i od trybu życia. I rzeczywiście 10 lat temu joga twarzy wchodziła do Polski i była takim kuriozum, które budziło życzliwe zainteresowanie, ale rzeczywiście wydawało się takie dziwne. To co, to ja mam się sama masować? Ale jak? Ale czym? Przecież mogę pójść do gabinetu albo ćwiczenie twarzy, to co to będzie? To będzie robienie dziwnych, śmiesznych min.
1: Dziwne miny, tak.
0: Owszem, uprzedzam, że będzie robieniem śmiesznych min, dlatego że jak napinamy udo czy biceps, to nie ma w tym nic śmiesznego. Rzeczywiście jak działamy z twarzą, to czasami wygląda to jak zabawa przedszkolaka. Ale już teraz świadomość tego, czym jest joga twarzy, rośnie. Przede wszystkim dlatego, że ta technika udowodniła, że, mówiąc kolokwialnie, dowozi, że rzeczywiście działa. Bo na początku było mnóstwo pytań, ale co mi to da? Teraz już dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy kobiet spróbowały, zachwyciły się, poleciły przyjaciółkom albo przyjaciółki, zobaczyły, że rzeczywiście warto spróbować. Już wiemy, jak długo ćwiczyć, że nie jest to kolejny ciężki, trudny, żmudny obowiązek, który musimy wpisać w swój dzień, bo to są krótkie praktyki, ale takie dobrze obmyślone i wpisane właśnie w cały system dbania o siebie. Więc joga twarzy się sprawdziła i coraz bardziej się rozpowszechnia. Teraz jest wręcz szaleństwo na punkcie automasażu, bo mamy i efekty wizualne, i mamy naprawdę cudny relaks.
1: W radiu siłą rzeczy my no nie pokażemy, musimy opowiadać. Musimy opowiadać czasami o dziwnych minach, które się robi. Robi się je na zajęciach, kiedy panie, bo to z reguły są panie, uczą się tego, jak opanować te podstawowe asany jogi twarzy. Bo oczywiście praktykują później w domu, więc zadziwiają domowników tym, co ze sobą wyczyniają. A jeszcze czasami do tego dochodzą różne rekwizyty, bo ja pamiętam z zajęć jogi twarzy. Jakąś łyżeczkę, a to ołówek, który gdzieś tam był takim rekwizytem pomocnym.
0: Jerzyki, kamień gouache.
1: No właśnie, co się tam robi?
0: Co się tam robi? Myślę, że najważniejsze jest to, że joga twarzy jest reakcją na taką naskórkową pielęgnację, która nie przynosi nam już spodziewanych efektów. Szczególnie w pewnym wieku okazuje się, że nawet dobre serum czy dobry krem nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że skóra jest tak naprawdę tą ostatnią warstwą, naszym interfejsem ze światem, ale jest super ważne co się dzieje pod nią. I właśnie takim rusztowaniem są mięśnie, na których skóra musi się układać. Mamy również struktury tłuszczowe, z którymi też możemy pracować dzięki masażowi, czyli sięgamy głębiej. Sięgamy pod ten interfejs i to jest coś, czego tak naprawdę nie potrafi żadna inna technika. Nie potrafi tego medycyna estetyczna. To jest bardzo dla jogi twarzy specyficzne. Co jest pocieszające, to no, praktyka jest bardzo miła, ale wiadomo, że my

0: Mamy mało czasu. To są maleńkie mięśnie. Mięśnie mimiczne są malutkie, także nam wystarczą dosłownie 3 minuty takiego ukierunkowanego działania, żeby mieć już dobre efekty. Dlatego, że szczególnie z czasem obserwujemy wiotczenie mięśni, ale też powstawanie napięć, które się utrwalają, przemieszczanie się tych poduszeczek tłuszczowych. I tutaj tak naprawdę no, nie ma innych sposobów, żeby zadziałać.
1: Ale jak to? A ja myślałam, że właśnie skalpel, że medycyna estetyczna, że igły są, no powiedziałabym, skuteczniejszą i trwalszą metodą.
0: One robią co innego. Także tutaj świat jogi twarzy się podzielił tak naprawdę na zwolenniczki 100% naturalnych działań i na panie, bo tak, rzeczywiście to głównie panie, które łączą te techniki. Każde tak naprawdę jest dobre, o ile nie jest oceniające w stosunku do tego drugiego obozu. Ale nie ma nic cenniejszego niż nasze własne ukrwienie. To jest szereg procesów, o których bardzo lubię mówić i chciałabym tutaj nawet wejść w technikalia, ale nie będę tego może naszym słuchaczom robić. Ale rzeczywiście to odżywienie od wewnątrz poprzez doskonałe ukrwienie codziennie. I to jest klucz. Tego się nie da zamknąć w pudełeczku, w słoiczku, w tubce. Tak samo działanie układu limfatycznego. To jest coś, co my sobie przekładamy w głowie szybciutko na brak opuchlizn bądź ich występowanie. Tutaj też nie da się tak naprawdę z nimi poradzić żadną inną metodą, bo to właśnie mięśnie są takim stymulatorem dla układu limfatycznego. Mięśnie, oddech. Dlatego musimy tutaj podejść holistycznie, żeby to nie było zaklepywanie problemów.
1: Skóra, mięśnie. Słyszę również o poduszeczkach tłuszczowych. Większość osób chciałoby się ich pozbyć, odchudzając się, ale jak rozumiem, one mają swoje znaczenie, zwłaszcza w pewnym wieku i zwłaszcza na twarzy.
0: Pozbywanie się ich to byłby ogromny błąd. I to jest jedna z rzeczy, którą często tłumaczę, dlatego że jak pojawia się czasem w okresie perimenopauzy czy po menopauzie taka uparta oponka tłuszczowa na brzuchu, to myślimy sobie, aha, to jest czas na restrykcyjną dietę typu 1200 kalorii. Ale niestety, co się często okazuje, to pierwsza chudnie twarz i traci tak naprawdę...
1: Fasada opada nam z trzaskiem wtedy, tak jak w piosence z kabaretu starszych panów.
0: Bardzo, bardzo trafny cytat. Rzeczywiście tak to jest i często ta uparta oponka tam się utrzymuje, a twarz rzeczywiście traci podporę, szczególnie w okolicy policzków, które decydują o tym, jak twarz odbija światło. I to są i mięśnie, i struktury tłuszczowe. A co ciekawe, to kiedy i tak powoli wytracamy te struktury tłuszczowe, to mięśnie przejmują ich funkcje. Na przykład na czole, na skroniach mamy takie poduszeczki, które nam unoszą brwi. Wtedy, kiedy one się zmniejszają, to ćwiczenia zaczynają spełniać te funkcje właśnie unoszenia brwi, górnej powieki i to przynosi naprawdę ogromną satysfakcję i to nie kosztem jakiejś szalonej pracy. Dlatego to zdrowie metaboliczne, o którym wcześniej wspomniałam, to jest taki sposób hakowania tych kodów młodości.
1: Czyli piękno na talerzu.
0: Czyli piękno na talerzu, czyli nie chudniemy gwałtownie, czyli mamy strategię nie włączania odpowiedzi insulinowej, czyli nie podjadania po prostu. Jeżeli dbanie o figurę, bo to jest bardzo wskazane, to poprzez raczej ćwiczenia i świadomość tego, jak działa metabolizm. A więc nastawiamy się właśnie na coraz większą świadomość całego naszego funkcjonowania po to, żeby twarz pokazywała te efekty.
1: No to faktycznie, to nie jest ante, tylko to jest well po prostu.
0: To jest well. To jest well, tym bardziej, że kiedyś godziliśmy się z upływem czasu inaczej. Nie chcę powiedzieć, że lepiej, ale nie oczekiwaliśmy też ani takiej sprawności, ani takiej atrakcyjności. I nie bez kozery mówi się, że dziś 50 to jest nowa 40 czy 35, bo my rzeczywiście jesteśmy w stanie wyglądać lepiej, ale więcej oczekujemy, że będziemy tańczyć, że będziemy spędzać aktywnie urlopy. Mamy po prostu od swojego ciała i twarzy znacznie większe oczekiwania.

To już wiem, że joga twarzy, gdyby ją w jakikolwiek sposób usiłować zestawić z medycyną estetyczną, to są to, powiedzmy, uzupełniające i nie wchodzące sobie

0: można dużo dobrego zrobić, a praktycznie nie sposób zrobić sobie krzywdy. Jej efekty też są miarowe, rozłożone w czasie i to jest tak naprawdę ogromny bonus. Ja rozumiem, że w naszych czasach chcemy szybko, ale jeśli coś się nie uda w medycynie estetycznej, to,
1: no to
0: problem jest
1: efekt zostaje
0: bardzo,
1: na
0: bardzo
1: długo.
0: Poważny. Więc my dlatego stawiamy na świadomość wszelkich mechanizmów, które służą naszej urodzie, żeby móc wybrać świadomie, bo część technik jest fantastycznych, a część ja bym odradzała.
1: Ale powiedziała pani, mówiąc o samych ćwiczeniach, że to wystarczy niewiele. Czasami kilka minut dziennie, więc niewielki wysiłek, znajomość techniki, ale niewielki wysiłek. Czyli to nie jest tak, że trzeba praktykować 4, 5, 6, 7 razy w tygodniu po minimum 30 minut?
0: Absolutnie nie. Bo to są małe mięśnie, które szybko reagują. I to, co jest tutaj piękne, to że tak naprawdę włączamy odpowiedź regeneracyjną. I dla naszego układu krwionośnego, włączając to mikrokrążenie w twarzy, które jej nadaje piękny, zdrowy koloryt i po prostu przedłuża młodość skóry, bo ją odżywia. I włączamy, jak takim włączniczkiem, staramy się ani nie wchodzić w dzień, ani nie iść spać z napięciami.
1: Łatwo powiedzieć.
0: Łatwo
1: w stresującej sytuacji.
0: Ale też nie tak trudno temu zaradzić. I wtedy, kiedy my już się zajmujemy zupełnie czym innym, to te wszystkie układy po włączeniu odpowiedzi relaksacyjnej i regeneracyjnej zaczynają na nas pracować.
1: Ale rozumiem, że i tak trzeba pracować dosyć systematycznie. Ja mam przed sobą książkę pani Olgi Szemlej, Joga twarzy na 365 dni. Jednak 365 dni powinniśmy o swojej twarzy myśleć. Rozumiem, że na różnych płaszczyznach.
0: Owszem, ale któż jest dla nas ważniejszy niż my same? I my się chyba zaczynamy tego uczyć. Przynajmniej pokolenie 40-50-latek przestaje się wreszcie czuć winne, że poświęca sobie czas. Z tego, co ja zauważyłam, to młodsze dziewczyny tego problemu nie mają. A my musimy się uczyć. Ta regularność to może być króciuteńki rytuał takiego spotkania ze sobą, bo to jest w ogóle przeciekawe. Rozmawiałyśmy przed programem o podróżach, ale taka podróż w głąb siebie też jest czymś bardzo fajnym. To jest takie też przeżycie sensoryczne, sensualne, bardzo miłe. To jest czas, kiedy możemy się wyciszyć. I tak jak powiedziałam, tutaj nie potrzeba dużo czasu, ale nawet jak znamy te pierwsze elementy, pierwszym elementem tak naprawdę jest postawa. Już samo to, jak przestaniemy
1: się
0: garbić, twarz z czasem się zmienia. Osoba, która przypilnuje przez miesiąc tego, żeby w większości sytuacji życiowej mieć prawidłową postawę, już będzie wyglądała inaczej do tego stopnia, że otoczenie będzie reagowało.
1: I to są te przyczepy mięśniowe wyżej niż czasami myślimy.
0: Tak jest. Jeżeli do tego dodamy zdrowy ruch, to też mamy zagwarantowane, że nasz układ limfatyczny będzie sobie radził, a że skóra będzie ukrwiona. I powtarzam, my się do niedawna jeszcze skupialiśmy głównie na kosmetyce, która jest ważna, ale jest jednak czymś zewnętrznym, a to, co się dzieje od wewnątrz, najmocniej wpływa na twarz. Dobry sen. Znowu, jak się wysypiamy, nasza twarz wygląda zupełnie inaczej. I jak zidentyfikujemy główny problem, na przykład napięcia w danej partii twarzy, i uda nam się, a uda nam się go zlikwidować, zmodyfikować te ścieżki nasze neuronalne, to naprawdę mamy nową twarz. I to stanowi też natchnienie do tego, żeby iść jeszcze kawałeczek dalej i jeszcze kawałeczek dalej. I często zaczyna nas to fascynować i sprawiać coraz większą radość, bo masaż jest ogromną przyjemnością, a automasaż też nią jest. I w dodatku, co tutaj myślę, o czym warto wspomnieć, to to, że robimy to na własnych zasadach, wtedy, kiedy możemy i chcemy. Jest to też metoda, która kosztuje niewiele albo nic. Także tutaj dużo przemawia za tym, żeby spróbować, zakochać się i potem już pójdzie z górki.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani Olga Szemlej, pionierka jogi twarzy w Polsce i o jodze twarzy właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy. Serdecznie dziękuję.

0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent zawetował prawo oświatowe, które wprowadzało m.in. funkcję rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Decyzję prezydenta chwalił na antenie TVP Info poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości.
4: To rodzice powinni mieć decydujący wpływ na wychowanie dzieci i powinni mieć większy wpływ na to, co się dzieje w szkole. I to jest właśnie to, co rząd i minister Nowacka ograniczają. Natomiast takie instrumenty antagonizujące uczniów, nauczycieli destabilizują w gruncie rzeczy funkcję taką edukacyjną i wychowawczą szkoły. Moim zdaniem dobrze, że prezydent powiedział nie szkodliwej ustawie.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka powiedziała, że funkcja rzeczników praw uczniowskich poprawiłaby relacje w szkołach.
5: Ustawa mówiła o powołaniu krajowego rzecznika, ale także o rzecznikach wojewódzkich praw uczniów i rzecznikach szkolnych. I tacy rzecznicy praw uczniów są w szkołach i to są zazwyczaj nauczyciele, którzy jednocześnie są opiekunami samorządów szkolnych. I to jest potrzebne. Ta ustawa mówiła o rzecznikach z jednej strony, z drugiej strony ona określała katalog praw, obowiązków uczniów.
3: Sejm uchwalił ustawę o prawach i obowiązkach ucznia 29 maja. Jej główne założenia to m.in. prawa i obowiązki ucznia skatalogowane w jednym akcie prawnym, środki wychowawcze z pierwszeństwem przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Dwie osoby utonęły wieczorem w województwie łódzkim. Do tragedii doszło w Strykowie i w okolicach Sieradza. Po godzinie 18 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie tonącym w warcie w miejscowości Bożewisko w powiecie sieradzkim. 50-latka nie udało się uratować, mówi kapitan Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
6: Świadkami tego zdarzenia byli strażacy ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzkim. Natychmiast ruszyli na poszukiwania tego mężczyzny. Po kilku minutach prąd wody wyrzucił ciało tego mężczyzny na mieliznę. Pomimo ponadgodzinnej reanimacji mężczyznę nie udało się uratować.
3: Z kolei po 19 służby wyłowiły z zalewu w Strykowie w powiecie zgierskim starszego mężczyznę. Do tragedii doszło też na Mazurach. W jeziorze Nickim utonął turysta z Warszawy. Służby apelują podczas wypoczynku nad wodą o rozwagę. Co najmniej 23 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy. Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników z Europy i USA do zwiększenia pomocy.
7: Udar specjalny.
3: To było uderzenie specjalnie przemyślane przez Rosjan, tak żeby wyrządzić jak największe szkody. W ciągu nocy zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Szkoda, że nie wszystkie. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych, mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że takie ataki są świadectwem niechęci Putina do negocjowania pokoju. Na południu Polski wciąż są usuwane skutki wichur, które ostatniej doby przeszły nad naszym krajem. Trudna sytuacja jest m.in. w województwach świętokrzyskim i opolskim. Możliwe są przerwy w dostawie wody.
8: Tylko w województwie świętokrzyskim strażacy w ciągu niecałej doby wyjeżdżali ponad 500 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych drzew, ale żywioł nie oszczędził też domów. Mówi starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
9: Uszkodzonych zostało łącznie 76 budynków, w tym w 71 przypadkach uszkodzone zostały dachy tych budynków. a niestety kilka z nich zostało całkowicie zerwane.
8: Usuwanie szkód trwa w Starachowicach. Dziś i jutro na terenie całego miasta mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Burze w szczególności dotkliwe okazały się też dla mieszkańców Opolszczyzny. W miejscowości Czerwonków Raków w pewnym momencie trzeba było ewakuować dwie osoby z jednego z budynków, mówi burmistrz Baborowa Tomasz Krupa.
0: Te osoby są zabezpieczone na terenie miasta Baborów. Ze strony gminy zostały już wczoraj

0: W nocy podjęte działania związane z zabezpieczeniem akurat lokalów zastępczych.
1: Na razie nie wiadomo, czy ten dom będzie nadawał się do zamieszkania. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy i w piątek w północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego silny wiatr, lokalnie też burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni w dzień, opady deszczu, a na wybrzeżu burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Mamy połączenie z doktorem Rolandem Zarzyckim, socjologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Instytutu Prezydenta Gabriela Narutowicza. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Czy będziemy mieli do czynienia w eskalacji czy deeskalacji w relacjach polsko-ukraińskich? Dwa fakty. Pierwszy, czyli wczorajsza decyzja Rady Najwyższej Ukrainy, która zdecydowała o powołaniu Panteonu Narodowego. Oczywiście jeszcze bez wskazywania nazwisk. Informacja druga, czyli wypowiedzi prezydenta Zełenskiego podczas jego wizyty w Irlandii. Kiedy był pytany o relacje z Polską, mówił, jeśli są pytania, to zawsze znajdą się odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy sąsiadami. W naszej historii mieliśmy trudności, ale większość krajów w Europie miała w przeszłości problemy. Jednak żyjemy teraz, mamy do czynienia z jednym agresorem i musimy myśleć o bezpieczeństwie. Ukraina jest silnym partnerem i dobrym przyjacielem dla naszych sąsiadów.
5: Niestety decydujące będą kwestie polityczne, wyborcze, tak wydaje mi się. I tutaj prognozy są niekorzystne dla tych relacji polsko-ukraińskich, przynajmniej na przestrzeni najbliższego roku, dlatego że wyraźnie widać w różnego rodzaju sondażach, badaniach, że motyw ukraiński, tak to nazywając hasłowo, mocno polaryzuje społeczeństwo polskie, polaryzuje elektorat, co oznacza, że politycy różnych ugrupowań politycznych w Polsce w kontekście wyborów przyszłorocznych będą wykorzystywać ten motyw, będą grać tą kartą i niestety nie licząc się z konsekwencjami, prawdopodobnie też nie licząc się z też, można powiedzieć, dobrym interesem naszego kraju, a już tym bardziej interesem relacji międzyludzkich, będą wykorzystywać ten motyw, aby tę polaryzację jeszcze bardziej nakręcać, aby jeszcze bardziej różnicować i w ten sposób zdobywać poparcie.
4: Ale to pańska konstatacja jest dosyć przykra, panie doktorze, bo wynikałoby z tego, że politykom wcale nie chodzi o pewną sprawiedliwość historyczną czy o prawdę historyczną, tylko o tutaj uzysk tu i teraz polityczny, o głosy wyborców, o poparcie środowisk i tyle.
5: No, niestety to jest konstatacja, która wpisuje się w szerszy horyzont naszej smutnej, gorzkiej refleksji na temat kondycji polskiej kultury politycznej, więc trochę trudno mieć złudzenia, że jest inaczej. Oczywiście nie chcę też generalizować, nie chciałbym mówić, że każdy polityk kieruje się tylko i wyłącznie interesem doraźnym, politycznym. Są na pewno polityczki, politycy, którzy reprezentują uczciwie, szczerze swoje przekonania, także te dotyczące polskiej tożsamości, prawdy historycznej i kierują się tym, natomiast mówię raczej o tym, że jednak w dzisiejszej polityce w Polsce dominuje strategia, taktyka polityczna, technologia polityczna, która ma wpływ znacznie bardziej istotny niż te autentyczne przekonania tego czy innego polityka czy polityczki.
4: Ale może w końcu dojdzie do jakiegoś opamiętania, bo patrzę na dzisiejszy sondaż dla Rzeczpospolitej przeprowadzony przez Ibris. Czy w związku ze sporem o historyczną rolę UPA i odebraniem prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego pani stosunek do Ukraińców uległ zmianie? 60,7% uważa, że pozostał bez zmian, ale aż 33%, czyli co trzeci z nas realnie, pogorszył swoją opinię na temat sąsiadów ze wschodu.
5: No właśnie, to wydaje mi się, że ten sondaż raczej jednak należy czytać niekorzystnie. To znaczy to, że część Polek i Polaków nie zmieniło swojego stanowiska, to nie znaczy, że to stanowisko jest jakoś szczególnie przyjazne. Co więcej, tak jak powiedziałem, politycy będą podgrzewać te negatywne emocje prawdopodobnie. Przynajmniej część polityków będzie je podgrzewać. I w tym kontekście No, nie rokuje to dobrze, ale mówię tutaj jakby nie tylko właśnie o tym,

0: takich międzyludzkich relacjach czy emocjach Polek czy Polaków, tylko mówią po prostu o interesie narodowym, bo relacje z Ukrainą to nie jest tylko kwestia moralnego zobowiązania, to nie jest tylko kwestia sympatycznego ułożenia sobie relacji z sąsiadami, ale jest to kwestia ważnych interesów, nawet nie tyle militarnych, co po prostu ekonomicznych.
1: Panie doktorze, to zmienimy temat. Chciałem pana zapytać, czy koalicja rządząca uporała się już z kryzysem wizerunkowym i kryzysem politycznym wokół Szpitala Południowego i doniesień związanych z tym szpitalem, szeroko rozumianych?
0: I tutaj jakby mamy kolejny motyw, podobny w pewnym, oczywiście treść, przedmiot sprawy jest zdecydowanie inny niż sprawa ukraińska. Natomiast kolejny motyw, który wypada w sondażach jako sprawa, która może zaognić, spolaryzować społeczeństwo, która ludzi boli, która dotyka ważnych dla nich kwestii, na przykład tego, że elity czy elity polityczne przyznają sobie przywileje, stawiają się ponad przeciętnym Polakiem czy Polką. I ten temat na pewno będzie wykorzystywany czysto cynicznie w kampaniach wyborczych. Co nie znaczy oczywiście, że nie uważam, że obecna krytyka tego, co dzieje się w polskiej służbie zdrowia, w różnego rodzaju układach, które gdzieś funkcjonują w drugim planie, nie powinna podlegać krytyce, nie powinna być badana. Natomiast na to wszystko nakłada się właśnie ten interes polityczny. I nawet jeżeli, tutaj jakby wracając jeszcze do tej kwestii związanej z Ukrainą, nawet jeżeli w sondażach widzimy także, że coraz większa część Polaków ma już dość tej polaryzacji. Deklaruje, że nie chce już tej wojny polsko-polskiej. I to właściwie obserwujemy już od dawna. Często mówiło się o tym, że należy skończyć z popisem, z tą opozycją, taką binarnością sceny politycznej w Polsce. Niemniej jednak wciąż dwa pierwsze miejsca na tej liście wyborczej zajmują te dwie partie wiodące i widzimy wyraźnie, że z kolei te partie muszą w pewnym sensie kontynuować swoją grę. One też w pewnym sensie pozostają w klinczu, nie mogą zaoferować radykalnie innej narracji, byłoby to ryzykowne. W związku z tym bazują na tym wizerunku, na tej tożsamości politycznej, którą skonstruowały w ostatnich latach, czy nawet kilkunastu latach. I to otwiera oczywiście ciekawą ścieżkę, alternatywną ścieżkę dla innych ugrupowań. Widzimy, że korzysta z tego wyraźnie Konfederacja, czy też Konfederacja Korony Polskiej. Mogą też i inne ugrupowania polityczne skorzystać. Być może powstaną zupełnie nowe formacje polityczne. Mamy jeszcze trochę czasu do wyborów, które będą chciały wykorzystać ten kapitał, który kryje się w zniechęceniu Polek i Polaków do tego ciągłego napięcia polaryzowania. Co nie zmienia faktu, że polaryzowanie będzie, dlatego że jest to racją bytu Prawa i Sprawiedliwości, czy też Koalicji Obywatelskiej. I tutaj wracam do pytania, do szpitala. To w pewnym sensie jest sprawa beznadziejna. To znaczy myślę, że będąc Polakiem od wielu lat, myślę, że tej sprawy nie da się rozwiązać. To znaczy to nie jest tak, że był to jakiś wypadek przy pracy, jakiś incydent, taka sytuacja, w której ktoś czegoś nie dopilnował i doszło do nadużyć. Raczej wydaje mi się, że żyjemy właśnie w takiej kulturze politycznej, w której całe państwo funkcjonuje trochę na bazie znajomości, na bazie tego, że ktoś komuś coś załatwi. Nie mówię tutaj o jawnej, ewidentnej korupcji, ale mówię o wymianie przysług. Zresztą to nie tylko jest sprawa oczywiście polska. I teraz w takiej sytuacji, kiedy cały kraj jakoś tam funkcjonuje poprzez przysługi, poprzez to, że kolegom coś robi się, załatwia się łatwiej niż ludziom obcym, no to w tych okolicznościach nie da się takiej sprawy po prostu wyczyścić raz i na zawsze. A w związku z tym, jeżeli ona jednocześnie, z drugiej strony, jest przedmiotem politycznego zainteresowania, no to będąc użyteczną w kontekście wyborczym, będzie podgrzewana aż podejrzewam do samych wyborów, więc w tym sensie Platforma Koalicja Obywatelska no jest w dosyć niekorzystnej sytuacji, ale też no, należało się spodziewać, że tego typu sprawy będą podgrzewane przez opozycję polityczną.
1: Ale jeśli dobrze też rozumiem pańską wypowiedź, to znaczy, że ten problem wzajemnych przysług jest na tyle powszechny, że nikt nie zauważa już tego problemu.
0: Tak, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli patrzymy również znowu na sondaże zaufania do polityków, nikt w Polsce nie ufa politykom. To znaczy, oczywiście przesadą mówią, że nikt.

0: ale zdecydowanie politycy należą do takiej grupy w Polsce, która nie cieszy się zaufaniem ludzi. I jest to pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony wybieramy tych polityków, wybieramy spośród nich swoich ministrów, premierów, tej czy innej formacji politycznej, a jednocześnie skrajnie im nie ufamy. I to oczywiście nie bierze się znikąd. To znaczy bierze się właśnie z tego, że taki porządek polityczny, jaki mamy, w którym zwykły obywatel, obywatelka zauważa różnego rodzaju nadużycia, utrzymuje się w Polsce od bardzo dawna. Można by nawet sięgać i historycznie przed transformacją polityczną roku 1989. I myślę, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak jak pan redaktor mówi, jest to na tyle powszechne, że nikt raczej nie ma wielkich nadziei, że nagle ktoś przyjdzie i to wszystko wyczyści. To oczywiście działa także w taki sposób, że jeżeli polityk, na którego ja głosuję, jest oskarżany o różnego rodzaju manipulacje, różnego rodzaju nieetyczne zachowania, to zwykle taki wyborca ma w odwodzie komentarz, że wszyscy to robią, że w takim kraju żyjemy, taką mamy kulturę polityczną, że ta druga strona nie jest lepsza. W związku z tym to także znaczy, że tego typu skandale, afery mają ograniczony potencjał zmieniania wyniku wyborczego. I to obserwowaliśmy w poprzednich kampaniach wielokrotnie, że nawet kiedy ujawniane były skandaliczne, można powiedzieć, fakty, nawet kiedy dochodziło do bardzo poważnie niemoralnych zachowań, nawet kiedy mieliśmy do czynienia już wręcz z wyrokami sądowymi czy postępowaniami, to nie wpływało to jakoś znacząco na wahania, nie doprowadzało do wahań poparcia. Tak bardzo, jak mogłoby się wydawać, że powinno. Więc no, można wyciągnąć niestety tylko takie ponure wnioski z tego, że polski wyborca jest już tak rozczarowany, można powiedzieć, tą moralnością naszej klasy politycznej, że nie kieruje się tego czy innego rodzaju oskarżeniami w swoich wyborach politycznych.
1: Ostatnie pytanie, panie doktorze, i poproszę o taką odpowiedź do 2 minut, jeśli mogę tak apelować. Czy wierzy pan w te pogłoski o potencjalnej rekonstrukcji rządu jeszcze w lipcu? O tym, że mogłoby dojść do odwołania ministra Sobierańskiej Grendy, a także, że jak piszą dziennikarze, ciemne chmury zbierają się nad ministrem Waldemarem Żurkiem. Czy to po prostu temat z sezonu ogórkowego?
0: Tutaj akurat bardzo trudno mi ocenić, więc chyba nie chcę też przedłużać swojej wypowiedzi. Myślę, że to zależy po prostu od tego, jakiego rodzaju taktykę przyjmie rząd. Myślę, że jakaś rekonstrukcja nas jeszcze czeka. Czy ona nastąpi w lipcu i czy akurat jako odpowiedź na te ostatnio ujawnione nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, to jest jakby sprawa bardzo trudna do przewidzenia. Natomiast spodziewam się, że do tego dojdzie. Natomiast w którym momencie, to jest już kwestia właśnie pewnej kalkulacji w obszarze technologii politycznej.
1: A z tymi wszystkimi komentarzami i analizami dzielił się z nami dr Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Instytutu Prezydenta Gabriela Narutowicza. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest pan Marcin Duma, założyciel pracowni sondażowej Ibris. Dzień dobry, panie Marcinie.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Cytuję wynik badania nie Ibrisu, ale SW Research dla Onetu, z którego wynika, że zdecydowanie największy odsetek respondentów, bo prawie 43% z nas uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki. Co czwarty uczestnik sondażu, nieco poniżej 26%, ma odmienne zdanie. Uważa reakcję szefa rządu i ministrów za dobrą. Co piąty z nas nie ma zdania. A 10,7% badanych twierdzi, że w ogóle nic nie słyszało o tej sprawie. A pan jak ocenia rządową reakcję na Szpital Południowy?
4: To może wróćmy do tych liczb, które pani przytoczyła, bo one w pewien sposób dobrze opowiadają sytuację społeczną albo odbiór społeczny. 43%, które ocenia źle, pewnie gdybyśmy przyjrzeli się, kim są ci ludzie, którzy tak odpowiadają, to w przytłaczającej większości będziemy mieli tam wyborców dzisiejszej opozycji. Chociaż te 43%, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, jest mniej niż cała pula wyborców, czy prawicy, czy partii Razem, całej opozycji.

0: Także oczywiście jest to przeważająca część, w sensie największa część odpowiedzi, a jednak ten odsetek jest trochę niższy niż jakby w ogóle ogólnie przeciwników rządu. No oczywiście ten medal ma dwie strony. Po drugiej stronie tego medalu mamy no niewielkie poparcie dla tych działań, które rząd podjął. A jeżeli przyjrzelibyśmy się w ogóle uczciwie całej sprawie, to ja mam wrażenie, że zarówno premier, no i tym samym rząd trochę się rakiem z tej sprawy wycofują, zostawiając na scenie Rafała Trzaskowskiego i miasto stołeczne Warszawa razem z całą strukturą i mówiąc, to właściwie jest problem Rafała Trzaskowskiego, to jest problem jego zastępców, to jest problem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. No, my oczywiście możemy się zajmować patologiami służby zdrowia, no ale cóż mogliśmy poradzić na Szpital Południowy, jak nim właściwie nie zarządzamy?
1: No tak, bo jest to szpital w pełni samorządowy. Tylko dziwi się pan na przykład, że konsekwencji nie poniósł minister Kierwiński, który jest szefem stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej. Po tym, co wydarzyło się w Krakowie, po przegranym referendum przez pana prezydenta Miszalskiego, tam premier, także jako lider Koalicji Obywatelskiej, po prostu posprzątał, pozamiatał, mówiąc kolokwialnie, a tu cisza. Nie wiem, może minister Kierwiński jest dla niego zbyt ważny, ale może też pan premier nie docenia sytuacji, w której być może wielu z nas liczyłoby na ostre cięcia. Znaczy wskazanie palcem winnego, odcięcie się od tego, no jakiś ruch wyprzedzający.
0: Myślę, że nie należy wykluczyć bardzo podobnego ruchu także w Warszawie, w bardzo podobnych okolicznościach jak w Krakowie. To znaczy, jeżeli dojdzie do referendum w Warszawie i prezydent Trzaskowski zostałby w nich odwołany, to ja spodziewałbym się bardzo podobnej reakcji ze strony szefa Koalicji Obywatelskiej i premiera. Tyle tylko, że jesteśmy na razie dosyć daleko jeszcze od takiej sytuacji. Z jednej strony obserwujemy już dzisiaj działanie, na razie jeszcze bardzo niemrawe, inicjatywy referendalnej kierowanej przez pana Macieja Wilka. Chociaż wyraźnie widać, że tam trwają przygotowania organizacyjne, więc jest jeszcze, może nie w powijakach, no ale to jest wczesny etap. No i wydaje mi się też, że stawianie takiego znaku równości między Warszawą a Krakowem jest trochę nieuprawnione. Rafał Trzaskowski jest w zupełnie innym momencie cyklu politycznego. Inne są wobec niego oczekiwania, ale też są zupełnie inne oceny jego jako prezydenta. Ale wracając, bo pytała pani Marcina, o Marcina Kierwińskiego.
1: Jeśli pan pozwoli, to zostanę. Zapamiętam, żeby wrócić do pana ministra Kierwińskiego, ale ciekawa analiza. To znaczy, jakie zadania stoją teraz przed Rafałem Trzaskowskim? Nie ma pan wrażenia, że on jest w sytuacji, w której musi radzić sobie sam i to jeszcze ścierać się z oponentami, myślę o głosowaniu w sprawie prohibicji w Warszawie? Na przykład.
0: No, Rafał Trzaskowski właściwie w pewnym stopniu, można powiedzieć dość kolokwialnie, został wrzucony pod ten pociąg przez premiera. Że premier bardzo szybko i bardzo chętnie umył ręce od sprawy Szpitala Południowego, w sensie od odpowiedzialności za to, przerzucając to na Rafała Trzaskowskiego. No bo z tego wynikają bardzo różne i szerokie korzyści z punktu widzenia premiera w ramach rozgrywki wewnętrznej w Koalicji Obywatelskiej.
1: No to już nie musi chronić Trzaskowskiego. Kandydatem na prezydenta
0: właśnie,
1: już nie
0: wręcz
1: będzie.
0: Przeciwnie. No, wydaje mi się, że w pewnym stopniu jest premierowi na rękę osłabienie Rafała Trzaskowskiego tak, żeby zyskać szersze pole manewru w 2030 roku. A myślę, że Donald Tusk wciąż myśli o sobie jako aktywnym polityku w kontekście następnych wyborów prezydenckich, po to, żeby uwolnić sobie tę możliwość decydowania, kto tym kandydatem będzie, a właściwie takiej możliwości na przełomie 24 i 25 roku nie miał, bo wszyscy w Koalicji Obywatelskiej i po stronie tej centrowo-liberalnej właściwie byli przekonani, że Rafał Trzaskowski jest bezalternatywny. I żeby uniknąć takiej sytuacji...
1: Patrz prawybory przecież także wewnątrz samej koalicji.
0: Dokładnie tak, ale to były takie prawybory ze wskazaniem Rafała Trzaskowskiego. No i dzisiaj premier ma tę możliwość osłabienia Rafała Trzaskowskiego i w ten sposób wyjścia z tej bezalternatywności, no że jak kandydat na prezydenta to tylko ten. Plus oczywiście daje też możliwość, bo patrzmy też na wybory parlamentarne w 2027 roku. Wyraźnie rysuje

0: Czuje się szansa, albo szansa, pewna opcja na to, że Koalicja Obywatelska mogłaby pójść wspólnie na jednej liście z PSL-em, ale to wymagałoby osłabienia tego skrzydła takiego progresywnego, liberalnego w Koalicji Obywatelskiej. No tak, żeby zrobić miejsce na trochę bardziej konserwatywny konstrukt tej nowej koalicji. No a do tego osłabienie Rafała Trzaskowskiego bardzo, bardzo pasuje.
1: Patrzę na, czytam jednym okiem, przepraszam, wywiad w Rzeczpospolitej z Ryszardem Petru. Konfederacja Light ruszy jesienią, będziemy partią miękkiego protestu. Czy mógłby pan współpracować z Szymonem Hołownią przy budowie nowej partii? Nie wiem, czy pan czytał ten wywiad?
0: Jeszcze nie.
1: To jak są, a może spróbujemy zagrać, nie, ja akurat ten fragment czytałam, ale zagrać w przewidywania. Jak pan sądzi, okay, co Ryszard Petru odpowiada na pytanie o Szymona Hołownię? Planuje czy nie wspólne przedsięwzięcie?
0: Myślę, że nie planuję.
1: Bardzo dobrze. 1-0 dla pana i dla Ryszarda Petru, zdaje się. Z Mateuszem Morawieckim?
0: Nie wyklucza, ale raczej to jest pewien problem.
1: O nie, nie, odpowiada nie? Tym bardziej. Tym bardziej nie planuje.
0: Ach, tym bardziej. Okay.
1: Tak, a z Donaldem Tuskiem i kandydować z list KO, to musi być partia miękkiego protestu wobec rządzących, ale nie w kontrze do KO. Chcemy pokazać, jak lepiej rządzić. Domagamy się zmiany reform. Ostatnie 3 lata gospodarcze nie zostały dobrze wykorzystane. Będziecie kandydować niezależnie. Celem jest start niezależny. Myślę, że Ryszard Petru wstrzelił się i w oczekiwania, i w zmęczenie polaryzacją, której z jednej strony chcemy, bo nas nakręca, a z drugiej strony jesteśmy nią zmęczeni. To może jest jakaś opcja, Ryszard Petru?
0: Biorąc pod uwagę te komunikaty, które Ryszard Petru wysyła od jakiegoś czasu i które pewnie przebijają się także w tym wywiadzie, należy powiedzieć, że ta diagnoza, którą on stawia, jest dobra. I rzeczywiście te hasła, które tam on prezentuje, czy pewna propozycja, którą rysuje dla polskiego rynku wyborczego, jest bardzo trafna i jest miejsce dla takiej partii. Nie wiem, czy Konfederacja Light jest szczęśliwym hasłem, natomiast na pewno dobrze opisuje to, czego brakuje i na co jest miejsce. A dzieje się tak dlatego, że dla Konfederacji dzisiaj, ale nie tą Light, tylko tą hard, głosuje i tworzy tą masę, tam kilkunastu procent, bardzo wielu wyborców trzeciej drogi, którzy rozczarowali się do tej centro-liberalno-lewicowej koalicji, która dzisiaj rządzi. I oni nie są do końca zadowoleni, że są w tej konfederacji, ale niespecjalnie mają inną propozycję. I taka propozycja, którą opisuje, myślę, że dość trafnie Ryszard Petru, z całą pewnością znalazłaby miejsce na polskiej scenie politycznej, znalazłaby być może wystarczająco wielu wyborców, żeby przekroczyć próg wyborczy w 2027 roku. Całe pytanie jest tylko takie, czy Ryszard Petru jest wystarczająco silny, żeby udźwignąć ciężar tego projektu.
1: Na pewno dojrzał politycznie. Czytam jego propozycję. Został zapytane o odniesienie do Konfederacji Mentzena i mówi tak. Niektóre hasła Mentzena są nieprzemyślane i infantylne. W kampanii przyjdzie czas na zderzenie z tymi propozycjami Mentzena. Niskie podatki, długie vacatio legis, długofalowa polityka państwa bez możliwości zmian i zaskakiwania. Niekaranie za posiadanie małych ilości marihuany na własny użytek. Wsparcie dla ojców przegrywających opiekę nad dziećmi w sądach. Jest wielu młodych ludzi, którzy oczekują innej, nowej oferty programu, która zaadresuje ich problemy. Dlaczego zaproponowałam panu, żebyśmy porozmawiali o Ryszardzie Petru? Bo to może być projekt, który wyciągnie z Konfederacji Mentzena tych, którzy na przykład lubią Unię Europejską i czują korzyści z niej wynikające, i kogoś z otoczenia Mateusza Morawieckiego, którym nie podoba się na przykład to, że za panem premierem ciągnie się RARS i inne. Może to jest ten projekt, który okaże się środkiem.
0: No jeżeli ja miałbym powiedzieć, czego brakuje w Konfederacji i czego, no, Mateusza Morawieckiego zostawmy na razie na boku, bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę inne zagadnienie.
1: Rozpalimy grilla, panie Marcinie. Pokrylujemy pana premiera później.
0: Później, tak. To jego odłóżmy na bok, teraz na grilla wrzućmy Mentzena i Konfederację. To, co nie do końca pasuje tym nowym wyborcom Konfederacji,

0: Federacji, tym, którzy zbudowali tą taką kilkunastoprocentową konfederację z 7-procentowej w poprzednich wyborach parlamentarnych, to jest problem związany z tym, że oni są liberalni gospodarczo, ci ludzie, i takiej oferty poszukują, to jest dla nich ważne, ale oni są też liberalni społecznie i światopoglądowo. I to jest rzecz, która nie do końca im pasuje w Konfederacji. I teraz projekt, który opiekowałby się albo dawał obietnicę, słuchajcie, gospodarczo absolutnie liberalizm. Robimy cosplay Balcerowicza i właśnie dokładnie to jest to, co wam oferujemy. A z drugiej strony bierzemy ten liberalny stosunek do spraw światopoglądowych. Tylko, że liberalny wcale nie oznacza lewicowego. Bo nie chodzi o to, żeby tutaj prezentować bardzo progresywną agendę, taką lewicową, ale żeby zaopiekować się tymi lękami związanymi z ograniczeniem wolności, takim jak aborcja, takim jak związki partnerskie, mówiąc o tym językiem liberalnym. A język liberalny w tym przypadku byłby taki. Żadne zakazy, żadne nakazy. Wyprowadzamy państwo z sypialni Polaków. Państwo nie powinno się zajmować, kto z kim się spotyka, kto się z kim umawia, w jaki sposób i na jakich warunkach żyje. Rolą państwa będzie umożliwienie dwóm kobietom, dwóm mężczyznom albo parze mężczyzny i kobiety za nawiązanie związku partnerskiego. Nie powinniśmy stawać na drodze do szczęścia. Państwo nie musi finansować aborcji, ale żeby za nią karało, to też nie jest dobry pomysł. I ten komponent, taki ideowy, można by powiedzieć, tak, czy też cywilizacyjno-prawno-człowieczy, będzie tym magnesem, który pozwoli może 5, może 6 punktów z Konfederacji zdjąć i przejąć tych wyborców do takiej formacji, której powstanie postuluje Ryszard Petru.
1: I on
0: i co
1: sam...
0: jest, i co jest ważne jeszcze, tak? Bo to jest jeszcze jedna rzecz, 5-6 punktów, a ktoś powie mało.
1: Nie, tylko, no
0: że
1: właśnie,
0: tylko te 5-6 punktów zmienia obraz, który od mniej więcej roku obserwujemy w sondażach. Bo te 5-6 punktów to jest ta wartość, która stanowi dzisiaj o tym, że to no, oczywiście w różnym układzie sił, ale to koalicja prawicowych partii Grzegorza Brauna, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Czarnka razem z Kaczyńskim. To jest ta siła, która rozgrywa między sobą partię o tym, kto będzie kim w przyszłym rządzie.
1: Jasne, te 5-6% może zdecydować o przyszłej koalicji rządowej. Dziękujemy za rozmowę. Marcin Duma, założyciel pracowni sondażowej Ibris, z państwem w tej części rozmowy.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami pani Agata Szczepańska, portal medyczny Rynek Zdrowia. Dzień dobry, pani Agato.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Nie chcę panią pytać o tę moralną stronę tego, co się dzieje, ale może jest coś takiego, że jak jest ciche przyzwolenie na niektóre nieprawidłowości, albo najpierw na drobne, to potem sytuacja eskaluje i dochodzi do czegoś takiego jak to, co działo się w Prosektorium w Południowym.
3: No tutaj to jest ewidentne łamanie prawa i ciężko mówić o przyzwoleniu na nieprawidłowości. No, tutaj mamy do czynienia ze sprawą, że się tak wyrażę, grubszego kalibru. Oczywiście w ochronie zdrowia nie dzieje się dobrze, natomiast no, tutaj jest zupełnie inny przypadek niż te rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy w kontekście Szpitala Południowego, bo to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym wcześniej, mówię o zarobkach koordynatora SOR-u, o tym rzekomym saloniku VIP-owskim, no to są, tutaj rzeczywiście można mówić o większych lub mniejszych nieprawidłowościach, ale to, co ostatnio zostało opisane w kontekście prosektorium, no to już jest w ogóle...
1: Czytała pani ten artykuł?
3: Tak, znam ten artykuł.
1: Ale dlaczego ja o to pytam, pani redaktor? Dlatego, że tam była informacja, że pan H. pełnił dość nietypową funkcję jak na prosektorium. Nie ma takiego stanowiska w innych szpitalach. Czyli ktoś musiał na to pozwolić. Ktoś musiał mu takie stanowisko stworzyć.
3: Tak, prawda? I ktoś... to jest o tyle zastanawiające, że również lekarz, o którym wcześniej rozmawialiśmy, też pełnił funkcję koordynatora. I to też było stanowisko stworzone specjalnie.

0: dla niego.
1: Bez kompetencji dodamy, prawda? To państwo już pewnie nasi słuchacze wiedzą, tak, że nie miał kompetencji do pełnienia takiej funkcji.
0: Owszem, bo jeśli chodzi o to, kto na przykład może rzeczywiście kierować SOR-em, być ordynatorem SOR-u, no to tutaj mamy te kompetencje określone w dokumentach, w rozporządzeniach i w zarządzeniach NFZ-u. Wiemy, jaką specjalizację musi mieć ten lekarz, ewentualnie na jakim etapie konkretnej specjalizacji być. Więc myślę, że tutaj to było właśnie takie obejście. Natomiast no, jeśli chodzi o prosektorium, no to tutaj przepisy są zupełnie inne, ale też to, co zostało opisane w artykule, no to tutaj są, no, tutaj są tak ewidentne łamanie prawa, że właściwie nie ma o czym dyskutować w sprawach dla prokuratury i bardzo dobrze, że zostały wyciągnięte konsekwencje.
1: No ale wszyscy wiedzieli o tym od lat. To jest jeden z cytatów z artykułu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego mówi, prywatne firmy wchodzą w układy z ratownikami pogotowia, lekarzami i szpitalami. To jest handel zwłokami, trzeba to powiedzieć wprost. I pan prezes nie mówił tylko i wyłącznie o Szpitalu Południowym, chociaż pan H. w tymże południowym na przykład przeprowadzał procedury, których nie wolno tam robić, na przykład balsamowanie zwłok, ubieranie, pobieranie opłat za czynności, za które nie mógł pobierać opłat. Także obrót dokumentami, znaczy normalnie świadectwo zgonu powinniśmy dostać od lekarza albo sekretariatu oddziału. A tutaj wędrowało do pana koordynatora. Dlatego panią zapytałam, że jeżeli coś się dzieje nie tak w jednej sprawie, w drugiej, w trzeciej, to jakoś to się rozlewa. Może, tak? Może. Nie musi.
0: Tutaj też warto zwrócić uwagę, jeśli już mówimy o kwestiach dotyczących chowania zmarłych, kwestiach pogrzebowych, to zwracam uwagę, że to jest obszar uregulowany przepisami 1956 roku, to są lata 50., 60., to jest ustawa i w ogóle przepisy, rozporządzenia wykonawcze, które od lat domagają się zmian, unowocześnienia, gruntownego przeglądu i kolejne ekipy nie mogą tego zrobić. Poprzednia ekipa już była na bardzo zaawansowanym etapie wprowadzenia zmian w ustawie o chowaniu zmarłych. Teraz też mamy pracę nad ustawą dotyczącą koronerów, która wprowadziłaby koronerów i trochę też uregulowała ten obszar, dostosowała przepisy do dzisiejszych realiów. No ale też
1: kim miałby być koroner w naszym systemie?
0: Koroner to miałaby być taka osoba, która wypełniłaby lukę, którą w tej chwili mamy, bo co do zasady, oczywiście obszar zgonów w szpitalach to jest zupełnie co innego. Tutaj wiemy, że tutaj stwierdzanie zgonu spoczywa na lekarzach leczących danego chorego. Natomiast mamy taką lukę, jeżeli człowiek umrze poza własnym domem,
1: poza szpitalem jednocześnie,
0: poza
1: tak?
0: Poza szpitalem, poza placówką ochrony zdrowia. I nie można, jakby nie ma też lekarza pierwszego kontaktu, który go leczył i który mógłby ten zgon stwierdzić. I tutaj byłby wzywany koroner. No to jest taka regulacja też nie do końca odpowiadająca na potrzeby środowiska, bo u nas się mówi, że ten obowiązek stwierdzania zgonów poza szpitalem powinien też być zdjęty z lekarzy pierwszego kontaktu, którzy nie bardzo mają na to czas. Bardzo często pewnie wielu z nas niestety tego doświadczyło w obliczu śmierci naszych bliskich. Właściwie się dzwoni i na pogotowie, i do przychodni, jesteśmy odsyłani nie zawsze z odpowiednią empatią i szukamy właściwie kogoś, kto mógłby ten zgon
1: bo nie każdy
0: bardzo długo na to czekamy.
1: No tak, nie każda osoba zmarła ma takiego lekarza.
0: Tak.
1: Nie
0: tak,
1: każda,
0: tak,
1: tak. A tym bardziej bliscy nie bardzo wiedzą, kto to jest i rzeczywiście procedury się komplikują, a nie na tym bliscy powinni się w takim momencie skupiać, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Oj, to jeszcze co z tej puszki wyjdzie na światło dzienne?
0: Znaczy, wie pani, trudno mieszać sprawę tego prosektorium w Szpitalu Południowym z tamtą poprzednią sprawą lekarza i jego horrendalnych zarobków, bo tak jak powiedziałam, o ile ta sprawa dotycząca prosektorium jest absolutnie do prokuratury i tutaj było ewidentne łamanie przepisów, tak w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia jednak z pewnymi

0: systemowymi
1: A no właśnie, ja tylko
0: nieprawidłowościami.
1: pozwolę sobie dodać, pani redaktor, że ta sama osoba zatrudniała pana doktora na SOR-ze i udzielała mu takich kompetencji i ta sama osoba współpracowała bezpośrednio, służbowo oczywiście, z panem prosektorem.
0: No tak, więc, ale jakby niezależnie
1: A przynajmniej
0: od tego,
1: jeszcze
0: że być
1: dodam,
0: może ta osoba...
1: przepraszam, jeszcze dodam, że takie są ustalenia oczywiście Onetu, nie moje, tak? To ważne.
0: No owszem, i jeżeli jakby... Znaczy niezależnie od tego, czy ta osoba przymykała oko na pewne nieprawidłowości, czy nie, nie, nie chciałabym tutaj stwierdzać, ani posuwać się do takich, osądów. Natomiast ewidentnie w tej pierwszej sprawie SOR-u i zarobków, koordynatora tamtejszego SOR-u, no to mamy do czynienia z systemowymi nieprawidłowościami, które właściwie mogą być uporządkowane i powinny być uporządkowane. I jeżeli uda się na kanwie tej sprawy w końcu wprowadzić oczekiwane rozwiązania przez bardzo dużą część środowiska medycznego i pacjentów również, to byłoby bardzo dobrze. Ja tutaj mówię głównie o rozwiązaniach, które pozwoliłyby jakby postawić tamę po pierwsze bardzo wysokim zarobkom, po drugie też ograniczyć czas pracy lekarzy, bo my wiemy w tej chwili, że ten lekarz nie zawsze pracował, nie zawsze dyżurował wtedy, kiedy był wpisany na dyżury, ale nawet gdyby rzeczywiście był na tych dyżurach, no to też to są, no nie można tak pracować, prawda? Nie można codziennie, dzień w dzień pracować po 11 godzin, nie można nieprzerwanie pełnić dyżuru przez kilka dób, bo to jest stwarzanie bezpieczeństwa dla siebie i dla pacjentów. Więc jeżeli udałoby się wprowadzić i limity zarobków, i limity kosztów, jakie szpital może przeznaczyć na te zarobki, ale też limity czasu pracy lekarzy, no to byłoby bardzo dobrze. Oczywiście środowisko lekarskie mówi, że wtedy system by się zawalił, że wtedy zabrakłoby lekarzy do dyżurowania, ale może to by skłoniło nas do dalszej przebudowy pewnych, tego jak obecnie działa ochrona zdrowia. Być może trzeba byłoby wtedy dostosować te rozwiązania do nowych rozwiązań i być może wszystkim i pacjentom i lekarzom wyszłoby to na dobre.
1: Dziękuję pani za komentarz. Agata Szczepańska, Rynek Zdrowia z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Zdecydowana większość dowódców UPA odpowiada za masowe zabójstwa polskiej ludności cywilnej. Trudno byłoby znaleźć takich, którzy nie mają krwi Polaków na rękach. I nie ma tu, nie chodzi tu o starcia zbrojne czy pojedyncze ofiary, ale o zorganizowane masowe mordy polskiej ludności. Potem doszło do lokalnych porozumień między polskim i ukraińskim podziemiem. To był 45 rok na terenach dzisiejszej Polski, a w maju 46 roku oba podziemia wspólnie zaatakowały Chrubieszów. Celem było zniszczenie na przykład posterunku milicji obywatelskiej i uwolnienie więźniów politycznych. Nie zmienia to jednak odpowiedzialności większości dowódców UPA za wcześniejsze wydarzenia, a wyjątkiem może być jedynie Wasyl Kuk, ostatni dowódca UPA, ale on z kolei po wojnie podjął współpracę z sowieckimi władzami. Tak wygląda sprawa UPA. Większość tych nazwisk może się znaleźć w panteonie, który proponuje Wołodymyr Zełenski. Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Co trzeci Polak coraz gorzej myśli o Ukraińcach. To jest do zatrzymania, pana zdaniem?
3: Nie, to nie jest do zatrzymania, skoro dzisiaj tak się interpretuje tą sprawę Ukraińskiej Powstańczej Armii jako politykę historyczną. To nie jest polityka historyczna. To jest dzisiaj, to jest przyszłość relacji polsko-ukraińskich, bowiem władze ukraińskie nie od dzisiaj, chciałem to zauważyć, my nie możemy patrzeć tylko poprzez incydent nadania imienia brygadzie, jest tam próby jakiejś budowy jakichś pentaonów, który jest takim wzorowaniem też takiego panteonu, który powstał przecież w Moskwie. To jest zresztą do tego nawiążę. Więc nie możemy patrzeć przez pryzmat incydentów, trzeba patrzeć na strategię w tym zakresie budowy państwowości ukraińskiej na fundamencie banderyzmu. Ten proces rozpoczął się, panie

0: jednak to przynajmniej państwo, z chwilą odpoczęcia oraz uzyskanie suwerenności czy niepodległości przez Ukrainę. On miał charakter pełzający. Rozpoczął się od zachodniej Ukrainy poprzez później centrum, aż wschodnią Ukrainę i oczywiście miał różną dynamikę, którą definiowały wydarzenia, w tym wojna rosyjska, czy rosyjsko-ukraińska, czy napaść Rosji na Ukrainę. Tak, to święto banderowców, które zresztą prezydent Poroszenko tutaj ogłosił, czy też wyznaczył, obchodzone rocznie jako święto narodowe, z nazwy ulic, nazwy instytucji, nazwy jednostek, to wszystko trwało. Myśmy nie reagowali w sposób należyty od razu na początku, definiując swoje oczekiwanie. Budowa państwa ukraińskiego na fundamencie ideologii jest to sama w tej wschodniej kulturze, która jest także kulturą Rosji. Nie można oddzielić to, co jest rosyjskie i to, co jest ukraińskie. Te dwa narody przez wiele, wiele wieków były razem, ale też i klasa polityczna, czy też kierownictwo polityczne Ukrainy dzisiejsze, ono jest przecież, nie urodziło się na kamieniu, ono wyrosło w tym właśnie mateczniku rosyjskim, czy radzieckim, czy postradzieckim, czy postsowieckim, jakbyśmy tutaj nie określali. I mentalność jest ta sama i taka sama jak rosyjska, choć stoją na przeciwległych biegunach i podejmują ten sam wysiłek budowania państwowości właśnie na fundamencie ideologii. To jest to same w rosyjskiej polityce imperialnej, strategii militarnej, począwszy od carów, później Rosji sowieckiej i dzisiaj Rosji putinowskiej. Otóż carowie budowali to na fundamencie jakiego? Prawosławia. Warszawa, która stała się częścią zaboru rosyjskiego, została poczęstowana potężną cerkwią, którą tutaj wybudowano. Tak? Później to w 1919 roku to została zburzona, Polska uzyskała niepodległość. W 1945 roku Warszawę obdarowano Pałacem Kultury i Nauki, czyli to są symbole ideologiczne, tak? Na których właśnie ta Rosja budowała swoją państwowość, swoją potęgę, swoje imperialne zamiary i politykę i strategię militarną, zawłaszczając terytorium swoich sąsiadów. No i teraz popatrzmy, w Ukrainie identyczny proces się odbywa, budowy właśnie państwowości na fundamencie ideologii. I tu jest, żebyśmy zrozumieli istotę sprawy, to jest proces, pewien proces, który jest takim systemowym działaniem budowania tej państwowości na tym fundamencie, tak? I to o tyle jest groźne, bowiem jeżeli sięga się po to, co wywołuje, jest konfliktogenne, który polskie społeczeństwo nie zaakceptuje, nigdy, tym bardziej, że jeżeli to staje się fundamentem tego, co jest polityką bezpieczeństwa Ukrainy, co jest strategią bezpieczeństwa narodowego, co jest tożsamością ukraińskiej armii, bo to dzisiaj ma taki charakter. I nie można do tego definiować to jako polityka historyczna. Bo jeszcze trzeba zauważyć, że przecież i w podręcznikach w szkołach ukraińskich, w szkole nawet podstawowej, alfabet, dzieci, które biorą do ręki ten elementarz ukraiński, to tam ten alfabet jest przedstawiony poprzez symbolikę ukraińskiej powstańczej armii. Tak, i tych zjawisk jest bardzo dużo. Polski reżyser nakręcił film o Wołyniu w 2017 roku. On był filmem zakazanym, tak, w Ukrainie. Także to jest wszystko bardzo groźne i tego nie można tolerować, nie można zaakceptować, bo tu Ukraina stawia sobie jeszcze dodatkowo jeden bardzo ważny cel, jaki, żeby w tej przestrzeni, w której znajduje się Polska na wschodzie Europy, można powiedzieć na peryferiach tej Europy, tak to jest często definiowane, to Ukraina chce być tutaj liderem, czyli być na tym miejscu, którym my aspirujemy, którym już dawno powinniśmy być, definiując strategię tej przestrzeni, strategię bezpieczeństwa, bowiem tą przestrzenią na styku z Rosją definiuje się bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale także Europy.
1: To znaczy, panie generale, nie możemy odbierać Ukrainie jakichś aspiracji. Tego nie możemy robić. Mamy

0: Oczywiście,
1: ja bym tutaj
0: to jest prawdą.
1: Użyła delikatnego porównania, znaczy kruchego, jeśli nie ryzykownego, że my w swojej historii też mamy sprawy, o których nie chcemy rozmawiać. Też mamy tak. jedwabne, od którego się odcinamy, prawda? I kwestionujemy prawdę historyczną. Czyli i my, i oni, i pewnie każdy naród ma jakąś swoją trudną prawdę. Tylko teraz powinni się znaleźć mądrzejsi od nas wszystkich, którzy znaleźliby sposób na porozumienie. Ja sobie przypominam, pan generał pewnie doskonale pamięta polsko-rosyjską grupę do spraw trudnych. To był rok 2002, prawda? Tam profesor Rotfeld...
0: Ale polsko-niemieckich przecież mieliśmy.
1: Jasne. Ale dlaczego mówię o tej rosyjskiej? Bo ona się zajmowała na przykład zbrodnią katyńską. Ona się zajmowała paktem Ribbentrop-Mołotow. Losami polskich zesłańców i ofiar represji w Związku Radzieckim. I działania tej komisji były takie... sięgały do źródeł, do gruntu. I chodziło o kształtowanie postaw. Nie o to, żeby... ogłosić jakiś manifest, do którego się odniesiemy, to znaczy uznamy, to było prawdą, to nie, to mamy zaakceptować, a tego nie. Tylko sięgała do źródeł i kształtowała podstawy właśnie u źródeł.
0: To prawda.
1: To może coś takiego.
0: Taka komisja powinna pracować i powinna to wszystkie sprawy toczyć. Natomiast Nie można sięgać to, co wywołuje emocje, co jest niezagojoną raną i ona nigdy nie ulegnie zagojeniu, bo to jest zbrodnia ludobójstwa. To nie są jakieś tam zbrodnie nawet wojenne, to są zbrodnie ludobójstwa dokonane w sposób okrutny, wyjątkowo okrutny.
1: Ale ja też nie mam na myśli tego, żebyśmy...
0: Ja też patrzę na to przez jakieś emocji.
1: Ale ja nie mówię o tym, żebyśmy zapomnieli i złagodzili swoje stanowisko, bo tego się nie da. Tego się nie da zrobić.
0: No więc tutaj trzeba znaleźć coś. W moim ocenie banderyzm powinien być zakazany, tak jak zakazane zostały nazizm, czy niemiecki faszyzm, to wszystko, co stanowiło tożsamość hitlerowskiej armii, czy hitlerowskiego niemieckiego państwa. To zostało zakazane i w tej sprawie nie ma żadnej dyskusji. Niemcy potrafili się pogodzić z tym i budować swoją tożsamość na innych wartościach i tak dalej, nie sięgając do tego, co było jakiekolwiek kontrowersje. To jest bardzo ważne, a tutaj my mamy tę wspólnotę interesów, walce z bolszewizmem, wspólną walkę, tak, też okupioną krwią, wojnie polsko-bolszewickiej. To są świetne przykłady, chociaż my nie do końca, my właśnie, my Polacy i sam Piłsudski nie do końca się zachował poprawnie, bo przecież nie uszanował tych Ukraińców, którzy walczyli po naszej stronie i tą armia, która walczyła po naszej stronie, odegrała też ważną rolę w bitwie warszawskiej, bo ona zabezpieczała prawe skrzydło tego zgrupowania uderzeniowego, które wykonały ten manewr nad Bieprze i tam z od strony Półtuska, tak, to ona zabezpieczała to skrzydło od Brodów do granicy z Rumunią. Tak, to o tym się mało mówi, ale też jeden z generałów ukraińskich, Bezruczką kierował obroną Zamościa wtedy przed konnicą Budziunnego, dowodząc tym wojskiem świetnie i tak dalej. My też nie wykazaliśmy w tym zakresie żadnej inicjatywy. Tą postawę bierną przyjęliśmy, tak przymykając oczy na to, co się tam dzieje w Ukrainie, że to w sposób pełzający ten banderyzm staje się ideologią, na której się buduje fundament, staje się fundamentem budowy państwa ukraińskiego.
1: Panie generale, dodałabym do tego, o czym pan wspomniał przy okazji marszałka Piłsudskiego, że cały czas przyznawane są zresztą przez polskiego prezydenta medale Virtus et Fraternitas, to są medale za męstwo i braterstwo, także Ukraińcom, którzy tam na Wołyniu w najgorętszym czasie ryzykowali własne życie, żeby ratować Polaków. Tego bym oczekiwała od takiej komisji. Tego bym oczekiwała, pełnej prawdy.
0: Tylko pani redaktor, funkcjonuje Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie. Wie pani, że ono jest często osamotnione w tej swojej walce o przywracanie pamięci tych Ukraińców, którzy stawali w obronie polskich rodzin, wtedy, kiedy trwała rzeź wołyńska, że nie można tych bohaterów wydobyć i uszanować i w postaci jakiegoś pomnika, czy też innego wyrazu pamięci narodowej naszej, tak jak to zrobili nasi bracia Żydzi, tak? Jeśli chodzi

0: z pobliższych narodów świata.
1: No to jest takie porównywalne odznaczenie,
0: no,
1: tak.
0: To
1: tak.
0: Dlaczego nie można, dlaczego nie można sięgać po te wartości, szukać tego, co nas łączy, a nie dzielić?

0: No
1: to
0: to
1: nie
0: jeżeli on
1: tylko
0: ma
1: pani
0: czas na
1: redaktor,
0: kampanię
1: to jest.
0: polityczną, no to miałby też czas na refleksję.
1: Ja myślę, że tu jest więcej, to jest strategia, to jest coś więcej niż tylko kampania wyborcza. On patrzy dalej, on patrzy przez pryzmat 10-20 lat do przodu i słusznie ja tego mu nie odbieram, bo każdego polityka i także naszego, będącego u steru państwa, każdego państwa, będącego u steru generała, ministra, premiera, prezydenta obowiązuje etyka odpowiedzialności, czyli przede wszystkim interes narodowy jest na pierwszym miejscu. I w moim zdaniem patrzę przez pryzmat 20-30 lat. On chce tą Ukrainę ulokować w tej przestrzeni takiej, żeby ta Ukraina była państwem bardzo silnym, miała silną, ugruntowaną pozycję, tak? I wpływała na tą przestrzeń, którą definiujemy jako wschód Europy, a z tamtej strony patrząc azjatyckie, jako peryferium Azji.
0: No to on się
1: Tak, bo na
0: sytuuje,
1: takim
0: panie
1: styku
0: generale,
1: leży
0: gdzie?
1: Ukraina i Rosja, w kontekście także tego, co Rosja, bo to już jest element rywalizacji między właśnie Rosją a Ukrainą, bo tak to należy też czytać i to
0: No
1: jest
0: ale on
1: dla nas
0: chce się
1: niezwykle
0: sytuować w
1: groźne.
0: Unii Europejskiej, w NATO z taką perspektywą?
1: Proszę?
0: On się chce
1: Tak,
0: sytuować w Unii
1: to
0: Europejskiej i w
1: niezależnie
0: NATO?
1: od tego, on chce wpływać
0: Czy...
1: na politykę. Ukraina może nie ma dzisiaj aspiracji bycia mocarstwem, chociaż tego wykluczyć nie można. Ja nie wykluczam też takiej możliwości, że Ukraina może być posiadaniem broni jądrowej, bo potencjał intelektualny, materialny, naukowy posiada, żeby w bardzo szybkim czasie to osiągnąć. Tego
0: No
1: nie
0: i
1: można
0: ogromne
1: wykluczyć.
0: doświadczenie, bo przecież
1: No
0: zrezygnowali w
1: tak, ale pani redaktor,
0: 1994
1: oni
0: roku
1: w
0: z
1: ciągu
0: gwarancji
1: 4 lat.
0: bezpieczeństwa. No tak.
1: Ale 4 lat skonstruowali rakietę manewrujące, która wyrządza dzisiaj ogromne szkody. Drony produkują, zbudowali fabryki. Jest niesamowita eksplozja. Oni potencjał naukowy mają bardzo duży. I mają to duże doświadczenie, bo to kiedyś było centrum, można powiedzieć, wysublimowanych technologii Związku Sowieckiego, tak? Tam lokowano produkcję rakiet międzykontynentalnych, samolotów, tych śmigłowców i tak dalej. I nawet czołgów w Charkowie. To tam to wszystko się odbywało, to Donbas był tym matecznikiem surowcowym dla przemysłu Związku Sowieckiego. W związku z tym my musimy patrzeć zupełnie innymi oczami, patrzeć na Ukrainę, nie jako państwo, które jest słabe, które nie ma technologii, które jest zdane na pomoc tylko Zachodu. Ukraińcy pokazali, że w ciągu 4 lat można zbudować suwerenność strategiczną i odecydować o tym, jak tą wojnę prowadzić. Dzisiaj już nie pytają Amerykanów, czy mogą uderzać na cele w Rosji, tak? Na większą czy większą, bliższą czy dalszą głębokość. I to robią, tak? Mają potencjał. Starają się asymetrycznie odpowiadać, chociaż Rosja nadal ma siły i tej siły jej nie zabraknie, bo ta machina wojenna, ona w dalszym ciągu funkcjonuje bez żadnych zakłóceń, bo cierpi tylko wyłącznie społeczeństwo rosyjskie i tak to trzeba widzieć.
0: Panie generale, dziękuję za komentarz. Leon Komornicki z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Magazyn Turbo Historia, czyli magazyn poświęcony historii, zarówno tej wielkiej historii, jak i wydarzeniom drobnym, takim, które być może podczas lekcji historii nam kompletnie umykają, ale które na tę wielką historię też miały niebagatelny wpływ. Śledzimy także to, co dzieje się w popkulturze. Filmy, książki, oczywiście związane z historią, albo inaczej, związane z historiami. To wszystko w magazynie Turbo Historia, każdy piątek o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.